0: nabrać na kaczora trochę też, bo kaczor, popatrzcie, on to jest zaniedbany, w rozwalających się butach, z łupieżem na kołnierzu koleżka. I dlatego go tak lubią, wiesz, prości ludzie, biedni, bo on jest nasz. On gdzie on ma, on też pieniędzy nie ma, nie? On to robi dla idei wszystko, no to on nie może być zły. A tak naprawdę koleś ma ileś tam spółek, bo kurwa jest prezesem, jest prezesem czy właścicielem iluś tam spółek wielkich. On musi mieć kasy jak lodu, to może być bardzo bogaty człowiek, ale on jest bardzo sprytny i stworzył taki wizerunek takiego, wiesz, zaniedbanego ideowca, który, wiesz, walczy tutaj dla idei, ma misję. I ludzie się dali nabrać. Ja też się dałem na to nabrać, przyznaję. I na takiego kaczora, na Macierewicza trochę też. Też mi się kiedyś jawił jako taki ten, który chciał właśnie rozliczenia, chciał zrobić lustrację. A tu się okazuje, że on bardzo sprytnie, grając takiego właśnie rycerza na białym koniu i jedynego sprawiedliwego, to on wszystko rozpierdala tak naprawdę. Ale robi to też bardzo sprytnie, bo ludzie dają się nabrać, że on jest ten dobry, nie?
1: No ale no, widzisz jakiegokolwiek kogoś, kto mógłby prowadzić ten kraj? Każdy jest podejrzany o jakieś koalitywy, jak to się mówi? O jakieś różne związki prędzej czy później, czy to z Niemcami, czy to z Ruskimi, czy z kim innym. Nie ma czystych jakby osób. Na przestrzeni właśnie lat ich panowania zmieniamy zaraz szybko nastawienie co do tych osób i oni sami jakby dostarczają nam dowodów, że źle prowadzą. Czy był ktoś taki, kto prowadził dobrze ten kraj? Gierek?
0: Nie wiem. Może Leper był wbrew pozorom taką postacią dosyć dobrą, nie? Takim dobrym człowiekiem, który faktycznie chciał coś naprawiać i miał dobre chęci. Za ludźmi był. Miał swoje wpadki, były różne afery w samoobronie też, ale właściwie dzisiaj się go bardzo dobrze wspomina i uważa się go za patriotę, za wielkiego człowieka. No a dawniej się z niego tylko śmiano głównie, nie? Bo miał śmieszną grzywkę i sweterek, przynajmniej na początku tak wyglądał. On wyglądał jak taki wsiur, miał grzyweczkę śmieszną taką, ale jakiś ruski chłopek. Sweterek jakiś koszmarny, gadał od rzeczy, ale on się potem wyrobił. No nie wiem, dla mnie może Leper był taką postacią, za którą bym poszedł. Dzisiaj może Kołodziejczak, ale też widzisz, taki Kołodziejczak dojdzie do władzy i nagle się okaże, że się zmieni, nie? I nagle wyjdą jakieś brudy, zacznie być chory na władzę, zatwardzenie poglądów, zacznie likwidować tych, którzy są niewygodni na wszelkie możliwe sposoby, też tak może być, a no, to, że się dzisiaj jawi jako taki sprawiedliwy, który chce naprawiać Polskę, zlepperować Polskę chce, no to jeszcze nic też nie znaczy. Ja już nikomu nie ufam, cholera jasna, za bardzo.
1: Ale mi się podoba jednak poseł Braun. Już tam kiedy, że on zafascynowany jest tą katolicyzmem czy coś, to ale jednak on podejmuje się każdy jakby sprawy. Coś tam nawet teraz miał wystąpienie, że jeżeli ktoś dostanie właśnie wezwanie na 30-dniowe szkolenie i mu to nie pasuje, może się zgłaszać do nich i oni pomogą. Właśnie jest jakby za ludem bardzo ten. W wszystkich tych pandemiach, w wszystkich tych obstawał za ludźmi, interweniował poselsko w wielu sprawach różnych. I jakby podoba mi się jego program i tak dalej, przekonuje mnie, że jest patriotą, mógłbym mu uwierzyć. Mógłby być premierem naszego kraju.
0: No i spoko. No niekoniecznie moja bajka, ale jakby szanuję. Słuchajcie, może Paweł Skała, jak się dochrapie, zostanie w końcu posłem, a stara się to... znam kolesia od lat i do głowy by mi nie przyszło, że on tam będzie jakieś machloje robił, oszukiwał, czy ze służbami współpracował, donosił na kogoś, wały robił. Myślę, że to jest dobry chłopak, nie? I tak od tej strony go znam. Chciałbym, żeby takie osoby doszły gdzieś tam wyżej. A taki Sekielski na przykład, nie? Dziennikarz, no to kupę dobrej roboty zrobił i ciągle obnaża, a to różne machloje polityków, a to kościoła, a to coś. No to taki chyba dobry dziennikarz, taki Sekielski na przykład. Jak myślisz?
1: Dobry dziennikarz. On tam dowiódł te afery pedofilskie, tak? To on?
0: No i wiele innych afer. No teraz... też zajmuje się właśnie różnymi wyczynami polityków i wydaje się takim moralnym człowiekiem, no prawym.
1: A Wojciech Sumliński? On też bardzo dużo ciekawych dochodzeń śledczych właśnie przeprowadził. Mówi, że jest no, na 90% pewny, że to na przykład rosyjska sprawka zestrzelenia katastrofy smoleńskiej, ale nie ma pewności co do tego. Ale też na przykład mówił, że już wiedział, zanim rozpoczęli Rosjanie operację wojskową, to już wiedział to na dni wcześniej, bo ma dojście w jakichś tam różnych dawnych jakby tych ważnych postaci z takimi gośćmi, kontakty. Wojciech Sumliński właśnie.
0: Mhm. No, kogo byśmy nie wymienili, to znajdą się takie głosy na naszym czacie, że właśnie, że na pasku służb już jednak jest, albo że Karierowicz, Sumliński, Okołodziejczaku tutaj niektórzy pisali, że też nie za bardzo jednak, bo też już się zmienił i też na pasku służb. Ale na pasku służb, a inwigilowany Pegasusem, tak? Tak samo jak Giertych. Może, no właśnie, ale też to, że ktoś był inwigilowany Pegasusem, to od razu nie oznacza, że to jest prawy człowiek, nie? No bo po prostu druga strona chce mu dowalić. Ale nie jest powiedziane, że jak on by doszedł do władzy, to on by nie inwigilował Pegasusem swojej opozycji, nie?
1: Jest jeszcze taka ciekawostka ostatnio, że Krzysztof Jackowski przewidział wynik meczu Polska-Francja. 1-3. Słyszałeś o tym?
0: Nie.
1: I to była jeszcze taka śmieszna sytuacja, bo on to opowiadał, zrobił potem streama właśnie chyba po tym meczu zaraz, ja go oglądałem. I jego poprosił o wizję właśnie co do wyniku właśnie jego kolega Robert Bernatowicz. I ten Robert Bernatowicz był tam na jakichś imieninach czy gdzieś tam, jak ten mecz trwał. I jest, potwierdza się powoli wynik właśnie Jackowskiego, bo w ostatniej minucie doliczonym czasu meczu ma strzelać Lewandowski gola na 3-1, jak strzeli, tak? Jest 3-0. I on dzwoni już do tego Bernatowicza, wyszedł, mówi, sprawdzi się chyba wizja, bo właśnie Robert Lewandowski będzie strzelał gola. I Robert Lewandowski nie strzelił gola, bramkarz obronił. I mówi, nie spełniła się wizja. I on wyszedł. Ale za chwilę krzyczy tam do niego ktoś tam, tato, Robert Lewandowski strzelał znów gola, bo karny musi zostać powtórzony. I właśnie wtedy strzelił gola. I krzyczy uciekony Jackowski, kurwa, spełniła się wizja. Bez kurwa, do reporta.
0: Na pewno łatwiej zgadnąć po prostu taki wynik, niż przewidzieć numery w Totolotka. Zawsze od jasnowidzów oczekujemy. No jak taki mądry, to niech przewidzi numery Totolotka. No to trochę w tym stylu, ale o wiele, wiele łatwiej. Większe prawdopodobieństwo, że zgadniesz po prostu, że ci się trafi, nie? No ale w sumie... jakieś osiągnięcie z zakresu jasnowidzenia jest.
1: Dobra, nie blokuję dalej kanału, idę sobie dalej, a może sobie ktoś jeszcze zadzwoni. Trzymajcie się, pozdrawiam, siema Krawiec, cześć.
0: Siema, dzięki, hej. Fajnie, że ktoś zadzwonił. Leleduk. Konkretnie. Jeszcze donajcik.
2: 30 zł.
0: Uuu.
2: Jo.
0: Jo.

0: w ogóle, słuchajcie, strona się naprawiła. Znaczy się naprawiła. Ktoś chyba naprawił. Może to Glenn. Może jakiś... To nie wiem. No, żaliłem się trochę, że strona stanęła na dłuższy czas, a audycje się nie aktualizowały. A tutaj pyk i nagle działa znowu, nie? Jak to... No, ciężko uwierzyć, że się samo naprawiło, nie? No to jak się samo naprawiło? Jakaś sztuczna inteligencja zaczęła naprawiać stronę, czy co? No ale w każdym razie znów można słuchać sobie audycji w MP3-kach przez nocneradio.pl, co mnie bardzo cieszy. I nadaje jednak sens jakiś istnieniu tej strony. Tak więc stronka będzie sobie dalej istniała jednak. No, dziękuję tej osobie serdecznie, bo to super fajnie, że ktoś, jakiś klub niewidzialnej ręki tutaj czuwa, chyba. A tymczasem ponad 50 osób, nawet 55 sobie słucha nocnego radyjka. Jest też propozycja, że Krzysztof Kononowicz na prezydenta, a major Suchodolski na premiera. No, na ministra obrony jak major, bardziej może. To by dopiero było, nie? Wyobraźmy sobie taką wizję, że Konon został wybrany na prezydenta. To by miało swoje dobre strony, bo on by się nie pierdolił w tańcu, jak to się mówi. I by tam spierdalał ze stanowiska to jednego, to drugiego. Tylko, że jemu mógłby się na przykład nie spodobać ktoś, kto nie chodzi do kościoła na przykład. Mimo, że Konon sam nie chodzi, ale by powiedział, co ty, Polak jesteś? Ty katolik jesteś? No. Przyjechałby tutaj w odwiedziny jakiś Biden, Konon by mu chuchnął czosnkiem, ścisnął łapę, powiedział, Panie Bidenek, pan myślisz, że pan jesteś wielki Amerykaniec, a pan jesteś dla mnie śmieć. No i tam nagadał Biden. Może by Amerykanie zaczęli nas szanować. Czasami jest tak, że szanuje się silnego, nie? Takiego właśnie, co nie daje sobie w kaszę dmuchać. To może by to miało jakieś plusy. Major by został ministrem obrony, ale by rezygnowałby na przykład. Któregoś dnia by wystąpił, powiedziałby, o, ja już nie chcę być ministrem obrony cały dzień. Ja rezygnuję i niech kto inny teraz. Się trzeba mnie pozbyć z tego stanowiska. No, Matt niespodziewanie zadzwonił. Witaj Macie, chwacie, bracie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, o tak niespodziewanej porze.
0: Niespodziewane pory. No, dzisiaj jestem w dresach. Planuję sobie kupić nowe dresy. Niewykluczone, że kupię za donate'a od ciebie sobie nowe dresy. Czy ja mogę wydać na nowe dresy?
1: A wczoraj w czym byłeś?
0: Wczoraj w jeansach.
1: Też w dresach. A, w jeansach? O, to przepraszam. Jeansy mi się kojarzą z ogrodniczkami, a jeżeli chodzi o ogrodniczki, to mi się kojarzy od razu z Z Top.
0: Mi się jeansy kojarzą z zachodem. Zgniłem.
1: No tak.
0: A kiedyś się na jeansy w Polsce mówiło Teksasy. Teksasy. Masz nowe Teksasy. Powodzi się.
1: To nie słyszałem tego. No,
0: a to takie zabawne, bo to w sumie w Ameryce te spodnie powstały jako takie spodnie dla robotników, żeby się nie niszczyły tak łatwo, nie?
1: Tak,
0: takie
1: tak.
0: Mocne, no, tak. Mocne.
1: Kowboju, wiesz, no. Do jeżdżenia na siodle, do tym zaganiania bydła i tak dalej. No tak, żeby mocne jakieś nieprzecierające się spodnie, nie? Ale fajnie to weszło w ten... Taki wizerunek popkulturowy.
0: No, bo jeansy są faktycznie mocne, bo podwójne szwy są, to raz, materiał mocny. No, muszę sobie kupić jakieś jeansy, ale nie polecam tak kupować byle jakich. Kupiłem byle jakie i rozporek się po prostu psuje i być może

0: A ja jeszcze nie noszę majtków i tak sobie wyobrażam, że mogły być takie sytuacje, że chodziłem po sklepie i mi pindol wystawał na przykład.
1: No to tolerancyjny kraj, to czemu nie?
0: I każdy się bał zwrócić uwagę. Tak. Proszę pana, pindol panu wystaje.
1: I to, wiesz, to jakieś dziecko obsmarowane czekoladą ci powiedziało dopiero nie. A matka, nie mów.
0: I dziecko powiedziało, że krawiec jest nagi, jak temu cesarzowi.
1: No, słuchaj, z tym poprzedni rozmówca tam, bo chciałem taką rzecz sprostować z tym, bo na wielu tych, no gdzieś tam się słyszy ciągle o tym kanale tego Patryk Lancaster, czy nie? Co, ten korespondent wojenny. To jest stary, wiesz, no to jest ruska propaganda i taka już skrajna, chamska. Nie nabierajcie się na tego Lancastera, bo wystarczyło im, wiesz, jakiegoś szemranego gościa wziąć, który ma obywatelstwo angielskie, co mam udawać to prawo niezależności, a tak naprawdę to jest szemrany koleś, którego Ruscy wzięli, podprowadzają go tam na tę linię frontową. I wiesz, on ma przede wszystkim nadawać prorosyjsko. Także Patryk Lancaster no, jest spalony.
0: Tak w ogóle od czasu wybuchu wojny to jakby namnożyło się kanałów. Wcześniej tego jakoś tak nie było. Namnożyło się kanałów, gdzie z takim akcentem mówią co właśnie o Rosji albo o Ukrainie. Nam tu mówią różni tacy, no bardzo dużo takich kanałów się nagle zrobiło, stąd ni zowąd, to ciekawe, nie? Wcześniej no. Nie było, a nagle są popularne.
1: No ale dobra, już dosyć o tej wojnie. Co tam, jakiś rosół robisz? Bo to jest ta pora, wiesz, już tak do rosołu.
0: Do rosołu to się mogę rozebrać.
1: W sklepie.
0: Nie, to zaraz może pójdę do sklepu, coś sobie kupię, gotowce jakieś.
1: Ja dzisiaj tak przeatakowałem ambitnie i mi rosołek dochodzi właśnie na szponder wołowy, skrzydełka, z kurczaka, no i jeszcze taki kawałek pręgi wołowej, marcheweczka, przypalona cebula, seler.
0: No, to natka, tak. To natka
1: tak, pietruszki.
0: To tak starasz się, widzę nawet.
1: Tak. Dzisiaj tak ambitnie. No i jeszcze kalafiorek. Kalafiorek tam jeszcze się udziela. No i go tak trzymam już 3 godziny.
0: Aż się napalił, aż ślinę przełyka, co dać. A jeszcze kalafiorek.
1: No tak, no nie da się ukryć, no tak.
0: Fajna taka zupka. Ja sobie lubię do zupki dodać trochę boczku wędzonego, wtedy to nabiera takiego smaczku fajnego właśnie.
1: No tak. Tak, żurek jest dobry na wędzące.
0: No i kapuśniak.
1: A słuchaj, spadł tam u ciebie śnieg? Dużo tam śniegu u ciebie spadło?
0: No właśnie nie ma w ogóle za bardzo.
1: No co ty, żartujesz chyba.
0: Tutaj nie ma, w tym rejonie jest trochę cieplej, bo tu jest taki układ jakiś geologiczny, takie wiesz, zagłębie, taka dolina trochę i tutaj tak to jakoś działa, że tu jest trochę cieplej, więc nie ma takich mrozów. Nie ma tam mrozów za bardzo. Kurde, narobiłeś mi smaka, żeby sobie dobrą zupę zrobić. Muszę sobie zrobić właśnie jakąś kapuśniaczek albo rosołek.
1: No konieczna.
0: Konieczna. Albo wodzionka.
1: No wodzionka. Tak, ja mam swój autorski przepis na wodzionkę.
0: Jadłeś w ogóle tą wodzionkę? No jak to?
1: Często robię.
0: I faktycznie taka fajna, bo to taka totalna bieda zupa ze Śląska, nie? Którą kiedyś tak z biedy trochę tam, bo tam się chleb wrzuca i to jest na maśle robiona właściwie, a nie na bulionie chyba, tak? Tam nie ma bulionu, tylko się bardzo dużo masła daje, żeby to tłuste było, tak?
1: Słuchaj, no to powiem krok po kroku, kanał kulinarny. Moja autorska wodzionka wygląda tak. Jeżeli mam ten czerstwy chleb, powiedzmy taki wczorajszy albo sprzed 2 dni, kroję go w kosteczkę i do piekarnika go daję i robię grzanki. Po prostu grzanki robię z tego chleba. I następnie co? Gotuję wodę w czajniku, ząbek czosnku. I teraz tak, w zależności co masz w lodówce, czy jakąś starą kiełbasę, czy właśnie kawałek boczku, czy cokolwiek, po prostu wytapiasz na patelni gotującą się wodę, zalewasz, powiedzmy na jeden talerz to wychodzi około pół kostki bulionowej, rozcieńczasz ten pół kostki bulionowej, wytapiający się tam wędlina, czy boczek, czy kawałek kiełbasy.
0: A przepraszam, że ci przerwę, tak? Bo powiedziałeś o kostce bulionowej. No. Czyli jednak to jest bulionowa zupa, ale...
1: To jest tak na bogato, powiedzmy.
0: No to, czyli to taka wersja na bogato, bo oryginalna wodzionka, no to jednak jest właśnie...
1: Na wodzie.
0: No i tego masła dajesz dużo, tylko że to jakby psuje ten sens, bo to już nie jest dzisiaj bieda zupa, jak trzeba dużo masła dać. No to co to za bieda zupa? No masło drogie.
1: Jakby nie masło, no w zależności co wytapiasz na tę patelnię, nie? Czy masz boczek, no bo...
0: Jakiś tłuszcz po prostu, tak?
1: No to po prostu, no, jak, czy cokolwiek co masz w lodówce, właśnie ta wodzionka zbiera po prostu, wiesz, czyści lodówkę, powiedzmy, to jest taka zupa. W zależności co tam masz. No i cebulę oczywiście tam dorzucasz na tą patelnię. No i jak już masz te grzanki w talerzu, ja lubię właśnie tak ten czosnek bezpośrednio wycisnąć na te grzanki, posypać pieprzem, polać właśnie tym w zależności co tam sobie przyskwarzyłeś na patelni, no i zalać powiedzmy tą szklanką tego bulionu. Ewentualnie, jeżeli nie masz tej kostki bulionowej, no to samą wodą efekt będzie i tak piorunujący.
0: Widziałem taki przepis, że facet jeszcze proponował, że ziemniaki na talerzu osobnym masz, pyry, i sobie bierzesz trochę tej pyry i popijasz jakby tą wodzionką. Ale strasznie się ludzie zachwycają tą zupę. Muszę ją koniecznie zrobić, bo tyle jest takich opinii wspaniałych, że to jest cud miód po prostu, ta wodzionka, nie? Nawet jakaś piosenka była o wodziące, gdzie tam jest po prostu wodzionka.
1: Wodzionka, kero robi moja żonka.
0: I co, i faktycznie taka smaczna?
1: No cudowna, no zajebista zupa, a przede wszystkim wiesz, no jest taka wykorzystująca, działająca pod kątem niemarnowania żywności, no bo tak, masz czerstwy chleb, masz jakąś tam zasuszony kawałek kiełbasy, czy jakieś boczku, czy wędliny, czy cokolwiek, wiesz, to wykorzystujesz to i to gra wtedy to wiesz, na talerzu gra, na kaca. Rzecz cudowna. Jeszcze wiesz, ten czosnek, potem zioniesz tym czosnkiem przez pół dnia. Bajka.
0: Czyli mało, że smaczna, to zdrowa jeszcze bardzo. I dobra na zimę. Można sobie odporność trochę podkręcić tym czosneczkiem. No koniecznie muszę zrobić tą wodzionkę. Myślę, że zrobię na początku tygodnia sobie.
1: Polecam zdecydowanie.
0: A znasz może jeszcze jakieś inne dobre dania z kuchni śląskiej?
1: No wiesz, ja sporo gotuję, ale te łatwiejsze przepisy, bo wiesz jak to jest, zrobić kluski śląskie, nie? Tamto wyrabianie ciasta, odpowiednie proporcje i tak dalej, no to są trudne przepisy. Czy tam roladę, nie? No, powiedzmy wołową, kiedy to mięso trzeba jakoś tak zawinąć z tym środkiem, potem dusić i tak dalej. Ja mam ostatnio zrobiłem zapiekankę ziemniaczaną. Ziemniaki w koszulkach podgotowałem, nie ugotowałem, tylko podgotowałem. Potem je obrałem, pociąłem na talarki, naczynie żaroodporne, trochę oliwy, rozkładasz te ziemniaki, na to cheddar, do tego szynka szwarcwaldzka i cebulka dymka posiekana. No i robisz te warstwy, jedna, druga, na górę same ziemniaki. Potem robisz tą zalewę beszamelową, ale to nie jest do końca beszamel. Śmietanka 30, dwa jajka, pieprz, sól, papryka czerwona, słodka. Roztrzepujesz to, zalewasz, wsadzasz do piekarnika na 200 stopni 40 minut i wychodzi piękna zapiekanka. To ostatnio moje dzieło to było.
0: Nice. No to dobre rzeczy robisz. No proszę. To gdyby ktoś szukał męża takiego, co dobrze gotuje, bo tu pisze adwokat, Matt szuka żony. Chyba się adwokat zainteresował. Tak się z gejów śmiał tu ostatnio, a się zainteresował. No właśnie, czy Matt już jest zajęty, czy
1: nie szukam.
0: Nie szukasz. No widzisz, adwokat, no niestety.
1: Już mam, powiedz prościej.
0: No, brzmi nieźle. Zapiekankę można na tyle sposobów zrobić różnych, ale zawsze no piekarnik jest potrzebny. Ja muszę się przeprosić ze swoim piekarnikiem. Tam jakiś drut wystaje, ja się boję to włączać, bo już mi tyle razy wywaliło korki, ale chyba muszę zaryzykować, bo dobre rzeczy można w piekarniczku zrobić. Właśnie najbardziej tęsknię za dobrą zapiekanką. Dużo sera, żeby ty się ciągnął ten ser, fajne rzeczy tam powkładać. I chyba najlepsza ziemniaczana, nie? Z makaronem chyba troszkę gorsza, wydaje mi się.
1: Jesteś uzależniony od sera, jak ja?
0: No. Ciągnący się serek zapieczony.
1: Ja pamiętam Wallace i Gromit. Kojarzysz kreskówkę?
0: Tak.
1: Polecieli na Marsa, który był z sera. I to jest, wiesz, mój mokry sen.
0: Dobry jest serek, no. Dobry. Narobiłeś mi smaka, cholera jasna, głodny jestem teraz.
1: Teraz sobie wyobraź fondue. Wiesz, jak
0: nie jadłem sobie... właśnie nigdy tego słynnego fondue.
1: Ja też fondue. Nie jadłem, bo to trzeba mieć ten sprzęt taki.
0: Tak. Jakiś taki czajniczek, nie? Taki specjalny czajniczek, jakiś, znaczy takie coś tam, świeczuszka, podgrzewa. I co? I to jest po prostu żółty ser roztopiony z winem chyba, tak? I maczasz sobie chlebek w tym, coś takiego.
1: No, chyba tak, wiesz, ja jadłem takie fondue, ale to z czekolady takiej płynnej i tam byłem w takim przyjęciu i tam były owoce, wiesz, nabijałeś sobie na takie dłuższe wykałaczki te owoce i w tej czekoladzie maczałem i wtedy tak żałowałem, że to jest czekolada, a nie ser.
0: A Grzegorz chyba stracił sens życia. Tak ostatnio ktoś pisał, nie wiem, czy to właśnie nie Grzegorz, że sens życia. Może coś doradzimy tutaj, jak odzyskać sens życia. Ja taką wskazówkę dam, że trzeba mieć wszystko w dupie, to wtedy się niczym nie przejmujesz za bardzo. O.
1: No, żeby odzyskać sens życia, no, na pewno nie trzeba się, wiesz, a często też powtarzasz w zasadzie, żeby nie brać do siebie zbyt wiele rzeczy i no i mieć ten dystans do tego, co się dzieje dookoła. No i tak może nie brać tego wszystkiego tak na poważnie.
0: Life is life. No, życie jest, jakie jest. Lepsze nie będzie. I można się nauczyć cieszyć z tego, co mamy, że żyjemy we względnie normalnym kraju. Jest wiele gorszych miejsc do życia. Na pewno.
1: No pomyślmy w ogóle o na przykład jakimś afrykańskim kraju, gdzie brakuje czegoś takiego jak woda, wiesz, gdzie tam rodzina wędruje, żeby gdzieś tam butelkę, celem dnia jest wypicie szklanki wody. No, to jest niesamowite, dla mnie niewyobrażalne.
0: No, tylko że widzisz, my tu bardziej rozmawiamy w sumie o problemach może z jakąś depresją czy coś, a stracenie sensu życia to trochę jakby co innego, nie? Bo to po prostu brakuje ci czegoś, co cię napędza. Powiedzmy, że masz jakiś cel, do którego dążysz i do niczego tak nie chce ci się już dążyć. Tak marność nad marnościami i wszystko marność, wszystko już było i co tu robić w ogóle? I tak siedzisz.
1: Czyli takie już w zasadzie, jak to nazwać, rozpasanie?
0: Może sobie trzeba nowe hobby znaleźć, jakieś fajne, i wtedy to hobby nas staje się jakimś celem. Zbierasz sobie na nowy sprzęcik jakiś, nie wiem, zainteresować się paralotniarstwem albo czymś takim, nie? I sobie zbierać na jakąś lotnię czy coś w tym stylu. Może to nas popcha do przodu.
1: No tak, no, w zasadzie co tam w duszy gra komu, no, ale takim chyba ogólnym pierwszym krokiem może, nie wiem, sięgniecie po książkę. Książka zawsze naprowadza, rozwija wyobraźnię, nakieruje na jakiś właśnie, tak jak ty mówisz, hobby czy jakieś, nie wiem, zainteresowanie. Nie wiem, ja mam taką zasadę, że jak nie mam co robić, jak już mam wszystkiego dosyć, jak, nie wiem, nie chce mi się iść na imprezę, czy gdzieś jechać samochodem, czy zadzwonić do nocnego radia i się wydurniać, to podchodzę, wiesz, do półki z książkami, wybieram jakąś książkę, zaczynam czytać i potem to gdzieś, nie wiem, nie wiem, no to jest jakieś takie odprężenie, popatrzeć na kartkę papieru, a nie na ekran telefonu czy laptopa.
0: No, bo się można fajnie zaprogramować. To jest właśnie, trzeba się zaprogramować. Czasem jakiś niesamowity film, który obejrzymy, nagle nas tak ładuje, jakby nam baterię, nie? Że nagle się nam bardziej chce, szukamy jakiegoś właśnie sobie celu zaraz, bo ten film nas tak zaprogramował. Ale to musi być naprawdę bardzo dobry film i najlepiej jakaś historia prawdziwego człowieka. Potrafi tak to pokrzepić jakoś na sercu. Bystrooko się pyta, czy znam Red Pill. No ale co to jest to Red Pill? Czerwona pigułka, no to ta, która wyciąga nas z Matrixa, tak? Niebieska, to zostajemy w Matrixie. Taką ostatnio okładkę jedną zaprojektowałem właśnie z użyciem tego motywu nawet do książki. Ale ostatecznie co innego zostało wybrane. Nie wiem, a można się też pogodzić z tym, że niekoniecznie to jest coś złego, że nam się nic nie chce, że żyjemy sobie właśnie tak, że wstaję, idę do kibla i już jestem po pracy.
1: I fajrant. Wstaję, robię przedziałek i fajrant. A ty ostatnio taki się zrobiłeś pracowity, z tego co słyszałem. A to tak na fali kryzysu, czy ty tak... Aha, nie, dobra, wiem, bo ty tam masz tę manię i depresję, okej.
0: Okay. No, nie, na początku faktycznie brak hajsu zupełny, to trzeba coś zacząć robić, ale szybko się człowiek rozpędza i zaczyna odczuwać przyjemność zrobienia czegoś i satysfakcję z tego, że spędził dzień na coś zrobił, a nie tak bezproduktywnie, i zaczyna to być przyjemne. To właśnie często powtarzam, że to jest tak z tym pchaniem samochodu. Na początku ciężko, nie? A potem już się rozpędzisz i zapierniczasz. Więc znaczy tak, pierw się trzeba bardzo zmuszać, a potem już coraz łatwiej, a potem zaczyna być nawet fajnie. I tak ze wszystkim jest, więc zawsze trzeba mieć to na względzie, że będzie coraz łatwiej. Też wychodzenie z nałogu, też z czasem coraz lepiej się czujemy, coraz lepiej. I zaczynamy w końcu czuć przyjemność, czujemy smaki, nie? Lepiej. Więc to jest takie pokrzepiające też i napędzające, jak sobie znamy z tego sprawę, że będzie coraz lepiej. Tylko trzeba na początku przezwyciężyć niechęć, lenistwo.
1: Lęk
0: przed zrobieniem czegoś.
1: Przed pracą.
0: Dysprację trzeba pokonać. No. Też, żeby nie było, to nie jest tak, że ja teraz coś tu już zarabiam miliony, już wszystko pięknie, życie poukładałem. To jest dopiero początek tej drogi. Ale no, trzymajcie kciuki, żeby coś się udało odmienić i wyjść z nędzy.
1: Trzymam kciuki, krawiec. Myślę, że jeszcze trochę i zostaniesz milionerem McQuatchem.
0: Drugim Billem Gatesem. To moja rodzina chyba zawsze miała takie nadzieje, że krawiec zostanie drugim Billem.
1: Okay,
0: te komputery całe te, to ale no coś nie wyszło. Nie udało się zostać drugim Billem Gatesem.
1: Zostałeś YouTube'ową osobowością. To jest...
0: Której słucha to aż, wiesz. Aż 50 osób. To niech ich no. Słuchał. To...
1: Ej, słuchaj, aha, miałem cię zapytać, czy może wchodziłeś ostatnio na kanał Wklęsły Major i tam pojawił się taka przeróbka, moim zdaniem genialna, wybitna, Kung Fufu. Stary, wiesz, jest, wiesz, ogólnie Kung Fufu, no i Major jako, powiedzmy, zaznajomiony ze wschodniej sztuki walki, i wszystko zrobione jest w takim romantycznym klimacie VHS-u i wybitna przeróbka. Moim zdaniem dawno coś takiego się nie pojawiło w uniwersum tam szkolnej, także polecam ci serdecznie Wklęsły Major Kung Fufu. Wybitne dzieło.
0: Na pewno zobaczę, bo brzmi nieźle. Jest zachód słońca i Major na tle zachodu, tam coś w tym stylu?
1: No, wiesz, przede wszystkim taki VHS-owy szum, kolory takie matowe.
0: Matowe takie, tak?
1: Tak.
0: Jakie to są matowe kolory?
1: Nie, a może wypromujesz, może zaprezentuj. Nie wiem, jakby się znalazł, czy nie chcesz.
0: No może to w następnej audycji. Może już. Będę się zaraz zwijał, wiesz, bo już i tak jestem za długo, tu, a muszę się wyrobić z robotą dzisiaj, bo,
1: jasne. To,
0: bo będzie ząg. A poza tym chciałem puścić Murzynka Bambo po śląsku. Jeszcze mam tu przygotowanego. To jest dobre.
1: Nie, no z tym śląskim to też jest... Bo widzisz, ja na przykład wychowałem się na... Według mapy i podziału województw wychowałem się na Śląsku, a kompletnie nie posługuję się gwarą, a jakieś 5 kilometrów, ja, wiesz, wychowałem się w wiosce, która graniczyła z drugą wioską, gdzie mówi się totalnie gwarą, i ta bariera była taka bardzo, bardzo wyczuwalna. To wynikało gdzieś tam z zaborów, wiesz, tych wszystkich historii jakichś tam przedwojennych, powojennych. I z tym Śląskiem mam tak, że tak, no, jestem jakoś związany, wiesz, ten śląski styl życia, kult pracy.
0: To bardziej kiedyś, dzisiaj już podobno etos pracy wiesz, zaniknął podobno już to.
1: No, zniszczono trochę, też się zniszczono. No, moim zdaniem Śląsk sam siebie zniszczył, bo wiesz, jak to jest z... Powiedzmy, został przekarmiony trochę przez władzę różnych ustrojów w Polsce. Śląsk został przekarmiony i jakby już kiedy kapitalizm nastał, mówiąc kolokwialnie, no nie zniósł, nie sprawdził się na tle konkurencji, wydajności. No to rozpasanie górnictwa. Teraz słyszę krzykaczy, którzy mówią o tym, że mamy tyle węgla, jesteśmy tak bogatym, siedzimy na złocie, czarnym złocie, a kupujemy węgiel za granicę. I kiedyś czytałem artykuł na ten temat i jest na to bardzo prosta odpowiedź. Pokłady węgla, oczywiście duże pokłady węgla w Polsce są bardzo, bardzo to są bardzo głębokie złoża. Żeby je wydobyć, żeby je zasekurować ludzi, którzy będą wydobywać ten węgiel tymi przestarzałymi metodami, to drenuje te koszty, a węgiel, który kupujemy z zagranicy, z Rosji, Australii czy Ameryki Południowej, często jest to węgiel z kopalń odkrywkowych, czyli ten węgiel zalega na bardzo, powiedzmy, na powierzchni ziemi. Tam wystarczają maszyny, spycharki, kwadromy, koparki, które zepchną kilka metrów ziemi, nabiorą tego węgla.
0: A, to nie wiedziałem nawet, że tak to wygląda. No i taki węgiel będzie tańszy, wiadomo, nie?
1: Oczywiście, bo nie trzeba tych ludzi tam wysyłać. Na Śląsku to wydobycie już jest na zakresie, nie wiem, 1,5 kilometra w głąb ziemi. Też często jest, wiesz, osunięcia, gdzie ta ziemia, wiesz, ten Śląsk już jest wydrenowany, jak to jabłko, powiedzmy, przez robaka są tąpnięcia. No i sobie odpowiedzmy po prostu, czy łatwiej ten węgiel przywieźć z zagranicy, kupić z Australii, Ameryki Południowej czy Rosji, gdzie te pokłady są, leżą na zewnątrz i wystarczają tylko maszyny, czy tu drenować tą ziemię najgłębiej, głębiej, przede wszystkim ryzykować życiem ludzkim, drenować te koszty. No to jest prosta odpowiedź, no niestety, no coś się wyczerpało. Szkoda tylko na Śląsku tego przemysłu ciężkiego, wiesz, hut. Ja bym bardziej się właśnie skupiał na tym przemyśle ciężkim, że on jakby nieumiejętnie go przetransformowano, bo są naprawdę fachowcy od stopów metali, którzy by, wiesz, mogli tym, to doświadczenie, inżynierowie, którzy mogliby to podzielić się tym doświadczeniem, często wyjeżdżają za granicę. A tutaj jakby te huty, fabryki, no, przetapianie złomu, no, to dobrze hulało na Śląsku. Nie wiem, dlaczego ten akurat zakres przemysłu upadł. No bo górnictwo, no to jak już wcześniej wymieniłem.
0: Spoko, wiesz co, Van Dust podrzucił mi tutaj linka do tego Kung Fufu, The Power of Nitro. To może faktycznie sobie zobaczymy. Obejrzymy sobie, a potem jeszcze jako bonus Murzynek Bambo po Śląsku, tak więc będzie trochę śmiechu. To co, Macie, to robimy przerwę na kino,
1: no,
0: nie?
1: Ja się już żegnam w zasadzie.
0: Dobra, dzięki wielkie za telefonik, miło się gadało, hej, hej, hej. No to dobra, to w takim razie zobaczmy, co to za cudo.
2: Wszelkie podziękowania dla Fundacji White Bottles. Bez niej nie udałoby się nagrać tego epickiego filmu z udziałem pacjentów chorąszczy. Kung Fu. Producent wklęsły major Suchodolski.
0: Świetny lektor, taki też VHS-owy.
2: Chujiński Wiesław pierwszy raz na wielkim ekranie.

0: już niedługo w kinach.
1: No, to takie krótkie. No, spoko, fajne. Fajne. Kung Fu Fu. The Power of Nitro. Konon, zła postawa, nie ta noga wysunięta. No, dobra czcionka, ale lektor dobry, nie? Bo taki charakterystyczny głos lektora, jaki znamy z VHS-ów na piratach, znaczy z filmów pirackich na VHS-ach, odwrotnie. Dobra, to jeszcze na dokładkę Murzynek Bambo po śląsku.
2: Murzynek Bambo. Wierszyk po śląsku czyta Johanka. W Afryce mieszko Bambo Murzynek, blank czorny, mały lokaty synek. Czorno mo matka, u ojca czornego, ujka i ciotka, dziadka i każdego. Mo piekno chałpa, by ją zbudować, trza mieć patyki, deski i trowa. Bo przeca lepszej chałpy nie trzeba, jak się rok cały, hycle je z nieba. Bez tuż to sangie są Afrykony i mało kiery je obleczony. Bez tuż fez dużo se uszporują, poczopek, mantli, nic nie kupują. Bambo Murzynek to mądry synek i nimo w szkole samych jedynek, bo się mądrości wkłodo dogowy w swej afrykońskiej szkole zetrowy. W szkole tej nie ma ławek, tablicy i gimnastycznej sali, by ćwiczyć. Tam wszyscy afrykańscy szkolorze mają od nos troszeczkę gorzej, bo brak im heftów, taszy z książkami, bez tuż po piosku piszą palcami, lecz z kulitego tyż fajnie mają, bo im nic do dom nie zadowają. Jak już murzynki w szkole głód mają, to przerwa robią i se śniadają. A nie mają taż ze sznitami, ani sklepiku z kołoczkami. Głodny murzynek se w las zaleci, by se na drzewie fest pomaszkecić. Może se urwać figi, daktyle lub po banany na drzewo wyleć. A jak go suszy, to zamiast coli, na fest się wielko palma w gramoli, kaj się napije bardzo zdrowego, mleczka z orzecha kokosowego. My tu na Śląsku, czy tam daleko, czy za siódmą górą, za siódmą rzeką, mieszkają ludzie, każdy w swoim domu. I to nie wadzi przeca nikomu, że jeden kołocz, a inny daktyle. Porozmyślę się o tym, choćby bez chwili.

Okejka, no to będę się zmywał już, bo najwyższy czas, trzeba w końcu się zająć robotą. Dzięki, że byliśta, dzięki, że telefoniśta i dzięki, że wpłacaliśta i komentowaliśta. No to do usłyszonka. A, i koniecznie wpadnijcie dzisiaj o godzinie, zaraz wam powiem, czy to była godzina 20, czy która to była. Bo już żem się pogubił. O, 20, dokładnie, dobrze pamiętam. O godzinie 20 będą morskie opowieści, część czwarta. Z Anią oczywiście. I na pewno też będzie przyjemnie. No to tymczasem Borym Lasem. Hej, hej, wariaty, hej.

Witam was wszystkich bardzo serdecznie o bardzo dziwnej porze, w bardzo dziwnym dniu, bo mnie już miało w piątki nie być, ale już spieszę z wyjaśnieniami, moi drodzy, moi kochani słuchacze. Tak, wszystko jest włączone, wszystko jest pod pełną kontrolą, audycja oczywiście interaktywna, natomiast dzisiaj będą luźne gadki. Dlaczego mnie tak jest ostatnio mało na sam początek, tak troszkę gwoli wyjaśnić, tylko sobie jeszcze statywik poprawię. O, tak będzie dobrze. Głównie dlatego, że jest taki czas w życiu każdego człowieka, kiedy jest po prostu zarobiony i nie ma na nic czasu. I tak na przykład poczta i kurierzy oczywiście mają taki czas przed świętami, ja obecnie przechodzę przez coś takiego.

I ostatnie dwa tygodnie to był naprawdę całkiem niezły zapieprz. A oprócz tego jeszcze mnie parę takich dni czeka, ale powinno się wkrótce to ustabilizować. Niestety strasznie nieumiejętnie sobie to przesunąłem z jednego dnia na drugi i się okazało, że się wyrwaliłem na ten głupi ryj. A dlaczego o 19 dzisiaj jestem? W zasadzie o 18.30, nie 19. Dlatego, moi drodzy, że po prostu o 21.00 to ja zaczynam chodzić spać, po czym się budzę z płaczem o północy i w ogóle się do niczego nie nadaje. No cóż, jak to mówi Pytajmierz, a życie jest jak szachy, a ja nie umiem grać w szachy. Więc, no ale to spokojnie, to jest czas przejściowy, troszkę jest mi ciężej, troszkę się bardziej, że tak powiem, męczę na co dzień, ale od czasu do czasu wpadał będę, no i oczywiście moje oczko w głowie, mój sprawdzam, jak najbardziej będzie sobie działać. Także dzisiaj zapraszam do Krawca o północy, na czas ostateczny, a jutro będzie oczywiście reportaż z gali Fail MMA 2, więc jeżeli chcecie posłuchiwać, jak się głupi ludzie biją i są komentowani przez Krawca, to myślę, że to naprawdę do siebie doskonale pasuje. Nie tyle mi się pozajączkował zegar biologiczny, co po prostu jestem pod pewną presją. Ta presja jest czasowa, póki co się wyrabiam, więc nie jest źle, nie narzekam, natomiast to też wymaga ode mnie swego rodzaju ekonomii i jakiegoś takiego bardziej zarządzania własnym czasem, żeby całkiem nie zaświrować. Po tym wszystkim prawdopodobnie sobie gdzieś wyjadę, może, żebym się nie zmęczył, żebym się nie wypalił. No właśnie, także wszyscy ci, którzy już zacierali ręce i czekali z całkowitą niecierpliwością na to, że się wypalę radiowo i opuszczę nocne radio, nie, zostanę tutaj i będę was lał po głowie szczepionkami z autyzmem. No właśnie, dzisiaj nie będzie przerwy technicznej, ale troszkę rzeczy technicznych chciałbym wam opowiedzieć, bo parę rzeczy fajnych się wydarzyło, natomiast audycję zacznę jak zwykle dowcipem. Dowcip będzie strasznie suchy. Wchodzi do baru matematyk, biolog i antyszczepionkowiec. Matematyk zamawia piwo, biolog zamawia whisky, a antyszczepionkowiec umiera na polio. Więc to był żenujący żart prowadzącego na sam początek, a dzisiaj chciałem wam, na sam początek, najważniejsza rzecz, którą chciałbym powiedzieć, to większość rzeczy, o których dzisiaj będę mówił, to będą spekulacje. Będzie to oparte na faktach, natomiast wiele wniosków, nad którymi chcę się zastanowić, które też tam wcześniej mi się przebąkiwały, a będę dzisiaj mówił o Sojuzie. Dzisiaj będę mówił o Chinach. Dzisiaj będę mówił o szpiegostwie i będzie zasadniczo wesoło. Zaczniemy od newsa z wczoraj. Pamiętacie, jak przy okazji informacji, że w statku kosmicznym Sojuz, który był zacumowany do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, znalazła się dziura? No i wtedy was tak... mówiłem wam, żeby nie podchodzić do tego, żeby właśnie pojawiły się komentarze, że być może sabotaż czy coś takiego. I wtedy tak troszkę hamowałem to wszystko. No to jest moment, w którym powinniśmy zacząć się martwić, moi drodzy. Ponieważ jeżeli jakakolwiek, i tutaj sobie możemy mówić, to tylko ruskie, ale te ruskie zabrały psa na orbitę, zabrały człowieka w kosmos, wybudowały stację Mir i zrobiły naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy, między innymi to właśnie rosyjskie, a w zasadzie na bazie jeszcze radzieckich statków Sojuz, to są jedyne załogowe statki kosmiczne, które mamy na chodzie, dopuszczone do ruchu na orbicie, no to właśnie tylko i wyłącznie Ruscy, więc takiego tłumaczenia nie przyjmujemy. Oczywiście w dalszym ciągu mam bardzo dużą nadzieję, że ta dziura to był raczej jakiś, nie wiem, jakiś głupi błąd mechanika, który przygotował ten statek i zabezpieczył go, żeby się nie wydało, może tam, nie wiem, może to był jego pierwszy dzień w pracy, czy coś takiego. Natomiast wczoraj mieliśmy... Atlas 5 nie jest załogowy, ja mówię o załogowych statkach. Atlas 5 to jest rakieta, tak? No właśnie. W zasadzie system wyrzutniczy, czy jak to się nazywa. W każdym razie jadąc dalej, no właśnie, wczoraj stało się coś niesamowitego. Niesamowitego z kilku powodów, ponieważ doszło do awarii podczas startu Sojuz, podczas startu już sobie tylko tutaj otworzę.
No właśnie, i ilekroć sobie kojarzymy, że coś z tymi podróżami kosmicznymi idzie kompletnie nie tak, no to wtedy zazwyczaj się to kończy, no czym? No to się kończy pogrzebem, tak? Tutaj wczoraj próbowałem, ale nie udało mi się znaleźć informacji na temat nieśmiertelnych wypadków właśnie w podboju kosmosu. No to takim wypadkiem był, powiedzmy, Apollo 13, tak? Natomiast gdzie faktycznie wszystkim udało się dotrzeć w jednym kawałku do domu i wystarczyło tylko, żeby misję odwołać. Natomiast tutaj stało się coś dużo bardziej trudnego, ponieważ najtrudniejsze momenty to jest właśnie moment wystrzelenia. No i drugi moment to jest powrót, wejście w odpowiednią trajektorią pod kopułę nad płaską Ziemią. I stało się wczoraj coś absolutnie niezwykłego, ponieważ astronauci, którzy mieli się wybrać na Międzynarodową Stację Kosmiczną, nie tylko przeżyli, ale też i przede wszystkim wyszli o własnych siłach z tego statku, który wylądował awaryjnie 402 km od miejsca startu. Jest to przepotężnie ogromne osiągnięcie inżynieryjne, że to się faktycznie udało i całkowicie... I na czym lecieliśmy na Księżyc? No, lecieliśmy, jak to się nazywało, w programie Apollo. No, ale to nie są statki, które są dzisiaj w... to nie są statki, które dzisiaj są w użytku. No właśnie. Jeszcze wracając do, kontynuując historię Sojuza, tak, przede wszystkim, i to bardzo trzeba docenić, że być może skończyła się ta era, w której problem ze startem będzie oznaczał śmierć, będzie praktycznie jednoznaczny ze śmiercią osób, które brały w tym starcie udział. Bardzo się cieszę, że to się odbyło w ten sposób, natomiast wiążąc jedno wydarzenie z drugim, i tutaj zaczyna mi się już pewien niepokój, ponieważ w momencie, kiedy jesteśmy jakimś czymś bardzo dużym, czy typu agencja Roskosmos, tak, takie rosyjskie NASA, i się okazuje, że strzeliliśmy bardzo poważną wtopę, bo jakiś frajer właśnie zapomniał tutaj dobrze załatać tej dziury i trzeba było po prostu podrywać astronautów, budzić ich rano, i zamiast zajmować się swoimi eksperymentami, musieli wziąć się natychmiast do roboty i zacząć łatać tę dziurę. Po czymś takim widzimy zazwyczaj bardzo dużą, po pierwsze, kontrolę, tak, takiej jednostki, a po drugie ta jednostka zaczyna się dużo bardziej starać. Jako taki przykład z kompletnie przyziemnego, z przyjemnej pozycji, pamiętacie być może taką firmę masarniczą Konstar? Oni zasłynęli, to bodajże był jakiś taki reportaż, w którym pokazywano, jak obmywali kiełbasy, jak właśnie odświeżali wszelkiego rodzaju wędliny i mięsa. Natomiast po tym, jak już zostali przepuszczeni przez te wszystkie kontrole, oni nie zwinęli się, oni nie zamknęli marki. Oni rozpoczęli nową kampanię reklamową. Konstar, prawdopodobnie najbardziej kontrolowana firma masarnicza w Polsce. Co było zdecydowanie prawdą. Inny przykład sprzed, nie wiem, roku, półtora, kiedy to okazało się, że usługi w OVH zdechły chyba na pół dnia jednego z gigantów hostingu, ponieważ się okazało, że pierwsze serwery, które stawiali sobie w swojej serwerowni w Europie, już nie pamiętam dokładnej lokalizacji, były w jakichś kontenerach, no i tam nie były aż tak bardzo zabezpieczone przed awariami. Więc w momencie, kiedy padło bardzo dużo. Natomiast doszło wówczas do bardzo poważnych kontroli wewnętrznych, do sprawdzania, ej kurde, to się nie może powtórzyć, bo jeżeli się powtórzy, no to w tym momencie tracimy całkowicie znaczenie na rynku, więc trzeba sobie jakoś stamtąd wyjść z twarzą, no i moim zdaniem prywatnym wyszli stamtąd z twarzą. Co prawda nie hostuje się tam ale jest to zdecydowanie coś, do czego umiarkowanie podchodziłem po tej awarii, przed tą awarią, natomiast po awarii jestem jak najbardziej optymistycznie nastawiony do nich i trzymam sukces za ich kciuki.
No właśnie, i mamy tutaj w bardzo krótkim czasie dwa niesamowicie poważne błędy. I tutaj mi się zapala moja żaróweczka spiskowca. Ponieważ po tym, gdy się okazało, że dziura w Sojuzie przycumowanym do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nie mogła być dziełem przypadku i zdecydowanie i z całą pewnością była dziełem człowieka, to znalezienie tego człowieka to jest jedno, bo takie rzeczy, no, to nie jest tak, że sobie stoi Sojuz pod jakimś szlafrokiem i każdy sobie tam może w nocy przyjść i wywiercić dziurkę, to troszkę inaczej działa, wszystkie, nawet w durnych samolotach, wszystkie naprawy są idealnie kontrolowane, także można dojść do tego, kto wkręcał jakąś śrubkę. Natomiast doszło do... Nie wiem, no być może to jest przypadek, tak? Ale doszło do... jeszcze nie znamy szczegółów, natomiast podczas separacji dopalaczy okazało się, że coś się nie odseparowało poprawnie, ewentualnie dopalacz pierwszego członu cały czas gnał, cały czas pędził i uderzył w drugi człon rakiety, co spowodowało potężne wstrząsy, co spowodowało już uruchomienie całej procedury awaryjnej, czyli odłączenie statku Sojuz i awaryjne lądowanie gdzieś tam na stepach kazachskich. No właśnie, i tutaj, jak mówię, no gdyby OVH popełniło podobny błąd i się wyłożyli w krótkim czasie na mniej więcej tym samym, no to wtedy wszyscy by od nich odeszli. No i teraz co się dzieje? Mamy wstrzymane loty Sojuza, także na ten moment nie mamy za bardzo nic, bo kapsuły Dragon od SpaceX jeszcze nie są gotowe. Mamy jednego Sojuza przycumowanego do stacji kosmicznej i tym Sojuzem sobie wróci trójka astronautów, która obecnie na stacji kosmicznej się znajduje. I stacja kosmiczna będzie pustostanem przez jakiś czas, więc być może, jeżeli macie jakieś, nie wiem, zapędy, rakiety czy coś takiego, można się będzie przejść po opuszczonej stacji kosmicznej. Straszny katar mi się robi, kiedy tak dłużej gadam. Jeszcze dostanę autyzmu od szczepionek. No właśnie, i tu pojawia się problem, ponieważ teraz, no, nie będzie NASA korzystało z Sojuzów. Roskosmos też nie będzie zbyt chętnie ich wydawał, dopóki się nie przekona na 100%, że jest to bezpieczne rozwiązanie, które nie spowoduje niczyjej śmierci. A teraz jest to, no, może nie bardzo prawdopodobne, ale jest to ryzyko, którym należy koniecznie się przejmować. No i właśnie zastanówmy się, kto może tutaj zyskać, kto może stracić. Pierwsze, co mi do głowy przychodzi, to oczywiście SpaceX, czyli, bo mają przygotowaną swoją kapsułę Dragon, tak, która w wersji załogowej ma być niedługo testowana. Natomiast problem w tym, że Dragon, który już się sprawdził w przestrzeni kosmicznej jako bezzałogowy statek, który ma Urban Explorers na Sojuzie, oj tak, na ISS, nie na Sojuzie. To, czym tam dolecimy, to wiesz, możemy sobie jonolotem dolecieć. No właśnie, ale... no i jest ten SpaceX, który w momencie, kiedy ten Dragon wyjdzie, to on przejmuje ten rynek. On przejmuje ten rynek, ponieważ Dragon jest dużo bezpieczniejszy, dużo bardziej stabilny, dużo nowocześniejszy, ma większą przestrzeń bagażową. No i właśnie dodatkowo, bo to jest w ogóle podzielone obecnie, ten Dragon bezzałogowy jest podzielony na dwie tak jakby komory. Jedna, gdzie jest utrzymywane normalne ciśnienie, normalna atmosfera ziemska, oraz druga, taki bagażnik, gdzie nie ma nic, gdzie jest po prostu próżnia i jakieś tam rzeczy, które mogą zostać poddane działaniu próżni, no to się właśnie wrzuca do tego drugiego, do tego bagażnika. Natomiast w pierwszym przenoszono już żywe zwierzęta, więc wiemy, że jest on dostatecznie bezpieczny. No i jest to rozwiązanie współczesne, tak? Natomiast Sojuz faktycznie jest rozwiązaniem, no, unowocześnianym z roku na rok, tak?
Natomiast to są potomkowie tych samych sojuzów, które pamiętają jeszcze ostatnie echa wyścigu kosmicznego, no może troszkę później, pierwsze jakieś tam oddechy po zakończeniu wyścigu kosmicznego. Ale dochodzi do tego jeszcze jedna historia, jeszcze jedna zmienna, a w zasadzie więcej niż jedna. W zeszłym tygodniu pojawiła się informacja o największym ataku hakerskim w historii. I powiem wam szczerze, nie było to absolutnie w żaden sposób przesadzone. To był największy atak, jaki kiedykolwiek widziałem. Jak doniósł Bloomberg, w serwerach, w płytach głównych potężnych komputerów, które zasilały m.in. serwerownie Amazonu, które zasilały serwerownie Apple, wykryto maleńkie, mniejsze niż ziarnko ryżu mikrochipy. Tak. Zakładane w fazie produkcji, gdzieś hen daleko w Chinach czy na Tajwanie. Bardzo długo się zastanawiałem, jeszcze nie wiem, w jaki sposób by było to realizowane, ponieważ nie mamy, w jaki sposób było to realizowane technicznie. Natomiast takie moje pierwsze spekulacje są takie, że chip ten pozwalał wpłynąć na proces, na procedurę aktualizacji BIOS-u i był w stanie zmusić komputer, który działałby na takim najbardziej podstawowym poziomie, bez jakichkolwiek wyższych funkcji, bez jakiejkolwiek nawet interakcji z użytkownikami, mógłby sprawić, żeby został podmieniony, wzięty odrobinkę inny plik, który zostałby właśnie wrzucony jako BIOS tej maszyny. Mając już, będąc w BIOSie, będąc tak o poziom troszkę wyżej, no to wtedy możemy robić coraz kolejne, coraz bardziej mozolne rzeczy. Co więcej, te chipy były dostosowane do różnych urządzeń. One nie były takie same, one były w jakiś sposób modyfikowane. Powtarzam, w dalszym ciągu wiemy bardzo niewiele, natomiast znamy ludzi, którzy je widzieli i jeżeli i są według Bloomberga wiarygodni, a Bloomberg sam w sobie jest również dość pewnym i wiarygodnym źródłem informacji, które nie chciałoby popełnić błędu i postawić na szali swojej reputacji. Proces ten zaczął się w 2014-2015 roku mniej więcej. I w ogóle Apple się połapało najszybciej i okazało się, że bardzo szybko pozbyli się 7000 sztuk maszyn, które wówczas nowe kosztowały jakieś 20 tysięcy dolarów sztuka. No oni tak sobie pach, pach, pach, pach. W jaki sposób w ogóle Apple rozróżniał, w które z tych swoich maszyn były zatrute tym ziarnkiem, tym mikrochipem, czy nie? Przez prześwietlenie rentgenowskie, ponieważ była to najszybsza metoda, żeby właśnie inteligentnie sobie porównać, jak ta płyta główna powinna wyglądać i czy przypadkiem nie ma jakiegoś tam, jakiegoś ziarenka krzemu więcej. Co te maszyny robiły? Znaczy się, co te chipy robiły? A to jaki był ich dokładnie cel? No wiem, że szpiegostwo. Zostały one wykryte przede wszystkim dzięki temu, że w serwerowni Apple zaobserwowano ruch sieciowy, który nie jest charakterystyczny dla tych urządzeń. Czyli komputery, czyli te serwery próbowały się łączyć z jakimiś odległymi, dziwnymi hostami gdzieś daleko hen do Chin. No i się oczywiście okazuje, że po latach to wszystko wychodzi. Na wstępie też chciałbym was wszystkich przestrzec przed, nie wiem, zbyt spiskowym myśleniem i żebyście nie myśleli, że Chińczycy będą wam dawali takie chipy w swoich w telefonach komórkowych, w iPhone'ach czy w czymkolwiek innym. Przede wszystkim zaprojektowanie i wykonanie tego urządzenia jest obrzydliwie drogie. Dwa, to musi być też na pewnym poziomie. No właśnie, bo jeszcze tutaj taka mała dygresja. Jest to metoda, którą czasami stosowało NSA według rewelacji Snowdena. Natomiast NSA wykorzystywało troszkę inny sposób. Mianowicie działali tak, że przechwytywali ciężarówkę, która wiozłaby sobie takie, nie wiem, właśnie serwery do jakiejś ważnej firmy.
I zabierali tą ciężarówkę na parę godzin do pewnego garażu na kompletnym zadupiu, gdzie wszczepiali właśnie jakieś urządzenia szpiegowskie, no i oczywiście dalej puszczali to do dostawy. Chińczycy zrobili coś, co nie stało się nigdy wcześniej.

Natomiast jest to, udało im się właśnie wycelować w gigantów takich jak Amazon, przy czym mówimy tutaj o tej chmurze, o tej słynnej chmurze Amazonu, czy właśnie Apple. Oni mieli bardzo konkretne cele i powiem szczerze, że naprawdę nieźle w nie trafili. Więc jest to tak niesamowicie kosztowne, że naprawdę wątpię, byśmy tutaj razem wzięci zarobili w ciągu jednego roku tyle pieniędzy, ile by było warte wybudowanie takiego jednego chipa, zaprojektowanie i wybudowanie, więc jest to, nie wiem, no jestem pod ogromnym wrażeniem. No i właśnie, jaki ma to związek ze SpaceX i po co to robić, gdy i tak jest ME, czyli co? No właśnie, i za chwilkę jeszcze wam powiem, jaki ma to związek ze SpaceXem. No tak, a oczywiście jestem również na Skype'ie, Skype Nocne Radio, jeżeli ktoś by się chciał dorzucić i wbić, to zapraszam was bardzo serdecznie. No właśnie, Intel Management Engine, no w sumie nie znam intencji Chińczyków, tak? I nie wiem, no... Jeszcze muszę nad tym zastanowić, ale to nie teraz. No właśnie, w każdym razie jadąc dalej, wiemy, że Chińczycy mieli zainfekowane dość poważne serwerownie w Stanach Zjednoczonych. Bo Amazon AWS jest i w ogóle cała ta chmura Amazonu jest niesamowicie popularną usługą i mnóstwo rzeczy, z których na co dzień korzystamy, i jakieś wielkie portale też korzystają właśnie przede wszystkim z tychże rozwiązań. I wiemy, że dzieje się to tak od 2015 roku już na pewno. Załóżmy na rzecz narracji, to jest właśnie to ryzykowne założenie, przed którym was przestrzegałem, że broń Boże nie traktujcie tego jako prawdę objawioną, tylko i wyłącznie jako moją prywatną przepraszam, jako moją prywatną wizję, tak? Troszkę, żeby też się troszkę postraszyć i zastanowić i przemyśleć parę rzeczy. Chińczycy rozpoczynają proces szpiegostwa przemysłowego i wykradają sekrety Ilona Muska na temat konstrukcji kapsuły Dragon. Później agentura chińska jest w stanie sprawić, że zniszczy kompletnie program Sojuz, nie zabijając przy tym ani jednej osoby. Mają czyste ręce. Nawet jeżeli ich złapią, mają czyste ręce. I trzy. W ciągu 2 lat okazuje się, że Chińczycy pokazują nam kapsułę troszkę podobną do Dragona, ale niesamowicie, ale tańszą, lepszą, fajniejszą, szybszą, rozwijaną po cichu, rozwijaną z większymi pieniędzmi. I w ten sposób zamiatają cały rynek podróży kosmicznych. A gdzie w tym krawiec? A krawiec siedzi i wlotowuje te maleńkie mikrochipy. No dobra, zrobimy sobie chwilkę przerwy i zaraz sobie przejdę do paru innych, może troszkę lżejszych tematów bieżących. A z tą myślą was zostawiam. Nie wiem, to jest takie bardzo science fiction, ale z drugiej strony zabawnie by było, gdyby to się sprawdziło choć w połowie.

0: No i witamy po krótkiej przerwie. Nie wrócił kot, nie poleciał Sojuz i się nie udało, i się nie do końca udało. A, bo tutaj już krawiec dzwoni, miałem mu coś napisać. Witam Krawcze, czołem.
1: Czołgiem, witam. Słuchałem sobie ostatnio, wczoraj, Jurka Zięby.
0: Profesora Jurka Zięby.
1: Profesora Jurka Zięby, przepraszam. I to był odcinek poświęcony Mind Control, czyli tak zwanej, jak wam na lotnisku zaglądają, tam gdzie nie trzeba, właśnie bieliznę sprawdzają, Mind Control. Nie no, tak serio, Mind Control, nauczcie się. Tacy specjaliści od spisków często, a mówią Mind Control.
0: A mówią też Chemitrails, o. Jeszcze w intrze do bardzo nielubianej, popularnej audycji o spiskach jest coś tam. Chemitrails, kurde, Chemtrails.
1: Właśnie, chem, a nie chem, tylko chem. No ale tak mówiąc serio już, no to pan Zięba twierdzi, że już w latach 70. Taka technologia, która pozwalała przesyłać dźwięk bez udziału ucha prosto do głowy, to była dostępna w ogóle nawet na tyle, że można było ją zakupić. Jakieś sklepy zaczęły to wykorzystywać przeciwko złodziejom.
0: Pamiętam ten odcinek.
1: Że ty chciałeś sobie ukraść batonika i słyszałeś w głowie głos: zostaw to, złodziejaszku.
0: Ale...
1: Czy pan Jurek się tutaj mija z prawdą?
0: Wiesz co, powiem,
1: sprawdzam.
0: Powiem nawet więcej, bo w dalszej części tego nagrania było tak, że złapali się na tym, że to może nie jest do końca w porządku i zaczęli ludziom wysyłać informacje: kup więcej. No dobra.
1: W sumie jakbym tak sobie szedł po sklepie i usłyszałbym: kup nową szyneczkę kruchą z Dzichpol, to w ogóle bym się nie wystraszył, tylko bym pobiegł i kupił.
0: No właśnie, bo chciałem to obalić waszymi ulubionymi dowodami anegdotycznymi. Czy kiedykolwiek słyszeliście, żeby w sklepie wam coś mówiło nie z głośników, ale właśnie bezpośrednio z głowy?
1: Ja tam bym się w ogóle nie wystraszył, kupowałbym, doszedłbym do wniosku, że to bardzo fajny sposób na reklamę, także słyszę głosy w głowie, ale to kurczę, trochę no, nie chce mi się wierzyć, ale szukałem wczoraj, no bo gdyby to była prawda, to dowodziłoby, że wszyscy ci ludzie, którzy twierdzą, że słyszą właśnie głosy, że ktoś na nich eksperymentuje, tak twierdzą, no to mogliby mieć rację, ale nie znalazłem nic w internecie na temat, a raczej by coś było chyba, gdyby, no to tak, kurczę, nie tak dawno. Co prawda internet wtedy albo go nie było, albo raczkował. No raczej raczkował. Raczej go nie było chyba w ogóle. No ale takie informacje o takich rzeczach, o tak spektakularnych technologiach na pewno by się gdzieś znalazły, ale... A może źle szukałem? Kurczę, może faktycznie jest tak, jak mówi pan Zięba. Pan Zięba by nie kłamał przecież. Nie opowiadałby wyssanych z dupy opowiastek takie, jakie się opowiada przy ognisku o babci, co robiła z dzieci pierogi na przykład.
0: No właśnie.
1: Za poważny człowiek.
0: Oczywiście. Ja tutaj przede wszystkim musimy sobie postawić, uczciwie odpowiedzieć na jedno ważne pytanie. Dlaczego ktoś miałby w internecie kłamać? No właśnie, więc tutaj zdecydowanie bym Siwemu ufał. W ogóle Siwy wczoraj napisał na Facebooku, że zakłada pogotowie sepsowe i będzie jeździł do ludzi potrzebujących witaminę C. Siwy! 2 gramy! Już! Także...
1: Ale wiecie, to najlepszy towar jest od Siwego, bo ta witamina D3, co kupujecie... wszędzie, nie od Siwego, to jest zupełnie się nie umywa. To tylko ta D3 MK3 Ultra teraz.
0: witamina D3 MK Ultra, tak. wiesz, jeżeli chodzi o spiski, no to bardzo wiele z tych rzeczy zostało faktycznie, no były tajne, jak choćby właśnie sam projekt MK Ultra, który został w końcu ujawniony, gdzie, bo też sprawdziłem jakiś czas temu, bo brakowało, chciałbym, że tak powiem, inaczej podejść, jeszcze bardziej, że tak powiem, zaorać ten temat, że wszyscy się zajęli tematem tego, że CIA podawało ludziom dość losowym LSD w czasie zimnej wojny i na nich eksperymentowali. Ale okazuje się, że w latach 70. już wyszła pierwsza książka, która opisywała ten temat i która była całkiem spójna z tym, co wiemy dzisiaj. Co prawda nie udało mi się jeszcze dotrzeć do żadnego PDF, ale mam nadzieję, że prędzej czy później uda mi się położyć łapę na nią. Druga rzecz, na przykład projekt Echelon, tak? Legendarny projekt przechwytywania SIGINT, przechwytywania informacji poprzez właśnie również właśnie na terenie Unii Europejskiej, gdzie Parlament Europejski powołał specjalną komisję śledczą, która parę lat pracowała. No i ten raport, który jest, że tak powiem, podwaliną mojego całego foliarstwa, tak? Bo jeżeli zobaczyłem, że coś takiego dużego jest i zostało to ujawnione, no to mówię, okej, no to może faktycznie nas okłamują, nie? Raport się zaczynał słowami, które były, że tak powiem, nagie i nie zostawiały żadnych niedopowiedzeń. Po naszej analizie nie ma najmniejszych wątpliwości, że system Echelon istnieje, służy do przechwytywania masowo sygnałów i jest obecny w większości krajów Unii Europejskiej. No, więc są takie rzeczy i one są ujawniane, tak? Natomiast jeżeli coś by było do tego poziomu, że trafiło, no, jeżeli by istniał taki system, który byłby w stanie, już abstrahując zupełnie od siwego, tak? Tylko potraktujmy go przez chwilkę poważnie. Naprawdę, czekaj, włożę sobie jakiś korek. Dobra, okej, już. Potraktujmy go przez chwilkę poważnie. Dobra.
1: Postaraj się.
0: No, próbuję. Załóżmy, że coś takiego faktycznie mogło istnieć. No to pytanie. I załóżmy, że faktycznie trafiło do jakiegoś Janusza biznesu, który miał supermarket. Przecież to najgorsze paple. No najgorsze jakieś, wiesz, przywódca z kumplami się rozpruje, że ma taki ten, że ma taki system, albo ktoś właśnie zapyta, oj stary, a czemu ty masz takie fajne, taką fajną sprzedaż, nie? Ale zobacz, gdzieś jakiś czas temu widziałem konkretne obliczenia, ile osób musi być w spisku, a to znaczy jaka jest zależność od ilości osób w spisku do czasu, w stosunku do jego ujawnienia. No i się okazało, że powiedzmy takie, jeżeli sfałszowano by lądowanie na Księżycu, w które zaangażowane było jakieś prawie 500 000 osób z całego świata, no to ten wynik można było liczyć chyba, nie wiem, w tygodniach, tak, że ktoś by się po prostu rozpruł, ale nawet jakieś, wiesz, jakieś potężne rzeczy, typu zabójstwo Kennedy'ego, gdzie tam był, nie wiem, dwóch policjantów na krzyż, no i jakaś tam pani z tego magazynu księgarskiego, no to też się okazało, że po tych 30 latach by to wynikło. No więc nawet jakiś tam skruszony ktoś na łożu śmierci by coś wyznał, chociaż częściej się zdarza, że wtedy ludzie mówią, że no tak, pracowałem dla CIA i widziałem UFO. Natomiast ktoś, kto pracuje w sklepie, kto jest dyrektorem sklepu, on też nie będzie personalnie obsługiwał tego urządzenia, tak? Bo to jeżeli to z początku było, jeżeli to z początku miało być przeciwkradzieżowe, no to musiał to obsługiwać ochroniarz, podejrzewam, który patrzył na monitoring. I tutaj, wiesz, tak jak wiesz, jak takim joystickiem, nie? I tak celował i pach, pach, pach, nie? Więc no, ochroniarz jest jeszcze mniej trzymającym sekrety człowiekiem, który bardzo chętnie się rozpruje o wszystkich absolutnie sekretach miejsca, gdzie kiedyś pracował, bo nie podpisał na przykład żadnej lojalki, tak? Zresztą też lojalka nie może być na całą wieczność. Dlaczego nie wyciekają tajne projekty CIA, FBI i tak dalej? No właśnie, jak się okazuje, wyciekają, czego przykładem jest choćby właśnie MKUltra, czy choćby przykładem jest właśnie ten Echelon, tak? Rzeczy, które były trzymane w sekrecie, a jednak ktoś puścił parę. Oczywiście, jeżeli ktoś ci płaci, tak? Jeżeli to jest miejsce, do którego, gdzie chodzisz do pracy, no to wtedy troszkę inaczej się do tego podchodzi. Jeżeli jesteś jakimś właśnie klientem, klientem tego właściciela spisku, tak, czyli przykładowo właśnie właścicielem marketu, to już masz dużo mniejszą motywację, by to robić. No i też między innymi taki ciekawy przypadek, który chyba miałem na którejś liście donosnego Marka, ale się nie wdrożył, albo to jest ciekawostka, o której w ogóle nie powinienem mówić, natomiast był pewien skandal związany z, nie wiem, czy firmą produkującą samochody, czy coś takiego. To też jest taka ciekawostka, jeżeli byście się kiedyś bawili w szpiegostwo przemysłowe. I pewien facet zwolnił się ze swojej firmy i od razu potuptał do firmy konkurencyjnej i mówi, a wiecie, a ja tutaj chcę sprzedać wam sekrety tej firmy. No to pierwsze co zrobili, no to zadzwonili do tej pierwszej firmy i mówią, ej, a tutaj jest taki ziomek, on pracował u was? Tak, a co? Albo chce nam sprzedać wasze sekrety. O, no to dobra, no to już jedziemy z sprawdzikiem. No i zawinęli kolesia, bo też duże podmioty ze sobą oczywiście współpracują. No właśnie, natomiast tutaj mamy do czynienia z czymś bardzo poważnym, tak, bardzo czymś, no, niespotykanym wręcz, no i ostateczny dowód, jeżeli ktoś by usłyszał w głowie, nie kradnij albo kup więcej boczku, i to by nie była żona opieprzająca cię przez telefon, no to ktoś by o tym napisał, nie wiem, list do gazety, zadzwonił do kumpla, tak? Kumpel by coś tam pogadał. Czasami ludzie się nie przyznają do tego, że coś dziwnego przeżyli, dopóki ktoś się nie rozpruje, jak ta cała akcja Me Too, jak ostatnio afera pedofilska z kandydatem na radnego w partii Wolność, a to pewnie o tym będziemy więcej mówili w Nocnym Marku, bo dość ciekawa historia. Więc, no nie, no, jeżeli ta narracja byłaby na zasadzie, że sprzedaliśmy to wojsku i taki generał jeden jakiś tam miał otoczoną somalijską wioskę czy jakieś afgańskie terytorium i bardzo ciężko byłoby zdobyć to, bo bronić się jest w zasadzie troszkę łatwiej niż atakować, tym bardziej jeżeli jesteś na własnym terenie. I wtedy, no, wpuściliśmy przycisk play, no i po arabsku im zaczęło mówić w głowach: Allah nie chce, żebyś strzelał do Amerykanów, odłóż broń i się poddaj. To by przynajmniej choć troszkę mogło się bronić, bo w dalszym ciągu, bo zostaje to w obrębie ludzi, którzy a. trzymają sekret, bo są w wojsku i są przyzwyczajeni do tego, że sekret trzymać muszą, b. ofiary tego, no, raczej stawno siedzą w Guantanamo, czy tam w pierwowzorze Guantanamo. No właśnie, więc cała ta historia brzmi fajnie, brzmi ciekawie, natomiast absolutnie nie wierzę, że ktoś, kto ma prawo głosu, jest w stanie w to uwierzyć.
1: Znaczy, ja mam mieszane uczucia tutaj, ponieważ wczoraj na Wikipedii nawet czytałem, że były prowadzone takie eksperymenty właśnie nad przesyłaniem dźwięku bezpośrednio do głowy i one się częściowo zakończyły jakimś tam sukcesem. Udawało się na jakichś dziwnych częstotliwościach, to coś związanego faktycznie z mikrofalami, udawało się przesyłać pojedyncze jakieś słowa, to znaczy ten eksperyment na pewno zapamiętałem, że robiono na osobach, które nie słyszały i miały to jakoś na zepsuty ten słuch w odpowiedni sposób, że po prostu dało się przeprowadzić ten eksperyment. Nie wiem, czy tam jakoś układ nerwowy, czy coś, już nie pamiętam. Muszę to znaleźć, bo zgubiłem linka. Tak fajnie brzmi, nie? Mam tu dowód, ale zgubiłem linka.
0: Nie, ale
1: akurat... Mam słonia pod łóżkiem, ale nie pokażę. Bo...
0: Nie, akurat to, o czym mówisz, to pamiętam, nie wiem, z 10 lat temu, jak jechałem pociągiem do moich rodziców, to właśnie siedziała ze mną w przedziale babka z takim dzieckiem, powiedzmy, nie wiem, 8-10-letnim chłopczykiem mniej więcej, który właśnie całkowicie łysy, widać, że do najzdrowszych nie należał, który właśnie w taki strasznie dziwny sposób mówił. Jeżeli znacie kogoś, kto ma bardzo duży niedosłuch, to daje się zauważyć to po tym, jak mówi, ponieważ nie ma podanych konkretnych wzorców i miał właśnie coś w stylu aparatu słuchowego, tylko że ten aparat, od tego aparatu słuchowego odchodziła taki kabelek i elektrodka, jakby, taka przylepiona, okrągła, tak jak, nie wiem, tak jak na filmach masz te kable, które ci do piersi przyklejają, żeby ci mierzyć tętno, no to mniej więcej tak to wyglądało, tylko że dużo mniejsze i faktycznie potem czytałem o takim urządzeniu, że on w pewien sposób... W pewien sposób właśnie przenosi wibracje bezpośrednio przez czaszkę, jeżeli dobrze pamiętam, ale mogę się mylić, bo dawno tego nie widziałem, a tymczasem krawiec nawet dał link do tego.
1: Zerknij jak możesz, bo mój angielski jest troszkę słaby i nie wiem, czy dobrze tutaj zrozumiałem sens tego artykułu na Wikipedii. Mhm. Znaczy w ogóle no, z tym sklepem tutaj się nic kupy nie trzyma, ponieważ nawet przypuszczam, że żaden hipermarket nie zdecydowałby się na użycie takiej technologii, nawet gdyby była ogólnie dostępna, bo gdyby się rozeszła fama, że w tym hipermarkecie straszy, no to pozamiatane. Byłyby pozwy. No i to raczej by zniechęcało ludzi, by się po prostu bali tam przychodzić. Co to, jakieś eksperymenty, że ci dźwięk do głowy mikrofalami przesyłają, tak? Nic się kupy nie trzyma. Ale i jestem na 99% przekonany, że to jest ściema. I pytanie do was wszystkich, jak to świadczy o Jurku Zięby, że on opowiada takie farmazony?
0: Myślę, to znaczy mam nadzieję, że Nocne Radio już się z ziębizmu wyleczyło, przynajmniej w większości, bo jeszcze paru miłośników, którzy regularnie na przykład sobie zmieniają niki w komentarzach, ale konstrukcji zdania nie zmieniają, więc jest to bardzo zabawne, jeżeli ktoś się operuje 10 różnymi imionami i myśli, że tego nie widać. Pozdrawiamy. No właśnie, to jest jednak coś innego niż myślałem, to co przedstawiłeś, natomiast tutaj faktycznie jakieś piszczenie, jakieś klikanie, no to faktycznie można na dłuższą odległość przesłać. I tutaj absolutnie się z tym zgodzę, że jeżeli sobie pozwolimy na jakieś takie promieniowanie odpowiednio dużej mocy, no to może wpłynąć, tak? Może nam bezpośrednio pogadać z nerwami, tak? I zaburzyć ten prąd, który przeskakuje w naszym mózgu. Co do tego 99%, to właśnie, bo dzisiaj i tak troszkę spiskowo się zrobiło, ale spiskowo być miało. Wczoraj mój serdeczny kumpel podrzucił mi pewną teorię, pewną informację o zawartości arsenu w ryżu. I w piękny sposób opisuje to właśnie to takie tak zwane ziarenko prawdy, jak to jest z ziarenkiem ryżu. Już sobie tylko tutaj przewinę. No właśnie. W ryżu podobno od paru lat jest coraz więcej arsenu, który jest źle tolerowany przez człowieka, ponieważ już takie ilości jak 70 do 200 gram arsenu może spowodować ostre zatrucie. No i tylko w tym artykule nie podobało mi się jedno. Nie pokazano, jak wyglądają te współczesne normy arsenu, żeby było śmieszniej. Parę lat temu Międzynarodowa Światowa Organizacja Zdrowia podniosła te normy, no i doszedłem do tego, że normą jest teraz 200 części na miliard, czyli parts per billion w ryżu białym i 400 w przypadku ryżu brązowego. No i tak sobie zacząłem liczyć, ile trzeba tego ryżu zjeść, żeby osiągnąć właśnie ilość 70 gramów arsenu. No właśnie, więc żeby się tak zatruć, no to musiałbyś na obiad zjeść 175 ton ryżu.
1: Tak? Co to dla mnie?
0: No, a potem zacząłem sobie przeliczać, nie? Że taki statystyczny Polak, no to żyje tak średnio chyba 76 lat, co oznacza, musiałbyś jeść 6,3 kg ryżu dziennie od dnia swoich narodzin do śmierci i dopiero w dniu śmierci byś wywołał u siebie zatrucie arsenem. To jeszcze nie znaczy, to nie jest dawka śmiertelna, to jest dopiero zatrucie. Przeciętny Azjata zjada 135 kg ryżu rocznie i tak faktycznie jest.
1: Więc nawet, tak faktycznie jeść.
0: I nawet jedząc 135 kg ryżu rocznie, Azjata musiałby żyć 1296 lat, żeby się zatruć. I mechanizm, który się pokazał w tym micie, strasznie mi się spodobał, bo faktycznie jest oparty na ziarnku prawdy. Arsen niezaprzeczalnie w ryżu jest. I wiesz, i to robiło takie wrażenie, ale damy ci tutaj zaraz fajny sposób, dzięki któremu będzie tego arsenu mniej, że wystarczy tam ryż parę razy przepłukać, czy ugotować 10 razy więcej, w 10-krotnie większej ilości wody i wtedy ten arsen się wypłucze. Tak, oczywiście się wypłucze. I wtedy będziesz musiał zjeść 2000 ton, a nie tylko 175 ton tego ryżu w ciągu jednego dnia, tak? No właśnie, ale to jest takie cały mechanizm.
1: Ale jakby się trafił wampir Azjata, to teoretycznie mógłby się zatruć, mógłby żyć te 2000 lat. Szachmat. I wampir też człowiek. Tutaj też cały czas staram się jednym uchem ciebie słuchać, a drugim przesyłać, a drugim okiem sprawdzać to odnośnie tego przesyłania głosu. Mhm. I no, był taki projekt, Meduza, jakiś się nazywał. Muszę poczytać, na pewno postaram się dzisiaj w czasach ostatecznych może coś powiedzieć o tym. I udało się rozpoznać 9 na 6... Dziewięć na 10 słów przekazywanych przez modulowane głosem mikrofale.
0: Projekt Meduza, mówisz?
1: No czyli, wiesz, to działa, tylko się zastanawiam, bo to jest w ogóle ciekawy temat, warto go pociągnąć, bo może coś w tym jest, faktycznie, skoro eksperyment się udał i udawało. A jak działają choroby psychiczne, że słyszysz głosy w głowie? Czemu nie miałaby powstać jakaś technologia, która potrafi wywołać taki sam efekt jak schorzenie, przez które słyszysz w głowie głosy? O co są posądzani zresztą ci, którzy twierdzą, że im przesyłają do głowy głosy, że mają jakieś omamy słuchowe wywołane chorobą psychiczną, no, jakaś choroba, schizofrenia, choroba omamy.
0: W której słyszysz głosy, zazwyczaj się bierze z tego, że masz rozregulowane neuroprzekaźniki, masz ich troszkę za dużo, tak? Co wpływa troszkę, no nie do końca w porządku na twoje ciało, które tak jakbyś podłączył, nie wiem, mikrofalówkę, która ma działać na 230 V do jakiegoś gniazdka siłowego, tak? No to się, no dobra, no tak to się spali, no ale jeżeli byś tak podniósł do 260 V, no to wtedy już zaczną się pewne problemy, tak? Zresztą tam jest chyba jakaś standaryzacja, że urządzenia powinny wytrzymywać plus minus 20%. Nie pamiętam, jak to w tym momencie wygląda, ale to jest na zasadzie jakiegoś właśnie nadprzewodnictwa, gdzie no, nasz układ nerwowy też jest o tyle skomplikowany, że po pierwsze, jeżeli ma, nie wiem, jakiś taki zalew tych neurotransmiterów, no to będzie powielokroć, tak jakby z echem, obserwował ten sam obraz, tak? Czyli na zasadzie sprzężenia zwrotnego i tak jak echo, wszystko co będzie się otaczało, będzie tym echem skażone. I dalej idąc, mózg interpretuje te rzeczy i mózg stara się je zinterpretować w jakiś konkretny sposób. Więc jeżeli słyszysz jakiś szum, tak, no to jeżeli bardzo długo będziesz słuchał szumu, no to wtedy zaczniesz dopatrywać się w nich głosów. Jeżeli bardzo długo będziesz patrzył na chmury, zaczniesz widzieć twarze i zwierzęta. Jeżeli będziesz bardzo długo patrzył w swoje gówno na półeczce, to zobaczysz tam twarz Jezusa.
1: No tak. No, nie wiem, wydaje mi się, że mogłoby to być możliwe, żeby przesyłać głos do głowy, mhm. Tyle, że wydaje mi się, że jest to ciężkie do kontrolowania, że ciężka jest do kontrolowania treść tego przekazu, że prędzej jest możliwe wywołanie po prostu takich omamów słuchowych, które już będą zależne od tego, w kogo to trafi, w jakim on będzie nastroju, trochę jak wywołanie po prostu efektu podobnego do omamów takich zwykłych słuchowych. Jak najbardziej. Myślę, że da się to zrobić. No i być może wojsko długo pracowało nad tym, żeby stworzyć taką technologię, która umożliwi nadanie konkretnego przekazu i kiedy się okazało, że możliwe jest tylko wywołanie takich bardziej losowych omamów, no to dali sobie spokój, bo to psu na budę wtedy jest. Chociaż może nie zupełnie, bo jako broń wyobraź sobie, że żołnierze nagle mają omamy, no to zaczną strzelać do siebie. Można wywołać chaos ewentualnie w oddziale wroga, ale są pewnie lepsze sposoby na wywołanie takiego chaosu, nie? Mhm.
0: Właśnie sobie czytam o tym projekcie Meduza, no i to jest broń soniczna, tak?
1: Czyli... No tak, też właśnie przeczytałem, że to po prostu możesz wywołać dyskomfort, nie? No ale w tym samym artykule o Microwave Auditory Effect, no to jest wyraźnie napisane, że udało się rozpoznać większość przekazu nadawanego, więc...
0: Tak. Właśnie, tylko tutaj jest istotne, w jakiej odległości to się, z jakiej odległości to było, ile energii tam było potrzebne, no i też konsekwencje dla zdrowia, bo no i pytanie, czy udało się to potem w jakiś sposób powtórzyć, bo też takie badanie mogło być zwyczajnie, no może nie celowo sfałszowane, ale zbyt hura optymistyczne. Jeżeli coś tak fantastycznego się zdarzyło ostatni raz w 1975 roku, dlaczego nikt tego nie powtórzył? Dlaczego? O kurde, czekaj, ktoś puka do drzwi.
2: Nie! Już nie będę mówił. Nie!
0: No nie powtórzył widocznie dlatego, że to nie miało żadnego sensu. I idźcie spać dalej, nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. No, natomiast ta meduza to jest, nie wiem czy pamiętasz, kiedyś było głośno o tym, bardzo dobre słowo, kiedy polska policja zakupiła LRAT, czyli właśnie takie potężne głośniki do rozpędzania tłumów. I nie wiem, nigdy nie słyszałem takiego LRADA na żywo w akcji, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś puści jakąś, nie wiem, piosenkę Disco Polo czy coś takiego i to jeszcze odpowiednio głośno, no to już sam ten dyskomfort będzie tak niesamowicie dla ciebie potężny, że nie będziesz myślał o tym, żeby w ogóle trzymać tę broń, tak? No i przyjdzie ci paru gości tam w stoperach, tak? Którzy zabiorą ci broń i którzy cię zwiążą i cię poskładają, no i tyle będzie z całej zabawy.
1: No ale jest normalnie artykuł o tym LRADzie. Wydawało mi się, że widziałem na polskich demonstracjach wozy, które miały zamontowane coś, co mi nie pasowało ani do armatek wodnych, ani do jakichś reflektorów. Wyglądało to jak taki właśnie LRAD, tak jak się go opisuje, i że mają coś takiego, tylko po prostu jeszcze tego nie używali. No bo to dosyć kontrowersyjna broń, gdyby to chyba tak mają, ale się boją używać może. No, a tutaj początkowo urządzenie miało być używane na okrętach w celu ostrzegania przed zbliżającym się bez pozwolenia innym. No nie wiem, też muszę tutaj na spokojnie poczytać. W grudniu 2010 roku Komenda Główna Policji zakupiła wersję LRAD 500X dla Oddziału Prewencji Policji w Warszawie. Ponieważ stosowanie LRAD nie jest dopuszczone przez polskie prawo, policja po zakupie musiała wyłączyć funkcję ogłuszania. Ponadto NIK zarzucił policji nieprawidłowości w procedurze przetargowej. No, uratowało nas to, co w Polsce jest typowe, nieprawidłości przy procedurze przetargowej. Tutaj szwagier posła, prawda, Zdzisława Bąka, prawda, z posłem Dupą chcieli zrobić wałek i to nas uratowało.
0: No ale właśnie, tutaj widzę artykuł, że kiedy to w czerwcu 2017 właśnie samochody policyjne z zamontowanym LRAT zostały wysłane do obstawy kontrmanifestacji smoleńskiej 10 czerwca. I jak się tłumaczy rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji, nie było żadnych planów wykorzystania tego pojazdu w celu emisji ogłuszających fal dźwiękowych wobec kontrmanifestantów. Czyli oj, tak sobie ten, zabrałem ten. Chcieliśmy sobie posłuchać, kurwa, Abba Ojcze puścić, o.
1: No też jakby tak przewidywać, jakby tak jakimś Jackowskim się tu stać, to jak się już odważą u nas przy tym klimacie i rządzie, co jest teraz, ja myślę, że pierw wypróbują to na gejach i będą tak, wyobraź sobie, taka cała armia gejów biegnie i piszczy, tak.
0: Znaczy, wiesz, mi się nie wydaje to jakieś tam szczególnie niemoralne. Na przykład, nie wiem, widzisz, że masz ustawkę kiboli w centrum miasta. No to co? Puszczasz im, kurde, to włączasz radio, puszczasz ten na alert i po sprawie. Czemu nie? Zwierzęta trzeba traktować kijem, tak?
1: Nie wolno wywoływać dyskomfortu u Polaka jeszcze prawdziwego.
0: Nie wolno wywoływać dyskomfortu. To był ostatnio taki rysunek, gdzie ten... Właśnie kobieta ucieka przed gwałcicielem i: panie gwałcicielu, ja pana bardzo przepraszam i nie chcę obrazić pana uczuć, ale być może powinien mi pan okazać szacunek w troszkę inny sposób niż gwałcąc mnie. I drugi rysunek: leży martwy gwałciciel, policjant nad nim: proszę pani, zraniła pani serce gwałciciela, no niestety będzie areszt.
1: Obyś żył w ciekawych czasach, się sprawdziła klątwa.
0: Nie, no to wiesz, to się sprawdza cały czas. Czasy są coraz bardziej ciekawsze, czasy są, stają się wręcz ostateczne, ale fajnie jest. Przede wszystkim fajnie jest i wesoło, także no, nie mamy, myślę, na co narzekać.
1: Na kogo, dlatego kogo. Fajnie. No dobra, to dzięki za rozmowę. Przypominam, że jeszcze raz, że wpadnijcie jutro o 20 na komentarz radiowy do walk Fame MMA 2, a dzisiaj o 12 wpadnijcie na czasy ostateczne, a teraz słuchajcie z wypiekami na twarzy potrzeby.
0: Ale ja już się będę powoli zawijał, bo mi się spać zaczyna chcieć.
1: Spać, tak? Nie przesłyszałem się. Nie.
0: Tak, spać, bo mówię ci, jestem tak cholernie przeciążony, się dosłownie przez parę ostatnich dni w robocie czuję jak w MasterChefie, że tylko słyszę taką, a to może mają to urządzenie, i tak dosłownie jakbym słyszał, wiesz, Magdę Gessler, która mówi, jeszcze godzina tylko zostało, 5, 4, 3, 2, 1, nie dotykamy klawiatury, rączki w górę. Mówię ci, zapierdol jest, no ale to jest taki, są takie dwa czasy w każdym roku, no i teraz właśnie trafiło, że się zrobiło gęsto, ale potem znów będzie fajnie, znów będzie przyjemnie, także zobaczymy przez weekend, chcę po prostu odespać przede wszystkim, jak się uda, to nawet w niedzielę zrobię coś bardziej poważnego, jakąś przerwę techniczną może wreszcie. No właśnie, natomiast póki co tak troszkę, już chciałem po prostu wejść się, tak troszkę, wiesz, odpalić ten kurek bezpieczeństwa i wygadać się troszkę i tak pogadać o jakichś różnych pierdołach. Wczoraj jak mi kumpel podesłał ten link o tym ryżu, jak zacząłem liczyć właśnie, to przeliczać na kilogramy, to stary, jak mi się mózg zaczął cieszyć, że może się jakąś durną głupotą zająć wreszcie, czymś takim łatwym, nie? Ojejku, nawet sobie nie wyobrażasz, jakie to wspaniałe uczucie.
1: Może to foliarze zamontowali jakieś działo orgonowe, ale z tym złym orgonem na ciebie, żeby cię zniszczyć. To mogłoby tak być. To nie można takiej opcji nie brać pod uwagę. To jest prawdopodobieństwo, że tak właśnie się stało, że zamontowali to działo orgonowe, ale tam nie jest ten dor, tak? Ten dor jest zły.
0: Nie, no to... ten ekstrakt z jąder czarnego wilka, tak?
1: No właśnie, znaczy, wiesz, cię bombardują, żeby cię zmęczyć, żeby cię tak sponiewierać.
0: Tutaj możemy się śmiać, ale mi tutaj w mieszkaniu zamontowano drony, takie małe, one wyglądają jak muszki owocówki, ale to nie są muszki owocówki, to są drony. I one są właśnie sterowane tutaj przez Wi-Fi, próbuję je wytruć, już się męczę parę dni z tym. Nawet wiem, z którego sklepu to przyniosłem, bo akurat kupowałem paprykę i latały takie sukinsyny małe wokół tego i tak sobie myślę, a co to jest, nie? I się okazało, że wiesz, że dzień drugi, trzeci i dosłownie wracam do domu z pracy i aż czarno, nie? I zaczynam, kurde, już któryś dzień się męczę, bo cholera, nie mam normalnego odkurzacza, tak to bym mnie odkurzaczem załatwił. No mam tego robota, nie? Więc pamiętasz tego z Simpsonów, jak Homer robił Spider Pig, nie? No to tak nie. Musiałbym po suficie z odkurzaczem zapitalać. No i niestety, no też ten odkurzacz słabo ciągnie po to, żeby kota nie straszyć, no ale no niestety się tutaj nie sprawdzi. Także no właśnie, tutaj w domu drony, w pracy Magda Gessler. Ja traktuję po prostu jako urlop przejście z domu do pracy i z pracy do domu i... Ciało upadłych aniołów. Zostawcie, nie mówcie mi w głowie, ja tylko przyszedłem po bułki. No dobrze, kupię majonez, ale ty wypuśćcie mnie. No, oj.
1: A ja bym ci jeszcze jedną szybciutko rzecz zapytał, żebyś zweryfikował, czy pan Jurek ma rację. Bo może w tym przypadku ma na przykład. Mogę?
0: Oczywiście, pewnie.
1: I mówił o tym, że jak mamy na przykład lampkę podłączoną do prądu, to nawet jak ją wyłączymy, to w tym kablu dostarczającym prąd do lampki i tak jest promieniowanie elektromagnetyczne, które w ciebie wali.
0: Zależy od konstrukcji lampki. Bo może tak być, że ta lampka pobiera w jakiś tam sposób, czy niedoskonałego wykonania, czy czegoś, pobiera jeszcze odrobinkę, troszkę prądu. Natomiast jeżeli układ byłby otwarty, no to wtedy nie ma opcji, żeby tam cokolwiek promieniowało.
1: Także też mi się tak wydawało właśnie, że jak jakieś urządzenie nie pobiera energii w ogóle, no to tam nie przechodzi prąd, bo co by się miało z nim dziać? Musiałby się zamienić gdzieś w jakąś, w jakieś ciepło, albo musiałby zostać na coś zużyty, a jak nie zostaje, no to on nie może tak się po prostu tam być w tym kablu.
0: Znaczy
1: sobie,
0: wiesz, możemy napięcie to zrobić sobie prostym eksperymentem. Bierzemy taką lampkę, podłączamy ją, ale do przedłużacza. Odłączamy lampkę w przedłużaczu i w kablu cały czas jest prąd. Odłączamy kabel z gniazdka, przedłużacz z gniazdka i w tym momencie, jeżeli podłączymy znowu lampkę do przedłużacza, to na chwilkę powinna się zapalić. Niestety, moi drodzy, elektryczność to nie węże ogrodowe i tam nie będzie już tej, nie wiem, wody na kulanku z zaciśniętej. Bo jeżeli by woda była, znaczy się, jeżeli to byłby wąż ogrodowy, no to faktycznie tak jest, tak? No... prąd płynie przez oddziaływania, tak, więc to jest troszkę zupełnie inne.
1: Czyli w sumie mogłoby się okazać, że jakby tak posłuchać pana Jerzego Zięby, to okazałoby się, że 90% tego, co mówi, to są jakieś opowieści dziwnej treści, wyssane z palca bzdury.
0: Ale 10% jest prawdą! I tutaj proszę mi nie obrażać pana profesora, bo jeżeli powiedział 10% prawdy, jeżeli by, nie wiem, na przykład pedofil zgwałcił 9 dzieci, a 10 by podrapał po główce i dał mu cukierka, no to co? Przecież to jest dobry człowiek, dał cukierka dziecku. No
1: to może zrobisz kiedyś odcinek Sprawdzam, w którym sprawdzisz te rzeczy, które mówi pan Jerzy. No to jednak ważna osoba, bardzo uznana i poważana. I ja na przykład się od lat waham, jak podchodzić do tego człowieka. Opowiadałem tutaj też różne tam przypadki, że mamie mojej pomogła wiedza z jego książki, co też mogłoby się okazać troszkę naciągane przeze mnie, to znaczy, że no, nie przedstawiłem dokładnie, za mało dokładnie całą sprawę i że to niekoniecznie tak w 100% zasługa, nieważne, no chętnie bym się po prostu dowiedział, ile z tego, co mówi pan Jerzy Zięba, jest to prawda, a ile są to rzeczy wyssane z dupy całkowicie. No dzisiaj tutaj się okazuje, że to, co akurat mi wpadło w ucho, co zwróciło moją uwagę, no to się okazało naciąganem. No,
0: to znaczy, wiesz, żeby zaprojektować, bo on przede wszystkim mówi bardzo dużo i ma bardzo, wiesz, on się chwyta tutaj mnóstwa różnych dziwnych rzeczy, tak? Tutaj choroba nerek, tutaj atopowe zapalenie skóry, tutaj zapalenie stawów, tutaj miażdżyca, tutaj zawał serca, tutaj jeszcze coś, tutaj chemtrails, tam kurwa, nie wiem, coś jeszcze, nie? Jest tego mnóstwo i zasadniczo takie obrzydzenie miałem, czasami łapie mnie takie obrzydzenie, jak obalam jakieś mity, że wiesz, że to jest jak hydra, tak? Zanim upiłujesz tam do końca jedną głowę, tak? To już 10 kolejnych jej wyrośnie, tak? I jemu zmyślenie jakiegoś gówna zajmuje 5 minut, tak? A mi obalenie tego zajmie 5 godzin. I o ile dość dobrze znam i Ziębę swego czasu oglądałem tak, jak ty oglądałeś pato streamerów, nie? I wiesz, i się też zastanowiłem i mam tak na gorąco, jestem w stanie obalić większość jego bzdur, bo się z nimi spotkałem i jeżeli nawet czegoś nie wiedziałem, no to pytałem mądrzejszych od siebie i w zasadzie wszystko zostało od początku do końca obalone, tylko z różnym stopniem szkodliwości, tak? Bo jeżeli wiesz, jeżeli on komuś, kto ma problemy z sercem, mówi, żeby podniósł cholesterol, no to jest kryminał, tak? To jest próba morderstwa na dobrą sprawę. A jeżeli ktoś, no dobra, no bo jeżeli, nie wiem, no właśnie tak szukam czegoś mało szkodliwego, no dobra, jeżeli mówi komuś, żeby wyłączyć Wi-Fi i sobie podpiąć internet po kablu ethernetowym, to też jest bullshit, ale to jest przynajmniej mało szkodliwe, tak? Nie jest w żaden sposób dla ciebie niebezpieczne. No, więc zrobienie takiego całego kompleksowego odcinka by wymagało, no nie wiem, na jedną książkę, no to 10 książek by trzeba było napisać o tym, żeby to było kompletne, tak? Więc nie bardzo chcę się tego podejmować. Może jakieś takie schematy pokazać, bo to nie jest problem, że to jest, wiesz, Jerzy Zięba, tak? Bo to jest, nie wiem, doktor Oz, doktor Mercola, doktor Humpty Dumpty, czy jak to jej się ta antyszczepionkowca, antyszczepionkowiec ze Stanów Zjednoczonych, to jest pani Majewska, tak, to jest Hubert Czerniak, to jest Jerzy Jaśkowski. Oni robią dokładnie to samo, tak? oni stosują bardzo podobne metody, minimalnie różną narrację, ale rozwiązują ludziom problemy, których oni nie mają, tak jak ten problem z ryżem, tak? I wiesz, jest coś, co robisz i oj, halt, bo to jest bardzo niebezpieczne, ale ja ci powiem, jak zrobić, żeby to było bezpieczne. I to powiedzmy, niech będzie nawet w dalszym ciągu bezpieczne, ale ty już masz dług wdzięczności wobec tego, kto uratował twoje życie, tak? Czy powiedzmy, uchronił cię przed niewidzialnym wrogiem. A no i żyjemy w takich przyjemnych czasach, że już jesteśmy na tyle zdrowym społeczeństwem, że zaczęliśmy sobie choroby wymyślać, tak? I sobie kombinujemy, doszukujemy, tak? Idziemy do bioenergoterapeutów, do homeopatów i chcemy się cały czas leczyć na coś. A to się jednak okazuje, że kurde, no sorry, ale po paru, jak się skończyło 20 parę lat, no to tutaj musi zacząć strzykać, tam musi zacząć boleć, tak wygląda życie. Ruszcie dupy i sobie zmieńcie dietę, jeżeli chcecie zmienić swoje życie, a nie wpieprzajcie kilogramy witaminy C.
1: No, zmiana diety i sport. To są w sumie takie rzeczy. I wstawanie o odpowiednich porach. Czyli wszystko to, co robię ja źle, na przykład. Źle, złe odżywianie się, praca w nocy i brak sportu. No to tak. No właśnie, pan Jerzy Zięba w dodatku ma taką miłą aparycję. On zawsze jest uśmiechnięty, taki siwy dziadzia, taki papa smert, nie? No to jak to mu nie ufać? A swoją drogą, gdybyś na przykład napisał kiedyś książkę, w której by tytuł sugerował, że obalasz właśnie wiedzę Jerzego Zięby i może kilku innych, to mogłaby się całkiem nieźle sprzedawać, bo pojechałbyś wtedy od razu na popularności tychże jegomościów i ludzie byliby ciekawi po prostu, nie? No taki znany, taki dobry człowiek, a tu nagle jakiś nie wiadomo skąd, bo nawet by kupowali ci fani tak z ciekawości, kto go tu nasłał, ruskie, Mossad, by się tak zastanawialiby się i z ciekawości by czytali.
0: Tylko wiesz, problem jest w tym, że to nieodpowiednio przygotowane, tak? Mogłoby być zwyczajnie szkodliwe społecznie, ponieważ oni by potem usiedli razem z tymi swoimi członkami sekty i by czytali, wiesz, każde słowo po słowie, każde zdanie po zdaniu. Jeżeli gdziekolwiek bym się w czymkolwiek najdrobniejszym czymś tam walnął, to no, by zaczęli bić, wiesz, nieważne, że tam Zięba podaje link do badania, które w ogóle i wyciąga wnioski, które się w tym badaniu nie pojawiły i że robi tak praktycznie w każdym przywołanym badaniu. Nieważne. Wystarczy, że ja popełnię jeden błąd i wtedy już będę skreślony i będę niewiarygodny i w tej sekcie oni się jeszcze bardziej okopią przez to. I to będzie, wiesz, i nie chciałbym brać tej odpowiedzialności. Mój target jest teraz dość, to znaczy mój target jest jaki jest, tak? No, różni ludzie tego słuchają, natomiast ja wiem, że z sekty nikogo nie wyciąga. Ja mogę uratować kogoś, kto przeczytał, dowiedział się o sekcie i jest tak troszkę, wiesz, no tak troszkę go ciągnie. No i ja jestem tym, który mówi, hej, hola, hola, to jest banda kłamców, nie? Ale ja ludzi stamtąd nie wyciągnę. I jeżeli poszedłbym bez jakiejkolwiek kontroli nad swoim targetem, no to możliwe, że zrobiłbym więcej szkody niż pożytku.
1: No dokładnie. Jest tutaj taka niesprawiedliwość, bo taki Jerzy Zięba może pisać rzeczy niesprawdzone, może sobie bujać w obłokach, może się posługiwać pseudonauką i mieszać to z faktami i z wiedzą taką jakąś konkretną, prawdziwą i pomocną i może to być taki grog z kapustą, a ty pomylisz się z jedną rzeczą i faktycznie zaraz będą takie wpisy gdzieś tam na Facebooku Zięby: przeczytałem to gówno, tą szmirę pseudonaukową napisaną prawdopodobnie przez opłaconego agenta, roi się tam od bzdur tak, że aż mnie głowa rozbolała, podaję jeden z wielu przykładów i tu by była ta jedna rzecz, z którą się tam gdzieś machnąłeś. Mhm. No, dokładnie by tak było.
0: Dokładnie by tak było, dlatego wiesz, te wszystkie rzeczy no, muszą być robione jakoś, wiesz, jakoś w miarę odpowiedzialnie. Też jeden taki złoty przykład, tak? Kiedy o Ziębie tak zaczęło się mówić w mediach i media zaczęły dostrzegać ten problem, kiedy swoją drogą twój chyba syn, Szymon Krawiec, napisał artykuł właśnie o nim, gdzie między innymi ujawnił to, że jest to spółka podzielona na dwie i podatki za Zwisanto nie są płacone w Polsce, tylko są wyprowadzane pieniądze do Wielkiej Brytanii.
1: To akurat niech się płaci w Wielkiej Brytanii. A co ty, taki legalista jesteś i patriota gospodarczy wielki, że tu trzeba płacić?
0: Tylko? Wiesz co, jeżeli masz fundację, która się nazywa Polacy dla Polaków, jeżeli mówisz o tym, że szczepionki to zagrożenie do narodu polskiego i cały czas sobie, kurwa, wycierasz polską biało-czerwoną flagą pysk, to powinieneś bądźmy szczerzy,
1: coś tu,
0: nie?
1: Coś tu nie pasuje, troszeczkę takie zakłamanie, nie?
0: I kiedy Zięba był pierwszy raz u Roli, to właśnie wspomniał o tym artykule i Rola go zapytał, a czy wypowiedzieliście, czy poszliście z tym do sądu? No tak. I wygraliście? Tak, wygraliśmy, musieli to sprostować. I od tej pory, bo tam było takie, wiesz, tak przez chwilkę się neurony zdarzyły, nie? Że musi bardzo szybko podjąć, wiesz, płynną narrację. No i mówi tak, było sprostowanie. I on od tej pory w kółko mówi o tym, że sprostowanie było. A żadnego procesu sądowego, nawet wezwania jakiegoś z kancelarii prawnej nie było. Nikt nie widział tego sprostowania, a ludzie wierzą w to, że takie sprostowanie było tylko dlatego, że Siwy im to powiedział.
1: Rany, to jest normalnie kłamczuch i mitoman może nawet. To
0: znaczy, wiesz, ja mu nie zazdroszczę, bo wiesz, bo... I to dosłownie, pamiętam, oglądałem to na żywo, że jak padło to pytanie takie, wiesz, oczka na bok, oczka w górę, w dół i troszkę się zaciął, nie? I w tym momencie włożył, po prostu nieodwracalnie włożył kolejny kawałek układanki i on będzie musiał trzymać tę narrację, bo on nie może jej w tym momencie, wiesz, nie może powiedzieć, że aj, nie było czegoś takiego, tylko nie, no było sprostowanie i będzie sobie z tego żartował. A jeżeli go zapytasz o to sprostowanie, no to albo uda, że nie widział pytania, albo powie, żebyś sobie sam znalazł, bo on nie ma czasu na pierdoły.
1: W tej branży w ogóle przyglądam się różnym uzdrowicielom, jasnowidzom i zauważyłem, że wielu z nich tak już się przyzwyczaiło do kręcenia, że mają wręcz takie odruchy, wiesz? Mhm. Na przykład Popko, ten jasnowidz, to...
0: Myślałem, że ten z MMA, Popek.
1: Nie, pan Jan Popko. To on kiedyś się jakoś tak rozkichał na jednym ze swoich wspaniałych wykładów o siódmych gęstościach i czakramach i meridianach i bytach pasożytniczych, duchowych, które on odpędza za pomocą wahadełka i tablicy prostej, która tutaj generuje częstotliwości anielskie. No i tak się rozkichał nagle i tak, wiesz, co chwilę kichał. I odruchowo zaraz zaczął opowiadać, no tak to właśnie jest, bo ja wchodzę teraz na takie gęstości, że normalne jest, że to właśnie przez aurę przechodzi do układu oddechowego. I po prostu to tak... I potem chyba sobie zdał sprawę, że tak troszkę zaczął za bardzo koloryzować, bo mógł po prostu powiedzieć, no rozkichałem się, nie? Mhm. I tak chciał bardzo pokazać, że to faktycznie mu się coś rozregulowało i zaczął dziwne dźwięki z siebie wydawać, takie jak przy orgazmie trochę i tak czuję, tak wchodzę w tą gestość. I tak po prostu widać, że oni już mają takie odruchy troszeczkę, że ktoś ich o coś zapyta, to on... No, tak się robi mitomania może na tej zasadzie, że zaczynasz się coraz bardziej wkręcać i to staje się takim zwyczajem twoim. Ktoś się o coś zapyta, a ty zaczynasz kręcić. Ja znałem takie osoby, słuchaj, miałem takich przyjaciół, których właśnie pierwszym odruchem było kłamanie, nawet jak nie musieli tego robić. Po prostu weszło im to w krew.
0: Wiesz co, ja pamiętam, kurde, aż żałuję i muszę poszukać tego nagrania, bo pamiętam, jak pokazywałem kiedyś mojemu rodzeństwu pana Patatajcio. I tam właśnie na jednym z filmów z Podleckim Patatajcio mówi, no trują nas i tutaj ten, i tam wymienia różne substancje i mówi, że między innymi trują nas monotlenkiem diwodoru.
1: Ja się nie wodą. Znam na chemii. Aha.
0: No.
1: Trują nas wodą. No bo to zatruta woda przecież w kranie jest, żeby to dopopulować. Ja słuchałem pana Patatajcio, jak opowiadał, no i tutaj to są takie przekazy, które się podszywają pod częstotliwości reptiliańskie, proszę pana. I widać było, że dla redaktora, który akurat z nim rozmawiał, to już troszkę jest za dużo. Ale w tych przypadkach też widać, jak oni są, jak oni sobie włażą w dupę i solidarni są ze sobą, że nawet jak któryś za bardzo odpłynie, i zaczyna już od opodszywaniu się pod częstotliwości reptiliańskie gadać, to oni i tak słuchają i tak głową. Reptiliańskie, no tak, ale zmieńmy temat może, panie Janie. Wiesz, po prostu oni za bardzo czasem odpływają i naprawdę u Taratajcio są takie treści. Człowiek, którego wszyscy tak cenią, wielki wynalazca, konstruktor, on wierzy praktycznie we wszystkie teorie spiskowe i te najbardziej odjechane.
0: To znaczy, czy wierzy?
1: Znaczy, wszystko, co wpadnie mu do głowy, wszystko, on wygląda na człowieka, który ma w domu 10 kartonów nieznanych światów, wróżek i tak dalej, i on to wszystko przeczytał i se podpisywał. Tu chemtrails, anielski tarot, reptilianie, siódma gęstość, podróżnicy w czasie, i on wierzy we wszystko po prostu. Nie ma, nie spotkałem się, słuchałem go dosyć sporo sobie ostatnio i w pewnym momencie pomyślałem, kurczę, czy jest jakaś rzecz taka ze świata spisków, w którą on nie wierzy?
0: Chyba płaska ziemia może.
1: No nie, no właśnie w płaską ziemię pewnie też wierzy. Jak wierzy we wszystko, to pewnie w płaską ziemię też. No nie wiem, trzeba by posłuchać. No, czyli to jest taki sposób na współczesnego szarlatana i chyba tak jest, że ci współcześni szarlatani, oni zauważyli, że ludziom można wcisnąć dowolną ilość pierdół i to ci nic nie będzie umniejszało, że będziesz opowiadał o wszystkim, o tym, że są, przecież, no wiesz, to radyjko jego, które odgania demoniczne byty pasożytnicze, bo wydaje z siebie taki pisk, którego one nie lubią. No, wydawałoby się, że każdy się tutaj popuka już w czoło i powie, nie no, panie Taratajcio, no, to ja chyba sobie dam z panem spokój. Nie, nadal jest kochany, uwielbiany, czyli właściwie on może powiedzieć cokolwiek, wszystko, co mu tam wpadnie do głowy, co przeczyta sobie w najbardziej odjechanym czasopiśmie Strefa Czary Mary na przykład, i on se tam coś znajdzie i powie, o, tutaj demoniczny podróżnik w czasie generujący na częstotliwościach reptiliańskich komunikat o okrągłej ziemi, żeby nas oszukać. Dobre, no to jedziemy z koksem, nie?
0: Chciałbym go kiedyś zapytać, a czy wierzy pan w istnienie ludzi na ziemi? No tak, tak, ludzie tutaj od wielu lat zasiadają w... A czy ty mnie czasami nie próbujesz oszukać?
1: Najśmieszniejsze jest z tymi ludźmi, że czasami właśnie oni tak bajdurzą, opowiadają o wszystkim, w ogóle we wszystko wierzą, ale jak zapytasz się o jakąś taką oczywistą rzecz, to oni... A tutaj właśnie to się pan myli, bo wszyscy myślą, że tak jest, a nie jest.
0: Nie, to jest naprawdę, naprawdę straszne. Wiesz, no ja rozumiem, wszyscy lubimy fantastyczne historie, jakieś filmy fabularne, jakieś tam, nie wiem, książki fantasy czy science fiction. Człowiek od zarania dziejów sobie opowiadał legendy, z ust do ust przekazywał przy ogniskach, tak? Więc no, lubimy takie historie, tak? Gorzej, jeżeli one wpływają na nasze postrzeganie świata, na naszą codzienną rzeczywistość, no i w tym momencie, no niestety, no inni szatani są tam czynni i to jest strasznie, strasznie mało fajne, tak od człowieka do człowieka. Kłaść mu kompletny, wiesz, bełkot, szkodliwy bełkot i jeszcze się z tego cieszyć, jeszcze zarabiać na tym niemałe pieniądze, co już jest absolutnie obrzydliwe.
1: Polecam film Medicus, bardzo fajny film, w którym jest pokazane takie zderzenie światów. Właśnie taki średniowieczny medyk, który ma wóz i sprzedaje tam sproszkowany ząb smoka. Coś tam, coś na wszystkie dolegliwości. A

0: nadal jest ten sam odtwarzacz i to samo gra na tym odtwarzaczu. No,
1: oczywiście,
0: nie?
1: Tak. Teraz na przykład jest ta książka Miltona Williama Coopera Behold the Pale Horse, tak? Gdzie opisuje mnóstwo właśnie jakichś tam teorii spiskowych, UFO, innych pierdów na kiju. I on bardzo dużo mówi o szachach. I właśnie kiedy Cooper był analizowany przez kolesi z Last Podcast on the Left, właśnie, no dlaczego on tyle mówi o szachach? Bo wtedy jeszcze nie było filmu Matrix, teraz wszyscy mówią o Matrixie. Że my jesteśmy jak ten pionek w szachach, że ktoś nami tutaj kontroluje, nie? No taka mniej więcej była narracja i w kółko o tych szachach. A dzisiaj co? A dzisiaj no Matrix, jesteśmy więzieni w Matrixie, pojawi się jakiś następca Matrixa, to się pewnie zdarzy jeszcze za naszego życia i narracja znowu się zmieni, tylko zastąpimy Matrixa jakimś innym słowem, tak? Więc to jest też straszne, że się nie uczymy kompletnie na błędach przodków.
0: No jakby tak sięgnąć wstecz, to może byśmy doszli do platońskiej jaskini, nie?
1: No na przykład, także wiesz, także jest tutaj, no i ciągle łapiemy się na to samo, tak, no co prawda XX wiek przyniósł bardziej sekty takie technologiczne typu Keshe, no ale też podejrzewam, że jakby dobrze poszperać w archiwach, no to jakieś zalążki alchemii, tak, gdzie ludzie, nie wiem, oddawali swój ołów, żeby go alchemik potem przetopił w złoto, a alchemik wyjeżdżał na koniu, kurde, pod osłoną nocy i tyle go widzieli, nie? Więc podejrzewam, że takie prototechnologiczne sekty też kiedyś tam istniały, wiesz, i w kółko ciągle to samo, tak? Już nie mamy Kaszpirowskiego, już nie mamy pana Jana Nowaka od rąk, które leczą, no ale mamy innych bioenergoterapeutów, tak? Mamy cały czas żywą homeopatię, mimo że wiele lat już, że praktycznie już dawno wykazano, że to nie działa i że nie ma prawa działać i jest to potwierdzone na wszelkie możliwe sposoby, a mimo to, i to mnie najbardziej przeraża, że lobby homeopatyczne jest tak zajebiście ciężkie, że nawet gdyby polskie prawo dotyczące obrotu farmaceutykami stwierdziła, że nie można nazwać preparatu homeopatycznego lekiem i nie może być on stosowany w aptekach, to nie może tego zrobić, ponieważ to łamie jakąś dyrektywę Unii Europejskiej.
0: No, tymczasem zawód bioenergoterapeuty został jakoś właśnie kilka lat temu wpisany oficjalnie, listy zawodów bioenergoterapeuta. A co, śmiesz twierdzić, że energetyzowanie wody mineralnej przez telewizor nie działa? Bo ja pamiętam te czasy, zbierały się różne Jaćki i Grażyny i Janusze przy telewizorach, trzymali te butelki z wodą, się gapili w ten telewizor i tam... Teresa, dawaj się, zaczyna! Co? Zbyszek Nowak, dawaj! No, trzymać trzeba, tak? A to ma być niegazowana!
1: Ale wiesz, ale to też jest w tym troszkę z takiego rytuału, bo jeżeli sobie pooglądasz więcej Ziębę, to można zauważyć, że on ma parę takich akapitów i on działa troszkę na zasadzie takiego starego generatora przemówień komunistycznych. I że wiesz, że on robi, wiesz, w kółko to samo i nie wiem, że na przykład jeżeli obrazi, że powie, no ja tutaj bardzo szanuję medycynę akademicką, ale że nie potrafią człowiekowi wyleczyć z gagi... I wiesz, i to samo, i to nawet ta sama intonacja, jakbyś to, kurde, nagrał i skompilował, to można by było zrobić 40-godzinny wykład Jerzego Zięby, który brzmiałby identycznie jak on i byłby, wiesz, i tak puścić się, i ludzie by się nie połapali, gdyby to było samo audio.
0: Tak, to jest takie szanowanie na zasadzie, ja bardzo ich szanuję, mimo że jeszcze chyba nie ma przypadku, żeby kto kogokolwiek z czegokolwiek wyleczyli i tylko nas trują i szkodzą, pieniądze od nas chcą, no ale bo tak szanuję ich, no się starają, może niektórzy z nich, nie wszystkich można trzeba wrzucać do jednego wora, bo są też i lekarze, pewnie gdzieś tam się znajdzie taki, który faktycznie chce nas wyleczyć z powołania, tak. Na pewno gdzieś tam jest taki jeden.
1: No, cały czas do mnie dzwonią. Lekarz, którego, no nie mogę wymienić nazwiska, ale to jest profesor na jednej z największych oddziałów onkologicznych, no to on kiedyś do mnie zadzwonił i powiedział, że to naprawdę, no najgorsze jest to, że w pana książkach to nie ma się do czego przyczepić, nie? A ludzie to na tym pobiorą, nie? Stary, kurde, tylu wymyślonych przyjaciół. Gdybym miał 5 lat, tak, i mówił o tylu wymyślonych przyjaciołach, to by mnie do psychiatryka zamknęli, nie?
0: Albo byś dostał na gołą tupę. No czekam, jednak by...

0: się chyba, też coś mi się nie chce wierzyć, że on mówi, ja dostaję tysiące, czy nawet powiedział jakoś tak, chyba przestrzelił w ogóle, bo powiedział, że tam dziesiątki tysięcy listów dziennie. Mm-hmm. To oczywiście nie wiadomo od kogo, co, nigdy żadnego tam nie przeczyta, nie poda żadnych nazwisk. No, ciekawe, jak nas by ludzie potraktowali, gdybyśmy tak cały czas okłamywali, że tutaj nocnego radia słucha, no tak z dobry milion już będzie i dostajemy codziennie listy. Kochany Krawcze, jesteś przewspaniały. To, co robisz, to jest zbawienie dla ludzkości. Dziękujemy. I bym tak sobie sam się sobą zachwycał, czytał. No, wiesz, to jest żałosne troszeczkę.
1: I podpis. Wycięte imię, nie, doktor, wycięte imię i nazwisko BBC Londyn. bardzo szanuję waszą robotę i jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że wasze pomysły możemy wdrażać. Wasze pomysły opisane w książce Ukryte audycje, czyli czego krawiec ci nie wrzuci.
0: Ukryte audycje. W strefie premium są.
1: No tak. Ukryte audycje. Okej, okay. To będzie chyba tytuł odcinka dzisiaj. Ukryte audycje.
0: Bardzo dobry. Dobra, to ja sobie zmykam. Wracam się trochę przygotować do audycji. No to trzymaj się. No
1: właśnie, dzięki ci wielkie Krawcze, do usłyszenia, na razie, cześć. A ja się też z wami będę powoli żegnał, przeżegnywał, skoro... No właśnie, no dzisiaj niestety tak jest, bo mam mało czasu i ze wszystkim w ogóle padam na ryj. Natomiast, no zobaczę, może jak się... Nie obudzę się dzisiaj z płaczem, mam nadzieję, bo jestem tak padnięty, że... No dobra, nieważne, moi drodzy, za parę minut Ukryte audycje wylądują w archiwum Nocnego Radia, ale mi się to spodobało, ludzie kochani. W niedzielę lub w poniedziałek pojawi się kolejny odcinek podcastu, sprawdzam, a być może w niedzielę, jeżeli będę jakoś do życia, to również się pojawię. Zapraszamy również na poniedziałek, na Nocnego Marka, jak i do odsłuchiwania ostatnio dodanych audycji, bo tam widziałem, że się pojawił Max, że się pojawiła ostatnia audycja Błażeja, także słuchajcie Nocnego Radia, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!

0: Dzień dobry, słychać nas? Dostaliście co? Linki na czacie?
1: Ale to ja jestem stałym słuchaczem.
0: No, tak więc, no, witamy i dziękujemy i przepraszamy, że jesteście. Nie, to dziękujemy, że jesteście.
1: Nie, przepraszamy, że my jesteśmy.
0: O, właśnie, przepraszamy, że my jesteśmy.
1: Nocny Marek i już kot tutaj mi celuje w kaloryfer.
0: Czyli ta audycja powoduje, wywołuje szaleństwo u zwierząt na pewno, a czy u ludzi, to się przekonamy za chwilę.
1: A może nas słuchają tylko zwierzęta?
0: No, tak niektórzy nas nazywają, no, złe wilki, no to wilk to co to jest, jak nie zwierzę?
1: Więcej niż jedno zwierzę. No, owca, lama.
0: No, ale czy lepiej być wilkiem, czy lepiej być owcą, która się boi wilka, a zjada ją pasterz, jak to ostatnio Zenon napisał na czacie. W sumie dosyć mądre to jest, że owca przez całe życie boi się złego wilka, a na końcu zjada ją pasterz.
1: Tak, i tutaj wiesz, całe życie miała opiekę tutaj z tej strony, żeby potem trafić na rusz. I jeszcze po drodze parę razy się zgolić. No a dzisiaj oczywiście, jak w każdym nocnym Marku, no tydzień temu nas nie było, ciebie też dopadł kunradowirus, też miałeś 44 stopnie gorączki?
0: Nie, ja w ogóle na nic jakoś nie choruję, może dlatego, że się nie szlajam po szpitalach, po lekarzach, no bo tam to można złapać przecież coś, jak tam, no ja to nigdy tego nie rozumiałem, jak chwilę przede mną przychodzi jakiś churchlający, rozkasłany dziad na przykład, no nie chcę być tutaj ageistą, no to młody człowiek nam też może przyjść, kaszlący. I tam
1: młody korposzczur, który przez ostatnie 2 tygodnie inkubował sobie grypę i robił wszystko, żeby sobie ją zachować na później, na lepsze czasy.
0: I lekarz to wszystkie te zarazki zbierał.

0: zbiera, ma całą kolekcję zarazków w sobie i on też sobie tam churchnie w łapę. No właśnie, lekarzowi nie podawać ręki, muszę też, jak już pójdę, to... Przepraszam, że panu nie podam ręki, ale wie pan, jak to
1: ale
0: jest.
1: Ale się brzydzę.
0: Brzydzę się, proszę pana. A no, tak więc nie choruję, na szczęście. No, a ty chorujesz. Na co chorowałeś teraz? Przyznaj się.
1: Na lenistwo.
0: To z tego powodu cię nie było to... To ta choroba była? Lenistwo? To mogłeś mi powiedzieć. Ja myślałem, że coś poważniejszego, a to lenistwo było, no proszę.
1: Wiesz co, nie wiem. Miałem po prostu bardzo dużo różnych rzeczy do zrobienia w zeszłym tygodniu i w sumie nie wiem, czy jednej z nich nie wyciągnąć na osobną audycję, czy mówić o tym dzisiaj, mianowicie o urzędnikach. Ale to się jeszcze na ten temat zastanowię. Po prostu byłem jak po prostu stodoła po żniwach zmęczony i nie wiem, czy coś mi było, czy nie. Musiałem sobie odpocząć 2-3 dni, bo no, zwyczajnie byłem, delikatnie mówiąc, wypompowany. Mm-hmm.
0: No, na swoje usprawiedliwienie mam tylko tyle, że z racji tego, że potrzeba się nie zjawił, to ja też sobie odpuściłem. No, też trochę zmęczony jestem. Też by mi się przydał jakiś urlop od radyjka, ale jak na razie, no, zadowalam się nieprzygotowywaniem w ogóle i traktowaniem tego bardzo na luzie.
1: Ale z drugiej strony też wiewiórki gadają, że ostatnio na radyjku zarabiasz dużo lepiej niż w swojej codziennej pracy, więc myślę, że to też jest jakiś taki powód, dla którego jest cię pełno.
0: No, coś w tym może być. Coś w tym może być. No, a dzisiaj polecimy jakimiś newsikami, które nam wpadły w oko. Może jeszcze się nas... jakiś temat fajny nawinie, a wy możecie dzwonić oczywiście, audycja jest interaktywna, trzeba sobie dodać Nocne Radio do kontaktów na Skype'ie i można się z nami połączyć. Dziękujemy za suby, ostatnio trochę ich przybyło. Wygląda na to, że ktoś nas gdzieś zareklamował. Nie wiem, czy to nie Sradek gdzieś znowu się przypomniał ze swoim wywiadem w Nocnym Radio, bo przyszło trochę osób właśnie znowu tam...
1: Tak, komentarze pod jego audycją się pojawiły.
0: Pod jego?
1: No, tam było, nie wiem, jakiś tydzień temu. No, ale tak, ale rośniemy. Zobaczę potem w analyticsach, kto tutaj nas podjudził. Jeżeli zobaczymy, że to są jakieś tam urzędy, albo nie wiem, albo Centralne Biuro Antykorupcyjne, no to dziękujemy oczywiście. Mam nadzieję, że znajdziecie sobie ciekawszą i bardziej pożyteczną robotę. A jeszcze z ogłoszeń duszpasterskich jedna dość istotna rzecz. Glenn, który robi nam, który tutaj zrobił alternatywny kanał audycji z YouTube, z ripowanych do MP3, które sobie możecie wkleić do swoich aplikacji, do podcastów. Tak, to jest mój kot w tle. Mam nadzieję, że za bardzo go nie słychać, ale będę się starał wyciszać, a jak nie, to zaraz... Dobra, no okej, tak, nie było
0: tak
1: sprawy.
0: Delikatnie.
1: Tak klasycznie. Zaoferował się z pomocą, że pomoże nam tutaj w integracji tego strumienia, na którą zwyczajnie nie mam za bardzo czasu, więc, że tak powiem, kamień węgielny został wbudowany i niczym szpital w Wuhanie powstanie, to dość szybko podejrzewam.
0: A propos tego laboratorium w Wuhan, krążyły takie słuchy, że ich logo jest prawie identyczne z logo Umbrella Corporation z Resident Evil, czyli takiej korporacji, już nie pamiętam dokładnie, ale to oni chyba wyprodukowali zombie wirusa, no jakaś taka mroczna, zła korporacja, ewidentnie zła. No, ale mi się to nie zgadza, bo sprawdziłem i inne jest w sumie. Ale to u Atora było, to Ator, mimo że podaje źródła, mimo że się przygotowuje, to często też wali jakieś tam babole. Jeszcze raz się sprawdzę, no.
1: Ale tutaj jeszcze trzeba pamiętać, że korona to jest anagram, to z użyciem tych samych liter, tylko je przestawiamy w kolejności, anagram do słowa Raccoon od Raccoon City.
0: Ale teraz patrzę i wcześniej mi się inne logo wyświetlało. Wiesz co, jednak jest identyczne, tyle że zamiast czerwonego jest seledynowy, ale to jakby ktoś od kalki wziął.
1: Więc podejrzewam, że to jest jakaś zręczna szopka i zwyczajnie pozycjonowanie Wuhan Institute of Virology. Czy to ma w ogóle... O, jest strona, jest chińska strona. pewnie zdedosowana albo niedostępna w dalszym, w naszej części Europy. Już sobie tutaj, a gówno prawda, już tutaj wklejam na czata nocnego radia, albo tutaj sobie nawet wkleję na YouTube'a również. W lewym górnym rogu możecie zobaczyć sobie prawdziwe logo, więc to, co krawiec znalazłeś, bo też udało mi się to zauważyć poprzez krótkie 30 sekund weryfikacji, no to kolorystyka może i ta, ale też nie do końca, ale to nijak nie przypomina tej Umbrelli, więc ktoś sobie zrobił sprawną, no całkiem sprawną szopkę, jak patrzę na to zdjęcie, które też masz na myśli, że tylko ten czerwony na ten dziwny, którego nie potrafię nazwać, podmieniono.
0: No to wklejam wam na ekran, już macie na ekranie, ale no czyli
1: no tak,
0: co, czyli fejkowy obrazek, tak?
1: Fejkowy, który sam byś doskonale był równie dobrze ty byś mógł go zrobić, nawet byś to pewnie zrobił lepiej i by nie było takiego jakiegoś rozmycia pikselozy i tak dalej, jeszcze byś to jakoś wyostrzył ładnie.
0: Straszny zalew dzisiaj jest fake newsów. Coś się ludziom skojarzy i dla draki robią jakieś przeróbki. No, ale to mogło być też tak, że ktoś to w formie żartu, że to takie laboratorium wspaniałe, nie? Niczym Umbrella Corporation, a ktoś inny już to przedstawił jako fakt. No i faktycznie widzę, że oryginalne logo, na które się natknąłem wcześniej, no to jest jakiś ptok. Taki bardziej jakiś taki...
1: Może nietoperz, który te wszystkie zatrucia na samym początku. No to też jest taka kwestia odrobinki odpowiedzialności, chociaż też z drugiej strony sam bym był gotów zrobić jakiś taki żart, puścił to w sieć, a potem by to zostało, wiesz, może teraz już nie, ale te powiedzmy 5 lat temu, gdzie jeszcze nie zdawałem sobie sprawy, że wiesz, że możesz puścić dosłownie każde kretyństwo w internet i znajdzie się jakiś świr, który nie tylko stwierdzi, że to, co ten twój żart jest absolutną objawioną prawdą, ale więcej, on zacznie wykopywać i szukać jakichś źródeł i żeby było śmieszniej, przy obecnym stanie kumulacji informacji, którą mamy w internecie, on znajdzie jakieś coś, co będzie potwierdzało twoją absurdalną tezę. Więc żartujmy odpowiedzialnie, tak jak pijemy odpowiedzialnie, moi drodzy, tylko 0,7 na głowę, nic więcej.
0: Dzisiaj to można wszystko znaleźć w internecie. Wpisałem Wuhan zombie wirus i też mam jakieś artykuły na ten temat, z których można by pewnie wywnioskować, że ten wirus zamienia ludzi w zombiaki.
1: No właśnie, wy nie pytajcie, ilu ludzi zmarło, nie pytajcie, ilu ludzi zachorowało, pytajcie, ilu zmartwychwstało.
0: A to podobno nie chodzi o to, że nietoperze przenoszą, tylko bardziej węże. I wiesz co, niektórzy jedzą te węże i...
1: Wiesz co, no to też jest możliwe. No zasadniczo w XXI wieku takie zwierzęce targi, no to jednak powinny zostać w jakiś sposób zlikwidowane. Bo to też jest taki kazus naszej polskiej kiełbasy od chłopa. Na pewno spotkałeś się z tym, że oj, tutaj mam takiego kolesia, który ma swoje świnki, który je tutaj zażyna i który sprzedaje tutaj bez podatku tanią kiełbasę, która jest bardzo smaczna. No jest smaczna, bo jest świeża, nie ma tych wszystkich konserwantów, dopalaczy i tak dalej. Więc ma dużo krótszą trasę od momentu, kiedy świnia zostanie zarżnięta, do momentu, kiedy ta kiełbasa zostanie przez ciebie zjedzona. Więc to jest w porządku, tylko wiesz, tylko w takiej sytuacji tak się możesz zastanowić, czy przypadkiem jest to świnia, która faktycznie przeszła badania weterynaryjne i czy ty w tej kiełbasie nie wpierdalasz jakiejś tam włośnicy albo innych dziwnych rzeczy.
0: No, jacy ludzie są, to wiadomo, najczęściej, aby zaoszczędzić, aby więcej przyciąć na czymś, to... No to zrobią wszystko praktycznie, nie? I się specjalnie nie przejmują. No, a patrzę sobie tutaj na etykietkę soku Kubuś na przykład i jest napisane, nasz sok przeszedł ponad 100 punktów kontrolnych, zanim trafił do ciebie. No i tak pewnie jest, że chyba by Kubuś nie kłamał. A ciekawostka, nasz sok Kubuś za granicą jest pod inną marką, Teddy.
1: Jan Paweł.
0: Jakimiś... Nie, Teddy. Teddy, no ale mamy fajne takie niektóre produkty, które warto eksportować. To jest bardzo dobry sok. zdrowy, taki... Ostatnio więcej piję takich soków tłoczonych na zimno właśnie, albo no, takich świeżych, jednodniowych. No to jest dużo lepsze niż jakieś napoje gazowane.
1: Ja w ogóle się mogę pochwalić, że 2 lata współpracowałem z dziewczyną, która robiła tego, która rysowała tego Kubusia i która praktycznie po rewitalizacji tej marki gdzieś, nie wiem, z 10 lat temu, nie wiem, czy to jeszcze jest ten sam Kubuś, no ale właśnie jako graficzka w pewnym projekcie webdeveloperskim, w którym byłem zaangażowany, współpracowaliśmy.
0: No proszę.
1: No, także nasza polska rdzenna marka, która zatrudnia prawdziwych Polaków, no bardzo fajnie, że takie rzeczy mamy. No i Kubuś to też jest, ma pewien swój urok, ten sok, jeżeli gdzieś jedziesz w jakąś podróż albo coś takiego, on zajebiście ci wypełnia brzuch, tym Kubusiem możesz się najeść. To jest piękne, to jest naprawdę cudowne.
0: Tak, bo jest gęsty. No i ma taki bobofrutowy jakby nie? smak, no. nie? Który ma, no dzisiaj już wiele soków, ale był czas, że właściwie tylko bobofruta można było kupić i poczuć ten specyficzny taki smaczek bananowo, właśnie jabłkowo, brzoskwiniowy. To nie jest multivitamina, nie? Multivitamina już smakuje inaczej.
1: Multivitamina to jest zrzut z tego, co nam zostało z taśmy, nie? Nie, naprawdę, będę wieszał psy na sadownikach, jak tylko będę mógł. Dawno temu właśnie kiedyś byłem na skupie jabłek, nie pytajcie mnie dlaczego, ale miałem do zrzucenia 1,5 tony jabłek z mojej Corsy, gdzie dopuszczalną masę całkowitą przekroczyłem o bardzo dużo, ale dałem radę. No i właśnie obok czekała jakiś taki ciągnik z naczepą, gdzie tak waliło takim jakimś komandosem albo winem patykiem pisanym, to wszystko po prostu było spleśniałe, jak od tego jebało i tak ciekło z tej przyczepy w ogóle, z tych jabłek, nie? I potem, potem ludzie chodzą i to jedzą.
0: No widzisz. No ludzie różne rzeczy jedzą, jak prezydent Manuel Macron, francuski prezydent, przyjechał spotkać się z prezydentem Dudą. No to dostał takie przysmaki jak pierożki z kalarepy, i zielonego groszku podane z pasztetem z kaszy gryczanej oraz konfiturą z pomidorów i malin. To jakie wykwintne rzeczy, Boże. Pieczona cielęcina z sosem i trawą żubrówką napisali, ale powinno być trawą żubrową chyba. Oraz z kolorowymi warzywami.
1: A może trawą i żubrówką? Man!
0: Sękacz i krem z dzikiej róży z chrupiącą miodową glazurą. Ty, no to strasznie wykwintne. Nie wiem, czy bym chciał takie coś w ogóle jeść. W ogóle ja bym prezydenta przywitał tak prosto. Wziąłbym jakieś pierogi z zamrażarki, wyjął, ugotował. Ciekawe, czy by się zdenerwował taki gość, jakby tak przyjechał z zagranicy.
1: A na deser złamana konstytucja.
0: ale można by tak przyjąć skromnie i z tego jakąś zrobić markę, z tego, że Polska to taka jest taki, wiesz, taki kraj, który się nie poddaje jakimś tam konwenansom, nie jest taki, wiesz, bon vivant, tylko tak po prostu prosto, jakiegoś tam schaboszczaka dać, no, ale to jest tak wykwintne, że ja bym nie wiedział, jak to jeść w ogóle.
1: Ale to jest właśnie ten problem, że wiesz, że taki prezydent, który zawsze jest tutaj stołowany w jakichś najlepszych restauracjach z jakimiś tam wpływami z różnych kuchni świata, obsługiwany, gdzie połowa obsługi tej kuchni to pracuje we Francji, a druga połowa to są Filipińczycy, bo są tańsi od Ukraińców i to wszystko, wiesz, z polską kuchnią tak naprawdę kompletnie nie ma nic wspólnego, a jeżeli by mu dać takiego schaboszczaka z ziemniorami, ze zsiadłym mlekiem, to on by się zesrał z radości. więc myślę, że coś w tym jest, że człowiek, który tak naprawdę tak 24/7 nawet zawodowo jest tym związany, no to ja pamiętam tak kiedyś zauważyłem po... Co to było? Czy to było jakieś... To było wesele jakiejś tam rodziny mojej byłej żony, tak? Że wiesz, że wesele trwało 3 dni, a potem przez 2 tygodnie wszyscy wpierdalali resztki, które z tego zostały. I w momencie, kiedy potem teściowa zrobiła zwykły rosół, a potem tego schabowego i właśnie z ziemniakami, kurde. Takie, wiesz, takie ziemniaczki trochę zapiekane i je rozkrajasz i kładziesz do nich zsiadłe mleko. Kojarzysz, nie?
0: No chyba.
1: No. I... Ja pierdzielę, jakie to było cudowne. Wreszcie coś normalnego. Żadnych, kurde, jakichś dziwnych cudów na kiju, nieważne o co chodzi, tak? Tylko wreszcie coś normalnego, co można zjeść. Tak samo, wiesz, tak samo po jakichś świętach, czy to Wielkanoc, czy to Boże Narodzenie, które to też jest, no po prostu, trzy dni wpieprzania pod korek, tak? No to ten pierwszy moment, kiedy czujesz potem ziemniaka, no to jest, kurde, to jest coś. No i właśnie tym powinniśmy chlebem i solą przywitać, a nie jakimiś, kurde, crème brûlée z foie gras podane na przegrzebkach z kurkami. No kurki, no może bardziej polski akcent, no ale chociaż to w sumie nawet by całkiem fajnie wyglądało, ale foie gras jest złe. Nie jedzcie foie gras, to musi się skończyć. Więc no może za bardzo chcieliśmy się tutaj postawić jak zwykle. Ciekaw jestem, co nasz prezydent, kiedy jedzie za granicę, w jaki sposób jego witają. Czy jeżeli jedzie na przykład do Donalda Trumpa, to czy Donald Trump daje mu takiego T-Bone'a, albo jakiegoś sztejka, albo hamburgera? Czy to też jakieś tam, kurde, wykwintne homary, kraby i jakieś inne dziwne rzeczy, które nie wiadomo do końca jak jeść. Jak wiesz, to w tej całej dyplomacji, w tym całym savoir-vivre, to jest, wiesz, to nie masz nawet za bardzo przyjemności z jedzenia danej potrawy, tylko i wyłącznie musisz się skupić na tym, żeby nie popełnić żadnego faux pas i nie zachować się głupio, nie użyć noża do tortów, czy tam widelca do tortów, żeby sobie obedrzeć kawałek mięsa z nogi kurczaka. No więc, no nie wiem, no zdecydowanie nie chciałbym być nigdy dyplomatą, żeby tam ludzie aż tak po prostu spuszczali, nie wiem, no zrób coś, co po prostu robisz dobrze i będzie fajnie. No tak jak Kubę przyjęliśmy, gdy byliśmy u Grześka i Kuba przyleciał, no to zamówiliśmy pizzę, ale mówię mu, ale słuchaj, ale jedną pizzę to ja wybieram. I wybrałem mu pizzę chłopską, naszą konkretną chłopską, tam wiesz, z ogórkiem kiszonym i tak dalej, a Kuba, o kurde, ja nie wiedziałem, że takie rzeczy w ogóle mogą wylądować na pizzy, zajebiste.
0: Smakowało mu to w ogóle, bo ja nie przepadam za tą chłopską. Tak samo jak nie lubię pizzy z jajkiem, z rybą, to tej chłopskiej też tak nie za bardzo. Moja ulubiona to hawajska.
1: O Jezus. Dobra, okej. Dobra, niszczę noc na radio. Na razie, cześć.
0: No, wiem, że niektórzy nie uznają tego za prawdziwą pizzę, ale ja akurat lubię. Taka lekka, fajna, owocowa, smaczna. Ale prezydent Macron ma się też spotkać z premierem Morawerem. I tutaj ja bym zaproponował menu kugel, maca i cymes bym podał i może śledzia po żydowsku jeszcze.
1: A potem poprosił, żeby potem byś poprosił, żeby prezydent Macron zapłacił rachunek.
0: No, a właśnie była teraz ta konferencja jakaś, zaraz sobie tu znajdę, Światowe Forum Holokaustu. No, tam gdzie prezydenta Dudę zaproszono, co prawda, ale kazano mu siedzieć cicho, to nie pojechał. No, a i może dobrze, że nie pojechał, bo jakby pojechał, to musiałby wysłuchiwać różnych takich fałszów historycznych. No, w każdym razie tak w dupę ruskim chciano wejść, że pokazano taką wizję, że to jedynie Armia Czerwona pokonała nazistów, nieprawidłowe granice, w ogóle dużo tam pomieszano tylko po to, żeby prezydent Rosji był zadowolony i teraz przepraszają, ale i tak jak to zwykle bywa, informacja przekłamana idzie na cały świat, a przeprosiny jakimś drobnym druczkiem w jakiejś takiej gazetce żydowskiej, malutkiej tam i tam, przepraszamy, no nie wszystko było tak jak trzeba, być może jeśli ktoś się poczuł urażony, to przepraszamy, ewentualnie dziękujemy i już, no. No tak trochę nieelegancko, nie? W ogóle cały czas nam tylko tak w gębę plują. Ja nie wiem, co z tymi Żydami jest. A myśmy ich przygarnęli, jak cały świat ich wyganiał, to polski król ich przygarnął. No, chciałem powiedzieć, przygonił.
1: Przygarniał kocioł garnkowi, tak?
0: No, a i tak nam się odwdzięczają. A za co oni nas tak nie lubią? Bo za co my ich nie lubimy, no to łatwo powiedzieć w sumie, a za co oni nas nie lubią?
1: Nie spotkałem ani jednego Żyda, który by był źle nastawiony do Polski, wręcz przeciwnie.
0: A ty? Jako Żyd? jak jesteś nastawiony do Polski?
1: Polskie bardzo szanuję. Moje babełę i mamełę mieszkały tutaj. I polskie kraje, bardzo kamienice ładne. I te kamienice takie stare, brzydkie w centrum miast, to może tak oddajcie je, bo tak do końca nie wiecie, co z nimi zrobić, panie Goju. To ja tutaj te kamienice wezmę. Tutaj, o, jest tutaj mój notariusz. No, 200 zł proponuję.
0: Coraz więcej tych Żydów na ważnych stanowiskach. Minister finansów podobno też Żyd. Czy który to tak słabo mówił po polsku?
1: A nie wiem nawet, ale ty się tych Żydów wszędzie po prostu doszukujesz, słuchaj. No, zresztą tak jak pan prezydent Duda powiedział, że praktycznie wszyscy Polacy mają w sobie krew żydowską. Jak to pewien teoretyk spisku powiedział tydzień temu, że no, czyli to znaczy, że każdy Żyd ma krew polską.
0: No, ale na tej zasadzie można powiedzieć, że znajdą się i Polacy, którzy mają krew rosyjską, grecką i tak dalej, nie?
1: No tak, i to wiesz, nigdy nie byłem jakimś tam wielkim zwolennikiem rewizjonizmu. Jeżeli jest Żyd, który chce pracować dla Polski, który chce służyć i tutaj bierze to jako swój naród, no to nie widzę w tym nic złego.
0: Właśnie czytam, że minister finansów, ale to stary minister finansów, to i nowy, i stary, wszędzie ci Żydzi, no mnie to trochę niepokoi, no przepraszam bardzo, no. Zmienił sobie nazwisko z Rothfeld na Rostowski. Dobra, zostawmy, dobra, trzeba się pogodzić po prostu, dobra, tak jest, no. Nie jesteśmy u siebie, być może, już i koniec, kropka. No, i...
1: no słuchaj, pretensje miej do pisiorów i do tych, którzy na nich głosowali, tak, bo to oni wybrali, bo to premier mianuje ministra, tak? Czy tam ktoś tam, ale pisiory mianują ministra.
0: No, ale i ta ekipa i poprzednie tak jakoś, no może my Polacy jesteśmy za głupi, żeby piastować jakieś ważne stanowiska, tak? My jesteśmy od tego, żeby jakieś śrubki przykręcać, tak? A nie od tego, żeby się zajmować finansami, gospodarką, mediami, polityką.
1: Nie no, coexist, tak? Tutaj chodzi o to, żeby współpracować, tak? I jeżeli bym, nie wiem, wyjechał sobie 10 lat temu, nie wiem, do Holandii na przykład, żebym tam sobie, wiesz, mógł sobie trochę, nie, tam sobie, wiesz, od czasu do czasu chlebek jakiś skręcić i bym spędził w tym kraju 40 lat, no to wtedy interesy Polski nie byłyby aż tak bardzo dla mnie ważne, jak interesy Holandii, kraju, w którym mieszkam, w którym płacę podatki, w którym założyłem rodzinę, w którym po prostu żyje mi się dobrze, nawet jeżeli bym po drodze zmienił swoje nazwisko, tak, na jakieś bardziej holendersko brzmiące, no to też jest pewien dowód asymilacji. No, bardzo ciężko mi jest sobie wyobrazić taką sytuację, że faktycznie ci wszyscy foliarze, którzy twierdzą, że Żydzi obsadzają wszystkie stanowiska od dyrektora szkoły podstawowej w Bryździołach Karpackich do prezydenta Polski poprzez jego żonę, no to, że wiesz, że aż tylu tych wszystkich uśpionych agentów jest, bo jeżeli by było ich aż tak wiele, to wtedy wystarczy zrobić, wszyscy wstają natychmiast, tak, na jakieś tam klaśnięcie, na jakieś mlaśnięcie. Proszę teraz wszyscy wstać i robimy operację, ostateczne rozwiązanie kwestii polskiej. I jeżeli by było aż tak źle, jak to malują tam Sumlińskie, Rachonie, Karonie, Telewizje Republiki, to wtedy naprawdę, no, nagle się okazuje, że włącza się jakiś przycisk i tak jak było w filmie iRobot, tak, gdzie te wszystkie, nie, to nie w iRobot, w czym to było?
0: Przepraszam,
2: cicho. Chłopacy, wcale was nie słucham, o 200 zł.
0: Wiesz, że dwie stówy wpadły? Od Sandry i napisała siema chłopcy, wcale was nie słucham. Czyli nie słucha nas i 200 zł. Potrzeba, to jest taka kwota, że ja muszę od razu jakoś zapamiętać, żeby ci to przelać, bo jak teraz nie przeleję, to już nigdy nie przelam. A mogłem nic nie mówić, wyciszyć tutaj donate'a i tak, mów, potrzeba.
1: Ale ja tutaj mam otwartego YouTube'a, mój drogi. Ja tutaj sobie wszystko notuję. W każdym razie, kontynuując wątek, jeżeli byłoby aż tak źle, jeżeli ta Polska była aż tak bardzo zinfiltrowana przez Żydów, jak to malują pewne środowiska, no to tak naprawdę, jaki to był film? Że były jakieś takie asystenty, roboty właśnie, takie androidy, które tam pomagały, im się takie czerwone lampeczki zapalały, no i w pewnym momencie wszystkim się zapaliły czerwone lampeczki i tam, nie wiem, kurde, kojarzysz to? Nie, to nie...
0: Nie.
1: Jezus, no...
0: Czerwona lampeczka mi się zapala. Nie ma taka informacja, jakby to powiedział nasz żydowski minister finansów. Nie ma taka informacja. Nie ma taka gotówka.
1: Więc nagle tym wszystkim Żydom się zapala taka czerwona gwiazda Dawida na czole i się okazuje, że oni są po prostu wszędzie. Oni ci wynoszą śmieci, oni oni ci żebrzą, oni są dyrektorami czegoś tam i czegoś tam i czegoś tam. Jeżeli bylibyśmy aż tak bardzo zinfiltrowani, jak to jest malowane, no to w takim razie przejście z Polski na Polin to jest naprawdę pstryknięcie palcem.
0: Wypłać ekspres. Pik! Dziękujemy, Sandro, kochana, Boża. Słuchaczka.
1: Dziękujemy bardzo, ale i tak nas nie słuchasz, więc być może dobrze robisz.
0: No.
1: Czy
0: żydowska sztuczna inteligencja może pracować w szabas? Ale mu pytanie zadałem, widzicie? I zgubiał.
1: Wiesz, tak, no bo to jest... A wiesz co, żydowska sztuczna inteligencja sobie zegar przestawi.
0: No.
1: Chciałem się odgryźć, że czy można tańcem wielbić Boga, ale to jest lepsze.
0: A jeszcze mam informację, że dostał prezydent Macaron Quo Vadis i książkę Tokarczuk. Jakieś drogi jakubowe, gdzie ja to miałem? Coś tam jakubowe jakieś. Księgi Jakubowe, Olgi Tokarczuk. No i tutaj nie wiem, czy Budyń nie podpadł, no bo to się pisiory zdenerwują, bo oni tej Tokarczuk nie lubią przecież. Była wielokrotnie nazywana przez posła PiS Macieja Świrskiego na przykład, byłego prezesa Fundacji Narodowej, już odwołany.
1: Nazwisko zobowiązuje.
0: Świrski. Wspaniałe nazwiska mają te posły. Była nazywana słabą na umyśle. No to tak ładnie, trochę ładniej powiedziane, że głupia baba, nie? Co ta głupia baba? No, u pajacka Kurskiego...
1: Ja to takie 4 noble dostałem.
0: U pajacka Kurskiego w jego prywatnym folwarku też tam niespecjalnie chcą pokazywać i gadać o tej Tokarczuk. Są ważniejsze sprawy, na przykład, że prezes po raz kolejny zachwycił wszystkich wspaniałym przemówieniem. No, takie informacje raczej. No, więc chyba podpadł tutaj Budyń. Ja myślę, że powinien dostać opierdol od prezesa za takie rzeczy. Quo Vadis to rozumiem jeszcze. No przecież ta Lidia to była w ogóle Słowianka chyba, wiesz? Ta...
1: No tak, ale wiesz, ale tutaj nie wiem czemu tak bardzo się przejmujesz, bo już widzę oczami wyobraźni ten nagłówek w wiadomościach, że kiedy Macaron będzie z Polski wylatywał, to będzie pasek podpisany: książki Tokarczuk opuszczają Polskę.
0: I chwała Bogu. I bardzo dobrze. No, a tu jakieś Jakubowe, coś, to wiadomo, że to jakieś żydowskie książki. Nie czytałem, co prawda, ale już mi tu widzę Jakubowe, jakiś naród księgi w tytule, to już wiadomo, kto to pisał i dla kogo i w czyim imieniu. To dziękuję bardzo. Wiedźmina mógłby dać na przykład jakieś danie wiedźmińskie zamiast tych tam dziąsła karalucha marynowane. Tylko jakieś wiedźmińskie danie, kawał, jakaś pieczeń gotowana na ognisku, ladacznice fajne takie tego przechadzające się z cycem na wierzchu. To by był klimat. Tak po wiedźmińsku przywitać. Wszystko tutaj po wiedźmińsku zrobić. Na przykład ostatnio popularne, no nie ostatnio, już od dawna są popularne reklamy, które nawiązują do jakichś filmów, przedstawiają przerobione sceny z różnych filmów. Teraz na przykład Jeep wykorzystał motyw ze słynnego Dnia Świstaka z Billem Murrayem. Minutowa około reklama, która nawiązuje do tego bardzo fajnego filmu. Świetna komedia. Polecam, jeśli ktoś nie widział, to zdecydowanie warto zobaczyć. No i też E.T. miał swoją reklamę, znalazłem ostatnio reklamę, też przeróbkę walki o ogień, gdzie jaskiniowcy, to była telefonia, jeden jaskiniowcy ukradli telefon innym jaskiniowcom, a tamci gadali, że oni nie umieć mówić, po co im telefon, coś takiego. No to może by z Wiedźminem też jakąś reklamę zrobić. Myślisz, że Wiedźmin mógłby zareklamować jakieś batony, jakiś serek?
1: Ja myślę, że przede wszystkim usługi finansowe.
0: Krasnoludzki bank?
1: Geralt szedł gościńcem, a na plecach miał dwa miecze. Jeden w leasingu, a drugi na kredyt.
0: No.
1: Tak. Albo z takich bardziej poważnych to mógłby robić jako szef kuchni tymi swoimi tam mieczykami, nie? I tu, albo ten, waży sobie eliksir, tutaj tnie tymi mieczykami i tutaj dodajemy wegetę. I olfozo, ja pierdolę.
0: Albo jakiś taki narodowy bardziej Wiedźmin, który ma jeden miecz na lewaków, a drugi na LGBT-owców. Jakiś taki narodowy, jakiś na czerwono, biało-czerwony taki narodowy.
1: Jeden na benzynę, a drugi na diesla. Jebać LPG.
0: No.
1: No tak, co by jeszcze można było... jak jeszcze Wiedźmin, co mógłby... No, myślę, że reklamy samochodów, bo tak pamiętam jeszcze z czasów, kiedy oglądałem bardziej telewizję, no to tam lata, późne lata 90., no to tam były te reklamy tam jakichś tam Lanosów, Tico, Matizów, to najbardziej pamiętam właśnie. Jedna taka reklama, akurat to przypadło na właściwy mój wiek, gdzie jakaś laska łapała stopa i się kolej zatrzymał Matizem, no i tam miała ileś tam plecaków, wrzuciła te wszystkie plecaki, no ale ma pan pojemny samochód. I tam wiesz, ruszyli, koleś włączył klimatyzację i tak widać jej na koszulce, jak sutki twardnieją, nie? O, i ma pan klimatyzację. Deumatis. No to, nie wiem, kurde, jakby to Wiedźmina pod tego, nie wiem, może jakiegoś tam bazyliszka upolował i próbuje władować do jakiegoś uniacza albo do jakiejś Daci, czy tam jakiegoś Volkswagena. I tak nagle podjeżdża Warszawa, tak dzwoni. No i tam otwierają, ładują tego bazyliszka. Warszawa. Siedlisko plugawstwa od zarania wieków.
0: Na czacie Straszny Świntuch napisał, że Wiedźmin w książce nie miał dwóch mieczy. No ale to jak? No, srebrny musiał mieć na niektóre potwory wrażliwe na srebro. Nie mógł walczyć srebrnym mieczem przeciwko mieczowi żelaznemu, no bo by mu od razu się wyszczerbił całkowicie, pękłby. No to musiał mieć jeden zwyczajny miecz, a jeden srebrny, nie? Srebro jest miękkie, prawda?
1: Mhm. Już sobie, tak, jak widzisz, noszę dwa. Każdy Wiedźmin ma dwa miecze. Nierzeczliwi mawiają, że ten srebrny jest na potwory, a ten z żelaza na ludzi. To oczywiście nieprawda. Są potwory, które można ugodzić wyłącznie srebrnym ostrzem, ale istnieją i takie, dla których zabójcze jest żelazo. Nie każde żelazo, ale wyłącznie to, które pochodzi z meteorytu. Pytasz, po co meteoryt? To spadająca gwiazda. Widziałaś pewnie nieraz spadającą gwiazdę, krótką, świetlistą smugę na nocnym niebie. Widząc ją, wypowiadałaś zapewne jakieś życzenie. Może był to dla ciebie kolejny powód, by wierzyć w bogów. Dla mnie meteoryt jest tylko kawałkiem metalu, który spadając zarywa się w ziemię. Metalu, z którego możesz zrobić miecz. Możesz oczywiście, że możesz wziąć mój do ręki. Widzisz, jaki jest lekki? Nawet ty unosisz go bez trudu. Nie dotykaj ostrza. Skaleczysz się. Jest ostrzejsze niż brytwa. Musi takie być.
0: Może Wiedźmin mógłby właśnie nocne radio reklamować. Biały wilk, zły wilk. Tak by się ktoś go pytał. Ty jesteś zły wilk? Nie, biały wilk. No i tam nocne radio. To by pasowało nawet.
1: To znaczy, oczywiście z praktycznych względów, tak mi się luźno kojarzy, że faktycznie tam przy dupie, na plecach nosił tylko jeden miecz, ale drugi miał gdzieś tam w jukach, czy gdzieś tam pochowany przy koniu, czy przy wozie, tak? Więc posiadał dwa miecze, ale no, po prostu posiadał, miał je.
0: A zmieniając trochę temat, wyczytałem też, że... no to słynne prawo w Polsce, że się dziedziczy długi razem ze spadkiem. Dlatego jak ktoś ma bliską osobę zadłużoną, ojca, matkę są zadłużeni, to się zaraz po śmierci nie zajmować tam pochówkiem, pogrzebem, tylko od razu się zrzec spadku, bo was dojadą i możecie skończyć jak 11-letnia Zuzia, która ma po ojcu 1 000 000 złotych długu. To ciekawe, nie? I komornik zabrał jej rentę. To wspaniały zawód. Ktoś to musi robić. Szanujmy komorników, prawda? No, nawet jak czepiają się skrzypiec 11-letniej Zuzi, się komornik uczepi zębiskami i chce zabrać te skrzypce, to szanujmy, no, bo to jest...
1: I właśnie na niego jest ten drugi miecz. Znaczy, wiesz, no, twarde prawo, ale prawo. Komornik, tak samo jak policjant, jest egzekutorem prawa. I istnieją w Polsce możliwości prawne, możesz przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, czyli jeżeli ten spadek jest zadłużony, to wtedy zostanie ci odcięte od twojego spadku pokrycie tego zadłużenia, w najgorszym wypadku całość, więc jakby co to warto brać spadek z dobrodziejstwem inwentarza, bo wtedy mamy przynajmniej 100% pewności, że nic nie tracimy, ale domyślnie w prawie zostało tak zapisane, że bierzemy wszystko, tak? Bierzemy wszystkie długi i tak dalej, no i faktycznie te długi przechodzą, są również dziedziczone. No ale to jest, wiesz, to jest punkt, w którym musimy sobie zadać pytanie, czy wiesz, czy nieznajomość prawa zwalnia cię z obowiązku jego nieprzestrzegania. No bo ktoś tych długów narobił, no oczywiście ustawodawca robi na rękę banksterom, tak? No dziwne, żeby nie robił, no bo jemu się to opłaca, no ale ta 11-letnia Zuzia mogła zwyczajnie tutaj zrobić jakiś unik, tak? No ktoś jej nie powiedział, tylko że ona musiała, to znaczy może nie tyle musiała przyjąć ten spadek, bo w momencie, kiedy dowiadujesz się o spadku, to masz jakiś tam czas, nie wiem, 6 tygodni czy ileś, żeby właśnie stwierdzić, czy się zrzekasz tego spadku, czy bierzesz go z dobrodziejstwem inwentarza, czy bierzesz go po całości. No i jeżeli nie wykonasz żadnego ruchu prawnego, no to wówczas bierzesz go po całości i faktycznie wówczas jesteś za to odpowiedzialny. No i jak mówię, no komornik jest tylko i wyłącznie egzekutorem prawa, które ktoś inny ustalił.
0: No, Paulina pisze, że jej tato zmarł w zeszłym roku i że nie zdążyła właśnie do 6 miesięcy wysłać aktu zgonu. Ty mówiłeś o 6 miesiącach czy tygodniach?
1: Wiesz co, nie znam się na tym, możliwe, że mówiłem o tygodniach, ale coś mi się 6 kojarzy, to masz 666.
0: No, to tak. I kilka dni temu jej mama otrzymała pismo od firmy, która wykupiła dług i trzeba bulić. Co tu jeszcze piszecie? Prawa korporacyjnego, talmudycznego, morskiego to nie dla ciebie prawo, a dla osobowości, którą zarządzasz.
1: Coś chyba wiem, kto to jest.
0: No, ja tam nie jestem wyznawcą tej zasady sed dura lex, sed durak, tak?
1: Tak.
0: To się mówi?
1: No durak. Tak, no ale, no durak, no durak, no ale, no ale tak prawo wygląda. Po prostu rodząc się w Polsce, by default ustalamy, że jest to prawo z nami okej, okay, tak, no. Oczywiście 11-latka nie musiała się orientować w prawie spadkowym, no ale... No nie wiem, jaka tam była za nią historia, tak? Bo jednak 11-latka pewnie jest, czy to było po ojcu, czy to było po dziadku. Bo to też jest istotne, bo jest po prostu kolejną osobą do dziedziczenia, tak? I rodzice tutaj bardziej oberwali. Ja pamiętam, sam miałem sytuację, kiedy mój dziadek zmarł, który był totalnie zadłużony, gdzie po prostu usiedliśmy i tutaj, no nie wiem, tam też miałem jakieś 12-14 lat mniej więcej. 14. I faktycznie po prostu usiedliśmy i słuchajcie, zrzekamy się wszyscy od początku do końca i niech tutaj te wszystkie problemy sobie idą w piździec. Niech sobie skarb państwa przejmie. W sumie ciekaw jestem, jak to wygląda, czy potem ten skarb państwa jest, spłaca te długi zostawione przez zmarłych. To nie wiem, może jakiś Porfiry kiedyś mnie tutaj podreguluje. Natomiast no jako 11-letnia osoba, no masz nad sobą jakiegoś prawnego opiekuna, który powinien ci wytłumaczyć, jak to działa. No i w takich sytuacjach, no mimo wszystko warto, nie wiem, wydać te 100 zł i pójść do radcy prawnego i po prostu zweryfikować, zapytać, jak to wygląda, nauczyć się odrobinkę, jak wygląda nasz świat. No a jeżeli, tutaj tę 11-latkę przykładowo, nie wiem, staruszkowie wrobili, tak, bo wiedzieli, jak to będzie wyglądało i po prostu ją wrzucili na minę, no to nawet mi ich nie żal, no... Trudno mi tutaj, rozumiem rozgoryczenie tej osoby, natomiast tak wygląda prawo w tym antyludzkim państwie.
0: W tym antyludzkim państwie.
1: No właśnie, a propos antyludzkiego państwa, mam tutaj jeden news odnośnie psów 3.
0: O.
1: Tak, bo nie wybrałem się jeszcze, ale tak, wiesz co, jak posłuchałem pierwszych, jak sobie poczytałem pierwsze wywiady Władysława Pasikowskiego, to on ma taki straszny ból dupy, że tylko 400 tysięcy widzów się pojawiło. No i tutaj...
0: Na tyle, tak mało ludzi poszło na mój wspaniały film, jak śmiecie!
1: No, how dare you! No i nie spodziewałem się. Spodziewałem się 2,5 raza większego. No ja też, kiedy miałem 12 lat, ale niestety nie chciał bardziej wyrosnąć. Niby chcemy, żeby wyniki głosowania były zgodne z naszymi oczekiwaniami, ale jednak dupy z domu nie chce się ruszyć, bo pada. Dziękuję 400 tysiącom widzów za wsparcie, a pozostałym 600 mówię, wstyd swojego ukochanego filmu nie wesprzeć. I wiesz co? Poruszyłem swoich parę kontaktów w mediach związanych z filmami, bo takich trochę ich mam. I udało mi się dotrzeć do fragmentu stenogramu z wywiadu, który przedstawił Pasikowski portalowi interia.pl i tutaj zacytuję. No niestety nie mam nagrania audio, ale no, zaraz wszystko będzie jasne. No, tutaj zacytuję fragment stenogramu. Dobry wieczór. Coś się popsuło i nie było mnie słychać, to powtórzę jeszcze raz. Wynik oglądalności filmu Psy 3 w imię zasad to jest jakaś porażka. Ja myślę, że to polskie kurwa głupie społeczeństwo, ta kurwa banda imbecyli, która chodziła na tych kurwów wegów z botoksu, to jest jakieś kurwa nieporozumienie. Jeśli tyle to dla was znaczy, jeśli tyle dla was znaczy ludzie, takie zaangażowanie społeczne jak moje, gdzie postawiłem swoją rodzinę, moje życie prywatne, biznes, wszystko inne dla was znaczyło to pierdolone 400 tysięcy widzów, to powinno was się jebać, kurwa. Tak się powinno was jebać, jak tylko was może wyjebać Wega. Polański was tak nie wyruchał, jak was wyrucha Wega, kurwa. Aż was kukle będą swędziały z bólu. To jest dramat, kurwa. To jest dramat, że w tym antyludzkim państwie, w tym państwie, w którym media, kurwa, nie były w stanie powiedzieć, że Władysława Pasikowskiego zbezczeszczono, że ten człowiek ma 118 szans na Oscara, że te krytykanckie kurwy, powtarzam, krytykanckie kurwy tego człowieka oskarżały bezpodstawnie i po latach uniewinniały, że to nie jest czymś wartym tego, by tego człowieka wprowadzić na galę rozdania Oscarów. Będzie was Wega ruchał w dupę, będzie was Wega kurwa dymał, tak jak was Polański nie dymał. Ta kurwa, ten mały karakan, jebany Wega śmieć zniszczy was. Musiały, Karolaki, Barcisie, telewizje HBO będą wam kurwa odbierały smak życia. Wy kurwa idioci. Filmowi polscy idioci. Ja mam to w piździe kurwa, bo mnie teraz stać na wszystko. Będę żył kurwa tak. Wypierdolę jeszcze dzisiaj. Już bilet kupiony z Polski i będę się z was kurwa polskie frajery śmiał, żeście takie głupie są. Tacy kurwa debile, którzy na to kurewstwo wegowskie wybrali. Nie Lindę, nie Dorocińskiego, tylko jakieś kurwy Karolaków, Adamczyków, popierdoleńców oglądali. To właśnie jest kurwa Polska. Przez taką kurwę Polskę, przez was kurwa chuje, nic w tym kraju się nie zmieni, bo jesteście chuj warci. Trzeba was jebać, ruchać i na was zarabiać, bo jesteście bandą narodowych kurwów, nieudaczników. Rozumiecie to? A wam, kochani, którzyście poszli na psy, którzyście wspomagali mnie, dziękuję. Bo to garstka Polaków. Dzisiaj to jest 400 tysięcy osób. Wyłącz ten telefon, bo ci zaraz wyłączę na amen.
0: Nie warto było zrobić nic. No, a ja słyszałem, że Pasikowski tak zszedł na psy w sumie trochę. I... nikomu się nie podoba w sumie ten film. Znaczy, w sumie to dorównuje on poprzednim psom, tyle że zabrakło paru rzeczy, kultowych tekstów, klimatu, aktorstwa, a tak poza tym to fajne, biegają i strzelają dużo, to myślę, że fani Wegi właśnie pójdą chętnie. I na pewno dużo bluzgów jest, to fajnie się ogląda się, jak bluzgają dużo. Coś mi się, nawet tego na piracie nie chcę oglądać, tak ci powiem szczerze. Nawet nie sprawdzałem, czy jest, bo nie chce mi się. Nie warto.
1: Znaczy, wiesz co, no, po takiej reakcji, która była naprawdę jakieś tam parę dni, gdzie trzeba wziąć pod uwagę to, że jednak te psy wyszły w momencie, kiedy w 1/3 województw w Polsce były ferie i nikt nie będzie zapierdalał do kina tylko dlatego, żeby sobie natychmiast nowe psy obejrzeć. Chciałem na to iść. Zresztą rozmawialiśmy tam 2 tygodnie temu, że oj, tutaj zaraz w piąteczek będzie premiera, trzeba się wybrać. Też mówiłeś, nie? Ja też może się wybiorę, ale po takiej reakcji to jest... Pamiętam jak kisnąłem z Wegi, gdzie po botoksie właśnie mówił, że no tutaj są wykupione służby, Big Farmy i już tutaj od Facebooka zdobyłem ich IP i będę ich tutaj z nimi się rozliczał. Takie, nie wiem, no strasznie to kurde brzydkie, brudne i niefajne.
0: Czy wiesz, co to znaczy cunt po angielsku?
1: Chyba wiem, do czego pijesz.
0: Brytyjski youtuber Joshua Peters zorganizował specjalną ceremonię, na której przyznawano nagrodę jakiejś tam komentatorce prawicowej, takiej homofobicznej, prawicowej, Kate Hopkins. A cała zabawa polega na tym, że to wszystko było zainscenizowane, to przyznawanie nagrody, że publiczność to byli wynajęci, opłaceni ludzie i ta komentatorka, słynąca z jakichś tam homofobicznych wypowiedzi, dała się wkręcić, że dostaje tutaj pucharek jakiś, nawet przygotował taki złoty pucharek, dostała, a nagle na wyświetlaczu z tyłu pojawia się właśnie rozwinięcie tego akronimu CUNT.
1: Campaign to Unify the Nation Trophy.
0: No, to właściwie ona znała tylko rozwinięcie, a nie załapała, że właśnie skrót jest CUNT, co znaczy po polsku... Co?
1: A dlaczego? Ja już dzisiaj się naprzeklinałem.
0: To ma to coś wspólnego, no właśnie, chciałem taką podpowiedź dać, że ma to coś wspólnego z oczekiwaniami pewnej grupy wyborców głosujących na pewną partię rządzącą w Polsce.
1: Jak to ta działaczka określiła, potrzebujemy wolności słowa od polityków do dziennikarzy, do youtuberów, do każdego w tej sali, bez możliwości powiedzenia tego, co myślimy, bez możliwości atakowania ludzi, nie jesteśmy wolni.
0: I ta pani Kate Hopkins też się pojawiała w programie Rachonia, tak wyczytałem, i mówiła, że kocha PiS, że to wspaniała, super partia, no i dała się wkręcić. Fajne są takie akcje youtuberów. Ci youtuberzy, którzy są najpopularniejsi, którzy zarabiają krocie na reklamach i mają fundusze, powinni takie właśnie akcje jakieś robić, takie, wiesz, z przytupem, nie? I takie, które wymagają sporych środków i zrobić takie fajne jakieś...
1: Ale tutaj odrobinkę widzę inspirację tymi Czechami, o których mówiliśmy 2 tygodnie temu, którzy właśnie zrobili otwarcie wielkiego sklepu gdzieś tam właśnie pod Pragą. No i się okazało, że to jest tylko jakaś taka drewniana fasada wystawiona, tylko ładnie pomalowana, a za tym sklepem jest właśnie jakieś dzikie pole. Więc no może tak, może my sami jako Nocne Radio jakieś zaczniemy statuetki przyznawać też Chrześcijańskiej Unii Jedności albo coś.
0: Też mi się właśnie przypomniała Chrześcijańska Unia Jedności z Psów. No to też mi się tak skojarzyło z Campaign for Unity the Nation Trophy, w skrócie CUNT. No ale to tak fajnie i tutaj jest pani Katie pokazana właśnie, jak sobie trzyma statuetkę, a w tle wielki napis pizda. No, to fajny żarcik.
1: No, bardzo się udało, bardzo się udało. Winszujemy.
0: A wcześniej rozmawialiśmy właśnie o spadkach, o umieraniu. No to okazuje się, że kościelne cmentarze są za drogie. I w Brzezinie wielka awantura poszła właśnie o to, ile to kosztuje, że to trzeba kredyt wziąć sobie. 5000 za pogrzeb. I tutaj ciekawe jest wyliczenie, co ile kosztuje. Pierwsza rata za miejsce na cmentarzu tylko 2000 zł. Całość ostatecznie 10 tysięcy, kolejne 2 tysiące wynagrodzenie dla grabarza. Ty, słuchaj, grabarz bierze za swoją robotę 2 tysiące, to grabarze to są krezusy, to chyba Mercedesami jeżdżą i w willach z basenami mieszkają. No przyjdzie, no nie... wykopie dziurę i 2 tysiące i tam trumnę na sznurkach spuści. To ja nie kumam tego, spuszczenie trumny na sznurku i wykopanie dziury to jest jakaś praca o wiele cięższa niż na przykład którą wykonuje gość, co robi mi przeprowadzkę i niesie te klamoty. No, on się więcej nadźwiga, nie? Ile kosztuje taki ile waży taki nieboszczyk? Ile kosztuje? To się...
1: No zależy jaki nieboszczyk, tak? No ale a jakby tak wynająć firmę przeprowadzkową do spuszczenia tego trupa i żeby wykopali i tak dalej, to tam w 500 zł się pewnie zamknie. No ale no, biznes jest na pewno dochodowy, ale to jest taki mimo wszystko chieni biznes, bo zauważ, że działa to mniej więcej tak jak, nie wiem, jakieś zięby czy inne czerniaki, że działają bardzo na emocjach, tak? Masz bardzo krótki czas na podjęcie decyzji, jesteś pod

0: prywatny interes, bo wiesz, bo równie dobrze możesz sobie pochować swojego kogoś tam w trumnie kartonowej, która kosztuje tam 200 zł i która się po prostu rozłoży jeszcze zanim skończą go zakopywać, a równie dobrze możesz sobie kupić jakąś tam trumnę pozbacaną z jakimiś tam cudami i tak dalej, która będzie kosztowała tam złotych 16 tysięcy, tak? No i to też zależy, no bo niektórzy różnie przychodzą, tak? To jest bardzo psychologiczna praca, żeby się dostosować do klienta, to jest coś jak sprzedawanie samochodów, tylko że jeszcze trudniejsze, bo musisz dobrze, wiesz, rozegrać te wszystkie emocje, które targają daną osobą. No i jeżeli mamy jakiegoś kawalarza, nie wiem, jakiegoś tam kogoś, kto jest chowany przez dwójkę swoich braci, no to oj tam, kurde, a jemu to potrzebna w ogóle trumna? Nie można czegoś tam, kurde, z papieru zrobić, owinąć go i wrzucić? No nie, niech to jakoś chociaż wygląda. Przy czym kartonowe trumny potrafią naprawdę fajnie wyglądać wbrew pozorom, więc jeżeli się wybieracie na tamten świat, bardzo wam radzę rozważyć taką opcję, bo jest to tanie, no a sorry, to nie żyjemy w starożytnym Egipcie i tych pozłacanych końcówek nikt nie odbierze, tylko potem, kiedy będą was wykopywać za 20 lat, kiedy wasz wykup miejsca na cmentarzu się skończy, no to ktoś sobie to weźmie, no i te pozłacane rączki na tej trumnie obsłużą jeszcze kilkunastu klientów po drodze. Więc no jest to taki biznes, można powiedzieć, no nie chcę powiedzieć, że szemrany, bo jest to biznes jak każdy inny, ale grający na bardzo brzydkich emocjach. Sam na pewno bym się takiego biznesu nie podjął, jest on strasznie brzydki, nieuczciwy, no a oprócz tego właśnie chowanie na cmentarzach, jak właśnie 2 tygodnie temu chyba opowiadałem o tym, że wystawili fakturę na 400 zł, firma, która obsługiwała z namaszczenia proboszcza dany cmentarz, wystawiła fakturę na 400 zł za otwarcie bramy cmentarza.
1: Tak, są tutaj właśnie wyliczane inne jeszcze rzeczy. No, najlepiej to wychodzi grabarz, ale to nie można sobie samemu na przykład dziury wykopać, bo pewnie nie, pewnie jak w tym antyludzkim państwie, jak ze wszystkim, że sam nie możesz, broń Boże, bo to trzeba fachowca od kopania dziury, który ma atest, który ma specjalizację w trzymaniu łopaty i tak dalej, i tak dalej. No a wynajęcie kaplicy, na przykład 380 zł, też nieźle w sumie za chwilę spędzoną w tej kaplicy, nie? Tak. 400 zł właśnie za wpuszczenie trumny do grobu, czyli dodatkowo to samo, to w tych 2000 jest tylko wykopanie dziury. Za wpuszczenie na sznurkach trumny 400 zł. Ty, to cholera, czemu ja grafikiem zostałem? A ty jako programista też ci się chyba nie śniło o takich zarobkach, bo tak analogicznie to musiałbyś za jedną linijkę kodu brać 100 zł na przykład, nie? Żeby to mniej więcej było zgodne tutaj z tym.
0: Znaczy,
1: z tym
0: szczerze mówiąc, to czasami biorę i więcej, bo rzeczy, które ostatnio robię, to jest pisane jebanym 13 z głoskowcem, więc no dobra, ale Wracając do tematu, w swojej branży przynajmniej mam to piękne uczucie, że wstaję rano i mam lustro w łazience i sobie spoglądam w to lustro i tak mówię, wiesz co, jesteś fajnym człowiekiem, masz zajebiste życie, kawał dobrej roboty, nie wstydzę się, po czymś takim bym się wstydził. Dymać ludzi, którzy stracili bliską osobę, dymać ich na kasę, żeby brali jakieś prowidenty, chwilówki, pożyczki, żeby tylko mogli sobie, no bo nie oszukujmy się, większość Polaków niestety nie ma oszczędności i wiesz, i sobie po prostu żyje od pierwszego do pierwszego i nagle jeżeli im spada kwota 4000 zł, no to jednak muszą sobie jakoś w ten sposób, jakoś tutaj w inny sposób poradzić. Więc nie wiem, mi się to jawi jako coś bardzo złego, jako granie na bardzo brzydkich emocjach, jako wykorzystywanie, wiesz, drugiej osoby obok. No i no cóż, cóż to mogę powiedzieć, no karma wraca, a my wykorzystujemy ludzi, więc kiedyś ludzie wykorzystają nas.
1: Ale jest tutaj happy end, bo właśnie władze...
0: jest cmentarz, jest happy end, to był urzędnik skarbowy.
1: Nazwa zakładu pogrzebowego, happy end. No, mam tutaj też przykładowe, nietypowe nazwy zakładów pogrzebowych, ale o tym za chwilę, bo chciałem jeszcze tutaj dokończyć tego newsa. 500 zł dla księdza w parafii Nędza, 120 zł na wjazd na teren cmentarza kamieniarza stawiającego pomnik za wjazd sam. To już jest skurwysyństwo, nie? Brać pieniądze za to, że ktoś może wjechać. Donejcik wpadł, 12 zł. Gogor.
2: Gogor Krawiec. Kiedy zaległa audycję, kurwa mać. Szatan cię zeżre za karę. Amen, potrzeba palni mu w łeb na odmulenie leniowi cholernemu. PS, spoko audycja, panowie, 12 zł.
1: Nie popieramy przemocy.

0: przemocy fizycznej, prawda?
1: Ale psychiczną zastosujemy.
0: Tak więc te słowa to do Hoboka, a za 12 zł dziękujemy. No właśnie, tak. I powstanie za 1 000 000 zł, taki jest, okazuje się, koszt wybudowania cmentarza, świeckiego cmentarza, bo ten, o którym mówimy, oczywiście należy do kościoła katolickiego. I dlatego tak zdzierają, bo no, sukienkowi lubią hajsik, więc to nie jest żadne nowum. Tak więc ja w ogóle się bym zastanowił, kto kościołowi dał ziemię na cmentarz, z jakiej okazji, w jakich...
1: No kto?
0: No, kto, kiedy i widzisz, dasz coś za darmo, to tak się to skończy. Jak pasi brzuchom dasz coś za darmo, to potem ostatni wdowi grosz z ciebie zedrą i będziesz musiał brać sobie kredyt na pochówek. I już tutaj są deklaracje, że będzie sporo taniej, jak będzie normalny cmentarz państwowy. W ogóle cmentarze powinny być w posiadaniu państwa, nie jakiegoś kościoła zasranego. Przepraszam, że tak powiedziałem ogółem, ale...
1: Nawet wiesz, nawet cmentarze prywatne, tak? No, kto broni ci zrobić cmentarz, który jest zarządzany jako jakiś biznes, tak? Jakaś działka właśnie od miasta, którą kupiłeś za uczciwe pieniądze, gdzie te kwatery wynajmujesz po prostu za uczciwe pieniądze, a nie robić jakieś takie rzeczy. Tym bardziej, że tutaj dochodzą takie przekręty, że coś takiego, że właśnie wjazd kamieniarza 130 zł, no chyba, że wybierzesz tutaj zakład pogrzebowy, który proboszcz ci właśnie wskaże, to wtedy będzie za darmo, bo to na tej podstawie się odbywa.
0: No właśnie, że, no.
1: Tak, tylko jedną rzecz obronię jako człowiek, który trochę biznes trupiarski zna właśnie pod kątem mojego chrzestnego, to jest to, że to wystawienie ciała w kaplicy, to znaczy jest coś takiego, że możesz, że z jednej strony masz kaplicę, a z drugiej strony możesz mieć taki, nie wiem jak to nazwać, garaż pożegnalny w domu pogrzebowym i jeżeli chcesz wystawić ciało w tym właśnie, w takim prywatnym budynku, to pomieszczenie musi spełniać odpowiednie normy, ono musi być odpowiednio wietrzone, ono musi mieć zajebiście dobrą klimatyzację, żeby się no, ten jakiś trup i jad po prostu nie unosił. No i jest bardzo kosztownym zbudować coś takiego, właśnie taką salę pożegnalną, ale żeby było śmieszniej, warto, jeżeli macie dryg do biznesu, tutaj może jakieś wesołe kupce nas słuchają, właśnie wykupić działkę niedaleko cmentarza, bo się okazuje, że właśnie takie zrobienie cywilnej kaplicy może spowodować, że jeżeli dacie konkurencyjne ceny wystawienia tych zwłok, na pożegnanie i tak dalej z otwartą trumną i nawet spełnicie te wszystkie bardzo ciężkie, brutalne problemy związane z legalizacją tego, żeby to państwo wam na to pozwoliło, żeby tam stała trumna otwarta i żeby tam ludzi można było wpuścić, to w dalszym ciągu bardziej się opłaca, można rzucić cenę konkurencyjną do wystawienia ciała w kaplicy. Jestem ciekaw, czy obiekty sakralne mają dokładnie te same obostrzenia, co te prywatne obiekty. Spodziewam się, że nie.
0: No, moglibyśmy opracować jakiś taki plan dla tych, którzy nie są zbyt majętni, a chcieliby tanio pochować bliską osobę i odprawić cały rytuał, no to ja bym proponował wziąć świeckiego, jak to się nazywa?
1: Pogrzeb... Mistrz ceremonii.
0: Pogrzeb humanistyczny, czy jakoś tak, że przychodzi po prostu człowiek i moim zdaniem to jest nawet lepsze, bo ksiądz nam przyjdzie, coś po łacinie zastęka, wymamrocze coś
1: i zaśpiewa w grobie leży.
0: Pijany jeszcze ci przyjdzie, coś tam i pójdzie. A taki, wiesz, na pogrzebie humanistycznym mistrz ceremonii przyjdzie i powie coś o zmarłym ciekawego. Zauważyłem, że w ogóle przy takich uroczystościach nie spotkałem się jeszcze, a byłem już, no trochę już bliskich moich odeszło, nie spotkałem się, żeby coś o zmarłym powiedziano, wiesz? Ksiądz to przytacza jakieś bajeczki z Biblii, nikt bliski nie wystąpi i nie powie nic, na przykład, że to był fajny człowiek, że dużo mu zawdzięczam, tylko tak wszyscy stoją, jakby przyszli, żeby odbębnić bardziej, nie?
1: Wiesz co, raz byłem na takim świeckim pogrzebie, tutaj akurat historia była związana z tym, że nie mógł być to katolicki pogrzeb, bo był przyczyną śmierci było samobójstwo. Było to w ogóle, ciało było chowane na cmentarzu ewangelickim, natomiast pogrzeb był świecki. Żeby nie było, tak? Nie było tutaj ewangelickiego klechy, tylko był właśnie mistrz ceremonii, a że to nie była szczególnie lubiana osoba w jakichkolwiek kręgach, no to koleś po prostu walnął taką szeroką gadką, że czasami spoglądamy na życie, jakie to życie jest trudne i tak dalej, takie wiesz, jakieś filozoficzne pierdololo, ale które buduje ci jakąś taką myśl, że wiesz, że ty też możesz się znaleźć w takiej sytuacji, że będziesz taką ciotką wyklętą i się powiesisz na rurkach w łazience i wiesz, i tak trochę sobie dokonujesz żywota, ale jednocześnie pokazujesz światu, że to nie mogło się nie zdarzyć, że to można było rozegrać odrobinkę inaczej, więc jest w tym bardzo duży sens. No nie wiem, no jak będzie mój pogrzeb, to będę się wam śmiał z trumny.
2: Ceremonii grzebania prowadzi lub krawiec. P19 byłby grabarzem, bo mniej leniwy 3 złote.
0: Przeczytaj donata sobie. Że mógłbyś być grabarzem, bo mniej leniwy, ale tu nas zbeształ coś. Czekaj. Zobaczymy. Sifaje krawiec, no dziękuję. Myślałby kto, że ty kasy nie lubisz. No w sumie dzisiaj tak pobełkotałem i 200 wpadło, a ja mam pretensje do księdza, że przyszedł, pobełkotał i dostał 5. To może faktycznie...
1: Ale on dostał 1000, a nie 100.
0: Nie, no to... Mam jeszcze autentyczne nazwy zakładów pogrzebowych. Najbardziej mi się...
1: No. Wiesz co, jeszcze tutaj bym się chwilę wstrzymał, ale słuchajcie, jeżeli kiedykolwiek byście chcieli umrzeć, może to źle zabrzmiało, jeżeli by się kiedykolwiek wam miało na umieranie, myślę, że ja i krawiec moglibyśmy zrobić dobry show na żywo, jako tacy mistrzowie ceremonii, tak trochę z jajem, tak trochę na niepoważnie, nie wiem, no... Myślę, że wśród słuchaczy Nocnego Radia zdecydowanie znalazłyby się osoby, które chciałyby zrobić odrobinkę takiego stand-upa ze swojego pogrzebu, żeby to nie było takie, kurde,
0: sztywne.
1: Idzie jak pogrzeb nudny z nudą i żałobą, tak? Tylko faktycznie, no kurde, no jakieś coś się zmienia, tak? No może nie dożyjemy kolejnego roku, ale może powinniśmy właśnie w tym kierunku pójść, krawiec. Radio Grabarskie.
0: Tak, kochani, dzisiaj, właśnie dzisiaj, nie wczoraj i nie jutro, tylko dzisiaj żegnamy potrzebę. I może, no teraz już można go nazywać niepotrzeba, prawda, tarabums. Podziwiamy jego wspaniałe tekturowe lakierki, proszę państwa. No, za pogrzeb trochę wyszło, no ale nie dziwmy się, gabaryty spore. Tarabums. No taki stand-up ci zrobię na grobie, chcesz?
1: A w sumie bym chciał, bo w dupie to w sumie ma. Przynajmniej odejdę z hukiem i zszokuję wszystkich innych. Naprawdę byłoby fajnie. No tak, moi drodzy, no żył i umarł. No każdy z nas kiedyś umrze, no tutaj krawiec, patrzcie jak fajnie się zaszył, nie? I tutaj takie stukanie strumny odpalone z jakiegoś przycisku, jakaś tam łapka, nie? Jakaś taka kościotrupia łapka się wysuwa z tego. No i tak wiesz, tak trochę przełamać to, trochę to rozluźnić, tak? I tutaj podchodzimy do pani w pierwszym rzędzie w różowym berecie. Czy pani wierzy w Boga? Tak. Czyli co? Czyli pani się zajebiście cieszy z tego, że krawiec odszedł? No nie. Ale to dlaczego, że nie będzie pani mogła spłacić jego długów, albo nie będzie pani mogła mu wpłacić żadnego donata? On teraz powinien być w lepszym świecie, poszukajmy jakiegoś ateisty. O, jest tutaj jeden ateista. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak masz na imię?
3: Nurgol!
1: Jak się czujesz z tym, że krawiec odszedł?
3: Zajebiste.
1: No to moi drodzy, no wszyscy śpiewajmy. Hakuna Matata. No. Chciałbym, żeby zaśpiewano Hakuna Matata na moim pogrzebie. Kurde. Mam jeden taki utwór, który chciałbym, żeby na moim pogrzebie zagrano. Jest to Coconut, Silver Lights. O tym kiedyś więcej opowiem, być może, jeżeli się będę wybierał na tamten świat. Ale jakby tak zaśpiewali Hakuna Matatę.
0: No, tylko trzeba uważać, bo tak...
1: I już się nie martw aż do końca swych dni.
0: No, a i różne rzeczy, na przykład mogłoby strumny słychać, być słychać taki śmiech w pewnym momencie. Gdzieś tam się śmieje ten nawet nieboszczyk. By taki był sztywny, ale go rozbawili i strumny słychać. Albo odgłos jakiś kaczing i donęcik wpadł jeszcze. A czytam sobie właśnie...
1: To jest motyw na twój pogrzeb, nie? Że tutaj coś mówię, a nagle strumny. Cio, cio, donajcik.
0: Cio, cio, donajcik przyszedł. Nazwy zakładów pogrzebowych. Najbardziej mi się podoba Galaksy z Warszawy. Przedsiębiorstwo usług pogrzebowych Galaksy. Jest też Heaven, Sleep Time, ale lepsze są te proponowane. Game Over, Było Minęło, Grobokop. To taki komiks mi się przypomniał, jak grabarze zastrajkowali i władza nie wiedziała, co zrobić, no ale ktoś tam wpadł na pomysł i przedstawił najnowszy wynalazek, Grobokop, i stoi taki z łopatą, Grobokop. No, w naszej trumnie wyglądasz jak żywy. No to stare hasło, zakład pogrzebowy Radość. Ale to było, że w trumnie z Baltony wyglądasz jak żywy. Zakład pogrzebowy Ojcze Nasz. Dance Macabre. Ave. Bongo. Zakład pogrzebowy Bongo.
1: Mam pomysł na nazwę zakładu pogrzebowego. Nie żyjesz, a zakład?
0: Ale ty, naprawdę jest zakład pogrzebowy Game Over, bo tu widzę szyld. Game Over. No i fajne, no, trzeba mieć dystans, no. I czynny całodobowo, to też ciekawe. A teraz są całodobowe sklepy bezkasowe, samoobsługowe. Przychodzisz i przez automat sobie tam wybierasz na ekraniku dotykowym, co chcesz kupić, i wypada ci przez dziurę. Moim zdaniem fajne. Całkiem dobry wynalazek. A ty jak myślisz?
1: Bardzo mi się to podoba, szczególnie pod kątem mojej fobii społecznej. Strasznie nie lubię jakichś tam, nie wiem, mam tutaj taką pobliską żabkę, do której często uczęszczam, wobec czego no, dziewczyny stamtąd nie kojarzą i tam wiesz, coś tam, ten, to, tutaj jakieś ten, znowu bułeczki, coś. No ale ja muszę z wami rozmawiać, ja pierdolę, nie, to jest straszne, ja wolę rozmawiać z maszynami niż z ludźmi.
0: Najgorsze to są babcie. Wszystko zniosę, tylko nie babcie. Kasjerka. Ma pani 2 grosze?
4: Poczekaj, kochaniutka, to ja sprawdzę.
0: I tam tą portmonetę. I tam szlip, szlip.
4: Zaraz zobaczymy. O, chyba wygląda na to, że chyba mam złociutka, no, a już myślałam, że nie mam.
0: I tam gada, a ja stoję już tak czerwony cały ze złości. Jak pogadać sobie chcę, to niech do lekarza idzie, no, tam sobie można pogadać.
1: Nie można, bo wtedy ludzie, którzy chodzą do lekarza, będą mieli pretensje do niej. Jak chcesz się pogadać, to kurwa zazwij na seks telefon.
0: No, lekarz jest od tego właśnie dla starszych osób, żeby se poszły i pogadały, nie?
1: No tak, poczekaj, aż ci się, kurde, coś zacznie pierdolić ze zdrowiem i będziesz musiał z takimi babami po prostu siedzieć i, kurde, się męczyć, bo któraś spędza godzinę na sali. Znaczy się w gabinecie.
0: A tymczasem uczeń w Głogowie podszedł do nauczyciela, przystawił mu pistolet do głowy i powiedział: miała być piąteczka! I nagranie trafiło do sieci, a sprawą zajmuje się policja, a dyrekcja ukarała ucznia. Rozumiem, że to nie była prawdziwa broń chyba, no bo to by się nie skończyło,
1: nie,
0: chyba
1: miał,
0: na nagranie.
1: On miał straszaka, legalnego straszaka.
0: Miała być piąteczka. No, z zachowania na pewno nie dostanie dobrej oceny za taki skandaliczny wybryk.
1: To znaczy, wiesz, no tutaj nawet nie chodzi o ocenę, tak? No jeżeli, słuchaj, no możesz być też napadnięty przy użyciu straszaka, to jest bardzo często wbrew pozorom spotykane i wiesz, i ty w tej chwili nie myślisz o tym, jeżeli ktoś celuje do ciebie z broni, która wygląda całkiem realnie, no to ty się nie zastanawiasz, czy on ma tam ślepaki, czy on ma tam gaz, czy to jest prawdziwa broń. To jest, wiesz, to jest konkretny jakiś, wiesz, jakiś paragraf na to. Więc no mam nadzieję, że tutaj koleś dostanie ostro po dupie, bo to była, no widziałem nagranie z tego, no miała być piąteczka i no 10 lat temu się zakładało nauczycielom kosze na głowy, teraz kurde grożenie bronią, no bez względu na to, czy to był straszak, czy to był pistolet na wodę, on wyglądał realistycznie, więc no sorry, nie.
0: O tempora, o mores. O tym pora o moryc, jak mawiali starożytni Rosjanie. No. Za moich czasów to nie wolno się było do nauczyciela bez odezwać, jak ręki nie podniosłeś. A
1: rękę teraz... podniosłeś na nauczyciela? Dawaj palce i linijką, kurwaś ty.
0: No, łagodnego wyroku nie dostał Dominik W., syn byłego prezydenta, Dominik W. Znaczy nie syn, tylko wnuk, przepraszam, wnuk. No i został skazany na 2 lata i 8 miesięcy pozbawienia wolności za jazdę pod wpływem alkoholu, jak to u Wałęsów. No, i,
1: to mroczność i... jasna. 2 lata za jazdę pod wpływem pozbawienia Wałęsy.
0: Pod wpływem pozbawienia Wałęsy. No, na pewno się jeszcze tam odgrażał. No, jak to synowie i wnuki prezydenta byłego właśnie lubią się tam wygrażać. Wy nie wiecie, kto ja jestem, a załatwię wszystkich, ty psie. Ty myślisz, że co? I, no i w końcu się doigrał jeden z klanu Wałęsów. No chodzą takie słuchy, że ten klan Wałęsów, to tam, gdzie oni się chowali, to wszyscy się ich bali, bo oni z nożami chodzili, wiesz, takie zakapiory po prostu, nie? No to były sztajmesy takie zachlane, no nie wiem, po prostu, jak tak można, no. Znieważył funkcjonariuszy policji słowami obelżywymi, a jednego z nich kopnął. Pytanie, czy kurde, w dupę?
1: No nieważne w co, no państwo w państwie, słuchajcie, jeżeli was funkcjonariusze zatrzymują, no to trzeba się po prostu potulnie złożyć, a nie kurde uciekać albo coś, no bo niech się koleś cieszy, że nie został rozstrzelany.
0: No, w USA jak policjanta by kopnął, to mógłby dostać strzał w nogę czy coś tam, bo to już jest atak i tam się policjanci boją, bo wiedzą, że, znaczy nie, właśnie się...
1: Nie pierdolą się właśnie w tańcu.
0: No właśnie, się nie pierdolą, to znaczy chciałem powiedzieć, że boją się tego, muszą być bardzo ostrożni, bo tam ktoś może mieć broń po prostu, tak? I może takie zachowanie agresywne jest traktowane bardzo poważnie, a u nas policjanta kopniesz, znieważysz, no ale się doigrał. W sumie no, to już nie jest taki mały wyrok, nie? Prawie 3 lata bezwzględnego pierdla, bo nie widzę nigdzie, że w zawiasach. I to już jest wyrok prawomocny, tak, no więc już dobrze. Się nie można... Bardzo dobrze, niech zgnie.
1: Bardzo dobrze, bo to wiesz, bo to jest jakaś taka zaszłość dawnej Polski, jakiejś takiej wręcz gangsterskiej Polski, gdzie byłeś, nie wiem, synem, czy tam właśnie wnukiem, czy to prezydenta, czy to jakiegoś ministra, no to wtedy, wiesz, do ciebie wszyscy podchodzili jak do księdza, albo do jakiegoś, nie wiem, do jakiegoś policjanta, że oj, tutaj, wiesz, trzeba ci umyć stopy, trzeba cię tutaj we wszystko pocałować i no, jednak było coś takiego, że ludzie nepotycznie związani z władzą zwyczajnie wykorzystywali tę swoją sytuację, tę swoją pozycję i nawet durny syn burmistrza na jakiejś wiosce był w stanie po prostu śmiać się policjantom w twarz i czuć się, że on jest tutaj osobą ponad prawem, no nie jest. No niestety to po krwi nie przechodzi. No i dobrze, że to się zmienia, tak? Bo wydaje mi się, że jeszcze te 20-25 lat temu, no to by on dostał, kurde, 15 minut prac społecznych co najwyżej, albo 6 złotych grzywny. Więc to idzie ku nowemu i to mi się bardzo podoba.
0: Co wy tu piszecie, że chciał mu wręczyć kopertę nogą, że taka linia obrony mogła być, że panie sędzio, mój klient chciał wręczyć kopertę nogą, nie miał złych zamiarów, nie chodziło o napaść, co najwyżej o coś, co mogłoby być uznane za łapówkę, ale to nie łapówka, tylko prezent, chciał wręczyć, nie łapówkę i mój klient cierpi na pomroczność... jasną, tak? To była pomroczność jasna.
1: Tak, pomroczność jasna, tak.
0: Jedyny taki przypadek stwierdzony, pomroczność jasna. Chyba nawet w Wikipedii jest pomroczność jasna. Czekaj, zobaczymy. Pomroczność jasna. Stan pomroczny jasny. Ograniczone zaburzenia dysocjacyjne. Zmroczenie jasne. Naprawdę coś takiego jest. Pozorna zborność ruchowa występująca przy jakościowym zaburzeniu świadomości.
1: Jaka definicja? Ja powiem ci, panie, że miałem na mieście za jakościowy towar.
0: Może występować jako część zespołu zamroczeniowego. Często związana jest z padaczką. W przypadku stanu pomrocznego jasnego chory wykazuje zaburzenia pamięci. Aha, właśnie, że nie pamiętam nic, nie pamiętam, co robiłem w ogóle. Coś zrobiłem, ale nie pamiętam w ogóle. Nie pamiętam, że tam...
1: Ale orientacja jest dość dobrze zachowana, więc jesteś 100% hetero. No a tutaj naprawdę nie tłumaczmy się padaczkami i różnymi innymi rzeczami. Słuchaj, wiesz co, tak myślę, że może się podzielę moją historią urzędniczą z zeszłego tygodnia, bo jednak to będzie góra 20-30 minut gadania, znaczy się w ogóle samej idei. I nie będę z tego robił osobnej audycji i zabiorę trochę czasu w nocnym Marku, jak się z tym czujesz.
0: Czułbym się lepiej, gdybyś mi pozwolił skoczyć w tym czasie do lodówki i sobie przynieść napój, bo strasznie mnie suszy w gardle, a nie mam się czego napić.
1: Bardzo cię proszę, ponieważ intro do tej całej historii jest dość rozbudowane. Ponieważ w zeszłym tygodniu udałem się do Wydziału Komunikacji w moim mieście celem przerejestrowania pojazdu zakupionego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zarejestrowanego w niej. Stanąłem w kolejce o 6.30, urząd był otwierany o godzinie 8 rano. Mniej więcej przede mną znajdowało się jakieś 20 osób, natomiast tuż przed otwarciem urzędu, aż tak sobie obszedłem i tak sobie popatrzyłem, no to, że tak powiem, spokojnie 100-120 osób było za mną. No i jest to urząd, który jest najbardziej znienawidzony w naszym mieście, jako niedrożny, jako no nie nadaje się do niczego, ponieważ no jednak trzeba przyjechać tam bladym świtem, odstać swoje w mrozie. Na szczęście mamy globalne ocieplenie i mamy zimę, gdzie tylko przez jeden dzień póki co padał śnieg, jeszcze będzie z kilka dni, ale póki co jest paskudnie, no ale o tym w innym wątku opowiem. No więc stanąłem sobie w kolejce o 6.30, rozmawiałem tutaj z moimi pobratymcami przede mną, za mną, chwilkę sobie pogadaliśmy. No i już tutaj stojąc w tej kolejce zauważyłem, że co jest tak naprawdę problemem, dlaczego te kolejki w tym Wydziale Komunikacji, który jest niestety jeden na całe miasto, co jest błędem samym w sobie, ale to wymaga uruchomienia jakiegoś osobnego budynku, jakiegoś osobnego oddziału, co jest na przykład w Warszawie, gdzie jednak mamy kilka tych wydziałów komunikacji. No ale odstałem półtorej godziny, nagle wrota się otworzyły i poczułem się jak na wyprzedaży do MediaMarktu. Wszyscy ruszyli do czterech stanowisk, gdzie były przyznawane numerki. No i na sam początek w kolejce obok, na szczęście nie przy moim automacie do numerków, pani, która stała w takiej sekcji informacyjnej, powiedziała w kierunku jednego z tych biletomatów, że proszę państwa, tutaj widzę, że niedługo się skończy rolka wydająca te numerki, więc jakby się zatrzymało, no to po prostu proszę powiedzieć, to podejdziemy i wymienimy. No i koleś stojący w tej kolejce, aż ty kurwa, ja tutaj kurwa odmrażałem sobie jajka przez dwie jebane godziny, dlaczego ty... I od razu z mordą, od razu z taką bezczelnością, gdzie babka po prostu poinformowała tych biednych ludzi, że no słuchajcie, jest taka sytuacja, teraz jej się zaświeciła czerwona lampka, no ale ona idzie ona tutaj uzupełni tę taśmę i będzie wszystko w porządku. Odebrałem swój numerek, usiadłem sobie w kolejce, mija 30 minut, mija godzina od 8 rano, od otwarcia urzędu komunikacji, ja tutaj ze wszystkimi dokumentami, kartą pojazdu, dowodem rejestracyjnym, tablicami rejestracyjnymi, wnioskiem o przerejestrowanie sobie po prostu siedzę i czekam. No i koło godziny 9 rano pojawia się koło mnie facet, któremu powiedziałem o nocnym radiu, jeżeli nas słucha, no to pozdrawiam cię, ziomek, który przyszedł i tak zapytał, czy miejsce koło pana siedzące jest wolne? No proszę, nie? Jaki pan ma numer? No, mówię 63, a on 170. A to pan od dawna czeka? No od 6.30. Aha, okej, no to ja sobie może pójdę pobiegać. Koleś poszedł pobiegać, wraca pół godziny później i tak patrzy, że siedzę w dokładnie tym samym miejscu, numerki tak może ze cztery przeszły. Ale przez ten cały czas, bo do okienka się dobiłem, będąc o 8 rano, no znaczy się o 6.30 rano w zasadzie, odbierając swój numerek o 8.08, zauważyłem, na czym polega problem niedrożności tego urzędu. Problem niedrożności tego urzędu polega na tym, że ludzie, którzy do tego urzędu się próbują dostać, mają niekompletne dokumenty, brakuje im a to właśnie karty pojazdu, a to tablic rejestracyjnych, a to mają źle wypełniony wniosek. Na szczególną uwagę zasługuje pewna para, która spędziła dosłownie półtorej godziny przy jednym okienku, blokując jednego urzędnika, który mógłby przez ten czas rozwiązać naprawdę mnóstwo spraw. Za chwilkę powiem wam, ile czasu mi to zajęło, bo mieli do przerejestrowania dwa auta, którym się skończył leasing i była kwota wykupu i nie mieli do nich tablic i nie mieli do nich ostatniej faktury, która była tą kwotą wykupu, przez co właśnie czekali godzinę 10, żeby syn podjechał jednym i drugim samochodem, żeby można było udostępnić tablice rejestracyjne, a także dowód zapłaty za tę finalną fakturę zakupu. O godzinie 10.50 przyszedłem, o 6.30, o godzinie 10.50 dopadłem się do okienka, porozmawiałem z bardzo miłym panem Mariuszem. Załatwiłem swoją sprawę w 10 minut, bo miałem wszystkie papiery w porządku, bo miałem wszystko zrobione tak jak należy, a te zawali drogi cały czas okupowały jedno okienko, gdzie przez ich czas okupacji można było spokojnie obsłużyć 10 innych osób. Więc jeżeli narzekacie na jakikolwiek urząd, na to, że jesteście długo obsługiwani, że trzeba tam stać w kolejkach, to przede wszystkim spójrzcie sami kuźwa na siebie. Jeżeli macie jakąś niepewność do tego, czy właściwie wypełniliście ten wniosek, tam jest informacja, tam można się sobie podejść, zapytać, wszystko ustalić, zweryfikować, żeby wam to wszystko ładnie, gładko wszystko przeszło. Ten urząd daje dupy tylko i wyłącznie dlatego, że no, urzędnicy wspaniali, tylko ludzie kurwy i no niestety robią brzydką robotę przez to, że nie są w stanie się przygotować do tej wizyty w urzędzie, mają niekompletne dokumenty. No sorry, jeżeli chcesz przerejestrować pojazd i nie masz, nie wiem, tablic, czy dowodu rejestracyjnego, czy karty pojazdu, to ty idź i wróć i sobie ją podejmij, a nie siedzisz w tej kolejce i zawalasz drogę innym. Więc ten mój urząd komunikacji, który jest oceniany na Google na mniej więcej 1,6 gwiazdki, robi naprawdę fantastyczną robotę, ale oni robią tak naprawdę to, co mogą, a ludzie, którzy do niego przychodzą, tak naprawdę wpływają na to, że to wygląda, jak wygląda.
0: Piękna próba ocieplenia wizerunku urzędasa. Piękna. Tomasz na antenie. I co nam zafunduje dzisiaj, Tomasz?
5: No, witam wszystkich. Tak, straszę tutaj wszystkich, że przybędę. I w końcu przybyłem. Bardzo duża liczba osób nie chciała, żebym przybył.
0: Ciekawe czemu?
5: No, może mają coś na sumieniu. Ale przybyłem. I powiem, poznacie ich po owocach.
0: Czyli
5: jakie
0: co?
5: Owoce są tej władzy? Same złe.
0: A jakie są te owoce złe na przykład?
5: Narkotyki, handel ludzkim towarem, przestępstwa, wojny, ludobójstwo, etc. Maszynka do mielenia mięsa. Czy może się mylę?
0: Narkotyki są złe?
5: Nie, absolutnie nie. Ani maszynka do mielenia mięsa też nie jest zła.
0: Tylko wolałbyś, żeby nie handlowali narkotykami, żeby na przykład służby nie handlowały narkotykami, żeby państwo nie zabraniało handlu, ani nie monopolizowało, tylko żeby człowiek mógł sobie hodować roślinkę w domu na przykład, albo sobie coś wytwarzać, co tam chce, nie?
5: Wydaje mi się, że państwo powinno edukować. Chcesz spróbować? Spróbuj. Ale nie masz zabronione. a nie, że nie wolno, nie wolno, nie wolno, nie wolno, nie wolno, nie wolno, nie wolno, nie wolno, zakazy, nakazy, nakazy, nakazy, zakazy, zakazy, zakazy, nakazy, nakazy. Ile tego jest produkowane w Sejmie każdego dnia? Nie wolno, nie wolno, nie wolno, nie wolno. I teraz, no to co wolno? I uwaga, takie drobna dygresja. To będzie troszeczkę z Orwella, takiego folwarku, który mówi, że no, świnia w chlewie i dzik w lesie to niby te dwie same osoby, ale jedna żyje tak jak chce i ma szansę dożyć starości, a druga żyje tak jak musi i nie ma szans do życia starości. Mhm. Mamy wiek emerytalny i pa. Czy jesteśmy po stronie wolnej, czy niewolnej? I po której chcemy być stronie?
0: No, moje zdanie znacie. Nienawidzę takiej władzy, która ma misję wychowywania nas i która się miesza zbyt mocno w sprawy światopoglądowe. Władza powinna się zajmować prostymi rzeczami, zapewnieniem nam bezpieczeństwa, jakieś wojsko, drogi, no podatki no też, też powinny jakieś być, ale nie tak horrendalnie wysokie i ciągle nowe. I no, i ciągle nam rosną ceny. Teraz znowu nam wzrośnie cena mięsa, ale to tym razem nie za sprawą PiS-u, tylko dzięki Unii Europejskiej, która chce nas chyba na wegetarianizm.
5: A jak byśmy chcieli? Jak byśmy przestawić. Chcieli, żeby władza nami sterowała? W 100%, czy w 50%, czy w 1%, czy w 0,5%? Jak chcielibyśmy my, ja już nie mówię za siebie, za wszystkich. Jak my byśmy chcieli, żebyśmy my mieli na siebie wpływ? Czy ja bym chciał mieć na ciebie wpływ w 50% i vice versa? Bo wtedy może ty dasz mi to, co ja ci chcę, przepraszam, to, co ja chcę od ciebie i vice versa. Jeżeli ja w 50% mogę od ciebie dostać to, co ja chcę, to ty dostaniesz też ode mnie to samo.
1: Ale widzisz, tutaj pomijasz ten problem, że jeżeli się umówimy, że wpływamy na siebie w 100%, to jestem na tyle inteligentny, że jestem w stanie wpłynąć na ciebie w 100%, a ty na mnie tylko i wyłącznie w 20%.
5: Dokładnie, dokładnie. Czyli ja jestem przegrany, ty jesteś wygrany, ty wykorzystujesz 80% czy tam 90%, a ja mówię, nie wykorzystujmy się, tylko dajmy sobie 50/50. Ty jesteś inteligentny, ja jestem głupek, ty mi dasz inteligencję, a ja ci dam głupotę.
0: A zastanówmy się nad taką sprawą. Czy nie jest tak, że władza tym mocniej ingeruje w życie obywateli i bardziej się nimi w cudzysłowie opiekuje, im bardziej to społeczeństwo jest jakieś takie niezaradne, skore do, właśnie do przestępstw, no jeżdżenie po pijaku, kradzieże, bo można sobie wyobrazić społeczeństwo, które jest bardzo no, takie zdyscyplinowane, tak? I takie, które się nie garnie mocno do kradzieży. No w każdym razie jakiś tam liczba tych przestępstw jest powiedzmy o wiele mniejsza niż obecnie w Polsce. No to czy takie społeczeństwo nie zasłuży sobie po prostu na to, żeby się władza za bardzo nie mieszała w jego sprawy, a takie społeczeństwo, w którym jest bardzo dużo kradzieży, nieuczciwości, no to musi mieć taką władzę, która, jak to się mówi, bierze za ryj.
5: No, to ja mam takie pytanie, które społeczeństwo jest lepsze? Te, które jest zgniłe, czy te, które jest na sterydach?
0: No, odpowiadasz mi pytaniem na pytanie i tak nie do końca wiem, co ci tu odpowiedzieć. Ale wolałbym, żebyś się ustosunkował jakoś tak konkretnie do mojego pytania.
5: Gdzie jest dobro? Gdzie jest definicja dobra?
1: Nie ma definicji dobra. Dobro jest subiektywne.
5: Dla każdego, ale dla większości jest obiektywne.
1: Nie. To jest największe kłamstwo, w które wierzysz. Ty binaryzujesz świat. Tobie się wydaje, że rzeczy są albo czarne, albo białe.
5: Jednostkowo zgadzam się z tobą, ale ławica, rój i szarańcza mówi co innego. Czyli.
1: Ale ja się nie czuję szarańczą. Powinieneś.
5: Okej, ale jest coś takiego jak EIWA, czyli jest coś takiego jak świadomość zbiorowa.
1: Nie ma.
5: Jak zaprzeczasz przed świadomością zbiorową, to znaczy, że mówisz, że nie kreujesz rzeczywistości. Ale każda ławica kreuje rzeczywistość. Gdzie skręci, nie ma przywódców.
1: Jestem tą kaczką, która ustawia, gdzie leci klucz. I przez ostatnich 10 lat nauczyłem się tego bardzo dobrze. To jest w zasięgu, każdego z nas. To jest kwestia wybrania siebie, bo jeżeli leci klucz Genesi...
5: Ale wspólnie nie możemy mieć swojego sukcesu tylko na uwadze, tylko musimy mieć wspólny. Wspólnie porzucasz własny cel, oddajesz własną wolność. Jak chcesz lecieć wspólnie i przeżyć, oddajesz własną wolność, bo ławica może uciec albo wpaść do paszczy wieloryba.
1: Ławica ma to do siebie, że przekładając to na nasze społeczeństwo, nie wszyscy są liderami. Są ludzie, którzy się do tego nadają, są ludzie, którzy się do tego nie nadają, ale się tego podejmują i są ludzie, którym łatwiej jest wykonywać rozkazy. Jeżeli ci leci klucz gęsi, to wtedy jest jedna gęś na przedzie i pozostałe się układają w pewien określony kształt geometryczny. Wiesz dlaczego? Dlatego, że skrzydła tej pierwszej gęsi, ona bierze na siebie najwięcej wiatru i tym wszystkim dalej leci się dużo lepiej, dużo wygodniej i są gęsi, które wybierają samodzielnie to, żeby lecieć, żeby im się łatwiej leciało, a mniej im zależy na kierunku, a na szczyt wybierają się gęsi, którym najbardziej zależy na stworzeniu kierunku, żeby się zmęczyć, ale dojść do pewnego celu. Więc to jest wybór ciebie, wybór każdego z nas, czy będziemy tą gęsią, która się bardziej zmęczy, która się bardziej spoci i będzie na szczycie, która będzie prowadziła innych, czy tą, która sobie weźmie wszystko na luzie i poleci za kimś innym. To jest nasz naturalny, organiczny wybór.
5: Ale masz dwa wybory. Jednostkowy, własny i zbiorowy.
1: Nie, mylisz się, ponieważ...
5: Jednostkowo nikt za tobą nie pójdzie, a zbiorowo możesz uśrednić swój kierunek i pójść za wszystkimi razem.
1: Jeżeli chcę, żeby mi się łatwiej machało skrzydłami, to mogę znaleźć lidera, za którym pójdę i on tutaj przebije za mnie powietrze. Tak, jak najbardziej to istnieje. Ewentualnie mogę sobie pójść w swoim kierunku.
5: W stanie pokoju, w stanie wojny nie możesz tak samo machać skrzydłami, bo jeżeli zaatakuje klucz łabędzi, kaczek czy innych ptaków, jastrząb, orzeł, te ptaki machają inaczej. Czyli w stanie wojny jesteś inny i w stanie pokoju jesteś inny. Masz dwa różne poziomy świadomości.
1: Kompletnie się mylisz, binaryzujesz rzeczywistość. Dla ciebie jest tylko A albo B, nic nie ma pomiędzy, a tak naprawdę jest bardzo dużo skalości szarości pomiędzy.
5: Oczywiście, że tak. Od pokoju do wojny jest cała gama kolorów. Zgadzam się, tylko że nie możesz skrajnie mówić, że tylko jest pokój.
1: Ale ja tego nie mówię. Mówię tylko i wyłącznie to, że są ludzie, którzy zarządzają i są ludzie, którzy lubią być zarządzani i się dobrze w tym czują.
5: Ale wiesz, czy ci ludzie nie chcą, żebyś ty im dał swoją władzę?
1: No to niech się wybiją ponad klucz dzikich gęsi i niech zrobią przód. Ale mogą mnie zbić z pantalyku.
5: Uwiązując twoją uwagę, przejmuje władzę nad tobą. W co wierzysz?
1: No, w latającego potwora spaghetti we FNORD, także nie wiem.
5: To jutro będzie. Jeżeli takich jak ty jest dużo więcej niż tylko ty.
1: Ja wiem. Tak samo jak jest wiele kluczy.
5: Mnożysz swoje pojęcia dla siebie i tych, którzy chcą mieć takie same. Czyli załóżmy, że tam wymyślam sobie, hej, chłopaki i chłopaczyce, chcecie mieć Mercedesa SL superaśnego z 2020 roku? Ręka do góry lub nie? Jeżeli ja pociągnę uwagę za sobą, to może większość zagłosuje za mną, za moją decyzją, za moim przesłaniem. Jeżeli chcesz coś przesłać, to musisz pociągnąć coś mocno.
1: Nie muszę nic pociągać, wystarczy, że pójdę w jakimś kierunku i wówczas ludzie dookoła mnie, w moim otoczeniu zauważą, że ten kierunek im odpowiada i wówczas załączą do mnie.
5: Ale to jest to samo. To jest to nie, samo.
1: To nie jest to samo. Ja to nie staram się o to, żeby ktoś do mnie dołączył. Robię swoje i ewentualnie przyjmuję to, że ktoś do mnie dołącza.
5: Nie musisz się starać. Nie musisz się starać, żeby pociągnąć. Jeżeli faktycznie powiedziałeś to, co powiedziałeś, że wystarczy, powiem słowo, na początku było słowo, one za sobą pociągnie całą realizację. Jeżeli mówisz prawdę, wszyscy za tobą pójdą. Jeżeli kłamiesz, nikt nie pójdzie.
1: No i znowu binaryzujesz, bo być może za mną pójdzie 12 apostołów. I być może w przyszłości to się zrobi z nową sektą rybacką, tak?
5: Ale prawda broni się sama. Kłamstwo trzeba. Jeżeli idzie za tobą forsa, to nie idzie za tobą prawda.
1: Ale znowu binaryzujesz. Czemu za forsą nie miałaby iść prawda? Dlaczego forsa wyklucza prawdę? Co jest w tym złego?
5: Forsa jest pośrednictwem między odbiciem a odbitym. Czyli między lustrem a przeglądającym się w lustrze, który mówi: słuchaj, zapłać mi, a ja ci powiem, jak wyglądasz.
1: Ale ja nikomu nie każę płacić. Ja tylko żyję, jak żyję, mam jakieś fajne rzeczy do powiedzenia, mam jakieś fajne rzeczy do przekazania i są ludzie, którzy są w stanie mnie wysłuchać i nie robię z tego jakiejś sekty, nie robię z tego jakiegoś kultu religijnego.
5: A chciałbyś?
1: Tylko i wyłącznie... Nie, absolutnie nie. Ja sobie żyję swoim życiem. Jeżeli komuś fajnie jest sobie przysiąść, przycupnąć i usłyszeć historię mojego życia, to bardzo chętnie się nią podzielę. Jeżeli ktoś ma to w dupie, to droga wolna, mi to nie przeszkadza. Ja nie mam zupełnie potrzeby, żeby tutaj zrobić sobie wokół samego siebie jakiegoś kultu. Wydaje mi się, że swoje życie robię naprawdę całkiem zajebiście. A jeżeli komuś się to również spodoba, to bardzo chętnie podzielę się swoimi doświadczeniami. Ale nie robię z tego i nie binaryzuję. Tutaj daję naprawdę, to jest droga, którą wybrałem, jest jedną z milionów dróg, która jest właściwa dla człowieka. Jedną z milionów dróg.
5: Czy mógłbyś całe swoje życie odwrócić do góry nogami?
1: Wiesz co, jestem tym człowiekiem, który coś takiego kiedyś zrobił. Więc to jest czas przeszły.
5: Czyli raz się udało, a drugi raz się też uda?
1: Ale nie widzę potrzeby ku temu, bo teraz moje życie jest w porządku. Teraz jestem szczery ze sobą i to jest największe osiągnięcie, jakie w życiu osiągnąłem.
5: Jeżeli nie trzeba, to nie trzeba. Ale jeżeli trzeba, to wydaje mi się, że trzeba.
0: Okej, okay, musimy troszkę tutaj czas kontrolować na każdy telefon. Tak więc dzięki, Tomek, za komentarz. Może się jeszcze przedłuży audycja o jakiegoś afterka. Jak potrzeba, nawet nie będzie miał ochoty, to może ja posiedzę, to wtedy może jeszcze sobie pogadamy. Tak więc dzięki za telefonik, za komentarz.
5: Okay, miłej nocy życzę.
0: Trzymaj się, cześć.
5: Ja.
1: Ale to było wygodne, kurde. No, fajne, kurde. Naprawdę. Ja czuję się niczym gęś. W kluczu dzikich gęsi, albo w gęsi dzikich kluczy, albo dziku kluczy gęsi.
0: Tomek to dobrze nazwał filozoficzne sumo. Tak mi się to też kojarzy trochę. Takie filozoficzne sumo, tak jak was słuchałem sobie z boczku.
1: Przyznam szczerze, że to była moja najbardziej mile... tę rozmowę zapamiętam najmilej.
0: O, to ciekawe. Jest projekt, o, ale to jeszcze odbierzmy, to za chwilę powiem, a tymczasem odbierzmy Jacka z Australii, dowiemy się, co tam u niego. Witamy Jacka, cześć.
6: Witam, siemano. Serdecznie, ciekawiec. Witam kolegę z liceum, cześć, potrzeba.
1: Siema,
6: słuchajcie, ja sprawie taki jestem, że tych urzędników, bo tak się składa, że też jestem w trakcie wymiany pojazdu. Słuchajcie, sprzedałem samochód i musiałem go wyrejestrować, nie? No i napisałem maila do Urzędu Komunikacji tu, że sprzedałem samochód i dostałem odpowiedź, że dziękujemy za informację, przyjęliśmy, że sprzedał pan samochód. I zadzwoniłem do ubezpieczalni i powiedziałem, że sprzedałem samochód i oni powiedzieli: super, spoko, a kiedy? Ja mówię: 2 tygodnie temu. Aha, no to ci oddamy tam pobrane z konta ubezpieczenia za 2 tygodnie. I tyle było mojego sprzedaży samochodu, a teraz jak kupię samochód i kupię go w tym samym stanie, no, to procedura będzie trochę inna, ale podobna, bo napiszę maila, że kupiłem samochód i zadzwonię do ubezpieczalni, że kupiłem samochód. I ja mam takie pytanie, dlaczego w Polsce tak nie może być, że kupujesz i sprzedajesz samochód przez maila?
1: No fajnie by było, ale wiesz co, tutaj rozszerzę moją historię, bo niedawno mój znajomy z pracy również sobie auto zmieniał, zakupił nowy samochód, no i jest coś takiego, że można się zarejestrować na stronie Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych i tam wrzucasz skany tych wszystkich dokumentów, dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, umowy sprzedaży, czy tam jakieś faktury, czy co tam nie miałeś. No i właśnie mój kumpel jako taki no, człowiek internetowy, tak, no sam bym, że są dokładnie zrobił to samo, o czym zaraz powiem, to co on zrobił, gdyby nie jego ciężkie doświadczenia, wysłał te dokumenty poprzez portal Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. No i po 3 tygodniach mniej więcej został wezwany, żeby przedstawić oryginały tych dokumentów. A tylko tutaj przypomnę, że w Polsce po zakupie samochodu masz 30 dni na przerejestrowanie pojazdu. No i jeżeli przerejestrujesz, to wtedy dostajesz taki kartonik, tymczasowe pozwolenie na tymczasowe dopuszczenie tego pojazdu na ruch drogowy. No i wiesz, no i przyszedł z tymi wszystkimi dokumentami, oryginałami, no i urzędnik mówi, no okej, no tutaj się wszystko zgadza, no to w takim razie zapraszamy za 3 tygodnie i wtedy dostanie pan ten kartonik. No ale jak to, ale przecież to wszystko wam wysłałem przez internet, ja przez 2 tygodnie nie będę mógł jeździć samochodem. No tak, ale to jest bez sensu. No tak, ale nie myśmy to projektowali. Więc w Polsce można zarejestrować samochód przez internet, ale nie warto.
0: Ja bym odpowiedział tak, bo mi się wydaje, że to wynika z tego, że w Polsce jest jak jest, że do władzy dorwali się tacy bardzo prości ludzie, którym się wydaje, że muszą nas zasypać jakimiś zezwoleniami, pozwoleniami, papieżyskami, bo oni sobie tak wyobrażają, że wtedy wszystko pięknie działa. Jak to jest takie myślenie właśnie chama i prostaka, że trzeba wszystkiego pozakazywać, że władza musi kontrolować obywatela, bo obywatel jest głupi, bo jak człowieka zostawisz samego sobie i mu coś, i na wszystko mu pozwolisz, i oni po prostu tworzą cały czas nowe jakieś prawa, przepisy, a jednocześnie mamy urzędasokrację i cały legion tych urzędasów zasranych i trzeba oni muszą coś robić, czymś trzeba ich zająć. No to się, to jest dodatkowy powód, dla którego się wymyśla takie prawo skomplikowane, niejednoznaczne. I są też dodatkowo jeszcze różne takie kliki, którym bardzo jest na rękę, żebyś ty się, rodaku, nie połapał z niczym i żebyś musiał chodzić a to do księgowej, a to do prawnika, żeby sobie dodatkowo jeszcze ktoś zarobił. Na tej samej zasadzie nigdy nie dostanę żadnego leku bez recepty, tylko muszę iść, jeszcze musi lekarz zarobić, jeszcze musi mnie wysłać na badania. Nawet jak to jest psu na budę, a nawet jak nie, to nie pozwala się wziąć odpowiedzialności samemu obywatelowi za jego działania, nigdy, z niczym, no bo to jest nie na rękę władzy, żebyśmy mieli tej wolności trochę więcej. Trzeba, ja taki, nie wiem, może to też wynika z tego, że jak obywatel jest zajęty ciągle załatwianiem czegoś, zbieraniem tych segregatorów z dokumentami w kolejnych szafach, no to nie w głowie mu inne rzeczy, jak protestowanie, jak domaganie się czegoś. On jest zalatany, on cały czas coś załatwia. Myślę, że powodów jest dużo różnych, nie? Dla których jest jak
6: myślę,
0: jest.
6: Myślę, że masz rację, dużą krawiec, ale ja rzadko to robię, ale tym razem stanę w obronie PiSu, bo to się zaczęło dawno, strasznie temu. I to nie jest tylko tego. No PiS na pewno się wpisuje w ten ładnie opisany schemat, o którym mówiłeś, ale sprawa ciągnie się od komuny, moim zdaniem. I w sumie nigdy nawet najbardziej nominalnie liberalne rządy nie zniosły nawet takiej bzdury jak obowiązek meldunkowy. No bo co by to było, gdyby władza nie wiedziała, gdzie mieszkasz? Przypominam, że w krajach anglosaskich nie ma obowiązku meldunkowego. Tak zupełnie na marginesie. Natomiast tylko powiedzieć, że to jest tak łatwo w Australii, tylko wtedy tutaj u mnie, jeżeli auto jest z tego samego stanu. Bo różne stany mają różne prawa, no ale Polska to jest przecież jeden wielki. Polska jest krajem unitarnym, a z tego co wiem, jak kupujesz auto w Poznaniu z Warszawy, to musisz przenieść blachy. Jaki jest sens tego, żeby w Poznaniu były inne blachy niż w Warszawie i zaczynały się na PO, a na W, zamiast sprawdzić coś, na przykład zrobili Duńczycy. Duńczycy mają cały jeden kraj. Jedna blacha jest na auto od początku, od salonu do złomowiska. No chyba, że blacha się zgubi.
1: Ale to w tym roku ma się zmienić. Także tutaj również paradoksalnie stanę po stronie PiS-u, ale to akurat nie jest tyle zasługa PiS-u, co po prostu cyfryzacji i postępu, że faktycznie mamy chyba, nie wiem, w kwietniu ma wejść ustawa, że ma zejść obowiązek, który zmusza nas do zmienienia blach na lokalne dla województwa, który jest jakimś tam pokłosiem ustawy prawa o ruchu drogowym z dawniejszych lat, no ale też z drugiej strony, tak szczerze mówiąc, patrząc na naszych lokalnych handlarzy i to, co się dzieje na polskim rynku samochodowym, no to jednak wolę, żeby ten jednak samochód przeszedł przez pewną weryfikację i żebym miał pewność, że on nie jest w żaden sposób obciążony, że on nie był kradziony. No dobra, ja to sobie zweryfikowałem, tak, no ale nie każdy to robi, tak, no bo głupio by było, że wydajesz tam 20 czy 50 tysięcy na samochód, no i nagle się okazuje, że no proszę pana, ten samochód był kradziony, my go zatrzymujemy jako dowód, no i sobie pan dojeżdża i rowerem.
6: No ale poczekaj, bo ty mówisz coś takiego, że lepiej, żeby tak było, bo nie daj Boże, jakiś człowiek kupiłby sobie kradziony samochód. Czyli jakby próbujesz teraz się opiekować takim ziomkiem, zamiast przecież każdy może to zrobić na własną no rękę.
1: Tak, może,
6: Ja coś zrobiłem. Ja tak coś zrobiłem w Danii, jak kupowałem pierwszy samochód w Danii. To jest taki FDM, to się chyba nazywa, Federation Dansk Motorista, czy coś takiego, że przyjechał taki koleś, co mówi, że się zna, obejrzał, poklepał moją typerkę z lewej, z prawej, odpalił, podłączył pod komputer, mówi, spoko, może pan kupić. I to było zupełnie zupełnie z własnej woli, zapłaciłem tam ileś tam koron za to i mówi, spoko, jest fajnie. I ja to zrobiłem z własnej woli, tak samo z własnej woli mogę przecież wziąć samochód, zadzwonić na policję, powiedzieć, panie, czy ten VIN może jest, figuruje w bazie aut kradzionych albo coś takiego. Po co koniecznie zmuszać ludzi, żeby to przez urzędasa szło?
0: I to jest, no, to właśnie świetnie potrzeba pokazał tą mentalność, to opiekowanie się innymi na siłę, nie? Też mnie to wnerwia koszmarnie, bo za każdym razem, kiedy jest jakiś projekt ustawy, który ma zwiększyć naszą wolność na rzecz utraty troszkę bezpieczeństwa, no właśnie każdy musiałby trochę bardziej sam się o coś starać, samemu się dowiedzieć, sam wziąć odpowiedzialność, to zaraz się pojawiają ci właśnie opiekunowie i to są różne kliki. Ci, którym nowe prawo jest nie na rękę, bo straciliby na tym, bo nie produkowaliby czegoś, nie pośredniczyliby w czymś i oni zaczynają się opiekować innymi, a tak naprawdę chodzi znowu tylko o szmal, że ktoś sobie nie zarobi na tym opiekowaniu się innymi.
1: Znaczy, wiesz, kiedy 10 lat temu kupowałem sobie swoją pierwszą Corsę B, silnik, kurde, 1.0, 3-cylindrowy, od 0 do setki rozpędzał się w 3 miesiące, no to w tych wszystkich, wiesz, zagadnień prawnych aż tak bardzo nie znałem i tutaj wolałbym, że tak sobie jakbym wysłał sobie pocztówkę w przeszłość, to wolałbym, żeby się takim mną młodym ktoś zainteresował, ktoś tutaj o mnie zwyczajnie zadbał. Nie jest to dla mnie szczególnie duże obciążenie, że ten pojazd musiałem przerejestrować właśnie w ten sposób, że musiałem dostarczyć te wszystkie dokumenty, potwierdzić ich poprawność, tutaj pokazać swój dowód osobisty i tak dalej, bo to mimo tego stania w kolejce, to faktycznie jest problem, tak? Ale ten problem już wcześniej omówiłem, ale mimo wszystko w naszej mentalności i w mentalności naszych handlarzy i ludzi, którzy naprawdę potrafią sobie sprzedać na lewo jakieś auto i ono jest całkowicie legalne i sobie, wiesz, zobaczysz, że kupiłeś sobie swoje nowe Audi Q7 za 280 tysięcy złotych i ono nagle jeździ i ty je widzisz, że to jest twoje, to jest dokładnie twoja wersja, którą sobie wybrałeś, ale nie, ono już jest przerejestrowane i tutaj państwo stwierdziło, że jest wszystko okej. W Polsce brakuje tej mentalności jeszcze cały czas, tego bycia fair wobec siebie nawzajem, szczególnie tutaj patrząc na handlarze, ale też na prywatnych również. Więc jest to zwyczajnie potrzebne. Myśmy jeszcze nie dorośli do tego, żeby zaufać nam.
0: No to czyli ja się słyszę, potwierdza tak. To, co mówiłem, że takim narodem to władza się po prostu musi opiekować, takim głupim i takim niezaradnym i takim nieuczciwym. No i może właśnie dlatego teraz nowy projekt ustawy znowu trafia od razu do kosza. Chodzi tym razem o to, aby podawano wysokość wynagrodzenia w ogłoszeniach o pracę. O tym z Etamem kiedyś rozmawialiśmy. No ja bym był oczywiście jak najbardziej za. To by było fajne, gdyby ogłoszenia o pracę zawierały od razu proponowane wynagrodzenie, ale od razu larum wnoszą główny inspektorat pracy, Sąd Najwyższy, prokurator krajowy, NSZ Solidarność, Związek Pracodawców Lewiatan, Pracodawcy RP, Biznes Club Center i założę się, nie muszę tego nawet analizować, założę się, że po prostu coś by na tym stracili, nie? Tylko jeszcze nie wiem co.
6: Krawczulku, słodki, drogi najdroższy, poczekaj. Ale ty znowu chcesz zrobić to, tylko z drugiej strony, winną mańkę. Chodzi o to, żeby był przymus podawania tych wynagrodzeń przy ogłoszeniach o pracę? Przymus? To ja jestem przeciwny też.
0: Ale to...
7: No, również jestem przeciwny.
6: Jak jest w Australii? W Australii są ogłoszenia, bardzo dużo ogłoszeń z kwotą od pracy i jest też sporo ogłoszeń bez. I każdy se może aplikować tam, gdzie chce. Tam, gdzie podają pracę, też podają wysokość wynagrodzenia albo tam, gdzie nie podają.

0: No, są graficy, którzy zasługują na najniższą krajową. Są graficy, którzy zasługują na 5, 8, 10, 12 tysięcy, tak? No i sobie wyobraź, że zatrudniasz grafika, no i tutaj oferujesz, nie wiem, 12 tysięcy, tak? No i przez pierwsze 3 miesiące, 6 miesięcy tak naprawdę, nie masz absolutnie najmniejszego pojęcia, że ten człowiek zasługuje na to, żeby zarabiać 2, 3 razy więcej niż ta najniższa stawka. Więc jedyne, co by wniosła ta ustawa, to jest równanie do najniższego. Okres próbny, zarabiasz tam sobie, nie wiem, tam 2800 jakąś najniższą krajową, tak? A potem ewentualnie będziemy sobie rozmawiali, bo nikt nie będzie ci ufał na tyle, bo to jest koszt dla pracodawcy.
1: Ale podaje się zawsze wymagania konkretne, obsługa oprogramowania takiego i takiego, tyle i tyle lat doświadczenia i płaca powinna być oczywiście do tego dopasowana. Moim zdaniem to by wyszło na dobre, ponieważ by się pewne standardy zostałyby wyregulowane co do płac. Nie byłoby wielu takich gównojadów, którzy chcą cię zatrudnić za grosze, ale dowiadujesz się o tym dopiero jak pójdziesz na rozmowę i tak dalej. Poza tym jest w tym coś takiego uczciwego. Też jestem przeciw zakazom i nakazom, ale jeśli one są ewidentnie, jeśli te nakazy sprzyjają czemuś, co jest ewidentnie dobre, a w moim mniemaniu taka sytuacja jest dobra, uczciwa, gramy w otwarte karty, no to bym był za nawet, żeby. Poza tym słyszałem, że w niektórych krajach to jest właśnie standard, że podaje się w ogłoszeniach wynagrodzenia.
2: Zwyczajowe, a nie nakazem, bo nikt ci nie zabroni napisać w ogłoszeniu cokolwiek, więc to jest kwestia zwyczajowa. Jak wejdziesz na przykład, ja tak jak potrzeba, jesteśmy programistami z tego co wiem, i jak wejdziesz na przykład na Stack Overflow, czyli takie miejsce, gdzie jest dużo różnych porad i pytań od programistów, to mi się bardzo często pojawia po prawej stronie robota tu, robota tam, stawki takie i takie. Także rzeczywiście jest tego sporo ogłoszeń z pracą. Z podanym wynagrodzeniem. W kontynentalnym systemie, z tego co wiem, jest tego mniej. Czyli powiedzmy w Unii Europejskiej, no bo to jest kwestia zwyczajowa. A i tak słuchajcie, ja a propos zarobków, bo zaraz ja nie zasłużę na swój zarobek, muszę pędzić do roboty, więc się kłaniam i trzymajcie się.
1: No
2: Na
1: trzymaj
2: razie
1: się,
2: cześć.
1: Jacek, hej, hej. A Etam dołączył, tutaj sprowokowany pewnie, ale co to, gdzie on tą kamerkę sobie wsadził? To jakąś sondę sobie zaaplikował chyba, nie powiem
2: To
1: gdzie.
2: chyba nie ja. Przepraszam bardzo, ale to chyba nie ja.
1: A nie, to chyba Tomasz dołączył. Tomasz, wiesz co, pogadamy innym razem, mamy teraz innego dzwoniącego
2: Okej,
1: na antenie.
2: okay. A ja tylko podsłuchuję i nawet nie zadam ani jednego pytania.
1: Nie ma słuchania sobie na Skype'ie. To słuchamy w
2: Jestem
1: radio.
2: za tym,
1: Do
2: żeby go
1: widzenia.
2: zostawić demokratycznie.
0: Za późno.
2: Potrzebna ma
0: Dyktatura
2: razie
0: weszła.
2: decyduje
1: Nie, Tomasz sam się
0: Nie,
1: rozłączył.
0: ja go wyrzuciłem.
1: Aha, to dobrze.
2: No widzicie, jak tak działa demokracja. Dwa przeciwko jednemu, a gdyby jeszcze był jeden, to byśmy to wpisali do konstytucji. Nie, 2 do 1 to już można wpisać do konstytucji. No bo tak słyszę, że wy chcecie wykorzystać szaro-czarnego luda graficznego. Nie, ja też jestem za tym, żeby ustawowo, ponieważ jest prawie wszystko ustawowo uregulowane. Na przykład nie można wpisać do oferty pracy, że kobietom dziękujemy, albo że czarnym dziękujemy, to, bo wtedy się wszyscy obrażą i taki pracodawca miałby kłopoty. To uważam, że można też nakazać wpisać, że musi być podana jakaś stawka konkretna. To powinno być po prostu w dobrym zwyczaju, że skoro wpisuje się 50 różnych oczekiwań, a często jeszcze mile widziane dodatkowo, i tam jeszcze jest 5 różnych innych stanowisk na jednym stanowisku. Na przykład najbardziej mnie rozśmieszają graficy czy komputerowcy, którym wymaganie jest prawo jazdy kategorii B, czyli kierowcy szukają, a nie komputerowca.
1: Ale ty
2: To jest
1: powiedz,
2: po prostu.
1: Etam, czemu byłbyś za tym, żeby podawać wysokość zarobku w ogłoszeniu?
2: Moje wyjaśnienie jest bardzo proste z przyczyn prozaicznych, ponieważ jako wzorzec wszędzie, właściwie na każdym kroku podaje nam się obyczaje unijne, jakieś tam przepisy unijne czy przepisy gdzieś tam na świecie. A w dobrym tonie na świecie jest podawanie tej stawki. W większości państw tak jest i w większości ofert w tych państwach. Stąd

0: też dobrym obyczaju powinno być też to w Polsce, dlatego że u innych tak jest po prostu.
1: No to trochę bardzo często słaby trochę argument, że bo tak jest u innych. Spodziewałem się, że powiesz coś bardziej, wiesz, tak od siebie, nie? Czemu uważasz, że jest to dobre rozwiązanie, uczciwe, eleganckie?
0: To usłyszysz ode mnie. No ode mnie to właśnie dlatego, że ponieważ są tysiące różnych innych rzeczy podawanych w tych ofertach, łącznie z rzeczami zupełnie nieistotnymi, typu młody, dynamiczny zespół i pełna wyzwań praca oraz zarobki adekwatne do umiejętności, no to ja bym się chciał dowiedzieć, jakie są te zarobki, do których mają być adekwatne moje umiejętności, tak? Oczywiste jest dla mnie, że jeżeli na przykład będzie to no, nie programista, tylko twój developer, nie lubię tego powiedzenia developer, bo mi się to z tym, co buduje domy, kojarzy. W każdym bądź razie ma to być jakiś tam junior czy senior developer, tak? To wiadomo, że jak za 12 tysięcy jest taka praca, to nie będzie to ktoś, kto początkuje, robi jakieś wprawki programistyczne, tylko ktoś, kto po prostu jest już biegły w tym i ma jakieś portfolio, no może to źle powiedziane portfolio, ale ma jakiś staż, powiedzmy, w kodowaniu, tak powiedzmy, czy w jakichś aplikacjach, które zamieścił na Google Playu chociażby, tak? Czyli ktoś, kto już coś umie. Natomiast no, dla mnie oferty bez podanej kwoty wyglądają na takie, które sugerują, zaznaczam, sugerują dwie rzeczy. Albo, że jest to casting na kto da mniej, tak? A byłem na takim castingu, gdzie pierwsze pytanie było, ile państwo chcecie, i ci, którzy powiedzieli najwięcej zostali wyproszeni, nie? Natomiast druga sprawa to jest taka, że jest to sugestia, że płaca będzie minimalna po prostu, nie? Że rozumiemy samoprzestrzeń.
1: Czyli jest to po prostu, no ja to rozumiem tak, właśnie ta płaca to jest najważniejsza informacja i to jest konkret, a takie mambo-dżambo, że tam praca w miłym zespole, otwartość w mile widziana, bla, bla, bla, to jest wszystko bardzo drugorzędne. Tak naprawdę wysokość wynagrodzenia mówi nam bardzo wiele, mówi jak duża jest to firma, jakie mają oczekiwania też, kogo szukają właśnie, czy bardzo kogoś doświadczonego, czy trochę mniej. To jest konkret i przydałoby się, wydaje mi się, że gdyby była taka informacja przy ogłoszeniu o pracę, to wtedy to ogłoszenie nabiera jakiejś wartości, staje się czymś właśnie takim konkretnym, a nie tylko takim haczykiem, na który masz się złapać, pójść na spotkanie i tam już będą cię urabiać, nie?
2: To znaczy tak, chłopaki, przede wszystkim, słuchajcie, jeżeli chodzi, nie wiem, o pracę kasjera w Biedronce, to jestem jak najbardziej na tak, bo jesteś łatwo zastępowalny, robisz coś bardzo konkretnego i twoja płaca będzie stała. Natomiast spójrz tutaj pod kątem biznesowym, tak? Jeżeli prowadzisz firmę, jakiś software house, który poszukuje programisty czy programistów i masz powiedzmy 20 tysięcy złotych brutto na to, żeby opłacić tutaj pewien swój wakat, tak? To możesz tutaj wziąć trzech studentów albo dwóch jakichś takich bardziej zaawansowanych programistów, albo jednego turbokuca, który po prostu rozpyka tak naprawdę wszystko. No i wiesz, no i rzucasz, że wiesz, że płacisz 18 tysięcy złotych netto, tak? No i przychodzi do ciebie taki człowiek, który ma jakieś tam doświadczenie, który ładnie się pokazuje, który ma ładne CV, papier, wszystko przyjmie. No i on sobie, wiesz, podpisze umowę na 3 miesiące na okres próbny i się nagle okazuje, że wiesz, że on kompletnie fejluje, on nie chce się rozwijać, on nie chce się dostosować, on nie ma żadnych, wiesz, jakichś dążeń, ambicji ani nic, a ty musisz mu zapłacić przez te 3 miesiące, bo pamiętajmy, że jednak te umowy śmieciowe zostały trochę spacyfikowane w ostatnich latach, no i wiesz, no i tutaj tracisz naprawdę, no sorry stary, no 60 tysięcy złotych tylko dlatego, że zatrudniłeś złą osobę na właściwe stanowisko.
1: Można więc zweryfikować. No, można,
2: no ale jakbyś jak
1: proszę pokazać swoje projekty, proszę coś tutaj
2: no dobra, możesz
1: odpowiedzieć na pytania jakieś, można wybadać, czy ktoś się zna, czy tak, nie, tak, spokojnie.
2: Tak, tylko nie wiesz, czy ta osoba będzie się chciała starać, bo w momencie, kiedy przystępujesz do pewnej firmy, musisz się dostosować, musisz włożyć bardzo dużo pracy w to, żeby się rozwinąć w tej konkretnej branży, w tej konkretnej firmie. Musisz odrobinkę zmienić swój profil działalności. Jeżeli ta osoba będzie niezmienialna, to wtedy te pieniądze, które w niego włożysz, i tutaj mówimy o konkretnej kwocie 60 10 tysięcy złotych brutto po prostu zostaną wyrzucone w piach. Więc jeżeli w tych pracach bardziej twórczych, właśnie programista, grafik, nie wiem, glazurnik, malarz czy cokolwiek, tak? Nie mówimy o osobach, które pracują na kasie w Biedronce. Szanujemy ich oczywiście, tak? Ale tutaj jednak płaca jest jak najbardziej stała. No więc jeżeli byłoby takie wymaganie, żebyś to postawił, no to wtedy ten zajebisty grafik, czy zajebisty programista, który będzie się starał, który zajebiście się dopasuje, to on będzie zarabiał 3500 zamiast 118 tysięcy. Przez 3 miesiące, przez ten swój okres próbny. I to jest konkretna kwota, która nie jest ani na rękę pracodawcy, ani na rękę pracownikowi.
0: No, trudno się nie zgodzić z potrzebą tutaj akurat. Tylko widzicie, ja podchodzę do sprawy pracy, znaczy po pierwsze mi ciężko przez gardło to słowo przechodzi, jak wiecie, natomiast podchodzę do tego w ten sposób, że trudno jest w tej chwili, no przynajmniej na Szczecin, tak, czyli taką typową Polskę C, znaleźć ofertę pracy, która by dawała, jeśli chodzi o wynagrodzenie, satysfakcję temu pracownikowi na tym poziomie, że po prostu on będzie, nie będzie musiał przebierać najtańszej żywności, żeby w ogóle się utrzymać. Tak. Niestety takie stawki, jakie są tutaj proponowane, tak to wygląda. Ja dzisiaj wkleiłem przed waszym programem, na długo przed waszym programem, taką rozmowę z Białorusinem, który jest w Polsce od jakiegoś czasu, nawet tutaj w Szczecinie mieszkał, prowadzi swój kanał i on opowiadał, gdzie można zarobić 2000 euro w Polsce i że jest to możliwe. Okazuje się, że jest to taki zawód jak brukarz. Brukarz, który jest w stanie ułożyć 10 metrów kwadratowych bruku w ciągu dnia, jest to jak najbardziej możliwe, bo on jest takim brukarzem właśnie, jest w stanie zarobić po przeliczeniu na po kursie obecnym euro, czyli tam 4,30, jest w stanie te 10 tysięcy, 2000 euro wyciągnąć miesięcznie na rękę. Teraz jest takie pytanie właśnie, kasjer, brukarz. No to są zawody, które, nie czarujmy się, jesteśmy w stanie się w przypadku kasjera nauczyć po tygodniu kursu, jeżeli umiemy tylko liczyć na podstawowym poziomie dodawania, odejmowania. Natomiast w przypadku brukarza, no ja wprawdzie nie pracowałem nigdy w tego typu budowlance, raczej bardziej z torami kolejowymi miałem do czynienia, natomiast myślę, że w ciągu miesiąca praktyki też bym się nauczył bruk kłaść, nie? I tutaj jest ta kwestia, nie? Na ile cenimy po prostu doświadczenie, tak? Czy to ma w ogóle jakiekolwiek znaczenie? Czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Bo programista to jest ktoś, kto całymi latami musi naprawdę się mocno starać za darmo, bo często to są ludzie, którzy kodowali w czasach jeszcze tych starych komputerów. Często to są osoby, które na studiach naprawdę dużo tych programów musiały wklepać, tak? No zresztą wiadomo, o co chodzi, tak? Nauczyć się specyficznego myślenia, żeby przewidzieć każdą możliwość, którą użytkownik nieobeznany z tym, co się dzieje w środku, zrobi jakąś czynność, żeby nie zawiesić programu, tak? No to jest specyficzna bardzo wiedza. Podobnie jest w grafice. No w grafice na przykład robiąc projekt, obrazek to jeszcze pół biedy, ale robiąc projekt animacji, jak nam na przykład klient z krawcem, na przykład wiemy to doskonale, przy grafice 3D powie, że na przykład literka ma mieć inny kolor, tylko tyle wystarczy, inny kolor, wydaje się, no zmienić kolor literki, tak, ale to może wymagać renderowania od początku całej animacji. Także to też trzeba brać pod uwagę, nie?
2: Nawet nie tyle renderowania od początku animacji, ale dostrzeżenia wszystkich cieni, shaderów i innych pierdół, które są po drodze, jeżeli chodzi o 3D. Więc no, są prace twórcze i są prace odtwórcze, tak? Więc w przypadku prac odtwórczych, gdzie masz pewien algorytm, który sobie codziennie powtarzasz, czy to będzie kasjer, czy to będzie piekarz i tak dalej, no to wówczas faktycznie, oczywiście, bardzo fajnie jest pokazać, ile od początku do końca ta osoba będzie w stanie zarabiać. W przypadku pracy twórczej, gdzie na przykład taką pracą twórczą jak dla mnie jest fryzjer albo mechanik, no to wtedy ciężko by było, tak? Bo jeden mechanik, wiesz, ma jakąś tam podstawową wiedzę, tak? Przykładową, jakiś tam mechanik samochodowy, a inny będzie się po prostu znał, jarał się tymi wszystkimi tematami i on będzie na tym rynku pracy dużo więcej wart. I sobie wyobraź, że masz taki warsztat samochodowy i robisz sobie ogłoszenie, chcesz zatrudnić jakiegoś eksperta, który jest akurat ci potrzebny, no i na ile go chcesz wycenić? No na tyle, na ile on umie. Ty nie wiesz, ile on umie w momencie, kiedy widzisz jego CV-kę, bo papier wszystko przyjmie.
0: No tak, dokładnie. Poza tym trzeba też wziąć pod uwagę otoczenie, jakie jest w danej branży. Ja akurat miałem w mechanice samochodowej, zresztą nie tylko, bo w bardzo wielu branżach mam znajomych i często jest tak, że on by nawet chciał zapłacić, ale po prostu ze względu na koszty, jak gdyby stałe koszty przy pensji, po prostu nie jest w stanie tyle zapłacić, żeby to się opłacało temu pracownikowi, tak, żeby zwróciły się jego lata na przykład ciężkiej praktyki w tym kierunku, nie? No ale mamy tutaj dwie możliwości. Albo podajemy te oferty pracy z cenami, albo nie podajemy. No i niestety doświadczenie, jakie mam z oglądania serwisów, to, że na Zachodzie jednak się to podaje i dają radę jakoś z tym żyją, nie? Więc dlaczego w Polsce, nie? No dlaczego my mamy mieć zawsze gorzej?
2: No ale tak samo mogę stwierdzić, że jestem doświadczony w seksie lesbijek, bo oglądałem bardzo dużo filmów na ten temat. No człowieku, kurde.
0: No tak, no ale widzisz, no to jest prosta rzecz. Czy jest ta rubryka płaca, czy nie ma tej rubryki płaca, tak? No, cały świat sobie jakoś z tą rubryką płaca radzi. Dlaczego u nas tego nie ma?
2: To jest wolontaryjne i to mi się podoba, że możesz rzucić takie widełki, ale jest bardzo całe mnóstwo zawodów, gdzie taki widełek się, no to znaczy wiesz, no głupio, żebym sobie poszedł do pracy, gdzie widzę tak, no i kurde, no płacą po prostu jak miskę ryżu, tak? No ja w tej chwili sam zarabiam 2,5 raza więcej niż było na samym początku, tak? 2,5 raza więcej. Bo się pokazałem, bo pokazałem swoje umiejętności, no i tyle, tak? No i w jaki sposób, rekrutując mnie na takie stanowisko, mieliby coś pokazać? Pokazać co? 3000 zł na sam początek i potem się może sprawdzić i będzie jakaś podwyżka, czy może od razu rzucić jakąś konkretniejszą kwotę? No, no nie, to się nie sprawdzi.
1: Niestety by się pewnie okazało, że Polacy nie za bardzo chcą się takimi informacjami dzielić i się boją tego, że zaraz wszyscy się dowiedzą, ile oni zarabiamy, ile my zarabiamy.
0: Kolejny błąd.
1: Więc ja też nie chciałbym zmuszać ludzi na siłę jakimiś nakazami. Jeśli by to wynikało z jakiegoś zwyczaju takiego, że po prostu taki jest zwyczaj, że podajemy te widełki, no to okej, ale faktycznie takie zmuszanie i zmuszanie Polaka do czegoś, żeby coś wbrew sobie robił, bo ja widzę, jak się ludzie zachowują, jacy są i zgaduję już, że niechętnie by. Ale na przykład płace górników są jawne i są publikowane w jakichś tam biuletynach i można się dowiedzieć, ile zarabiają i od razu wiadomo, że górnicy będą za, ale inni już nie, bo się ktoś dowie, ile ja zarabiam, a Polak jest zawistny i tak dalej, będą mi zazdrościć i będzie lęk.
2: No. Wiesz, to tutaj bardzo fajny problem poruszasz, bo wyobraź sobie, że jesteś takim nauczycielem, tak? Jesteś naprawdę zajebistym nauczycielem, który robi wszystko po prostu od zera, każdą lekcję projektuje i tak dalej, ale on ma ustaloną płacę poprzez kartę nauczyciela, poprzez budżetówkę i tak dalej, więc choćbyś się zesrał, choćbyś nieważne jak się starał, zawsze dostaniesz dokładnie to samo, co koleś, który sobie po prostu zrobi to samo, co robił 20 lat temu, tak? Więc to jest patologia, żeby równać te płace, bo takie zrównanie płac w żaden sposób nie zachęca tego pracownika do tego, żeby się zwyczajnie postarał, zrobił coś nowego, zrobił coś lepszego. To jest paskudne.
1: I to jest dramat. Teraz wyszło w jakiejś szkole, że woźna zarabia więcej niż nauczyciele. I to jest trochę krzywdzące, że no, z całym szacunkiem dla pani woźnej, ale latanie ze szmatą i pilnowanie, żeby nikt nie wchodził i nikt nie wychodził, to jednak trochę mniej wymagająca praca niż nauczyciel. No.
0: Wiecie, że w tym kierunku to idzie, że te zawody, ponieważ wszyscy praktycznie, ja na przykład jak rozmawiałem przedostatnio na zebraniu, to wam mówiłem o tym chyba nawet już, że wszyscy rodzice zgłosili się na moje pytanie, czy wy naprawdę wszyscy posyłacie na studia swoje dzieciaki, to wszyscy się zadeklarowali, że tak. No, w związku z czym jak strasznie się zdewaluuje wyższe wykształcenie. Zawody proste. No już, no tak, ale zawody proste za jakieś 15-20, już teraz w tym pokoleniu, czyli tym powiedzmy moich dzieci, tak, czy naszych dzieci, to będzie po prostu będzie straszne rozwarstwienie między prostym zawodem. No na przykład rozmawiałem z hydraulikiem, mówi panie, jaki pan tutaj znajdziesz na ucznia kogoś, żeby ze mną chodził i te rury przetykał, to 6000 ma na rękę po prostu. Hydraulik, taki zwykły uczeń. No. Nie jakiś z doświadczeniem, nie?
1: to jest jakieś takie plucie w ryj tym nauczycielom i nie dziwię się, że to się skończyło jak skończyło, że w tych szkołach to zostali jacyś frustraci, jacyś nieudacznicy. Często, nie wszyscy oczywiście, ale logiczne, że jak będą takie słabe płace, to pójdą tam ludzie, no tacy, którzy, no, nie wiem nawet kto, no tacy, którzy nie mają żadnych ambicji chyba, nic im się nie chce, nie znajdą sobie innej pracy, bo już tak są cięcy, że się zafiksowali tylko na tym, że potrafią stać przed klasą i coś tam pierdolić, no i jeszcze będą źli, że muszą iść do tej pracy i będą się wyżywać na uczniach, ale to fajnie widać, w jakim kraju żyjemy, w kraju, gdzie by nauczyciel zarabiał dużo i byłby szanowany, jak nie wiem, jak w Indiach na przykład tak podobno jest, że nauczyciel żyje na poziomie całkiem wysokim i jest bardzo szanowany i tak dalej, no to by znaczyło, że żyjemy w mądrym kraju. A jak żyjemy w kraju, gdzie najwięcej zarabia, nie wiem, tam policjant, to znaczy, że w policyjnym kraju żyjemy. No,
2: no to właśnie jest taka, jest właśnie taki flow, że jeżeli policjant zarabia więcej niż nauczyciel, no to jest państwo policyjne.
0: Ja jeszcze, kurczę, właśnie nie widziałem ani, słuchajcie, ani programistów pod Sejmem, którzy mówią złodzieje, złodzieje, ani grafików, żebyśmy protestowali. Kurde, musimy jakiś związek grafików, freelancerów założyć i pójść pod Sejm, będziemy złodzieje krzyczeć.
2: A wiesz, dlaczego programiści nie wyjdą pod Sejm? Bo są zajęci zarabianiem pieniędzy.
1: Ja myślę, że domagam się dofinansowania na myszkę i bezpłatnych okularów. Dość już psucia wzroku.
2: Abyś poszedł do pracy normalnej, uczciwej na etat, to byś dostał to finansowanie na okulary.
1: Tak, tak.
0: Ja myślę, że po prostu programiści by zaprogramowali taki marsz pod Sejmem, a graficy by nanieśli go wirtualnie w After Effects. Tutaj jest ten problem, nie? Że
1: to
0: po prostu
1: jest...
0: my jesteśmy nie...
1: To jest prawda, że jak pracowałem w takim korpo, jakby to przysługiwało mi niby jakieś tam dofinansowanie na okulary.
0: No, no praca przy komputerze to jest szkodliwe, należy się oczywiście, że tak.
1: To jest nawet jakoś prawnie uregulowane, że przy takiej pracy, gdzie siedzisz cały czas przy komputerze, to pracodawca ma obowiązek ci tak przynajmniej częściowo chyba zrefundować te okulary. Może nie w całości, ale...
2: Jest tam jakaś kwota, nie wiem.
0: Ja kiedyś pracując w redakcji przerabiałem ten temat, bo do nas przychodziła taka osoba z, jak to się nazywa, inspekcji pracy, ponieważ no 90%, że tak powiem, tego przetwórstwa w redakcji to są komputery i wtedy były wprowadzone tak bardzo mocno te ograniczenia, jeśli chodzi o monitory, jeszcze wtedy CRT głównie. Jeśli chodzi o normy, to były, jak one się nazywały, te normy, nie ISO, tylko jakoś tam 2003, 2005 potem było, zapomniałem nazwy tego, jakaś trzyliterówka to była. No i tam przychodzili i sprawdzali to, czy to jest, tylko ta kontrola to jest też tak polegała na tym, że pani, która była wyznaczona przez urząd szanowny do przyjścia, przychodziła i od razu udawała się do prezesa po 1600 zł, takie chodziły słuchy, żeby nie sprawdzała, co tam, żeby podfajkowała, że wszystko jest okej, okay, nie?
1: Okej, okay, Etam, dzięki za telefonik. Pilnujemy trochę okay czasu. Tak dobra. Więc... No.
0: I na razie.
1: Trzymaj się, cześć, cześć. Z ciekawych newsów to jeszcze... jest taki, że papież Franciszek jest za częściowym zniesieniem celibatu. Ale no, to dotyczy głównie wspólnot z terytorium amazońskich, z terytorium amazońskiego, bo tam są trudności w dostępie do Eucharystii i już zostało nawet przegłosowane to, że będzie można wyświęcać na kapłana zamężnego mężczyznę. Tam, z powodu no, pewnych braków kadrowych jakby. No, w dobrym kierunku idzie, to zdecydowanie jestem za tym, żeby ludzie, którzy już mają jakieś doświadczenie w rodzinie, z rodziną, z dziećmi, mają żonę, która ich tam trochę może przypilnuje i nie będą się rzucać na dzieci czyjeś, no to no ale Franciszek jeszcze tak jedną nogą jest w starym, drugą w nowym i podkreśla tutaj jakby to, że docenia bardzo celibat jako dar Boży, bla, bla, bla, ubogacający i zawierzający i w ogóle. Ale jakby nie było, to taki reformator z tego Franciszka jednak. Niektórzy to traktują jako właśnie niszczenie Kościoła i że to jest przepowiedziany papież, antypapież i że to on zniszczy tymi zmianami Kościół. To jak myślisz?
2: No, może tak trochę się pojawiło różnych takich dziwnych ruchów reformatorskich, ale takich konserwatywno-reformatorskich, co jest dość ciekawym odłamem, można tutaj zauważyć. Bo jednak, nie wiem, no, nie znam klimatów katolickich poza naszym państwem polskim, gdzie kiedy był nasz Jan Paweł II, no to jeszcze, wiesz, no to tutaj, wow, kurde, tutaj ty, Janie Pawle, tu daj nam moc. Potem pojawił się Benedykt, ale tego Benedykta naprawdę za długo nie uświęciliśmy, więc pojawił się w końcu Franciszek i się okazało, że w pewnym momencie jest wręcz modne sprzeciwiać się papieżowi Franciszkowi, co jest niedozwolone według katechizmu Kościoła katolickiego. Więc może dojdzie do jakiejś takiej dziwnej reformacji, że od Kościoła katolickiego oderwie się ten fragment właśnie konserwatywny, a głównym nurtem pozostaje to, co da nam papież Franciszek. Co będzie dość ciekawe i myślę, że za 200 lat ludzie będą o tym pisać rozprawy doktorskie, ale póki co jest to historia, którą obserwujemy na żywo. To jest naprawdę coś. No nie wiem, no chciałbym odrobinkę być bardziej związany z tym Kościołem, żeby to lepiej rozumieć.
1: Założę się, że Polacy będą cały czas przeciwko wszelkim zmianom, przeciwko unowocześnianiu Kościoła, bo utożsamiają go z czymś właśnie takim bardzo konserwatywnym, że to jest taka instytucja, która wręcz stoi na straży konserwatyzmu. I no a poza tym Jan Paweł II, no też to był taki konserwatysta wielki, a to nasz papież. No i też już tu widać po wypowiedziach, co po niektórych nawet katolików naszych, jak Furiat, który tu pisze, że to Franciszek robił coś brzydkiego małym dzieciom. Tak trochę sparafrazował to, co się mówi o Janie Pawle II. No i dużo takiej wzgardy jest dla Franciszka. Jak przeglądam media katolickie, frondy, niefrondy, to zawsze tam tak, no wręcz się obraża tego Franciszka. Mówi się, że papież, lewak, głupek, wstrętny. Aż się nawet zdziwiłem, że katolicy są zdolni do takiego wypowiadania się o głowie Watykanu, nie? O głowie
2: no przecież, Watykanu. Przecież jest tutaj bardzo, bardzo konkretna rzecz, tak, że papież jest głową Kościoła i jest nieomylny w sprawach religii. I to, co powie papież w sprawach religii, jest po prostu jako trwałość. A tutaj Furiat pisze, że zacytuję, albo może nie zacytuję, Franciszek jebie małe dzieci. No brawo, Furiat.
1: No to wzór katolika. No to tak nie wolno sobie chyba wybierać tego, co nam się tam podoba, a grymasić na to, co się nie podoba. Jak papież coś ustala, no to katolik powinien się słuchać. Jakoś było widać to posłuszeństwo cały czas w stosunku do Jana Pawła II. Wszystko, co powiedział, to święte. No, a tutaj, czyli co, wychodziłoby na to, że w dużej mierze wszyscy tak kochali tego Jana Pawła II i posłuch taki miał wielki tylko dlatego, że Polak, że papież Polak, że nasza duma. No to takie niskie trochę, nie? Chyba.
2: No to zacytuję klasyka. Narodowi polscy idioci. Czekaj, tutaj sobie tylko jeden link znajdę odnośnie historii i tych wszystkich tradycji, które się pojawiły w międzyczasie. Czekaj, daj mi minutę.
1: Dobra. No, potrzeba sobie tam szuka. A wysłuchajcie Nocnego Marka w Nocnym Radio i fajnie jest. O. Tak podsumuję. Co tu piszecie? Synodyzm to jest stały bajer jezuitów. Panowie, proszę, pisze KG Bierut. A Włodek pisze: Kościół katolicki, konformizm, to jest nie do ruszenia w ich świadomości. Jan Paweł Travel. To jakieś biuro podróży? Jan Paweł Travel? No on tak podróżował po całym świecie, gdzie go nie było, nie? Wszędzie był. Taki papież, wędrowiec. Do każdego pojechał, temu umył nogi, temu coś tam innego umył. I taki ekumeniczny na pewno, ze wszystkimi się bratał. Tego nie można mu odmówić. To chyba nawet dobra cecha, że się tak chciał bratać ze wszystkimi. Chociaż to wiem, że katolikom niektórym też się nie podoba, że to taki papież miękka dupa, nie? Że to każdego tam, że każdemu w tyłek włazi. No, Benedykt też konserwatysta wielki, jeszcze chyba większy od Jana Pawła II, to w ogóle taki dziad borowy. A Franciszek mi się podoba, ale to może właśnie jak ludziom takim jak ja, wojującym ateistom się podoba, to znaczy, że zły, nie? No a w ogóle co złego jest w byciu wojującym ateistą? Bo Bite Eater ostatnio coś takiego napisał, że on po prostu gardzi, nie lubi i nie uznaje wojujących ateistów. Tak jakby bycie wojującym ateistą już to było coś od razu godnego wzgardy. A to co? To czyli dobry ateista to taki, który jest taki uległy, jak już coś powie, to przeprosi, że powiedział i nie chce urazić ojca, ale to jest dobry, tak? A taki, który twardo stawia swoje jakieś tezy, który kogoś tam twardo broni, kogoś twardo oskarża, nie lubi Kościoła, to największy grzech, że on w ogóle nie darzy sympatią tej instytucji zwanej Kościołem. I to wtedy już jest wojujący i to w ogóle z takim kimś nie ma co rozmawiać, tak?
2: Nie, wojujący to jest taki, który niezaatakowany atakuje, tak? Więc tutaj jednak wojujący Mateuszom, no to jest tak samo, jakbyś był katolikiem i robisz się za ewangelizacją, tak? To jest równie złe. To jest równie, to znaczy, no może w pewien sposób nieodpowiedzialne, natomiast jest w tym coś mało fajnego, że wiesz, że nie wiem, jesteś zaproszony na imprezę, gdzie wszyscy się dobrze bawią i nagle wieszczysz, nagle, nie wiem, opowiadasz o Ewangelii albo opowiadasz o ateizmie. To jest tak samo mało fajne i ludzie cię przez to za bardzo nie będą lubili, ale tymczasem wyciągnąłem sobie datę powstania niektórych rzymskokatolickich wierzeń i praktyk. No i między innymi żegnanie się z znakiem krzyża pojawiło się 300 lat po Chrystusie, nabożeństwo do Maryi i świętych w 788 roku, tak samo oddawanie czci krzyżom, obrazom i relikwiom, które zresztą jest przeciw tak zwanemu 11 przykazaniu, tak? które mówi o tym, żeby nie tworzyć prawda, bożków i ich nie czcić. Chrzest dzwonów, 965 rok. Zakaz małżeństwa kapłanom pojawił się w roku 1079. Uszna spowiedź przed kapłanem, rok 1215. Czyściec wynaleziony, 1438, niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny uchwalone w 1864 roku.
1: Proszę.
2: I nieomylność papieża wprowadzono w 1870 roku, tak.
1: Ale, dodajmy, że nieomylność tylko w sprawach wiary.
2: A to pewnie jakoś tam potem
1: ale jako, że wiara dotyczy najczęściej takich spraw życiowych i takich elementarnych, nie? Jak postępować, jaki mieć stosunek tam do życia, do bliźniego, no to tak jakbyś był w ogóle nieomylny, tak po prostu.
2: O grzechu pierworodnym, od którym nam się wtyka od samego poczęcia, tak? No to grzech pierworodny powstał w roku 1546.
1: No nie gadaj.
2: Ogłoszony przez Sobór Trydencki w 1546.
1: Ale jaja, to widzisz, nie wiedziałem nawet.
2: No. Zakaz druku książek bez zezwolenia 1513. 1441, kochamy Żydów, zakaz świętowania soboty. Podjęte na Soborze Florenckim między 1439 a 1443 powstał czyściec. W 1414 wyłączono wino z Komunii Świętej, żeby się ludzie, nie wiem, coś tam nie ten tego.
1: Ale pije się wino przecież w kościele. No, ale ksiądz tylko, pije tylko.
2: Tak, tylko
1: sami
2: przy ślubie
1: się
2: bawita, chyba.
1: No. A innym nie daje ta.
2: Jeden pije, wszyscy śpiewają. Najmocniejsze wino świata. Potępienie idei rozdziału kościoła od państwa, zawarte w encyklice Mirari Vos 1846. I dopiero w 1854 pojawił się dogmat o niepokalanym poczęciu Maryi. 1854.
1: No i to powinno dać do myślenia katolikom, jak wiele rzeczy zostało w ogóle wymyślonych przez Kościół, a nie ma o nich nic w Biblii, nie? Też to taka...
2: No i oczywiście na sam koniec Paweł VI, 1968, zakaz stosowania antykoncepcji. Humane vitae.
1: Którego zwolennikiem wielkim był Jan Paweł II, bo on lubi bez gumki. Lubiał, przepraszam, już go nie ma z nami. No, to widzicie, jak to jest. I to wszystko były wielkie reformacje kościelne. A dzisiaj to uznajecie za jakiś dogmat, który był od zawsze i jest święty. Ale zawsze można sobie tak dopowiedzieć, że skoro Bóg natchnął ludzi do spisywania tych różnych historii biblijnych, no to może i natchnął papieża, żeby wymyślił coś. Słuchaj, wiem, że to jest głupie, ale...
2: To nie jest głupie, to jest największe oszustwo, w które wierzą katolicy, rzymscy katolicy, że Jezus ogłosił, namaścił Piotra swoim następcom i to, co Piotr powie i jego następcy powiedzą, to będzie niczym słowo Jezusa. Dlatego istnieje w ogóle instytucja papieża i dlatego luteranie, inni reformatorzy, kościoły ewangelikańskie po prostu się od tego złamały, że jednak ci te siódme wody po kisielu trochę zaczęły robić brzydką robotę i naprawdę ze wszystkich związków wyznaniowych jedyne co lubię, to właśnie kościół ewangelicki.
1: No, taki bardziej uczciwy. No bo to jest wielka okazja do nadużyć, że wystawiamy na tron jednego jakiegoś gościa w czapeczce i on może sobie wymyślić cokolwiek i jakiekolwiek prawo ustanowić nowe i to obowiązuje nagle całą wspólnotę katolików na całym świecie, nie? No to cholera wie, co jemu przyjdzie do głowy. A jak demencji jakiejś starczej dostanie i wymyśli sobie, że od jutra wszyscy biegamy na golasa z gumowym kaczką na głowie.
2: Od jutra każemy naszym młodym parafianom zlizywać śmietanę bitą z naszych kolan.
1: Ponieważ będzie to wyraz szacunku do kapłana, w którego wnika Pan Jezus, więc to tak jakbyśmy zlizywali śmietankę z kolan samego Pana Jezusa.
2: No to trochę tak, trochę jak spowiedź. Jezu, kurde, od samego początku mojej wiary, jak ja bardzo nienawidziłem czegoś takiego, jak właśnie tej prywatnej spowiedzi. Jakie to jest głupie w samym swoim założeniu. Dlaczego ja potrzebuję pośrednika, jeżeli ja wyznaję swoje grzechy Bogu, bo mogę mieć coś tam za pazurami, tylko nie, muszę powiedzieć to kapłanowi. Pamiętam, miałem taką jedną scenę, kiedy mój proboszcz zachorował, bardzo ciężko zachorował, bo mieliśmy msze niedzielne w sobotę. Nieważne, nie pytajcie, byłem na biednej wsi, tam się wychowałem. Czekaliśmy na księdza, który przyjechał w zastępstwie, żeby odprawić mszę. No i podjeżdża zielony maluch. No i wszyscy, niemożliwe, żeby ksiądz przyjechał maluchem, ale wysiada koleś w sutannie pod koloratką, okej, spoko. Stary, jak się wszyscy rzucili do spowiedzi, żeby innemu księdzu, który jest gdzieś tam skądś inąd, kurde, z innej wioski, gdzieś tam z innego powiatu, jak tam się oni wszyscy rzucili do spowiedzi, żeby się wyspowiadać. Msza święta się zaczęła dosłownie godzinę 40 później niż powinna, bo wszyscy dosłownie ruszyli, bo nie chcieli się spowiadać osobie, którą znają, która, no nie oszukujmy się, tajemnica spowiedzi, spoko, okej, wszystko fajnie, memciu cool, ale... No, opowiadasz coś o sobie, którą, wiesz, widzisz na co dzień. No nie, to jest jakaś forma upodlenia.
1: Jedna rzecz to wprowadzanie jakichś zupełnie nowych zasad w kościele, w myśl tego właśnie, że papież jest następcą tam Piotra i tak dalej, a druga sprawa to wprowadzanie zmian w stosunku do tego, o czym mówi Biblia, nie? To bym to rozgraniczył, bo skoro Biblia mówi, mówcie jedni drugim, a będzie wam odpuszczone i sugeruje, żeby po prostu w jakiejś tam wspólnocie swojej dzielić się swoimi winami, grzechami i jakby wyspowiadać się drugiemu człowiekowi, i nie ma tam napisane nic innego, no to to pytanie, czy trzeba trzymać się tego, co mówi Biblia, czy jeśli jakiś właśnie papież sobie wymyśli coś i pozmienia, to czy to też obowiązuje? No chyba nie.
2: Ej, słuchajcie, jestem papieżem teraz, jeżeli zatańczycie makarenę, to wtedy będzie wam odpuszczone. To no, by było coś.
1: No i jakby na przykład teraz Franciszek ogłosił, że Jezus jednak umarł na dobre i nie zmartwychwstał, no to to by trochę było niespójne z Biblią, nie? I czy wtedy obowiązywałaby ta zasada, że co on powie, to Bóg mu to podszepnął do ucha i że to ma być obowiązujące.
2: No ale to jest kwintesencja religii. Jesteś pełen sprzeczności. Katechizm jest pełen sprzeczności ze zdrowym rozsądkiem, z Biblią, to do kosza to idzie. No.
1: A myślę, że tak jak w przypadku księży, to i papież może się trafić popierdolony. No zresztą było wielu takich popierdolonych papieży, nie? Tam przecież tam czego tam nie było? Zoofilia, jakieś libacje, facet z facetem, jakieś prostytutki zapraszane i tak dalej. No to skoro się tacy papieże trafiają, no to jest jednak spore ryzyko, że coś namiesza taki papież. Więc lepiej chyba bezpieczniej trzymać się tej Biblii, no bo wtedy trzymamy się takiego fundamentu i sięgamy do źródeł, a nie radosna twórczość nagle, nie? A czytam sobie o proboszczu z Jesionki, który, uwaga, kradł prezerwatywy w Biedronce, został zwolniony z obowiązków duchownego za ten straszny grzech, za kradzież prezerwatywy, no a wcześniej były ciągle na niego jakieś skargi. To był taki ksiądz, który wyznaczył sobie mieszkańców, takie potworzył grupki mieszkańców w tej wsi i kazał im chodzić po domach i zbierać pieniądze dla niego cały czas. I różne inne tam rzeczy, ciągle już nawet ci katolicy na niego pisali skargi, a to do biskupa, to gdzieś tam. No i w końcu go wywalili, ale dopiero jak zaczął kraść prezerwatywy w Biedronce.
2: No i moi drodzy, no tutaj widzicie, moi drodzy parafianie, opowiem wam, jak bardzo nasz ksiądz został skrzywdzony przez korporację Geronimo Martins. I jeżeli zobaczę, jeżeli ktoś z was będzie kupował albo rozmieniał przynajmniej pieniądze, jest to niczym znak bestii, który jest w Apokalipsie świętego Jana. To jest ten znak bestii, to nie te prezerwatywy, o które chodziło. Nie. To nie chodziło o prezerwatywy, to chodziło o coś więcej. To chodziło o uwznoślenie jego duszy ku Panu Bogu. A powinniście odpuścić.
1: Ja myślę, że kapłan po prostu te prezerwatywy chciał po prostu usunąć, żeby one nie wpadły w ręce innych. A że jest biedny, nie miał pieniędzy, no to no wziął je bez pytania, nie płacąc, ale zrobił to w dobrej wierze.
2: Oj tak, ojcze Mateuszu, zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że powinniśmy pójść do pierwszego lepszego kiosku, zatrudnić się tam i przedziurawiać te prezerwatywy igłą i tak podawać jako kinder niespodziankę.
1: Jestem pewien, że ten właśnie ksiądz, on potem egzorcyzmował te prezerwatywy, tego gumowego szatana, tak? Można tak powiedzieć, gumowy szatan. No i jakby, no, niszczył je właśnie w imię dobrej sprawy, ale ludzie tego nie rozumieją. Najłatwiej powiedzieć, o, kradł prezerwatywy i już opluć, pluj, a zawsze coś zostanie. To jest właśnie metoda lewackich pewnych kręgów. Tak.
2: Wiesz co, drogi ojcze Mateuszu, przypomniała mi się taka scena z mojej lekcji religii podczas szkoły średniej, gdzie nasza salka katechetyczna mieściła się w piwnicy i w, co jest ważne dla tej historii, ta salka była wyposażona w umywalkę. No i kiedyś podczas lekcji religii ksiądz nasz opowiadał o tym, że wirus HIV jest tak mały, że przez te wszystkie pory, które występują w prezerwatywie, on może się swobodnie przedostać. Więc mieliśmy niesamowite szczęście, ojcze Mateuszu, ponieważ ksiądz został wezwany wówczas, nie wiem, czy to przez dyżurnego akurat wtedy, czy to do dyrektora, czy do pokoju nauczycielskiego, ale jakoś tak się zdarzyło, że jeden z naszych kolegów, Jarek, pozdrawiam Jarka, który tutaj chciał też wstąpić do seminarium, ale odrobinkę się minął z powołaniem, miał przy sobie prezerwatywę. No i podeszliśmy z tą prezerwatywą do tej umywalki i napełniliśmy tę prezerwatywę wodą, tak, że ten kondom, kurwa, wisiał na metr w dół i księżulo wchodzi, nie? I ja tak trzymam tego kondoma i mówię, no i co? I woda nie przechodzi, a wirus HIV niby przejdzie.
1: Ej, jeszcze taki newsik, że szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Jarosław Pinkas, zaproponował i chętnie by takie coś wprowadził, żeby papierosy kosztowały 100 zł za paczkę i to by było bardzo skuteczne, to by był bardzo skuteczny sposób na walkę z uzależnieniami. I więc to może byłby... PiS nam coś takiego zafunduje, że będzie 100 zł za paczkę po fajek.
2: Bardzo skuteczny sposób na to, żeby rozwinąć czarną strefę bez płacenia podatków. Naprawdę, 10 na 10. Bardzo dobra robota. Jebać państwo.
1: Myślisz, że pan Pinkas się dogadał z przemytnikami z Ukrainy albo coś w tym stylu? Wcale bym się nie zdziwił. Akurat tutaj bym się nie zdziwił. W przypadku posłów to i polityków, to nie. To może się nawet dogadali już jakoś i dlatego. No bo no chyba, że on jest taki właśnie z tych, którzy chcą nas wychowywać i... Nie wiem, może ludzie jeszcze kiedyś wyjdą na ulicę, sam bym chętnie wyszedł, wziąłbym pałę, ale oczywiście radio wyjęte spod prawa do niczego nie namawia, prawda, szanujmy innych ludzi, każdy człowiek ma prawo żyć, nawet taki pisior.
2: Tak, i bijmy po mordach, no to co, kończymy powoli, co?
1: No chyba tak, trochę i tak dłużej posiedzieliśmy.
2: Taki nocny Marek Bis, ale 200 zł zobowiązuje.
1: No właśnie. Ja już tu wypłaciłem ekspresem. Jak tylko przyjdzie na konto, to od razu ci wysyłam. Powinno jakoś jutro, czy...
2: Spoko, czy pojutrze. Nie pali się. No dobra, kochani, słuchajcie, jedno ogłoszenie parafialne na sam koniec. Seria Sprawdzam wraca do życia. Mam 4 odcinki napisane. W tym tygodniu pojawi się kolejny odcinek. Więc zapraszam jutro. Chciałem już dzisiaj nagrać, ale nie zdążyłem.
1: Bez litości miało wrócić.
2: Wróci, mam parę książek do przeczytania. Też chcę to uruchomić niedługo.
1: No,
2: tylko tak... ten YouTube mnie trochę boli, tak szczerze mówiąc, więc wydaje mi się, że zrobię to trochę na odwyrtkę i będę nadawał na radiu i sam sobie robił restreama, bo jednak nie czuję się tak swobodnie na YouTubie.
1: Ale to możesz zawsze sobie włączyć OBS-a, streama na żywo, zapodać nagranie i ci się od razu nagra. Nie musisz potem nic montować, nic sklejać, tylko od razu się znajdzie na YouTubie, nie? Taki sposób na
2: no montowanie. Nie, też mogę w FFmpegu, tak? Po prostu albo rzucić na live'a, albo wiesz, albo sobie puścić na... tak, przyjdzie... Przyjdzie, mam na to pomysł, na razie chciałbym to zostawić, bo nie mam jeszcze na tyle tego napisanego, ale będzie, bez litości wróci i sprawdzam, już bardzo szybko się pojawi.
1: A czy bez litości jak wróci, to będzie właśnie na żywo, czy...
2: Tak, na żywo, całkowicie na żywo, bo to jest fundament bez litości.
1: No i fundament nocnego radia troszkę też.
2: Oj tak.
1: Dobra, dzięki, że byliście, dzięki za słuchanie, za komentarze wasze i tak dalej, i tak dalej. No, ja na pewno się pojawię w tygodniu jakoś, jeszcze przed piątkiem, żeby się tutaj, no, zrewanżować trochę za donaty fajne. Największe podziękowania tutaj oczywiście dla Sandry, jeśli chodzi o dzisiejsze donajciki. No, i trzymajcie się w takim razie.
2: I tak trzeba robić. Na razie, cześć.
1: Cześć.

Zarabiam 3000, z tego mi biorą połowę, dzięki której samotna matka dostaje becikowe. Też chciałbym być na jej miejscu, wydawać nie swoje pieniądze. To piękne, gdy można legalnie okradać się za to, że zaszło się w ciążę. Parura rura, hej, hej, witam was serdecznie i kupcie se klej. Hehe, witam, dzień dobry. Krawiec po tej stronie. Kurde, już mi jakieś powiadomienie tam przychodzi. Walić. Słychać mnie? Słychać. O, dobra. Chciałem dziś pogadać o tych laptopach. Kurde, coś mi plumka tam. Denerwuje mnie to.

0: O! I teraz będzie. Dobrze.
1: No właśnie. Zacząłem piosenką właściwie Martina Lechowicza. Piosenką w zasadzie Martina Lechowicza, którą napisał w zasadzie bardzo dawno temu. No, 3000 zarabiam. Zabierają mi połowę. Coś tu się nie zgadza. Też można przeanalizować, jak się to pozmieniało. Coś nam, twórczość Barda nam daje do myślenia. No właśnie, Gumball, najmłodszy ze stada tutaj wilków złych, młody wilk, już się rzucił z zębami na laptopa dla czwartoklasisty. To już za stary koń jesteś. Ty musisz dostać laptopa dla ośmioklasisty. Tutaj macie na ekranie, zresztą wam pokazałem. Tak powinien wyglądać laptop dla czwartoklasisty. Tak, to jest dla niego. Tak w zasadzie, to tak pół żartem mówię, bo popatrzcie, zastanówmy się. To jest, zacznie sobie rysować, uplastyczniać się, długopisem coś, ołówkiem zacznie coś szkicować. Tylko wtedy może młody człowiek dojść do prawdziwej wprawy, wykształcić w sobie pasję do rysowania, malowania. A co, wierzycie w to, że sobie wepnie, nie wiem, dokupi tablet i wepnie do tego laptopa na czwartoklasisty i zacznie coś na tablecie rysować? Nie, zaczyna się właśnie od rysowania. Można pismo sobie wyrabiać, żeby było ładniejsze. Mózg inaczej pracuje, ale przede wszystkim umiejętność robienia sobie notatek. Przecież tego nie uczą za bardzo w szkołach też, naszych takich podstawowych rzeczy, prawda? Elementarnych, które mogłyby potem dobrze wpłynąć na cały proces nauki, ułatwić go. Ale u nas się tak nie myśli za bardzo, nie? Żeby coś właśnie zoptymalizować ciekawie, z głową w tej skostniałej szkole. Nauka robienia notatek, bardzo ważna rzecz. No, ale przyjrzałem się temu sprzętowi. O co w ogóle chodzi? Program, laptop dla czwartoklasisty, czy tam laptop plus, wszystko plus, pół litra plus, becikowe plus, ciepłe kapcie dla Menela, któremu się nie chce ich kupić, bo mu się nie chce ruszyć dupę i marznie, więc w ramach Solidarności Społecznej powinniśmy mu kupić te pieprzone kapcie plus. Ale dobra, można się zastanowić, a może to dobre, bo dla dziateczek naszych maleńkich, które bez laptopów siedzą biedne, ale czy to w ogóle ma sens ten program? Bo kto, jak zwykle zrobiono, że wszystkie dzieci dostaną, to jest już zupełnie bez sensu. O ile z tym becikowym, to może by ktoś wybronił, że wszyscy dostają, ci bogaci też, ale tutaj wyobraźcie sobie, jest jakieś bogate dziecko, bogatych rodziców z bogatego domu, no i tam ma jakiegoś iPhone'a 40, komputer Ultra Turbo GTX z lampeczkami za 100 tysięcy kupiony. I on dostaje laptopa za takiego za 3000. Znaczy on jest więcej warty, ale to, znaczy są różne laptopy, zaraz o tym może pogadamy. No ale dostaje jakiś taki, no, ze średniej półeczki jakiś laptopik, no. To on się będzie śmiał, będzie się po łydkach klepał i krzyczał: mamo, tato, co to za gówno? Zaraz rozwalę młotkiem, nagram pranka! A masz, I rozwali młotkiem, a rodzice się będą śmiali. Patrz, Grażyna, jaki bojowy już będzie w MMA walczył, patrz. No, i rozwalą tego laptopa. No po co to w ogóle marnować pieniądze? Ja będę na nim grał w Dark Souls, pisze Piotr. Pozdro dla wszystkich, którzy się tu gromadzą. Jest szewc, który... No, już chwilę audycja trwa, więc już standardowo zaproponował, że już można by w sumie tak na siłę, to nie ma co, już można by tak powoli kończyć. Jest też Gumball, jest też stary dobry Nick i pozdro, pozdro. No. I Borsuk. Czy obejrzałem, co dałeś o Konfederacji? Nie, dopiero mam w planach obejrzeć, ale sobie zapisałem. Bo temat interesujący. Jakieś ciemne karty historii Konfederacji, tak? To nagranie? Tu dostałem też od Natalii na przykład newsa, że Sławomir Mentzen popiera obowiązkowe ćwiczenia wojskowe tylko dla mężczyzn. Tak patrzę, bo chcę tu poprzeglądać, co tu jeszcze jest zaległości, bo tu czasem są nieodebrane, rozmowy wcześniejsze. Okej. Dobra. Przełączam status, bo już chcecie dzwonić. Już wasi dwaj ulubieńcy tutaj, Etam i Gumball. Dobra, postaram się dołączyć pierw jednego, pierw drugiego. Cześć, Etamie.
2: O, cześć. Mówiłeś o bardzo ciekawym temacie, mianowicie Tablet Plus, tak, jakiś się pojawił.
1: Tak, ale to zaczekaj sekundę, wiesz, bo dołączymy Gumballa, bo on dzwonił dokładnie w tym samym czasie, co ty, więc będzie was tutaj dwóch na antenie i musimy się jakoś podzielić czasem antenowym. Więc dzisiaj w trybie konferencyjnym spotkali się tu eksperci sprzętowi, Gumball, miłośnik rupieci, marki.
3: KFC, dzisiaj miłośnik KFC.
1: Ty Gumball, miłośnik KFC, tak?
3: Tak, dzisiaj tak.
1: No, bo ja mówiłem wcześniej o ekspercie Etamie, który, no, marka MyPhone, Medion, te sprawy.
3: O, nie, lubi... marka Apple. Bo ja bym kupił im iPady. To tak, nie żartuję.
2: Kupiłbym ja najtańsze polskie smarte tablety. Najtańsze polskie tablety, jakieś MyTaby albo coś takiego. Pomysł z tabletem, znaczy ja teraz nie mówię jako sprzętowiec, bo tutaj może inaczej. Ja teraz powiem jako osoba, która przez 6 lat była w Radzie Szkoły, jak taki delegat rodziców na Radę Szkoły. To powiem tak, ja już o tablecie takim to wspominałem w latach 2000, nie wiem, 5 czy 6, to było, nie pamiętam, nawet już dawno, dawno temu, bo wydawało mi się bez sensu, ale pod innym kątem, nie pod kątem notatek, ale pod takim kątem, że po co każdego

0: Może sobie zaraz o niej chwilę podyskutujemy. Słuchajcie, laptopów jest, najkrócej mówiąc, żeby tak może na wstępie jakoś tutaj to wszystko poukładać. Ogłoszono przetarg, wygrała go firma X.com. No to potentat taki, jeśli chodzi chyba o sprzedaż komputerów w Polsce, bardzo znany sprzedawca. Kontrakt na 400 tysięcy tych laptopów, więc przypuszczam, że to niezły pieniądz tam za tym stoi, dla takiego X.com-u. Trochę mi się nie spodobało to, że wybrano raz, dwa, trzy, cztery, pięć różnych laptopów, pięć różnych modeli. I w zależności od regionu, one są przyznawane, no tutaj HP, ProBook 440, G9, Chełmsko, Zamojski, Sandomiersko, Jędrzejowski, Bytom.
1: A to chyba problem z dostępnością jest po prostu, bo to zawsze tak jest, że nie masz ogólnie w magazynach, w różnych miejscach tych samych rzeczy, nie?
0: No w sumie tak, ciężko by to było jakoś logistycznie, w ogóle organizacyjnie chyba zrobić, nie? Żeby no 400 tysięcy sztuk tak dostarczyć w jakimś rozsądnym terminie jakiegokolwiek laptopa, co to no, by nie była za marka.
1: I dlatego ja uważam, że te laptopy to jest strasznie słaby pomysł, a przynajmniej dla dzieciaków, bo powiedz mi, dobrze myślę, to jest tak 3000 plus minus, nie? To kosztuje?
0: Jeden z laptopów Dell, tutaj w miarę dobrze oceniany, bo to jest w ogóle laptop biznesowy, to trzeba podkreślić, a nie na przykład gamingowy, one się różnią trochę od siebie. Taki biznesowy, dłużej się będą trzymały jego zawiasy, różne części mechaniczne, będzie bardziej po prostu wytrzymały i myślę, że to jest dobre kryterium w tym przypadku. Gorzej trochę, że ekran wybrano te wszystkie IPS już starodawne, które mają taki kąt widzenia, że przekrzywisz się trochę i już gówno widać, nie? No ale dobra, mamy HP ProBook, Dell Latitude, czy Latitude, nie jak się czyta, 3540, Asus, jakiś Expert Book, Acer Travel Mate. I to co ciekawe, lepszy i gorszy model, rozumiem, bo jakaś 15 i 14. Jedne dzieci dostaną gorsze, drugi lepsze. Kurwa, PiS zawsze tak dzieli. PiS zawsze dzieli.
1: No ale tak musi być. No uznajmy, że to jest gdzieś tak plus minus 3000. No i pytanie, czy to ma sens, bo tak. To ma być sprzęt do pomocy szkolnej. Dlaczego sprzęt do pomocy szkolnej nie można przynieść do szkoły? Bo bądźmy szczerzy, no będziesz nosił ze sobą laptopa, jest to ciężkie. Znaczy może nie tyle ciężkie, co nieporęczne.
0: Spokojnie się da, ale to jest mały laptopek, spokojnie go to włożysz do plecaka.
1: Dobra,
0: co za problem?
1: Ale w większości wypadków musisz rozłożyć ekran, nie? Jakieś rzeczy nauczycielom to się nie podoba, bo każdy ma wtedy ten. Ja znajdę milion rzeczy, którym się nauczycielom nie będzie podobać w laptopie, ale nieważne.
0: Ale czekaj, nie, no właśnie, no. No właśnie ważne, bo co, ty mówisz, że nie można we współczesnej szkole używać sobie laptopa w ogóle na lekcji?
1: No uważam, że to nadal jest problem, bynajmniej patrząc się na szkoły, które ja mam w pobliżu, to jest jakby dla nich, wiesz, kosmos. Ja nawet z nauczycielami rozmawiałem, tak, mam kontakt z nauczycielami i dla nich to jest po prostu, oni sami nie wiedzą, jak to będą takie lekcje prowadzić i czy w ogóle będą chcieli, żeby dzieci przynosiły laptopy. Nie wiadomo jeszcze, jak z tym jest i uważam, że sam forma tego jest zła. Powinni dać, tak jak ETA mówi, tablety, ale nie tablety typu najtańsze z Androidem, sorry, tam uważam, że to jest słabizna, tylko właśnie coś brandowanego typu Apple. Nie dlatego, że jestem fanatykiem Apple, tylko dlatego, że to jest po prostu dobrze działający sprzęt. On nie jest najlepszy, bo można znaleźć tablety, które będą lepsze podzespołowo, będą lepsze miały wyświetlacze, ale to jest ogólnie dobry tablet i jestem i pamiętam, że one do 3000 spokojnie można było go kupić nawet taniej, a jak będą go kupywać w dużej ilości, to na pewno jakieś zniżki będą mogli ogarnąć. I do takiego tabletu często można jeszcze ogarnąć klawiaturę i ten stylus. I można wtedy po nim pisać, można robić notatki, można korzystać z niego praktycznie jak z komputera, a jest to o wiele łatwiejsze. No i fakt jest taki, że on jest o wiele bardziej mobilny. Można go mieć na lekcji po prostu, używać jak zeszytu i mieć te faktycznie książki. To jest wtedy moim zdaniem bardzo opłacalne, bo i jeszcze się właśnie oszczędza na tych książkach. I to, co ja tam powiedział, faktycznie byłoby wtedy genialnym rozwiązaniem. I można byłoby po prostu te książki dzieciom dawać na tablet. I on nie zniszczy tej książki, no chyba, że tablet zniszczy, no ale to już inna sprawa.
2: Myślałem w tamtym czasie,

0: jako że były dostępne na polskim rynku za 200, około 200 zł, takie pierwsze ala elektroniczny papier, czytniki. Myślałem bardziej o tablecie w sensie czytnika książek do właśnie elektronicznych książek, nawet nie tablet z systemem, bo powiem wam tak, ja widziałem podobne akcje, to już było. Było Mleczko Plus, był Owocek Plus, to było jeszcze kiedy ja byłem w Radzie Szkoły i na własnych, że tak powiem, na własnym portfelu przekonałem się, ile to samo mleczko w sklepie kosztowało, które było sprowadzane wtedy do szkoły chyba po 2,99, a w sklepie kosztowało 99 groszy, tak? Także mnie interesuje, ile będzie kosztowała cena, znaczy ile będzie wynosiła cena obiektu jednej sztuki tej zamówionej w szkole z, nazwijmy to, przetargu. Naiwny jestem, ale z przetargu. A ile to będzie kosztowało w sklepie, tak?
1: Słuchaj, no to okaże. Ja tutaj mam jakieś, na chwilę ci przerwę szybko, bo mam tu informację, no 3000 to jest cena, którą wynegocjowało jakby to Ministerstwo Cyfryzacji tam przy przetargu, a sprawdziłem i no i normalnie byś zapłacił tam 3800, 3700. No to wydaje mi się, że okej, okay, bo oni zaoszczędzili dużo, tam nie ma. Mi by się marzył taki ładny zestaw dla dzieciaka, tego biedniejszego powiedzmy trochę, który dostaje fajne cacuszko, dlatego mi się bardzo spodobał wasz pomysł, bo gdyby to były faktycznie Apple, to dostałbyś tak, pewnie i gotowe oprogramowanie, którego tutaj brak, dostajesz tylko jakieś tam demo Office'a, czyli gówno, czyli nic. Byłyby książeczki jakieś ładnie, to by było fajnie zapakowane. Coś konkretnego i ładnego i fajnego w takiej samej cenie, nie?
2: I bo właśnie, bo to dobrze, że o tym powiedziałeś, bo ja sam o tym zapomniałem, że Apple faktycznie ma w zestawie pakiet biurowy i jeszcze edytowanie filmów, inne rzeczy no. I można nawet w nim gierki pograć. No wiadomo, to jest tam osobne, no ale co tam, no też jest, nie?
1: I też nawet te głupie gierki, co ja nie byłbym za tym, żeby dzieciakowi do gierek takie coś kupować, ale pewnie lepsze by były gierki, ciekawsze i fajniej zrobione na tego iOS-a, jakieś wybrane tytuły, nie, niż na takim zupełnie nie do gier laptopie, bo on ma tam kartę zintegrowaną 1 giga, to na tym nawet pewnie Minecrafta nie uruchomisz, nie?
2: No i ten faktycznie iPad byłby już do Minecrafta, odpalić możesz jakieś tam inne rzeczy. Tu masz, mówię, te pakiety biurowe Apple'a, które faktycznie fajnie działają, bo miałem z nimi do czynienia. Edytor filmów budowany, jakieś opcje do rysowania, bo też jest budowany notatnik. Nawet nie musisz specjalnie pobierać rzeczy, to wszystko w nim jest, nie? I on po prostu działa z tymi rzeczami. I jeśli chodzi właśnie o szkoły, to o to chodzi, żeby to wszystko już było, żeby to było sprawdzone, działało i żeby nie trzeba było się bawić. I tutaj faktycznie Apple wychodziłoby najlepiej i wcale nie tak drogo.
0: No, czyli... no ale widzicie, problem jest nie w tym, czy to będzie tam kupione, za ile to będzie kupione, tylko jak to narzędzie będzie wykorzystane. Czy nadal trzeba będzie kupować tonę podręczników, czy te podręczniki będą dostępne online, tak, w postaci, ja mówię o podręcznikach, nie mówię o ćwiczeniach, tak, gdzie trzeba czy tam w jakichś kartach pracy, bo teraz to się tak fachowo nazywa karty pracy, gdzie wypełniamy coś, tak, tylko o fizycznych podręcznikach, gdzie się tylko czyta, tak, gdzie nic nie uzupełniamy, no bo wtedy to ma sens. Takie coś było za komuny, wprawdzie nie było komputerów, ale za komuny mieliśmy książki, to nawet Krawiec pewnie pamiętasz.
1: Były książka, książki. Pamiętam coś takiego jak książka było.
0: I no. Na końcu, ale co ważne, na ostatniej stronie miałeś imię, nazwisko, klasa, 5 takich rubryk było, bo każda książka była używana przez 5 lat i musiałeś dbać o książkę, o, tak. Żeby na następny rok dostać książkę ze starszej klasy od dobrego ucznia, który również dbał o tą książkę.
2: U mnie były podobne programy, tylko to inaczej działało.
1: To fajne było.
2: Że te biedne dzieci, biedne, no to najbardziej ubogich rodzin dostawały takie wypożyczone książki, ale bezpośrednio od firm, bo już wy mieliście coś takiego na zasadzie, że jedni dawali drugim. No tutaj były jakieś odgórne rzeczy. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działało, bo nie mam, nigdy się nie interesowałem. Ale widziałem, że faktycznie dzieciaki dostawały te książki i to były nówki sztuki, po prostu musiały o to dbać, bo potem to oddawali. Nie wiem, czy to na makulaturę szło, czy gdzie indziej.
0: Pięć lat była wymiana. Przez 5 lat, one były na 5 lat liczone i przez 5 lat następowała wymiana, a jeszcze 5 rubryk było na końcu wypełnionych. To były lata 80., zaraz po stanie wojennym.
1: Bardzo fajny w ogóle, bardzo fajny program. Brakuje mi czegoś takiego, żeby, uważam, że w nowoczesnej dzisiejszej szkole właśnie takie programy powinno się robić, bo one uczą dzieciaka. Wyobraźcie sobie, że na przykład od kogoś dostaniecie jakieś zniszczone książki, o które nikt nie dbał, to dzieciak zaczyna obserwować na przykład, nie? I czuć na własnej skórze, jak to jest mieć zniszczoną książkę. Ja pamiętam, że były jakieś właśnie, że ja się przejmowałem tym, bo miałem jakieś tam te podręczniki i starałem się o nie dbać, żeby nie było wstydu, że potem komuś dam taki zdewastowany, bo my sobie tam jakoś właśnie przekazywaliśmy w ogóle, nie? Że tam się oddawało. Był jakiś mały rytuał jakby z tym związany. To bardzo świetne są rzeczy. Słuchajcie, to z tym, na tym laptopie, na tych laptopach się chwilę jeszcze zatrzymajmy. Tak więc biznesowe, wytrzymałe, okej. Okay. Zapakowane tak spartańsko, bez niczego, taka największe wytanienie, nie? Jakieś czarne pudło w ogóle tam jest bez napisów. Charakterystyczny znak orła białego naszego.
2: Krzywo przyklejone, bo czytałem na blogu, że często krzywo je przyklejali.
0: A są już filmy na YouTubie z tym znaczkiem.
1: Okej, okay, to mamy te dwa znaczki, bo jeden to jest naklejka, na której są 3 loga, tam Polska, tam Rzeczpospolita chyba, zrealizowano z funduszy Unii Europejskiej i tam Polski Instytut jakiś, trzeba to sprawdzić, kurde, zapomniałem, co tam było. No i druga naklejka, naklejka czy grawer, chyba bardziej coś w stylu grawera, na plastiku jakoś tam odznaczony orzeł biały. I to ma być takie zabezpieczenie, żeby tego do lombardu masowo ludzie nie zanosili.
0: No właśnie, bo tutaj się rodzi pewne pytanie. Bo widzisz, jak z tymi książkami, że dbałeś, żeby dostać następne, to co by się stało, bo przecież to jest urządzenie, no tak jak telefon, tłuką się te. Co się stanie, kiedy uczniowi spadnie taki laptop i się zepsuje? A?
1: No ale to, nie wiem, jest taki zakaz, że nie wolno go użyczać nikomu, to, co jest ciekawe. Tak, jest to, że nie wolno się pozbyć go przez 5 lat, nie wolno go użyczać osobie postronnej, a to jest taki bardzo prywatny twój laptop narodowy. A tu z przodu, ja przypuszczam, że wśród dzieciaków to będzie siara straszna mieć laptopa z Rzeczpospolita Polska. To będzie, nie wiem, jak kiedyś, no nie wiem, z czym by to porównać, ale wiadomo, o co chodzi. Taki, no, ty z laptopem pospolitym. Tam będą go tam...
0: Myślę, że do systemu operacyjnego też będzie kwestia, że nie wolno będzie reinstalować, ponieważ zapewne będzie on zainstalowany już, że tak powiem, urzędowo i każdy będzie miał nadany swój numer i po zalogowaniu będzie widoczny w systemie jakimś tam szkolnym, bo jest taki system szkolny, on już funkcjonuje od czasów, kiedy moja młoda chodziła jeszcze do podstawówki, tylko pewnie będzie bardziej zintegrowany.
2: Czyli taki polski Pegasus będzie na tych laptopach. No to
0: myślę, że jakoś to będzie zorganizowane, bo będzie to pewnie powiązane z dziennikiem elektronicznym, ale to są tylko i wyłącznie moje dywagacje.
2: Nie podoba mi się to, bardzo mi się to nie podoba, bo jak ci dają sprzęt, który ma być twój, bo to nie jest tak, że to jest sprzęt jakby szkoły, tylko twój, i oni wgrywają na niego jakieś rzeczy do śledzenia i nie możesz ich usunąć. A najgorsze jest to, że jeszcze nauczyciele bardzo nie lubią, jak się odmawia tych laptopów. Nie wiem, z jakiego powodu, chyba odgórnie mają tak, że muszą im wcisnąć wszystkim te laptopy i faktycznie jest problem, żeby w ogóle no, odmówić tego. Więc jeżeli
0: no właśnie,
2: dostajemy urządzenie, które...
0: Sytuacji.
1: Ale
0: powiedział, że ja nie chcę.
1: Tak skończyć Gumballowi jeszcze.
2: To tylko chciałem powiedzieć, że to jest bardzo słabe w sytuacji, kiedy ktoś faktycznie ma lepszy sprzęt, nie chce, no bo nie wiesz tego, czy to nie jest nafaszerowane jakimś czymś do szpiegowania. I tak można powiedzieć, a telefon cię szpiegują, tamto. Ale może sobie nie życzy, że na przykład, żeby szkoła cię szpiegowała albo cokolwiek innego. Nie wiem, masz prawo, nie? Masz prawo odmówić z jakiegokolwiek głupiego by powodu, a tu cię przymuszają, więc no, taka dziwna sytuacja.
1: Temu laptopowi...
0: Dobra, mów. Dobra uwaga, bo słuchaj, bo może być sytuacja, że na przykład taka rodzina, która będzie ona nie chce mieć, że tak powiem, weźmie tego laptopa, no powiedzmy, że musi, że obowiązkiem, że na wstępie zmienią na tyle prawo szkolne, że tak jak jest obowiązek szkolny, że będzie obowiązek laptopowy i będzie trzeba go przyjąć, tak? Natomiast na przykład rodzice uznają, nie włączamy tego, kupujemy ci lepszego laptopa albo twojego laptopa. I tutaj jest pytanie, jak to będzie wyglądać. Nie, ja powiem
2: i się będą pytać, a dlaczego pańskie dziecko jeszcze nie robiło niczego przy komputerze? Czemu nie korzystało z tego systemu? A rodzice, ale korzystali. Ale my tu nic nie mamy.
1: To by było bardzo dziwne, gdyby był zakaz odmowy przyjęcia tego laptopa, to o czym mówicie, ponieważ jest, jak już się go dostanie, w ogóle był rozdawany na wywiadówce jakieś, nie? Rodzicom trzeba było podpisać jakiś dokument i w tej umowie tam jest przekazanie w prezencie, czy tam przekazanie darowizny w postaci komputera typu laptop, pieczątka państwowa, orzełek. Co chciałem powiedzieć, że trzeba... na wezwanie macie obowiązek pójść do szkoły i pokazać, że macie tego laptopa, że go nie sprzedaliście do lombardu. Tak więc temu laptopowi strasznie daleko brakuje od bycia własnością ucznia, bo tak, nie można go sprzedać przez 5 lat, nie można go użyczyć komuś, masz jakieś naklejki, co ich nie chcesz, nie? I co, i musisz go jeszcze przejąć, jest obowiązkowy, być może. Więc co to jakiś cyrk? Czektul się z nami połączył. Cześć, Czektul.
3: Tak, siemano. Ja tak słyszę, że gadacie o tych laptopach dla czteroklasistów, ale mam takie pytanie, bo też słyszałem, że X.com podobno wygrał. Skąd wy macie tę informację?
1: Na stronie jakiejś znalazłem, gdzie był artykuł o tym, nie pamiętam już, może mam gdzieś linka, a masz jakieś inne informacje?
3: No zasadniczo ja mam wiadomości z pierwszej ręki, że X.com się wycofał, ponieważ nie chcieli brać udziału w tej, w kiełbasie wyborczej.
1: No to ciekawe.
2: A widzisz... No to, bo to było wcześniej, mówili o tym X.comie, wiesz, oni faktycznie go wygrali, więc
3: no,
2: może za
3: inaczej, X.com wygrał tak jakby pierwszą część przetargu, ale do przetargu podeszło kilka firm, tak jakby oni przeszli dalej z kilkoma innymi firmami, ale X.com powiedzmy z tego ostatecznego przetargu się wycofał, bo...
2: Pewnie
3: tak
2: jakiś
3: jak
2: Janusz Pol wygrał.
3: No, a druga sprawa jest taka, że no, po prostu.
1: Tak, czyli to był, tak, to mógł być stary artykuł, bo się wycofali po prostu, to był jakiś stary artykuł, niezaktualizowany, no.
2: Mam nadzieję, że wygra to firma Morele.pl i wszystkie dane osób, które dostają tego laptopa, tam będą na tej stronie Morele.net i potem te dane zostaną wykradzione po raz kolejny. I nie, no szacuję, ale byłoby śmiesznie.
0: Ale to nie jest wcale powiedziane, przecież dziecko ma PESEL nadany. Jeżeli ma akt urodzenia, więc być może logowaniem będzie PESEL w tym systemie, który tam będzie, zakładam, że będzie to Windows, bo to jest moda na to, tak?
1: No, z Pegasusem, z Pegasusem.
3: Ja tylko chciałem to wyprostować, no, także bajo jajo.
1: Dobra, dzięki Czektul za sprostowanie.
2: To był rzecznik prasowy firmy X.com.
1: No, a słuchajcie, ja wpadłem na pomysł, że można by Pegasusa dla dzieci zrobić i fajnie go reklamować, bo właśnie jakiś Pegas, taki jednorożec. Pegasus! Pegazik. Dla dzieci, Pegazik. Pegazik! O, mały Pegazik.
2: Robię oklona Nintendo Switcha z Pegasus. Dziękuję.
0: No. Jeśli chcesz mieć dziecko w gazie, daj mu laptop na Pegazie, nie? No. Jeszcze tankowy ogonik.
2: Mi się bardzo podoba ten pomysł z zamaniem elektroniki, tylko mówię, te laptopy to dobre byłoby 10 lat temu. Dzisiaj dzieciaki to komórki i tablety. To mi się w ogóle, znaczy inaczej, personalnie nie rozumiem, ale rozumiem, że idą zmiany i wszystko jakby idzie do przodu. Jeżeli faktycznie dzieci czują się lepiej w komórkach i tabletach, to czemu nie dać im czegoś, w czym czują się lepiej?
1: W dzisiejszych czasach w sumie ten program jest pod pewnymi względami, wydaje mi się, bez sensu, bo dzisiaj nawet ubogiego człowieka stać, żeby sobie kupić, powiedzmy, używanego, konkurencyjnego w miarę laptopa za 500 zł na przykład. No to 500 zł ktoś nie ma, to rodzina może się dołożyć, jakaś babcia, coś. No i się kupi tego laptopa. Nie jest to coś takiego jak kiedyś kupno komputera, nie?
2: A ci, co nie chcą używać, to i tak nie będą ich używać. Oni będą zacofani do końca.
0: Umówmy się, że jeżeli chodzi o takiego typu laptopy do szkoły, to całkiem porządne, i to są budową aluminiową, porządniejszą dużo niż jakiś plastik, są najtańsze, jak mówię, najtańsze, które szukam w rzędzie w MediaMarku, laptopy za 899, 999 w promocji, a nie za 3000, no bez przesady, tak?
2: To jest bardzo... No tak, 3000 to można im nie tyle lepsze, co ja uważam, że tablet byłby lepszym rozwiązaniem, nawet tańszym i byłby mniejszy, poręczniejszy, byłoby więcej rzeczy.
0: Hybryda, faktycznie... hybryda z klawiaturą odłączaną.
2: No, nie? Nawet taka hybryda jak Surface, nie musi być Apple, no ostatecznie mogliby jakiegoś Surface'a dać, albo jakąś hybrydę właśnie, tak jak mówię tam z Windowsem, jak już tak się uparę tego Windowsa, żeby to miało stylusa, żeby można było po tym pisać po prostu, bo to jest naprawdę właśnie, super.
0: Plastyka by była nawet, przecież można uczyć dzisiaj dzieci robić, ja przykład nie wiem, co tam robić, jakąś grafikę komputerową.
2: No chyba, że idziemy do czasów i ja się chcę was spytać, bo ja już z tym się biję. Czy faktycznie nie byłoby dla nas lepiej, gdybyśmy po prostu porzucili pismo? Już wszyscy piszą na klawiaturze, na telefonach, nie? Już całkowicie robimy dysgrafów, że okej, okay, umiesz czytać i pisać, ale na telefonie. Jak ktoś ci da długopis, no to będziesz bazgrał, bo będzie ci ciężko.
0: Ja tak mam.
2: I pytanie, no czy, no jeżeli już tak bardzo pchamy, nie, na tą klawiaturę i te rzeczy, no to czy już nie pójść w tym o krok dalej, że na przykład nie będziemy brać podpisów pod dokumentami, bo to dzisiaj tak gówno znaczy, no podrobić kogoś podpis... To jest dzisiaj łatwo.
1: No dobra, rzadko słuchaj, to idzie sobie naturalny, to proces jest jakiś i coraz więcej jest sytuacji, gdzie podpisujesz się elektronicznie, wpisujesz coś guziczkami, no ale to, no bo co inaczej zrobić? To musi być jakiś naturalny proces, no bo inaczej co chcesz? Wycofać? Zabronić?
2: Nie, no ja tak tylko się biję z tym, bo ostatnio się zastanawiałem, że niby te podpisy, nie? Jak się tak byłem w banku, nie? Kiedyś tam podpisywałem się na dokumencie, a potem się naciskałem w aplikacji już później. I tak się stawiałem, jakie potwierdzenie jest z tym, że ja walnę ten swój podpis, jakiś krzywy, jak ktoś równie dobrze mógłby go podrobić, nie? Nawet parawkę da się podrobić.
0: No. Podsunąłeś mi coś. Czy te laptopy nie mają czasami skanera odcisku palca, żeby zebrać odcisku palca?
2: Nie
1: mają. Ale no to ten jeden z lepiej tu ocenianych na przykład, tak myślę, bo tak słyszałem, że po prostu jest w miarę dobry, ten Dell, to on ma, to jest słaby laptopik, bo on ma w ogóle dysk malutki, 256 GB, i trójkę, no co prawda jakąś w miarę nowoczesną, bo tam 12 czy 13 generacja. No i trójka taka i trójka potrafi być nawet szybsza niż i siódemka starsza, nie? Więc
2: słuchaj, CS-ka sobie odpalisz już na tym laptopie, sprawdzałem wymagania, już byś CS-ka nawet pograł, więc nie jest najgorzej, tylko ja mówię właśnie, że nie problem jakby wydaje mi się w samym sprzęcie, bo on jest dobry, naprawdę wystarczy.
1: No tylko w oprogramowaniu, tak, bo komputer bez oprogramowania jest niczym, a tutaj no właśnie, masz oprogramowanie do edycji wideo, do pisania, do malowania, więc to cholernie ważne jest, bo masz te rzeczy, których mógłbyś się uczyć właśnie w szkole, se porysować tym, bo tam się dużo lepiej rysuje niż na takim tablecie, wiecie, do komputera starszego typu.
2: A potem będą ci kazać chodzić na jakieś strony, które będą ledwo działać, będą zdychały i takie super.
1: No więc tutaj zdecydowanie ta propozycja właśnie kupno laptopa z iOS-em, jakiegoś Apple'a, Rewelacja. I w porównywalnej cenie, i lepsze, z oprogramowaniem ciekawym. Fajne cacuszko w ogóle takie coś mieć, nie? To dzieciaki by skakały z radości, że mają coś takiego, a tu będzie siara, że jakiś taki laptopek.
0: Notabene powiem wam jedną rzecz odnośnie tego właśnie iPada, że tutaj w Szczecinie, nie wiem, czy to nie jest szkoła ogólnopolska, to się nazywa Szkoła Piwoniego, to są prywatne szkoły i gimnazja, czyli to było dosyć dawno temu, kiedy się dowiadywałem, tam obowiązkowy był do kupna, oczywiście kupowali to rodzice, iPad wtedy chyba to było jeszcze dwa, tak mi się wydaje, bo to ja się dowiadywałem 10 lat temu, no tam było bardzo wysokie czesne, ja chciałem młodą posłać w ogóle do tej szkoły, ale tam czesne było bardzo, bardzo drogie, jak na moje możliwości w tym tamtym czasie i powiem szczerze, że właśnie tam były iPady. Zresztą pokazane był kiedyś reklama, bo to w telewizji szczecińskiej leciało. Znaczy, nie wiem, czy to była reklama, czy po prostu jakiś reportaż, ale pamiętam, że właśnie wszyscy mieli
2: pytanie, iPady czy na pokaz, czy faktycznie używali?
0: Nie. Ja przechodziłem kiedyś obok takiej szkoły gimnazjalnej I rzeczywiście tam oni mieli po pierwsze mundurki, takie typowo angielskie, angielski styl tej szkoły, że mieli takie mundurki, jakby fartuszki, ale takie bardziej, że tak powiem, uspółcześnione. I właśnie chłopacy tam coś na przystanku w tym, tych tabletach robili, jakieś tam zadania, coś tam takiego. Nie, także rzeczywiście to miało miejsce, bo miałem okazję zaobserwować uczniów, którzy wychodzili z tej szkoły i właśnie z tabletami pod pachą, nie?
1: Okej, okay, to może temat laptopów możemy zostawić, ja już nie mam nic chyba do dodania. Oprócz tego, no czyli podsumowując, nie do końca dobrze zrealizowany program. Wynegocjowali spoko cenę, laptop w sumie nie jest zły. Niby sam pomysł, żeby dzieciom, które potrzebują, żeby je cyfryzować, żeby one miały kontakt z internetem, żeby się uczyły tam pisać na komputerze, też to nie, no bo tego laptopa w naszych realiach faktycznie, skoro nie można przynosić do szkoły, ale może tego można, skoro to jest narodowy laptop.
2: Ale będzie można go przynieść, tylko że nie będą go używali, o to chodzi, bo to tak, aha, musisz go włączyć, on musi się uruchomić, musisz mieć program. Wiesz, pomyśl sobie, tu chodzi o to, że taki iPad, to naciskasz przycisk, włączasz aplikację, działa. A wiesz, jak jest z laptopem, nie? Jak musisz o wiele więcej.
1: Dobra, nie, no niby tak, no faktycznie, tak, no bo na tablecie to tak trochę bardziej jak na konsoli, masz wszystko proste w miarę, a na komputerze to tu zainstaluj, tu się nie chce zainstalować, tu uprawnienia, tutaj, wiesz, nie można znaleźć ścieżki i tak się będzie męczył faktycznie młody człowiek trochę z tym. No, generalnie zaprzepaszczone, 123 miliony jakoś tam.
2: Ale to jak zwykle, u nas to się tak bawią.
0: Jeden Abrams, spokojnie.
1: Tak?
0: No, pewnie gdzieś koło tego, nie? Pewnie coś koło tego, tak strzelam, że jeden Abrams, ale tak pewnie mniej więcej to będzie wychodziło. No, w każdym razie nie, no, ja tam uważam, że takie coś może być. Okej, dobra, dajemy... ale tym, którzy chcą. I ten papierek, który podpisuje, no, że tam ja biorę sobie to, to dlatego, że nie mogę sam zapewnić komputera.
2: Teraz się tak zastanawiam. Poczekajcie, bo 3000, prawda, to kosztuje, czyli...
0: Drogo.
2: Ale poczekajcie, bo tak myślę, czy nie można byłoby przeznaczyć tych funduszów na przykład na dofinansowanie, na przykład na jedzenie szkolne dla biednych dzieci?
0: Nie, wiesz co, to nie. Nie.
2: Ja wiem, że to brzmi głupio, ale nadal są sytuacje, kiedy... I to nie jest dużo ich. I to właśnie dlatego nie byłby aż taki problem. Można byłoby na przykład dofinansować takie właśnie żywienie już tej mniejszości, nie, która jest, ale nadal jest.
0: Powiem wam jedną rzecz, tak finalnie, już nie chcę o tym laptopie dłużej gadać. Zobaczycie, jak to ruszy. Zobaczycie, ile będzie filmików w internecie młodych ludzi, co będzie się z tymi laptopami działo i w związku z tym, jakie będą jakieś akcje, takie jak to mówią, dramy z tymi laptopami, coś z tym będzie. No chyba z tymi lekcjami zdalnymi.
1: Chyba już ruszyło, bo były takie testy na YouTubie, są, ktoś tam opisuje tego laptopa, chyba jako, że jego dziecko dostało już i go tam testuje.
2: Crash testy będą.
0: Mówię, no ciekaw jestem, czy będzie możliwa na przykład instalacja OpenOffice'a na przykład, już nie mówię o całym systemie.
2: Nie, będzie, wszystko będziesz mógł sobie zainstalować, tylko właśnie, będziesz musiał to instalować.
1: Masz tam Windowsa 11, więc o tyle dobre, że tam się dość prosto instaluje, nawet tam jest to, tam masz już tak jakby zintegrowanego tego, no bo on jest z Windowsem, ten Microsoft 360 czy 356?
2: 365, tak.
1: 360, no, to tam po prostu się dopisujesz, wykupujesz klucz.
2: A ja zapomniałem, oni będą mieli tego chyba ubiedzonego laptopa w ogóle, bo te Windowsy, 11 laptopy, one pracują w standardzie w trybie S. Wiesz, co to jest tryb S?
1: Nie, wiem tylko, co to jest. To
2: jest specjalny tryb, który nie pozwala na instalowanie żadnych aplikacji.
0: Co? A, no to tak się spodziewałem.
2: To jest tryb, który jest w nowych laptopach i on nie pozwala na instalowanie żadnych aplikacji spoza sklepu Microsoft. Tylko sklepu Microsoft możesz aplikacje instalować. Można go wyłączyć, ale musisz wiedzieć jak. To znaczy, no, większość osób pewnie nie będzie wiedzieć jak.
1: Ale men, czekaj, men, bo to brzmi jak jakieś czary z mleka, człowieku. Co?
0: Nie.
1: Naprawdę są takie Windowsy, że możesz tylko ze sklepu Microsoftu instalować?
2: Dobra, udowodnić ci to tak. W tym momencie. Masz Windows 11?
1: Tak.
2: Wejdź sobie teraz, bo pewnie nie masz antywirusa, masz zwykłego tego Microsoftowego.
1: Mam antywirusa, dostałem klucz do Noda od Czektula znowu. Czektul
2: mnie obdarowuje. Okej, no to, ale wejdź sobie w ten Microsoft Security, bo pewnie to nadal masz, nie? To Windows Security.
1: O, nie chcę mi się teraz tam...
2: No ale chcę domu. No to tam jest, jak wejdziesz sobie w aplikacje i kontrola przeglądarki, to jest coś takiego jak Smart App Control. I to jest w standardzie włączone. I tam pisze, że jeżeli Smart App Control wykryje jakąś aplikację albo cokolwiek, czego nie... Nawet tam pisze malicious or untrusted app, czyli jakąś aplikację, która po prostu nie jest zweryfikowana przez Microsoft, nie pozwoli jej zainstalować. A dla nich zweryfikowane przez Microsoft to jest tylko to, co jest w sklepie Microsoftowym.
1: Wiesz co, być może to jest to, co dzisiaj miałem, bo doinstalowałem przed audycją Fubara. I pojawił się komunikat właśnie, że nie można uruchomić tego programu, został zablokowany. Dodatkowo ten asset, Node, tak, antywirusowy, zaczął bardzo się uważnie przyglądać temu plikowi. I tak w rezultacie musiałem tu trochę poklikać, żeby w rezultacie go odblokować przez antywirusa. No ale Windows też się buntował. To, o czym mówisz, to jest pewnie inne zarządzanie, znaczy tam włączenie zaostrzonej kontroli, z jakiego to źródła jest, nie?
2: Nie do końca, bo to też jest i to się inaczej całkowicie nazywa. To jest po prostu weryfikowanie, czy dużo osób pobrało aplikację. I na tej zasadzie sprawdzają, czy możesz, znaczy czy pozwoli ci system ją zainstalować. Możesz to oczywiście też przeklikać, więc to nie jest problem, ale to jest całkowicie co innego. I tego nie ma w zwykłym Windowsie, bo ty pewnie myślisz, no ale czekaj, ja tego nie mam. Ale ty masz Windowsa zainstalowanego, po prostu przez jakąś osobę. Ty nie masz tego OEM, czyli tego, który jest zainstalowany przez firmę. Ty miałeś to zainstalowane fizycznie, zwykłego Windowsa, takiego sklepowego. A to jest w laptopach albo komputerach złożonych, nie? Które mają już zainstalowanego Windowsa odgórnie.
0: No, i bo wtedy ten tryb faktycznie jest włączony. Tam przy pierwszym uruchomieniu, nie? Ukrytą partycję z systemem, taką, że pierwsze uruchomienie to ten, nie?
2: I takie OEM Windowsy mają ten tryb S. Możesz sobie sprawdzić to. No to nie jest jakby jakaś ukryta informacja. To sobie wygoogluj, jak mi nie wierzysz, nie?
1: No to znaczy ja wiem, co to jest ta wersja OEM i tak dalej, tylko nie wiedziałem, że są takie blokady w ogóle, gdziekolwiek.
2: No są.
1: Że tylko Microsoft. To jest ciekawe, trzeba ten temat jeszcze będzie badać. A ten Windows miał tutaj dziwny dopisek, educational, coś takiego, że...
0: Wersja edukacyjna, tak.
2: Wersja edukacyjna.
1: To może tam coś właśnie napchali, no bo jak się coś nazywa inaczej, to wiadomo, że można było...
2: A nie,
1: było
2: to jest fajna wersja. Edukacyjna jest fajna, tak? Bo ona ma wszystkie funkcje tak naprawdę i jeszcze nie masz... Na przykład w wersji edukacyjnej nie jesteś w ogóle zmuszony do otworzenia konta Microsoft, nie musisz w ogóle go używać.
0: Czyli to S to będzie pewnie Securitate, czyli taka absolutnie bezpieczna wersja, żebyś tylko tam, gdzie jest pewne, czyli...
2: Nie, ona nie jest. Ona się nie różni pod względem bezpieczeństwa od zwykłej, bo zwykła też jest bezpieczna. Po prostu ma wszystkie funkcje dodatkowe, które ma wersja Pro, czyli szyfrowanie dysku, jakieś tam pierdolniki, takie bardziej powiedzmy fizyczne rzeczy. To nie ma znaczenia w większości w zabezpieczeniach typu wirusowych, ale faktycznie ta wersja Education to ona jest najlepsza pod względem właśnie funkcjonalności i tego, czy dla niektórych minus, dla niektórych plus, że konto Microsoft nie jest wymagane do używania jej.
0: A no właśnie, pamiętam też, że w 10 właśnie na początku wymagało założenia konta Microsoftu, żebyś się tam logował przez konto swoje, nie?
2: I wtedy, ale za to w takim education wersji mogą cię nauczyciele przymusić do dołączenia do domeny, czyli jak to się mówi, z deszczu pod rynnę, że zamiast bycia w Microsoftie będzie w domenie szkolnej i będzie twój laptop pod kontrolą szkoły.
1: No, ciekawe.
0: Ciekaw jestem, czy nie będą mogli bez twojej wiedzy wchodzić w usługę zdalnego pulpitu na przykład.
2: Nie wiem, nie mam pojęcia, jak to działa.
0: Oczywiście ale... w wersji podglądowej tylko takiej, że tam nic nie będą mogli przejąć kontroli nad kursorem i tak dalej, ale cholera wie. No,
1: ale na przykład zobaczyć, czy uczeń się nie demoralizuje za pomocą strony tam porno jakiejś.
0: Albo czy nie chomikuje na przykład, nie? Czegoś. No. Ja uwierzcie mi, w pierwszej sali komputerowej w latach 80. od Baltony nasza szkoła dostała komputery Amstrad CPC 6128. Nauczyciel miał podgląd, to nie była sieć taka typowa jak VNC na przykład, czy zdalny pulpit typowy dla Windowsa, tylko miał możliwość wybrania numeru komputera z takiej dziwnej klawiaturki dostawionej i mógł podglądać, co robicie, nie?
2: A to jest normalne. To dzisiaj na komputerach szkolnych powinno być w standardzie. To nawet jest do skonfigurowania w Windowsie standardowo.
0: Tak, tak, ale ja mówię o połowie lat 80., nie?
2: No, kiedyś to było trochę trudne do zrobienia, ale dzisiaj to jest parę godzin roboty i masz to zrobione. I faktycznie teraz tak jak myślę, to coraz więcej mi rzeczy schodzi do głowy, że to education, ja go używałem, tylko ja nie byłem zarejestrowany w żadnej domenie, bo ja go dostałem po prostu z takiej inicjatywy, że nam dawali po prostu Windowsy, żebyśmy mieli w domu Windowsa do szkolnych rzeczy, żebyśmy nie korzystali z Linuxa. Tak, taka jakaś tam była inicjatywa. I ja go dostałem, no ale on nie był pod domenę zarejestrowany, nic, bo u mnie szkoła to była tempa i nie wiedzieli w ogóle, jak połowę rzeczy robić, więc ja miałem po prostu zwykły Windows z lokalnym kontem, bez konta Microsoft, no ale faktycznie ten education pozwala i może na przykład szkoły będą wymagać tego, żeby były zarejestrowane na tą szkolną domenę i nie jestem pewien dokładnie, jak to działa, czy to udostępnia tylko pliki, czy udostępnia jakieś więcej rzeczy. Więc...
1: Nie no, słuchaj, jak coś jest jakimś popularnym systemem, Microsoft to zrobił, to nie sądzę, żeby tam były jakieś strasznie takie rzeczy przegięte, że ci ktoś zdalnie, wiesz, ogląda pulpit i tak dalej. Raczej jakieś tam po prostu kwestie takie organizacyjne, żeby ten laptop współpracował z jakimś tam centralnym serwerem szkoły, tak, czy coś, czy z domeną, to pewnie jakoś jest zrobione, a ja tutaj w ogóle chciałem sprostować. Nie wiem, skąd mi się wcześniej ta liczba wzięła, 123 miliony za ten program. Tam gdzieś mignęło, ale teraz sprawdziłem.
0: Coś mało, nie?
1: Koszt przekroczy miliard. Miliard, czyli... No,
0: czyli przepraszam, nie Abrams, tylko F-35.
1: A Abramsy tutaj ktoś z kolei cię sprostował, że 40 milionów złotych kosztuje.
0: No, to tam powiedzmy 3, no ja tak strzelałem, jak to mówią, no bo jak mówimy o czołgu, to strzelanie jest rzeczą naturalną, nie?
1: No, tak więc widzisz, duże tu niezgodności, nie jeden Abrams, tylko 1000 podzielić na 40, tak? 25 Abramsów, no.
0: No, to tam... Wiesz, 25 Abramsów w tą, czy w tą, przy naszym budżecie czołowego państwa europejskiego, jeśli chodzi o wydatki w stosunku do PKB, to myślę, że nie ma problemu. Przy tej ilości, którą byśmy wydali przy wschodnich zawieruchach, te 110 miliardów podobno.
1: Myślę w ogóle, że najważniejszym kryterium dla młodego człowieka będzie to, czy na tym laptopie da się grać w World of Tanks, jest tak jak mowa o czołgach.
0: Nie no, w przeglądarkowych grach.
1: Co mówisz, Gambolu?
2: Czy ktoś to jeszcze gra? Bo ja mam konto, ale ja mam konto, nie wiem, z 2015. Kiedyś to grałem. I te World of Tanks, no, chwilę grałem, a potem przestałem, tak samo większość osób, które znam, więc czy ktoś jeszcze w to gra w ogóle?
1: Nie wiem, chyba dość popularne jest nadal.
0: W kółko reklamują na YouTube, na przemian z tym, że Tusk zrobił to czy tamto, nie? W kółko jest po prostu ta reklama i na przemian z World of Tanksem, albo jakimś Ship of Tanksem, jakieś statki teraz też są popularne.
1: Tak, no na pewno Gabriel gra, Gabryś Szabel, bardzo lubi tą grę. Chyba najczęściej w tą grę gra. Lubi się wcielać...
2: To jest produkcji rosyjskiej.
0: Białoruskiej.
2: No, prawie to samo.
0: No nie no, Ruś biała to nie czerwona, nie? Zawsze coś.
1: Dobra, panowie, to dajmy szansę innym, jak to się mówi. Może jeszcze ktoś będzie chciał zadzwonić, a się krępuje, jak tu wy jesteście.
2: No, ja pójdę w PS-a dwójkę grać. Będę się jarał, jak ładnie grafika w tej grze wygląda.
0: A ja sobie posłucham Krawca dalej, jednocześnie się spróbuję zdrzemnąć. O, tak.
1: O, pięknie.
2: Na razie.
1: Dobra. Na razie, cześć. Trzymajcie. Cześć.

0: No i zasada jeszcze, bym powiedział, ważna jest, że w konkursie nie mogą brać udziału osoby następujące. Nie będę mógł brać udziału ja, nie będą mogli brać udziału globaliści Nowego Porządku Świata oraz właściciele noclegowni, no chciałoby się rzec noclegowni, nocnikowni różnych trollerskich mediów, właściciele, współzałożyciele, no ja też jestem współzałożycielem jednego medium nocnikowego, niestety, także, ale ja też nie mogę brać udziału, więc to się wyrównuje, więc oni też nie mogą brać udziału w tym konkursie. No szkoda by bardzo, żeby jeszcze wygrywali nagrody, chociaż wiecie, zawsze mogą ukryć jakieś swoje mogą ukryć swoje inicjały czy swoje prawdziwe, prawdziwą tożsamość ukryć.
1: Tak, o niczym innym nie marzę, tylko żeby w chytry, podstępny sposób, pod zmienionym imieniem, nickiem, nazwiskiem, głos sobie bym jakoś tam zmienił, prawda? Dzień dobry, chciałem wziąć udział w konkursie, chodzi o film Idiokracja zapewne. No, niestety, tu puścimy dżingielka, no, żeby wygrać jakieś gówno, nie wiem co tam Michał, ale słuchajcie, jak już Michał sam mówi, że nagrody są takie skromne, to muszą być bardzo skromne. No, także nie mogę brać udziału w konkursach Claude'a. Też wielki koneser kina, że dla niego jakimś arcydziełem kinematografii jest film Mroczny Anioł, czy tam Kosmiczny Anioł. To był taki, widziałem to taki krab, no, jak był okres, taki wytaniony predator, no, jakiś. I dla niego to jest jakiś film spiskowy w ogóle. No, on tam, co prawda, ten kosmita adrenochrom pił, czy coś takiego, tam z krwi se robił. No, to takie kino klasy B. Słuchałem sobie kawałek dzisiejszego My Lighta i już tam się już mnie rozbawiło. Tak się słucha dla rozrywki, nie? Słyszałem, że ktoś tam był podpuszczany przez kogoś, żeby tam zadzwonić nocne radio, zareklamować czy coś. Nie trolujcie, bo a może trolujcie, skoro my, jak nie trolujemy, jesteśmy spokojni, grzeczni, kulturalni, to Michał Giereś nazywa nas bandą troli, sroli, nocnikowe media i ta K, ten pan K albo inna K z tą bandą degeneratów, tych troli, meneli, tam menele sami dzwonią, tak, no. Sami menele to zostawmy, nie reklamujmy. No i co? I nic, no. Lecimy dalej. Także świetny pomysł tutaj się wyklarował w temacie sprzętu, że o wiele, wiele lepszą opcją byłoby dawanie nie laptopów, tylko tabletów. I konkretnie Apple'a, bo masz oprogramowanie w komplecie świetne do różnych rzeczy. Wtedy komputer nabiera sensu nagle. Nowa przygoda z nowym systemem dla młodego człowieka. Nawet, no dobra, jak trafi już na tego, co ma laptopa z Windowsem, to może się nauczy przy okazji obsługi iOS-a. Też jakiś skill do portfolio. Fajnie, byłoby to ładniej wszystko zapakowane, zrobione. Wiadomo, że Apple słynie tutaj z designu, z ciekawie przygotowanych różnych opakowań, książeczek, więc dostajesz takie cacuszko. Bardziej się nadaje tablet, myślę, do czytania w ogóle e-booków, prawda? Trzymasz się na kolanach, lżejsze wtedy jest, nie grzeją ci się jajca, jak od laptopa, tak bardzo, nie? I same plusy tutaj. To nie, to musieli z Windowsem. laptopa średniej klasy. No ale, to, ale dobrze go wybrali. No z drugiej strony laptop nie taki zły. Spełnia swoje oczekiwania. Cenę też tam widać, że wynegocjowali. No i sama idea, no tu można, tu dużo kontrowersji. No. Laptopy kilku różnych marek rozdawane w zależności od modelu w różnych regionach Polski. Dany region dostaje różnego laptopa. Raz będzie to Dell, raz HP, raz Asus, raz Acer. Co doszliśmy do tego, że no tak musi być, bo ciężko przygotować 400 tysięcy nagle laptopów jakiejkolwiek marki, nie? Być może. Są one pewnie porównywalne, choć nie sprawdzałem, czy na przykład niektóre nie mają dysku 512, nie? Chociaż, nie no, pewnie według jednej specyfikacji są, czyli no minimalnie się różnią. Chyba nie ma tak, że jeden dostanie i trójkę, a inny i siódemkę. Jeden 256 GB dysku, a drugi 512 i tak dalej. No zresztą cena tutaj mocno determinuje, więc... Żadne menele, po prostu doborowe towarzystwo, pisze Mario. Mario Evil. Evil. Master of Evil. Do laptopa to tylko podkładka chłodząca. Miki pisze. No. Miki pisze, że przerzuca się z teorii chaosu na MyLighta, bo jest bardziej bekowy. No nie wiem, w różnych audycjach o różne rzeczy chodzi. Zadaniem teorii chaosu nie jest bycie śmieszną audycją chyba, nie? Satyryczną. Tylko to jest audycja o spiskach. To... No ale może Miki po prostu woli bekowe rzeczy. Więc sobie słucha MyLighta i tam dzwoni i beka. Bekowo. I jest beka. Dzwoni i beka i jest niezła beka. Niezła beka. Dobra, jeśli ktoś ma ochotę jeszcze zabrać głos w temacie laptopów, sprzętu, może macie jakieś inne pomysły na programy. Na przykład gyros dla Krawca plus. Nie, to bez sensu. Zresztą zjadłem dziś gyrosa, już mi się nie chce. Coś mam słabość do fast foodowych rzeczy, a to jednak jest niezdrowe, proszę Państwa. Mówiłem o przykładzie kolegi, któremu coś tam musieli usunąć. Chyba jakiś woreczek żółciowy czy coś. I się załatwił, bo ciągle jadł przez wiele lat takie właśnie jakieś kebaby, gyrosy, wszystko z sosami tam polane i tłuste. Ciekawy, jaki będzie odbiór tego sprzętu wśród dzieciaków. To mnie interesuje w zasadzie. Jak one to przyjmą? Czy ten laptop stanie się synonimem obciachu może jakiegoś i zacznie lądować gdzieś ktoś, 5 sztuk zostawi koło śmietnika, ktoś zaniesie do lombardu, a ktoś nagra pranka, jak wali młotkiem w tego laptopa, on się fajnie rozpryskuje. I powstanie na YouTubie challenge. Przerób rządowego laptopa. I dzieciaki będą wymyślać różne rzeczy, co można zrobić z tym laptopem. No ci najmniej pomysłowi nagrają pranka, jak tam go podkładają pod koło od samochodu i go tam rozjeżdżają. Ktoś inny, bardziej kreatywny, da go Menelowi na przykład, a Menel go zaniesie do lombardu. A tam go nie przyjmą, tego laptopa, bo no przynajmniej w wielu lombardach po prostu nie przyjmą, bo tak. Lombardy sobie same określają, że pewnych rzeczy nie przyjmują, na przykład niektóre nie przyjmują rowerów. Też Można się domyślać, że powody tutaj podobne są, nie? To są po prostu rzeczy, które mogą być nieuczciwie sprzedawane. Kradziony rower albo laptop rządowy. No, także... Nie, no, komputer bez oprogramowania jest nic nie wart. Tak dzisiaj, tak w sumie jak komputer bez internetu, bez oprogramowania, to jest kawałek elektroniki, która nic w niczym nam nie pomoże praktycznie. To jest mebel po prostu. Więc tutaj bardzo duże znaczenie mogło mieć to oprogramowanie. Widać, w Ministerstwie Cyfryzacji jakoś nie pomyśleli tutaj. Ciekawe, co tam jeszcze jest standardowo dołączane do oprogramowania do iOS-a, nie? No, program do montowania filmów, mówił Gumball, jakiś pakiet biurowy, pewnie jakiś program graficzny. Pytanie, czy muzyczny na przykład jakiś jest, to by mnie ciekawiło, nie? To by był kolejny plus. Można sobie, ktoś się zarazi komponowaniem muzyki. No, można powiedzieć, a co masz, krawiec, za problem? Tu też se można zainstalować jakiś tam program. Wszystko można, tylko zawsze jest kwestia tego, jaki ostatecznie efekt będzie tego, że tutaj tego nie ma, a tam jest gotowe i fajnie działa. Wiadomo, że Apple nie wypuści byle czego, więc jeśli tam jest przykładowo jakiś program do dźwięku, to przypuszczam, że jest dobry, nie? I że się na nim dużo da zrobić. Chyba miało być Tune, tak? Tak, Tune. iTune. No ale iTune to jest chyba serwis taki, tak? Czy... Nie znam się. No w każdym razie wiemy, o co chodzi. Dużo gotowych narzędzi po prostu, narzędzi, które dopiero umożliwią zrobienie czegoś fajnego na tym sprzęcie. Wygodne, wydajne i nawet te zasrane gry byłyby lepsze na to niż na tego laptopa. No więc kiepski wybór. Ja też zdecydowanie od razu nie miałbym wątpliwości i wybrałbym taką opcję. Jeśli faktycznie cenowo by się to kalkulowało, bo cena też jest bardzo ważna, a no pytanie, czy faktycznie za porównywalną kwotę, czyli za 3000 dałoby się... No, pewnie, żeby się dało, no co to laptop ten, nie laptop, tylko właśnie tablet jest trochę tańszy od komputera, nie? Ile kosztuje? Chyba za tysiaka to już można mieć wypasa jakiegoś przecież, jeśli chodzi o tablety. Przypuszczam, że... A sprawdźmy, no co ja będę tu przypuszczał. Tablet Samsung na przykład.
2: Tajemniczy kurier z Irlandii. 5 zł 5 groszy. Kuwety chaosu to ci nie wybaczę, redaktorku.
1: Kuweta chaosu, tak. Dzięki, tajemniczy kurierze z Irlandii. No był kot monet i kuweta chaosu. No to był taki głupawy tekst, wymyśliłem. Bo mieliśmy z Kotkiewiczem fazę na wymyślanie kocich przeróbek jakichś i różne nam przychodziły dziwne słowa. Takie słowotwórstwo. Kocie to było. No i gdzieś tam to na Facebooku się znalazło i się obraził. Po raz enty, po raz któryś już się obraził zresztą wtedy. Michał, zwany Klodem. Tak było. No ale dlaczego ja właściwie szukam tableta... Dzięki. Tableta Samsung. To miałby być tablet... Jak się nazywa? iPad, tak? Nie iPod, tylko iPad. To pierwszy tu z brzegu. No, 2600, bardzo dobry. Apple iPad 10 cali, 64 GB, LTE, Space Gray. Świetny też gadżet, od razu masz telefon w tym, tak? Przez Skype'a sobie rozmawiasz łatwo z kimś, z wideo i tak dalej. No, to takie do tego stworzone urządzenie trochę. No ale z drugiej strony klawiaturka do tego musi być i to się zamienia trochę w taką atrapę komputera, nie? No bo to jest w zasadzie czymś, co można nazwać atrapą komputera. a to ma być jednak komputer dla ucznia. Teraz się zacząłem zastanawiać. Właśnie.

Okej. Tak więc teraz nie mam już pewności, czy trzeba by się jeszcze nad tym trochę chwilę pozastanawiać. Czy dobry, markowy, wygodny tablecik dla ucznia, czy laptop? Może tutaj ktoś ma swoje zdanie i mógłby uzasadnić też, nie? To zapraszam wtedy do dzwonienia. Dobra, to w temacie sprzętu chwilowo tyle. Taki cyberpunk znowu. Znowu jakieś idziemy w kierunku, drobnymi kroczkami idziemy w kierunku cyberpunka, nie? Tym razem dziecko będzie miało, już ma zawsze przy sobie, zawsze telefon, smartfon, już młodzi ludzie się trochę jak ryba w wodzie czują z tym całym sprzętem. Dla nas to była egzotyka na początku i uczenie się od takich hermetycznych bardzo rzeczy na jakichś ośmiobitowcach, nie? I odkrywanie tego komputera zupełnie inaczej niż to dzisiaj robi dzieciak. Samo oprogramowanie się zmieniło, jest bardziej intuicyjne, wiadomo, niż kiedyś. Tutaj no różne tam patenty i odkrycia i standardy. UI, User Interface. No i doskonale to wszystko działa z jednej strony, a z drugiej wszędzie te reklamy zakichane, wszędzie proponowanie czegoś. Wszędzie linki sponsorowane, łapki w górę, call to actiony i tak dalej, nie? Już jak zobaczyłem w nowym Windowsie rzeczy w stylu jakieś tam ładuj sobie punkty, to myślę, kurwa, tu jakaś reklama mi się pojawia w tym, w tej nakładce Mi, do Xiaomi, tak? Która rozbudowuje trochę Androida, to już tam nawet reklamy powtykali, wszędzie jakieś call to actiony, reklamy, propozycje i tak dalej. Trochę to mnie denerwuje. Czektul pisze, tylko weź pod uwagę, że gdyby iPady rozdawali dzieciom, to nie za 2,5 tysiąca, tylko 4 tysiące od sztuki. Do tego trzeba jeszcze wyprodukować tyle sztuk dodatkowo, na rynku może nie być tyle. Tak, no Czektul może mieć rację, bo mówiliśmy przecież o tym, że są to laptopy różnych marek, no bo ciężko by było jedno zamówienie tak ogromne zrealizować, nie? Program by sobie działał etapami, byłyby problemy, wiadomo, no, a to trzeba w jednym momencie dać tym dzieciakom, nie? Najlepiej. Albo jakoś w miarę szybko porozdawać, a nie... Jedne będą miały, a drugie już rok minął i nadal nie mają, tak? Bez sensu. I się nie załapały w ogóle na ten program, bo poszły do piątej klasy. No ale co do ceny, to mówię, że tutaj miałem laptopa tam za... tego, tableta Apple'a jakiegoś. No co prawda jakiś light, no to może być light. Trochę mniejszy, trochę cieńszy. Trochę słabszy. Za 2600. No ale no ciężki wybór, bo są różne za i przeciw. No powtarzam, jest to jednak atrapa komputera trochę. Nie jest to pełnowartościowy komputer taki dla młodego człowieka, nie? Ale też no dla wielu byłoby to coś konkretnego i fajnego, tak czy owak. Dla

nigdy nie płacze. Prawdziwy krawiec nie wie, co to łzy. No a ja nic znowu nie dostanę. Społeczny kaleka. Jestem właśnie społeczny kaleka. Nie jestem murzynem, pedałem, kretynem, studentem, ciężarną kobietą. Tak Martin Lechowicz śpiewał. Za stary, za młody, za silny, za zdrowy, ja jestem społecznym kaleką. Jak to tam dalej szło? Tak bardzo się starałem, żebym chociaż był pedałem. Coś tam było, tak? Płacę też za bezrobotnych, funduję im życie darmowe, opłacam im szpital, kablówkę, żytniówkę i wino owocowe. Chciałbym móc nie pracować i raczyć się tanim winem, dostając pieniądze za to, że jestem leniwym, No, to już nie możemy pozwolić tu na wulgaryzmy, to jest kulturalna audycja. Tak to widzicie wygląda. Jak to jest na tym świecie, że jeden ma, a drugi nie ma. Jeden ładny, a drugi brzydki. Czemu to tak jest? Jak macie jakieś pomysły, to możecie dzwonić na Nocne Radio Skype. Zapraszam. W sumie mogą być też inne tematy, ale najlepiej jakieś może z aktualnych wydarzeń. Wiecie, że jednak trochę tak się pytam, podpytuję i chcą ludzie na ten PiS czasem głosować też. Szczególnie ci, którzy mają uraz do PO, w sumie zasłużony. Nieuczciwa prywatyzacja, zbójecka można powiedzieć, no, nie wiem, taka bandycka prywatyzacja, nie? Likwidowanie cukierni, żeby sobie Niemiec mógł je zlikwidować i nie mieć konkurencji. To wyprzedajemy cukrownię, dzisiaj nie ma cukrowni. No. Przesuwanie wieku emerytalnego. PiS dużo tam zrobił z tą emeryturę minimalną, chyba wprowadził. Zaczęła działać upadłość konsumencka. Dużo też takich gospodarczych rzeczy. No, przede wszystkim wyprzedawanie za bezcen. Orlen cienko przędł, nie? I tak myślano, czy go tam w ogóle nie sprzedać, tak? PiS się nim zajął, to przynosi rekordowe zyski. I Gamble tu ostatnio z Anią, jak prowadzili audycję, no to Gamble się spytał podczas takiej rozmowy adwersarza swojego, no, a kto zarabia te pieniądze? Dla kogo, nie? Te pieniądze idą, co takie duże zarabiają. Zasugerował, że to się rozchodzi po jakichś obajtkach i tak dalej. No, nie sądzę. On zarabia, strasznie ma przestrzelone te swoje zarobki, go tam jakieś grube miliony mu dają. To on ma 60 nieruchomości, ten obajtek. Czy to Morawiec? Nie, to obajtek, tak. 60 nieruchomości, no jest strasznym bogaczem. Tworzy się taka oligarchia, można powiedzieć, być może powolutku, nie? Będzie kiedyś jakiś klan Obajtków. I te Obajtki, bo to będzie taka siła w ogóle. Jesteś z Obajtków? Nie, to wypierdalaj, szmaciur, płyniesz ty. Proszę o pan z klanu Obajtków. Prosimy. Gadałeś już z Obajtkiem. Trzeba tutaj przeszmuglować czołgi. Trzeba tutaj oprogramowanie hakerskie zlecić, zrobienie oprogramowania hakerskiego naszym wrogom, żeby potem im to sprzedać i wykupić. I takie, jak chcesz takie deale załatwiać, jakieś tam prochy szmuglować ze służbami specjalnymi, jakieś farmy troli zakładać, handlować czołgami, bronią, dragami, no to musisz być z jakiegoś klanu. To musisz być z jakiegoś

klanu. Witam Damiana, cześć. Chyba łączy jeszcze. Halo, halo. No, chyba coś się nie połączyło.

No, jak są problemy techniczne, to staram się odzwaniać. Przypominam, że czasem nie odzwaniam. Ja też mam prawo zapomnieć, nie zauważyć, kurwa, albo nie mieć ochoty na przykład. Dobra, to proszę spróbować jeszcze raz później, jak ktoś ma problem z połączeniem się. No tak, słyszałem ten fragment, gdzie zadzwonił sobowtór. Nawet zabawne było, nawet sam się uśmiałem. Znaczy sobowtór. Co? Panie, to do mnie to mu jeszcze daleko. To jeszcze by musiał, panie, z czterech takich krawców zrobić, żeby mnie dorównać. Ani, panie, głos niepodobny, ani, panie, nic niepodobne. To jest marna podróba. Ani żaden sobowtór. Moim sobowtórem być to jest zaszczyt. A właśnie, miałem zapytać, chcecie jeszcze coś w stylu, jak ostatnio na przykład Lech Wałęsa gra w Cyberpunka 2077, czy nie? Bo różne były głosy. Niektórzy uważają, że jest to niepotrzebne błaznowanie. Audycja wcale przez to nie zyskuje, Krawcze, a być może nawet traci. To merytoryka oczywiście zero, wartości edukacyjne zero. Żeby tu chociaż jakiś morał był, rozumiesz, gdyby to chociaż tutaj były jakiś... Ja też lubię dobry humor, ale... Tak, prosimy, krawiec. No, skoro lud się domaga, dobrze, już nie proście mnie, nie proście, dobrze, skoro lud się domaga, ja nie jestem z kamienia, dobrze, będę się wygłupiał. Więcej, obiecuję. A Furiata nie słyszałem jeszcze. No ale trochę się boję i to nie jest raczej dobre, że ktoś w ten sposób nas w cudzysłowie reklamuje. Jak to Furiat, to mógł być po prostu mocno dziabnięty, ubzdryngolony. No i było coś tu, a co ty właściwie masz do tego krawca, Michale, mój drogi, szanowny, którego ja osobiście, powiem ci, słucham. No, to mógł być taki telefon, jeśli chodzi o Furiata, nie? Nie chcę go tu urazić, bo może na przykład był trzeźwy, jak świnia, bo to była niedziela, ubrał się w białą koszulę. Jak przystało na katolika. Muszę sobie odsłuchać, no. Ale okej. Okay. Ja temu Klodu... O, jest Furiat. Zaraz tu się wytłumaczy. Opowie po prostu.

Okej, wyszło na to, że nie było nic niezwykłego, po prostu furiat powiedział tylko pozdrowienia od nocnego radia. No. No to nie dziwię się, że więcej nie powiedział, bo w tym przypadku to myślę, że paluszek tam na czerwonym guziczku już dygotał. Jak tylko padło nocny, to już tam paluszek dygotał na czerwonym guziczku u Klodzia. No spoko, weź go tam, nie prowokuj tak. No, zamęczycie swojego ukochanego kuriera, którego tyle lat śledzicie jego, to jak on dostarcza, jako ten kurier, dostarczyciel, dostarcza wam wiadomości, uświadamia i jest kurierem prawdy. Tak naprawdę, a wy co? Czy mam jakąś murzyńską, wygwiazdkowaną, mrzyńską? Skoro na Żydów mówimy Rzymianie albo Eskimosi, to na murzynów mówmy ufolutki albo... ale jakoś też trzeba inaczej nazwać, ale żeby było wiadomo, że chodzi o murzyna, bo nie wolno mówić murzyn od 2021 czy 2 roku. Zebrała się rada starych mędrców, rada mędrców piśmiennictwa. Zjawili się wielcy ortografowie. Przybyli także pięć głosów dla mistrzów ortografii z tymi ich grubymi jak musztardowy okularami, szkłami. Cztery głosy dla purystów językowych w ich sterylnych mieszkankach. Siedem głosów dla profesora Miotków, dla profesora Miotka i uczniów jego. Mogłaby się zebrać taka wielka rada i ustaliliby, czy wolno ostatecznie mówić murzyn, czy nie. Ja. A gościnnie na takiej wielkiej radzie mógłby się pojawić naczelny esteta polski jeszcze. I on by tak trochę rozrywkowo, jako dodatek do całych obrad, mógłby jeszcze się wypowiedzieć na temat tego, co jest ładne, a co brzydkie, co jest poprawne, potem byłyby debaty, co jest niepoprawne i czy ten murzyn, murzyn, gdzieś ty się nie był, murzyn. To ojciec Rydzyk oczywiście, słynna jego reakcja, jak zobaczył murzyna. Był kiedyś taki program Laptopy na korbkę dla dzieci z Afryki czy coś takiego i to brzmi głupawo, no ale tam jak jest jakieś tam dynamo, czy co tam sprawia, że się ładuje prądnica, tak? Chyba tak musi być prądnica mała, że można sobie naładować baterię kręcąc korbką. No, w niektórych warunkach to może być świetny wynalazek. Tam, gdzie jest problem z prądem na przykład. W grze First Person Perspective Shooter Metro bohater ma taką latarkę ładowaną na korbkę. Świetna rzecz, nie? Baterii nie trzeba. Jak będzie apokalipsa, znaczy może to są rzeczy lepsze trochę na jakąś właśnie apokalipsę, na wojnę, na jakieś takie już bardzo kryzysowe sytuacje, no bo na co dzień to wolimy mieć raczej na bateryjkę, pstryk i działa, nie? Wygoda. Ale wyobraźmy sobie, że gdzieś tam spierdalamy z domu, z plecakiem ucieczkowym, z rodziną pod pachą, no to dobra taka latarka. Już nie będziemy przecież nosić
ze sobą zapasu baterii na 2 lata. Ufundowanego przez firmę z Dzichpol. Dziś znowu awaria tutaj prądu. Coś częstsze są awarie prądu, tak a propos prądu. Przynajmniej u mnie tutaj.

O, tutaj ciekawy artykuł, proszę Państwa. Już kiedyś poruszałem ten temat o takim bardzo inteligentnej rasie dinozaurów, zwanej Trudon. Ten Trudon z tymi Trudonami. O Trudonie. Tak się odmienia. Trudony. To były takie jakby raptory. One chodziły w ogóle już wyprostowane, potrafiły sobie chodzić. Bardzo dobrą taką ewolucyjną cechą jest tam ten palec, odpowiednik kciuka, nie? Możesz łapać, już nie tylko drapać. I jak nie masz kciuka, to używasz do drapania wroga. Możesz komuś oczy wydrapać. Masz małą umiejętność skilli. Możesz wydrapać oczy, korę możesz drapać, po jajcach się możesz drapać, a tu masz nagle ten palec przestawny, tak? No i możesz coś chwytać, możesz przenosić różne rzeczy z miejsca na miejsce i tak dalej. Dużo to zmienia. I on już miał takie, był bardzo inteligentny i ja mówiłem o tym a propos teorii mówiących, że reptilianie to są wyewoluowane trudony, że takie się zrobiły humanoidalne, też przeszły długą drogę ewolucji. No, może Tach coś wie na ten temat, nasz dyżurny reptilianin. No, także jest taka teoria, że reptilianie to są właśnie te, pochodzą od tych trudonów. I tutaj z kolei artykuł o tym, trochę od innej strony. Człowiek gad. Jak wyglądaliby ludzie, gdyby 65 milionów lat temu meteoryt nie uderzył w Ziemię? Kurwa, co oni tu pierdolą? Kurwa. Ziemia jest płaska, nie ma żadnego kosmosu, ani żadnych meteorytów. I Ziemia nie ma 65 milionów lat, bo tylko 65 tysięcy lat, jeśli już. Niech nie świrują pawiana tutaj. No, także... Ale tu jest to ujęte tak dziwnie, bo jak wyglądaliby ludzie, gdyby... że to my bylibyśmy tymi ludźmi, tylko że z dinozaurów byśmy pochodzili, ale to tak ciężko założyć, no to nie bylibyśmy my. My pochodzimy ze świni, mamy DNA świńskie, człowiek pochodzi od świni. No i tylko od gada. Ja wolę od gada chyba bym wolał, a wy byście woleli od gada czy od świni? Czekajcie, zrobimy ankietę.

Bardzo mnie ciekawi, jak odpowiecie na to pytanie. Czy pochodzisz od gada, czy od świni? No, my Polacy mamy jeszcze więcej świńskiego DNA. Jesteśmy bardziej spokrewnieni ze świnią. Francuzi, wiadomo, no tak z żabą są. Mają bardziej wspólne DNA z żabą. Niemcy z wilkiem. Mają z wilkiem. Przepraszam, z kotem, ale to też łowca właśnie taki. Urodzony łowca, więc Niemiec jest spokrewniony z wilkiem. No, Żydzi... z myszami właśnie, bo ciągle się muszą gdzieś chować, do dziurki jakiejś, ktoś ich tam chce wyłapać, no, jakąś trutkę wyciąga, więc oni są jak myszy. No, na razie więcej osób od świni pochodzi. Od gada mniej. Piotr pisze, no chyba ty, krawiec, od świni. Ja zostałem stworzony. Stworzony ze świni? Aha, nie, że stworzony, a nie zrodzony, tak? Jezu, to ty? Piotrze, czyś byłby, żeś to ty? Piotrze, zaprawdę? Stworzony? I pojawił się na nocnym radio ten, który nie został zrodzony, a jedno stworzony. Słuchajcie, to on, Mesjasz. Ja zapowiadałem, że się pojawi. To on, powiadam wam. Nogi całować. A nie, parszli wolwy, nawet nóg niegodni całować. Mistrzu, prowadź. Prowadź, mistrzu. Ja mistrzu prawą ręką będę. Ja mistrzu prawą ręką.

0: A może niektórzy niekoniecznie mają zwierzęce pokrewieństwo, tylko na przykład są spokrewnieni z burakiem, albo z pomidorem, albo kapusta. I dlatego głowa pusta. Może być. Ktoś jest taki szczypiorek, nie? Trochę. Ktoś jest
1: Damianer, 5
0: bananowy.
1: złotych. Na pochę belgają Żydom i Murzynom. Taki donajcik za 5 zeta, hi, hi, hi.
0: No to będę musiał usunąć niestety chyba to nagranie, bo tak, za takie rzeczy to faktycznie YouTube może strajka dać. No dzięki, dzięki. Ale to chyba nie był prawdziwy Damian R. O, spoko.

0: Ta sprawa, o której piszesz, Adam, to już jest starsza sprawa trochę, tylko to wyszło ostatnio znowu, bo się właśnie chudzik wkurwił, tak. O. Nie wysyłajcie mi tego typu donate'ów, bo to nic nie da, oprócz tego, że muszę audycję skasować i ktoś sobie nie posłucha, kto nie słuchał na żywo. Ile zostaje z 5 zł po opłatach? Nie pamiętam dokładnie, nie chcę tu skłamać. No, ale nie tak dużo. Najgorsze to są te SMS-y, bo tam połowa ci schodzi z góry, z bazy, a pewnie jeszcze coś w międzyczasie skapnie z tego komuś. No, Tach się pojawił. Nie zauważyłem tu, bo użył kamuflażu. Ja pochodzę od reptilian, ale jest to gadzia rodzina, więc od gadów. Gadzia rodzina, jak pięknie. Bo wszyscy reptole to jedna rodzina. Żółty czy zielony, a może oktaryna? Papieros unijny mnie gaśnie. Unia kazała słomy tam jeszcze dorzucić trochę, żeby wilgotnej, nasączonej tłuszczem palmowym, żeby to szybko gasło, żeby nie było pożarów. I Unia zamierza coraz więcej dodawać tej słomy nasączonej tłuszczem palmowym, żeby odzwyczajać ludzi od nikotyny. Że w końcu będziesz samą tą gównianą słomę zasraną palił i pomyślisz, kurde, to nie takie za dobre te papierosy. I żeby było coraz mniejsze ryzyko, bo będzie cały czas gasło już. Trzeba będzie dmuchać tak, cały czas ciągnąć. Żeby ci nie zgasł. I będzie można palić tego papierosa tylko raz w tygodniu. Jedną sztukę. W specjalnie przygotowanym do tego pokoju. Gdzie będzie wszystko nagrywane. I ewidencjonowane. Jeśli czujniki dźwięków wykryją, że kaszlesz od tego papierosa, to masz ściągane ubezpieczenie zdrowotne. Ci nie działa, jest anulowane. Nie przysługuje ci prawo do leczenia żadnego i masz założoną obrożę na nogę, nie możesz z domu wychodzić, bo trujesz innych tym swoim dymem, to siedź, masz kwarantannę, ale możesz pracować zdalnie. Tak szukasz tej pracy, szukasz, już nie możesz z domu wyjść, ale możesz zapalić.
1: Damianer, 150 zł. Kropka, to byle mnie prawdziwy. Przepraszam? Żółwik.
0: A, no to jak tak, to
2: przeprosiny przyjęte, kapitanie Nida.
0: Nie no, tak na serio to takie przeprosiny to ja lubię i nawet dwa żółwiki. Pyk, pyk. O. A może nie będę ściągał, no trudno, stało się. Może jakoś nie spadnie z rowerka, ale ja się boję. Słuchajcie, wygrała świnia. Brawo, świnia! 59% głosów. Gad na drugim miejscu z szacownym 41%. Czyli jednak wśród nocników więcej pochodzi od świni niż od gada. A ja wam zdradzę, że jestem insektoidem. Pochodzę od żuka gnojaka. Jak patrzę na swoje otoczenie i na porządeczek, jaki mam u siebie, to tak by się zgadzało. Bo żuk gnojak właśnie lepi sobie taką coraz większą kulę z różnych rzeczy, które się do niej przylepią. Tworzy taką kulę piachu, gówna, czegoś tam, gliny, nie wiem, odpadków różnych i tak pcha tą kulę i się do niej kolejne rzeczy przylepiają. I on wtedy ma taką super kulę ze wszystkim w ogóle. jedzenie tam jest, inne robaki. Zawinął w tą kulę po prostu cały świat. Cały świat leży u jego stóp i to jest dla niego największy skarb, taka gówniana kulka gówna. A wam się laptop nie podoba za 3000? O, tak w ogóle to Tach oznacza Polak w języku amchrejski to jest dialekt reptiliańskiego. Etiopski język pochodzenia semickiego, dopisał tutaj, etiopski pochodzenia semickiego z domieszką gwary reptiliańskiej. Właśnie. Ktoś tu dzwoni? Okej. Dobra, kończymy ankietkę. No, ale szkoda mi tego Tacha. Słuchajcie, smutny reptilianin. No, czy może być coś bardziej wzruszającego? I co oni tam za rozrywki mają na tym swoim Alfa Draconis? No, było to plucie na odległość. Okej, fajna zabawa. Plucie z jednoczesnym pluciem do celu. To było też tutaj wyjaśnione. No, ale tak, no tam wybierają jak coś o władzy, jak władzę wybierają. Czy tam jest reptilionokracja, czy co? Jakaś ich własna. Na przykład ten, co przegra, to go zjadają, nie? A wybierają tego, kto najlepiej właśnie pluje na odległość, no. Celebrytów mają tutaj, kto... O, ja ostatnio pluję bokiem. O, to ciekawe, opowiedz nam o tym.
3: No, konsystencja mojego jadu zmieniła się, panie redaktorze, ostatnio, bo używam pewnych środków.
2: No, czyli teraz można powiedzieć, że tryska pani jadem.
0: I tam, no taka reptiliańska telewizja, ciągle o tym samym, kurwa, o tym pluciu na odległość. I wygrał, burmistrzem zostaje ten, kto najdalej napluł na odległość. Jak samica też tam mu się przygląda, to patrzy, o, jak on pluje, jak daleko. No, strasznie nudna planeta, no. I on śmie tutaj coś krytykować czasem. Ziemian. My mamy trochę więcej rozrywek i trochę barwniejsze życie. Tak, no. Niektórzy wierzą w takie spiski. Właśnie pomówmy o tych spiskach. O tych spiskach. Spiski. Spiski PiSu. Spiski pisuarów. Są tacy, którzy uważają, że to nie jest prawdziwy reptilianin, tylko że podszywa się pod niego człowiek. I nawet są dwaj kandydaci tutaj. Jeden, że to Kotkiewicz, a drugi, że Dabliński. Jedna opcja taka, druga. Dabliński i Kotkiewicz. No, nie wiem. A co, a Zenon nie jest podejrzany? Tak, Essa. No. Dobra, nie będę długo siedział. Coś nie ma telefonów, a mi się tak bardzo aż nie chce gadać. Chyba że jakiś temat następny ciekawy wyciągnę z kapelusza. O, może takie dwie wypowiedzi znanych osób. Jedna osoba to Kuba Sienkiewicz z elektrycznych gitar, a druga to Skiba. Z Bikcyca. Skiba ostatnio na koncercie opowiedział taki dowcip, niedowcip, że ze sceny dla publiczności, że był tutaj, zapowiadał Wodeckiego, Wodecki nie żyje. Zapowiadał tam kogoś i też nie żyje. I tak wymienił kilku i mówi, teraz zapowiadam Jarosława Kaczyńskiego i jak on to powiedział i liczę, że już nie będę musiał go za rok zapowiadać. Nie wiem, coś takiego. Kurczę, muszę sobie to przypomnieć, sorry. Zaraz to znajdę. Zapowiadałem Krzysztofa Krawczyka. Krzysztof Krawczyk nie żyje. Zapowiadałem, prawda, Jerzego Pomskiego. Jerzy Pomski nie żyje. Zapowiadałem Zbigniewa Wodeckiego. Zbigniew Wodecki nie żyje, proszę państwa. No, marzę o tym, żeby zapowiedzieć Jarosława Kaczyńskiego. Dobra, teraz było toczka w toczkę. No i wybuchł skandal wielki. Ja uważam, że to nic wielkiego nie jest. Jak ktoś jest znaną osobą, nie wiem, premierem, prezydentem, wodzem partii rządzącej, wokół którego jest kult wręcz, na którego już powstało tyle satyry, jest postacią ewidentnie publiczną i to tak publiczną, że bardziej już nie można chyba, nie? Musi mieć ochronę. Kaczyński bardzo duże pieniądze, nie wiem, raczej nie z jego kieszeni, jak zwykle, nie? Idą na ochronę. Jakoś milion rocznie w ogóle. Coś takiego. Milion rocznie. To mnie zaszokowało. Mam nadzieję, że nie przekręciłem. Tak, to był chyba milion. No, on ma po prostu zatrudnioną zawodową firmę ochroniarską, która zdaje sobie też sprawę z tego, że tu się muszą przyłożyć, tak? Nie robić cyrku, szopki tam, tylko że ma być ochrona Kaczyńskiego, nie? To nie byle co, ochrona Kaczyńskiego. Kaczyński jest jedną pewnie z najbardziej, jeśli nie najbardziej znienawidzoną postacią w Polsce, jeśli tak podsumować. No, co z tego, że drugie pół Polski lubi Kaczyńskiego, skoro taka masa luda po prostu, nie? Jak drugie pół Polski go nie lubi, nie trawi, nienawidzi. No, więc tutaj ochrona nawet, no, jakoś to rozumiem, jestem w stanie zrozumieć. Cześć, Tomisiu. Wiecie co w ogóle? Ostatnio była dziwna sytuacja, bo Tomisiu rzucił na czacie... A można wrzucić parę stówek w celu przedłużenia audycji? No to ja to tak wziąłem, że to takie jego trololisiu i skończyłem. Chociaż no tak czy owak, no musiałem kończyć, bo już zmęczenie. I tak już przedłużona audycja. A potem patrzę na następny dzień, a on naprawdę wpłacił na przedłużenie audycji.
4: Tomi graj, 300 zł. Panie Krawiec, ładnie, żeś pan mnie ośmieszył przed tysiącami słuchaczy na koniec audycji. Co to miało być, taki prześmiewczy ton? Panie, ty mi pan zarzucasz, że nie mogę? A masz ty pijawko.
0: I on się poczuł chyba urażony w takim sensie, jak niektórzy się urażają. Co, ja nie dam? Ja nie mam? Mnie nie stać? I pyk, tu lecą 300 na przedłużenie audycji, kurwa, 1, 2, 3. No i zrobił, tak. Także, no, szacun wielki dla mecenasa żołędziowego. Wymyślam nowy tytuł, żołędziowy. Był azbestowy, platynowy, diamentowy, to już takie nudne, nie? Drewniany, mitrylowy, o, znakomite, mitrylowy sponsor. Tomisiu, wolisz być mitrylowym czy żołędziowym? Czy molibdenowym może, molibdenowy?

zaczynają pojawiać się groźby od psychopatów na czacie, że jak nie będzie audycja do 5 rano, to wpłaci Gieresiowi 7000 simoleonów. Nie wiem, co to za waluta. W The Simsach jakiś? Czek tu proponuje jeszcze kasztanowego. Kasztanie, ty. Ty kasztanie, ty. A to misiu woli być azbestowy. No to wtedy byłbyś razem z matem. Dwaj azbestowi. Azbestowi bracia.

0: przypominam, że stronka Nocnego Radia już działa. Okazało się, że faktycznie naprawił to Glenn. Także kolejny zuch tutaj. No, same zuchy. No i to dzięki niemu znów można sobie słuchać audycji w MP3-kach, moi drodzy, na stronce. A tym, którym się podobało archiwum, dawne audycje puszczane na YouTubie, to pamiętajcie, że macie takie samo archiwum, dokładnie też lecące 24H, właśnie na stronie nocneradio.pl i słuchaj radia, tylko klikamy i działa. I jeszcze, co miałem powiedzieć, no tyle. Tomisiu, daj pieniążka głodnym. No to dał przecież, dopiero co. Bo tak wam zdradzę, że się nie najadłem tym gyrosem. Za bardzo się tym gyrosem nie najadłem, więc to jest dla głodnych de facto. Damian, tym razem się chyba udało połączyć. Halo? No, a jednak chyba nie. O, coś tam...
1: Zapłaciłem ci 5 zł. Halo?
0: Halo, no wiesz co, teraz cię dopiero słychać. Wcześniej było tak przyciszone jakby, wyciszone całkiem. Ale teraz się słyszymy?
1: No chyba tak, ja ciebie słyszę cały czas bardzo dobrze. Aha. Twój zajebisty seksualny głosik. Kto ja? Mr. Hyde. Doktor Jekyll dzisiaj wpłacił 150 zł, a ja tobie 5 zł wpłaciłem dzisiaj.
0: To ja się pogubiłem. To kto, ty mówisz, że ty wpłaciłeś tylko 5 zł, a nie jesteś tym Damianem, co wpłacił 150?
1: Doktor Jekyll wpłacił 150.
0: Kto?
1: Doktor Jekyll.
0: Doktor Jekyll. No dobra, niech będzie.
1: Mr. Hyde wpłacił 5 zł.
0: Aha, no ale obu masz w sobie, tak? Tylko się zmieniasz, na przemian jesteś. Raz Jekyllem, raz Hyde'em. Tak to rozumieć?
1: Nie wiem, z kim rozmawiasz. Mówiliście o marszu już dzisiaj?
0: Chyba nie. Nie było.
1: Chcemy pogadać o marszu, czy nie?
0: My? Nie wiem, czekaj, zapytam się mojego drugiego niewidzialnego tu przyjaciela. Chcemy? Chcemy, dobra. To ja też, no.
1: Ogólnie to im się to udało, bo ogólnie, no jakby nie powiedzieć, kurwa, no jest to jakiś sukcesik, kurwa, no ile było, ile było osób? Było 60 tysięcy czy 1,5 miliona? No między 60 tysięcy a 1,5 miliona po środku, no ale tak na oko zupełnie, tak na moje oko było kilkaset tysięcy ludzi, no to nie było parę dziesiąt tysięcy, nie? Czy był milion? Nie wiem, ale... Politycznie im się to udało. Z drugiej strony, no nie wiem, ja uczciwie powiem, nie jestem za Platformą, brzydzę się Tuskiem i brzydzę się tym, kurwa, co on mówi, a kurwa, on tak ładnie mówi, jak Kwaśniewski, on tak te ustka składa, on tak, kurwa, potrafi ludzi umamić. Wielu moich znajomych na Facebooku ma zdjęcia, kurwa, jak ho idą w tym marszu, tam, kurwa, dla Polski, dla niepodległości, te flagi Unii Europejskiej, te polskie flagi i tak dalej. Ja też postanowiłem, że się i nawet ci artyści, których, kurwa, wielu z nich lubiłem i szanowałem i nawet jako artyst ich, to dalej lubię, no lubię Michała tego... Michała
0: G, wielkie G to jest dla mnie, od kiedy mnie nazwał wielkim K. Nie, tą K mnie nazwał.
1: Nie, to on nie o tym Michale mówił, o tym Michale, co aktorem jest. On się nazywa Michał Żebrowski się nazywa. Michał Żebrowski się nazywa. On tam stał na scenie razem i śpiewali hymn. I tam stała jeszcze przecież paru innych artystów. Glażyna Wolszcza, która pikle piersi w Wiedźminie. I wiesz, i oni tam śpiewali ten hymn polski i tak dalej. I jestem z nim zniesmaczony tym. A czemu? Uważam, że artyści, kurwa, nie powinni się na tematy polityczne wypowiadać. A z drugiej strony, czemu nie? No, jeżeli ktoś się opowiada, to czemu nie? Powinien wspierać. Ale jednak w mojej ocenie bardziej szanuję tych, którzy nie wypowiedzieli się. Na przykład taki Linda nie świecił ryjem nigdzie. Taka Janda na wózku gdzieś tam jechała. Nie wiem. Dla mnie to jest żenujące. I właśnie dlaczego to jest żenujące, nie wiem. Chciałbym porozmawiać z kimś, powiedzieć, czemu ja tego nie lubię? Czemu ja nie lubię, że artyści swoim ryjem gdzieś świecą, kurwa, na jakichś takich politycznych manifestacjach?
0: Może od tego są jednak trochę. Bo artysta, no to dzisiejszy artysta współczesny, musi być trochę celebrytą, pokazywać się gdzieś i niekoniecznie pokazywać się dlatego, że zarobić pieniążki czy się pokazać. Może to być człowiek, który faktycznie wierzy w to PO, uważa, że Kaczor to jest najgorszy i trzeba na tego Tuska, bo Tusk to przynajmniej jakoś się wysławia. No i tak dalej.
1: No, oczywiście.
0: I dla nich to jest ważna walka i idą tam na wózku, babcia Janda jedzie, no. A co, a ty byś zakazał, nie wiem, ludziom jechać na wszelkie jakieś zgromadzenia, poparcia czegokolwiek, jak są znani, czy co?
1: Nie, no oczywiście, że nie zakazuję, każdy może, ale ja będąc szanowanym się artystą, nie świeciłbym gębą gdzieś tam śpiewając hymn Polski na jakimś wiecu. Nie wiem czemu.
0: Znaczy, no, trochę cię rozumiem, bo to jest takie trochę...
1: No w sumie to... Może to jest błędne, bo... Może dlatego, że ja nie mam platformy. Tego, nie?
0: No, chyba jednak ten PiS, pisiory wygrają, tak po sondażach widzę. Przekupili ludzi jeszcze na koniec. Tu laptopy, tu paliwo tańsze. Oni są bardzo sprytni. Oczywiście cena paliwa szybko po wyborach wróci do poprzedniej. Albo, nie wiem, może już wróciła, może to tylko taki prezencik. Niech wią, że my dobre paniska i że dzielić się umiemy. Może i kradniemy, ale się dzielimy, tak o nas mówią. A o PO jak mówią? Że kradli więcej, ale rzadziej i się nie dzielili. Także tak niektórzy podchodzą do tego, że kradnie, ale się dzieli. Był temat sporny taki... właśnie, że te pieniądze zarabia sobie Orlen na państwo. No i Gumball zasugerował, że to się tylko o bajtki nachapią. Nie skończyłem w ogóle tej myśli. Ja uważam, że niekoniecznie. No, dużo tych pieniędzy idzie do budżetu i Orlen jako taka państwowa spółka, tam można dawać jakieś wielkie darowizny na państwowe cele, jakoś tam łatwiej jest, tak? I jest to jakby... trochę tak podłączone do państwa, jak to jest duża państwowa spółka, że będzie, wiadomo, że będzie coś tam finansować, coś pomagać, tak? No na różne rzeczy te pieniądze z Orlenu pewnie idą. Czy nie?
1: No tak powinno być, tak powinno funkcjonować państwo, ale czy idą, to ja ci tego nie powiem, bo nie wiem.
0: I co z tego, że ten Obajtek sobie, były wójt Pcimia, zarabia dużo kasy, jak jest szefem Orlena, który zaczął dużo zarabiać, no to może niech ma, trudno.
1: No. Nie wiem, tam prezesa by mnie, prezesa by mnie tykał.
0: Rozumiem, prezesa byś nie tykał.
1: Chodzi o to, jak...
0: No.
1: Nie wiem, chodzi o jakieś dobre narodowe, że wiesz, no kurwa, to wiesz, no prezesem można być i nie być, jego można wyjebać z dnia na dzień, nie? To on jest i go nie ma, nie? Tak czy nie? No.
0: Mm-hmm. No, ciekawe, jaki tu mają ludzie stosunek do tego marszu, do tych, co poszli. Dla mnie to taka normalna rzecz, no sam bym nie poszedł na takie coś, ale rozumiem, że ludzie się gromadzą. Bo faktycznie czują, a wy nie czujecie, że PiS to jest zamach na demokrację ciągły? I taka Polska mafijna, aferalna strasznie, układzikowa, wiadomo, wspomaga się cały czas tylko swoich. To, co było częścią komuny zawsze i tak przynajmniej naszego PRL-u, to na pewno. No, taki świat, w którym trzeba ciągle właśnie się układać, być po czyjejś tam stronie, wtedy zostajesz nagradzany. No straszne rozdawnictwo. Dobra, już może nie wracajmy do tych tematów. PiS, czy PiS jest dobry, czy zły. Może później, albo w innej audycji.
1: Zobacz, jak oni nas dipolują, czyli wiesz, dwubiegunują, przestawiają tylko jedno i drugie. No przecież życie nie polega na tym, że jest kurwa... Nawet jeśli jest szare, to ta szarość ma wiele kolorów, a ja nawet uważam, że życie jest kolorowe. Między PiS-em a Platformą jest naprawdę tyle możliwości. Dlaczego my musimy być skazani albo na tych, których ja ani jednych, ani drugich nie lubię? Dlaczego to się nam tak przedstawia, że jest TVP i tam mówią o tym, a tu jest nawet ten i jest wiec i są te mordy, świecą tam tych artystów i tak dalej. Chociaż i tak uważam, że słabo by mogli lepszych, kurwa, zdobyć. I jak na taką platformę, która ma, kurwa, powiedzmy, połowa Polaków jest za nimi, to dlaczego tam nie ma większych artystów, tylko jakieś, nie wiem, no, nie mówiąc w ogóle, bo nie ma nic, ale Kasia Moś, kurwa, co to mam? No.
0: Tak, tak, to zawsze było piętą achillesową prawicy, czy jak kto woli pseudo tej prawicy, bo u nas to się tak ocenia, że jak chodzą do kościoła, to prawica i konserwatywni, to tak z grubsza tyle, nie? A nie prawica gospodarcza na przykład, bo z tym to nie mają nic wspólnego. No ale okej, no są ci ludzie, ja myślę, że dużo zależy od tego, kto kim jest. Przedsiębiorcy są strasznie gnębieni przez PiS, ciągle wzrastają te koszty zatrudnienia, pracy, ciągle większe wydatki, dociska się butem tego prywaciarza wstrętnego, żeby mieć na ten elektorat swój, czyli ludzi słabiej wykształconych, biedniejszych, którzy są roszczeniowi, chcą, żeby im dano, bo się należy, trzeba dać. Że państwo tak jest, ma dbać.
1: Uważam, bo ja jestem przedsiębiorcą i uważam, że zapisu jest tam dużo, dużo bardziej, ale uważam, że zaczęło się też za platformę, nie? Bo odliczanie VAT-u ciężarowych to chyba za platformę się zaczęło, nie? Odliczanie VAT-u. Potem PiS to pociągnął dalej i oczywiście pojechał na tym, nie? I tak samo jest z 500+. Teraz PiS prowadzi 500+. Myślę, że jak Platforma wygra, to zostawi, że zlikwiduje, zostawi 500+. Oczywiście. Może nie będzie 800, będzie dalej 500, ale nikt tego nie ruszy, bo to jest, kurwa, to jest takie hasło, no. Ono na samej fali pójdzie. I i to jest dowód na to, że oni nie myślą o nas, oni po prostu myślą o władzy, oni po prostu chcą być u władzy, chcą być, ją piastować i tak to widzę.
0: Te laptopy są taką elektroniczną kiełbasą wyborczą też. I wszystko, co robi PiS, jest bardzo tak nastawione na no, takie akcje propagandowe, żeby sobie punktów nabić, ale pytanie to można zadać, czy władza, może władza tak może działać sobie po prostu.
1: A Jezusowi ze Świebodzina tam już korona pali o tych pornolicych laptopów, kurwa, bo wszystkie nastolatki, no wiesz, kurwa. To było też niezły motyw, nie? Jak Jezus ze Świebodzina no, w koronie miał, kurwa, te nadajniki telefonii komórkowej.
0: No, było. To może za chwilę, bo tak się zastanawiam, czy PO było partią przedsiębiorców, bo jeśli nie, a pewnie nie, to o kant dupy rozbić jest to dzielenie na bieguny, że jedni co, jak ci dręczą przedsiębiorcę, opodatkowują coraz wyżej te koszty pracy, ZUS ciągle w górę i tak dalej i przede wszystkim zwiększanie płacy minimalnej, nie? No to czy ci drudzy są po drugim biegunie? W pewnych rzeczach na pewno tak, bo oni by zlikwidowali płacę minimalną, Tusk by jego ludzie by zlikwidowali, nie? Na przykład płacę minimalną, że niby taka większa otwartość, że niech każdy sobie pracuje, no i to jest temat bardzo sporny. Ja ostatecznie chyba dałbym się przekonać, że pracujące niedziele, że może niech ten rynek dyktuje. Chociaż teraz już mam wątpliwości, bo tak nie wiem, no może się okazać, że trochę nas zawiódł na przykład wolny rynek, że on nie jest taką doskonałością.
1: Ale zobaczmy, że...
0: Słucham? Halo?
1: Czy to nie jest tak, że te rządy działają pod zmysł globalistów na przykład. Zobacz, przychodzi jakaś pandemia, oni kurwa, ma być tak i już. Przychodzi kurwa wojna na Ukrainie, ma być tak i już. Ja wchodzę na stronę ZUS-owską, gdzie ja jestem płatnikiem i tam jest w języku polskim i w języku ukraińskim. Dlaczego nie ma w języku, nie wiem, niemieckim, angielskim czy jakimkolwiek? Dlaczego jest tylko polski i ukraiński, kurwa?
0: Bo jest ich tu dużo, bo jest ich tu bardzo dużo.
1: A skąd oni się wzięli?
0: To już inny temat, skąd oni się wzięli.
1: No nie no, ale wiesz, no ale jest dużo, na przykład dużo. Jest też dużo jakichś tam kebabowców, którzy mają kebaby, Turków, Pakistańczyków czy kogoś tam, ale nie masz kurwa, jak wchodzisz na stronę ZUS-u, ukraiński, pakistański, niemiecki, angielski, tylko jest polski, ukraiński.
0: Wiesz co, może faktycznie jest
1: nie
0: taka...
1: Nie daje ci to myślenie, że to jest instruowane, że to musi... Są reklamy kurwa Żabki i reklama Żabki kurwa jest na dole napisy ukraińskie.
0: Nie, nie daje mi to do myślenia, bo można spokojnie to racjonalizować. racjonalnie wytłumaczyć, że po prostu faktycznie jest taka potrzeba chwili, że jest ich tu dużo i muszą załatwiać dużo tych spraw w urzędach różnych, dzwonią i tak dalej, więc a jakiś tam Turek, co sobie prowadzi kebab?
1: Ty jak pójdziesz do Stanów i wejdziesz na ubezpieczeń, to masz tam po angielsku i po polsku?
0: No nie, pewnie nie, ale...
1: Nie wiem, czy nie zrozumiałeś, bo coś przerywa. Czy ty jak pojedziesz do Stanów, to masz tam, jak wchodzisz od na stronę ubezpieczyciela, to masz po angielsku i po polsku?
0: No, ale to, że...
1: milionów. No jest nas dużo, nie? No.
0: Ale to, że ja nie mam, to nie przeszkadza temu, żeby sobie miał Ukrainiec, jak jest go tutaj masa.
1: A nawet
0: chyba
1: po niemiecku nie ma, a Niemców tam jest dużo.
0: No ale co,
1: nie?
0: Tak ci to bardzo przeszkadza? Zazdrościsz, czy co? No nie, nie wiem, czemu to aż taki miałby być problem, bo trochę to jest takie szukanie jakby na siłę czegoś, co, co nas będzie dzielić i że po chuj dla tego Ukraińca specjalnie dla niego nagrywać, a Turczyn to nie ma, Żyd nie ma po hebrajsku, a ten ma nasłany, globalistyczny.
1: Nie, poczekaj. Źle mnie zrozumiałeś. Ja nie chcę nikogo dzielić, tylko uważam, że to jest jakoś...
0: Zakłócenia znowu.
1: Chodzi o to, że po prostu to jest machinalnie jakoś urzędowo ustawione, że to chodzi o to, że ktoś nad tym trzyma pieczę i ktoś na tym, ktoś to instruuje, ktoś komuś na tym zależy, żeby tak było.
0: Zawsze tak jest w życiu, że ktoś instruuje, ktoś instruuje.
1: Tak to widzę, znaczy, nie, bo dla mnie to jest dziwne, na przykład język jest.
0: No trudno. No nie wiem, no spoko. No. Póki co to sobie jest. Okej, chciałbyś się na jeszcze jakiś któryś z tematów, które były, wypowiedzieć?
1: Halo?
0: Kurwa.
1: Kurwa, krawiec.
0: Halo, krawiec.
1: Coraz gorzej cię słyszę, a ty mnie dobrze...
0: Nie, przerywa co chwilę, zrywa, halo? Przerywa, dlatego też sapie, bo to nie idzie rozmawiać, wiesz? Słuchaj, musimy się rozłączyć.
1: No to powiedz, że przerywa, Jezu, no. No przepraszam, no.
0: Nie, spoko, to nie twoja wina. Tylko po prostu, no dzisiaj nas nie, tutaj
1: dobra,
0: internet...
1: Nie mam sensu męczyć słuchaczy.
0: Dobra.
1: Dokończymy to kiedy indziej, zadzwonię.
0: Dobra.
1: Kocham cię, trzymaj po prostu. Cześć.
0: No, cześć. Kocham cię. To nie wiem, czy to nie za daleko idzie. To Misiu pisze chyba o tym, co jest w USA. Hiszpański, tagalog, farsi, rosyjski, czasem jakiś inny, w zależności od stanu. Ale jest po hiszpańsku. Co, w polskim? Na polskiej infolinii? No, więc... Zatrzymaliśmy się trochę na tym, że gdyby się okazało, że PO wcale nie było takie znowu lepsze dla przedsiębiorców, dla firm, no to po co ich w ogóle wybierać?

oni są po prostu odrobinę bardziej liberalni, odrobinę bardziej kolorowi i nie ma tam takich strasznych oszołomów, może tak mówię wizerunkowo teraz, jak w tym PiSie. No wiecie, ludzie o aparycji i zachowaniu i mentalności i kulturze Krychy Pawłowicz na przykład, nie? Mam na myśli takich ludzi jakby żywcem wyciągniętych z PRL-u, jakiegoś z PGR-u, gdzieś tam na stołówce pani. No nic nie mam do takiej pani, no ale wiecie, taka pani bufetowa, nie? Właśnie jakieś takie grube, tego ziemniaczane mordy takie, wiecie. I też widać po nazwiskach, że to są takie jakby wsiowe bardziej nazwiska. Zauważyliście? W PO to się więcej znajdzie z kolei takich, co będą mieli jakieś obco brzmiące nazwiska. A tutaj jakiś Zając, Pierdziuch, Szmaciak, Czop. Wiecie, takie jakieś nazwiska. Bartosz Czop mi się przypomniał. No ale w zasadzie PiS nie powinien zmieniać wizerunku swojego, bo czasami to, co nam się nie podoba, to z kolei się podoba, powiedzmy, elektoratowi PiS, takiemu, wiecie, standardowemu, defaultowemu, temu takiej podgrupie, która stanowi jakąś tam największą część, jest najbardziej reprezentatywna, o. Tak można powiedzieć. A tak, Enki wrócił faktycznie, nadawał ostatnio. Cieszę się bardzo, że nic mu

0: Ale jakoś ciebie słucham i się nie mogę zdrzemnąć. Zbyt poważne tematy poruszasz, zbyt, jakby to powiedzieć, angażujące umysłowo. Ale tak chcę tutaj może powiedzieć odnośnie słuchacza, który dzwonił przed chwilą, że no coś w tym jest. Znaczy mi też osobiście nie przeszkadzają tam te wersje ukraińskie, strony i tak dalej. Przy okazji sobie przypomnę, że tak powiem, alfabet wschodni. Natomiast chodzi o co? Chodzi o to, że na przykład na Litwie jest bardzo dużo Polaków i absolutnie tam nie ma takiej możliwości, żeby jakieś strony były po polsku, tak? Na Islandii słyszałem o tym, że populacja Islandii w 25% to są Polacy. Nie wiem, na ile to są dane prawdziwe, ale podobno tak jest. I też nie słyszałem, żeby cokolwiek było, aczkolwiek muszę przyznać, że nasi zachodni sąsiedzi jakieś 10-15 lat temu mieli urzędową, czyli taką miejską stronę Pasewal całkowicie w języku polskim. Było do wyboru niemiecki lub polski, chyba jeszcze turecki był, ale nie jestem pewien. Już teraz nie pamiętam. Gdzie zapraszano Polaków do inwestowania w nieruchomości, tam w otwieranie firm i tak dalej, w gasarbeit, czyli taką pracę dojazdową. I chyba głównie o to tutaj chodzi, bo tak naprawdę to w ZUS-ie, szczerze mówiąc, to ja tak nie bardzo widzę powód, żeby było po ukraińsku na dzień dzisiejszy. Chociaż być może jakieś są ułatwienia dla osób, które przyjeżdżają stamtąd, żeby tutaj sobie założyć jakąś taką działalność jednoosobową i być może są jakoś tam preferowani też, bo wcale bym się nie dziwił, gdyby tak było. Że na przykład Ukraińcowi jest taniej założyć firmę, ale tego nigdzie nie sprawdzałem, więc mogę się mylić.
1: No ale w sumie mogłoby tak być, jak wziąć pod uwagę różne inne rzeczy, które tu się dzieją. Tutaj dostałem info, że po niemiecku nie ma, bo Niemców wcale nie ma dużo w Polsce, tak ktoś uważa, a tam, gdzie jest ich dużo, w tych regionach, to po niemiecku jest, na przykład w opolskim. Tak więc widzicie, no to się potwierdza na każdym kroku, że to jest jakaś potrzeba chwili, no jak stwierdzono, że akurat no, jest to potrzebne. Może był, takie działania są często efektem czegoś, co po prostu się wydarzyło. Może wielu Ukraińców dzwoniło w różnych sprawach, nie mogli się dogadać z urzędnikami, no i ktoś podjął decyzję, że wprowadzamy do infolinii języki. Dużo tu ich przyjechało, więc firmy z kolei mogą węszyć zysk i chcą ułatwić Ukraińcom załatwienie czegoś na przykład w Playu, no i dlatego dzwonicie do Playa i macie po ukraińsku, bo dużo ich tu przyjechało i muszą sobie tu telefony pokupować, więc to jest walka o klienta w tym przypadku. Więc, ale czy to jest taki temat jakiś mega ważny? Też ciągle podnoszenie tego argumentu, że a tam gdzieś na świecie to nie ma po polsku. No to co, to jak taka odmiana psa ogrodnika, że jak gdzieś nie ma, to my też nikomu nie pozwolimy, żeby miał, nie?
0: No cóż, powiem tyle, że kto bez winy, niech pierwszy rzuci kamień, kto nie pisał po ukraińsku. Sam jako lokator, że tak powiem, bloku, ja nie lubię tego tej nazwy, klatka i blok, tak to śmiesznie brzmi, sam wieszałem na klatce informacje i to było mniej więcej rok temu, kiedy zepsuł się u nas, a właściwie notorycznie psuł się domofon, z prośbą właśnie po polsku i po ukraińsku, żeby nie zamykać drzwi, które zostały przeze mnie zablokowane, bo po prostu nie szło ich otworzyć zwyczajnie, nie? Z zewnątrz. I sam to zrobiłem. Żeby było śmieszniej, po polsku napisałem na żółto, a po ukraińsku na niebiesko, więc wyszła flaga w sumie z tego, co napisałem. Ale miałem takie dwa pisaki, akurat tak się złożyło. No, także sam to zrobiłem, więc w sumie sam też ponoszę winę, że napisałem w tym języku też informacje, tak? Ale uznałem, że jeżeli u nas w tej chwili na bloku jest ile to będzie? Jest 11%, 12% wschodniojęzycznych ludzi, no to cóż,
1: na bloku?
0: Wypadałoby też ich poinformować.
1: Na tak, bloku?
0: Tak, tak.
1: Wy bloku.
0: Na bloku.
1: Wy bloku.
0: Dobrze, w bloku, wcześniej na Ukrainie, jeszcze, w bloku.
1: No
0: dobrze,
1: właśnie, też mi się przypomniało od razu to słynne na i w Ukrainie.
0: No widzisz, byłem poprawny blokowo.
1: No blokowo to właśnie byłeś chyba niepoprawny, bo jednak w bloku, a nie na bloku. Kto to, nikt tak nie mówi nigdzie, że na bloku.
0: Na bloku, no.
1: Chyba,
0: no,
1: że,
0: na kwadracie,
1: chyba,
0: na
1: że
0: bloku,
1: w więźniu, duży, no. Chyba, że w więźniu jest jeden klawisz na bloku, no. No. Ale tak, nie.
0: Natomiast mam tutaj taką informację dla, może wie o tym, dla Tomisia, bo może się jutro przestraszyć, bo jutro jest ogólnoamerykański dzień alarmu na wypadek

0: 3W, nie? Także uwaga, bo jemu na telefonie wyskoczy informacja od rządu. Piszcząca, także to misiu, nie przestrasz się. I powiedz później, czy rzeczywiście tak się stało, czy były takie informacje. Bo jest to podobno ogólnokrajowe ćwiczenie. Natomiast notabene, żeby było śmiesznie, jutro w Rosji odbywa się odwrotny system, czyli system ewentualnego rozpoczęcia 3W, nie?
1: Coś cały czas wisi nad nami, to widmo jakby wojny.
0: Myślę, że jesteśmy przyzwyczajeni, bo jak bardzo duża ilość ludzi będzie o tym myśleć, to to się stanie. To jest zresztą zgodne z teorią fizyczną o wirtualnym świecie, gdzie po prostu tylko obserwator może pewną rzecz wykreować, a jeżeli będzie ich odpowiednio dużo, to coś się dzieje, nie?
1: A co do tego autocenzurowania się takiego dzisiaj popularnego, charakterystycznego, no, że nie mówimy o W, nie mówimy o S i o tych, wiecie, tych na Z, to tak naprawdę to się sprowadza do tego, że wielu nadających się boi, że im monetyzacja spadnie z rowerka. Jak to się mówi, no tak, a nocne radio nie ma monetyzacji, więc nam to rybka grunt, żeby może faktycznie nie wygłaszać jakichś bardzo, no jakichś nielegalnych, można tak powiedzieć, nielegalnych po prostu takich sformułowań, no wiecie.
0: No 3W to chyba każdy rozumie, o co chodzi, nie?
1: Tak, www, tak?
0: No. No, powiedzmy tak.
1: Nie no, ale ja to jeśli już to chyba, przepraszam, ale chyba 2W, World War, Wojna Światowa, nie?
0: Nie, 3W, w sensie 3W, O i tak dalej, nie? Rozumiem.
1: Aha, trzecia W, no, rozumiem, bo trzecia to...
0: No, ale powiem ci, że mimo nieposiadania monetaryzacji na tym swoim małym czymś, co się tam kanałem nazywa, to mi kiedyś zdjęli materiał i powiedzieli, że jest niezgodny, bo ja za dużo razy powiedziałem na ży. Ja się odwołałem, bo powiedziałem, że mówiłem przez RZ, nie? Więc nie chodziło mi o to ży, ale to jest fakt. Mam jeden materiał zdjęty. Odwoływałem się potem jeszcze drugi raz, bo powiedziałem, że to jest nie fair z tego, bo ja nie wiedziałem, że nie można mówić na ży przez RZ i tak dalej. Może dlatego, że przez RZ mówiłem, nie? Tylko skąd oni wiedzieli?
1: Także no w ogóle jak ktoś ma taki mały kanalik jakiś, gdzie ma po 1000 odsłon, czy 2000, jak my.
0: Oj, przeceniasz
1: to,
0: mnie.
1: To nawet gdybyście chcieli zarabiać na takim kanale, to zarobicie ile? Tam kilkadziesiąt złotych może, nie?
0: No jest dużo lepszy sposób na zarabianie w takich małych skalach, także to szkoda nawet czasu.
1: Też niektórzy tak się boją, że im kanał spadnie z rowerka, jak to ciągle powtarzają. A co za problem założyć kolejny kanał? Problem to jest, jak ktoś, powiedzmy, zbierał sobie content przez lata, jest jakaś historia, coś, a tak założył sobie kanalik, ma 5 filmów na krzyż i się wielce boi, że mu kanał spadnie. No to sobie założysz drugi, nowy. I tak nie masz subów. I tak nie masz subów, tych subów też szkoda, nie? Jak ktoś ma dużo, no to mu szkoda, wiadomo. Bo potem, co ciekawe, ciężko jest odzbierać sobie, to znaczy wcale nie jest tak, że... Przepraszam.
2: Misiu Pysiu, 5 zł 47 groszy. Krawiec, mam dla ciebie zagadkę. Co to jest po wodzie pływa i kaczka się nazywa?
1: Ryba.
2: Odpowiedź, to nie jest borsuk.
1: Zagadka. Misiu Pysiu. Zagadka, może ty tam będziesz wiedział, co to jest, po wodzie pływa i kaczka się nazywa. To jest ten, mam na końcu języka, perlator, nie, też nie.
0: Przy czym nie wiem jaka płeć, bo jest ich bardzo dużo podobno.
1: Po wodzie nie pływa wiem, i kaczka się nazywa, to jest prezes partii rządzącej, którego do worka związano i tam, nie wiem, wrzucono. Dobra, zostawmy.
0: No to nie, no to wiesz, to jest tak jak dzisiaj się nie powinno mówić o gumie Kaczor Donald, nie? Bo tutaj są zawarte dwa, że tak powiem, pseudonimy kandydatów na prowadzenie dalej kraju, nie? Kaczor Donald. Była jakaś taka guma do rzucia dla dzieci z komiksami w dodatku, nie?
1: Tak, była całkiem smaczna nawet ta guma, dobry miała smak, ale to...
0: A znałeś patent?
1: Ciekawe, że był tylko jeden smak. Dziś nie do pomyślenia, nie? Że macie tylko jeden smak gumy.
0: No, były też gumki do ścierania, które pachniały jak guma do rzucia, jak się tarło. Nie wiem, czy pamiętasz, takie zapachowe były pięknie. Pięknie pachniało, aż się chciało do buzi włożyć. No ale
1: zjeść.
0: Smakowało to.
1: Zjeść tak, tą gumkę. Tak, na lekcji.
0: Jakieś spróbowałem.
1: I co, dobre?
0: Nie, kauczukiem smakowało. Mhm. Ale pięknie pachniały. Naprawdę lepiej niż gumy do żucia, notabene. Ale znałeś ten patent na kaczora Donalda, że jak się już zużyło ten smak, a on szybko wychodził, to należało wziąć łyżeczkę cukru, mając tą gumę w buzi, i smak powracał.
1: No ciekawe. Guma wielokrotnego użytku.
0: Naprawdę, na dzisiejszych gumach też to działa.
1: Tak?
0: Też działa, tak. Jak zżujecie całkiem gumę, a zakładam, że raczej tak się rzadko to dzisiaj robi, bo dzisiaj nas stać na wiele gum. No, kiedyś kupić gumę kulkę, na przykład takie kuleczki były, nie? One były w takim pasku pełnym kuleczek. No to było coś ekstra, nie? Gdzieś tam dostać. No to przecież kiedyś się zżuwało, a czasami nieraz się zostawiało na drugi dzień jeszcze taką zrzutą, gdzieś pod stołem przyklejoną.
1: Była też taka piosenka z Donaldem w kieszeni. Z Donaldem w kieszeni musisz się uśmiechać. Trochę tu przekręciłem, ale tak to jakieś jest pocięte, takiego dżingla kiedyś nawet nagrywałem. I to jest taka dziwna, jakby w tym jakaś może tajemnica ukryta. Trzeba by to gematrią przeliczyć. Z Donaldem, nie, to się nie da, ale czekaj, z Donaldem w kieszeni musisz się uśmiechać, czyli jak idziesz do Donalda z łapówą, żeby sobie kupić jakąś ustawę czy coś, to musisz tak miło do tego Donalda się musisz uśmiechać. Jak mu tą łapówę...
0: Nie sądzę, żeby Donald brał łapówę. Bez przesady.
1: No ma ludzi od tego, ale to taki skrót myślowy. No.
0: No tutaj Piotr napisał, że Etam jest naprawdę bardzo dziwnym człowiekiem. Ale ja nic dziwnego nie powiedziałem chyba. Tak mi się wydaje, co mogłoby być kontrowersyjne. Mało tego, myślę, że jestem dzisiaj bardzo, bardzo rozsądny. Zresztą po tej przerwie mojej takiej dłuższej w ogóle jakoś tak zyskałem rozsądek. Chociaż muszę przyznać, że wczoraj się pokłóciłem w realnym świecie z człowiekiem na ulicy. Było bardzo miło przez pewien czas, a potem powiedziałem coś, co spowodowało u niego jakąś taką reakcję alergiczno-słowotokową i mnie prawie że zwyzywał. Nie wiem, o co tam do końca chodziło. W każdym razie ja mu się nie odgryzłem, bo nie lubię się kłócić. Poza tym pies się stresował, więc...
1: Prawie że zwyzywał, no to grubo było, jak się prawie że zwyzywał. Czyli co, tak zrobił...
0: Znaczy długo bym musiał to tłumaczyć i było, jest to raczej nudne na radiową dysputę, ale powiem ci szczerze, że no po prostu nie bardzo rozumiem w ogóle, o co chodziło tak naprawdę. To jest najlepsze, nie? Bo jak wiesz, o co biega, to jeszcze możesz to przeanalizować, żeby na drugi dzień, na drugi raz powiedzmy nic takiego nie chlapnąć, ale o co mu biegało, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Po prostu rozmawiałem w zasadzie nie z nim, a z jego żoną, do której pies podszedł i się połasił, po prostu ona go pogłaskała, no i to spowodowało jakby konwersację na temat psów, a potem na jakiś inny temat, jeszcze na jakiś inny temat podszedł do nas jakiś człowiek z Ukrainy, zaczął z nami rozmawiać i nagle ten człowiek dostał po prostu jakiegoś takiego kopniaka, po prostu nagle zaczął mnie no krótko mówiąc, no może wyzywać to przesadzam, ale tak jakby słownie atakować, nie wiem o co biegało. Był zdziwiony, ja byłem zdziwiony, jego żona i Ukrainiec, nie wiem, coś go kopnęło najwyraźniej, ale nie mam zamiaru tego analizować, bo to po prostu mówię, nie pamiętam nawet, co mogło spowodować u niego taką alergiczną reakcję z nienacka. No czasami tak jest, że zwyczajnie jest się niekompatybilnym, jedno słowo może spowodować. Kiedyś na przykład człowiek zaatakował mnie, to może za duże słowo, ale z takim... Bardziej to było nie pyskówka, a takie zdziwienie, bo powiedziałem, że jakbym głosował, to bym zagłosował na jakiś UPR czy na coś i on się po prostu prawie, że tam na mnie oburzył. Jak można sobie wybrać taką, lubić taką partię i głosować na coś, co nie ma szans, nie? Na tej zasadzie. O.
1: A zbierałeś historyjki z Donalda? Wrócę
0: to
1: do
0: znaczy,
1: tematu gumy.
0: Wiesz co, wtedy powiem ci szczerze, zbierało się wszystko. Miałem pudełko z wszystkimi czekoladami zachodnimi, czy tam enerdowskimi, które jadłem. Zbierało się puszki, ustawiało się je wzdłuż krawędzi mebla. Zbierało się opakowanie po papierosach, jakieś Marlboro, takie pudełka gdzieś tam z Peweksu, które się gdzieś tam dorwało. Nawet mój kolega nawet zbierał klocki Lego, bo był taki człowiek, który gubił u nas na podwórku i on z piasku je wyciągał i zbierał. I tak sobie kolekcjonował Lego, nie? Jeden gubił, a drugi zbierał później po nim. No, wszystko się, wtedy się wszystko zbierało. Nawet byli tacy, co kapsle zbierali po piwie, po orężadzie i wszystko się zbierało wtedy. Naprawdę, rzeczy dziś niecenne, reklamówki na przykład, o.
1: Mnie bardzo w ogóle interesuje to, ten fenomen właśnie tego zbieractwa charakterystycznego dla PRL-u. Zbieranie kompulsywne opakowań po czekoladkach, gumach, ładne etykiety, wycinki, jakieś plakaty, wszystko co kolorowe. Mam tutaj taką prostą teorię, że chodzi o zapachy w dużej mierze, wbrew pozorom, nie tylko wygląd, ale też i zapach, bo te opakowania po gumach fenomenalnie pachniały. W tamtych czasach do polskich produktów nie używano aż tak wymyślnych, jakichś nowoczesnych pachnideł, wiecie, tam wzmacniaczy smaku, dobrych składników, tak dalej, tylko to było takie liche bardziej. No to zagraniczny słodycz fenomenalnie pachniał. No i te kolory po prostu, czerwień, nie wiem, ja bardzo lubiłem popatrzeć sobie na czerwień, która w końcu jest czerwienią, a nie jakąś sraczkowatą, różowo pastelową popłuczyną.
0: No cóż, no tak to było kiedyś. No dzisiaj to nie przynosi żadnej radości, bo dzisiaj idziesz do sklepu i na przykład zbieranie opakowań po M&M'sach, no to po prostu coś śmiesznego, ale kiedyś naprawdę jak się zjadło M&M'sy, to się to opakowanie, po pierwsze się je rozdzierało bardzo równo, żeby nie uszkodzić, a po drugie potem się je gdzieś pakowało, czy wystawiało w jakimś gablotce, czy coś. No ludzie takie rzeczy naprawdę, uwierzcie nam, zbierali kiedyś. Po prostu.
1: No i tak, albo te puszki właśnie, no bo nie było u nas napojów w puszkach w ogóle. To
0: nie, absolutnie.
1: Też niektórym ciężko sobie wyobrazić taki świat, gdzie nie ma internetu, nie ma napojów w puszkach, nie ma energetyków. W telewizji macie dwa kanały i jest takie rzeczy na nich lecą, że niekoniecznie akurat was zainteresują. Można sobie książkę poczytać, z kumplami się spotkać, na rowerze pojeździć. Taki bardzo prosty świat, nie?
0: No, żeby tylko dwa, ale przecież przez 5 lat był jeden program. To już niewiele osób pamięta. W stanie wojennym był tylko jeden program. 2 lata stanu wojennego i jeszcze 3 lata później dopiero drugi program uruchomiono gdzieś koło 85 roku z powrotem. Nie? Także tutaj w Szczecinie akurat było dobrze, bo w Szczecinie mając dobrą antenę dipolową na dachu można było złapać te 2 NRD-owskie programy i jeszcze nawet Berlin Zachodni bez dźwięku, nie? Bo Berlin Zachodni nadawał w Palu, nie? Dźwięk, także.
1: Pamiętam w ogóle to uczucie, jak podziwiałem te etykiety na puszkach, na przykład zwłaszcza, bo one były po prostu dobrze zrobione. Bo tak to jakoś jest, że no wiecie, duża marka, czy jakieś piwko znane, czy nawet mniej znane, czy napoje, nie mogą sobie pozwolić na taką tandetę, żeby jakąś. To wszystko musi być wysokiej jakości, te logosy, te napisy. I to po prostu było świetne wzornictwo. Można było sobie poobcować z bardzo dobrym wzornictwem użytkowym. To mnie takie rzeczy od małego interesowały już trochę, nie?
0: Albo jak na przykład miałeś parę dolarów, dosłownie parę, bo to było najczęściej 2-3, kupiłeś ze 2 czekolady i dostałeś reklamówkę w Peweksie Marlboro albo Camel, bo takie były dawane takie ładnie, ładnie kolorowe, nie? No to się z tą reklamówką później do szkoły z podręcznikami szło, zamiast tornistra, nie? Żeby zaszpanować, bo to było, się nazywało szpan, nie? Tak i tak, chodziło. Ja pamiętam w Peweksie, jak dostałem jakąś taką właśnie kamelową czy malborową reklamówkę, to normalnie na drugi dzień wszystkie podręczniki powędrowały z tornistra, czy tam z torby jakieś do tej reklamówki. Do szkoły się z tym chodziło tak długo, aż się wytarła w końcu i już się nie nadawała do noszenia, nie?
1: No to z jednej strony ciekawe i nawet sympatyczne, jak się wspomina, z drugiej strony trochę żałosne. Wolę żyć w systemie, w świecie takim, gdzie, wiesz, nie jestem dzieciakiem, który se zbiera etykiety po zagranicznych słodyczach, bo nie ma takich fajnych, nie? I śni, że dostanie z RFN-u czekoladę, ale to ładne, a patrz I to potem dlatego tak pokutowało i Polak jak jechał gdzieś za granicę, ja jako dzieciak to przywiozłem sobie gdzieś z Danii chyba całą masę folderów, ale tak od zarypania, nie? No bo wchodzili Polacy i każdy te foldery kolorowe brał i o tu, jakie samochody i taka szarańcza trochę, nie? No lepiej się zachowywać z klasą, a nie jak taka szarańcza. No i przez takie czasy w nas pokutowało jako w narodzie różne takie dziwne zachowania. Nie tylko to, ale by się więcej znalazło. Ale myślę, że się już dawno wyleczyliśmy z przeróżnych tych rzeczy, nie?
0: No tak, tak. Ja pamiętam szok, jaki, znaczy szok, no, czy takie zdziwienie, jakie mnie ogarnęło, kiedy były modne te różne takie zegarki z melodyjkami, jakieś montany, nie montany. Później, na początku były metalowe, później się pojawiły plastikowe, czy tam jakieś z kalkulatorkiem. Ja w 88 chyba 8 czy 9 roku miałem okazję pojechać do Berlina Zachodniego. No i znalazłem w jednym ze sklepów z elektroniką i komputerami właśnie taki stojak i okazało się, że to są reklamówki. U nas to kosztowało 5 czy 7 tysięcy starych złotych jeszcze wtedy przed tą wielką inflacją, a tam można było sobie to, już nie pamiętam, czy za darmo, czy za 99 fenigów wziąć takiego zegareczka jako reklamówkę, nie?
1: Tutaj Damian pisze, we smartfonie, to a propos naszych tutaj, czy wy, aha, czy na, czy... W, chyba to o to chodziło. We smartfonie. Sprawdziłeś we już smartfon. We smartfonie swym?
0: Cholera, nie wiem, czy... No bo w zasadzie to on ma rację, bo jeżeli pierwszą literą jest spółgłoska, to powinno być we rzeczywiście.
1: Tak?
0: Cholera, tak, tak.
1: A wszyscy, tak. Wszyscy mówimy w smartfonie po prostu, nie w smartfonie.
0: My tak mówimy naprawdę w smartfonie.
1: No właśnie, tak zmiękczamy to w W faktycznie.
0: Tak samo jak jabłko, nie? Przez P się mówi nienormalnie.
1: To też no. Takie dla uproszczenia, bo łatwiej się mówi jabłko niż jabłko, nie?
0: Ale... No, kiedyś ochrzaniłem zakonnicę, bo na pochwalone odpowiedziała pochwalone. Ja mówię, no proszę siostry, tak nie można mówić, jak się powinno mówić, nie? I tak kurczę się długo zastanawiała. Powiedziała, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja mówię, nie, niech będzie pochwalony Pan nas, Jezus Chrystus. Tak się mówi w pełni. Pochwalony brzmi, pochwalony szczególnie w epoce, kiedy są tutaj ludzie z Ukrainy, no to brzmi to bardzo niesympatycznie. Pochwalona to jest imię jak najbardziej wschodnie. Pochwalony, nie? No. A za chwilę jeszcze bardziej to skrócą i będzie pochwalnie.
1: No tak, tak.
0: Także wiesz, no nie chcę tutaj, że tak powiem, nagrzeszyć tymi swoimi dywagacjami na temat przywitania katolików, ale de facto te taki model takiego skracania, zauważ, nawet się już nie mówi dzień dobry, tylko dobry, nie? Albo cze, nawet nie cześć, tylko cze. Tak, jeszcze półgębkiem, nie?
1: Siema pochodzące z więziennej gwary, słynne siema dzisiejsze, to jest od siemano, kiedyś była dłuższa chyba forma z tego, co się tam dowiadywałem, siemano się mówiło bardziej, a wiadomo, że się w końcu uprościło. Młodzi chyba w szczególności lubią sobie upraszczać różne rzeczy, bo tacy raczej, no, młody człowiek bardziej będzie skory do takich prostych rzeczy, właśnie ułatwić sobie coś, nie kombinować. Dla młodych ludzi też częściej się liczy szczerość, nie? Szczerość, tak się mówi, że dla młodych to szczerość to podstawa, to jakaś duża wartość, nie? To, co nie znaczy, że dla starszego to nie będzie wartością, tylko nie przywiązuje już takiej, aż takiej wagi do tej szczerości, nie? Z ziomeczkami już musi być szczerość, w mafii musi być też szczerość, bo jak nie jesteś szczery, to co, kurwa? To co, kurwa, to donosisz.
0: No, ale widzisz, co do młodych, to oni nawet przenoszą te takie szybkie pisanie, te skrótowe pisanie SMS-ów, czy tam wiadomości w messengerach, na przykład XD, nie? Ja ostatnio zauważyłem, że dużo ludzi to mówi po prostu. Zamiast, tak jak się pisze, nie? XD, to mówi XD, nie? Kurczę, ja to normalnie slang się zrobił, taki, że oni zamiast używać pełnego słowa, że to jest śmieszne, czy coś, to XD.
1: A ty normalnie jesteś dziad, a ty jesteś stary, nie mów już więcej, nie chcę cię słuchać, w ogóle jesteś dziadem technologicznym.
0: Powiem ci więcej.
1: XD, XD, XD.
0: Ale powiem ci więcej, to przeszło do filmu i to poważnego filmu, bo śpiewał to Spock w jednym z ostatnich odcinków najnowszej serii Star Treka, chyba przedostatni był zrobiony jako opera. Po prostu tam z różnymi formami, z formą animowaną eksperymentowano i zrobili też musicalowy taki jeden odcinek, gdzie oni śpiewają wszystko i on śpiewa o tym, że jest XD. Naprawdę, w filmie. Jako przekaz, nie?
1: Wydaje mi się, że też, że młodzi różni celebryci, youtuberzy, nie wiem, czy ogólnie się ludzie w tym wieku tak dzisiaj zachowują, nie mam kontaktu z jakimiś tam nastolatkami, ale tak mówią strasznie szybko i niedbale często, nie? I tak byle jak, tak w ogóle z dupy cokolwiek, w ogóle men, nie wiem, kurde, to ja fajnie jest, w ogóle się spotkaliśmy na pokaz, to jakie, a XD, XD, kurde. Wiesz, i tak po prostu taki słowotok dziwny, taki jakby, wiesz, taki blablabla.
0: No jest niestety już taka slangowatość. To się zaczęło już na Fido, Fidonecie jeszcze, zanim internet zaistniał. No ale nie było to tak masowe jak w tej chwili. A tutaj Rogal pisze, że tam dziecko Peweksu. Tak, stary, ja byłem przyklejony na Alei Fontan w Szczecinie do szyby Peweksu na długich przerwach. Myśmy tam biegali zobaczyć, jak wyglądają słodycze zachodnie, naprawdę. I się przyklejaliśmy twarzą, bo nie wchodziliśmy, żeby nas nie kusiły te zapachy, tak? Tylko żeśmy się przyklejali na SDM-ie tak zwanym, czyli właśnie na Alei Fontan koło rzeźnika był Pewek z żywnością. I żeśmy przyklejeni twarzą stali i patrzyli. Nie tak samo jak się szło do komisu na placu Grunwaldzkim, gdzie się patrzyło na komputery, nie? I się zastanawiało, który bym sobie wybrał, gdybym miał pieniądze, nie?
1: Może to naukowcy odkryją kiedyś, że to działało tak, że my byliśmy takim narodem marzycieli i marzyliśmy cały czas o tym, żeby mieć tą gumę, ten komputer, to wszystko, cokolwiek. I dlatego jesteśmy romantykami jako Polacy, bo romantyk to taki marzyciel. My po prostu trenowaliśmy marzycielstwo i jesteśmy w tym świetni. W marzycielstwie są Polacy najlepsi na świecie.
0: No cóż, cóż zrobić, no ale powiem tak, no wtedy żeśmy doceniali to, jak się dostało czekoladę na przykład z orzechami, nie? Powiedzmy, no dzisiaj jest to normalne, bo to można w Biedronce jakąś markę biedronkową czy nettową sobie gdzieś netto kupić, a wtedy to przecież było, dolara kosztowała najtańsza czekolada, także to nie było tak, że wiesz, dolara mieć to stary, dolara... Za dolara trzeba było dać w pewnym momencie, pamiętam, 1000 złotych, gdzie się zarabiało chyba 10 tysięcy czy 15, nie? No to czekoladę kupić taką. Jeszcze byłem szczęściarzem, bo ja miałem bardzo dużą rodzinę z przedwojennej emigracji i czasami te 5 dolarów przysłali, nie? Także czasem mi się zdarzało, że dostawałem taką czekoladę. No ale to wyjątkowo, mało osób to miało. Nie?
1: Szczęściarzu ty. Mario Zew Krzaków pisze, ostatnio naczelnik Urzędu Skarbowego mówił mi, że mam do zapłacenia 94 tysiące kary, a ja mu na to... XD.
0: Dobrze, XD. No,
1: dobre jest XD. Często się używa dzisiaj w sumie tego znaczka. Ja często wpisuję na Skype'ie, na przykład gadam z kimś na priwa, mnie ktoś rozśmieszy, ale tak bardziej, bo wiesz, jak mniej cię ktoś rozbawi, to tylko dasz takiego emotikonka ten. Dwukropek, nawias, nie? Uśmieszek zwykły. A XD to już coś więcej. To już musisz parsknąć. To nie tylko jak ci wara dygnie.
0: A poza tym trzeba shift nacisnąć, nie? Także to jest trochę więcej pracy.
1: Właśnie. Musisz więcej energii zużyć, więcej sił zaangażować, żeby okazać XD. XD! No. Nie mogę, to za świat w ogóle. Jakiś cyberpunk, człowieku.
0: No tak, ostatnio właśnie słuchałem podcastu na temat tej całej rewolucji technicznej, która w zasadzie teraz tak na co dzień to się nam tutaj objawia przez te smartfony, w których przekątne rosną, czyli takie całkowite zaprzeczenie tego, co było ideą telefonu komórkowego, żeby mieć jak najmniejszy telefon przy sobie w kieszeni, nie? A kiedyś minimalizm, czyli jak najmniej kłopotliwe w noszeniu, a dzisiaj to już są rozmiary prawie tabletów, nie?
1: Przypuszczam, że młodszych, tych, co jeszcze się nie załapali, mogłoby rozbawić to, jakie ceny były inne kiedyś. No wiecie, tam, po ile ta tarka do ziemniaków? 24 tysiące, proszę pani. No, albo, no wiecie, takie absurdalne, bo to było przed denominacją. To były po prostu się, ile tam było, plus 3 zera, czy jak to tam się liczy?
0: Znaczy 4, 10 tysięcy to złotówka była, tak, 10 tysięcy złotówka. Mam właśnie tutaj jedną taką, no obok siebie gazetkę, która kosztowała 3,5, są dwie ceny, bo to były czy przez 2 lata obowiązywały obie waluty. Jest cena 3,50 lub 35 tysięcy, nie, za magazyn Amiga. Także jest ewidentny dowód na to, że ile to było, 35 tysięcy za gazetę, nie?
1: W miesięczniku komputerowym Bajtek była zawsze taka tabela właśnie z cenami i tam były ceny podzielone na kategorie sklep, giełda, Pewex, tak?
0: Tak. No Pewex, pamiętam ceny do dzisiaj, stary. $115 Atari 800 XL, potem zamienili to na 3 kolejne modele. 800 XE, który mało kto wie, że był, za $100. $99 kosztował 65 XE i $139 kosztował 130 XE. Do dziś pamiętam.
1: A było takie Atari XD?
0: Nie było chyba XD. Nie, nie, były tylko XE i XL, jeżeli chodzi o ośmiobitowce. Notabene tylko różniły się wyglądem, bo to jak przejął ten Tramiel, przejął Atari, to wprowadził, znaczy zostały wprowadzone, bo to nie on chyba projektował, taka linia, która była podobna do Atari ST, czyli właśnie te całe XE, natomiast wcześniej, mi się podobają bardziej te wcześniejsze, starsze takie właśnie designy, które były jeszcze po latach 70., po pierwszych komputerach. Właśnie to było w XL-ce. Zresztą sam kupiłem Atari 800 XL. Bardziej mi się po prostu podobało.
1: No. Atari XD. Dobra, Etam, to dziękuję za rozmowę. Będę polował na kogoś tutaj nowego na antenie, wiesz?
0: No, kogoś mi retro, bo ja już jestem po prostu... Wiesz, a ja jak się o retro rozgadam, to zaraz wejdziemy w BBC Master i tak dalej, nie? Wiesz, o co chodzi?
1: Wiesz, ja myślę, że to są ciekawe rozmowy. Mi się miło gada i pewnie się jest wśród nas trochę takich osób, które też lubią takie tematy, więc żaden problem. Tylko po prostu luźne gadki są takie, że staram się tematy zmieniać co jakiś czas, żeby, wiesz, trochę więcej osób też zadzwoniło, co nie znaczy, że, wiesz, że cokolwiek tutaj nie gra mi z tym tematem. Także dzięki wielkie, trzymaj się, pozdrówka.
0: Okej, trzymaj się, hej.
1: Hej, cześć, cześć. Także przychodźcie z dowolnymi tematami. W sumie, bo też tak patrzeć cały czas, że o, to interesuje tylko 15% słuchaczy, a to 50% i ja mam z tego od razu jakieś wnioski wyciągać, coś tu zmieniać. Nie wszystko musi być zawsze optymalne. Za wszelką cenę. Chociaż kiedyś to komuś powiedziałem i ktoś się zdenerwował, powiedział, jak to nie, właśnie musi być optymalne wszystko. To jest takie dziwne pytanie, czy mamy na siłę dążyć do tego, żeby wszystko było optymalne, czy niekoniecznie? I to jest taki temat, że przypuszczam, żeby się znowu tutaj mógł ktoś znaleźć taki, kto właśnie będzie miał przeciwne do mojego zdania, że to jest taka dyrektywa główna tutaj, porządkować ten świat, stawać, żeby samemu siebie doskonalić, coraz lepszym się stawać, coraz lepszą kopią samego siebie. Coraz lepszą wersją samego siebie właściwie powinno być. Co tu piszecie na czacie? Snopowiązałka się pojawiła. To jakieś takie są memiczne sprawy, tak? Że tam brak sznurka do snopowiązałki. Tak, to było takie złośliwe podsumowanie sytuacji z dostępnością towarów w Polsce, tak? Że brakuje sznurka od snopowiązałki. A w rodzinie Poszeprzyńskich była scenka, w której Maurycy no, biadolili ogólnie Poszeprzyńscy na sytuację właśnie w kraju. Ciężko, ciężko. I Maurycy mówi, nie przejmuj się, ojcze. Za półtorej roku mają rozpocząć produkcję łopat i siekier dla rolników. No, także idzie ku dobremu. Komuna w Polsce, jeśli tak można ją nazwać, to miała różne fazy, różne jazdy miała, różne okresy po prostu. W niektórych i zupełnie się inaczej żyło za Stalina, za Bieruta, za Gomułki, za Gierka. Trochę inaczej. Było właśnie z tą dostępnością, z zamordyzmem i tak dalej. No ale macie tu... Przychodzi taki John Locke i on chce tu błysnąć, że coś wie, że jakieś tu ma ciekawostki. A pamiętacie, jak kiedyś do NR zaproszony był Barney i nagle zaczął odwalać jakąś lipę, nie mogę, XD normalnie. No, to nie zaimponujesz, bo tu wspominasz jakieś całkiem niedawne rzeczy, co wszyscy znają. Także, wiesz... Atari 2600 na komunie. Nie rozumiem tej idei do końca dawania prezentów na komunie, jakiegoś komputera na przykład, albo konsoli Atari 2600, legendarnej. Co to ma wspólnego z Kościołem, z wiarą, z Jezusem, z Bogiem? No ale może się nie znam. Dobra, luźne gadki, słuchacie. To jest taka audycja, w której są różne tematy. Staram się, żeby tutaj mogło się dodzwonić jak najwięcej właśnie ludzi. Więc rozmowy nie jakieś długie, takie jak podczas już afterowej części albo podczas nocnych audycji. Raczej tutaj właśnie bardziej trochę zwięźle, dynamicznie, konkretnie. Na pewno konkretnie, jak się jakiś temat pojawia, no dzisiaj o tych laptopach, no ale nie naciskam. W każdym razie dołączył Waran z Komodo, witam. Halo. Nie słyszymy się z Waranem. Może to jakieś problemy ze Skype'em są. Halo. No bo może coś tam trzeba poprawić. Okej. Okay. Ja może na wszelki wypadek Skype'a. O, na nowym komputerze chyba jeszcze nie restartowałem w ogóle Skype'a. A nie, chyba restartowałem. Fajnie wszystko działa na nowym sprzęciku. Już się trochę przyzwyczaiłem do nowego systemu, bo to jednak jest odrobinę nieco inaczej zorganizowane są niektóre rzeczy. No, przejście z Windowsa 7 na Windowsa 11 to jest o kilka leveli, o kilka generacji, jak to się mówi. Więc dużo nowych rozwiązań. W zasadzie na plus. Denerwuje mnie tylko takie miganie na ekranie. Dziwne, bo ono czasem się pojawia, czasem nie. Takie w górnej części mignięcia ekranu. To miało mieć związek z przeglądarką Chrome. Szukałem jakichś tutoriali, tipsów, jak to rozwiązać. Znalazłem, powyłączałem tam akcelerację sprzętową na www, znaczy w przeglądarce. Jakiś tam stały solid color zamiast obrazka na tapecie Windows i tam parę przełączników, bo to miał być niby błąd Chroma, którego do dzisiaj nie rozwiązano. Ale to miganie się potem w innych aplikacjach pojawia też. Na Steamie czasem coś tak mignie w tej górnej części. Przez chwilę myślałem, że to coś może z monitorem, ale ewidentnie nie, bo daje się zauważyć, że jak powiedzmy aplikację szybko schowamy, to już nie miga, nie? Nie widać tego migania. Jakby coś się psuło z tym, z tą po prostu, z jakąś warstwą interfejsu, że tak powiem. No i ostatnio tak znowu jakby to miganie. Co ciekawe, w grach tego nie ma. Czyli to już gdzieś tam nie przechodzi na DirectX-a, czy na inne tam OpenGL-e, tak się dokładnie, to nie wiem, jak to tam się mówi. Dobra, bo znów się robi komputerowo, więc dla niektórych może... czy lewy górny róg? Nie, raczej nie lewy, tak? No centralnie, na całą szerokość jakby. Na całą szerokość ekranu. Czy teraz się chyba słyszymy, bo coś tam delikatnie słyszę. Halo. Nie, to jakieś inne trzeszczenie kabelka. No, u mnie Skype zrestartowany, więc chyba raczej to u Warana. Nic nie słychać. Damy mu jeszcze chwilę. No, tak dzisiaj ogólnie sprzętowo się jakby trochę zrobiło. Więc może mogą też być jakieś tematy około sprzętowe, na przykład, bo wtedy to pasuje do audycji, nie? Tak to jest, to też taka może wskazówka drobna jakaś dla kogoś, kto chciałby nadawać, nie wiem, że to zauważyłem, że można dodawać tematy różnorodne, ale pokrewne i wtedy to tworzy zupełnie inną całość, taką bardziej spójną, fajną, niż zupełne mieszanie tematów, nie? Wtedy się robi, z kolei idzie to w takim kierunku informacyjnym. No, nie ma tej fajnej takiej ciągłości, spójności. Chodzi po prostu o to, że tematy technologiczne pasują do technologicznych. Nawet jeśli czasem mówimy o laptopach dla ucznia, dla czwartoklasisty, a innym razem o retrosprzęcie. I sprawdzajcie swoje szafy, swoje piwnice, swoje skrytki przeróżne, czy nie macie tam jakiegoś retrosprzętu, bo może być on sporo wart, więc może się opłaci go gdzieś sprzedać. I tutaj też przestrzegam, że to są rzeczy, które wyglądają na tandetne. Stare konsolki typu tam Nintendo, Super Nintendo, jakieś Pegasusy czy Atari 2600. To był sprzęt, który z dzisiejszego punktu widzenia wygląda jak z innej epoki wręcz. To jest taki drewniany, taki wieśniacki, plastik, trzeszczy, jakiś taki szary plastik, czerwona naklejka, tu się już oderwała, kawałek się oderwał, to całkiem zerwę. No, to trochę też inne czasy. Więc to może wyglądać jak śmieć, a to może być drogocenna retro konsola z oryginalnymi kartridżami takimi, wiecie, co się tam wsadza. Albo może jakieś resoraki stare, albo stary zestaw klocków Lego, nie? Jakiś oryginalny Matchbox pierwszy, gdzieś tam wyprodukowany z danej serii, kultowy. Albo... No wiadomo, jakieś stare monety, stare rupiecie, zegarki, biżuteria, nie wiem. No ale z takich elektronicznych rzeczy, growych, no to myślę, że warto się porozglądać, bo kiedyś dużo ludzi to miało gdzieś tam, się pojawiało to. Może są jakieś nietypowe jeszcze rzeczy, które strasznie nabrały wartości takiej kolekcjonerskiej. Jakieś może figurki do bitewniaków, do Warhammera, tam 40, jacyś tam, jakieś stworki, nie? Jakieś drogocenne takie figureczki małe. One są jak żołnierzyki w sumie tej wielkości, tak jakby. Ludzie je malują sobie sami. Ale tylko oryginalnymi farbkami Citadel. Czy jak one tam się nazywają, Citadel. Są jakieś takie oryginalne, najlepsze niby farbki. I coś tam było, jakieś zamieszanie też z tym. No, zawsze są jakieś takie próby, nie, żeby nas zmusić do używania oryginalnych kartridży do drukarki, oryginalnych części. I klucz serwisowy znajdziesz pan u serwisanta. Proszę się zgłosić do serwisanta. Chcemy mieć was na wyłączność, drodzy państwo. Kupujcie abonament, wykupujcie premium, dopisujcie się do listy i będziemy wielką korporodziną. I tu trzeba pokazać taką rodzinkę zadowoloną, uśmiechniętą, o poranku siadająca do zupy mlecznej i się śmieją. A tata wybiega z domu z walizką i z parasolką w drugiej ręce i z miną pod tytułem "Uwielbiam pracować". Jak macie jakieś wypasione mieszkanie i bardzo ładnie wyglądacie, to może sami róbcie foty na stoka, jak tam siedzicie sobie gdzieś w salonie, takie białe, wszystkie białe meble, białe ściany, biała podłoga, biały sufit i specjalne na zamówienie białe burgery z białego mięsa, z białej bułki, które można dostać tylko w Japonii, ale was stać na to. Białe kapcie, biały pies, ale tak dla draki zamówiliście dalmatyńczyka, żeby miał te czarne kropki. Wyborny żart. W towarzystwie możecie naprawdę takim czymś się wybić, takimi bajerami. I popijacie sobie wodę z lodowca sprowadzoną, specjalną wodę mineralną z lodowca. Jedna butelka kosztuje 100 zł, ale stać was na to. Dlaczego macie sobie odmawiać tej przyjemności? Lubicie dobre rzeczy. To nie jest nawet kwestia snobizmu. Ja po prostu lubię dobrą jakość. No jak tam? Są już te steki z krów masowanych, którym puszczają Mozarta? Jeszcze nie przywieźli. Dobrze, czekamy, czekamy. A w brzuszku burczy?

0: tak naprawdę dzisiaj, jak się ma dobrego smartfona, to można świetne zdjęcia nim strykać. To już nie są te czasy, gdzie smartfony, telefony miały zazwyczaj gówniane te aparaciki. Wszystko tam plastykowe, najmniej tych soczewek, matryca jakaś gówniana, 144p. No. Mam gdzieś starego Olympusa aparat, który ma 2 megapiksele. No. Co z tego, że nie wiem, że tam nie ma czegoś, co jest w aparacie fotograficznym, jakaś przysłona, obiektywy i tak dalej, jak jest tyle dobrego softu, co przekształca obrazy na różne sposoby. Możecie sobie zlepić automatem jakąś panoramę efektowną. Są różne tryby, tam tryb nocny, dzienny. Te matryce już mają naprawdę dużą rozdzielczość. Są stosowane takie bajery, że aparat pstryka 10 zdjęć i sam wybiera najlepsze, nie? Więc jak to wszystko wrzucić do kupy, to można świetne rzeczy pstrykać, nakręcać filmy smartfonem. Jest nawet takie hobby dziś popularne, polegające na tym, że się wszystko właśnie kręci smartfonem, ale stara się tym zrobić coś zaskakującego, przebojowego, na wypasie. No i na przykład kręcą ludzie coś, co wygląda jak teledysk, przepraszam, jak reklama, powiedzmy, jakiegoś samochodu Mercedes czy BMW, że tam jedzie z lotu ptaka, widok na koło, zbliżenie, nagle bullet time się włącza i rozpryski, nie? To ludzie po prostu starają się osiągnąć taki super efekt zwykłym smartfonem i to im wychodzi. Są różne głębie ostrości już dzisiaj, jakieś sztuczna inteligencja wam może coś tutaj też zakombinuje. Czy teraz się słyszymy? Chyba tak.
1: Chyba teraz tak, co?
0: Tak, teraz doskonale jest.
1: Witam. No to dzień dobry. Bo...
0: Dzień dobry,
1: witam. Połączyłem się słuchawkami Bluetooth. Lepiej jak na komputerze.
0: To ty uważaj, to raka dostaniesz, 5G tam jest. Nie, ale coś było, że te bluetoothy są niezdrowe, że lepiej mieć na kablu, nie?
1: Wiesz co, wątpię, to są tak małe moce tych nadajników, że nie powinny w negatywny sposób działać na nas, na mózg. Tak mi się wydaje, no.
0: No, a chciałbyś się odnieść do jakiegoś tematu, który wcześniej był, czy z czymś nowym dzwonisz?
1: W sumie to tak chciałem powiedzieć, co prawda dużo nie brałem w gry, ale kiedyś tam ci pisałem komentarz, tylko on chyba zniknął, że polecałem ci grę Divine Divinity. Słyszałeś może o nim kiedyś?
0: No chyba nie i chyba jednak się nią nie zainteresowałem, bo nie kojarzę tego tytułu.
1: A, bo to dosyć takie ciekawe RPG z fajną fabułą. Ma 21 lat, ale dosyć dobrze się zestarzała. Bo to komentowałem w filmie o Diablo.
0: Aha. No spoko.
1: No,
0: I co? I tyle?
1: No to w sumie tyle, albo nie wiem, o czym teraz rozmawiałeś, bo ja walczyłem ze Skype'em.
0: No to super, widzicie, super telefon, widzicie, zadzwonił i to było takie ważne i to było właśnie ten temat, że była jakaś taka gra, ci mówiłem, krawiec, taka Divine, jakoś tak to, a jest fajna ta gra. No,
1: no to są luźne gadki, tak?
0: Z tą grą chciałem, że fajna właśnie. Nie, no śmieję się. Tak, luźne gadki, tutaj są wszystkie chwyty dozwolone, wolna amerykanka w sumie, więc no. No to dobra, to dzięki za telefon, jak już tu nic nie wrzucasz, nie dorzucasz do pieca, to przygasa, panie, i tutaj zmiana banana zaraz będzie. Proszę szybko coś ewentualnie jeszcze powiedzieć interesującego albo zabawnego. Szybko. Widzicie? Nic nie ma do powiedzenia ten człowiek, nic.
1: Halo?
0: O, teraz się... Halo.
1: A, bo cały czas się produkowałem, a nie było mnie słychać.
0: Ludzie, ludzie, ciągle was tu zakłóca, tu nie słychać, tu mnie nie było słychać, tu wyciszyłem, a tu łokciem, a tu mi się przewrócił mikrofon, a tu mam jeden zepsuty, mam drugi, pójdę po trzeci, czekaj, pójdę po trzeci.
1: No bo to służby pewnie zakłócają.
0: Mam się z wami, już na służby i jeszcze zwala na służby, patrzcie, jeszcze na służby zwala. Oj, co ja się mam z wami?
1: To jedyny racjonalny powód, no innego przecież nie ma. Mi się wydaje, że ta audycja ich tak interesuje, że zrobią wszystko, żeby tylko to temu przeszkodzić i to zakłócić.
0: Ja, drogi kolego, mam kontakty w służbach. Mówi ci coś Kuba z USA?
1: Coś.
0: Także sam Michał Giereś zdradził, że Kuba mu się przyznał, że jest agentem i że ma zniszczyć radio na fali. Więc ja, a to jest mój kolega dobry, więc mam kontakty w służbach, więc służby mnie nie ruszą. Mam kontakty.
1: Sam może jesteś właśnie w tych służbach mitycznych.
0: Widzicie, zarzucił mi, że jestem w służbach. Co zrobiłby ktoś, chcąc zaszkodzić mi i chcąc odpędzić od siebie takie podejrzenie, że jest w służbach? Spytałby się mnie, czy jestem w służbach właśnie. Bo potem już nikt normalny się nie będzie go zazwyczaj pytał, a może ty jesteś w służbach, jak tak Krawca wyzywasz? Nie, to raczej już się na mnie skupią, że ja jestem w służbach.
1: No.
0: Poproś służby, żeby ci kupiły jakiś lepszy mikrofon, internet. Halo. Teraz cię słychać dopiero.
1: Ostatnio jeszcze chciałem ci powiedzieć, wybrałem się na spacer. Chciałem poszukać artefaktów po majorze, bo on kiedyś rozrzucał te różne takie butelki białe w lesie.
0: To masz, słuchaj, masz bardzo ciekawe zainteresowania, hobby takie. Słuchaj, no i co tam było dalej?
1: Niestety nie znalazłem.
0: No słuchajcie, no, wiesz, różni ludzie tu dzwonią, no.
1: Myślałem, że znajdę i sprzedam to na Allegro typu butelka, którą dotykał major Wojciech Suchodolski. Pusta już, co prawda, na pewno pusta za 200 zł czy 300.
0: No to widzicie, takie ma chłopak zainteresowania, zbiera artefakty ze szkolnej, gdzieś tam się czai pod śmietnikiem Kononowicza, chusteczkę do nosa Barneya udało mu się zdobyć raz, jak tam się w kinie spotkali. Teraz szukał buteleczek.
1: Brudne nachy,
0: zabrudzone, zaśmierdzone. Łyżka, którą major mieszał bigos, drewniana, słuchajcie.
1: Ale wyobraź sobie na przykład, nie, że jeżeli tam Krzysztof Kononowicz kiedyś umrze, to w domku drewnianym powstanie mauzoleum, muzeum, gdzie będą wystawione właśnie te wszystkie rzeczy, typu miska Arona, łyżka, kubek i tak dalej.
0: Miska Nero, taka obtłuczona, powyginana, blaszana, brudna. Miska Arona, to taka wypasiona ze złotymi tam okuciami. Sweter Kononowicza, wersja 1.1 i wersja 2.0 już z innym układem geometrycznym, tym granatowo-czerwonym. To się trzeba znać, słuchajcie, to się trzeba znać. W jakim okresie Kononowicz używał swetra geometrycznego szaro-niebiesko-czerwonego? Prosimy, 10 sekund na odpowiedź.
1: A bonus za odpowiedź, ile dni go nosił. Przepraszam, miesięcy.
0: I pytanie bonusowe. Jak długo pan Krzysztof potrafił nie zmieniać tego swetra? Trzy miesiące? Dziewięć miesięcy? Dwa lata masz do wyboru. Odpowiedź, będę strzelał, 2 lata, no nie znam dokładnie tego okresu, to był okres Meksikano wczesny, to był późny Meksikano, więc tutaj będę strzelał, 2 lata nie zmieniał tego swetra. Brawo, doskonale!
1: No. Ale śmiechem, żartem to już dawno nie śledziłem w ogóle, co tam się dzieje i w sumie nie żałuję, bo to Wydaje mi się, że czasami szkoda czasu, żeby się w to za bardzo angażować.
0: A nagrodą w takim teleturnieju mogłyby być kupon na jedzenie na 2 lata w restauracji Zodiak, na przykład.
1: Tak.
0: A jako nagroda pocieszenia 2 tony węgla.
1: Albo wycieczka właśnie po leśnych sanktuariach z przewodnikiem.
0: Może powstaną tacy naśladowcy majora, że będą starali się go tak, o właśnie, bo ludzie lubią, jak ja coś mówię, jak jem. I on będzie tak, wiesz, naśladował majora, taki sobowtór. Nie, bo to
1: No tak.
0: specyficzny typ urody, to już ciężko się przebrać jak za Elvisa, nie? Za majora. Musisz
1: No
0: się
1: w ogóle.
0: nauczyć chodzić na sztywnych nogach, tak specyficznie, wiesz.
1: W ogóle mi się wydaje, że taki duet takich osobistości to już ty nie spotka w naszym wszechświecie.
0: No, byli trochę jak Flip i Flap, można powiedzieć, więc
1: No.
0: tej klasy, myślę, gwiazdy. Lokalne, co prawda, ale jednak. No, dobra, słuchaj, to dzięki za telefonik. Lecę
1: Dobra, no
0: sobie
1: to
0: dalej. Dzięki, trzymaj się.
1: na razie.
0: Hej. A ja zakładam fundację Nakarm Krawca. Będzie specjalne konto, wpisujcie tam duże kwoty, najlepiej i drukowanymi w opisie przelewów. Wspieram fundację Nakarm Krawca. Fundusze będą przeznaczone, proszę Państwa, na nakarmienie krawca w pierwszej kolejności. Rozważamy też takie działania, jak może odchudź krawca, jak będzie za gruby, odchudź krawca. No. Podróba nigdy nie zastąpi oryginału, pisze Mario Zew Krzaków. Pewnie ma na myśli Flipa i Flapa, tak? Czy tak?
2: Michael Jeziorski, 10 zł. Jeżeli nasz najlepszy, najwspanialszy ojciec dyrektor założyciel nadaje na żywo, to znak, że przyszła pora na łyka Jacka Harera. Twoje zdrowie, krawiec. Z ziemi powstałeś i w popiół się obrócisz. Uśmiech.
0: Nie, ja się nie obrócę w popiół, ja się do nieba uniesę. Ja mam takie przeczucie, że ja już mam bilet do nieba. Bo tak szczerze, to ja się za dobrego uważam. Ja uważam, że ja dużo dobrych rzeczy zrobiłem. Ja zawsze i dzień dobry, i wszystko, i pomogę, i zaniosę coś. I ja uważam, że do nieba, a nie do jakiejś w proch. Nie, no to głupie w sumie, bo no, z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. No człowiek niby powstał z ziemi po prostu, tak jest to jakoś najogólniej napisane. Nie wiadomo, czy glina, czy

tutaj do tego, że do inżynierii DNA, czy coś tam DNA. On wtedy zaraz tam będzie chciał zmienić temat. Nie ma żadnego DNA. Nie no, tak nie powie. Ale powie na przykład, dinozaury żyły jeszcze ostatnie w czasach Pana Jezusa. A ja wtedy powiem, że ja w to nie wierzę, że ty możesz tak mówić. A on powie, o widzisz, wierzysz, nie wierzysz, sam używasz słów wierzysz, bo zawsze się wierzy. A ja powiem, nie, nie zawsze. Ale w sumie to masz rację, że zawsze w sumie. No przecież napisałem, że z ziemi powstałeś. A to jest, że z ziemi i w proch. Aha. Nie, ale z prochu powstałeś. Z ziemi powstałeś i w popiół się. Jeszcze inaczej, popiół. Król popiół był taki, nie wiem czy. A wy nie wiecie pewnie. Król popiół taki był. I tego popiuła zjadły myszy, ale to jest nawiązanie do plemienia myszków. Był i był tam dzielny taki myszko, żył ich przywódca. I ten król popiół ich tam wszystko i w popiół obracał. On taki był ognistym w ogóle i błyskawice z dupy, z oczu, firebole. Król popiół taki był. I właśnie ten myszko zebrał ekipę. Tam był Leszko, Mieszko, był Koleszko, był Kolesław jeszcze. Kolesław Straszliwy go nazywali. Kolesław Straszliwy. Stąd jest dzisiaj sałatka Kolesław. Nasza polska w KFC. Kolesław. To jest od niego. On to zapoczątkował. Także Leszko, Mieszko, Myszko, Kolesław i inni poszli i zaciukali tego popioła. I powiedzieli mu, popiołem byłeś, popiołem będziesz, jesteś, byłeś i będziesz dla mnie popiołem i leje na ciebie. I się wysikał na ten popiół i wtedy taka chmura, puf nagle, nie? I się pojawił diabeł Boruta. I mówi, i tak się rozgląda i mówi, no, ciekawe miejsce. Chyba muszę się tu wprowadzić. No i wtedy powstał Kościół katolicki. Bo Kościół katolicki jest kościół szatana, tylko ukryty. I bo to są sataniści tak naprawdę. Słuchajcie, jedzą Pana Jezusa codziennie, bluźnierczy rytuał. Pan Jezus powiedział tam, macie tu żarcie, winko, skromnie, bo skromnie, ale macie, słuchajcie, mnie już niedługo nie będzie, no i sobie pojedzmy dzisiaj i na moją pamiątkę też, bo oni tam, o, nauczycielu, nasz, będziemy się co roku kajać na twoje, nie, będziemy co roku robić wielki festiwal Pana Jezusa. I tak przerzucali się pomysłami, co oni tam nie zrobią, a on tak powiedział, weźcie tam, jedzcie i pijcie na moją pamiątkę, o. Że coś takiego najprostszego im wymyślił, że spotkajcie się i jak to na imprezie przy jedzonku, tu jakieś chipsy, tu winko i chipsy o smaku ciała Pana Jezusa, trochę to są takie opłatki, nie? No i tak sobie jecie tam chleb, macę, jak nie wiadomo kto skąd tam jest. Macę na przykład sobie swoją jecie ulubioną i popijacie i wspominacie kompana swojego, Pana Jezusa, brata, mistrza. I o to chodziło temu Panu Jezusu, być może. A nie, żeby tam zamieniać wodę w wino, krew Pana Jezusa w wino, ale bezalkoholowe wino. I jeść jego ciało, jeść chleb i sobie wyobrażać, że to jest jego ciało. Niam, niam, niam, niam. Tak cię kocham, Panie Jezusie, że cię zjem normalnie. Był jakiś taki, taka afrykańska

murzyna, chrześcijańska murzyna. I ta murzyna nie zrozumiała, że mówił amen. I jak Pana Jezusa zjadała murzyna, to mówiła am. I Pana księdza się zdenerwowała, że murzyna mówi am. Była, ktoś tak opowiadał taką historię, to historia prawdziwa. Bo on tak nie dosłyszał czy coś i tak myślał, że się mówi am, a nie amen. Tam. Am. No to, robisz tak am. Jeden Pan Jezusek, am. Proszę bardzo, Pana Jezuska spróbujemy, am. Bo ksiądz podaje tak to na język, jak małemu dziecku, tak. To jest taki gest uległości, że klękasz przede mną. Takie behawioryzmy. Klękasz, gdzieś tam masz czaszkę, otwór gębowy na wysokości mojego pindola. To takie wiecie, że takie, wiecie, jakiś podtekst seksualny, niewolniczy tutaj taki. I jeszcze jak małemu dziecku dajesz tak am na języczek, nie? Czyli robię z ciebie dziecko, takiego pięciolatka, bądźcie jak dzieci i słuchaj się Kościółka. Masz tu am, powiedz am, am. I tak do dzioba właśnie, no, czy na rękę, do ręki też. A to oni się kłócą, czy do dzioba, czy do ręki. Bo takie problemy mają właśnie tego typu. Im się to wszystko tak troszkę kojarzy, ale by chcieli o tym pogadać, ale się boją może. Takie tematy grzeszne trochę. Mama nie kazali. Mama i ojciec nie kazali. Ale chciałoby się tak, chciałoby, a nie mogę. No. To bym sobie może coś tak tego tu. No i tak pod pretekstem tam zaczyna się interesować. A czy oni to robią tak, czy od przodu, czy od tyłu? Chcę wiedzieć. Ja im powiem, jak mają robić i ktoś może mi zrobi, ale ja dopiero po ślubie i to jak polubię. O kurde, coś zrzuciłem. Sorry na moment.

zabawna ironia, bo tyle się nagadałem. Król popiół, a teraz sam wyglądam trochę jak król popiół, bo mi tu się w ogóle poleciała puszka z popiołem, z papierosów. I teraz ja wyglądam trochę jak król popiół. Czekajcie, jeszcze się ogarnę trochę.

nowa klawiatura na szczęście nie spadło na nią, bardziej na moją rękę. No, a mogliby zrobić takie słowiańskie opowieści, takie słowiańskie fantazy. Właśnie, nie? Ale bardzo słowiańskie takie. Jakieś właśnie Mieszko, Leszko, Żmi. No, u Sapkowskiego niby trochę tego jest, takich popularniejszych rzeczy. Rusałki, zmory, wieszczki, babuszki, latawice, południce i cyce jak donice mają te południce i one mnie duszą w nocy. Te południce coś takiego robią, że ja się z rana budzę i się zmieniam. Śmierdziwór, Grzmichuj, o, to chyba są imiona dla tych bohaterów z polskiego tego fantazy nowego, tak, słowiańskiego. Grzmichuj, to pewnie taki jebacz nad jebacze, ten Grzmichuj. Śmierdziwór i Pierdzimir. To brzmi trochę jak z Walaszka, to nie są ci trzej rycerze? Nie, bo tam był jakiś ser Gołda, ser... no, różni tam. Okej, jak ktoś chce sobie jeszcze chwilę ze mną pożartować albo jakiś temacik ciekawy rzucić, to proszę bardzo. Miałem się zwijać o 21:00, tak sobie założyłem, a nadal tu siedzę. Jeszcze z 15 minutek. Także proszę nie wpłacać donate'ów nawet dla mnie, bo i tak sobie pójdę.

0: Proszę czekać. Za chwilę będzie połączenie. Aktualnie wszyscy nasi nadający są zajęci. Proszę czekać.
1: Misiu Pysiu, 5 złotych 1 grosz. Krawiec, opowiem ci kawał. Myśliwy przychodzi do sypialni i widzi kałużę krwi obok łóżka. Zagląda pod łóżko, a tam rany na kapcie. XD, XD, XD.
2: XD, nie mogę.
0: Misiu Pysiu. Tak, no to jeden z serii tych takich dowcipów tego typu, nie? Co tam było? Ja to takie może mniej śmieszne. Szedł se facet przez budowę, przechodził obok koparki i dał się nabrać. No, takie są.

0: Pamiętacie jeszcze te, jakieś kawały inne tego typu z tej serii? Coś tam, no, szedł krawiec w nocy i zaszył się w ciemności. No, już miałem wpłacić 1250, ale faktycznie odpuszczę, skoro kapitan tak mówi. Doprawdy wyborne dzisiaj tu żarciki rzucacie. Krawiec by mógł robić słowiańskie zaśpiewy pod taki serial. Geralt Wiedźmin. Nie chce mi się robić zaśpiewów. Zesrała się i płacze. I potem jakieś dududum. Dududum. A potem rośnie napięcie, rośnie i nagle zbliżenie na oczy Geralta. A on się napierdala. Tro-to-tom, tro-to-tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. I zapierdala, tom, tam, tam, tam. Potem hamuje i napięcie trochę tak opuszczamy. Jakieś tam znowu zbliżenie na oczy, na dupę, cokolwiek tam i napis. Wiedźmin. The Witcher 4. Nie, to... No tak, 4. Teraz będzie 4. Wiedźmin 4. Wiedźmin 4. Jak to było? Rambo 8 w telewizji. Patrzcie, moi mili. Final Fantasy 15. Gumball tu mnie poucza. Nie, nie. Musisz... Lej, lelej, lele. Aha, no co, coś tak faktycznie. Lelelej, lelelelej, lelelej, lelelej, lelelej. Ciekawe, ciekawe informacje dostaję, ale to nie zdradzę, bo to chyba poufne, więc nie chcę na razie nic mówić o Tachu i Atorze, o ewentualnej ich współpracy, bo może to są jeszcze jakieś tu poufne informacje, ale to by mogło być ciekawe. No, Ator lubi takich gości. Były Illuminata. Kochani, dziś stało się to, no, od dawna planowałem i w końcu się udało. Tak, jeden z nich pojawił się właśnie dzisiaj w moim programie. Witam serdecznie byłego już, tak? Co prawda, ale jednak Illuminatę. A wy oczywiście możecie dać suba i pamiętajcie, że każdy sub to jest dla mnie bardzo cenny, jest subem i zwiększa mi rozpoznawalność, dzięki której mogę docierać do was z takimi gośćmi jak, no właśnie, były Illuminata. Brzmi poważnie, tak? No ale co nasz dzisiejszy gość właśnie? Proszę się samemu może przedstawić.
1: I tam potem taki od... Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, to ja właśnie Illuminatą byłem, ale znudziło mi się te rytuały wszystkie, całe te, co tam... Dużo czasu idzie na te rytuały i... Ogólnie jak stwierdziłem, że od rządzenia światem, to ja wolę się napić piwka i tam sobie w grę pograć, a nie od razu tam rządzić światem. To... I tak sobie myślę, no i se poszłem stamtąd, z tych Illuminatów. Ale telefon gdzieś mam, mogę panu dać do tych Illuminatów.
0: No, to bardzo, bardzo ciekawe. No, ja oczywiście przypominam, że ja nie wierzę w te sprakloki, które tu opowiadam. Oczywiście, ale przedstawiam je tylko, robię analizę logiczną, robię analizę językową, robię analizę odcisków palców, robię analizę odbytu. Mojemu gościowi oczywiście. Ator się podlizuje tak trochę, nie? Trochę mi przeszkadza brak odsłuchu w real time na słuchawkach. Niby słyszę lepiej samego siebie, co może dawać taki efekt, że troszkę lepiej się głos swój kontroluje, jak się słyszy wyraźnie samego siebie. Dlatego osoby niesłyszące mówią w sposób taki troszkę bardziej właśnie niewyraźny, taki rozmemłany jakby. Taki ej, no serdecznie, ja dzwonię, żeby powiedzieć, że bardzo fajna audycja. Tak mówi trochę osoba niesłysząca, nie? Bo ona nie ma tej kontroli w czasie rzeczywistym, jakby tej własnej, tak mi się wydaje, nie? Takiej biologicznej jakiejś tam, no, kontroli. No, my słyszymy samego siebie cały czas przecież, więc... Ale można dodatkowo słyszeć siebie samego w słuchawkach jeszcze. Tyle, że na tym nowym Windowsie mogę to ustawić jedynie z takim lekkim opóźnieniem i to wtedy traci sens. Bo to jest taki delay, jakby tam ćwierćsekundowy, no ale to już... To jest, ja bym powiedział, że to jest lepsze do odsłuchu, jak ktoś chce mieć taką atrapę odsłuchu jakiegoś, nie, że chce przeanalizować dokładniej to, co mówi, jak to brzmi, to wtedy to opóźnienie, które można sobie chyba nawet ustawić na większe, może być bardzo pomocne, bo słyszymy po chwili, jak brzmieliśmy. Nie musimy dawać stop, odtwórz, zaznacz, nie? Tylko można sobie cały czas odsłuchiwać praktycznie. Ale to są takie moje domniemania tylko. Nie prowadziłem nigdy studia nagraniowego żadnego, nie znam się, nie jestem dźwiękowcem i tak dalej, i tak dalej. Dobry wieczór, moi mili, mili państwo. Z tej strony przyszły polityk XD. Oberst napisał. XD, nie mogę, politykiem będzie jaki wariat. Jaki wariat do polityki idzie, weź człowieku, nie znam cię w ogóle do polityki XD, nie mogę, kurwa, człowieku. Normalnie XD cała ta audycja dzisiejsza, tak bym podsumował dzisiejszą audycję jako jedno wielkie XD, tak wam powiem, tak mnie trochę wzięło na filozofowanie. To jest wszystko XD w ogóle, XD na to wszystko. Dzisiaj ta mi mówi, że tego tam wiesz, co tam gadaliśmy, a ja mówię XD. Miałem przygodę normalnie. No, kończę XD z wami w ogóle. Tak powiem, ci co dzwonili się to XD, XD normalnie, ludzie.
1: Coś bym zjadł. Coś bym zjadł.
0: Zaczynam już nie nadawać, tylko wypuszczać z siebie takie komunikaty, jak gry, jak w grach postacie, jakieś w RPG. Pamiętacie Baldura? Tam co jakiś czas ci bohaterowie coś tam zagadają od siebie, nie? Albo skomentują. Masz zatrutego krasnoluda, to krasnolud ci powie: jestem chory. A kiedy mówi to krasnolud, sprawa jest poważna. Coś takiego było, nie?
1: Albo: witaj, przybyszu, to ja, Piotr Franceski. Czas stworzyć drużynę.
0: Coś takiego było, nie? Ja lubię herbatę z mlekiem, a wy? A my nie.

Może jeszcze raz tu Skype'a zrestartuję. Coś widzę, że on się dziwnie zachowuje, ten Skype. Dobra, ostatnia próba. Jak nie pyknie, to... Ale on tu dzwoni pewnie z jakiegoś mobilnego, czy coś, albo z telefonu w sumie. Tu kręci się to kółeczko w nieskończoność, nie? Jakby się do końca nie mógł połączyć. No niestety. Też jak macie jakieś problemy techniczne, to sobie potestujcie, nie wiem, na Echo Skype czy coś. To będzie dla mnie wygodniejsze, bo nie będę musiał odbierać tam 10 razy kogoś, nie? I sprawdzać, czy mu już działa. Jest Echo Skype, można sobie zadzwonić i sprawdzić, czy się nagrywa wasz głos. Więc polecam tą usługę. Dzisiaj dużo takich usterek, więc czuję się trochę już poirytowany. Ciągle ktoś ma jakieś problemy z mikrofonem, z łączeniem, Skype nie działa i tak dalej. Ale to nie na was jestem poirytowany, tylko tak ogólnie. Na świat jestem obrażony. Dobry wieczór. O czym dzisiaj? Na początku zacząłem, no tematem głównym miały być, i były w sumie, no, długo o tym gadaliśmy, ile można, nie? O laptopach dla czwartoklasisty, o tym, jaki sprzęt kupiono, czy dobry, czy niedobry, czy były lepsze opcje i tutaj ciekawe wnioski, że były, owszem, dużo lepsze. Można to było trochę inaczej ugryźć ten temat. Chodziło o sprzęt, o tablety, na przykład iPady dobre jakieś, zamiast średniego laptopa. A potem różne inne tematy jeszcze doszły, więc tak to wygląda. Ale w sumie donajcik dzisiaj zacny wpadł, to jeszcze trzeba trochę posiedzieć. Słuchajcie, 150 zł piechotą nie chodzi. No, ile zobaczcie, ile hamburgerów, albo ile zapiekanek, albo ile kebabów musi sprzedać ktoś, żeby zarobić takie 150 zł, co ja zarobiłem. Bo nie wiem, ile... Może, czy ktoś się orientuje, jaka jest przebitka? No to wiadomo, że to różnie, ale jaką przebitkę, jaki zysk może mieć ze sprzedaży jednego kebaba, powiedzmy jakiś taki rollo zwykły, nie? Średni rollo, sosiwo mieszane, na grubej bułce, bo frajerem nie jestem. No nie wiem, parę złotych, nie? Pewnie. Parę złotych. Jak taki keps kosztuje, powiedzmy, na przykład 15 zł, 16, 20, a zdarzy się i zadyszkę. Duża rozpiętość cen, bo różna jest jakość jednak tych kebabów. Chociaż też tutaj jakby trochę rozwiewaliśmy mity, bo słynny Książulo tak strasznie psioczy na tą kulę mocy. Psioczył właściwie, bo ostatnio tak ją zaczyna zachwalać. Stwierdził nawet, że woli... Czasem ja wolę nawet tą kulę mocy niż, słuchajcie, kraftowe tak zwane. Bo jakoś to Bierut tłumaczył, że właściwie prawdziwy kebab, taki najbardziej standardowy, poprawny, to mięso właśnie mielone. Mielone mięso, ale skrawane. No tak jak z kuli mocy, nie? No to ma, jest tam drobno zmielone mięso, ubite mocno. Ono się piecze i można odkrawać takie pseudo kawałki mięsa, które są naprawdę skrawkami. No i może to... Ja też lubię taki kebab, no. Nie wiem, czy w ogóle jadłem w życiu taki jakiś, gdzie było mięso inaczej robione, że się tak jak, nie wiem, jak w tym kurczakowym. Tam się jakoś nazywają, jest doner kebab, nie? Doner kebab to jest kurczakowy? No i macie na przykład wołowo-barani. Podobno też jedna wielka ściema, że tam 100% baraniny ktoś twierdzi, że ma. Nigdy nie ma 100%, bo tak się nie robi chyba też. Zawsze jest jakaś mieszanka, tylko kwestia proporcji, czy tam aż 5% tej baraniny, czy... A może jakby było jej właśnie bardzo dużo, to wtedy czujecie ten charakterystyczny smak baraniny i zapaszek, taki no specyficzne mięsko, nie? Trochę bardziej. I może to nie każdemu odpowiadać. Całkiem spoczko są dla mnie takie testy właśnie fast foodowego żarełka, jak robi Księżulo i ten Wojtek.
dobry kanał. Oni są dobrym duetem, dobrym teamem, bo mają trochę różne charaktery, uzupełniają się jakby troszeczkę. Nie są to takie durnie jakieś, ani gimbaza, co będzie tam wrzeszczeć, pluć, jak coś niedobrego smakuje, się śmiać, nie? Tylko to są całkiem tam kumaci ziomeczkowie. I w sposób interesujący to prowadzą. Gadają ze sobą dużo, zahaczają też o jakieś inne sprawy, o jakieś tam żarty, tworzą społeczność. Żeby była społeczność, to dobrze mieć jakiś punkt zaczepienia, nie? Jakieś charakterystyczne swoje miejsca, odzywki, powiedzonka, albo jakiś swój własny slang trochę taki, jak na szkolnej, nie? I różne takie drobiazgi tworzą właśnie społeczność ostatecznie. To, czy społeczność jest ciekawa, czy nie, czy jest zwarta, czy duża, czy... może być taka jakaś niemrawa społeczność, nie? Która po prostu niewiele robi, niewiele gadają ze sobą i tak dalej. Jak kosztuje kebab 20, to zysk około 12, pisze Windman. No to już jest jakaś informacja, widzicie. To może być tyle, tak. To nie jest drogie wyprodukowanie przecież. Chyba ludzie często tak robią przebitkę pół na pół przy takich jakichś drobniejszych rzeczach sprzedawanych, nie? Tak pół na pół właśnie zarobią. Doner to ogólnie obracające się mięso. Baraniny jest zazwyczaj 25-30%, pisze KG Bierut. No to ciekawe. Ciężko może powiedzieć, może Bierut miał bardziej na myśli po prostu jakieś takie normalne, lepsze kebabownie, nie? A może nie, bo może się faktycznie tak miesza, że 25-30% dodaje się, a reszta to wołowe zazwyczaj, tak? Czy jeszcze się jakieś inne mieszanki robi? To jest dobry temacik w ogóle, kebaby. To jest ciekawe jedzenie, bo ono może być tak różne, nie? Taki kebabik, tak różne. A tu mam taką opinię też, na priwa dostałem, że osoba woli Max Racha od kraftowych burgerów. Bo małe, schludne, nie upaćkasz się, dobrze skomponowany smak z kilku składników, a nie napierdolone tyle wszystkiego, że nie wiesz, jak to ugryźć. No tak, tak. Ci, którzy lubią te rzeczy, to chyba im to tak bardzo nie przeszkadza, bo się przyzwyczaili już trochę, nie? Do takiego wgryzania się w tą wielką bułę, że się upaćkasz, jeszcze ci się upaćka majonezem, musztardą i keczupem nos, policzki, ale on już to lubi, się przyzwyczaił i mu to nie przeszkadza. Ważniejsze jest to, żeby się wgryźć w tego krafciora, kraftowca, gdzie jest gruby kotlet wypieczony na grillu z przyprawami z doskonałej wołowiny. No ale ja przyznam, że też lubię Max Racha. Jest dobry. Mięso też podobno. Bardzo opinię zepsuła Max Rachowi taka akcja, że oni chcieli zrobić zamiennik taki jakby mięsa, taką szarą, różową maść. No i tam można się domyślać, chociaż nie wiem, bo to też może być zdemonizowane, to mogło być jakieś też dobrej jakości mięso, tylko chcieli tak masowo rozprowadzać, zrobić taki system, żeby mieć jakąś taką swoją różową maść i z tego robić te burgery. I to jakoś nie wypaliło, ale to wyszło i ludzie nie zostawili suchej nitki na takim Max Rachu, ale ostatecznie oni z tego zrezygnowali, tak czytałem, i robią względnie normalnie te burgerki, nie? One są cieniutkie. Podobno tajemnica takiego, że one mają swój własny jakby taki charakter, są takie McDonald'sowe, jest to, że po prostu proces przygotowywania, że to się mrożone się wrzuca na patelnię, to podobno ma odrobinę wpływ na smak. No tak, jak miałbym teraz chyba do wyboru, być może też bym się skusił na jakiś duży zestaw od Max Racha, a nie na kraftowego burgera wykwintnego, gdzie nie wiem, jak go ugryźć. Nie? Właśnie, to jest trochę problem. Jak on jest taki mega wysoki, no dobra, można sobie go przekroić w sumie i może trochę łatwiej będzie jeść połówkę. Nie?
Ale to zawsze się tam narozwala, nabrudzisz, upaćkasz się. Nie jest to przyjemne. No i, ale no, smakowały mi, powiem, zarąbiste były burgery, jak tu odwiedzał środę taki burgerowiec. On robił takie właśnie kraftowe jakby burgery. Miał też świetne frytki, bo tam frytki vinaigre, takie po irlandzku, nie? Z serem takim, serem owakim. A burgery miały cechę charakterystyczną, bo to nie był kotlet, taki kotlet grillowany, tylko szarpana na przykład wołowina, jakieś szarpańce takie, nie? Takie nitki mięsa były. To był jego taki styl. I świetne były te burgery, naprawdę doskonałe. No to inna przygoda kulinarna faktycznie niż zjedzenie Max Racha w Max Rachu. Ale Max Rach też ma swoje zalety. Jedziesz gdzieś za granicę i nie ryzykujesz rozstroju żołądka, który źle zareaguje na nowe różne smaki, nietypowe. I się rozstroi, nie? I będziesz... To kiepsko może wpłynąć, jak tam rozmawiasz. Dobrze, to tutaj... W takim razie my wykupimy tą spółkę. Mówimy o kwotach rzędu 100 tysięcy miliardów dolarów rumuńskich transferowych, a wy w tym momencie... Przepraszam pana, nie wiem, no to coś musiałem zjeść. To chyba te ostrygi, one tak pachniały nawet. Takie... Tak waniaje trochę, to chyba to... Szara eminencja zamiast mięsa, to nie wiem. Dziwne rzeczy pisze się tutaj. Kto jadł kangura? No ponoć Jacek chyba, nie? Z Australii. Nasz kochany. Który powróci. Już niebawem. Już ja o to zadbam. A wracając do tematu kebaba, to może warto wspomnieć o konkurencie, czyli o knyszy. Temat fast foodów się nieraz pojawiał w sumie w Nocnym Radio, ale to jest taki temacik, że można sobie od czasu do czasu w luźniejszej audycji powrócić, myślę, do niego, więc zjadłbym, powiem, knysze sobie. Tam jest, trochę przypomina kepsa, takiego w otwartej bułce, nie? Też są warzywka, różne sosy, ale mięsem jest kotlet. I to kotlet niekoniecznie jakiejś super jakości, nie? Tylko taki kotlecior jakiś kupiony w hurtowni, krążek kotletowy. Ale to ma swój urok jakby i może wielu osobom się to kojarzy z jakimiś dawniejszymi czasami, kiedy wracali z imprez sobie i sobie takiego gdzieś tam knysze dorwali sobie. I mówi się, że knysza to jest taki polski wynalazek, taki polski fast food bardzo. To jest takie nasze. Może to zostało wymyślone trochę jako taka tańsza alternatywa fast foodowa właśnie dla kebaba, w którym to kebabie no już musi być dużo mięsa i to może niekoniecznie mięsa jakiegoś takiego uważanego za gorsze, tylko właśnie bardziej no, lepsze jakieś mięsko. Trochę... A tu mamy taką wytanioną wersję nieco, nie? Jakby. No i to jest w bułce w sumie, bo knysza jest w bułce, teraz sobie przypominam, a nie w jakiejś picie czy tam. Krawiec, zauważyłem zależność. Im więcej donate'ów podczas audycji, tym weselszy masz głos. Przypadek? Ja mam tak weselszy? Nie. Nie. To nic nie ma wspólnego. To tam pieniądze, szczęścia nie dają. Ja nie jestem materialista jakiś, żeby tutaj... Przypominam w ogóle, że link jest tam w opisie audycji do Tipli. Do Tiplaj, jak mówią niektórzy. Tiplaj. Tak mówimy właśnie. Tiplaj, Simplaj. Właśnie tam jest link. Możecie wpłacać. Tak, ja pieniądze. Pieniądze. Marność nad marnościami.
Wiesław Paleta, krawiec, to prawda, że pracujesz na rowerze w Uber Eats? Nie. Ciekawe, czy faktycznie gdzieś taka plotka się pojawiła. Też ciekawe sformułowanie. Pracujesz na rowerze. Ładnie powiedziane. Gdzie pracujesz? Na rowerze. Jeżdżę. Z takich rowerowych kanałów to mogę polecić Yellow Box. Yellow Box. To są przygody takiego właśnie kuriera, dostawcy, no nie kuriera, tylko dostawcy. Dzisiaj popularny zawód pewnie, nie? Dostawca różnych rzeczy. Jak jeszcze są takie duże platformy, gdzie zamawiacie sobie przeróżne rzeczy, po prostu dostawca wam robi zakupy. Jedzie do sklepu i wam kupuje, co tam chcecie i przywozi. Dobra rzecz, szkoda, że w Środzie Śląskiej tego jeszcze nie wynaleźli. Tak, jak byłby donate $1000, to bym wpadł w depresję, tak. To by w drugą stronę zadziałało. Byłoby mi... Czułbym się źle. Gdybym się rozpłakał, skończył, wyrwał kabel, kopnął w mikser, koniec. Proszę wysyłać w sam raz. Nie za dużo, nie za mało. I trochę wyczucia proszę. Jak już słyszycie, że ja jestem odrobinę bardziej już zmęczony, to szybko wtedy wpłacać, bo możecie nie zdążyć po prostu już na przedłużenie audycji. Musicie czuwać, analizować mój głos.

Co? Klot jest o poziom wyżej? Ode mnie? Co tu za... To jakiś trolling tutaj na czacie widzę. O, kolego, tak się nie będziemy bawić. Mówię wam, zdradzam wam, kim jest ta osoba. Jest to Wiesław Paleta, jego numer telefonu. A to, nie, to później podam, pod audycją wkleję. Wiecie, co z nim zrobić? O poziom wyżej ode mnie, Klot. To... Są pewne granice, po prostu z pewnymi ludźmi się nie rozmawia. Z głupkami, to już nie będę pokazywał palcem, kogo mam w tym momencie na myśli. Wiesław Paleta wie. Z debilami, z kłamczuchami, ze skarżerpytami i z założycielami nocnego ścieku. Kibla, przepraszam, nocnego. Gówna, przepraszam. No. A jak wam się podobała ostatnia audycja z Anią i z Gambolem? Rozmowy, taki przedwieczorek, taki brunch wyborczy, takie śniadanie wyborcze. Jak dla mnie bomba, ja to lubię sobie posłuchać. Tego duetu. Czy brał ktoś udział w konkursie u Kloda? No właśnie, czy ktoś dostał nagrodę jakąś ciekawą? Pytanie, czy to był kamyczek księżycowy, czy kamyczek z Jeleniej Góry? No ale dobrze przynajmniej, że coś kombinuje chłopaczyna, że robi właśnie jakieś konkursy, pytania. No. Tylko jeśli mogę jako tutaj bardziej doświadczony radiowiec dać koledze po fachu wskazówkę jakąś, to powiem, że za mało było dla mnie tutaj rozmów o konkretnych filmach. Brak jakichś ciekawych informacji, ciekawostek związanych z danym filmem. No, tym, który już wybrał pan redaktor. Na przykład Mroczny Anioł, to szczytowe osiągnięcie kinematografii. Jeśli chodzi o kino zabijacko-napadalsko-kosmiczne. No, złośliwi krytycy tutaj niektórzy twierdzili, że jest to beznadziejna, nudna i tania podróbka Predatora, ale się nie zgodzę. Uważam, że to jest wybitna kinematografia. Uważam, że prowadzący Michał G. Borodo ma dobre tutaj wyczucie. Mroczny Anioł, tam Dolph Lundgren gra.

Dobra. Dzwonić. Dzwonić mi tu. Bo sobie pójdę. Dobra, 20 minut czekam. Jak nikt nie zadzwoni, tylko nie wolno dzwonić tym, którzy już dzwonili, bo jak tutaj Damian zadzwoni po raz któryś i nie będzie znów działał mikrofon, to się zdenerwuje już. A ja, panie, to jestem jak sprężyna. Ja się, panie, tak naciągam, ale, panie, jak już wyszczelę, to... O Jezu, jak ja wyszczelę, panie. Panie! Może później jeszcze wejdę, coś sobie na chwilę. Tęsknię trochę za takim nadawaniem może częstszym, a krótszym trochę. Bo nie oszukujmy się, taka, powiedzmy, audycja tam 10-godzinna, ona strasznie wyczerpuje. Ja już jestem w wieku kunradowym. To przypadek? Przypadek, że ja jestem w wieku kunradowym? A, możecie nie dzwonić, ale wtedy macie mi wpłacać. Możecie... Odpuszczę tym, którzy wpłacali, nawet jak nie dzwonili. Najlepiej jest oczywiście i wpłacać, i dzwonić. To jedno nie przeszkadza drugiemu. Jak mawiał dziadek Jacek. Trzask, praski po wszystko.

O Jezu, co się stało? Chyba zasnąłem podczas nadawania, tak? Kochani, przepraszam was. Jezu, kochani, nie wiem, to... Przepraszam was. Kochani. Kochani. No ludzie, jak ktoś do was mówi kochani, to absolutnie nie ufajcie takiej osobie, absolutnie. I to właśnie to wszystko, te całe, te krawce, te inne, na K też, wszystko te całe, to właśnie takie towarzystwo. Ale to idziemy do przodu, słuchajcie, nie zwracajmy na nich uwagi, nie mówmy o nich. Ja już od nowego roku, jeszcze nie od teraz, ale od nowego roku zamierzam od nich w ogóle przestać mówić. Ale to dopiero od nowego roku, muszę się przygotować mentalnie, bo na razie to tak muszę jeszcze trochę mówić o nich, ale od nowego roku, słuchajcie, trzymajcie mnie za słowo, jak jednak to zrobię i będę o nich mówił, to możecie mnie skreślić, możecie mi przestać wpłacać. I możecie nawet zacząć wpłacać krawcowi wtedy, to już będzie wasza sprawa, mnie już wtedy nie będzie. Wtedy, bo ja zamierzam popełnić seppuku, jak złamię tą zasadę i coś powiem o krawcu po nowym roku. Bo to już będzie znaczyło, że ja po prostu muszę o nim mówić, a ja nie chcę o nim mówić.

0: rybka mini-mini w wieku chudzika? Może rybka w wieku chudzika? Niezła rybka. I to jeszcze w wieku chudzika, moja droga. Dobra ta, jak to się mówiło kiedyś? No taka kandydatura jakby na męża. Partia, nie partia. No właśnie, znów ta partia. Dobra partia. Ja w ogóle nie mam laptopa. To może niektórych zaskoczy, bo to dzisiaj chyba każdy ma laptopa, nie? Po laptopach ich poznać. Po laptopach ich poznacie, bo w sumie tak jak, no, dosyć dużo można powiedzieć o człowieku, nie? Jak popatrzeć na jakiego ma laptopa. Zupełnie inny charakter będzie miał ten, co sobie wyciągnie jakiegoś tam Maca Pro, Deluxe, Ultra, a drugi takiego skromnego, grubego takiego laptopa, Pentium 100 tam ma, tylko mu się SimCity 1 uruchamia na tym i Norton Commander. Ale ma, jakiego ma, takiego ma. Naklejki ponalepiał, kolorowe takie, żeby osłodzić trochę ten podły los, że on ma takiego laptopa. I właśnie do niego przyszła dzisiaj paczka z nowym super laptopem Della. No i no właśnie, ale 8 giga RAMu, to już lepiej, wcześniej miał 512 mega, jak w Amidze 500, a teraz ma w miarę dobry sprzęt. Ten Polak, któremu się nie chce pracować. No bo dzisiaj no, zarobić sobie, no, mówię, laptopa używanego można sobie pewnie kupić przyzwoitego za 500 zł, nie? Jeszcze dzisiaj tyle ofert, tyle serwisów, jeszcze ktoś ci da używanego, powie sobie lepszego, kupiłem, dobra, se weź, nie? Chyba nie jest taki problem, żeby zdobyć, żeby dziecko miało. Znaczy, tu jest trochę może inna sytuacja, bo to jest faktycznie adresowane do 11-latków, tak? 4. klasa. Więc to są takie małe dzieci, które ani sobie nie zarobią, ani nie odłożą za bardzo na laptopa. Jak ma rodziców jakichś takich biednych, czy nieudacznych, czy pokrzywdzonych przez los, czy jakaś patologia, no to nie ma za bardzo szans. Nie, no chyba, że tam babcia sfinansuje, czy ciocia. No to mu zabierze stara menelica, niedźwiedzica zrogowadziała, co ją taczkami wozili, bo dawała dupy za wojaka za śmietnikiem pod Tesco. No to zabierze tylko tego laptopa do lombardziku, myk, myk.
1: Dzień dobry, kierowniku. Ile za to cudeńko?
0: A sprzedawca, znaczy obsługa w lombardzie powie, że niestety nie przyjmujemy rządowych laptopów. Pójdziesz ty, szmaciuro jedna, za fajdana. Tak, ja powiedziałem, że 512 mega. No to oczywiście głupota, kilobajtów, tak, kilobajtów 512, nierozbudowana Amiga 500. A takie cudeńka na niej różne działały, nie? Nawet z tym 1 mega RAMu. A dzisiaj macie, ja mam na przykład 32 teraz, a wy ile macie? O. Ale to od niedawna tutaj dostałem komputerek. No to zajebisty prezent. Nie mogę się nacieszyć normalnie. O, tu pyłek. To trzeba dbać. Czekajcie, mam tu pędzelek. O, pyłek muszę. A co tu, włosek? O, pójdziesz ty. O, tutaj upadło troszeczkę. O, opędzlowałem komputer. Polecam po audycji My Light, spiskowe Hollywood, część druga, dokończenie. Tak, bo Klodowi zrywa tego streama ostatnio. I no to program mu się zawiesza, a program mu się zawiesza, bo być może ma właśnie starego Windowsa, mało RAMu, a i mu się coś tam przepełnia, bufor, program się krzaczy i w końcu program wyrzuca błąd. No. Są pewne procedury jakby takie chyba bezpieczeństwa, nie? Program się potrafi po prostu wyłączyć, jak stwierdzi, że na przykład coś się zapętliło i się tam liczy w nieskończoność, nie? No różne tam... Mogłoby się wydawać, że to, że masz słabszy sprzęt, mniej RAMu, wolniejszy trochę, to nie ma wpływu na samą jakość działania programu, to czy on błędy robi, czy nie. No bo co najwyżej sobie dłużej poczekasz, nie? Na coś, aż coś wyskoczy, aż coś się włączy. Ale ja tak czuję, nie znam się za dobrze, ale czuję, że jednak ma to duże znaczenie. Po prostu na wolniejszym sprzęcie coś się właśnie tam krzaczy tylko i wyłącznie z tego powodu, że komputer nie nadąża. No ile można nadążyć tworząc jakieś tam nowe pliki pamięci cache na dysku, kasując je, optymalizując, tam, zwalniając niepotrzebne rzeczy, gdzieś tam wygaszając procesy w tle, nie? No to Etam jest takim specjalistą, on sobie chciał tak zoptymalizować system, świetnie, z kolei starego Windowsa jakiegoś, wykastrował go tam z różnych rzeczy i ten Windows mu niby zepsuł komputer. No i też potrafię sobie wyobrazić taką sytuację, że po prostu, powiedzmy, Etam przy okazji naruszył jakieś tam mechanizmy tego Windowsa, które powiedzmy sprawią, że zmniejsza się ryzyko, że ci się tam coś przepali, że nie wiem, że będzie zbyt obciążona karta na przykład graficzna. On mógł pousuwać takie programy, nie? Które optymalizują jakieś sterowniki czy programy, które optymalizują właśnie działanie karty graficznej. No a tak to się może przepalić, nie? Albo jak to się tam overclockuje za bardzo. No, gadam trochę tak, jak może mały Jaś sobie to wszystko wyobraża. Pewnie nie do końca tak to może być, ale... Tu też ciekawy temat Wiesław Paleta poruszył. Chyba nie ma nikogo innego oprócz Lechowicza i Kloda, kto nadaje audycję z dzwoniącymi. Jest jeszcze Krawiec taki jeden. Ale to jest słabe, to jest... A to w ogóle szkoda gadać. No, także tak, tak, tak. Martin Lechowicz też kiedyś zauważył, że nie ma chyba takich audycji innych, no w ogóle jak moja. I coś w tym trochę jednak jest. No, niby to brzmi tak buńczucznie. Też się czasami tak przechwalam, że jesteśmy jedyni tutaj tacy, do których można spokojnie zadzwonić. Nie, na zasadzie dzień dobry. Kogo słuchamy? Zdzisław z Pcimia. Chciałem pozdrowić.
2: O, dziękujemy. Do widzenia.
0: Do widzenia. Przesadzam oczywiście, ale jakieś takie krótkie telefoniki, banalne, a u nas dyskusje poświtnie. Ale tutaj działa niekorzystnie bardzo efekt skali, bo gdyby nocne radio zrobiło się popularne, to by się tu już pewnie nie dało dodzwonić, bo byłoby 10 chętnych cały czas, co chwilę by dzwonili, nie? I wtedy to już się robi jakąś linię osobną, po prostu mikserek tam, ktoś obsługuje to, przekierowuje rozmowę powiedzmy na drugi telefon czy coś. Ale faktycznie też zwróciliśmy w naszym tutaj gronie redakcyjnym ostatnio na to uwagę, że właściwie bardzo mało jest dzisiaj takich programów, audycji, gdzie są rozmowy z ludźmi normalnymi. Znaczy tutaj to są nienormalni akurat, ale przynajmniej niektórzy. Bo żebym tak nie obraził wszystkich, to teraz mogę powiedzieć, że a mówiłem, że niektórzy, tylko nienormalni. Bo ktoś się może zdenerwować i co? Ja jestem nienormalny? Nie, nie. Wszystko w porządku. Proszę się uspokoić. Nienormalny. I może się rzucić na mnie z siekierą. No właśnie, też wspominaliśmy, że na pewno kamraci, to też jest taki stream, gdzie... Tylko, że ja od razu tu zaprotestowałem, bo też się próbowałem dodzwonić do kamratów. Próbujesz godzinę i nic. I też jak zadzwonisz, to raczej musisz rzucić jakąś krótką myśl racjonalizatorską, przywitać się odpowiednio tam czołem, kamraci, a nie jak jakiś gej. No witam. Czy coś? Oni już wtedy czują, że jak mówisz no witam, to jakiś gej dzwoni i trzeba go wyrzucić. A jak dzwoni ktoś i tam słychać w tle jeszcze, jak zastuka oficerkami, czołem, bracia, kamraci. Czołem, młody wilku, czołem. No, no, także powiedz, co masz do powiedzenia, młody wilku. No, ja melduję, że zakładamy nową watachę, watacha SS w Środzie Śląskiej. No się tak może kojarzyć nazwa może trochę, ale naszym zdaniem brzmi fajnie. Brygada SS.
2: Bardzo, kurwa, dobry pomysł, ci powiem, wilku. A ty, Marcin, jak byś ty to skomentował?
0: No, słuchaj, ja znam tego człowieka, wiem, że to jest Srol, więc żegnamy cię, Srolu, wypierdalaj, kurwa.

Klot to tych stroli to podpatrzył właśnie u Olszańskiego, myślę, bo on gdzieś tam się jara trochę Olszańskim. Bo on faktycznie może kogoś zaciekawić, zaintrygować, a to już coś, nie? Ma jakąś właśnie charyzmę swoją, taką aktorską trochę. On ma też aktorską twarz, można powiedzieć, bo dla mnie, ja tak to rozumiem, tak sobie po swojemu opisuję jakby, że dla mnie aktorska twarz to jest twarz, która ma takie charakterystyczne jakieś dziwne cechy, na przykład jakiś bardzo wyraźny dołeczek, tak w brodzie, wiecie, że macie taką broń. Taki dołeczek macie, bardzo wyraźny i takie te kości policzkowe, takie dwie gule macie, nie? Jak papaj jakiś. No i do tego jeszcze jakiś specyficzny nos, jakieś odstające uszy i to jest twarz aktorska. Ona jest po prostu charakterystyczna, ciekawa, nie? A nie taka jak jakiś model defaultowy wgrany w 3D Studio. Że ktoś ma wszystko takie super poprawne. Czy myślę, że w tym, czy to, czy twarz jest aktora ciekawa, czy nie, no to też z urodą też ma to jakiś związek, bo to...

Martin Lechowicz nadaje audycję z dzwoniącymi. No teraz chyba przestał, ale wiem, że mu tego brakuje i że chce powrócić do interakcji z ludźmi, bo go chyba tęskni za takimi audycjami właśnie, gdzie można sobie pogadać czy coś. Ale z drugiej strony tutaj to nie zadzwoni Buc jeden, nie? Co najwyżej się pojawi gościnnie, tak? Ale jakby chciał gadać, on może chce bardziej gadać niekoniecznie dzwoniąc do radia, tylko coś ludziom serwując, jakieś treści, no. I wtedy, żeby dzwonili i już...

dobra, powolutku, powolutku. Kończymy akurat 22. No, ale spoko, krótsze audycje też mogą być, co nie? Nie, nie, krawiec, spierdalaj z krótszymi. Chcemy dłuższych! Dobra, dobra, to dłuższe też będą. Ale krótsze też. Ja się nie mogę męczyć za bardzo. Bo wtedy cierpię, jak jestem zmęczony. Ja nie lubię być zmęczony. Mam dyspracje. Być może się zaraziłem od etama. Dyspracja być może to jest nowy rodzaj schorzenia, bo to się przenosi przez mowę, przez rozmowy. On po prostu mnie nastawił. On ogólnie wszystkich nas zaraża dyspracją, mając taki ten swój styl etamowy, że niekoniecznie dzisiaj, niekoniecznie jutro, ale jak to mówią, praca nie zając, nie ucieknie, ja na razie mam tu ciekawszy pomysł. No i takim życiem minimum, nie, takim minimalizmem, on nas zaraża tą dyspracją, przekonuje nas do niej. Wtedy ktoś inny pewnego dnia sobie myśli, a dość już tego tyrania jak Beduin, też mi się coś od życia należy, a taki etam na przykład, to ten to se pożyje, wstanie se o 14 i już on jest już zarażony tą dyspracją. Etam jest pacjentem zero, w ogóle wam zdradzę. Mają być długie jak przyrodzenie dla jego. No tu widać, że ktoś z Podlasia. Życie jest za krótkie, żeby pracować. No właśnie, to ciekawa myśl, nie? Życie jest za krótkie, żeby pracować, napisał tutaj Mario. Albo można powiedzieć, po co pracujesz, jak w tej bajce o rybaku, po co pracujesz, żeby potem nie musieć pracować. I, no, a biedak przychodzi nierobotny, niepracujący, mówi, a ja już teraz mogę nie pracować. Nie? No ale tutaj ktoś sprytny, inteligentny zauważy od razu, że to jest trochę takie niepracowanie inne u tego rybaka i u tego, co się dorobił. Tłumacząc na polski, się nakradł. Bo w trochę innym standardzie nic nie robią. Nic nie robić też można na różne sposoby. Na przykład jeden sobie nic nie robi, a robią za niego inni jeszcze. I ładne, takie seksowne lafiryndy, topless, podają mu winogronka. Tak pyk, on se leży na słoneczku, właśnie zmienił miejsce zamieszkania na jakiś czas, kupił sobie nowy dom, bo w Polsce zimno, a drugi odpoczywa sobie w trochę mniej wypasionych warunkach.

Czy w Środzie Śląskiej są jakieś atrakcje? No nie wiem, no atrakcje, zależy co kto rozumie przez atrakcje. No, na pewno masz wypasiony park wodny, taki no całkiem zacny, tak? Nie jakieś byle co, tylko taki na wypasie bardziej.

park wodny, więc można sobie z dzieciakami tam pójść. No masz... Ja nie mam z kim za bardzo i nie chcę mi się nawet gdzieś chodzić po knajpach, to z knajpami nie wiem jak tu jest, ale jest dużo lokali na przykład różnych, kebabowni, barów, sushi nawet się pojawiło ostatnio. No, jest dom kultury, kino, skarb średzki, wielka atrakcja, można sobie zobaczyć złote monety. No ale dla tych, co się interesują, to może ciekawe. Jakąś zobaczyć, jakąś koronę, jakieś monety, nie? Sobie tam od razu ktoś analizuje. O, tutaj taka epoka, tu taka, a tutaj tu za króla Śmierdziwora. Moneta z czasów króla Śmierdziwora. O, popatrz. Czy pani w kurcze pieczone jest ładna? Tak, nazwałbym ją milfem takim. Ale zależy, no te wszystkie panie tam są, myślę, można by powiedzieć, że ładne, ale jeśli pytanie brzmi, czy pani Ukrainka jest jakąś tam szprychą czy coś, no powiem, że fajnie się prezentuje. Taka, wiecie, zawsze zadbana babeczka, taka nienachalna bardzo uroda, sympatyczny uśmiech zawsze, to dużo daje, nie? Jak ktoś się bardzo ładnie uśmiechnąć potrafi, to od razu plus. Ładne uśmiechanie się to takiego skilla ci włącza od razu, ping, takiego jakiegoś perka skilla, że masz plus 2 do charyzmy, no. Ale zależy jeszcze właśnie, kto się uśmiecha. Jak ja się uśmiechnę, to być może ktoś zemdleje, ktoś ucieknie, ktoś sobie strzeli w głowę, a ktoś inny zwariuje.

co, słuchajcie, może ja pójdę i poderwę tą panią Ukrainkę. Tak oprę się szarmancko jakoś o blat i powiem, co by pani powiedziała na to, gdybym dzisiaj zabrał panią na kebaba?

No dobra. To dziękuję za słuchanie w takim razie. Drodzy panowie, dziękuję za słuchanie. Drodzy panowie i drogie panie. Idę coś zjeść. Serio, już jestem głodny. Nie wiem, jakoś się nie najadłem tym gyroskiem. Może skoczę i coś sobie kupię, a kto bogatemu zabroni? A? Dobra, to trzeba się w takim razie szykować. Mi się nie chce, nie, wolę być głodny jednak. Wolę być głodny. Nie chce mi się, wolę już być głodny. Zębów też nie będę mył, po co, i tak się ubrudzą potem, jak będę jadł. A sprzątać to po co? Przecież tak się potem ufajda wszystko. Ja to posprzątam i zaraz, 15 minut później jest wszystko znów bałagan.

0: Kurczę pieczone jest do 19. Ale może sobie kebaba zjem. Właśnie. Z sosem, uwaga, srali baba. 4 razy ostrzejszy od Al-Kaidy. No co ty, Walu? Przecież to się nie da wszamać. Podtrzymaj mi piwo. Lubicie takie challenge ostrości? Ja nie potrafię tego zrozumieć. To jest dziwne takie, bo nie czuję się w ogóle smaku, jak się je coś takiego bardzo ostrego tam... No niektórzy to próbują, tam 2 miliony skowili, to ma chyba ta pizza w Alforno. No to wyzwanie ostrości. Ciekawy pomysł, bo oni jako chyba jedni z pierwszych wpadli na pomysł, żeby jako normalna firma, jakaś pizzeria zrobić w internecie takie wyzwania z widzami, że jest konkurs, że są nagrody, nie? Wcześniej to robili raczej pojedynczy ludzie u nas w Polsce. Jakiś epic cheat meal. Szkoda, że nie nadaje, bo lubiłem tego akurat. Tego gościa. Artura. Może się w kaskaderkę wciągnął, bo on też jest kaskaderem takim. Do tego się uczył, robi różne salta i tak dalej, ćwiczy gimnastykę, nie? Więc może to go wciągnęło. A szkoda, bo świetne robił te programy kulinarne. Jak różne potrafią być te programy kulinarne. Zauważcie, nie? Od jakiegoś tam kocham gotować. Z tym takim weteranem. Nie pamiętam, jak się ten chłopak nazywa. Zaczynał, można powiedzieć, jako chłopak, a dziś facet bardziej, nie? No bo to 10 lat jakoś, jak sprawdzałem, on nadaje. Środa nocna, tu się pojawia hasło jakieś. To mi się podoba. Środa nocna. Dobry, może to tytuł na nową audycję jakąś. Środa nocna. W środę będzie właśnie. Środa nocna. Ty, fajne, nawet sobie zapiszę i użyję. Nie będę już się tam pytał, jak to zawsze. Mogę użyć twojego pomysłu? Jak ktoś rzuca pomysł, to musi być przygotowany, że ktoś go podchwyci i ukradnie, jak właśnie to robię. Potem będę się chwalił. No, tak mnie naszło. Wymyśliłem. No, ale o czym to gadaliśmy? Aha, ogólnie o takim segmencie, o takiej tematyce związanej z kulinarnymi sprawami, nie? No bo to mogą być programy, jakieś challenge, mogą być programy po prostu z przepisami ciekawymi. Każdy ma inny styl z tych prowadzących. Jeden się bardziej robi na Makłowicza, tak, nie? Drugi jakiś tam ma inny styl. No, a teraz sobie właśnie Książulo i ten Wojtek wymyślili patent, że oceniają po prostu kebaby jakościowo. Kebaby, czasem zapiekanki, tosty, hot dogi, ogólnie fast foodowe żarcie, ale widać, że są wielkimi fanami, miłośnikami kebabów. No, KG Bierut ich... Co prawda nie uznaje, wyśmiewał trochę, że wielcy eksperci, ale moim zdaniem akurat na tych kebabach to muszą się znać, no bo jak oni próbują te kebaby ciągle nowe, ciągle gdzieś jeżdżą, mają porównanie, wsmakowują się, tam mięso takie, lepsze, tu stosunek ilości warzyw do kebaba. Można powiedzieć, że samo to testowanie im dało ogromną już wiedzę i doświadczenie. No w takim wydawałoby się banalnym temacie ocenianie kebabów, ale skoro ktoś potrafi oceniać wina, się zawodowo nawet zajmować ocenianiem win, czy są jacyś testerzy smaków różni, no to tutaj też mamy jakąś branżę, jakieś hobby, jakieś zajęcie. A kasiorę chyba niezłą zarabiają, bo oni gdzieś tam dochodzą nawet do 1 miliona odsłon, to jest bardzo popularny kanał. 1 milion odsłon, czujecie? To już w Polsce to taka topka jest chyba, nie? Topka chyba. No więc olbrzymie muszą być pieniądze od pojawiających się tam gościnnie jakiś właśnie marek, że oni pokazują jakiś telefon, że dzisiaj do wygrania telefon, od tam, który dostaliśmy od tych i tamtych. Też jest to jakoś tak zdrowo na zasadach normalnych. No coś im przysyłają, oni to dają do konkursu. Nie gadają za dużo o tych rzeczach, nie pajacują, nie stają na głowie, żeby to zareklamować, nie? Nie robią pajaców z siebie, tylko coś tam wspomną. Krótko i już. Są spoko nadającymi, jak dla mnie, po prostu. Czują to coś. Czują te media, nie? Czują to nagrywanie. I lubię ludzi, którzy mają w sobie jakąś naturalność w tym, co robią i dodatkowo jeszcze mimo tej naturalności dobrze im to wychodzi, bo może wychodzić kiepsko, jak ktoś stara się być właśnie naturalny i dla niego może nawet lepiej, żeby spróbował się szkolić w jakimś takim nadawaniu bardziej przygotowanym, wyreżyserowanym, bo to mu zrobi z kolei dobrze, nie? Różni są ludzie i różne charaktery. Wojtek, nie Wojtek, on ma na imię Karol. Czyli posługuje się fałszywym imieniem wymyślonym na potrzeby tego nagrywania? Ale wiesz co, możesz mieć rację, bo faktycznie był jakiś taki bardzo stary, bo zobaczyłem sobie te najstarsze odcinki i tam się faktycznie kiedyś ten książulo zwrócił do niego jakoś inaczej i się zdziwiłem, że jak, to przecież to Wojtek, nie? Czyli co, tak se zmienił dla jajec? Nie wiem. Ja lubię ostro, ale nie za ostro. Mam jednak słabość do świeżo tartego chrzanu. Nadaje się do tarcia chrzanu. Baton Róż tak napisał. No ja z takich ostrych rzeczy to ewentualnie właśnie ostra musztarda, ostry chrzan. Czasem, ale to też wolę raczej łagodny ketchup z kolei, nie? Ale to tylko taka ostrość, jakieś wasabi, ale nie jakieś papryczki, nie jakieś peperoni, ostre przyprawy, nie, nie. No, takie najostrzejsze rzeczy, których oni próbowali, to był masakryczny challenge, to w Berlinie spróbowali, w Berlinie, który słynie z fast foodu wypasionego i też różnych, to było chyba currywurst, ale w odmianie takiej najostrzejsza kiełbasa na świecie. I to było, jeśli dobrze pamiętam, 7 milionów skowili. No to wiecie, a ta pizza z Al Forno to jest właśnie 2 miliony. Tylko, że tam jest tego sosu więcej, bo to też robi dużą różnicę. Jak raz dostali jakieś tam 5 milionów skowili czy 4, to już się bali, ale dostali, gościuwa im tylko zaladą tam tak jedną kropelkę tu i drugą tam, taką malutką. No i oni spróbowali tego, owszem, no piekło troszkę, ale tak bez szoku jakiegoś. A potem dostali pizzę, która miała tam zaledwie 1,5 miliona czy milion skowili, jakaś taka super ostra też. I ona ich bardziej paliła, ciężej o wiele znieśli, bo było tego sosu po prostu więcej, no. Więc kwestia też ile sosu, nie? Są tacy wariaci, co biorą sobie jakąś papryczkę piri piri i ją oblewają jeszcze jakimś sosem, co najmniej milion skowili, nie? I sobie to gryzą, no. Ale bywa, że właśnie źle kończą też. Ktoś może mieć może jakiś zaczątek wrzodów na żołądku, coś, może mu się to podrażni i wtedy czuje straszliwy ból, nie? Zauważyłem też dziwne zjawisko. Bardzo mnie ciekawi, czy ktoś z was też tak ma. Jak oglądacie takie challenge, że ktoś bardzo ostre rzeczy je, czerwony się zrobił, nie? Tam się zgina w pół. To po prostu ja się zaczynam czuć, jakbym jadł to ostre razem z nim i się tak poce lekko, delikatnie, jakby takie delikatne, subtelne pieczenie zaczynam czuć, jakbym też posmakował kropelkę tego ostrego sosu, co on je tam na ekranie. Dziwne, nie? To pokazuje, jak może jakaś sugestia przejść, zamienić się w realne odczucia. Jakieś poczucie właśnie chłodu. Wydaje mi się, że czasem też możemy mieć, że się na tym przyłapuje, tylko teraz tak nie kojarzę już, czy faktycznie to się wydarzyło, czy sobie teraz wyobrażam, ale strasznie subtelna rzecz to jest, bo chodzi o to, że jest jakiś temat. Powiedzmy, zaczynamy sobie gadać o oponach samochodowych i nagle tak przemknie taki bardzo subtelny cień zapachu gumy gdzieś, nie? Ale taki bardzo subtelny i na krótko, tylko tak wyda ci się, że kurczę, jakbym poczuł oponkę taką świeżą, wyjętą jakąś ze sklepu, nie? Coś takiego, nie wiem, czy też tak się wam takie coś przydarzyło. Lewatywa z siadłego mleka się tym razem pojawia. To ciekawe, tą stroną to nie słyszałem, że też można. Myślę, że może być to dobry pomysł, zdecydowanie. Słuchajcie, idę po kefir. Muszę jeszcze kupić kefir dzisiaj. Dużo butelek. Mam coś do zrobienia. Nie, naprawdę się zmywam, bo chcę jeszcze do sklepu zajrzeć, coś sobie kupić, więc... Trzymajcie się, miło się gadało. Zapraszam do następnych luźnych gadek, które pewnie się odbędą. Być może jeszcze przed piątkiem, jutro albo pojutrze, prędzej pojutrze, ale może dopiero w piątek się spotkamy, zobaczymy. Także dzięki za słuchanie, dzięki za udział w audycji, donejciki w ogóle. I do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć.
1: Cześć słuchaczu, ja jestem Max Frost, a ty słuchasz Bajerów Maxa. Dzisiaj przed nami szósta już część biografii Benjamina Franklina. Zanim jednak do niej przejdziemy, przypomnę ci, co było w poprzedniej części. Benjamin po powrocie z rodzinnego domu nabierał coraz więcej respektu w Filadelfii jako tajemniczy młodzieniec, który posiada dużo książek. Zapraszany przez gubernatora do siebie, gdzie obiecano mu pomoc przy otworzeniu własnego interesu, pomimo dezaprobaty ze strony ojca Benjamina, jeszcze w Ameryce spotykał się z innymi wielbicielami literatury i poezji, gdzie miał idealną okazję do ćwiczenia swoich tekstów oraz ulepszania ich. Wiedząc, że wypłynie niedługo do Anglii, łatwowierny i nieskłonny do podejrzeń Ben podjął się wyjazdu na dalekie wody innego kontynentu. W Anglii dowiedział się, że żadna osoba, z którą miał rozmawiać o materiałach potrzebnych do otwarcia biznesu, nie chciała słyszeć o gubernatorze, a zawiedziony bohater został sam z przyjacielem Ralphem, który kazał mu się szybko zatrudnić w jakiejś drukarni, by łapać kolejne doświadczenia i móc za co przeżyć. Poznał też tam obok pracy dziennikarza Wilcoxa, który pozwolił mu wypożyczać książki, kiedy chce, więc cały czas miał kontakt z literaturą piękną. Tworzył i publikował pewne teksty, przez które dał się rozpoznać pewnym ciekawym ludziom. A teraz zapraszam cię do kolejnej części. Przywiozłem ze sobą kilka ciekawostek, z których największą był portfel wykonany z azbestu, który oczyszcza się w ogniu. Sir Hans Sloane usłyszał o nim i przybyłby mnie zobaczyć i zaprosić do swojego domu przy Bloomsbury Square, gdzie pokazał mi swój zbiór ciekawostek i przekonał mnie do tego, żeby mógł dodać mój portfel do swojej kolekcji, za co szczodrze mi zapłacił. W naszym domu mieszkała także młoda kobieta, modystka, która, jak mi się wydaje, miała sklep w Cloisters. Była bardzo dobrze wychowana, rozsądna i bardzo ożywiona, a także bardzo miła przy bliższej rozmowie. Ralph czytał jej popołudniami sztuki, co przerodziło się w zażyłość. Gdy przeprowadziła się ona w inne miejsce, on podążył za nią. Mieszkali razem przez jakiś czas, jednak on pozostawał ciągle bez pracy, ale jej zarobki były za małe, aby utrzymać ich i jej dziecko. Podjął on wtedy postanowienie opuszczenia Londynu, aby zostać nauczycielem na prowincji, do czego uważał, że jest dobrze przygotowany, gdyż miał świetne pismo i był mistrzem w arytmetyce i rachunkowości. Uważał to jednak za zajęcie poniżej jego ambicji i mając na względzie swoją, właściwie pewną przyszłą karierę, w której nie powinno się wspominać o tak niskim zatrudnieniu, zmienił nazwisku i uczynił mi honor, przyjmując moje. Niedługo potem otrzymałem od niego list, informujący mnie, że zamieszkał w małej wiosce w hrabstwie Berkshire, gdzie, jak mi się wydaje, uczył 10 czy 12 chłopców czytać i pisać za 6 pensów tygodniowo, polecając mi, abym zajął się panią T i prosząc o adresowanie moich listów do pana Franklina, nauczyciela w takim to a takim miejscu. Pisywał on do mnie często, przysyłając mi obszerne fragmenty swojego epickiego poematu, które układał, prosząc mnie o uwagi i poprawki. Udzielałem mu ich od czasu do czasu, jednak generalnie zniechęcając go do twórczości. Jedna z satyr Edwarda Younga została właśnie wtedy wydrukowana. Przekopiowałem i wysłałem mu obszerny fragment, który ostro krytykował służenie muzom w oczekiwaniu na jakieś poparcie z ich strony. Wszystko jednak było daremne. Kartki z poematem ciągle przychodziły w każdym liście. W tym czasie pani T, która przez Ralfa straciła przyjaciół i swój biznes, często była w trudnych warunkach. Zwykle przysłała wtedy po mnie i pożyczała wszystkie moje wolne pieniądze, aby wydobyć się z trudnej sytuacji. Polubiłem jej towarzystwo i nie mając wtedy żadnych religijnych ograniczeń oraz zakładając moją ważność dla niej, pozwoliłem sobie na zbytnią poufałość. Kolejny błąd, którą odrzuciła z dużym oburzeniem, donosząc Ralfowi o moim zachowaniu. To spowodowało zepsucie naszych stosunków. Gdy powrócił do Londynu, dał mi znać, że według niego przekreśliłem wszelkie zobowiązania, jakie istniały między nami. Okazało się więc, że nie mogę liczyć na zwrot żadnych pożyczonych mu lub w jego imieniu wydanych pieniędzy. Nie miało

0: do większych konsekwencji, gdyż i tak był całkowicie niewypłacalny, a tracąc jego przyjaźń, poczułem się wyzwolony z pewnego ciężaru. Zacząłem wtedy rozmyślać o zdobyciu pewnego zasobu gotówki i porzuciłem pracę u Palmera dla znacznie większej drukarni, Wattsa, przy Lincoln Inn Fields. Pracowałem tam do końca mojego pobytu w Londynie. Podczas mojej pierwszej pracy w drukarni zacząłem obsługiwać prasę, gdyż wydawało mi się, że potrzebuję pracy fizycznej, a w Ameryce składanie tekstu było zawsze połączone z pracą przy prasie. Piłem tylko wodę, podczas gdy inni pracownicy, około 50 osób, byli miłośnikami piwa. Czasem chodziłem po schodach z dwoma dużymi kasztami drukarskimi, podczas gdy inni trzymali jedną w obu rękach. Inni pracownicy, zadziwieni takimi i innymi przypadkami, mówili, że wodny Amerykanin, jak mnie nazwali, jest silniejszy od nich, pijących mocne piwo. Mieliśmy specjalnego chłopca na posyłki, który zawsze dostarczał piwo pracownikom. Mój towarzysz pracujący przy prasie zawsze przed śniadaniem wypijał pintę piwa. Kolejną przy śniadaniu z chlebem i serem pintę, między śniadaniem a obiadem pintę do obiadu oraz pintę po południu około 6 i kolejną w domu po pracy. Uważałem to za bardzo niedobry zwyczaj. On jednak uważał to za konieczne pić mocne piwo, aby być mocnym w pracy. Starałem się go przekonać, że siła dostarczana przez piwo pochodzi tylko z ziaren lub mąki jęczmiennej rozpuszczonych w wodzie i że więcej mąki jest w chlebie za jednego pensa, który zjedzony razem z wodą dałby mu więcej siły niż pinta piwa. Pił on jednak dalej i miał do zapłacenia 4 lub 5 szylingów za te napoje, przy każdej wypłacie w sobotnią noc. Ja byłem wolny od takich wydatków, a tym biedakom ciągle brakowało pieniędzy. Po kilku tygodniach na życzenie Wattsa porzuciłem pracę przy prasie i przeszedłem do zecerni. Zecerzy żądali tam ode mnie 5 szylingów wkupnego przeznaczonego na piwo. Uznałem to żądanie za całkowicie niesłuszne, gdyż raz zapłaciłem już na dole. Majster uznał tak samo i zabronił mi płacić. Wytrzymałem tam tylko 2 lub 3 tygodnie, gdyż nie rozmawiano ze mną i robiono mi paskudne złośliwości, mieszając czcionki, przestawiając strony, rozbijając matryce itd. Gdy tylko byłem poza pomieszczeniem, zwalając wszystko na złośliwego ducha, który zawsze mści się na tych, którzy nie wniosą wkupnego. Pomimo opieki majstra musiałem więc zastosować się do zwyczaju i zapłacić, uważając, że głupotą jest bycie w tak złych układach z tymi, z którymi muszę codziennie pracować. Znalazłem się w końcu w dobrych stosunkach z nimi i szybko zyskałem sobie pewne wpływy. Zaproponowałem pewne rozsądne zmiany w zasadach obowiązujących w kaplicy i wprowadziłem je pomimo sprzeciwów. Za moim przykładem duża część pracowników porzuciła swoje otępiające śniadania z piwem, chlebem i serem na rzecz sprowadzanej dla mnie z sąsiedniego lokalu dużej miski gorącej owsianki, doprawionej pieprzem z kawałkami chleba i odrobiną masła, w tej samej cenie co pinta piwa, czyli za 3,5 pensówki. Tak było znacznie wygodniej i taniej oraz znacznie przejaśniło im się w głowach. Ci, którzy dalej żłopali piwo przez cały dzień, często z powodu zadłużenia tracili kredyt w piwiarni i wtedy robili ze mną interesy, aby otrzymać piwo, ich światło, gdyż mawiali, że są zgaszeni, gdy byli pozbawieni piwa. W sobotnie noce przy wypłacaniu pieniędzy odbierałem zawsze to, co byli mi winni. Czasami było to prawie 30 szylingów. Ta działalność oraz moje zdolności do satyry umacniały moją pozycję społeczną. Moja stała obecność w pracy, nie korzystałem nigdy ze świętego poniedziałku, była doceniana przez majstra, a dzięki mojej szybkości w składaniu byłem przydzielany do wszystkich pilnych robót, które zazwyczaj były lepiej płatne, tak więc powodziło mi się zupełnie nieźle. Moje miejsce zamieszkania w Little Britain znajdowało się zbyt daleko od miejsca pracy, więc znalazłem nowe na Duke Street, naprzeciw katolickiej kaplicy na drugim piętrze, na tyłach włoskiego magazynu. Dom prowadziła pewna wdowa. Miała ona córkę i trzymała służącą. Był jeszcze pomocnik służący w magazynie, ale mieszkał on w innym miejscu. Po sprawdzeniu mojej opinii w poprzednim miejscu zamieszkania, wdowa zgodziła się przyjąć mnie za taką samą sumę, jaką płaciłem poprzednio, czyli 3 szylingi i 6 pensów tygodniowo. Tanio, gdyż jak powiedziała, obecność mężczyzny w domu będzie pewną ochroną. Była ona wdową, starszą kobietą wychowaną jako protestantka, gdyż była córką pastora, jednak później przeszła na katolicyzm z powodu swojego męża, którego pamięć ciągle zachowywała. Obracała się ona głównie w środowisku osób bardzo dystyngowanych i znała tysiące opowiastek o ich życiu, aż od czasów Karola II. Z powodu podagry była słaba w kolanach, więc rzadko opuszczała swój pokój i czasami potrzebowała towarzystwa, które dla mnie było tak interesujące, że zawsze byłem gotów spędzić z nią wieczór, gdy tylko sobie tego życzyła. Nasze kolacje składały się tylko z połowy sardeli dla każdego, małej kromki chleba z masłem i połowy pinty piwa. Dzielonej pomiędzy nas, jednak główną rozrywką była rozmowa z nią. Moje dokładne pilnowanie godzin i niesprawianie rodzinie kłopotów spowodowało, że nie chciała się ona ze mną rozstać. Gdy powiedziałem, że słyszałem o możliwości zamieszkania bliżej mojej pracy i taniej o 2 szylingi, co w związku z moim oszczędzaniem miało dla mnie znaczenie, prosiła mnie, abym nawet o tym nie myślał, gdyż ona obniża mi opłatę o 2 szylingi tygodniowo. Pozostałem więc u niej do końca mojego pobytu w Londynie, płacąc 1 szylinga i 6 pensów. Na poddaszu jej domu mieszkała całkiem samotnie 70-letnia stara panna. Gospodyni opowiedziała mi jej historię. Była ona katoliczką za młodu wysłaną za granicę, gdzie mieszkała w klasztorze i miała zostać mniszką. Jednak władze tamtego kraju nie zgodziły się na jej pobyt i została ona odesłana do Anglii, gdzie nie było klasztorów, ale ślubowała ona wieść życie zbliżone jak tylko to możliwe w tych warunkach do klasztornego. Oddała więc cały swój majątek na cele dobroczynne, zostawiając sobie tylko 12 funtów rocznie na życie i z tej sumy również dużą część przeznaczała na dobroczynność, sama żyjąc jedynie na owsiance, używając ognia do podgrzania jej przed jedzeniem. Mieszkała wiele lat na poddaszu, gdzie katoliccy mieszkańcy kamienicy pozwalali jej pozostawać za darmo, gdyż uważali to za błogosławieństwo dla całego domu. Codziennie odwiedzał ją ksiądz, aby mogła się wyspowiadać.
1: Zapytałam się jej, powiedziała mi kiedyś gospodyni, w jaki sposób, żyjąc tak jak żyje, znajdowała tyle zajęcia dla spowiednika.
2: Och, odpowiedziała, nie można uniknąć grzesznych myśli.
0: Jeden raz zostałem dopuszczony do odwiedzin u niej. Była bardzo pogodna oraz uprzejma i miło się z nią rozmawiało. Pokój był bardzo czysty, nie było w nim żadnych mebli poza materacem, stołem ze stojącym na nim krzyżem i stołkiem, który wskazała mi do siedzenia. Nad kominkiem znajdował się obraz świętej Weroniki z chustą i cudownie odbitym na niej obrazem zakrwawionej twarzy Chrystusa, co wyjaśniła mi w bardzo poważny sposób. Wyglądała bardzo blado, ale nigdy nie chorowała, co dało mi kolejny przykład, jak mało pieniędzy potrzeba, aby utrzymać człowieka przy życiu w całkiem dobrym zdrowiu. W drukarni Watsa zaprzyjaźniłem się ze zdolnym młodym człowiekiem, niejakim Wygatem, który mając bogatych krewnych był znacznie lepiej wykształcony od pozostałych drukarzy. Nieźle znał łacinę, mówił po francusku i uwielbiał czytać. Zabrałem go wraz z jednym z jego przyjaciół nad rzekę, gdzie już po 2 próbach nauczyli się oni pływać i wkrótce stali się dobrymi pływakami. Przedstawili mnie oni dżentelmenom przybyłym z prowincji, którzy wybierali się drogą wodną do Chelsea, aby zobaczyć królewski szpital i kolekcję Dona Saltero. Na prośbę całego towarzystwa, którego ciekawość spowodował Wygate, rozebrałem się. Wszedłem do rzeki i przepłynąłem spod Chelsea do Blackfriar, dokonując po drodze różnych sztuczek na wodzie i pod wodą, co stanowiło duże zaskoczenie i atrakcję dla osób nieobeznanych z takimi sztukami. Od dzieciństwa zawsze lubiłem takie ćwiczenia. Uczyłem się i doskonaliłem wszystkie ruchy i pozycje Thevenota, dodając także moje własne, dla większego wdzięku i skuteczności. Wszystko to, czego się nauczyłem, zaprezentowałem swoim towarzyszom, co zapewniło mi dużą radość z podziwu, jaki wyrażali. Wygate, który także chciał zostać mistrzem w pływaniu, był z tego powodu oraz wspólnych umiłowań naukowych coraz bardziej i bardziej do mnie przywiązany. Zaproponował mi on wspólną podróż po Europie, na którą zarabialibyśmy pracując w naszym zawodzie. Przez pewien czas podobał mi się ten pomysł, ale gdy wspomniałem o nim mojemu dobremu przyjacielowi, panu Denhamowi, z którym często spędzałem godzinkę, gdy miałem wolny czas, on zniechęcił mnie do tego, doradzając mi, abym myślał tylko o powrocie do Pensylwanii, tak samo jak czynił to on. Muszę tu opisać jedną bardzo ważną cechę charakteru tego dobrego człowieka. Prowadził on kiedyś własny biznes w Bristolu, jednak nie mogąc spłacić pewnych osób, po ułożeniu się z nimi wyjechał do Ameryki. Tam dobrą pracą jako kupiec dorobił się w ciągu kilku lat całkiem sporej fortuny. Gdy powrócił do Anglii, tym samym co ja statkiem, zaprosił on swoich dawnych wierzycieli na wspólne przyjęcie, na którym podziękował im za dobre warunki, na jakich się ułożyli. Spodziewali się oni podziękowań i wdzięczności, jednak każdy z nich pod talerzem znalazł przekaz bankowy na pełną, niezapłaconą wcześniej sumę wraz z odsetkami. Powiedział mi, że powracając do Filadelfii zamierza zabrać mnóstwo towarów, aby otworzyć tam sklep. Zaproponował mi, żebym zajmował się u niego księgowością, do czego mnie przyuczy, oraz kopiowaniem listów i pomaganiem w sklepie. Dodał, że tylko jak zaznajomię się z handlem, awansuje mnie i wyśle mnie z ładunkiem mąki, chleba itp. do Indii Zachodnich i załatwi mi korzystne zlecenia od innych kupców. Jeśli się z tego wywiążę, będę miał zapewnioną świetną przyszłość. Bardzo mi się to spodobało, gdyż byłem już zmęczony Londynem i wspominałem szczęśliwe miesiące spędzone w Pensylwanii, chcąc ją znowu zobaczyć. Zgodziłem się więc natychmiast na zarobki 50 funtów rocznie. Było to mniej niż zarabiałem obecnie w Zeterni, jednak perspektywy były znacznie lepsze. Zwolniłem się od drukowania, jak sądziłem na zawsze, i zostałem zatrudniony przy nowym zajęciu. Udawałem się w imieniu pana Denhama do kupców w celu zamówienia licznych towarów i dopilnowania ich pakowania, nakazując poprawki, załatwiając sprawy wysyłki i tym podobne rzeczy. Gdy wszystko znalazło się na pokładzie, miałem kilka dni wolnego. W jednym z nich przesłano po mnie od bardzo ważnego człowieka, którego znałem tylko ze słyszenia, Sir Williama Windhama,
3: i oczekiwałem u niego na przyjęcie.
0: Usłyszał on o moim przepłynięciu wpław z Chelsea do Blackfriar oraz o tym, że w kilka godzin nauczyłem pływania Wygetta i jego towarzysza. Sir William miał dwóch synów, którzy wybierali się w podróż. Chciał on, aby przed tym nauczyli się pływać, i zaproponował mi sowite wynagrodzenie, jeśli ich nauczę. Nie przybyli oni jeszcze do miasta, a mój pobyt w Londynie dobiegał końca, więc nie doszło to do skutku. Jednak po tym przypadku przemyśliwałem nad pozostaniem w Anglii i otworzeniem szkoły pływania. Mógłbym na tym zarabiać duże pieniądze. Doszedłem także do wniosku, że gdyby taka propozycja padła wcześniej, to może nie spieszyłbym się tak z powrotem do Ameryki. Po wielu latach ty i ja mieliśmy pewne poważniejsze sprawy z jednym z tych synów Sir Williama Windhama, który został Earlem Egremont, o czym wspomnę we właściwym miejscu. W Londynie spędziłem około 18 miesięcy, głównie pracując w moim zawodzie i niewiele czasu poświęcając na siebie, z wyjątkiem czytania książek i oglądania sztuk. Mój przyjaciel Ralph przedłużał moją biedę, będąc mi winnym 27 funtów, których prawdopodobnie nigdy nie otrzymam zwrotu. A przy moich skromnych zarobkach była to suma olbrzymia. Uwielbiałem go pomimo tego, gdyż miał wiele wspaniałych cech. Nie powiększyłem więc swojej fortuny, jednak zawarłem wiele świetnych przyjaźni, dzięki czemu przeprowadziłem sporo bardzo wzbogacających mnie rozmów, a także dużo czytałem. Wypłynęliśmy z Gravesend 23 lipca 1726 roku. Z wypadków zaistniałych w podróży odeślę cię do mojego dziennika, gdzie znajdziesz je wszystkie opisane co do minuty. Prawdopodobnie największą częścią tego dziennika jest plan, jaki ułożyłem na morzu, jak postępować w swoim dalszym życiu. Tym bardziej zasługuje on na uwagę, gdyż ułożyłem go będąc bardzo młodym i przestrzegałem do całkiem zaawansowanego wieku. Wylądowaliśmy w Filadelfii 11 października i zastaliśmy tam pewne zmiany. Keith nie był już gubernatorem, został zastąpiony przez majora Gordona. Spotkałem go spacerującego ulicą jak zwykli obywatele. Wydawał się trochę zawstydzony spotkaniem ze mną, lecz minął mnie bez słowa. Powinienem być tak samo zawstydzony spotkaniem z panną Reed. Gdyby nie to, że jej przyjaciele, pozbawieni nadziei na mój powrót po liście, który przysłałem, namówili ją do poślubienia niejakiego Rogersa, garncarza, co też odbyło się w czasie mojej nieobecności. Nie była ona jednak z nim szczęśliwa i szybko go opuściła, odmawiając mieszkania z nim i noszenia jego nazwiska. Mówiono, że ma on teraz nową żonę. Był zupełnie bezwartościowy jako człowiek, chociaż był dobrym rzemieślnikiem, co przekonywało go do niego przyjaciół panny Reed. Popadł w długi i uciekł w 1727 lub w 1728 roku do Indii Zachodnich, gdzie umarł. Keimer miał teraz lepszy dom, dobrze wyposażony w materiały do pisania, sklep, dużo nowych czcionek oraz pracowników, chociaż niezbyt dobrych, i zupełnie nieźle mu się powodziło. Pan Denham wynajął sklep przy Water Street, gdzie umieściliśmy nasze towary. Działałem w handlu bardzo sumiennie, studiowałem księgi i w krótkim okresie stałem się ekspertem w sprzedawaniu. Mieszkaliśmy i jadaliśmy wspólnie. Pan Denham radził mi jak ojciec, darząc mnie dużymi względami. Szanowałem go i pokochałem, więc mogliśmy żyć tak szczęśliwie przez długi czas. Jednak na początku lutego, na przełomie 1726 i 7 roku, kiedy właśnie skończyłem 21 lat, obaj zachorowaliśmy. Ja cierpiałem na zapalenie opłucnej, którym o mało nie skończyło się moją śmiercią. Dużo wycierpiałem i w swoim umyśle poddałem się, więc właściwie, gdy zacząłem zdrowieć, byłem tym faktem zawiedziony. Żałowałem też w pewien sposób, że będę musiał w końcu powrócić do niezbyt miłej pracy. Zapomniałem już, na co chorował pan Denham. Długo utrzymywał się przy życiu, lecz w końcu zmarł. Zostawił mi w ustnym testamencie nieduży zapis, jako wyraz swojej życzliwości, i pozostawił mnie samego na szerokim świecie, gdyż jego sklep przejęli wykonawcy testamentu i skończyło się tam moje zatrudnienie. Mój szwagier Holmes, będący teraz w Filadelfii, doradził mi powrót do mojego starego zajęcia. Keimer kusił mnie ofertą dużych zarobków, aby przyjść do niego i objąć zarząd nad drukarnią. Wtedy on skupiłby się na sklepie z materiałami piśmienniczymi. W Londynie słyszałem od jego żony i przyjaciół o jego nie najlepszych cechach, więc nie miałem ochoty ponownie się z nim wiązać. Próbowałem zatrudnić się w kupiectwie, jednak nie udało mi się i znów trafiłem do Keimera. Spotkałem u niego następujące osoby. Hugh Meredith, walijski Pensylwańczyk, 30-letni, wychowany do pracy na wsi, uczciwy i rozsądny, mający sporo ciekawych obserwacji, trochę czytający, jednak pijący. Stephen Potts, młody, pełnoletni, pochodzący ze wsi i do tego przygotowany. O dużych wrodzonych zdolnościach, niezłym poczuciu humoru i dowcipie, jednak troszkę leniwie. Zatrudnieni oni zostali przez Kajmera ze względu na wyjątkowo niskie zarobki tygodniowe, które miały rosnąć o szylinga co 3 miesiące w ramach doskonalenia się ich umiejętności. Ta właśnie perspektywa większych zarobków była tym, co skłoniło ich do podjęcia takiej pracy. Meredith miała pracować przy prasie, Potts przy oprawianiu książek, czego zgodnie z umową Kajmer miał ich nauczyć, chociaż sam nie miał pojęcia ani o jednym, ani o drugim zajęciu. John, dziki Irlandczyk bez żadnego zawodu, którego 4-letnie usługi nabył Kajmer od kapitana pewnego statku, miał również pracować przy prasie. George Webb, wychowanek z Oxfordu, którego 4-letni czas pracy także nabył Kajmer, przeznaczony był na zecera. Wspomnę o tym za chwilę. Był jeszcze David Henry, chłopak z prowincji, który został uczniem. Szybko odkryłem, że dostałem wynagrodzenie znacznie przewyższające typowe, gdyż to ja miałem wyszkolić tych surowych i tanich pracowników, a gdy już ich wyszkolę, pozostaną oni z Kajmerem, a ja już nie będę potrzebny. Pomimo tego, niezrażony, zacząłem wprowadzać porządek do drukarni, gdyż panował w niej straszny chaos i sprawiłem, że pilnowali oni sami swojej roboty i byli w niej coraz lepsi.
4: Moi drodzy, minęło już 20 minut, a my wracamy do Bayer Maxa. Tak skończył się 6 odcinek opowiadania autobiografii Benjamina Franklina. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mi się czyta z całą pasją dla was. Widzę, że słucha się tego coraz więcej. Dzięki za wszystkie dobre słowa. Trzymajcie się i możecie znaleźć mnie na Instagramie Loixam albo na Facebooku Max Frost przez 2Z. Więc do usłyszenia.

O, no dobra, no to jest wejście godne Boże. Ja muszę powiedzieć, że produkowałem się tutaj troszeczkę czasu, chwilę wam zajęło, żeby cośkolwiek powiedzieć, ale jest okej. Okay. Myślę, że 2 minutki muzyki na wejściu to nie jest chyba najgorzej. Jakoś przeżyjemy. Moi drodzy, dlaczego wchodzę teraz z audycją? Bo nie wiem, co zrobić. Normalnie dzisiaj nie wiem, co zrobić. Czego się nie chwycę, to albo mi się nie chce, albo mi nie wychodzi, albo mi nie daje satysfakcji. Więc stwierdziłem, kij, zrobię audycję. Tutaj zawsze jest jakaś szansa, że przynajmniej to jakoś się potoczy, że ktoś od was zadzwoni i będzie miało miejsce coś ciekawego. 3 maj, no wiadomo, święto patriotyczne w naszym cudownym kraju, konstytucja. Mogłoby się wydawać, że teoretycznie jest to jedno z tych świąt, które się troszeczkę wyłamuje od tych ważnych świąt patriotycznych, mianowicie jest już w czasie, kiedy teoretycznie powinna być lepsza pogoda. Niby jest to jakieś zwycięstwo, chociaż moim zdaniem w gruncie rzeczy jest to wtopa, ale kij tam, nie? Przecież w tym kraju i tak za bardzo się nikt nie przejmuje konstytucją w gruncie rzeczy. Dlatego powiedziałem, że jest to dzień pizzy. Ale dlaczego dzień pizzy? No bo z okazji tego długiego weekendu wszystkie sklepy są praktycznie zamknięte. Kupować pieczywo w Żabce, no to moim zdaniem jest już, może zabrzmi jak adwokat, ale to już jest jakieś wynaturzenie. Nie będę jadł jakichś chińskich włosów z zamrażarki, bez sensu. Więc tak popatrzyłem na to, co mam. Boczuś, pomidorki koktajlowe i oliwki. No to prosta sprawa, nie? Zrobiłem pizzę. Pizzę polonitane, czyli danie, które pochodzi od właśnie pizzy, czyli danie, które padło ofiarą własnego sukcesu. Ja nie jestem żadnym globetrotterem, nie wiem, czy we wszystkich różnych krajach zawsze jest jakiś wariant pizzy, czy tylko w Polsce mamy jakiegoś takiego jebla na punkcie pizzy, jest wszędzie masa pizzeria, pizzeria włoska, to raczej tak nieszczególnie się będzie miała prawo utrzymać, no bo gdzie to taka, kurde, samym serem i pomidorem? Żadna pizza, nie? Pomyłka jakaś. Najter pisze, hello, nawet nie wiedziałem, że dziś dzień pizzy, a pizza właśnie grzeje się w moim piekarniku. Nie ma dzisiaj dnia pizzy. Ja mam dzisiaj dzień pizzy, ty widocznie też. Mam dzień pizzy, bo tak jak mówiłem, nie chciałem ryzykować pieczywa z Żabki. Nie mam innego pieczywa, albo jest one czerstwe, nie mam ochoty za bardzo na tosty. Z tostami mam jak z kawą, mam takie fale, że co jakieś tam kilka miesięcy albo lat jem jak oszalały, a później nie jem wcale. Tak samo kawę piję albo w ogóle. Więc stwierdziłem, że zrobię sobie po prostu coś takiego. Nie chciałem się pierniczyć z bułkami, chciałem się pierniczyć z zrobieniem chleba, więc od razu pojechałem z grubej rury, zrobiłem sobie ciasto na pizzę i pizzę. Także nie, to nie jest żaden oficjalny dzień pizzy, to jest mój osobisty kozi dzień pizzy. Pomysł jest taki, żeby zjeść pizzę na śniadanie, obiad i kolację. Już dostałem z centrum dowodzenia informację, że na kolację się nie uda. Pizza będzie za to znowu jutro, bo zrobiłem dwie. I wiecie co? Chyba tego tak jakoś z reguły nie robimy, ale dam wam ten mój przepis. To jest, tak jak mówiłem, pizza polonitana, czyli pizza bardzo po polsku, daleka od tej tradycyjnej. Już tu ciasto na pizzę, przepis. Cyk, cyk, cyk. Moi drodzy, podoba mi się w tym przepisie to, że nie jest to jakaś wielka maciora i są to składniki po prostu dostępne. Przepis jest niesamowicie prosty. 300 gram mąki pszennej. Ja polecam 450. Oczywiście możecie użyć zerówki, tej dedykowanej do pizzy. To jest takie najbardziej koszerne, ale tak jak mówię, to jest polonitana pizza, pizza niekoszerna. Łyżeczka soli, 4 łyżeczki oleju. No, przecież oliwa powinna być. 20 gram świeżych drożdży lub 7 gram suchych drożdży instant. 7-gramowe są w Polsce chyba doktory Edgary. Taki przynajmniej dałem, jeśli mnie pamięć nie myli, w takim zielonym opakowaniu suchy. 150 ml lekko ciepłej wody. No, ja wrzucam to do miksera kielichowego, mieszam w diabły, później jeszcze troszeczkę dorabiam ryncyma. No i wałkiem do ciasta, takie pi razy drzwi, okrągłego placka formuję. Powiem wam, że przy tej konsystencji na moim placie nie muszę w zasadzie niczego nawet podsypywać. Oczywiście jak tam troszeczkę przesadzę z wodą, to tak, to wtedy muszę troszeczkę podsypać. Ale tym razem nie musiałem i walnąłem to ciasto sobie od razu na blachę. W tym momencie, jak już sobie rosło w ciepłym, lekko ciepłym piekarniku,
No to wziąłem i zmontowałem sosik. Sosik zmontowałem z Passaty, do której dodałem troszeczkę sosu Worcester, bo mam taką korbę, że ładuję teraz wszędzie, gdzie tylko mogę, sos Worcester. I dałem jeszcze oregano suszone i bazylię. A teraz sobie uświadomiłem, że jestem kompletnym półgłówkiem, ponieważ mam żywą bazylię i ale pies, niech się regeneruje, niech oddycha. Co tam jeszcze walnąłem? Znowu polonitana, znowu nie było koszernie i nie było po włosku, bo użyłem sera podpuszczkowego Liput jako serowego podkładu do pizzy na sporej tarce o dużych oczkach starty. No i na to, tak jak mówiłem, wskoczyły pomidorki koktajlowe przecięte w pół, boczuś. Jakiś taki tam premium, nie wiem, znaczy wiem skąd on był, ale nie powiem dokładnie jaki to jest brand i tak dalej. Boczuś i oliweczki. No. Ciasto robię od Gennaro Contaldo. Polecam wam bardzo wszystko proste włoskie. Ty, BelKNS-ie, chyba dałeś ostatnio donate'a na chłopaków dwie dyszki. Bo tak mi się przynajmniej na OBS-ie wyświetliło, więc w imieniu chłopaków dziękuję. Mam na myśli rzecz jasna poszukiwania czupakabry szczecińskiej. No, tutaj Superbelkas pisze, że pizza à la Polonia to najebany w Sea of Opór. Dokładnie, tak to wygląda. To jest coś, co mnie strasznie wkurza. Tutaj starałem się dać troszeczkę mniej tych składników, ale w rzeczy samej tak jest. Wydaje mi się, że ja nie wiem, czy to jest. Ach, teraz zabrzmi jak krawiec, ale czy to jest jakaś taka Polska ten, że się musimy nażreć wszystkiego nawalić, żeby pokazać, że nie ma biedy, kurwa. Chyba tak. Wydaje mi się, że tak, że troszeczkę z tego to wynika. Tak samo taka dygresja, myślę, że jest kaszanką, która jest moim zdaniem bardzo dobrym posiłeczkiem, jedzeniem. Natomiast wiem, że w niektórych kręgach to już jest źle postrzegane. Jeżeli kaszaneczka wygląda na grillu albo gdziekolwiek, to nie, to nędza, bita i w ogóle. Ale dasz tym samym ludziom Black Pudding UK-ski, no to już będą cmokać jak głowa wała, nie? Wracając do pizzy. Proszę mnie tutaj nie za bardzo nie rozpraszać. Najebane w Sea of Opór, dokładnie. I powiem Ci, że wielokrotnie robiliśmy ten błąd z Aleksandrą, że daliśmy dużo różnych rzeczy, przede wszystkim pomidory. Pomidory są problematyczne, bo mogą puścić dużo wody i się zrobić ciapraka pod spodem. Robiąc dobrą pizzę polonitanę, trzeba uważać właśnie na to, żeby nie przesadzić. Można dać dużo rzeczy, owszem, ale jeżeli te rzeczy będą mokre, to jest po zawodach. Będziecie mieli ciaprakę i no, nie, pizza nie zda tego egzaminu, który polega na tym, że wyciągacie trójkącik i on się nie rozpierdziela na dół po prostu, tak? Jest względnie sztywny. Nie musi być idealnie sztywny. Okej, moja pizza polonitana wjechała do lekko rozgrzanego piekarnika, który pojechał na 150 stopni od góry. Dlaczego tak robię? Wiecie, każdy piekarnik jest inny. Mój piekarnik miał tendencję do tego, że jak jechałem w górę i w dół, no to przypalało mi troszeczkę podstawkę i pizzy tu i to takie było nie za bardzo. Później eksperymentalnie podłączyłem znowu górę i dół i podbiłem temperaturę do 200 stopni i po parunastu minutach w zasadzie pizza była gotowa. A, co my tutaj mamy na czacie? Globtrotterzy już ciężko tutaj dyskutują, gdzie jest on najgorszy i najlepszy pizza. Jacek z Australii pisze, że najgorszą miał w Międzyzdrojach w restauracji Zapiecek. Ta oryginalna nazwa, wszędzie są restauracje Zapiecek. A najlepsza w Da Michel w Neapolu. Dobra, jako wikipedysta dnia 7 sobie zerknę na definicję pizzy neapolitańskiej. Oryginalna pizza neapolitańska wytwarzana jest z lokalnych składników takich jak pomidory, które rosną na polach wulkanicznych na południu od Wezuwiusza i mozzarelli z mleka bawolic. Zgodnie z zasadami wytwarzania tego gatunku pizzy, mąka musi być typu 00, ewentualnie z domieszką mąki typu 00. Pozostałymi składnikami ciasta są drożdże piwne, woda pitna, sól morska lub kuchenna, oliwa. Ciasto powinno być wyrabiane ręcznie lub z użyciem wolnoobrotowego miksera. Ja niestety pojechałem na szybko. Gdy ciasto wyrośnie, powinno zostać uformowane tylko rękami, bez użycia wałka czy innych przyrządów mechanicznych. Tego to nie wiedziałem. Pizza musi być przygotowywana w piecu opalanym drewnem. No już czekaj, nie mam nic innego do roboty. Może mieć grubość około 4 cm w środku i brzegi w wysokości 1-2 cm.
Po wypieczeniu powinna być gorąca, krucha i aromatyczna, o charakterystycznych przyrumienionych brzegach. Bla, bla, bla, Unia Europejska, jakaś tam pizza specjalna, tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta. No faktycznie, muszę powiedzieć, że w Polsce, poza takimi stricte dobrymi knajpami i jakimiś prowadzeniem przez Włochów knajpami, to ciężko jest znaleźć pizzę, która jest na cieniusim cieście. I tu znowu chyba dochodzimy do tego polskiego myślenia, że to jest kura, panie, naje się przyszedłem, kura, panie, grube ciasto, nie? No, myślę, że to jest to. U mnie na wsi jest jedna pizzeria, która robi pizzę na cieniusim cieście i to jest świetna sprawa. Muszę powiedzieć, że rewelacja. Jest ogromna różnica. A co do robienia czegoś na drewnie? Cóż, jest różnica, tak? Oczywiście, na 100% jest różnica. Aromat taki lekko przywędzony tego wszystkiego, no, robi dużą różnicę niestety. No, ale mówimy tutaj o pizza polonitana w domu, na piecu elektrycznym. I tak, kurde, Jacek tutaj twierdzi, nasz doktor Dres, że grube ciasto jest, kurna, najlepsze. No, sprawa kontrowersyjna. Jak uważacie, możecie zadzwonić. Skype Nocne Radio. Luźne gadki znaczy się Skype, koza nocna znaczy się Discord. Także, moi drodzy, zapraszam do telefonowania i co możecie powiedzieć o pizzy? No. Co my tutaj mamy jeszcze ciekawego w temacie naszego ulubionego placka? Wiecie co? Powiem wam tak. Pizza to nie jest jedyne tego typu jedzenie. Ogółem kiedyś z nudów śmigałem po Wikipedii i znalazłem różne takie jakieś dziwne jedzonka, które są strasznie do tego podobne. Niech no coś mi się przypomni. Mam go, tak. Flammkuchen, moi drodzy, to jest coś, czego kiedyś próbowałem, znaczy się robić, tutaj u siebie w domciu. Zaraz będzie mały wjazd. Wybaczcie, że tak chwileczkę mi to zajmuje, ale tak jak mówię, wbiłem na totalnym spontanie i zwyczajnie nie jestem w stanie, nie przygotowałem sobie zdjęć, żeby jakoś tam ładnie i poglądowo wam to wszystko opisać. Ale zaraz będzie, momencik. Tak. Aha. Mam informację z reżyserki, że bardzo dużo zdrabniam. Nie wiem, może jak mówię o jedzonku, to dużo zdrobniuniek musi być. No wiecie, jak to jest, nie? Zenon tak czasem marzę, jak mówię o jedzeniu, to dużo zdrabnia. Aha. Mało brakowało i bym się z ręką w majtkach obudził. Mój kochany laptop mi pokazuje, że jest podłączony do prądu, podczas gdy nie jest, w rzeczy samej. Aha, widzę, że bateria już nagrzana i się nie nagrzewa. Będą małe problemy techniczne. No ale pies, zobaczymy co z tego wyniknie. A dobra, jedziemy na szybkacza. Nie ma co się pieścić. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Proszę. Jak pizza, nie? Normalnie, zwyczajnie wygląda jak pizza. Ale już mam mały rys historyczny. Tradycyjne alzackie danie w formie tarty na bazie ciasta chlebowego, cebuli, boczku, ciętego w drobne słupki i śmietany. Jak mi ten flammkuchen przyszedł do głowy? Ano, od kwasiora, który opisywał pizzę słowiańską, gdzie zamiast pomidorowego podkładu był podkład śmietanowy na ziołach, tak? Polecam. Jak ktoś jest odporny na laktozę i tego typu rzeczy, to jest ciekawa alternatywa. Oczywiście najlepiej użyć przypraw kwasiora, tutaj jestem przekonany o tym. Natomiast myśmy użyli wtedy, z tego co pamiętam, no nie jest to reklama, z prymatu mieszanki polskich ziół. Bardzo dobra, do różnych rzeczy polecam. I wyszło bardzo w porządku, nie? Dobry boczuś, można pochytać praktycznie wszędzie.
Nie jest to jakiś deficytowy towar. Ciasto chlebowe. Myślę, że na początek spróbujcie z drożdżowym, po prostu tego wariantu kwaśniorowskiego, właśnie pizza tak zwana słowiańska. A później spróbujcie na cieście chlebowym. No, chlebowe ciasto myślę, że teraz coraz łatwiej jest to pochytać, zrobić, ponieważ możecie sobie kupić zakwas chlebowy w Biedronce. Nie powiedziałbym, że to jest taki do końca zakwas chlebowy. Z okazji lockdownu bardzo dużo osób stwierdziło, że będzie robiło chlebek, więc możecie też sobie kogoś pochytać, od kogoś sobie pochytać chlebek. Dlaczego pizza taki ogromny sukces odniosła, szczególnie w Polsce? Ja się już nad tym wielokrotnie zastanawiałem i dochodzę do wniosku, że to, o co różnej maści puryści mają jakieś zarzuty i strasznie się trzęsą, jest jednocześnie największą zaletą tego dania. Mianowicie prostota i to, że oryginalne składniki można z powodzeniem zastąpić różnego rodzaju ekwiwalentami lokalnymi, tak? Ciasto drożdżowe zrobić nie ma problemu. Mąka typ 0, jasne, super, będzie lepsze, ale jak

jak gra ze mną teraz tchórza. A? Nie powie. Nie powie nic. Pizza jest dobra na śniadanie, obiad i kolację. Zgadzam się. I taki był plan dzisiaj, ale tak jak mówię, nie uda się to. Nie uda się to, bo już moja jaśnie Aleksandra stwierdziła, że nic z tego. Nic z tego i zjemy coś innego, ale za to będzie też na jutro na obiadek. Muszę powiedzieć, że nie wyłączaj pizzę z najlepszym jedzeniem na świecie za tę kasę. Tak, ja myślę, że tak, ale tu cały czas chodzi o tą prostotę, chodzi o te zafajdane drożdże, chleb i to, że możesz ją zrobić na winie, tak? Czyli co się na winie walnąć na środek. I coś z tego będzie, nie? Myślę, że taką podstawową rzeczą jest jaki sos i ser. Stosunek ceny do jakości jest najwyższy na świecie. Czy ja wiem? Czy ja wiem? Ciężko. Profesor Zeniuch. No dobra, dobra. Super. Dziękuję za ten, za określenie. Profesor Zeniuch. Przypominam, że możecie dzwonić, bo na pewno macie coś do powiedzenia o pizzy. A niejednemu z Was też się pewnie nudzi. Aha, Jacek zadzwoni za 20 minut, kocur usypia. To było już jakiś czas temu, więc mam tylko cichą nadzieję, że maszyna mi nie zdechnie. Niby podłączona, niby wszystko jest ok. Ale niestety zrobiłem błąd karygodny. Zobaczymy, jak ten. Jak wytrzyma te 20 minut, to znaczy się, że już będzie dobrze. Zajrzę na Discorda, nieoficjalnego Discorda. Co my tu mamy? No. No tak. W ogóle dzięki, że mi tak dopiero po prawie 3 minutach powiedzieliście, że nic nie słychać. Produkowałem się i było dosyć kiepsko, ale to dobrze, bo drugie wejście było lepsze. Tutaj jakaś prywata taka nieszczęsna. Dobra, to już nie będę jakoś w to wchodził. Dobra, jedziemy dalej. Co my tutaj mamy jeszcze z tych pizzowych rzeczy? Podpowiadajcie. Co my tutaj mamy? A! Calzone! Właśnie, calzone. To jest coś, z czym miałem do czynienia, no kurde, późno, że tak powiem, bo ledwie parę lat temu. I chyba pierwszy raz zobaczyłem, jak Aleksandra to zamawia. Nagle tak szczapy po prostu, jakiś taki wielki pieróg przed nią zobaczyłem. I sobie myślę, takiego pieroga to jeszcze nie widziałem. Po chwili inspekcji Wikipedii, bo czegoś by innego, dowiedziałem się, że w takim wielkim uproszczeniu nasze calzone to jest nic innego jak taka po prostu zwinięta pizza. Ciekawe jest to, że później sobie przypomniałem, że w moich lokalnych stronach, które swoją drogą teraz mają pewnie zajebisty biznes na pogrzebach, bo trup się ściera tak gęsto, że szczena mi opada. Było takie danie. Ale lokalny biznesmen, który zasłynął z tego, że w swojej pizzerii sam sobie wystawiał ze swojego konta wystawiał sobie pozytywne opinie, miał to danie, natomiast nigdy go nie nazwał tak jak trzeba, no przynajmniej dopóki ja tam jeszcze byłem. Dobra, już na ten wlatuję. Kaldzone, kradnę Berkenesie, niestety poświęca się do nocnego radia. O, tutaj wytwór kulinarny jednego z naszych wyspiarskich nocników, który jest też wyśmienitym graczem i świetnym kucharzem. Kaldzone della Berkenes. No, muszę powiedzieć, że wygląda jak gówno i zapewne smakuje jeszcze lepiej. Dla mnie bajer, nie? Fajnie przypieczone, oliweczki czarne w środku. Mam straszną ochotę na czarne oliweczki. Jakieś mięsko.

0: Nie no, bajer, bajer, poezja po prostu, muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem. Zresztą jak zawsze, nie? Jak chcecie zobaczyć jakieś mega fikoły kulinarne, to zapraszam na Discorda, tam macie dział Nocnik Pana Makłowicza. No, prym tam wiodą właśnie Belkenes i Gosia. Te rzeczy, które tam są wrzucane, to ja pierdzielenie. To wygląda tak, że głowa mała. No. Dobra, co my tu mamy? Aha. Niech no pomyślę. A. Dobra. Jest jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o pizzę, bo wiadomo, że danie to jest popularne, że można je robić na wiele różnych sposobów. I w zasadzie sky is the limit. Ale gdzieś jest granica dla większości ludzi. I o ile niemal wszyscy sobie już odpuścili takie straszne, jakieś nadęte, bufoniaste jaranie się pizzą na zasadzie, że tutaj tego bułkę przez bibułkę, tylko Neapolitana na cieniusi, dwa składniki, dziękuję, do widzenia. I bazylia tam wyrosła na kalapicie jakiejś tam starej Włoszki. Nie. Mam na myśli rzeczy typu ananas. Powiem wam, że jak pierwszy raz widziałem, że pizza jest ananasem, swoją drogą to jest powiązane z taką troszeczkę ezoteryczną historią z mojego życia, bo kupę lat temu, zdrowo ponad dekadę, rozmawiałem z koleżanką jeszcze wtedy na gadu-gadu i powiedziała mi: idź co zjeść. A ja wtedy, no, niemalże miałem wizję, nie? I napisałem jej: ty, ale kurde, zdejm ten ananas. Ja nawet nie wiedziałem, że pizzę można jeść z ananasem. Tak jakoś coś mnie tknęło, napisałem, przynajmniej świadomie nie wiedziałem. Zdejm ten ananas, nie? Po czym po jakichś tam 15 minutach koleżanka przychodzi. Ola, jeżeli nie chcesz, żebym czegoś opowiadał, to mi tego nie przypominaj 15 razy. No, i mówię tej koleżance, że ten, napisałem jej to. Ona po jakichś 15 minutach przychodzi. I taka mega zdziwiona pisze: ty, ale skąd ty wiedziałeś, że pizzę z ananasem, nie? Sam myślę, no kurde, to już drugi raz, kiedy jakieś takie jasnowidzenie mi się zdarzyło. To jest drugi raz, kiedy mi się takie coś zdarzyło. Pierwszego razu nie będę przypominał, bo nie jest troszeczkę w temacie. Natomiast przez lata wydawało mi się, że pizza z ananasem to jest świętokradztwo, że to nie ma prawa po prostu się udać. Czy tak jest? No, życie zweryfikowało i jakiś czas później u kolegi miałem przyjemność zjeść dobrą pizzę hawajską, czyli z ananasem właśnie. Nie wiem, jaki był jej sekret, czy to była dobra mąka, dobra szynka, bo wiem, że ta szynka świetnie wchodziła w synergię z pizzą, z ananasem. Natomiast w dalszym ciągu wiem, że jest gro ludzi, którzy w życiu by się takiej pizzy nie tknęli. Ja też szczególnie bym, nie był to by mój pierwszy wybór, jeżeli chodzi o pizzerię, nie wiadomo jaka dobra by nie była. Nie szarpnąłbym się na coś takiego. Wiem, że są też pizze z brzoskwinią. No i oczywiście przypomina mi się gra Pizza Tycoon, albo Pizza Syndicate i Pizza Connection, która była, no miała tam masę różnych składników. Nie wiem, jaki algorytm za to odpowiadał, jak to było zrobione, czemu jedni lubili to, drudzy lubili tamto, ale można było na pizzę dać mrówki, można na pizzę było dać węża, diabli wiedzą co jeszcze. Natomiast myślę, że gdzieś tam na świecie są jakieś knajpy, które takie dziwne dodatki do pizzy jak najbardziej serwują. A wy co byście zjedli? Albo jaką jedliście najdziwniejszą pizzę? O, to jest dobre pytanie dla was. Takie małe call to action. Jaką najdziwniejszą pizzę w życiu jedliście? Helfi pisze na czacie YouTube'owym: tylko prastary wielkolechicki podpłomek słowiański. Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. Powiedz mi, Helfi, czy podpomyk nie jest czasem bezdrożny robiony? To jest taka troszeczkę różnica. Podpomykowi jest bliżej do tego chlebka ciapatego, nie? Od którego się wzięło określenie niechlubne ciapaci. Więc myślę, że warto czasami się zastanowić, jak podobne rzeczy się spożywa. O, Jacek nie zawiódł, z bananem najlepsze na świecie. Mam nadzieję, że więcej opowiesz, jak zadzwonisz. Ale jedziemy dalej. No, stać was na więcej. Na pewno jedliście coś dziwnego na pizzy. Come on. Co my tu mamy? Nie lubię was za te pizze. No, ja myślę, że każdy, kto jest głodny, nie lubi nas za pizzę. Zdecydowanie to nie jest coś, co jest dobre dla kogoś, kto jest głodny. Oj, Tomu. No, muszę wam powiedzieć, że faktycznie w moim życiu jest coś takiego niewytłumaczalnego momentami, że potrafię pewne rzeczy jakoś tak dziwnie z kosmosu wyczuć. Nie przeczę, owszem, ale myślę, że kiedyś do tego dojdziemy, jak to jest i dowiemy się, jaka nauka za tym stoi. Na razie Skype, Jacku, Skype. Tym razem Skype. Tak, generalnie trzymajmy się wersji, że koza nocna jest Discordowa, bo jest społecznościowa, a luźne gadki są Skype'owe. Jeszcze póki Skype jeszcze nadaje się do używania, no bo normalnie to można dostać cholerę od tego Skype'a zafajdanego. Skype, nocne radio. Zapraszam do dzwonienia. Na pewno macie coś do powiedzenia o pizzy. Kto nie jadł pizzy? W ogóle, o! Konia z rzędem temu, kto nie jadł pizzy. Myślę, że prędzej znajdzie się ktoś, kto na przykład nie jadł ruskich pierogów, niż ktoś, kto nie jadł pizzy. Skąd to wiem? Bo sam byłem człowiekiem, który pierogi ruskie dość późno zaczął jeść. A teraz je robię i jem tylko, nie tylko pierogi ruskie. No generalnie gorąco polecam. Piechota. Więc to tak w kwestii tego, że cudze chwalicie. Dzwoni doktor. Szczęść Boże!
1: Cześć Boże, cześć, witam wszystkich.
0: Hej,
1: Cześć,
0: hej, hej.
1: witam.
0: Już cię zaraz podgłośnię troszeczkę. Momencik, momencik. Ja już tu wiem, że musi być to i owo podciągnięte. Dobra, słucham cię.
1: Słuchaj, najlepsza pizza na świecie i ja się teraz nie chwalę, gdzie byłem, ale po prostu do tej pizzy muszę wspomnieć. Najlepsza pizza na świecie jest w Neapolu. Moja żona Małgosia, która nie przepada za pizzą, ani pizza jej uziębi, ani grzeje. Zaciągnęła mnie do tej pizzerii 2 dni z rzędu, bo ja czegoś takiego nigdy w życiu nie jadłem. To jest pizzeria, która się nazywa Da Michel, jest w Neapolu. I można było tą pizzerię zobaczyć w tym słynnym filmie Jedz, módl się, kochaj. Taki nawet niezły film z Julią Robert. Niezłe romansidło. Jak ona tam idzie do właśnie tej pizzerii i stąd to nie wiedzieliśmy.
0: Taka
1: I normalnie.
0: biało-czerwone logo?
1: Chyba tak, chyba to jest biało-czerwone logo, zaraz to sprawdzę, ale tak biało-czerwone logo i takie charakterystyczne biało-zielone płytki na ścianach. Wygląda, ja do tej pizzerii bym nigdy nie wszedł, jakbym o niej nie wiedział, że jest dobra, w ogóle by mnie nie zachęciła. Zresztą w ogóle Neapol to jest swoją drogą, moim zdaniem, najgorsze miasto w Europie. Nie wiem, może tylko Bytom jest gorszy, jeżeli.
0: Zgodzę się, tak. Pewnie by to mi zgorszy.
1: Ale. Ja bym do Neapolu właśnie tylko i wyłącznie dla tej pizzy pojechał. To jest taka pizzeria, która jest turbo tania. Słuchaj, ona kosztuje. Wtedy to był 2012 rok, marzec, my tam byliśmy. Między 4 a 5 euro za jedną pizzę, zależy jaki rozmiar. Są tylko dwie pizze: z Margherita i Marinara. Ja próbowałem tylko tej Margherity. I to działa na zasadzie, że koleś chodzi po sali, zbiera kto jaką pizzę chce. I po tym, jak on zbierze o właśnie ta pizzeria, chyba ją właśnie wrzucasz, dokładnie ta pizzeria, ona tak wygląda. I koleś, jak już zbierze to, co chce, no to idzie przygotować ciasto i to trwa 20 minut. I potem wstawia tę pizzę do takiego pieca wielkiego. I jak źle trafisz, no to możesz czekać nawet 40 minut na pizzę, ale ta pizza jest nieprawdopodobna. Cała historia, cała moc tej pizzy jest w tym cieście. Ona jest w takim konsystencji pulanym. Trochę ono jest takie lekko jak koloid. takie lekko lejące się. No jest dosyć cienkie, ale nie bardzo cienkie. Po prostu się nie da opisać, jakie to jest pyszne. Ja po prostu myślałem, że zjem dwie, ale po prostu było bardzo sycące. Ja bym się po tą pizzę wrócił do Neapolu właśnie. To było już 9 lat temu, a ja cały czas o niej marzę.
0: Wiesz co, prostota. Prostota to jest istotna rzecz w marketingu też, żeby nie było za dużo wyboru. Jak jest za duży wybór, to ludzie wiesz, czasami się rozmyślają, idą sobie gdzieś tam, nie? To jest coś, o czym się zapomina w e-commerce często, bo sklepy internetowe mają milion różnych rzeczy. To jest coś, o czym zapominają na przykład sklepy meblarskie, a o czym pamięta IKEA, i to jest w dużej mierze tajemnica sukcesu IKEA, że ten wybór tam nie jest przesadnie duży. I myślę, że to jest grzech ciężki polskich pizzerii, że mamy co najmniej 20 pizz do wyboru i jest lipa, nie?
1: Lata 2000 i w latach 2000 na przykład w moim miasteczku rodzinnym była pizza z groszkiem.
0: No. Ja pamiętam w Tarnowskich Górach pizzerię Al Capone i albo Batman, nie pamiętam, która z tych dwóch. W każdym razie serwowała pizzę z takim grubym boczkiem i jajkiem sadzonym, nie? Więc myślę, jasny gwint, nie? I na grubym cieście, rzecz jasna, nie?
1: Ale słuchaj, ja uważam, że w tym nie ma nic złego, bo w końcu da się wymyśleć coś dobrego, ale to, co mnie może nie tyle wkurza, co... Ja mam taki specyficzny stosunek do Włochów. Ja uwielbiam Włochów. Włochy to jest moje ulubione miejsce na wakacje w Europie, ale pewne cechy ich charakteru są dla mnie nie do strawienia i oni mają wręcz psychopatyczny stosunek do jedzenia. Ja w Danii znałem Włocha, ja na przykład uwielbiam ananas na pizzy. Uwielbiam pizzę Hawaii. Ja mogę pizza, dla mnie bez ananasa to w sumie nie bardzo jest pizza, nie? Ale dla Włochów to jest po prostu zbrodnia. I kiedyś się tak siedziałem koło takiego Włocha i na takiej imprezie i ja zamówiłem sobie jakąś pizzę właśnie z ananasem, może nawet i z bananem, bo ja uwielbiam pizzę z bananem. Yeah. Czasami jak mam ochotę bardziej słodkawy smak, to pizza z bananem jest genialna. I po prostu koleś wyszedł z pokoju, w którym siedzieliśmy. No i mówię, człowieku, no przecież ja ci nie każę tego jeść, ale rozumiesz, jeden lubi rybki, drugi woli akwarium. Ja mogę sobie jeść, co mi się podoba. On mówi, dobrze, ale nie przy mnie.
0: Obraza uczuć pizzogijnych.
1: Dokładnie, obraza uczuć pizzogijnych. Oni się wkurzają, na przykład jak ktoś sobie poleje pizzę ketchupem.
0: Oj, tak, słyszałem, tak, przykład... tak. Chyba szczytem to jest oliwa z czosnkiem.
1: Praktycznie. Być może ja czosnku, wiesz, to nie wiem, ale być może tak jest. Ale to można kupić z czosnkiem.
0: To ale... jest, wiesz, w lepszych pizzeriach w Polsce właśnie znajdziesz oliwę z czosnkiem, ale i tak jest sos czosnkowy i pomidorowy do wyboru.
1: Sos czosnkowy z pizzą to też jakoś nie rozumiem, jak komuś to może smakować, no ale jak komuś to smakuje, to niech sobie je. A jeszcze taka ciekawostka, w Danii robią pizzę na słodko, pizzę na przykład z czekoladą i owocami.
0: Oś mi się trafił, jest... no słucham cię, to chciałem o tym też coś powiedzieć. No.
1: Stricte skandynawski wynalazek. I też Włosi dostają po prostu wylewu, jak na to patrzą. To jest dla nich nie do przyjęcia. Ja tego nie lubię, smakuję, ale dzieci to bardzo lubią oczywiście.
0: Tutaj w gruncie rzeczy to jest po prostu bułka słodka, no. I tyle. No,
1: tak, tego się w tym momencie robi bułka słodka. Ja nie rozumiem też zachwytu nad tymi pod płomykami, tak to się nazywa, bo to jest bez ten stary skandynawski, słowiański wynalazek i skandynawski też. Podpłomyki były bardzo w Szwecji popularne, bo w Szwecji zawsze był głód, prawie do XIX wieku.
0: To jest wynalazek taka wszędzie, się... nie? Praktycznie.
1: Tam, gdzie byli głodni ludzie, nie?
0: No, bez użycia drożdży. Mąka i woda bez użycia drożdży. No to wiesz, ja robię to samo, tylko że daję drożdże, daję to wyrosnąć i wtedy dopiero daję na patelnię. I to lubię, nie? Powiem ci, że świetnie się spożywa z byle czym. Spróbuję z pesto, ale o pesto, do pesto jeszcze wrócimy. No, jakie jeszcze miałeś przeżycia z pizzą? Gdzie jest twoja granica w takim razie? To już lubisz, nie lubisz, ale czy coś cię trzęsie? Ja wiem, ty tam wolność cenisz i tak dalej, no ale powiedzmy, gdybyś tak...
1: Wiesz, co by mnie tak już naprawdę bym to wyśmiał, jakby ktoś na pizzę zrobił taką polską i bigos na nią nałożył.
0: Zachrzusiłem się.
1: Dobra, wiem. Widziałem w Danii, to też było w Danii, pizzę z takimi... W Danii są popularne takie, to się nazywa po duńsku cocktail pulsa, czyli koktajlowe paróweczki, czy koktajlowe kiełbaski. To są takie kiełbaski rozmiaru trochę większe od kciuka. I Duńczycy to kroją i dają to na pizzę. Czyli pizza z parówkami, dosłownie.
0: Dla mnie aberracją jest pizza kebab. Ja wiem, że niektórym smakuje, ale to jest właśnie taka pizza z bigosem, nie? Bo ten kebab to już niedługo będzie tak de facto polskie jedzenie. No, pizza kebab, nie? No to jest jakieś nie ten. A co z tą pizzą z bananem? No Jacek mówił, no, że lubi, jak chce coś słodkiego, lubi pizzę z bananem. A jakiś sosik do tego dajesz?
1: Czasami ketchup do tego pasuje, ale do tego musi być łagodny ketchup. Ja wolę ketchup pikantny, ale do pizzy z bananem, tylko wtedy trzeba w ogóle iść na ostro i dać ananas do tego, trochę oregano, byle nie za dużo i jakieś owoce można jeszcze eksperymentować, na przykład mango. Mango jest takie lekko ostrawe, to po prostu dobrze smakuje, moim zdaniem. Przynajmniej. Natomiast ciekawostka, bo rzecz działa się w liceum. W mieście, w którym chodziłem do liceum, jest taki duży park. W dużym parku jest duży amfiteatr. I było gdzieś około 22, to było tak trzecia klasa liceum, jeszcze przed maturą. Wzięliśmy, ja i kolega i dwie koleżanki, wzięliśmy pizzę, kupiliśmy piwo. I w nocy, pod osłoną nocy, przedostaliśmy się na ten amfiteatr. Tak dla Hecy, zrobiliśmy sobie piknik. I w ogóle te dziewczyny były takie w nas wpatrzone i tak powiedzmy nas lubiły. I ja w pewnym momencie otwieram pizzę, a tam banan. Po prostu taki wielki śmiech. Kto tutaj je pizzę z bananem? Ja jem pizzę z bananem. Fajna była zabawa.
0: Ja jem pizzę z bananem. Zachowałeś się jak taki chłop, który się nie boi mieć torebki, nie? Ja mam torebkę.
1: Tak, i odpierdolcie się. I mogę ci jeszcze nią przy...
0: No, powiem ci, że wymaga to jakiejś odwagi, nie? Jest jakiś taki cały ten proces zamawiania pizzy, jak się na chwileczkę zastanowić w towarzystwie, to jest taka jakaś taka społecznościowa sprawa, tak? To stado się musi dogadać, czy tą pizzę możemy tylko na pół wziąć inną, czy każdy może mieć osobny kawałek. Przepraszam, że tak harlam. Czy co do cholery, nie? I czy komuś nie będzie nawet śmierdzieć jakiś kurde kawałek, że ktoś jest uczulony, nie? Czy coś takiego. Takie przypadki też były, nie? Z pesto pamiętam, kiedyś jeden kolega sobie zamówił zielone pesto, pizzę, a inny się bał, że coś mu się stanie, bo nie wie, czy na orzech kipieniowy jest uczulony, czy nie. No, bo na orzechy ogółem był. No.
1: Nawiasem mówiąc, pesto jest genialna, moim zdaniem. O, i to, czego jeszcze naprawdę nie trawię i co mnie wkurza w pizzy, to jak ktoś robi pizzę z cebulą. Jezu, jak można zjeść pizzę z cebulą? Jak ktoś nie chce je, ale po prostu to tak ciągnąca się pizza. No, nie znoszę pizzy z cebulą. Tego, ja nie jestem wielkim fanem cebuli, rzadko kiedy jem cebulę, ale pizza z cebulą, no nie przełknąłbym tego.
0: To jest
1: A to jest
0: jedno z,
1: popularne.
0: no, to jest jedna z moich głównych domowych pizz. Musi być boczek i czerwona cebula, nie? To jest najczęściej występująca u mnie konfiguracja.
1: To znaczy, czerwona jest lepsza niż taka biała, ale wciąż to jest źle. Ale czerwona już jest dużo wyżej u mnie niż biała.
0: Ona
1: Cebula na pizzę ładnie to aż nie pasuje.
0: w bardzo ładną synergię wchodzi z boczkiem, nie? Także polecam. Jeżeli już by ci się trafiło, to spróbuj w takiej konfiguracji. No.
1: Nie chcę tak ci wykolęcić audycji, ale ja miałem taki przypadek, że w ogóle ludzie, którzy mają obsesję na punkcie jedzenia, a to jest moim zdaniem jeden z objawów choroby społeczeństwa, nie tylko polskiego, bardzo, bardzo wielu społeczeństw, że ludzie dostają pierdolca na punkcie jedzenia i się lansują tym, co jedzą, albo lansują się swoimi tym, co lubią jeść, albo czego by nie zjedli. I mi się zdarzyło, że na przykład ktoś za mną po prostu stał nade mną i krzyczał, jeszcze to było na studiach, jak robiłem doktorat w Danii, mówił, ty możesz to jeść, daj już spokój z tym, nie? Mi się na przykład zdarzyło jeść, to nie o pizzy, ale taki duński deser istnieje, który ja bardzo lubiłem sobie podgrzewać, czyli ryż z migdałami, ryż salamandry. Ja to bardzo lubiłem na ciepło i polać to takim słodkim sosem. I koleś za mną dosłownie szedł, mówił, jak ty możesz to jeść, tegoś tak nie je, przestań to podgrzewać, nie? Są ludzie, którzy w jakiś sposób, nie wiem, czy próbują się lansować, dla nich to jest jedna rzecz, którą mogą zabłysnąć, to co jedzą, jakie mają upodobania do jedzenia.
0: Tak, jeszcze jest, wiesz co, jeszcze jest fenomen taki, że przychodzą i mówią, o, bo ja tylko kupuję mięso u pana Pierdziszewskiego, a warzywa tylko tam na bazarku u pani Helenki i tak dalej, i nie, nikt by nie zjadł czegoś takiego, nie. No, pomijając fakt, że takie osoby często też mają gdzieś jakąś dziwnego węża w kieszeni, no to faktycznie nie przepuszczam żadnej okazji, żeby się pochwalić, jakie to wysokiej jakości mają papunie. I że jak się brzydzą takim mięsem powiedzmy, z Biedronki, nie? Gdzie to, jak można, nie? Zupełnie. Och, najgorzej. Po czym kupują w innym markecie typu Lidl, a dostawca jest, kurwa, dokładnie ten sam, nie?
1: To jest snobizm typowy i no, to jest problem dzisiejszych społeczeństw ogólnie.
0: Dobra,
1: Zawsze
0: byt.
1: się śmieję.
0: No.
1: Dobra, to tyle, co chciałem o pizzę. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze
0: Nie,
1: zadzwoni,
0: a
1: a
0: powiedz mi
1: ja
0: jeszcze o
1: się
0: pesto.
1: będę.
0: Powiedz mi jeszcze o pesto. Powiedz mi jeszcze o pesto. Powiedziałeś pesto i to swój błąd. Powiedz mi coś o pesto, bo ja zrobiłem pesto w zeszłym tygodniu. Pierwszy raz w życiu. Zrobiłem pesto czerwone, ale.
1: No.
0: No to powiem jeszcze dwa
1: Ja
0: słowa,
1: lubię.
0: no. A nie, to mów, mów, mów. No, jaki lubisz?
1: Zielone. Jeszcze, żeby czerwonego pesto chyba nie jadłem, albo może gdzieś raz mi się dorwało. O nie, rzeczywiście czerwone pesto kiedyś dorwałem, ale dla mnie pesto jest zielone pesto, to jest jedyne dobre pesto. I pizza z pesto i dużo oliwy do tego. No, to jest uczta. Tylko trzeba musi być odpowiednia pizza do tego, żeby było dobre z pesto, prawda?
0: No to kurde, jestem zdziwiony.
1: Pizza i. O, tutaj będzie teraz śmierdziało wszystkim. Pizza z kozim serem jest bardzo dobra z pesto.
0: Wiesz co,
1: To jest.
0: dziwnie by mi się jadło z kozim serem.
1: A pizza, znaczy pytanie, czy lubisz, nie? Ale ja pizzę, na przykład miałem taką przekąskę na studiach, czy po studiach raczej, że brałem sobie słoiczek pesto, podgrzewałem i moczyłem w tym na przykład meksykańską tortillę. Takie,
0: Jo.
1: wiesz, placki.
0: Nigdy nie jadłem w
1: Pyszne.
0: taki sposób. Pesto.
1: A, spróbuj. To jest po prostu. Ja pesto jest łyżeczką. Po prostu uwielbiam pesto.
0: Ale jakie? Bo wiesz, w Polsce problem polega na tym, że to kupne często kosztuje jakieś, no może nie chore pieniądze, bo jak się samemu robi pesto, tyle to wychodzi. Natomiast nie zawsze jest to o dobrym składzie, słuchaj, no bo chyba jedyne pesto, mogę się mylić, że ten skład jest aż tak idealny, pesto, które ma orzeszki piniowe, bazylię i oliwę z oliwek, oraz ten ser nie padano, tylko ten parmezan, to jest, kurczę, to zwykłe pesto szeregowe z Kauflandu. Natomiast jakieś droższe, te Barille, nie Barille, te inne takie marki, prawie
1: Są
0: wyłącznie
1: Marille, tak.
0: zawsze. A, Barille lubisz, tak? One są bardzo. Nie mają idealnego składu. Pesto, Barilla, zielone, tak? Alla Genovese, no
1: Dokładnie.
0: tak, bo Genovese to musi być stricte z tamtych rejonów, inaczej to dupa zbita, nie?
1: Przecież no pesto można zrobić samemu. Ja
0: No.
1: byłem w restauracjach, które robione samemu pesto, no bo to jest zielone, to jest ta
0: Bazylia.
1: bazylia, prawda? Starte. No i to też jest pyszne. To jest genialne. I rzeczywiście z orzeszkami to jest po prostu cudowne. To jest niebo w gębie.
0: No, widzisz,
1: Ale
0: no.
1: ja przecież pesto, no nie wiem dlaczego.
0: Słuchaj, ja będę robił zielone pesto, jak mi bazylia odżyje, na stówę zrobię. No bo patrz, to Barilla ma bazylię, okej. Nerkowce, czyli to już jest substytut. Mam nerkowce za dobry pieniądz do kupienia na osiedlu i robiłem właśnie to czerwone pesto na nerkowcach. Dzięki Gosiu i Tomu za protipa, żeby je dla lekkostrawności namoczyć najpierw. I pecorino romano ser, to też jest, z tego co wiem, substytut powinien być parmezan. No. Kosztuje dwa razy więcej, trzy razy więcej niż to z Kauflandu. I jeszcze jedno, któreś z tych tańszych sklepów też ma lepszy skład, ale nie ma lepszego składu paradoksalnie, więc wiesz, nie zawsze. Pesto to jest taki świetny przykład towaru, gdzie cena nie zawsze idzie w parze z, powiedzmy, z jakością. Sugeruję
1: No tak.
0: patrzeć.
1: Na pewno tak. Ale to w ogóle ostatnio, jeżeli chodzi o jedzenie, to cena nie idzie w parze z jakością. Ja miałem kiedyś taki przypadek, że zaufałem takiej firmie w polskiej, jeszcze jak mieszkałem właśnie w Europie, która miała sprzedawać dobre jedzenie, nazywa się chyba Krakowski Kredens. I kurczę, się przejechałem strasznie na tym. A było to niestety drogie. No ale to jest taki szeroki temat. Ale co do pesto. Rzeczywiście najlepsze, jakie jadłem, to było w restauracji, ale ja nie wiem dlaczego. Ja po prostu mam takiego smaka na włoskie jedzenie, że mi pesto pasuje do wszystkiego. No może czekoladę bym nie jadł z pesto, ale wszystko jest pikantne, dla mnie po prostu pesto do tego pasuje. ogólnie, no ja przyznam się teraz, no po prostu ja, dla mnie włoskie jedzenie jest najlepsze na świecie i nie ma nic lepszego nad włoskie jedzenie. Potem idzie meksykańska kuchnia, a potem jest długo, długo, długo nic i potem się możemy kłócić, co jest dalej.
0: Ja ci powiem tak, bardzo lubię polską kuchnię, ale tak poza tym to się zgadzam. To są chyba najlepsze kuchnie, takie na pewno najbardziej dostępne do ludzi. Jakimś dziwnym trafem te dwie kuchnie się rewelacyjnie wszędzie praktycznie na świecie przyjęły. Nie wiem
1: tylko
0: czemu, ale tak jest. No tak jest, po prostu tak jest.
1: No, tylko mały niestety pewna łyżka dziewciu. Moja żona była w Meksyku kilka tygodni jako lekarz. I w Meksyku są koszmarne problemy z cukrzycą.
0: No.
1: A cukrzycę to jest meksykańskie jedzenie.
0: Wiesz co, też chyba trzeba brać pod uwagę to, że tam jest, to też prawie wspomina wielokrotnie, problem ze słodkimi napojami. Ogromny. Nie nawet Cejrowski w tej swojej nowej serii ostatnio mówi, ha, Ameryka Południowa, tu nie ma, patrzysz, biała nakrętka, sobie myślisz, jest ten, a nie, biała nakrętka, tak? To sobie myślisz, będzie bez cukru, co? Ha, to Ameryka jest południowa. Znaczy, mucho grande cukro, podwójny cukier. No.
1: No,
0: no,
1: że na pewno.
0: Także.
1: To jest strach. Ja słyszałem takie historie, że wiesz, goście, no, Meksyk to jest kraj
0: bardzo bogaty.
1: Tak, i bardzo biednych ludzi, ale co gorsza, ci ludzie na przykład będąc na cukrzycy nie kontrolują sobie cukrów, nie biorą insuliny, bo ich na to nie stać na ogół, albo po prostu mają, albo jeszcze częściej mają to w dupie i no, dużo mało się widziała amputowanych stóp i stóp cukrzycowych w wieku, wiesz, 45 lat, nie? To takie smutne widoki. No, ale to jest szerszy temat, jak było w Meksyku.
0: No, w Meksyku przypuszczam, że był Meksyk, no, tak zwyczajnie. Czy to ta kuchnia jest tylko i wyłącznie, nie wiem, no, mówię, ja bym cały czas obstawiał.
1: To było wcześniej jeszcze, na przykład to, że oni bardzo lubią śmietanę, prawda? Oni uwielbiają śmietanę polskiego. Dodatkowo tortilla, czyli ten placek, on też jest bardzo kaloryczny. Więc to są takie rzeczy, no... no...
0: Jezus, tortilla to jest... Czekaj. Aha, tortilla to jest ten zwykły placek, taki flatbread, taki podkłomek tak. Troszeczkę.
1: Dokładnie tak. Potem z tego robisz różne rzeczy. Zawijasz to, to jest burrito.
0: Tako to jest ten... Tako to jest ten kukurydziane, nieprzędne. Kukurydziane i twarde.
1: Dokładnie, tak musi być zwane.
0: No, nieźle, nieźle. Zwijasz się? O, nie rób mi tego.
1: Nie zwijam się, ale zastanawiam się, co jeszcze mogę dodać o pizzy. No,
0: to może, a nie musi być o pizzy, słuchaj, nie ma problemu. To pesto jest super, nie? Kuchnia włoska, kuchnia włoska jest ciekawa z tej prostej przyczyny, że na przykład, że z pizzą, ale przede wszystkim to jest królestwo makaronu. I pamiętam jeden z moich ulubionych youtuberów, Metatron, taki Włoch poliglota, który opowiada głównie o historii i broni, powiedział kiedyś, że są dwa rodzaje dań we Włoszech. Pasta i antipasti, nie? Czyli zamiast makaronu, nie? Mają całą sekcję posiłków, które są po prostu nazwane antipasti, zamiast makaronu, nie? No. Więc to też świadczy o tym, jak makaron tam mocno stoi. Wiem, że pesto zielone przede wszystkim samym makaronem się spożywa. A ja osobiście jem go jeszcze z kurczakiem, nie? Dodaję.
1: Tylko, że to musi być odpowiedni kształt, prawda, makaronu do odpowiedniego sosu. Inny makaron. Z tego co wiem, ja się nie znam tak bardzo na tym, ale z tego po prostu chodząc po knajpach włoskich, to wiem, że taki kształt makaronu je się z pesto, prawda, a taki kształt makaronu się je z sosem pomidorowym, a taki kształt makaronu się je z jakimś tam sosem, powiedzmy, śmietanowym, nie? I pewnie to można jeść, można to jeść codziennie, taki makaron, ale to też jest, no problem się znowu zrobi podobny jak w Meksyku. Mm-hmm. I to jeszcze na deser jakaś panna kota i znowu mam problemy z cukrzycą, nie?
0: No właśnie, to jest niestety problematyczne, ale co jeść w takiej sytuacji, żeby kurde nie, wiesz, kity nie odwinąć na tą cukrzycę, no bo to musiałbyś mieć dietę mięsną na dobrą sprawę.
1: Nie, niekoniecznie. No, dwie sprawy. Znaczy, bo nie chcę mi się teraz żony budzić, bo usnęła, ale przede wszystkim trzeba schudnąć. Bo podobno, mam tak mogę się to tłumaczyła, że jeżeli jesteś gruby, to ta tkanka tłuszczowa działa insulinoopornie. I to powoduje duże problemy. Czyli schudnąć i mało ruchu działa insulinoopornie. I jeżeli jesteś gruby i biegasz, to masz dużo większy margines na to, co możesz jeść. Czy w ogóle się ruszasz, chodzisz i tak dalej. W tym momencie. No i do tego są pewne rzeczy, które pomagają tam spalać tłuszcz, na przykład ta morska, która się spala z warzyw i oliwy z oliwek, nie? Bo dieta morska ma różna kilka twarzy. Z jednej strony to jest dużo makaronu, a z drugiej strony to są oliwki, pomidory i oliwa z oliwek. I jeżeli w tym kierunku to tą twarz diety śródziemnomorskiej weźmiesz, no to już od cukrzycy gdzieś tam się odsuwasz. Ale to znowu, ja nie lubię się wypowiadać na tematy, których nie jestem takim specjalistą, a to trzeba by lekarza, diabetologa, endokrynologa i jeszcze jakiegoś dobrego dietetyka zapytać, jak to
0: To
1: działa.
0: słuchaj, jak potrzebujesz eksperta, mam dla ciebie eksperta, dzwoni się do nas Etam.
2: Właśnie, aż nie wierzę, włączam kanał, patrzę, pizza, myślałem, że prawie za to, a tutaj zagranica i nasz kraj i Zenek, a właśnie nam pizzę wnieśli przed chwilą.
0: O, widzisz.
2: Także zbieg słownie. Z takim mam tutaj do Jacka pytanie. Słuchaj, czy są w Australii jakieś takie fast foody charakterystyczne na zamówienie dla tego regionu? Jakieś, nie wiem, jakieś kaktusy pieczone, coś takiego?
1: Absolutnie nic. Absolutnie, jeżeli chodzi o... Australia nigdy nie stworzyła sobie swojego własnego fast foodu. Nawet jeżeli... Jedyna taka śmieszna ciekawostka to jest to, że w Australii Burger King, taka firma amerykańska, nazywa się Hungry Jack's. Nie mam pojęcia, dlaczego on się nazywa zupełnie inaczej. Jak piszecie sobie Hungry Jack's, to wyskoczy wam dokładnie to samo, ten sam styl logo i tak dalej, i to jest po prostu Burger King. Nie wiem, dlaczego tak się nazywa. Natomiast co do jakichś takich lokalnych fast foodów, kompletnie nie przychodzi mi do głowy. Nic. No ja...
2: Ale nie mają jakichś swoich spersonalizowanych, tak jak gdzieś oglądałem w Chinach, czy gdzieś na przykład McDonald's sprzedaje jakieś takie bardziej spersonalizowane te dania dla regionu. Znaczy mają jakieś tam odmiany, których nie ma na przykład w innych krajach. Nie?
1: Tak, no ja w Chinach jadłem KFC. KFC smakowało... Ja bardzo lubię KFC. To jest chyba jedyny fast food, który ja trawię. Może poza Subwayem, jeszcze Subway, niech będzie. Ale KFC w Chinach to w ogóle smakowało zupełnie inaczej. Nie mam pojęcia, co to było. To był jakiś kurczak i to było nawet dobre, ale to smakowało zupełnie inaczej. Natomiast australijski McDonald's, ten Hungry Jack's, czyli Burger King, jakieś Domino Pizza i tak dalej, to jest dokładnie to samo, co można dostać w Europie albo w Stanach. Po prostu nie ma różnicy.
0: To jest zaleta dla wielu, a niekoniecznie wada.
1: No, ale dla mnie to też jest zaleta, dlatego że ja nie bardzo lubię tego typu fast foody. Natomiast one są dobre wtedy, jak jesteś w trasie i nie chcesz się zatruć czymś, nie?
0: No, dokładnie. To wspomniany Cejrowski, który jest bucem i pieprzy głupotę, ale i tak polecam jego najnowszy sezon raz jeszcze. Jego cudawianka. No.
1: Wieram, że to jest dobrym podróżnikiem. On ciekawie opowiada podróżę.
0: Tak, tak, tak.
1: Natomiast na jako raczej prawicowca i katola, to często jest nie do powiedzenia. Po prostu przepraszam, ale no nie daję rady.
0: No, ja myślę, że to w dużej mierze jest po prostu kreacja taka też medialna, nie? Bo on zwróci uwagę, że czasami jak przychodzi co do czego, to wychodzi z tej roli, a jak się na jego życie osobiste popatrzy, to tej roli tam za dużo nie ma tak naprawdę.
1: No, ja tam nie chcę mu w majtki zaglądać, ale... Tak, chyba nie do końca. On miał takie to jedno małżeństwo nieudane, które się chyba rozpadło za 2 dni, czy coś takiego. A potem chyba jakoś tak drugą żonę ma chyba, z tego co pamiętam.
0: Joannę Weisselt.
1: Tak, no dokładnie tak.
0: No, działaczkę też katolicką, taką publicystyczną. Natomiast nie wiadomo mi, żeby, nie wiem, już są 5 lat razem, żeby miał 4 dzieci. Czy coś takiego? Co rok to prorok powinno być u wzorcowego katolika. Przepraszam, Jacek, że to mówię ogółem, ale no, ale nie jest rok to prorok. No. Ale to nieważne, nie o tym, gadamy o jedzeniu. Słuchajcie, były takie dzikie kraje jak Włochy południowe, był Meksyk. To wszystko się kojarzy niektórym ludziom nieprzychylnie patrzącym z lenistwem, a jak jesteśmy przy lenistwie, Etamie, opowiedz nam o fast foodach w Szczecinie.
2: No, ja nie za bardzo mam co powiedzieć, bo jeśli chodzi o zamówienia fast foodów, to ja już od roku albo od dwóch prawie fast foodów nie jadę.
0: Ale mówisz, że pizza wjechała. No to powiedz, jaka wjechała ta pizza?
2: No, nie wiem dokładnie, bo to...
0: Ty, dyscyplina mikrofonu, bo coś się nie słychać.
2: kwestie, teraz chyba dobrze, kwestie zamówień i fast foodów ogarnia moja córa, jeśli chodzi o te sprawy, a ja przy okazji się gdzieś tam czasami przyłączam. Ostatnio miałem okazję zjeść takie, które ona zamawiała, jakieś tam takie typowo warzywne pizze. I nawet muszę przyznać, że dobre są, ale no ja należę do ludzi, którzy no nie powinni oceniać jedzenia, po prostu ja jestem głodny, to zjem wszystko, nawet rybę, także...
0: O, nie, nawet rybę.
2: Nawet warzywa jakieś posmażone. Zupy to nie jest mój klimat zupełnie, aczkolwiek wiem, że zupy są bardzo dobrym wypełniaczem takim, który jest no, potrzebny naszemu żołądkowi. Natomiast no niestety ja zup nie lubię, żadnych pomidorowych, żadnych tych. Rosół to jest jedna takie, jeżeli to można nazwać zupą, tak, to rosół to jest taka jedyna, no i flaki, to jeśli są takie ala zupa, to też zjem, zagryzając chlebem.
0: Flaki polecam. Ja jak byłem mały, to flaki spożywałem tylko maczając bułkę w tym wszystkim, ale niczego nie tknąłem, nie? Ja potrafiłem bułkami wycackać cały ten płyn zupny, ale tych flaków samych w sobie nie tknąłem.
2: Masz tak od razu. Niektórzy mają, bo to ma taki specyficzny zapach, natomiast w ogóle ja się dziwię ludziom, to już chyba kolejny raz będę mówił, że nie lubią podrobów, bo podroby są naprawdę smaczne. Zarówno te takie kurze, jak i jakieś tam wołowe, wieprzowe, to co można u nas dostać. Nie ma tego tak dużo jak na przykład w krajach egzotycznych, bo tam widziałem, że i mózgi jakieś tam podjadają sobie.
0: Też znajdziesz, słuchaj, jak się dobrze dogadasz w mięsnym, to też pochytasz. Błażej pisze, polecam sobie wymurować na ogródku piec. Koszt zerowy, ale da się upiec coś ciekawego. No, Błażej ma taki mocno improwizowany piec, bodajże z płyty chodnikowej, takiej większej. Podobno zajebiście zdaje egzamin, więc myślę, że pomysł jest jak najbardziej w porządku, nie? No, Krawiec pytał o nietypowe pizze, to już było. A jaką teraz zamówiliście, Etamie?
2: No właśnie nie wiem. Córa, jaką pizzę zamówiłaś, tacie?
0: Pozdrów córę.
2: Jakąś pepperoni, coś takiego. Z dodatkowymi papryczkami, jakimiś galapenios, czy tam...
0: Galapenios, brawo, wymyśliłeś to określenie.
2: Nie wiem, jak to się wymawia. Ja szczerze wam powiem, nie wiem, czym się różni kuchnia włoska od greckiej, od tajlandzkiej, od tego, po prostu tego nie rozróżniam. Dla mnie po prostu jedzenie to jest jedzenie i podchodzę do tego prosto. Owszem, schabowy to takie rzeczy, to wiem, o co kamanczy, jakaś tam golonka.
0: Schabowy to nie jest szczególnie polskie danie. Wbrew pozorom. To jest takie tania wersja sznycla wiedeńskiego.
2: No mi się to kojarzy z polskim daniem, bo babcia i mama zawsze robiły mi schabowego, nie? Lub ewentualnie kurczaki w prodiżu, także ten.
0: Prodiże możecie kupić też dzisiaj, także jak chcecie sobie ten... Na pewno wiele osób ma coś takiego, że myśli sobie, o, ale bym zjadł coś tam z prodiże, ale już nie ma prodiże. Nieprawda, bez problemu znajdziecie prodiże, wpiszecie w Google i będzie jasne, nie?
2: Są dostępne, i nie ma problemu z takimi rzeczami. Ja mam nawet taki prodysz tutaj zakopany bardzo głęboko w swojej takiej tajnej szafie. Muszę go odkopać, bo to po mamie prodysz i kiedyś go podłączyć. No tylko to jest nieopłacalne, no, jeżeli chodzi o prąd. Tak?
0: Helfi pyta, no, ja wiem, czy takie nieopłacalne, to nowoczesne są bardziej wydane. Helfi pyta na czacie, czy pizza bez mięsa i wyrobów mięsnych to dla was dalej pizza? Czy może wyobrazić sobie pizzę bez mięsa? Oczywiście, że tak, no.
1: Tak, no przecież najlepsza pizza, ta, o której mówiłem, Margarita, jest absolutnie bez mięsa, ale Etam, wiesz co, jak ty tak dalej będziesz się rozwijał w tym kierunku, w którym się rozwijasz, tak jak cię słucham, składam ci naprawdę wyrazy szacunku i sympatii, bo bardzo cię lubię, ale jak się będziesz tak rozwijał z tym, na przykład nieodróżnianiem tajlandzkiego jedzenia od włoskiego, to po śmierci myślę, że możesz liczyć na takie mauzoleum, jak miał Lenin w Warszawie. Tylko będziesz, jak wzór jest metra pod sewr, to ty będziesz wzór Janusza Polskiego i tak cię będą ludzie chodzić i oglądać w tym mauzoleum pod Warszawą, gdzie uczcimy.
2: No, ja już sobie wymyśliłem, ja sobie wymyśliłem inną formę. Tak, możemy taką pogadankę zrobić, żeby mnie włożyli do bomby i zrzucili na Berlin. O, to jest taki ten...
0: Weź popimpuj o donaty, bo tak nigdy nie pimpowałeś o donaty u Krawca. Krawiec nie chce, to ja chcę.
2: No jestem strasznie głodny teraz, a będę...
0: To ja ci dam nawet, ja ci wyślę nawet tego donaty, nie ma problemu, nie?
2: Ale zaraz nie, to ja zrozumiałem, że ja mam popimpować dla ciebie o donaty.
0: A to możesz, nie? To się podzielimy, jak chcesz, nie? Tak swoją drogą, wiesz co, wziąłbyś człowieku, ponadawał zwyczajnie i też te donate jakieś swoje ustawy.
3: Potrzeba może stać za tymi atakami.
2: Ja nie mam do tego jakoś tak.
4: Ciekawe, czy zadziałają wiadomości prostu, głosowe,
2: żeby to robić.
4: Donate'a.
2: Po prostu ja lubię.
4: Czemu nikt nie wysyła wiadomości głosowych?
2: Właśnie chciałem to powiedzieć. Krawiec. Kupacy gadają, 8 zł. Ja mam pizzę już, która stygnie i muszę przerwać.
0: Dzięki, krawiec.
2: A oni pizzy nie mają i trzeba im tutaj dorzucić na pizzę, chociaż ja nie wiem, czy wy macie tutaj jakiś tip and donation. W każdym razie ja się z wami na razie rozłączam, bo muszę ją zjeść, a zimna pizza to nie to samo co ciepła pizza, podgrzewać mi się nie
0: Dobra,
2: chce.
0: Dobra, jeszcze więc... tylko mi powiedz na szybko, czy zjesz pizzę z sosem albo z ketchupem?
2: To znaczy oczywiście tak, jest zamówiony sos, nie wiem jaki to jest, taki biały,
0: podejrzewam, czosnkowy. No, dobra.
2: Aczkolwiek, jeżeli to będzie sos podobny do czosnkowego, a biały, to też nie ma znaczenia. Natomiast z pizzą, z ketchupem oczywiście pizzę zjem i to z dużą ilością. Ja zawsze tak jem, dużo sobie nakładam ketchupu na pizzę, ale te, które kupuję gdzieś tam, żeby sobie odgrzać, za każdym razem zresztą mnie tam dodatkowo jeszcze podrabiam. Czy rzucę ananas? Tak, lubię pizzę z ananasem. Wiem, że niektórzy tego nienawidzą. Ja bardzo lubię, jak jest ananas i to obojętnie na jakiej
3: zapkało,
2: pizzy.
3: Kakao.
5: Flavored Gumball.
2: Papryczkę dorzucę,
5: 50
2: jeżeli
5: złotych.
2: Mam słoiczek i
5: na
2: bardzo
5: pizzę.
2: Dużo ketchupu na to, tak aż że mi cieknie z brody.
0: Dobra. Z Panem Bogiem, etamie. Dobra, Gumball, ale ty się dobrze czujesz z tym donate'em? To trochę przesadziłeś, nie? Do...
2: Pa.
0: No...
1: Etamem, bo nie mogę go przegadać, no bo ja już mu już po 11 wieczorem mogę przejść do mikrofonu, a żeby Etama nie zdążyłem go zapytać. A propos szczecińskich fast foodów. Mało kto wie, że ja mam też ze Szczecinem sporo wspólnego. Kiedyś miałem w dowodzie długo Szczecin wbity i nie wiem, czy wiecie, w szczecińskim fast foodzie jadłem pierwszy raz w życiu chińskie jedzenie. Na rogu koło Carrefoura, na Bohaterów Warszawy, była taka seria knajp chińskich. Stała koło ronda. I... ma tam mieszkanie i słuchajcie, pierwsze w życiu chińskie jedzenie, chińsko-wietnamsko-tajlandzkie montowane, jadłem w chińskiej takiej knajpie w Szczecinie. A ze szczecińskich pizzerii, tam nawet nie wiedziałem, że to nie jest szczecińska pizzeria.
0: Ja w Bytomiu.
1: W Bytomiu to chińskie jedzenie. No. Sieć pizzerii, nazywa się Gruby Benek.
3: No, ja zatkało, kakao.
1: To jest tylko szczecińskie, a to jest podobno cała sieć.
5: 15 złotych.
1: I
5: z paprykarzem i galapendos.
1: Grubego Benka. Nie wiem, czy kojarzysz.
0: Gruby Benek to w ogóle jest jakaś legenda, nie? I to nawet na tym. Belkenes, dziękuję za donata z paprykarzem i galapenios wygrało. To jest nowe określenie na jalapeno. Przepraszam, na jalapeno. I tak dalej. Gruby Benek, słuchaj, jest o tyle ten. Jest na tyle znany, że się nawet na Peperze chyba pojawia, nie? Ja myślałem, że to jest jakaś jedna konkretna knajpa, czy tam najwyżej trzy, a to jest jakaś sieć?
1: Dokładnie tak. To jest sieć cała w Polsce. Myślałem, że to jest w ogóle, bo ja to zamawiałem zawsze, jak byłem u mamy w Szczecinie. I myślałem, że to jest szczecińska pizzeria. O. Ale Gruby Benek to jest cała sieć pizzerii w Polsce. I jest pyszna. I co ciekawe, ja bardzo lubię pizzę z sosem pomidorowym, ale lubię też pizzę bez sosu pomidorowego, która smakuje zupełnie inaczej, z dużą ilością sera. Była taka pizza, gdzie było bardzo dużo pieczarek. Ja uwielbiam pizzę z pieczarkami. Gruba warstwa i na to wszystko ser.
0: No. I bez tego podkładu pomidorowego.
1: Dokładnie tak.
0: No.
1: Okej, ale czasami bez.
0: No to jeszcze raz polecę, nie wiem, czy słyszałeś na początku, pizza słowiańska, kanał Kuchnia Kwasiora. Kwasiora może kiedyś zaprosimy do radia. On ma tam takie dania, że cukrzyca to jest swoje najmniejsze zmartwienie, bo prędzej cię zabije zawał. Ale gorąco polecam. Tak jak mówiłem, słyszałeś, tak, w przypadku tej focacci, nie, focacci nie wrzuciłem, w przypadku... dobra, powiedz mi, a jadłeś jakieś takie rzeczy, dobra, wygraliśmy. Powiedz mi jeszcze, czy jadłeś takie rzeczy okołopizzowe, calzone i tak dalej i tym podobne.
1: Oczywiście, calzone to jest pierwsza rzecz. Calzone, jeżeli mam pizzę, nie mogę się zdecydować, to idę po calzone. Calzone jest genialne, calzone jest wspaniałe. Ja im jestem starszy, tym coś czuję, że będę jadł w życiu więcej calzone i będę miał grubszy brzuch. No, takie, człowiek się robi coraz starszy, nie coraz młodszy. Dla mnie calzone jest... Ja po prostu lubię to ciasto na pizzy, bo jeżeli zrobisz cienką pizzę i na to narzucisz dużo rzeczy, to z tego ci chodzi sałatka warzywno-mięsna, a zawijasz to.
0: Dobra, mamy teraz dwie osoby z krajów Commonwealthu i mamy Grześka od pizzy. No to dobra, to audycja już jest kompletna. Grzesiu, słucham cię. Co masz do powiedzenia, jeżeli chodzi o pizzę?
6: Cześć, cześć panowie. Właśnie pomyślałem, że nie może zabraknąć mojego głosu, kiedy o pizzy audycja trwa. Właśnie pizza z serem kozim. To już Jacek wspomniałeś o tym, co nie? Jest fenomenalne po prostu. To jest cudowne, bo podczas obróbki cieplnej w piecu właśnie ten ser robi się twardszy, kozi, a mozzarella wokół się rozpływa i jest, robi to mieszankę niesamowitą, plus czarne oliwki. I tyle, nic więcej.
0: O.
6: Żadnego sosiku nie trzeba do tego. Ser kozi i czarne oliwki to jest jedna z moich ulubionych oraz pizza z tuńczykiem jest moja jedna z moich ulubionych, tylko że tam, gdzie pracuję, właśnie zmienili tuńczyka i kupują najtęższego w takich okropnych puszkach, który jest nieakceptowalny i przestałem z tego powodu jeść. U mnie pizza z tuńczykiem wcześniej był dużo lepszy. Ale do takiej domowej pizzy można kupić sobie stek z tuńczyka, on jest troszkę droższy, ale na jedno wychodzi, bo w standardowej puszce jest bardzo dużo oleju, czy tej wody, a jeśli kupicie stek z tuńczyka, jest droższy, ale tam jest samo mięcho, nie ma nic więcej i smakuje dużo lepiej. On jest z lepszej części tuńczyka chyba, tak? Nie z tego chłopu robiony. Coś pięknego. Zawsze musi być twardy ser, o tym trzeba pamiętać, bo jak się ser rozpuści, nie będzie wystarczająco twardy, to z pizzy nam zostanie nóż, widelec i tylko zawijać w ten sposób można jeść, to nie jest pizza. Ser musi być twardy, właśnie mozzarella najlepiej się do tego nadaje.
0: A powiedz mi, czy jest jakaś duża różnica jakościowa między tymi mozzarellami? Ja nie wiem, kurczę, bo wiesz, tylko taki coty, sroty, taki pierdoły kupuję, a czasami nawet w plastrach, wyobraź sobie, mozzarelle, co jest z nami niebywałe, bo wiesz, normalnie mozzarella jest w tym, nie wiem, to się nazywa brine, to nie jest solanka, no ale w czymś tam, nie? W jakiejś wodzie takiej dziwnej, A są też na przykład, kurde, w kostce do kupienia? Goddammit. Nie wiem, jest jakaś ten... Co to w ogóle, czy coś wiesz o tej mozzarelli? Bo to nie jest taki zwykły ser. Czemu on się różni od żółtego?
6: On jest twardy. Tym się różni i podczas wysokiej temperatury się nie rozwarstwia na olej i tak jak ser ma w zwyczaju się rozpuszczać po prostu. To nie znam się na serach, to też nie będę gadał. Akurat w pizzerii używamy taki zgranulowany ser, on jest tarty i jakąś dziwną obróbką przechodzi wcześniej, bo właśnie jest taki w granulkach. On nie jest starty, nie wiem jak oni to robią, ale bardzo fajnie się rozpuszcza, fajnie to działa na pizzy. To fajnie są.
0: Właśnie, a ryby na pizzy, powiedziałeś o tuńczyku, a to słynna anszuła, krawiec pyta na czacie i faktycznie, ja to tyle słyszałem o tym anszuła, gdzieś to widziałem w sklepie, takie jeszcze mniejsze niż szprotki, nie? Ktoś z tym zamawia? Bo to taki, wiesz, synonim chyba właśnie jakiejś snobistycznej rzeczy, pizza z anszuła.
6: Bardzo to śmierdzi. Nie rozumiem ludzi, którzy to zamawiają. Mamy to właśnie, ale nie rozumiem ludzi, którzy to zamawiają. Nawet przez ten bug od pizzy to prześmierduje. Otwieram okno, jak to wiązek. Nie mogę wytrzymać. Też nie rozumiem tego.
0: Mamy też możliwość dzięki tobie zadać takie pytanie. Najpopularniejsza pizza. Którą najczęściej opychasz?
6: Ja wiem, pepperoni też bardzo lubię. Tylko staram się nie jeść często, bo kiedyś się nie czekuję, tak bez pepperoni. Poza tym pizza jest dobra na sosie barbecue, tylko on jest trochę słodki i trochę mniej trzeba go dać niż ten sos pomidorowy.
0: Różne są wersje. Różne są wersje sosu barbecue. A jakie mięso dają do tego sosu barbecue albo warzywa?
6: Oj, tu już wszystko, do wyboru, do koloru tam. Więc można dać od wołowiny poprzez... No wszystko, no po prostu, wszystko, szynka, kurczak, tak? Mamy też tandoori kurczak, który jest marynowany w jakimś takim ostrym tandoori sosie, nie jakimś takim...
0: To już jest dla mnie po prostu ekwiwalent polskiej pizzy kebab.
6: nie. Chyba zgadzam się z tobą, wcześniej powiedziałeś, że troszkę nie pasuje do pizzy. I się z tym zgadzam, że to jest troszkę przegięcie, bo wali to mięso tak kebabem, że jakoś nie pasuje. Bo to mięso ma zbyt intensywny smak i zagłusza jakby cokolwiek nie dodasz, no, to nie ma sensu, bo i tak tylko tym mięsem kebabowym wali z tej pizzy po prostu.
0: No, ono jest charakterystyczne. Pewnie tak samo jak w Polsce jedna czy tam dwie fabryki robią to samo mięso. Gumball się do nas dzwonił. A co młodzież je pizzowego?
7: Dzień dobry. Ja jestem problematyczny i tu chciałem swoje problematyczne problemy z pizzą powiedzieć, bo bardzo lubię pizzę, ale nie bardzo lubię jak ktoś zamawia, bo niestety problem pojawia się wtedy, że większość ludzi lubi grzyby i pizza z grzybami to powiedzmy taki standard. Jest bardzo mało takich, które nie mają grzybów, a ja niestety nie jestem wielkim fanem i zwykle, gdy niestety ktoś zamawia, ja po prostu niestety muszę dosłownie odmówić tej pizzy, bo to nie jest wręcz tak, że nie lubię, nie zjem, tylko po prostu no, nie daję rady.
0: Co ci chcę powiedzieć, że pieczarki to jest jeden z podstawowych składników do pizzy. Teraz jak wiedziałem, że jakaś pizza będzie w ten długi weekend, to już kupiłem pieczarki, ale znowu kolejny raz się nadziałem, pieczarki mi spleśniały zwyczajnie. Powiesz, one tam pod tą folią jest... No, czują się, no.
7: Ale tutaj ktoś może powiedzieć, nie, że tam, no, zamówili ci pizzę darmową. No tak, i nawet bym to rozumiał. Tylko problem jest taki, że po prostu ja mam... I nie chcę tutaj brzmieć jakoś tam, nie wiem, ale mam taki odruch do grzybów. Po prostu jak czuję, to od razu mój organizm no, przerzuca się w tryb panie nie jedz tego. Tak, żeby nie powiedzieć chamsko. I powiem szczerze, że niczym innym nie mam takich problemów. I dlatego zawsze z tą pizzą jest jakiś taki problem. Ale z drugiej strony robi to śmieszny taki kontrast, bo jedyna pizza, której wszyscy nie lubią, to jest pizza, którą ja mogę zdzierżyć, czyli z ananasem, bo w pizzy z ananasem zwykle nie ma grzybów.
0: No, nocniki są nienormalne, naprawdę, faktycznie pizza fungi, ta fungi, nieważne, nazwy wersji słyszałem wiele, czyli z grzybami, najczęściej z pieczarkami, jest w Polsce cholernie popularna, a tutaj się okazuje, że kolejny nocnik jest ten z ananasem. Dobra.
7: Nie, żebym jadł, bo ja zamawiam sobie zwykle, ja lubię dużo mięska i tak jak Polak, jakieś salami, jakieś rzeczy, i do tego sosik czosnkowy i kola musi być.
0: A później ten, nieważne. Jacek, a ty wiesz może jaka pizza jest najpopularniejsza w Australii?
1: Zdecydowanie moim zdaniem najpopularniejsza jest pizza, o której mówił Gumball. Nie Gumball, chyba Grzesiu. Pizza z sosem barbecue.
0: Tego bym się spodziewał.
1: Barbecue i dużo mięsa, czyli taka pizza u nas w Polsce to się nazywało rzeźnicka. I tak. Tam wchodzi wszystko, łącznie z mięsem z kangura czasami, ale to jest już chyba raczej na pizzy rzadkość, taka ciekawostka. I tam wchodzi szynka, wchodzi pepperoni, czasami wchodzi jakaś... Wchodzi na to wszystko wołowina, właśnie taka ciągnięta, czy wyciągana wołowina, tak, pulled pork, nie wiem jak to, jak to się... Ana, właśnie, ja przepraszam. Myśl na polonusa, jak to się wywołowina nazywa, jak to się przyjęła się nazwa w Polsce, szarpana, właśnie.
0: Tak, tak.
1: I do wszystkiego sos barbecue, raczej taki lekko słodkawy. I to smakuje, no mi to bardzo smakuje, szczerze mówiąc. Ale ja bardzo lubię sos barbecue.
0: No, ja też lubię.
7: Sorry, Zanek, ja ci przerwę, to ważne pytanie. A ta pizza ma grube ciasto, bo ja pamiętam, kiedyś zamawiałem pizzę, też właśnie coś w tym stylu, i ona była na takim cienkim cieście, że to po prostu się trzymać tego nie dało. To mam nadzieję, że wtedy robią jakieś grubsze to ciasto.
1: Taka z sosem barbecue i dużą ilością mięsa, to prawie zawsze jest deep pan, czyli ten styl nowojorski, czyli głęboka.
7: A to nie jest ten? Chicago? Deep dish?
0: Nie, to jest jeszcze inna. Chicago to jest taka zajebiście właśnie gruba. Taka, że aż ma ranty wielkie i tam aż nawalone dosłownie. To jest prawie jak lasagna, bym powiedział. Nie, Chicago jest jeszcze większą. Zaraz wam rzucę Chicago style.
7: ten, tylko mam nadzieję, że nie ma żadnego Włocha, bo jak mówimy o takich rzeczach, to by nas poćwiartowało.
0: No, Chicago Style to jest faktycznie, dobrze, że powiedziałeś, przypomniałem.

0: ja pytam do kogoś.
1: Dominos.
0: Dominos, tak? Aha.
1: Tak.
0: A Rejon?
2: My też...
0: Bo też o Rejon pytał. To się dogadaj z nim na czacie, okej? Okay? Żebyś mu kiedyś dowiózł pizzę.
1: Portsmouth, same południe Portsmouth.
0: Aha, no to masz.
1: Może. Więc kupuję, jak już jestem tam z kimś i ktoś ze znajomymi chce kupić pizzę, no to włoska. Zawsze włoska, a kiedy bardzo rzadko robię, to ostatnio już długo nie robiłem pizzy, po prostu pracuję w pizzerii i też by było robić w domu pizzę, to już zakrawało psychopatię. No. Ale jak już robię, to robię na zajebiście grubym cieście. Nie wiem czemu mi to pasi i w domowej pizzy często popełnia się ten błąd, że daje się za dużo składników. Wszystko, co mamy, nagle nam pasuje i dodajemy i wychodzi
0: tak
1: na taki tort nam wychodzi z taką kubką składników i te smaki zbyt bardzo się mieszają, więc polecam robić, nawet sobie tą margaritę zrobić, czy dodać właśnie jalapeno, czy jak ten tam mówił, galapagos.
2: Pepperoni.
0: Jalapeno.
1: Bardzo fajny smak wtedy wychodzi. Dobra, to ja dojeżdżam na bazę, także przełączam się na odsłuch.
0: No, dzięki za telefon.
2: Kurczę, chciałem wspomnieć, że miałem okazję pracować w Dominos, to znaczy w polskim Dominos, bo jest obok Wrocławia, ale to raczej tylko przez tydzień. Byłem w zastępstwie i tam pomagałem przy kuchni. Ale to nie z rozważeniem niestety, bo
0: jesteś bo typowym nocnikiem i nie masz prawa jazdy.
2: No właśnie, ale jest... zamierzam kiedyś zrobić.
0: Nie przejmuj się, tu jest nadreprezentacja ludzi bez prawa jazdy. To nawet nie jest temat do dyskusji, to jest tutaj normalna sprawa. No, zobaczcie sobie teraz tą Chicago Style pizzę. To ciasto w ogóle jest chyba jakieś inne. To wygląda jak tort z mięsem w środku, nie? A tu tak jak Grzesiek powiedział, nie?
2: To w ogóle jak chleb wygląda już to ciasto. Takie, wiesz...
0: I to jest...
2: Ja pierdzielę.
0: I to jest coś, czego bym się po Australii spodziewał, nie? Właśnie takie Chicago Style ciasto i nawalić do tego mięsa w sosie barbecue.
3: Ale no, jesteś bardzo blisko. No. Słuchajcie, ja się naprawdę... U mnie już dochodzi północ.
0: Dzięki, Jacku.
3: Floki się jeszcze pytała,
0: tak?
3: O najgorszą pizzę, jaką ja... Najgorsza pizza, restauracja Zapiecek w Międzyzdrojach. I to było coś w stylu bułka, która jest takie ciasto, nieudane ciasto drożdżowe, posmarowane sosem pomidorowym z odrobiną sera. Tak obrzydliwe, że była jedyna, nie dałem rady zjeść. Nie polecam pizzy w restauracji Zapiecek w Międzyzdrowiu. Naprawdę nie polecam. Dobra, trzymajcie się. Cześć.
0: Hej, cześć.
2: Cześć.
0: Co tu
2: widzę? Właśnie. No. Zenek, wiesz jaka jest polska pizza dla biedaków, kiedy jeszcze byliśmy w przejściu
0: na chlebie,
2: między PRL-em?
0: Zapiekanka.
2: Tak, dokładnie, zapiekaneczka. Zapiekaneczka no. Na zwykłym chlebku, taka jeszcze w przystanku.
0: Ale wiesz,
2: i zamiast sosu...
0: Tortex.
2: Tak, i zamiast sosu ketchup.
0: Tortex, albo jeszcze jakiś bardziej podły. Bo Tortex wbrew pozorom wcale taki najgorszy nie jest, nie?
2: Nie jest. Ja sam go jadłem. On ma problem z konsystencją, raczej tutaj powiedziałbym. To jest dla mnie problem z ketchupami. Ja lubię jak ketchup ma trochę taką konsystencję jednak bardziej lepką.
0: Ja też.
2: Trzyma
0: tak.
2: Się. A nie, że się rozłazi.
0: To jest taki żelowy troszeczkę, bym powiedział. Pan Maruda pisze, na razie zapiekanki są mega. Ja się zgadzam jak najbardziej i myślę, że walnę w zapiekanki niedługo. Ale wiesz, w zapiekance dominującym aspektem myślę, że są te pieczarki na dobrą sprawę, nie? Czy jest w ogóle jakaś pieczarka? To jest pieczarka. Zapiekanka bez pieczarek?

Ahoj, tu Ania, witam was w nocnym radyjku, zamajona, rozleniwiona przez to słońce. Także dzisiaj, wiecie, taka późniejsza i pewnie krótsza audycja. No i o czym to dzisiaj będzie? No o tym maju, który ogłaszam najlepszym miesiącem w roku. Gdyby przyrównać rok do tygodnia, to maj to jest taki piątek po południu, kiedy wszystko, co najlepsze przed nami. No mam nadzieję, że przede mną wasze telefony, także dzwońcie na Skype, Nocne Radio, bo wiecie, dzisiaj jestem sama, więc polegam tylko na was i na jakichś temacikach, które dla was przygotowałam. Temaciki na M, czyli M jak miłość. No nie wiem, czy też tak macie, jak się przyjdziecie po tej plaży, zobaczycie te roznegliżowane ciała, robi się tak gorąco, czy też nabieracie ochoty na miłość pod różnymi postaciami. Mam nadzieję, że tak. I zadzwonicie do mnie i opowiecie mi o jakichś historiach miłosnych, może niekoniecznie waszych, ale wasze, które gdzieś tam w waszej otoczeniu się zadziały. No i będzie też o maminym dniu, który się zbliża, bo mamy Dzień Matki, piątek. Ja tradycyjnie chciałam wam coś polecić. Jeśli zamierzacie coś kupić mamie, to mam dwie książeczki do polecenia właśnie o tematach miłosnych, ale o takich niebanalnych miłościach. Witam wszystkich na czacie. Jest i Furiat, który przypomina, że maj to miesiąc maryjny. Tak, mamy tutaj od razu temat Matki Przenajświętszej. Witam adwokata, witam Daniela, witam Anię, Łukacjusza. No i kto tam jeszcze słucha? No i też się zastanawiam, czy jak nocniki kochają, czy nocniki w ogóle są romantyczne. Jak to u was wygląda? No i na M to jeszcze są marzenia. Mi się dzisiaj marzy, żebyście do mnie podzwonili. Skype Nocne Radio tutaj na was czeka. Ja na was czekam. Na wasze historie majowe, miłosne i nie tylko. A najbardziej to by mi się marzyło właśnie, żeby jakaś kobieta zadzwoniła. Może być też Ania. Ania Lep na przykład. O, jest psycho. Jak kocha psycho. Historie miłosne psycho, to byłoby coś naprawdę ciekawego. Także dzwońcie i opowiadajcie, czy poczuliście już przypływ miłości tej wiosny. Maj no bez jaj, tak. Pan Bóg się nie zgadza. Chyba, że maj to najlepszy miesiąc. Ja uważam, że tak, że to jest najlepszy miesiąc w roku. Wystarczy się przejść po lesie. O, właśnie, jak tam wasze spacery? Ja ostatnio dużo chodzę po lesie. Pierwszy raz w życiu widziałam parę borsuków. W ogóle pierwszy raz widziałam borsuka w lesie. No bo że wiewiórki, że jakieś jelonki, no to wiadomo, ale pierwszy raz widziałam parę borsuczą, zakochaną, która sobie romantycznie tam coś szamała. No musiała być ta para borsuków bardzo miłością odurzona, bo nawet nie przeszkadzało mi to, że w niedalekiej odległości się przechadzałam. Tak, takie romantyczne miłość rośnie wokół nas. Mam nadzieję, że wokół was też. A jakie mam tutaj dla was propozycje książkowe o miłości niebanalnej, historię późnych miłości.

0: emocji. Przeczytałam w tym tygodniu taką książkę Krótko i Szczęśliwie Agaty Romaniuk, właśnie z podtytułem Historie późnych miłości. Jest to 11 prawdziwych historii właśnie o takich miłościach, które się wydarzyły w tej drugiej połowie życia, a właściwie można powiedzieć, że większość z nich to już się wydarzyło na jesieni życia. I jeżeli miałabym wam polecać właśnie, gdybyście chcieli mamie oprócz czekoladek czy jakiegoś kwiatka coś kupić książkowego, to polecam Z czystym sumieniem. To jest taka książka, reportaż na jeden wieczór, pełen wzruszeń i taki dający nadzieję, że w każdym wieku można i w każdych okolicznościach przyrody można znaleźć tą drugą połówkę, nie mylić z tą połówką. Pierwsza historia nosi tytuł Patrząc na Marię. Jest to o spotkaniu Pani Marii i Pana Staszka, tylko w dość nietypowym miejscu, ponieważ jest to taki dom opieki prowadzony przez siostry Elżbietanki, gdzie ta Pani Maria przebywa, ponieważ jest ona osobą, która w dość młodym stosunkowo wieku, bo mając dopiero tylko 50 lat, już zaczęła cierpieć na demencję. No i stąd jej rodzina umieściła ją w tym domu opieki. A pan Staszek tam przychodził coś naprawiać, coś tam, nie wiem, grabić, a ona grała codziennie tam na fortepianie. No i tak się w niej zakochał. Tylko problem polega na tym, że ona codziennie nazywa go innym imieniem. I nie jest do końca świadoma, kim on tak naprawdę jest. No i też były takie opory tych sióstr Elżbietanek, żeby w ogóle ten pan Staszek tam się z nią spotykał i wchodził do jej pokoju, gdzie mogliby być sam na sam. No ale ja tutaj wam taki może cytat przeczytam. Ja rozumiem, że ona nie jest winna, to choroba, a nie szaleństwo, mówi jej młodszy syn Tomek, ale ona nawet nie wie, kim jest mój ojciec. Nie poznaje go, a on żyje jakąś mrzonką, przecież to nie jest prawdziwy związek, mówi syn tego pana Staszka. Ale syn nie umie jednak odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy prawdziwy związek. Ani on, ani jego brat, ani pisarka, tak, pani Agata Romaniuk też nie potrafi opisać, czym jest prawdziwy związek. Tymczasem Staszek przynosi Marii delicje i tulipany, ona głaszcze go po głowie i po raz kolejny gra jego ulubiony fragment, Marzenie Schumana. Właśnie do tej książki nawet na Spotify jest playlista pod tym samym tytułem, Krótko i Szczęśliwie. Ale oczywiście wam jej nie puszczę, bo tam są znane hity, które od razu wywaliłyby naszą audycję z YouTube'a. Także tą playlistę musicie sobie odszukać sami. Ania pisze, że związki z pacjentami są zabronione, przynajmniej w Niemczech. W tej historii też była taka skomplikowana sprawa, bo nie dość, że to jest dom opieki, to pani Maria nie jest w pełni władz umysłowych, no to jeszcze są te siostry zakonne, ale jakoś rodzina przekonała te zakonnice i zezwala na to, żeby pan Staszek odwiedzał panią Marię także w jej pokoju. No, ale pan Staszek ma większe plany w stosunku do pani Marii, no bo chciałby ją po prostu zabrać gdzieś na spacer poza ten dom. Ale nie jest jej rodziną i nie może tego robić, więc teraz są plany, żeby wziąć ślub. No a teraz to też jest takie pytanie, czy można brać ślub z kimś, kto nie wie nawet dokładnie, gdzie się znajduje. ale z drugiej strony są sobą szczęśliwi. Widać, że obu stronom sprzyja ten związek. Więc taki dylemat, no może też pytanie do was. Czy to dobrze, że się takim osobom pozwala na utrzymywanie takich relacji? I czy udzielilibyście ślubu takiej parze, gdzie jedna nie wie dokładnie, gdzie się znajduje i nie jest w pełni władz umysłowych? No ale na szczęście, mówię, to się dzieje w Polsce. Siostry zakonne były wyrozumiałe, dały się przekonać. Ja myślę, że jak obie strony, obu stronom to sprzyja, to czemu nie? No Kuba właśnie pisze, że wiadoma sprawa, że pani z demencją nie jest w stanie wyrazić świadomej zgody. No pewnie jakoś prawnie, nie wiem jak to można prawnie rozwiązać. O, czym jest miłość? Pytał Łukacjusz. Chyba, że ślub na jeden dzień. Kolejna historia w tej książce to może was zaskoczy, bo tytuł brzmi Trójca Nieświęta. Już możecie się domyślać, o co tutaj chodzi. Tak, jest to o trójkącie. O trójkącie starszych państwa. Pani Lucy, jej męża Ryśka i ich wspólnego znajomego Mańka. Tak to się właśnie zadziało, że Lucia była żoną Rysia. I oni mieli taki otwarty związek przez całe życie. Rysiu miał swoje skoki w bok, Lucia też miała swoje skoki w bok, taki po prostu byli małżeństwem. No i wspólnym znajomym był Maniek, który wiele lat był wiernym i szczęśliwym małżonkiem, ale niestety obdowiał. No i pani Lucia go pocieszyła. I teraz są, znaczy teraz już nie są niestety, no ale byli. Takim szczęśliwym trójkątem. I tutaj ciekawa historia się wydarzyła, jeśli chodzi o rodzinę tych trojga, ponieważ dzieci nie zaakceptowały tego. W ogóle pani Lucia z panem Ryśkiem mieli jednego syna, którego żona była katechetką. No to sobie już wyobrażacie, że ona miała największy problem z akceptowaniem tej sytuacji. No i przykleła teściów, przestała ich odwiedzać, z nimi rozmawiać, synowi też zabroniła. Ale okazało się, że wnuczęta są dużo bardziej otwarte, nawet nazwały to zjawisko, które się zadziało między Lucią, Ryśkiem a Mańkiem. To jest po prostu poliamoria, tak też można. Skoro wam jest z tym dobrze, to czemu nie? I tak ostatecznie pan Maniek prowadził się do mieszkania Lucy i Rysia. Jeździli razem do sanatorium, ale mieli dwa pokoje w tych sanatoriach. Jeden był Lucy, a drugi był panów. I tak to wyglądało. No i żyli sobie tak krótko i szczęśliwie. No niestety te historie miłosne nie są zbyt długie, ponieważ są to historie o tych miłościach w późnych latach i niestety przerywa je to, co ostateczne. I tutaj no zdradzę wam, bo możecie domyślić, pani Lucia zostawiła po sobie, bo wdowców tak naprawdę. I takie te historie są. Może taka najbardziej wzruszająca to była historia pod tytułem Powrót Hani. O takim mężczyźnie, który panu Tadeuszu, który po śmierci swojej żony po prostu zamilkł. Po prostu z dnia na dzień przestał mówić. I tak od 20 lat, ponad 20 lat już milczy. Z tego powodu wyrzucono go z pracy, bo on pracował jako księgowy dla jakiejś spółdzielni mieszkaniowej. I póki był, powiem, stary prezes tej spółdzielni, to on to akceptował. Pan Tadeusz wykonywał swoje obowiązki, wszystko na piśmie po prostu załatwiał. I jakby nie zakłócało to jego pracy. Ale niestety, kiedy stary prezes poszedł na emeryturę, a pojawił się nowy, to po prostu pana Tadeusza zwolnił za to, że jest aspołeczny, nie integruje się z drużyną. No i co o tym sądzicie? Czy można kogoś zwolnić, dlatego, bo się nie odzywa w pracy? Co tam na czacie piszecie ciekawego? Psycho mówi, że przygnębiające te opowieści. No, myślę, że ta historia o pani Lucy Śkujmańku bardzo pokrzepiająca. Są one takie słodko-gorzkie. Ja myślę, że najfajniejsze w nich jest to, że jest pokazane, że właśnie w każdym momencie życia można to swoje szczęście, drugą połówkę spotkać. Tylko jest jeden chyba warunek. Jest taka historia tutaj parasolki z pierwszego piętra o sąsiadach. Pani mieszkała dwa piętra wyżej, pan na parterze. Ona miała męża, który chorował. Żyła z nim, powiedzmy, długo i szczęśliwie, no ale niestety on zachorował, ona się nim opiekowała, mąż zmarł. A ten sąsiad z parteru, po prostu ona była taka roztrzepana, zostawiała, gubiła ciągle parasolki, ciągle miała nowe te parasolki i zostawiała na parterze tą parasolkę, tak nie wiem, do przeschnięcia, a on jej te parasolki odnosił, zapisywał w notesie, każdą tą parasolkę opisywał. No i w sumie na tym by się ta może historia skończyła, gdyby nie to, że ta pani pewnego razu przyszła do niego, uwaga, z ciastem. Także tak, jak dostaniecie jakieś ciasto, macie może za dużo ciasta w domu, to może warto jakąś sąsiadkę zaprosić na to ciasto, albo podzielić się, donieść tej sąsiadce, sąsiadowi. No i tak, i od takiego właśnie serniczka, serniczek tu, kawka tam. No i sąsiadka z sąsiadem się zeszli. I wiem, romans, tak? Nawiązali bliższą znajomość. Bandast przygnębiająca. Nie znajdziemy pełni szczęścia na tym łespadowie. No pełni szczęścia pewnie nie. Ale trochę szczęścia można sobie tarczyć. Tylko no, trzeba jakiś pierwszy krok zrobić, trzeba trochę wejść do ludzi i właśnie jakiegoś maila napisać. Jest niesamowita historia pod tytułem Podróże z dróżnikiem, gdzie dziewczyna po prostu jakiegoś bloga pisała i jakiś koleś do niej jakiegoś tam maila napisał i oni tak zaczęli sobie odpisywać. I tak przez 6 lat do siebie pisali o książkach, jakie czytają, o filmach, jakie widzieli. I tak to trwało. Spotkali się kilka razy, dalej ze sobą piszą, ale generalnie jest to taka, jak to się mówiło kiedyś, miłość platoniczna. On ma swoją rodzinę, ona ma swoją rodzinę i po prostu tak się głębiej przyjaźnią. Sami sobie w jakichś tam problemach się dzielą swoimi problemami, ale głównie dzielą się chwilami takimi spędzonymi właśnie przy książce, przy filmie. Ciekawa rzecz, oni sobie na przykład wysyłali, którą książkę teraz przeczytają wspólnie. Proponowała raz ona, raz on i dzielili się wrażeniami z lektury. No, tak jak ja się dzisiaj dzielę z wami wrażeniami z tych reportaży. Co wy tu jeszcze piszecie? Anna pisze, że dzisiaj coś piatto gustoso. Nie wiem, co to jest piatto gustoso. Ania, zadzwoń. Ale nie mam sąsiada, z którym mogłabym się podzielić. O, w jakimś oddudziu mieszkasz? A drugą książkę, jaką chciałam wam polecić, już kiedyś wam polecałam Elenę Ferrante. I tak, jestem trochę monotematyczna, ale mam kolejną książkę tej autorki. Idealna na Dzień Matki. Tytuł Obsesyjna Miłość. I zaczyna się od słów, że moja matka umarła w moje urodziny 23 maja. Znaleziono jej ciało na plaży. I ta obsesyjna miłość to jest i obsesyjna miłość córki do matki, i obsesyjna miłość jej ojca, męża do jej matki, o trudnych dosyć relacjach, a wszystko to w klimacie takiego prywatnego śledztwa, które prowadzi ta córka, żeby odkryć, co to się wydarzyło, że jej 60-letnia już ponad ma, zginęła w tak dziwnych okolicznościach, że jej nagie ciało, właśnie nie nagie, bo w eleganckiej bieliźnie, jej ciało w eleganckiej bieliźnie wyrzuciło morze. I ona tak właśnie po kolei odkrywa tą historię, składa to do kupy i przy okazji robi sobie taki rozrachunek właśnie ze swojej ciężkiej relacji z matką i próbuje też przetrawić to, jakim związkiem było małżeństwo jej rodziców, a nie była to łatwa, wiecie, włoska rodzina. No, ostatecznie ta rodzina skończyła tak, że ta matka Amalia wolała z trzema córkami odejść od ojca, który właśnie ją tak obsesyjnie kochał, że po prostu ona no dusiła się w tym związku. Może znowu mało optymistycznie to wszystko brzmi, ale dziewczyny lubią takie historie i mamy też takie historie lubią, także jeśli jakieś pewniki chcecie książkowe dla waszych rodzicielek, to te dwie książki wam polecam. Książka pod tytułem Męczybuła. Nie znam. Musisz zadzwonić Kulturalny Zakapiorza i opowiedzieć, co to za książka. To są takie książki, te, które wam powiem, wiecie, do połknięcia na jeden raz, także z nimi się nie będziecie męczyć. Nie są to może jakieś ambitne pozycje, ale takie, w których każdy, myślę, na pewno każda kobieta dużo odnajdzie ze swojego życia jakichś nawiązań. A ja was zapraszam do dzwonienia, bo tak jak słyszycie, jestem sama dzisiaj. Trochę przysmażona słońcem, więc trochę rozleniwiona. No i chciałabym wasze propozycje na prezenty książkowe dla mam usłyszeć. No bo ja te książki mam i mojej mamie dam, a chciałabym coś jej zakupić. A szczerze powiedziawszy, nie mam jeszcze pomysłu, a czasu już jest niewiele. I chciałabym już jutro to przynajmniej zamówić. Ostatnio prosiłam was o jakieś polecajki dla Gandalfa, ale nie tylko, o blogi, jakie czytacie. Ale jakoś to się nam rozmyło. Nie wiem, czy jeszcze ktoś w ogóle czyta te blogi. No ja wam powiem szczerze, że nigdy nie byłam blogowa. Ja to jestem taka raczej retro i właśnie książki czytam. Także nie byłam w stanie z Gandalfowi polecić. Ale może wy macie jakieś blogi do polecenia. Mówię, czasami mam wrażenie, że więcej ludzi te blogi pisze niż je czyta. I raczej to się robi tak dla siebie w formie jakiegoś pamiętnika, niż z nadzieją, że ktoś to będzie czytał i będzie to popularne. Teraz to bardziej chyba vlogi są, cieszą się większą popularnością. Co oprócz Biblii, pośredniku, byś polecił? Bardzo bym prosił jakieś polecenia. Oprócz Biblii, bo Biblię to już każda mama ma w domu. Siema wszystkim, pisze Rogal. Siema Rogal. Bogumił Barnaba. A gdzie tu są jakieś kobiety? Ania, ciasto upiekłaś, to zadzwoń. Opowiedz o tym przepisie. Opowieść podręcznej. Ale to już mamy przeczytane, Andrzej. Dzięki. A opowieść podręcznej mamy już przeczytaną i obejrzaną. I mimo wszystko jednak coś troszeczkę mniej przygnębiającego. Jakbyś mógł polecić. No i o tych historiach miłosnych jeszcze. Tutaj często się pojawia takie pytanie, czy dać sobie to przyzwolenie na miłość po tym, jak straciliśmy męża, żonę. Czy to nie jest zdrada w stosunku do tej osoby, która umarła, zginęła? No bo, no dobra, tej osoby już nie ma, no ale to się obiecywało, że na całe życie i tak dalej. No i wiecie co, ja tak, no nie, ciekawa jestem, jak jest u was w okolicy, wśród waszych znajomych, w waszej rodzinie, ale z moich jakichś takich obserwacji wynika, że właśnie bardzo rzadko ludzie decydują się, ci, którzy owdowieją w tym starszym wieku, na jakieś kolejne związki. No i to jest trochę smutne, że bo to też ci przyjaciele też odchodzą po kolei i te starsze osoby zostają same trochę skazane na tą rodzinę swoją. A myślę, że komu właśnie takim starszym osobom towarzystwo jest bardzo potrzebne. Dużo czasu na emeryturze. Ania pisze, że nie piekła ciasta, robiła faszerowane lizaczki z chleba tostowego. Pozdrawiam mojego ulubionego kucharza Piatto Gustoso. Aha, czyli Piatto Gustoso to kucharz, okej. Faszerowane lizaczki. Ciekawe, czym faszerowane. No, dzisiaj też dostałam pytanie. Mama, co byś chciała na dzień mamy? No tak, ja powiedziałam, że ja bym chciała, żeby obiad jakiś dobry mi przygotowali. To jest największy prezent. Odciążyć od gotowania. No i przy okazji wielka przyjemność. Coś dobrego zjeść robione cudzymi rękami. Pośrednik. Prosta metoda na rzucanie palenia. Alan Carr. Jest godna uwagi dla kobiet, co mają smroda w domu. O, no tak, tak, no ale no nie każda mama pali. Androidy śnią o elektrycznych owcach. Człowiek z Wysokiego Zamku, poleca Andrzej. Okej, o tym to nie słyszałam. To jest, to sobie sprawdzę. No i ja nie mam żadnych, powiem wam, wyjątkowo jakieś romantyczne historie wokół siebie, tak nie wiem, jakoś tak nudno tu u nas na północy. Ale może wy znacie jakieś historie, nie wiem, osób, które tam się poznały w jakimś pociągu, albo w jakiś nietypowy sposób. Ja próbowałam coś u siebie znaleźć, ale mówię, niestety u mnie to nudy. Ale mówię, może wy coś macie do powiedzenia ciekawego. Andrzej jeszcze poleca też Lema lub Stephena Kinga. Tak, to są takie pewniaki, ale to jeszcze mama musi lubić science fiction trochę, nie? Albo nie bać się bać. Za bardzo wam też muzyczki, jakichś kawałków dzisiaj o miłości nie będę puszczać, bo ostatnio to się źle skończyło. Trzeba było wycinać kawałki piosenki. Także tylko to, co słyszycie w tle dzisiaj. Taki chillaucik. Zapraszam was do dzwonienia. A jak nie, to mówię, będzie bardzo krótka audycja. Good, fajna książka. No nie wiem. Raczej przerażająca. I morfina twardocha. Morfina jest okej. Z takich miłosnych, tragicznych historii, no to teraz na pewno wszyscy słyszeliście o tym, co spotkało naszą olimpijkę Justynę Kowalczyk, której mąż ginął w szwajcarskich Alpach. No i no tak pięknie tam stała. Sorry, że tak zareagowałam, ale jakoś strasznie głośno mam to ustawione Skype'a. Halo, krawiec. Ty masz jakąś romantyczną historię do powiedzenia?
1: Witam, cześć. Romantyczna historia niekoniecznie, ale skoro się zastanawiałaś na przykład, czy no, nad jakimiś przykładami ciekawych związków, na przykład właśnie u takich dojrzałych osób, ja mógłbym to rzucić od siebie jakieś najdziwniejsze związki znane, nie wiem, z filmu, z życia, z literatury. Teraz mi się przypomniał na przykład Cool World. To jest taki film, gdzie żywy człowiek się przenosi do świata kreskówek i się zakochuje w kreskówkowej babeczce. I co ty na to?
0: No powoli chyba w tą stronę zmierzamy właśnie, nie? Że bardziej duża część mężczyzn może woli właśnie te panie kreskówkowe, można by takie nazwać, ze sztucznymi rzęsami, sztucznymi piersiami z Pornhuba, a nie te realne w prawdziwym życiu. To tak trochę może stał się ten film życiem. Co ty o tym sądzisz?
1: Poprawcie mnie, jeśli coś palnę, ale wśród fanów anime mówi się na przykład czasem na jakieś kobitki, laseczki, waifu, i to ma niby oznaczać, że to taka twoja żona wymarzona, tak? Że tak jakby się ktoś zakochał tak wręcz właśnie w takiej postaci z anime, nie? Że taki ideał, no ale to wszystko takie wirtualne rzeczy. Próbuję sobie z życia przypomnieć jakieś ciekawe związki może.
0: No nie wiem, gdzieś w rodzinie może, albo wśród znajomych. Jakieś takie nietypowe połączenia.
1: No w rodzinie to tak czasem może niekoniecznie chce się gadać publicznie, a wśród znajomych nie wiem. Raczej nie kojarzę jakichś takich dziwnych związków.
0: No, bo ta autorka tej książki, Agata Romaniuk, po tym jak ją napisała, to dostała od znajomych, od czytelników, że oni mają dużo ciekawsze historie niż te, które ona opisała, nie? I w sumie pewnie dostała sporo materiału na jakieś Krótko i Szczęśliwie 2, 3 i tak dalej, tak jak są numerowane te wszystkie komedie romantyczne. No i ja, jak to przeczytałam, mówię, kurczę, czy ja mam właśnie gdzieś wokół siebie jakąś taką romantyczną historię? No i też jakiejś takiej nie znalazłam. Właśnie raczej dużo mało romantycznych historii. No nie wiem, na przykład moje prababcie obie straciły mężów w trakcie wojny. No i nigdy już nie miały żadnego mężczyzny w swoim życiu. No wiadomo, na początku to chodziło o to, że tych mężczyzn nie było. One zostały z dziećmi, większość mężczyzn tak zginęła na wojnie i te kobiety po prostu zostały same. A potem też nie wiem, może było za późno. No wiadomo, też nie było okazji zapytać, no bo moja prababcia umiera, to przeważnie masz tam, nie wiem, kilka lat i wtedy jeszcze nie przychodzą ci takie tematy do głowy, tylko może właśnie później się zastanawiałam, jak to jest, że one już nigdy się z nikim nie związały. Ale dużo w ogóle kobiet, tak mi się wydaje, po tym jak owdowieją, tak jak myślę właśnie o kobietach, nie wiem, z pokolenia moich rodziców, czy moich dziadków, no to już nie wchodziły w następny związek jakoś, nie?
1: No moja mama też na przykład nie. No tak często chyba jest. To trzeba mieć duży luz i jakby takie luźne podejście, żeby się znów brać za takie rzeczy. Trzeba mieć siłę, jakąś taką jeszcze, jakiś power, nie? I chęć w ogóle, no to potem znika jakoś stopniowo. Ja się, słuchajcie, na romansach za bardzo nie znam. Mogę sobie pogadać o rzeczach takich związanych z tym, z jakąś tam, nie wiem, o branży randkowej. Pewnie widzieliście, że są już takie ogłoszenia, że są takie serwisy wyspecjalizowane właśnie w znajdowaniu dojrzałych par, w kojarzeniu dojrzałych par.
0: Tak, tak. Są takie biura matrymonialne nawet. Kiedyś miałam tutaj ochotę zaprosić właścicielkę takiego biura, ale ostatecznie się nie zgodziła, ponieważ powiedziała, że no chcąc, nie chcąc, moglibyśmy tu jakieś szczegóły, jakichś związków zdradzić, no i to by no nie, mogło nie być dobrze odebrane, gdyby to gdzieś wypłynęło. No bo wiadomo, że w takich sytuacjach to jakaś dyskrecja jest ważna, nie?
1: No mogłoby tak być, tak.
0: No także... tak, ja w ogóle byłam zdziwiona, że jeszcze biura matrymonialne działają, powstają nowe, ale jak się okazuje, te aplikacje to nie wszystko, nie? I jak właśnie są jakieś, powiedzmy, nie wiem, no może nie większe wymagania, tylko po prostu może trudniejsze grupy docelowe, to jednak biuro matrymonialne się jeszcze przydaje.
1: No widzisz, a przypuszczalnie się nie znajdą już chętni, żeby rozmawiać tutaj o związkach, o romansach, bo powód jest prosty, po prostu no musielibyśmy mieć jakąś taką tutaj grupę ludzi, którzy się interesują takimi rzeczami. Za małe radyjko, za mały odsetek się łapie, nie? Na taką tematykę już.
0: Mało kobiet.
1: Właśnie, za mało kobiet. Aż tak sobie możemy wyobrazić, że mogłoby być trochę inaczej, że mogłyby się urywać telefony i różne osoby by opowiadały o swoich związkach, o jakichś spostrzeżeniach, jakieś ciekawe historyjki, ktoś by coś, jakąś komedię romantyczną może zarekomendował, wiesz, ale u nas brakuje trochę zainteresowania taką tematyką chyba.
0: No i miałam nadzieję, że Maj na was jakoś tak trochę... Nie działa na ciebie krawiec Maj? Jak te dziewczyny takie roznegliżowane tam chodzą po tej Środzie Śląskiej?
1: Nie. Nie. Działa, oczywiście, że działa.
0: No tak, ale to trzeba coś z tym zrobić jeszcze, nie? Tam, no to na no no ten sernik zaprosić z bitą śmietaną.
1: No. To co mam zrobić właśnie? Jak widzę taką, że działa... To ja podbiec mam i co dalej?
0: No zagadać jakoś. No ty masz głos, masz gadane, to twoja największa broń. Tego bym użyła.
1: Co jej powiedzieć?
0: Są takie obciachowe jakieś teksty. To tych nie używaj. Takie już... Kurczę, teraz sobie nie przypomnę. Ale... No nie wiem co takiej dziewczynie, jak tak.
1: No nie wiem, ja bym podszedł i się zapytał, chcesz ze mną chodzić?
0: Tak. No, nie. O chodzeniu to od razu bym nie zaczynała.
1: Co, za słabo? coś ten mocniej?
0: Nie, właśnie. Dać? Nie, nie, właśnie słabiej dać, słabiej. Coś
1: słabiej. Chcesz pójść ze mną na spacerek? Nie wiem, co.
0: No to jest właśnie pojawia problem, że jak kończy się szkoła, kończą się studia, pracuje się z domu na przykład, to jak ktoś chce kogoś poznać, to już jest dużo ciężej, nie? Bo tak właśnie podejść do kogoś na ulicy nagle, to trochę dziwnie jednak jest, nie?
1: A może na przykład bym podbiegł i kałuża by była i przykryłbym kałużę płaszczem swoim i powiedział: Madam, proszę skorzystać z mojego płaszcza.
0: No ale teraz na kałużę to trochę będziesz musiał poczekać, nie? Bo chyba tam nie padało w tej Środzie Śląskiej ostatnio, co?
1: Właśnie, kiepski plan. Może po prostu tak bardziej na modłę prehistoryczną złapać. Jak mi się podoba jakaś, to biorę, łapię za włosy, gdzieś targam.
0: Ale dobry jest sposób na pieska. Pożyczasz pieska od sąsiada, idziesz z nim na spacer i jest coś takiego, że właściciele psów, oni często właśnie z innymi właścicielami psów tam zagadują. I tylko, że wtedy miałbyś jakąś dziewczynę z pieskiem, to nie wiem, jak ty na to byś ten... Ale to jest dobry sposób.
1: Czyli tak na etama, tak? Na
0: etama. Tak.
1: No ja to bardziej na lisa znam sposób, że się czaję i się do nory gdzieś chowam.
0: Pośrednik pisze, że możesz zaprosić tak po bożemu na rower. I to też jest dobry sposób, żeby kogoś zapoznać właśnie, a to na rolki, a to na rower, to wtedy spotkasz też osoby na rowerze albo na rolkach i wtedy też już jest od razu jakiś temat, od którego można wyjść, a nie tak bezpośrednio idziemy razem, nie wiem, na kawę.
1: Najlepiej jak coś łączy, jak już jest jakiś most, po którym można sobie spacerować, nie? Czy jakiś nagle też się interesujesz tym, tak jak ja?
0: No.
1: Już. Coś tam. I można, no słuchajcie, spotykacie dziewczynę, która się interesuje Gwiezdnymi Wojnami na przykład, a wy też jesteście wielkim fanem, no to od razu milion tematów chyba, co? I jakieś żarty gwiezdnowojenne i idziemy razem na nowe Gwiezdne Wojny?
0: No to od razu jedziesz na jakiś zlot fanów Gwiezdnych Wojen i tam po prostu przybierasz jak w olęgałkach. A ty jako grafik na przykład, to mógłbyś, bo dziewczyny się teraz, no wiadomo, będą odsłaniają coraz więcej ciała, a na tym ciele no często są tatuaże. To możesz coś a propos tatuażu powiedzieć, że wyjątkowo jakiś no, ekstrawagancki czy fajny, no to ja jako grafik doceniam ten wzór. No, może planujesz jakiś inny, mógłbym ci zaprojektować następny tatuaż.
1: Tak, taki chamski tribal jeszcze źle zrobiony jakąś maszynką w więźniu, krzywo, a ja co za kunszt, no, jest klasa. Nie no, ale właśnie jakiś punkt zaczepienia, nie? To może, a może są jakieś takie proste sposoby, żeby na przykład pchnąć. Od tyłu idziemy, pchamy, żeby się wywaliła. Pani głupi ryj se rozwaliła. No i przewróciła się pani tam coś i pomagamy i już jest. Nie, to głupie, to słaby sposób.
0: Powiem ci, jaki był tutaj jeden sposób w tej jednej historii, że babka jechała pociągiem, naprzeciwko niej siedział facet i generalnie nie rozmawiali ze sobą całą tą drogę, ale on na sam koniec napisał jej na komórce swojej takie dwa, trzy zdania, że jest wyjątkowo piękna, coś tam, może, no, tak kilka komplementów. I ona podziękowała mu i ten. No i potem ona za nim pobiegła i wymienili się numerami. Także takie historie.
1: Ja bym się bał komplementować wdzięki kobiety napotkanej, bo bym się bał, że będę zbyt seksistowski. Nie wiem w sumie, ale miałbym opory, wiesz, w sumie, bo nie każda kobieta chyba lubi, jak się jej wygląd komplementuje i się ją, wiesz, gdzieś tam w rękę całuje i tak dalej, o to mam na myśli.
0: No co?
1: A ty lubisz?
0: Całowanie w rękę? Nie, ale Znaczy, na pewno jak ktoś ci mówi komplement, tak ktoś obcy, no to trochę jakiś tak, jakiś trochę czerwona lampka się zapala, ale z drugiej strony, no nie jest to nic, jeżeli nie jest to nic nachalnego, chamskiego, a po prostu kilka miłych słów, no to nie ma w tym nic złego.
1: Czyli byś nie zareagowała tak jak na przykład Kazimiera Szczuka, jak ją pocałował w rękę jakiś poseł, nie pamiętam kto, to ona też wzięła go za rękę i też go pocałowała. Kogoś
0: Ale
1: znanego. Kogo to ona tam.
0: nie mówimy o całowaniu w rękę. No, całowanie w rękę jest beznadziejne. No. Mówimy o komplementach. Podchodzisz do dziewczyny i mówisz, że nie wiem, że ma wyjątkowo ładne usta, na przykład, tak? No, no widzisz, no i teraz jak ktoś pomyśli usta, no to. No ale czemu nie? Przecież to nie jest żaden grzech komuś powiedzieć coś miłego.
1: No, ale to też trzeba umieć, bo jak na przykład bym podszedł i powiedział: dzień dobry, ma pani bardzo ładne buty. Bardzo ładne buty ma pani. Chciałem powiedzieć. To słabo.
0: Dlaczego?
1: Jakoś tak słabo. A może by ją właśnie to tak zaskoczyło, że ciągnęłaby z ciekawości rozmowę. Co to za. Co to za typ? Co to za pajac przyszedł tutaj? O co on się pyta?
0: No, te buty to jest akurat bezpieczny temat. Nie od razu wchodzić na części ciała, tylko buty, bardzo ładne buty. No, gdzie pani nabyła takie buty?
1: Czyli
0: No.
1: gdzieś tam zaczynamy od tych albo dolnej części, od butów, ewentualnie tam od górnych kończyn, od paznokci. Delikatnie.
0: Adwokat pisze, że w życiu by o ustach nie powiedział. No to adwokat, zapodaj jakieś takie Boże komplementy, które można by dziewczynie powiedzieć, a które by nie były takie nachalne. Od czego można by zacząć? Musimy jakoś wspomóc krawca, żebyśmy się doczekali jakiejś krawcowej w końcu.
1: Ratujcie, może jest
0: Ratujcie
1: jakaś
0: go!
1: szansa, może jest jeszcze jakaś szansa, podpowiedzcie coś. Wy na pewno macie dużo różnych patentów, pomysłów, co tu zdziałać, jak to w ogóle, żeby wiadomo, co potem było. Nie, no właśnie to też ważne, ale nie tylko to. Wiemy, że jest miłość Eros i Agape, no. To może właśnie bardziej agapę w tym przypadku, co dzisiaj omawiasz, w przypadku starszych.
0: Zdecydowanie. No, ale nie tylko. Tam seks też wchodzi w grę. Ale no, wiadomo, dyskretnie.
1: I z klasą.
0: I z klasą, tak.
1: Chyba, że przechodzimy do kategorii wyuzdane babcie.
0: Tak, takie też są, takie też są. Ta pani Lucia, to chyba się taka wyuzdana babcia, bo ona tego Mańka mówi, właśnie tak ujęła to, że można mężczyznę pocieszać słowem, ale też cycem. No i ona pocieszyła Mańka cycem. Tak, taka bardzo wyzwolona starsza pani. I to był taki ciekawy kontrast właśnie, że ci starsi państwo byli dużo bardziej wyluzowani w tych kwestiach niż te ich dzieci. Niby pokolenie młodsze, ale jednak dużo bardziej konserwatywne i nie do zaakceptowania dla nich była ta poliamoria.
1: No, wiadomo, że starszy wiek to i doświadczenie jest też. To tak po prostu, nie?
0: No, różnie to bywa. A ty, krawiec, zaakceptowałbyś taki poliamoryczny związek swojej babci z Mańkiem i z Ryśkiem?
1: Jakbym tutaj był na czacie, chyba taki przykład podany, że babcia z dziesięciolatkiem właśnie przy Star Warsach. Coś, a to o taki związek? To chyba przesada trochę, przesada.
0: No nie, o takim mówimy.
1: Nie, no oczywiście śmieję się. No ale no to co, dwudziestolatek z sześćdziesięciolatką? Na przykład, czy jaki?
0: Nie, no poliamoria to jest wtedy, kiedy jest więcej niż dwie osoby
1: Aha,
0: w tej
1: trójkąt?
0: konstelacji. Trójkąt, no, czworokąt, no tutaj było tak,
1: A.
0: że była pani Lusia i dwóch panów. Ale to nie chodzi o różnicę wieku, chociaż pewnie też mogłaby być różnica wieku, nie?
1: Ja myślałem, że to jest takie. Ale no to. Sam nie wiem, no jakbym zareagował, bo to takiego czegoś trzeba doświadczyć, nie? A tak jak to trochę gdybanie, chyba bym, no raczej bym się starał być tutaj wyrozumiały, tolerancyjny i zawsze gdzieś tam się patrzy na szczęście młodej pary.
0: A może ty byś dał się namówić do trójkąta krawiec? Dałbyś się namówić?
1: Chyba nie jednak.
0: Nie.
1: Jestem za bardzo nieśmiały na takie rzeczy chyba.
0: A tylko dla siebie
1: a ty byś dała? Ty byś dała? No, nawet jak byś dała, to pewnie będziesz się bała powiedzieć w radiu, że tak.
0: No tak, nie mogę ujawniać takich rzeczy, wiadomo. Tylko tak możemy sobie pogdybać. Ania pisze, że wygląd jest nieważny, status jest nieważny, cechy charakteru i poczucie humoru. No nie wiem, czy z tym wyglądem to jest tak, że wygląd jest zupełnie nieważny.
1: No, znaczy wiesz, i jak pytasz się mnie, czy dałbym, mogłabyś się zapytać, czy dałem się kiedyś namówić, to właśnie nie. Dwa razy chyba miałem taką sytuację w życiu i się nie dałem namówić na żadne trójkąty.
0: Mhm. Jakoś, no. Z dwoma dziewczynami, czy z dziewczynami z chłopakiem?
1: Z dziewczynami.
0: O.
1: Każdorazowo.
0: Mhm. Okej. Okay. Czyli jednak jesteś tradycjonalistą, jeden na jeden.
1: Nie, przepraszam, co ja mówię. Raz z dwiema dziewczynami, a raz dwóch chłopaków i dziewczyna. O tak właśnie było.
0: Uhuhu. No to ładnie ale, tam w tym Wrocławiu.
1: Ale już mówię, że się nie dałem namówić.
0: Od razu odmówiłeś, czy dałeś sobie czas do namysłu?
1: No ale to tam już nieważne. Nie. Zaraz za dużo tu coś zdradzę.
0: No tutaj jakieś porady dla krawca, ale ktoś tam po drugiej stronie pisze, a może krawiec chce być sam?
1: No właśnie, proszę mi dać spokój.
0: Nie, no nie, nie możemy ci dać spokoju, musimy cię trochę rozruszać.
1: Wy tu lepiej dzwońcie do radyjka, a nie krawiec to, krawiec tamto, tylko zwalniam antenkę i jakieś opowieści poprosimy tutaj, bo to no, nie jest Ania i krawiec show, tylko no, też i wy.
0: Zdecydowanie wy. To no. Dzięki za telefonik, za trochę tutaj ciekawych szczegółów i powodzenia, przechadzaj się tam po tej Środzie Śląskiej i namierzaj.
1: Dobra.
0: No
1: to cześć.
0: Trzymaj się, papa. To zapraszamy teraz do następnego. Ania pisze, ja myślałam, że chcę kogoś, ale chyba jednak nie chcę. No, tak jak już tutaj raz mówiłam. Trochę inicjatywy. Aha, że ty, Ania, nie chcesz. Jest mi dobrze, jak jest. No tak, tak. Te związki to jednak wyjście ze swojej strefy komfortu. Narażenie na zranienie. Fandast, antena przewietrzona. Zapraszam ciebie. Przyjaźni szukam tylko i wyłącznie. Tak. Friends with benefits. To też jest dobra opcja. Właśnie, może ktoś ma takie historie. Sama przyjaźń, a ewentualnie czasami coś jeszcze. Czy takie związki was może bardziej interesują niż takie miłosne? W tej historii o panu, który donosił parasolki tej swojej sąsiadce, tam był taki moment właśnie, że on chciał coś więcej, no bo spotykali się raz u niej, raz u niego, ale wciąż mieszkali oddzielnie. A on chciał, żeby to już było tak na poważnie, żeby zamieszkali razem. No i ta pani sąsiadka miała pewne opory. On ją zaprosił w ogóle na wyjazd do Wenecji i ona nawet miała opory, żeby pojechać z nim do tej Wenecji na te kilka dni. bo obawiała się, że właśnie przez tak długo to może jakieś wynikną między nimi konflikty, że może ten cały urok prysnie. A z drugiej strony to jest właśnie fajne, że ci ludzie w starszym wieku, już każdy właśnie ma swoje mieszkanie, swoją rodzinę i mogą właśnie tak taki mieć, powiedzmy, powolny ten związek. Nie taki na 100%, tylko na tyle, ile oni uważają za ważne, że sobie zostawiają wtedy tą przestrzeń swoją i może właśnie przez to ma szansę być takie zdrowsze i trwalsze. No ale jak widać, zawsze ta druga strona może się

0: że słuchanie nocnego radia jest lepsze niż seks. Bardzo mnie to zastanowiło. Może Winman zadzwonisz i opowiesz, czy to rozumieć to dosłownie. Witaj Gosiu. Pytanie, czy nocne radio jest takie dobre? Ten seks był taki słaby. Czy może nie warto jednak poszukać czegoś więcej? O! Jest i on. Halo, halo, psycho.
1: No, cześć, Ania.
0: Ile tam stopni w Lublinie dzisiaj było?
1: 23 chyba. Może lepiej na słońcu.
0: Wygrzałeś dupkę?
1: Nie, ja nie opalam dupy, wiesz?
0: Tylko klatę?
1: No.
0: Czekaj, mam.
1: Ty, a może, Aniu, bo mam takie pytanie. Mhm. Bo ty jesteś szczęśliwa w... Tak?
0: Tak.
1: I od długo czasu się znacie tam z mężem? Po ślubie jesteście, czy tam po...
0: O, no, długo, długo. 15 lat.
1: Tak? 15 lat, no to nieźle. I żadnych tam nie było... Dobra, to nie wnikam w to. Ale to jak żeście się poznali, żeby taką receptę dać, żeby trafić na tą fajną dziewczynę? Znaczy, nie, czy on ciebie upolował, twój mąż, czy ty jego?
0: No, raczej on mnie, ale to nie jest romantyczna wielce historia.
1: No dobrze, ale to opowiedz. Może to ktoś sobie weźmie to tam jako przepis, jak to zrobić.
0: To jest bardzo prosty przepis, już sprawdzony w mojej rodzinie, że po prostu...
1: Za włosy?
0: Nie, że bierzesz kogoś, kogo już naprawdę dobrze znasz. Nie? Czyli jakąś koleżankę z klasy, czy to z liceum, czy to z podstawówki. I to jest na takiej zasadzie.
1: A, o to chodzi, tak?
0: Tak?
1: A jak kogoś nowego, to jak ten... A to, dobra, to już wiem. A to ja mam lepszy przepis.
0: Dawaj.
1: Znaczy, nie, bo... Nie wiem. Znaczy... Kurde, nie, ja nie chcę o swoich prywatnych rzeczach rozmawiać, wiesz?
0: Mhm.
1: No, a to lepszy przepis jest, że... Jakaś twoja koleżanka gdzieś to zaprasza na ten, na imprezę i tam są inne koleżanki.
0: No, o, no tak. tak. Albo właśnie przez znajomych, to też jest dobry przepis.
1: Przez znajomych to jest chyba najlepiej.
0: Najlepiej, bo to nie jest kupowanie kota w worku, nie?
1: No nie to, że pójdziesz sobie na dyskotekę i sobie tam...
0: O nie, znajdziesz. nie, to jest bardzo zły pomysł.
1: To jest najgorsze, co... Takie jednorazówki to wiadomo...
0: Nie.
1: Dobra, tak. Nie chcę za dużo mówić.
0: Ale damy... Cześć, Adam. Adam, o miłości.
2: No, cześć.
0: Co nam opowiesz?
2: No, jeśli chodzi o miłość romantyczną, to tylko pieśń nad pieśniami. Napisał ją Salomon.
1: Zaśpiewaj.
2: Nie, czyta się ją. Napisał ją Salomon. I to taki gość, to był taki kochliwy dosyć, bo miał 700 żon legalnych i 300 nielegalnych.
0: Aha.
2: Takich na wpół legalnych. Tak czy inaczej, tą pieśń nad pieśniami napisał dla swojej 63. żony. I jest napisane, że Salomon napisał 1000 pieśni, więc najprawdopodobniej napisał po jednej pieśni dla każdej z tych swoich żon, ale tylko tata dla tej 63. jest umieszczona w Biblii. Reszty nie ma. Generalnie chodzi o to, że w miesiącach letnich w Jerozolimie było zbyt gorąco i Salomon wyjeżdżał na północ do swojej posiadłości wiejskiej. No i tam obok była winnica, w której poznał tą swoją 63. żonę. I ona była taką prostą Izraelitką. Mhm. A Salomon miał ten problem, że bardzo lubił poganki brać sobie za żonę, różne królowe Egiptu, czy Kananejki, czy jakieś tam inne.
1: A czemu poganki? To też były wierzące osoby, tylko w inną religię. Dlaczego mówisz poganki?
2: Pogan, czy poganka, czy pogani, to teraz ma taki wydźwięk negatywny. A przedtem to była osoba, która nie wierzyła w Boga Jahwe. To nie ma wydźwięku negatywnego. Także nie dąsaj się.
1: Dobrze.
2: Tak się nazywało to, nie?
1: Dobrze, ojcze prowadzący, kontynuuj.

0: I co chciałem? No wybiłeś mnie teraz.
1: Bo miał 300 żon, 600
0: No prawda.
1: nielegalnych, nie, 600 legalnych, 300 legalnych i jak on to, ten cały towar
0: No miał z tym
1: oporządzał?
0: spory problem, bo na starość się stoczył i zamiast obrabiać, to budował świątynię dla tych swoich żon i teściowych. Także na starość mu źle poszło. W każdym razie miłość. W Biblii jest dużo bardzo o miłości. Tych miłości jest kilka rodzajów. Ale ta miłość jest dlatego taka ważna, że to jest jedyna rzecz, którą diabeł nie potrafi podrobić. Podrobi wszystkie znaki, wszystkie cuda, ale miłości nie umie. On po prostu jest egoistą. I potem właśnie się poznaje. W sensie duchowym, skąd co przychodzi. A odnośnie tej takiej miłości agape jeszcze, to ta miłość agape opiera się na prawdzie i sprawiedliwości. Także często ta miłość agape bywa bolesna, ale to jest najwyższa forma miłości, taka bezinteresowna.
2: No, ale nie masz właśnie wrażenia, że teraz dużo ludzi właśnie wybiera samotność, no właśnie z wygody, żeby nie narażać się na jakieś cierpienia, na odrzucenie i na tą stratę, no bo wiadomo, że nie jesteśmy wieczni. No, tak jak już tutaj tam zaczęłam wcześniej, tak? Na przykład o tej Justynie Kowalczyk, która straciła tego męża. Nie wiadomo, ile ta miłość potrwa, to takie mam wrażenie, że ludzie mówią, nawet nie zaczynam, jest dobrze tak, jak jest, więc po co zaczynać? Chodzi mi o to, czy miłość to, wiecie, czy waszym zdaniem jest to najważniejsza wartość w życiu, czy niekoniecznie, czy można sobie ją odpuścić i sobie szczęśliwe, samotne życie prowadzić i się nie narażać na jakieś wzloty i upadki.
1: Jak
0: Najważniejsze.
1: najbardziej,
0: No
1: czekaj,
0: mów.
1: ja teraz mówię. Jak najbardziej jest możliwe życie bez samotności i być szczęśliwym i no i płacić za seks i jak się ma potrzeby takie. Czemu nie? Dlaczego trzeba od razu mieszkać z kimś? Nie, ja próbowałem parę razy i kurzało mnie to, że ktoś mi tu mówił, co mam robić.
2: Ale nie musisz od razu z kimś mieszkać, żeby mieć związek.
1: No tak, no tak, wiesz.
2: No, to też jest kwestia dogadania się, nie?
1: Jak już się, wiesz, decydujesz na związek, to raczej trzeba mieszkać z kimś, albo wypadałoby przynajmniej, nie? Zresztą to dobra. Za dużo będę mówił o sobie, nie. No a ty, Adamie, jak poznałeś swoją
0: Najważniejsze.
1: żonę? Jak poznałeś swoją żonę, opowiadaj.
0: Najważniejsza jest wiara, a miłość jest największa. To są takie dwie rzeczy nieporównywalne.
1: A wiara w co?
0: Wiara w Boga i wiara
1: A
0: Bogu.
1: jeśli... Dobrze, nie będziemy tu o religii teraz rozmawiać, to nie ten program jest.
0: Wszystko się do tego tak czy inaczej zmierza w tym kierunku. W każdym razie człowiek jest osobą taką społeczną, socjalną. To nie jest prawda, że każdy tam wybiera sobie samotność, nie? Po prostu
1: Nie.
0: jesteś samotnikiem.
1: Wybiera kto chce. Nie
0: Wybierasz,
1: każdy.
0: jesteś samotnikiem bardziej z konieczności niż z wyboru. Każdy człowiek
1: Dobrze.
0: pragnie jakiejś tam miłości, jakiegoś uznania, jakiejś akceptacji. Jesteśmy tak
1: Okej.
0: skonstruowani. Można sobie wmawiać, że tak czy inaczej, ale to jest nieprawda.
1: A ty mnie kochasz?
0: Agape.
1: Okej.
2: Adwokat się pyta, czy miłość to wiara. No, mi się wydaje, że głównie na wierze się miłość opiera, tak? Bo wierzymy w to, co budujemy, wierzymy, że to przetrwa, wierzymy, że to ma sens. Także wiara w związek, w sens budowania czegoś
1: Ja
2: razem, to jest podstawa.
1: mnie na religii uczyli, że są trzy korzenie. Wiara, nadzieja, miłość, ale o co w tym chodziło, to ja nie pamiętam już. To dla mnie głupoty były.
2: Tyle lat nauczania religii i nie dotarło do ciebie, psycho.
1: Nie, bo to było gdzieś tam w piątej klasie podstawówki.
2: To może Adam wyjaśni, o co chodzi w tej wierze, nadziei, miłości.
0: Jeśli chcesz mieć udany związek, to bez Boga się nie da go zbudować. Bardzo rzadko. Przeważnie to się kończy katastrofą. Jeśli na pierwszym miejscu w związku postawisz Boga, jesteś osobą wierzącą, twoja żona jest osobą wierzącą i na pierwszym miejscu stawiają Boga, to jest duża szansa, że związek będzie udany. Poza tym my jako chrześcijanie nie uznajemy jakichś tam związków partnerskich. To jest mąż i żona i seks dopiero po ślubie. Także mamy takie klasztorne zasady.
1: Jak to po ślubie dopiero?
0: No bez próby. Bierzesz kota w worku, małżeństwo jest decyzją.
1: A jak ten nie będzie dopasowane coś do czegoś, to co?
0: Myślisz, że kluczyk nie będzie pasował do dziurki? Będzie.
1: No, nie zawsze może tak być. Dobra. Bo nieraz tak było w historii chrześcijaństwa, że kluczyk nie pasował do dziurki i ktoś ją sobie zmieniał żonę chyba, nie?
0: No nie, no nie możesz sobie wymieniać modelu na ten. Tak jak mówię, małżeństwo jest decyzją. To wiadomo, że wybierasz swoją żonę, no to musisz coś tam do niej czuć, tą miłość romantyczną, nie? Ale ta miłość romantyczna szybko się kończy. I jest proza życia i dobrze, jak ona się później przełoży na jakąś taką miłość dojrzałą, typu agapę, nie? No. Wtedy jest lepiej. Motylki szybko przechodzą.
1: No, dobra. Kontynuuj, bo to ciekawe jest nawet.
0: No to wszystko.
1: Jak wszystko? I to? Tyle tylko?
0: No tylko tyle.
1: No i czym jest ta miłość w końcu, że co?
0: O której miłości mówisz? O romantycznej?
1: Nie, no o tej prawdziwej, co powiedziałeś, że w Bogu, tak?
0: Opiera się na prawdzie i sprawiedliwości. To jest taka bezwzględna. Jeśli mówisz na kobiercu ślubnym tak, to znaczy, że jest tak do końca życia. Choćby nie wiem co. Musisz ustępować, musisz być cierpliwy, musisz wybaczać. To jest ta miłość agape.
1: A to nie warto ślubu brać w takim razie.
0: Warto!
1: No, chyba nie, bo jak się nie sprawdzi, to
0: myślisz
1: po prostu ślub brać kościelny.
0: Myślisz jak człowiek niezbawiony. Człowiek niezbawiony myśli o jak egoista, nie? O swoich potrzebach, swoich pożądliwościach, nie? To nie no, na tym polega.
1: A jak moja kobieta też tak samo myśli, to co? Źle? No to coś z tym złego jest?
0: To jedziesz pociągiem w przepaść. No. To jest katastrofa. Dlatego najpierw trzeba szukać Pana Boga. Wiara w Boga powoduje to, że Bóg zmienia cię. Zmienia człowieka. Ewangelia zmienia człowieka od wewnątrz. Zaczyna myśleć inaczej. To jest na początku to jest przerażające dla człowieka niezbawionego, bo to są takie tereny nieznane, nie? I teraz wejdź w takie tereny nieznane, nie? To jest coś okropnego.
1: No.
0: Ale to jest...
1: A jak... Poczekaj. Ale na przykład jak jest dwóch chłopaków, którzy się kochają, bo mają taką fizjologię, czy jak to się nazywa, to też jest jakoś zakazane przez Boga?
0: To jest grzech.
1: Dlaczego?
0: No,
1: które przykazanie...
0: Bóg stworzył kobietę i mężczyznę, nie stworzył dwóch chłopaków.
1: No nie stworzył, ale to jeszcze nie powiedział, że chłopak i chłopak to nie może być para.
0: Powiedział.
1: W którym wersecie Biblii?
0: No nie zacytuję, poczytaj sobie.
1: Nie chcę się, kiedyś to czytałem takie nudne.
0: No ja pamiętam. Homoseksualizm jest grzechem.
1: Okej. Okay.
0: To nawet u katolików jest.
1: A, bo ty jesteś protestantem, tak?
0: Tak.
1: Okej, okay. To jakaś inna sekta? Odłam jakiś katolicki, czy co? Właściwie nie znam na tych religiach.
0: W III wieku Kościół katolicki odłączył się od protestantów i stąd te problemy.
1: Dobrze, ale to nie jest audycja religii. No Aniu, weź coś, zmień tutaj temat.
2: No bo właśnie, Adamie, przerażasz trochę psycho, bo ty od razu do małżeństwa i do takich, w takie poważne tony. A my tu tylko po prostu chcemy jakoś wypchnąć ludzi do siebie.
0: Chcecie pogrzeszyć bez konsekwencji. Nie da się.
1: Tak, da się. Grzech się, bo my nie... Słuchaj, nie wszyscy tu wierzą w niebo, piekło. Jesteśmy tutaj i teraz i nic nie będzie po nas. Przynajmniej 50% tak wierzy w to.
2: To nie chodzi nawet już o tą miłość cielesną, tylko chodzi o to, żeby po prostu się pospotykać, kimś poznać, te historie z krótko i szczęśliwie. To mówię, też często są po prostu najzwyczajniej w świecie znajomości takie platoniczne, które polegają na tym, że się gdzieś tam wypije kawę, pogada i nie ma nic więcej. Czy tam jakiś spacer i to wszystko, także nie mówię o jakichś tam, wiecie, historiach mocno łóżkowych.
1: Bara, tak? O tym?
2: Tak.
0: To tak kobieta, a mężczyzna myśli zupełnie inaczej, jak idzie na kawę.
1: Chyba ty.
0: Psycho, nie denerwuj mnie.
2: No, mogę cię psycho tyle pocieszyć, że księża katolicy są dużo bardziej wyrozumiali w tej kwestii. I mimo, że mówią jedno, to przymykają oko na drugie. No, nie trzeba chyba czekać aż do ślubu. Jest tutaj wyrozumiałość księży katolickich w tym względzie.
1: Jak sami... Dobra, nieważne, nieważne.
2: No, i straszenie.
0: To się zmienia, dlatego że wcześniej tak nie było, nie? Nie byli wyrozumiali. To znaczy przymykali oko, nie? No, ale zasady były te biblijne takie, nie? Że przed ślubem nie można, nie? Mhm. No ale teraz to nie wiem, jak tam jest, ale jak powiedzmy 50 lat temu, to mówili jasno, że to jest cudzołóstwo, że tam przetyczeństwo, czy coś, nie? No.
2: Bogumił Barnaba pisze, że jego wujek ksiądz ma 12 prawnucząt. To myślę, że...
1: No nieźle.
2: Barnaba, masz dużo ciekawych historii miłosnych wujka do przekazania. Bardzo, bardzo ciekawa. A adwokat pisze, że jak ksiądz przemyka oko, to znaczy, że chce je stracić. A nie wiem, tak jesteś ostry. No nie, myślę, że po prostu... no... Ja usłyszałam sama od księdza. Właśnie na takim spotkaniu, że wiecie...
1: Co ci powiedział?
2: Że butów się
1: nie... Co powiedział?
2: Że butów się nie kupuje bez przymierzania.
1: O, no widzisz, to jest dobry ksiądz.
2: Tak. Tak. Takie tutaj mamy księży na północy. Także nie jest tak rygorystycznie jak u protestantów.
0: Dobrze, kochani. Ja już zwalniam antenę, nie będę wam psuł audycji. No, trzymajcie.
1: Nie, poczekaj. Poczekaj, Adam, a ty kupujesz buty bez przymierzania?
0: W tym wypadku bym kupił.
1: No dobrze.
0: Często kupuję na Allegro.
1: Okej. Okay. Podteksty takie.
2: Adwokat pisze, że ludzie to nie buty i że to był głupi ksiądz.
1: No, może głupi, może mądry. A ty, Ania, ile butów przymierzyłaś, zanim kupiłaś?
2: Oj, psycho. Ale teraz kupuję też czasem faktycznie już te prawdziwe buty bez przymierzania, no ale czasami coś trzeba... odesłać niestety. Także no. Może to jest takie uprzedmiotowienie, ale Słuchajcie, ja do tego tak, ja to tak widzę. Jeżeli już się planuje ślub, jest lista gości, tak, i wszystko wiadomo, że to się i tak zaraz wydarzy, no to halo. To już tak, ja, no przecież już sobie sami zawierzyliśmy, sami się tam sobie oświadczyliśmy, obiecaliśmy się sobie. To czy to naprawdę coś, co o jednej godzinie nie jest grzechem, za 12, jest grzechem za kilka godzin, już nie będzie grzechem? No to jest trochę absurdalne. Ale mamy 1122 na antenie. Halo, halo?
3: No, halo, co to jest, jakiś, nie wiem, stream Wódko Pozwól Żyć, czy coś?
2: Nie, gadamy.
1: Dlaczego? Dlaczego tak myślisz?
3: No, druga sprawa jest taka, że przed chwilą był ciekawy wątek na temat putów bez przymierzenia. Właśnie tutaj sprawa jest zgoła odmienna, bo nikt nie chce już ruchanej dziewuchy. No po co mi ona?
1: To znajdź taką nieruchaną w wieku 20 lat.
3: Ty, ale bez kitu, no tak jest, wiesz, jak zapytasz Polkę, to jest wielkie hurdur, ilu miała klientów przed tobą, nie?
2: Ale to nie o to chodzi, to chodzi o to, że chodzisz z dziewczyną i z nią chcesz wziąć ślub, chodzicie tam, nie wiem, kilka miesięcy, kilka lat.
3: No właśnie chodzi o to, ja dobrze zrozumiałem temat, a badania naukowe mówią zupełnie co innego. Każdy partner seksualny plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, zwiększa prawdopodobieństwo zniszczenia związku. Ale wczesnego rozstania się. Więc to są badania naukowe, z tym dyskutować nie możesz.
2: Nie, nie. Mi chodziło o to, twoją relację. Chodzisz, jesteś w związku i no mówię, robicie to, ale już wiecie, że chcecie ten ślub wziąć. O czymś takim bardziej myślałam. A nie o tym, że wiesz, masz tych partnerów kilkunastu i tam z którymś z kolei bierzesz ślub, nie?
3: No ale to zdławiliście tamtego człowieka, co był przed chwilą. I on mówi o tym grzechu, u was pojęcie grzechu ogranicza się do jakiegoś prymitywnego zrozumienia tematu. A to właśnie o konsekwencjach, o których on mówił, to są te konsekwencje, o których ja z kolei tłumaczę, między innymi.
1: No, to wytłumacz jeszcze raz, bo ja ciebie nie zrozumiałem w ogóle, o co ci chodzi.
3: No problem polega na tym, że jak ona ma plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 partnerów seksualnych, to później jest prawdopodobieństwo bardzo wysokie, graniczące z 80%, że po prostu związek, który tam przykładowo z jednej strony będzie w jakimś tam charakterze budowany, to z kolei w tym drugim się będzie rozpadać. No niestety to tak jest.
1: A z
3: ty nie podyskutujesz i takie dziwkarstwo nigdy nie było dobre i to jest obecnie po prostu poprzez różne źródła medialne promowane, a po prostu jest to promowane po to, żeby rozczłonkowywać jedyną zdrową i naturalną komórkę społeczeństwa, jaką jest rodzina.
1: Mhm. Okej.
2: A to działa jeżeli chodzi o kobiety, czy
1: o facetów?
3: A dlaczego? Oczywiście, że jeżeli chodzi o kobiety, bo mężczyzna zawsze będzie chodził i szukał. Tylko dlaczego kobiety są niewyżyte?
2: Znaczy nie, chodzi mi o tych, co mówiłeś, że każdy kolejny partner zwiększa prawdopodobieństwo tego, że małżeństwo się nie uda. I teraz pytanie, czy to dotyczy tylko kobiet, czy też mężczyzn? Czy to...
3: Tylko i wyłącznie.
2: Tylko wyłącznie kobiet?
3: Tak, tylko i wyłącznie.
2: A jak to jest uzasadnione?
3: Słucham?
4: Aniu, ja znam te badania, to jest nieprawda. Dotyczy również tak samo kobiet, jak i mężczyzn.
3: Nie dotyczy to mężczyzn, to dotyczy głównie kobiet i tylko kobiet.
4: No nie. Cudzołożników tak samo dotyczy jak cudzołożników.
1: A skąd takie statystyki bierzecie w ogóle?
3: No jak to skąd? No czytałem mądre książki.
1: Jakie na przykład?
3: No na przykład Męczybuła. Był taki związek radziecki kiedyś. To jest jedyny związek, jaki znam. I też się rozpadł, wiesz? Bo miał zbyt wielu członków.
1: Okay.
3: No i tam wiesz, tam oni mieszkali pod Bachmutem, nie? Była Tania, no i był Petrow, nie? No i wiesz, było tak, że on pracował w Gułagu, No, był tam takim, wiesz, ala security, takim kapo. No, a ten. No, a Tania, no to była taka marzycielka. No i tam był taki problem, że ona tam do niego czasem przychodziła i wiesz, jakieś tam kanapki podrzucała, no nie? No i ona ta kochana była w związku tym, we francuskiej rewolucji, nie? I ona ciągle mu o tej Francji, a on wiesz, a on z kolei zapatrzony, wiesz, w Łajkę, Gagarina, ona do niego o cieście francuskim, nie? On do niej o lotach w kosmos, no to ona do niego, wiesz, o tym, że jakieś czytała jakieś tomiki poezji jakieś francuskie, jakieś takie, kurwa, te, no to on mówi, że wiesz, że on tego słuchać nie może, że wiesz, że ona do niego mówi, że ona by też tak chciała żyć jak na Zachodzie, że w Luwrze to są te złote klamki. No, a on był takim, wiesz, człowiekiem, który działał na rzecz Związku Radzieckiego. No i co nie mogło wyjść, no nie?
1: Ja wiem, czytałem o tym książkę, no.
3: No. No i to właśnie był taki chory układ, że to, wiesz, no Tania wcześniej miała kilku partnerów, no nie? No i to jest, i właśnie tak czasem rozmyślał sobie, to właśnie ten Petrow rozmyślał sobie na ten temat, że to jest coś takiego
1: analogicznego
3: do tego Związku Radzieckiego, no nie?
1: Ale no i Petrow nie miał...
3: Mówi, słuchaj, był taki wieczór, siedział sobie przy wódce, tak sobie myślał, pocierał palcem o brodę i w pewnym momencie mówi tak, chuj, jutro jedziesz kurwa na wschód. No i wsadził ją w pociąg, wypierdolił ją tam gdzieś na Syberię. No i wiesz, co jakiś czas, 2 tygodnie później, tam wysłał do niej list, nie? No i powiedział tak, słuchaj, jak ochłoniesz i zrozumiesz, no to będziesz mogła wrócić na zachód. No i chuj, i wiesz, no i wtedy Tania wtedy zmądrzała, no i dopiero mogła wrócić.
1: Mhm. Dobra, ale Petrow nie miał przypadkiem też kilka partnerek seksualnych?
3: Nie, no Petrow był bardzo porządnym człowiekiem. On w ogóle bardzo wierzył w Związek Radziecki, jego ideały, no nie? On był bardzo no. Taki, wiesz, bardzo taki konkretny facet, no nie? Tylko Tania była taka rozchwiana, gdzieś na zachód patrzyła, jakiś szukała złotych klamek w Luwrze, nie wiem, chuja w dupie, no nie wiadomo, o co jej chodziło w sumie, nie? Męczył ją, w końcu, wiesz, Petrow dał jej kopa w dupę i chuj. No i wylądowała, wiesz, tam gdzieś w lasach na Syberii, nie?
1: No, i jak ta miłość się skończyła?
3: Wiesz, między kamieniem a rzeką, no w sumie sama nie wiedziała, gdzie wylądowała.
1: A jak ta miłość się skończyła w końcu?
3: To przez to, że... Słucham?
1: Jak się ta miłość skończyła, że wylądowała w rzece,
3: a Tania mogła wrócić do normy, tylko że Petrow musiał ją sprowadzić na ziemię, no i wtedy dopiero wróciła na ten prawdziwy zachód. Czyli pod Marką, nie?
1: Petrow jak skończył?
3: No Petrow, wiesz, jak ona przyjechała, no to i powiedział, jeszcze raz byś pierdoliła takie głupoty, coś o jakiś kurwa, o jakimś zachodzie, o jakimś LGBT czy coś, no to chuj, no to znowu wypierdasz na Syberię. No i już Tania więcej razy nie wspomniała o tym.
1: Okej, okay. Dobra, przejdźmy do tematu dzisiejszego.
2: Tak, czy lubicie maj, chłopaki? Że to najpiękniejszy miesiąc w roku?
1: Tak, ja dla mnie tak.
2: A ty, jeden?
1: Lubisz maj?
3: Czy maj lubię? Mhm. A nie wiem do czego to zmierza, o co chodzi.
2: Nie, chcę trochę...
1: Taki temat audycji.
2: Taki było, wiecie, maj? o maju, o miłości, o mamach. I teraz chciałam...
3: A propos mam, to jest dobry temat. Na temat jeszcze, tak nawiązując do tej rozwiązłości, no to mamy, to mają świetny sposób na życie. Na przykład jak jest głupia, jest brzydka. No i albo inaczej. Jest, a może w sumie to może być i brzydka. No i wie, że za bardzo nie ma ratunku na jej problemy życiowe i nie ma za bardzo sposobu na życie. No to co? No to chuj. No to idzie w rajzę. No i przychodzi później z takim małym karakanem. I jak to się odbywa? No jest akcja taka, nie? Idzie to przykładowo do, zatrudnia się w jakimś tam, nie wiem, Biedronce, kurwa, Lidlu jakimś. No i chuj. tego brzucha nie widać, no nie? Ale ona już wie, że jest w ciąży. No, no i mija miesiąc czasu jej pracy, no i chuj, ona wiesz, ale... papier kurwa na blat gościowi.
2: Nie,
3: no i chuj, miesiąc pracy ty i do... słuchaj, cały rok kurwa wiesz, cały rok musi ktoś płacić alimenty. Mało tego. Z jednej strony alimenty, fundusz alimentacyjny, z drugiej strony płaci Lidl. Kurwa, no sponsoring jest full. Samotna matka, 500+, 800+, kurwa, becikowe, 12 tysięcy, no cuda na kiju. Mieszkania socjalne, kurwa, jest sposób na życie, ludzie, w Polsce da się żyć. Także ja, no i wtedy ona sobie myśli tak, na chuj mi ten śmierdziel, kurwa.
2: Nie, jak ja, tak proszę cię, jak ja, będę cię musiała zrzucić.
3: Jak ja lubię trochę inny typ, wiem ile jestem warta, ile mi płacą. On w sumie to, no jakbym pracowała, to miałabym jeszcze więcej. No ale jestem mamą na pełny etat, no, jestem bardzo zaangażowana. A ten włóczęga, no to co on tam zarobi, co on tam. Tyle to ja mam z samych dodatków, nie?
2: Ale
3: no
2: poczekaj.
3: I w sumie to daje mu, no i w sumie to dochodzi do wniosku, daje mu kota w dupę, bo dochodzi do wniosku, że no w sumie ten darmozjad to kurde nie przynosi mi żadnych korzyści.
1: Dobra, dobra,
3: Jestem kobietą niezależną, kurwa.
1: Oddajemy głos dla Ani.
2: Słuchaj, jeden, a ty tak z własnego doświadczenia opowiadasz? Czy może jakieś pozytywne?
1: No i głupoty jak potłuczone.
2: Jednak dziewczyny spotkałaś, czy tak statystycznie znowu?
3: Nie no, ja mówię o tym, co przeczytałem w książkach, no. Tak jak ty.
2: Aha. No ja to właśnie nie z książek, ja to tak bardziej z głowy, z życia. A co wokół ciebie się dzieje w tych kwestiach, wiesz? No, masz jakieś historie miłosne, jakieś takie pozytywne, nietypowe, że ludzie się właśnie gdzieś tam w jakimś pociągu poznali?
3: No, nie wiem, co to znaczy, bo ja używam serca zgodnie z zasadami biologii do pompowania krwi. Mhm. To, co widzę na obrazku, na streamie, to masz na screenie, to takie serduszko, to przypomina, nie wiem, dupę, cycki. No cóż, mówię jak jest. A jeżeli chodzi o takie historie, no to nie wiem, no.
2: Poczekaj.
3: Kiedyś jedna dziewczyna, jak byłem skacowany, no dała mi kopa w nogę i zapytała się, czy wezmę od niej numer, czy nie. Dopiero później mi koledzy wytłumaczyli, że trzeba było brać. No ale wiesz, w sumie, no to skąd miałem wiedzieć? Ja od zawsze zadawałem sobie takie pytania, na przykład, po co ludzie się całują? Zresztą, wiesz, niehigieniczne, bakterie, kurwa, ślina jakaś, no przecież co, jak tak?
1: Bez sensu w ogóle.
2: Ty nas chyba trolujesz, ale tak na maksa, psycho, ucz się trollingu.
3: Ale ja to wiem, nie jest trollowanie,
1: ale dobrze mówisz, że to bez sensu jest ten całowanie, po co?
2: Jeszcze a propos, no. Tak, a chodziło ci o tą okładkę, krótko i szczęśliwie, że tobie się to skojarzyło z pupą. To jest takie, ja to tak rozumiem, bo to jest taka klepsydra, w której jakby serce przelewa się do tej drugiej komory. No i tu chyba chodzi głównie o to, bo to są historie późnych miłości, że to jest osoba, którą już niewiele czasu zostało. A one angażują się w kolejne jakieś związki.
3: Ja
2: tu chodziło
3: ja
2: o
3: widzę
2: miłość.
3: Trochę to inaczej, bo to jest tak, że ja widzę na przykład, tutaj widzę dwa pośladki, no nie? No i tutaj jest to zwężenie, czyli talia, no i na dole jest głowa, czyli taka bezrozumność, nie? Aha. No to tak jak z obrazem, nie? No to każdy tam, wiesz, tak. Ma swoją wizję, nie?
2: Każdemu się inaczej kojarzy, to fakt.
3: No, ale wracając do tematu, no to ja na przykład też nie rozumiem, po co ludzie chodzą na dyskotekę. Kurwa, idą, nie? Uprawiają gimnastykę przez 5 godzin, przyglądają się sobie, nie? I wykonują dziwne ruchy. No dobra,
2: to opowiedz jak
3: po to, ty... Ale po co to się robi? Idziesz i machasz rękoma, nogami, kurwa, cyrki robisz.
2: To opowiedz, to jak ty widzisz jakiś
3: tak sklepie,
2: związek,
3: tak
2: spotykanie się... w twoim świecie, jak ty tam spędzasz czas z dziewczyną?
3: No ja nie wiem, można porozmawiać o fizyce kwantowej, no nie wiem, o szachach, no nie wiem. Ja się nie znam na przykład, no nie?
2: Mhm. I co, dużo miałeś takich dziewczyn szachowych, kwantowych?
3: No nie, bo mnie szachy akurat bardzo nudzą.
2: Aha, aha.
1: To o czym rozmawiasz? O czym rozmawiasz z dziewczynami?
2: Jeszcze się nie całuję.
3: Zazwyczaj mierzę się okiem jak snajper. Sprawdzam, co ma na myśli. Ale tak ogólnie to się nie odzywam, bo się boję. Wiesz, można być zaraz posądzonym, że jest się nachalnym czy coś. Nie, sam wiesz. Raczej obserwuję sytuację i raczej wiesz, jestem taki ostrożny, nie? Mhm.
2: Ale to jesteś przed związkiem jakimś poważnym, czy się gdzieś poważnie zraziłeś?
3: No, związek to ja znałem jeden. To był Związek Radziecki. Ja nie
1: uznaję dobra. O tym już było, o tym Petrowie. No. A ty wiesz.
3: No, bajkę o Petrowie to moglibyście tą książkę przeczytać, bo jakbyście tak zagłębili się, no to dużo w niej sensu jest. Ale to trzeba
1: ja nie
3: trochę
1: czytam myśleć. Książek. Ja nie czytam
3: to
1: książek, bo nie lubię.
3: Co mówiłem, otworzysz sobie później.
2: A mamie coś prezentujesz na Dzień Matki?
3: To jakiś jest, ja nie wiem, myślę, że to jest jakieś, nie wiem, święto komunistyczne. Komunistami jesteście?
2: Nie,
1: ja tak.
2: Po prostu...
1: Ja jestem, no.
2: Jest taka tradycja, żeby coś tej mamy do niej zadzwonić, czy coś tam jej podesłać. No, jakiś drobiazg, jakiś kwiatek.
1: Ania, bo to jest najgorsze, że Dzień Matki jest przed Dniem Dziecka. Mhm. I ty, jak kupisz matce coś, to matka ci na Dzień Dziecka da, jak już jesteś dorosły.
2: To samo ptasie mleczko, które ty jej dałeś na Dzień Matki.
1: No.
2: No, to dajcie mamie to, co lubicie, może dostaniecie z powrotem.
3: A propos ptasiego mleczka, to właśnie tu chodzi o to, że można też koleżance ofiarować ptasie mleczko, później bocian przylatuje po 9 miesiącach i daje prezent, nagrodę.
2: No, i Dzień Matki można świętować z powrotem.
3: Z powrotem. No właśnie, dwa wiedzy.
1: Za 9 miesięcy.
3: No za 9 miesięcy, no to chyba będziesz, no to chuj, no to będziesz miał dwa razy w roku, no.
2: I 800 plus. Wyciekowe. No. Okej, okay. Dobra, chłopaki.
1: 13, 14 jeszcze później na starość.
2: Była prośba co? Jakiś czas temu o wietrzenie anteny, to będziemy wietrzyć. Może jeszcze.
1: No weź przewieź tą antenę, tylko mnie jeszcze zostaw na chwilę.
2: No ciebie psycho chyba też to dotyczy. Halo, bo ty jesteś z lepszej gminy.
1: A to dobra, cześć.
2: No, to trzymajcie się, chłopaki. O, jeszcze Dzień Ojca będzie, tak, ale to dopiero w czerwcu. No dużo tych świąt, tak. No trzeba, słuchajcie, dbać o tą gospodarkę i te prezenciki kupować.
1: Wiesz co, Boże Ciało będzie chyba też.
2: Ale na Boże Ciało chyba się nic nie kupuje. Tylko się okna ustraja.
1: Myje się znowu okna? Kurwa, ile teraz można te okna myć?
2: Nie, tam się plakaty z Janem Pawłem II chyba wkleja i z Jezusa. Takie rzeczy chyba się robi. Gołąbki wykleja.
1: Procesje jakieś, będą znowu miasto całe pozamykane.
2: Gosia pisze, no, że dzień mamy to święto dla niej, trzeba szanować. Ja już przyszykowałam prezent specjalny. O, Gosia, widzicie, jaka zapobiegliwa. Już ma przyszykowany prezent dla mamy.
4: No to ja się wietrzę. Dzięki, cześć.
2: Adam, dzięki wielkie. Trzymaj się, do usłyszenia.
1: Adam się sam przewietrzył. Jeden, też się wietrzysz?
2: Chyba już go nie ma, tak, chyba się przewietrzył.
1: No to ja też się będę przewietrzył.
2: To dzięki, psycho. I do usłyszenia niebawem, mam nadzieję.
1: Za tydzień pewnie.
2: No, pewnie tak.
1: Planujesz coś na następny tydzień? Jakąś audycję z jakimś gościem?
2: Tak.
1: Czy nie wiadomo?
2: Tak.
1: Mhm. Tak?
2: Tak. Przygotowuję się już do tego namiętnie. Czytam książki i oglądam filmy. Także będzie grubo. Ale to za tydzień. Na razie nic wam nie zdradzę. Ale myślę, że wam się spodoba. No, to psycho, dużo miłości ci życzę. Na maj i nie tylko. I nie daj się wystraszyć zaraz tam małżeństwem takim czymś, tylko po prostu, no.
1: Do mnie to mówisz?
2: Tak, do ciebie to mówię, no bo tutaj od razu... A,
1: dobra, okej, okay. wiem, dobra, już...
2: Z działu grubych strzelają, że tylko małżeństwo, że... Tak. W ciemno.
1: Dobra.
2: Ale każdy się może przestraszyć. No, co chciałeś powiedzieć?
1: Tak, jak powiedziałeś, buty sobie trzeba poprzymierzać najpierw.
2: No.
1: Przecież nie, ja już jestem w takim wieku, że wszystkie buty na mnie pasują.
2: To w sumie masz łatwiej.
1: Tylko żadnego nie mogę wybrać.
2: Aha, za dużo tego wokół. Nie możesz się zdecydować. No próbuj, słuchaj. Ale to dobrze, że nie jesteś taki wymagający. A może właśnie jesteś zbyt wymagający. Nie wiem sama. To jest skomplikowane.
1: No, dobra. Nie, to ty słuchaj. Albo ja, dobra, słucham. Kto prowadzi? Ja czy ty?
2: No, teraz chyba bardziej ty. Ale spoko. Furiat poleca kobiety jednonożne. Nie wiem.
1: Dlaczego?
2: Furiat, chcesz coś opowiedzieć? Nie wiem, tak, propos jakiegoś filmu, książki? Czy po prostu taka kobieta ci nie ucieknie? Nie ucieknie?
1: Na drzewo.
2: Co wy tu jeszcze piszecie na tym naszym... No właśnie, Bieszczad pisze, cześć, pewnie koniec. No tak, powoli zmierzamy do końca, bo to miała być taka luźniejsza i krótsza audycja.
1: Będzie after?
2: No, to na Discordzie, jak coś rozkręcicie, to będzie. Tam Check Tool i Gumbo już na pewno czekają. Słuchajcie, jedna sprawa. Mam do sprzedania 2 bilety na koncert Kraków Street Band na ten piątek. Kto z Krakowa ma ochotę iść na koncert z okazji 10-lecia tej grupy? To będzie, słuchajcie, niezapomniany koncert. Tam będzie Kwiat Jabłoni, Waglewski. No, to będzie, ja mówię, to będzie koncert tego roku w Krakowie. Ja już Czekturowi zaproponowałam, ale on się waha, uzasadnia to od pogody. A ja bym chciała już mieć sprzedane te bilety, bo kupiłam je dawno temu, a niestety plany mi się tu pozmieniały i tam do tego Krakowa raczej nie dotrę. Powiem wam tyle, że ja kupowałam te bilety wtedy, kiedy one były najtańsze, jeżeli to was zachęci. Także jeśli jest tu ktoś z Krakowa, kto miałby ochotę na ten koncert się wybrać, może właśnie z okazji Dnia Matki, bo to będzie właśnie w Dzień Matki 26 maja o 19:30 w klubie Studio, to słuchajcie, odzywajcie się do mnie. Bieszczad, koncert jest w Krakowie 26 maja, czyli w najbliższy piątek w klubie Studio o 19:30. I Kraków Street Band będzie świętował swoje 10-lecie. Z tej okazji ma gości, z którymi będzie współwykonywał te swoje utwory. Między innymi Kwiat Jabłoni, Waglewski i jeszcze tam kilka osób. Także kto ma ochotę wejść w posiadanie tych biletów taniej niż one są teraz dostępne, bo są jeszcze dostępne, ale już drożej, bo to już jest druga pula, to odezwijcie się po prostu do mnie najlepiej na Skype Anna EF i jakoś się tutaj wymienimy tymi biletami i pieniążkami. No, zastanówcie się. Myślę, że to super sposób na spędzenie piątkowego wieczoru, jeśli jesteście tam z okolic. Gosia pisze, że chętnie by się wybrała, no ale tym razem nie masz jak. Ale Gosia, podobno ty się wybierasz do Polski, to może gdzieś tam jakoś ci się uda natknąć na Kraków Street Band, jak będziesz w Polsce. Jak będziesz miała możliwość, to ci gorąco polecam. Andrzej mówi, że ma ochotę, ale za daleko. No tak, to Kraków tak trochę. Zależy, gdzie kto mieszka oczywiście. Każda Ania to Anna. No właśnie, to jest takie ciekawe z tymi imionami damskimi, że nie mówimy raczej Anna, tylko mówimy Ania. Ale mówimy Mariusz, a nie Mariuszek. I to jest takie trochę... Wiesz, no nie?
1: Ja mówię... Ja mówię Anka. Może być?
2: Anka jest bardzo dobrze.
1: Przeszkadza ci
2: to? Nie, już ci pisałam, że mi to nie przeszkadza, że właśnie większość moich znajomych, mojej rodziny mówi do mnie Anka. Ania to mówi do mnie tylko mama, tata i dziadek. Nikt inny do mnie tak nie mówi. Tak, także raczej jestem Anka niż Ania, ale jakoś tak w nocnym radiu się przyjęło. No, Gosia mówi, że ma nadzieję, że przyleci. No, Gosia, jak będziesz, to się odzywaj. To ci zaraz wynajdę, gdzie Kraków Street Band będzie. Może akurat się załapiesz. Ty psycho na jakieś koncerty się wybierasz?
1: Byłem 3 tygodnie temu na Juvenaliach w Lublinie.
2: O, na Juvenaliach. No. Jak było? Jakieś fajne studentki? Jakie były koncerty? Przecież kto tam u was grał?
1: Ej, dobre, ja z koleżanką byłem, a nie sam, żeby studentki wyrywać.
2: A, z koleżanką.
1: A to grał, pewnie nikt nie zna, ale to sobie można sprawdzić, bo jest na tych, na YouTube'ach.
2: No ja wiem, że można sprawdzić, no ale chciałam, żebyś tam tutaj...
1: Słuchaj, ja w większości to w ogóle nie znałem. Wiem, że Baim grał, ale to wtedy to mnie nie było, bo deszcz padał, bo drugi dzień był.
2: Ale Baim to akurat w Lublinie, to tam co tydzień pewnie gra, co?
1: Nie wiem, nikt tego już nie słucha chyba. Ale to głównie to jakieś tam rapowe te grupy.
5: No i wiesz, Petrow to był taki porządny facet. No i ona kiedyś zachorowała, ta Tania, i wiesz, przyszedł do niej.
2: Pogrzał
5: jej, zagotował jej herbaty, nie? A ona, że nie, bo już w Paryżu to dwóch łyżeczek oni piją, że za słodka, niedobra. I chuj męczyła go, no wiesz. No i chuj, Petrow poszedł po rozum do głowy.
2: Halo, jeden, jeden?
5: I nagle tak nie, się znalazł na przykład.
1: Przed tylnymi drzwiami, jak to się mówi.
2: No właśnie,
5: Nie opowiadam tego samego, nie.
2: No nie, no przecież to już opowiadałeś.
5: No nie, tego nie było.
2: Dobra, to się zgubiłam. No dobra, chłopaki, to już jest ewidentnie znak, że trzeba zwietrzyć antenę. Zatrzymajcie się i do usłyszenia. Cześć, psycho, dzięki.
1: Dobranoc.
2: Dobrej nocy.
1: Dziękuję, cześć.
2: No, hejpa. No, psycho zawsze dzwoni ostatni, tak jak listonosz dzwoni zawsze 2 razy. To chyba będziemy kończyć. No, ja wam życzę udanego maja. Cieszcie się tym początkiem pięknej pogody. Nie bójcie się tam wyciągać ręki do nieznajomych. Akurat coś ciekawego z tego wyniknie. Może platoniczna miłość, a może coś więcej, a może przyjaźń, i coś więcej. Także tego wam życzę, takiej otwartości. Nie bać się i chwytać to. No i polecam jeszcze raz wam tę historię późnych miłości, krótko i szczęśliwie. Może was to natchnie. Nigdy nie jest za późno na miłość. Zawsze jest na to dobry czas. Zatrzymajcie się ciepło. Dobrej nocy. I do usłyszenia za tydzień.

0: Wieczór wszystkim, krawiec się kłania. A co to się stało, że 19 osób aż słucha streama sobie powtórek? To jest coś niesamowitego. Cóż za wynik? No jest się czym pochwalić, no innych rad... O, już 17 jak wszedłem. Chyba się minęliśmy. Tak, na żywo. Za moment powinny przyjść powiadomienia do... Co po niektórych patronów naszych, bo tam mają powiadamiacza. No, a inni mogą sobie na przykład ustawić na Skype'ie, żeby się pojawiała zmiana statusu i wtedy widać, że ktoś wchodzi na profil Nocne Radio, co niechybnie zwiastuje, że będzie nadawane, że tak powiem. A ja postanowiłem wejść sobie trochę na antenę i spróbować, jak to będzie nadawać i pracować sobie jednocześnie. Witam Furiata, który się pojawił na czacie i pyta, czy na żywo. Oczywiście, że na żywo. Dzisiaj noc żywych radiowców. O, Westworlda sobie oglądał Furiat. A czytałem artykuł, w którym były przeprowadzane takie wstępne szacowania i autor się zastanawiał, ile by kosztowało zrobienie takiego prawdziwego parku a la Westworld. Tym, którzy nie widzieli, tłumaczę tak w dwóch słowach, że to jest taki park rozrywki, w którym są roboty i te roboty udają na przykład kowbojów na dzikim zachodzie. Wszystko jest zrobione na dziki zachód. Łażą sobie te robociki i zachowują się jak prawdziwi mieszkańcy dzikiego zachodu. No i między tymi robotami jesteśmy my. Możemy się wczuć w klimat i nawet kogoś zastrzelić. A co się stanie, jak na przykład siądą jakieś zabezpieczenia albo te roboty zaczną, nie wiem, być bardziej świadome i zaczną do nas strzelać albo co? No to tego typu kwestie są właśnie poruszone w serialu Westworld, który jest w zasadzie remake'iem, bo wcześniej był już ten film o tym samym tytule. O, i niepowtarzalny orgazm też się pojawił. Pozdrówka. No, audycje na spontanie nie są złe. A jeszcze się pochwalę, że zainstalowałem sobie dzisiaj Tip and Donation. I może w zasadzie ktoś mógłby spróbować jakiegoś SMS-a tam wysłać. Sam nie wiem, to już chyba działa. Ale tak naprawdę będę to dopiero testował w piątek podczas audycji Czasy Ostateczne. I w ogóle zamierzam się więcej udzielać na streamie YouTube'owym na żywo, z opcją właśnie donate'ów. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ustawienia streamów. No, ustawienie tego okazuje się nie jest aż takie trudne, skomplikowane. Loguje się to w ogóle tą... Nie, zdziwiłem się, że nie zakładamy tutaj konta takiego, jak często się to robi, że tam podajesz hasło, e-mail. Tylko jest zrobione od razu łączenie z kontem YouTube'owym. To ciekawe. W ogóle teraz te różne serwisy typu YouTube, Twitch i inne, zdaje się, że się działają tak jak Facebook, że wnikają w twój system. O, adwokat się pojawił. Pozdróweczka, adwokaciku. Adwokaciku. Co ja tak się spoufalam z nim? To jest adwokacisko. Wstrętne, złośliwe. Troluje, dogryza. Niegrzeczny jest, powinien klapsa w dupę dostać i jeszcze ręce trzyma pod kołdrą zawsze, a nie na kołdrze i w ogóle jest niesforny bardzo. Łobuz, porwał autobus. No i właśnie, i te serwisy typu YouTube, czy tam Facebook, Twitch i inne, one wnikają w nasz system i różne strony internetowe dziwnie jakoś wiedzą już, co mamy zainstalowane, bo mi zaproponowało tylko zarejestrowanie się przez YouTube'a, czyli poprosił od razu o zezwolenie na różne tam, tak jakby uzyskał automatycznie dostęp do konta YouTube. No, ja myślę, że w przypadku jakiegoś takiego znanego serwisu typu Tip and Donation to nie jest jakiś wielki problem, no bo to jest jednak znany serwis, no czy nie problem, to też trzeba by się zastanowić, często te hasła gdzieś dziwnie wyciekają, nie? Jakieś włamy są i co, ktoś się włamie na takie tip donation, jacyś hakerzy i wyjmą różne dane do kont YouTube tysięcy osób, tak? No super, super, nie? A wszystko dla naszego dobra, żeby nam ułatwić, żebyśmy tylko jednym kliknięciem mogli się albo dwoma zarejestrować. No w każdym razie można tam sobie wszystko poustawiać, właśnie, wypłać. Wiecie w ogóle, jakie są rekordowe wpłaty na tych streamach? Zaraz wam powiem. Ile ktoś wpłacił najwięcej? Bo pojawiły się takie dane, jakieś top wpłaty. Panel moderatora, twoje napiwki, wypłać tu zero. Nie ma co wypłacać. No, proszę bardzo. Konto VIP. O, top napiwki są. Słuchajcie, no masakra, ponieważ jakiś użytkownik wpłacił 31 tysięcy komuś. Nieźle, co? Ciekawe, jak się ktoś się zdziwił, jakiś pato streamer sobie siedzi i sobie tam gada, zaraz będę jadł, uwaga, kiełbasę podwawelska, bardzo dobra, uwaga, zaraz ją wsadzę do gęby, a tam nagle wspaniale jesz tą kiełbasę, jestem oczarowany, 31 tysięcy złotych. To może się udławił wtedy. Co? No i miał na kiełbasę na 10 lat. Czy Iwonka będzie czytała? No właśnie tu się zastanawiam, chyba raczej nie, chyba odpada. Bo no to by psuło audycję, nie? Z drugiej strony trolle by się pewnie ucieszyły, bo można by trochę potrolować, a co to za przyjemność donatować bez trollowania, nie? W ogóle, co ciekawe, ten serwis się reklamuje nawet, że jak kupisz konto VIP, to masz dodatkowe opcje do trollowania, czyli zachęca do trollowania. Można sobie, mało tego, są jakieś serwisy, gdzie można sobie wykupić trollowanie, że ktoś za ciebie strolluje kogoś. To widzicie, to idiokracja się już robi coraz bardziej. Tak więc chyba wyłączę odczytywanie głosowe, będę się łączył przez YouTube'a i zrobię tak, żeby się po prostu pojawiało na ekranie. Najwyżej sam po prostu podziękuję, będę sobie kontrolował i tak dalej. O, strona napiwków. O, jest tu adres strony. No, wkleję wam. Proszę bardzo. O, idol Furiata nadaje live. Aż kliknę, bo jestem ciekawy, kto jest idolem Furiata. No, czemu mnie to nie dziwi? Czemu mnie to nie dziwi? No, tak mówiąc serio, to pewnie był sarkazm, bo to jest Gracjan Rostocki. Dzisiaj widziałem i w jednym radio udało się namówić nawet Gracjana, znaczy właściciel, nie wiem, jednego radia namówił Gracjana do tego, żeby zareklamował to radio. Może namówimy, żeby nocne też zareklamował.
1: Cześć, Gracjan Rostocki. Polecam to radio, jest wspaniałe, super i ogólnie okej. Bardzo fajne, ciągle go słucham i wam też polecam. Pa, pa!
0: No i tam i wymówił nazwę, to ciekawe, ciekawe. Nie wiedziałem, że Gracjan słucha trollerskich radiów. O, orgazmy by sobie sam chętnie przytrolował ustami Iwony. No to właśnie, to jest takie zachęcające dla troli. Więc może włączymy, to może fajnie korespondować. Ja tam coś gadam na przykład o opętaniach, robię klimat, a tu nagle... Cześć krawiec, to ja, szatan, już po ciebie idę. 2 złote. Albo coś. No, w każdym razie wkleiłem tutaj linka, możecie sobie zobaczyć, jak wygląda taka strona profilowa. Robi się tak,

O, proszę, dziękuję. Ja też dziękuję. Bombaskie studio. A fajna piosenka z Majorem nawet była. Aż puszczę wam, bo taka jest w sumie klimatyczna i nastrojowa.

No, a dzisiaj nadaję w ogóle bez słuchawek, to jest ciekawe, tylko głośniki. I co, chyba okej, słychać, nie? Sprawdza się jednak mikrofon wokalowy, który mało co zgarnia, trzeba trzymać usta przy mikrofonie i no, teraz słychać na przykład jak stukam? Cichutko sobie, w puszeczkę? No, a ja się właściwie muszę brać do roboty, bo muszę na rano zrobić jedną rzecz. I no, ogólnie u mnie to jest lipa jak chuj, że tak powiem. Chuj wielki i szelki. Oczywiście wszystko sprowadza się do kasy. Trochę sobie nagrabiłem, tam mi się rozsypały niektóre rzeczy, współpraca. A w sumie z mojej winy, tak głównie. Chociaż zależy też jak popatrzeć. Ale w uproszczeniu przyjmijmy, że to jest moja wina. Jak zwykle zresztą. No i ogólnie tak jakiś jestem zmarnowany, bez hajsu. Więc chyba zacznę nagrywać program na YouTubie i doradzać innym. To tak bardzo po polsku. O, Furiat ma 70% debetu. Ja niedługo będę miał parę stów debetu, jak się nie ogarnę do poniedziałku. Jeszcze tam chcę wypłacić coś przed zrobieniem się debetu, żeby mieć na kiełbaskę bożą z cebulką, jak tu pisze niepowtarzalny. I no, ogólnie jakiś taki już mam dosyć tego wszystkiego. Myślę, że nad zmianą trochę swojej strategii życiowej i w ogóle wszystkiego. Jak to nie masz opcji na debet? A, no to nie masz opcji w tym sensie, że nie ma takiej opcji, man, tak? Żeby się debet pojawił. No. Tu wszyscy jacyś biedni są ludzie. Co jest z nami nie tak? A może to nie jest nic nie tak? No, ja się już przyznaję bez bicia, nie radzę sobie z zarabianiem hajsu. Po prostu sobie nie radzę. Czy się staram, czy się nie staram, czy pracuję, czy nie pracuję, czy walczę, czy nie walczę, to zawsze jestem na minusie. Zawsze totalnie na minusie, skóra do kości, lepi musie, jak to było w piosence Święty Hach. Na podstawie Nicka Cave'a. No, zawsze sobie tak myślę, że są tacy, którzy mają gorzej. O wiele, wiecie, jakie tragedie są. Temu syn się spadł ze skały, tu dziecko wpadło do szamba. To są tragedie, nie? To, że tam nie ma hajsu na żarcie czy coś, to zawsze można sobie jakieś ziemniaki wpierdolić z cebulką bożą i z marchewką. Tak będę zresztą jadł. Ja teraz bardzo skromnie sobie jem. I... O, tu chomik się pojawił i pisze, że zaraz coś wpadnie. Mi? Tak się głupio dopytuję, bo to nie wiem, czy on to pisze, że komuś tam zaraz coś wpadnie pewnie i pociesza, czy to do mnie, a ja tak wymuszam. To dla mnie? Nie, dobra, nie, dość tych bezczelności. A tak serio, to myślę sobie... Adwokat pisze mi. No i... Zawsze totalnie na minusie, ale sobie myślę, że zmienię teraz trochę strategię. Ja się po prostu nie do końca nadaję.

0: do takiej, wiecie, freelancerskiej. A, chomik testuje tip and donation. O, proszę. To ja tu będę lukał sobie od razu. Tylko jak tu zrobić, żeby się wpłaty pojawiały? Twoje dane do wpłat, powiadomienia www. O, można jakiś skrypt wkleić. Jest jakiś div do wklejenia. Umieść na swojej stronie w dowolnym miejscu między tagiem... O, i tu coś zepsute, tak, jak zwykle. Wiecie co, w ogóle tak niby to są duże serwisy, niby wszystko, a to jest tak niedopracowane wszystko. Tak jakby to amatorzy jacyś robili, aż się dziwię. W ogóle nie wiem, czy tip and donation nie należy do YouTube'a przypadkiem. Tak się zastanawiam teraz. Spróbuję wkleić ten kod, który jest odpowiedzialny za pojawianie się donatów. Adwokat, a jak to się dzieje, że ty też marudzisz na brak hajsu? Przecież z tego, co wiem, to ty się właśnie i jesteś i raczej z tych słownych, i raczej z tych pracowitych, i jesteś niezłym grafikiem, z tego, co się orientuję, i też potrafisz się cenić, tak mi się wydaje, z tego, co tam gadaliśmy. No więc, kurczę, jak to jest, że ty nie masz... Rozumiem, taki leń jak ja, taki parkacz jak ja. Taki nygus. Nygus to jest piękne słowo. Nygus, czy to nie jest jakieś rasistowskie? Nygus? Nygt. Nyga. Wiecie, wiecie, rozumicie, bez słuchawek jest taki ból, że na przykład nie słyszę dokładnie, czy podkład nie jest za głośno. Słuchawki dają większą precyzję. Mikrofon mam akurat taki, że to nie przeszkadza bardzo, że tam, bo nie ściąga po prostu z głośników. Jednakowoż nie mam tej precyzji. Nie mogę ocenić, czy podkładzik za głośno, czy nie. Mogę tylko na wskaźniki patrzeć. Ale z drugiej strony jest dość wygodnie, ponieważ nic nie mam na łbie. Nie mam żadnych słuchawek, nic. Tu pozdrawiam Etama, na którego słuchawkach nadaję. Już od dawna mam słuchawki od Etama. Dostałem zresztą kilka par od niego w prezencie. No dobra, wkleiłem tutaj. Zobaczymy, czy na stronie głównej zamiast slidera pojawią się donaty. No i gówno. Gówno, proszę taty. Aha, bo to trzeba w ogóle tutaj pewnie jakoś namieszać. Tak, trzeba wcześniej skrypta jeszcze dać. A jak bym tego skrypta dał na przykład nad tym? Nie, to w headerze trzeba tam, gdzie są te kurde. Kurde mać, krzyknął krawiec. I zaczął pociągać swoim charakterystycznym żydowskim nosem. Nie, no nie mam żydowskiego w sumie. Dobra, przywracamy slajderka. Ale gdzieś tu powinna być taka strona. Konfiguruj. Cel. Top nastawienia na komunikaty. Ostatnie napiwki. No właśnie, tylko że tu są nie moje własne napiwki. Tylko ogólnie napiwki ostatnie. Bez sensu. Tak. W ogóle to jest tak, że dopiero po 15 dniach od zweryfikowania tam danych można coś wypłacić. Jakieś takie dziwne rzeczy. Słoik napiwków. O, i tu jest jakiś adres. Aby wyświetlać ostatnie, o, to chyba będzie to. Tu się coś powinno. Słoik jest pusty na razie. Słoik jest pusty, ale mam już wgląd w słoik. Też jesteś dupa do kasy? No widzisz, jak to jest. A, ciężko. O, właśnie. No jak tam się... No, ciężko się chyba przyzwyczaić do płaczu. Chomik pisze, że z PayPala pobrało. No gratuluję, tak czy owak wygląda na to, że jesteś chomik pierwszym sponsorem donate'owym tutaj streamowo tip and donation'owym. Zobaczymy, zaraz coś się tu powinno. Panel moderatora, twoje napiwki. Jest, są dwa. Ale jaja. Jest dwóch sponsorów. I teraz, który był pierwszy? Pierwszy był chomik, a drugi był Unique Orgasm. No, dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni słuchacze, kochani moi, bardzo wam dziękuję. Bardzo jesteście kochani po prostu. Ja nie płaczę, tylko że do oka wpadło. Przepraszam. Wziąłem sobie. No. Fajnie. No widzisz, o długość nosa żydowskiego swojego przegrałeś. Co zostaw już tego człowieka? A ty co, na białym koniu tu przyjeżdżasz? Białorycerzu ty? Dobra, ostatki tytoniu trzeba spalić. Ja w ogóle tego podkładu nie słyszę, to dlatego, że głośniki sobie chyba ściszyły. Z białym kutasem. O, na bluźnierstwa nie możemy pozwolić. No proszę. Fajnie, coś się zaczyna dziać. Zarobiłem łącznie. Nie wiem, to chyba nie wypada mówić. O, ale są komunikaty też. chomik. Zawsze ktoś musi być pierwszy, pozdro. I tutaj nie wiem, czy wymieniać kwoty, ale Iwona zawsze czyta. Muszę się zastanowić. A Unique Orgasm pisze: gocha, jest pani cudowna i mądra kobieta, bardzo panią szanuję i pozdrowienia od papieża Jana Playera II. Dowcipasy. Widzicie, pierwszy donate i dzięki papieżowi. Dzięki papieżowi. Cud. Oprócz uzdrowienia zakonnicy stał się też cud taki, że krawiec dostał donata Bożego i raduje się jego serce. Jeszcze jak. Przeglądałem sobie dzisiaj różne pomniki papieży. Był pancerny papież, papież... Jak to było? Papież... No taki w ogóle pancerny jakiś i dzieci, małe dzieci osłaniał pancerzem swojego płaszcza. Był papież Pułdzian oczywiście, papież Dejmie to, taki z wyciągniętymi rękami, Dejmie to. I różne, 100 tysięcy różnych papieży, papież zupełnie niepodobny do samego siebie, papież a la Hanka Bielicka z takimi zmalowanymi usteczkami czerwonymi. No cała masa różnych papieżynków. Tak więc ciekawe. Tak więc fajnie, że to działa. Ciekawe. Mam takie przypuszczenie, w ogóle wczoraj tak sobie dumałem i wydaje mi się, że zwiększa się znacznie promowanie przez YouTube'a kanałów, jeśli one mają w ogóle włączone wyświetlanie reklam. I to był chyba błąd, że nie włączyliśmy tego. No bo słuchajcie, tak na logikę, co to za interes dla YouTube'a promować filmy, które tylko ciągną transfer i z których nic nie ma, tak? Co to za interes? Więc takie filmy może mają taki ogranicznik, taki warunek tam jest. If bez reklam równa się true, then liczba wyświetleń nie może być większa niż 1000. Coś w tym stylu. Wcale bym się nie zdziwił. W ogóle straszny świat. Ciągle wszystko się koło hajsu kręci, tak jak Ziemia wokół Słonka. Świat się kręci wokół członka. If bez reklam, then spierdalaj, tak. dokładnie, tak jak adwokat napisał. No, świat się kręci wokół członka, tak jak Ziemia wokół Słonka. No, jak, lub jak kto woli, Słońce wokół Ziemi, tak jak mówił nasz mędrzec narodowy europejski. To jest tak oczywiste jak to, że Słońce się kręci wokół Ziemi. A może w tym znowu jest jakaś mądrość? Może się dowiemy, że jednak jest tak inaczej, bo tam trzeba wziąć pod uwagę pewne inne czynniki i tak dalej. Tak więc, no, a ja mam tu do zaprojektowania logosy. Już mam dwa, ale zawsze dla klienta projektuję kilka różnych wersji, bo to jednak jest fajnie, jak można sobie wybrać, nie? No i mam tu ciasteczko Ludka, ciasteczko w koronie. Nie będę zdradzał marki, bo to tak trochę, wiecie, może sobie tam nie życzyć. Ale myślę, żeby wprowadzić... Zobaczymy, czy... A w słoiku nic nie widać. Widać tylko tu w statystykach, a w słoiku nic. To ciekawe. A co ja tak się rozpraszam tymi donatami? Widzicie, jaki wyrachowany, jaki po prostu bankier, jaki Żyd po prostu? No i co ja mówiłem? A, no i fajnie, jak można sobie wybrać, nie? Różne wersje logosów. Ciasteczko Ludek, Ludek w koronie. Ile biorę za logo? Znaczy, ja nie biorę za logo, tylko biorę za pakiet taki. A jak ci powiem, ile ja biorę, to pochwalisz się, ile ty bierzesz? Robię w takim pakiecie, że przygotowuję trzy wersje. Minimum to jest taki tańszy trochę pakiet, że przygotowuję trzy wersje do wyboru. I te trzy wersje mają jeszcze... No to lepiej się cenisz. Adwokat bierze tysiaka, a ja biorę od 300 do 700. W tym droższym pakiecie... A, mini księga znaku. No to masz lepiej, bo ja nie przygotowuję żadnej księgi znaku. No, a księga znaku potrafi kosztować, więc to może nie jest nawet zła taka cena, bo niektórzy naprawdę sporo biorą za takie rzeczy. No, ale to jest taka mini księga znaku. Ale czy w tej cenie przygotowujesz tylko jedną wersję? Bo to wtedy by było mało atrakcyjne, bo co, jak mi się nie spodoba, to wtedy, jak mi się nie spodoba, to muszę drugie tyle zapłacić? Czy coś dopłacić? Czy co? Ja przygotowuję 3. W tej wersji 300, a w 700 troszkę tam można już do oporu po prostu pracujemy. W tej za 300 też, jak żadna z tych trzech się nie spodoba, to dorobię jeszcze jakieś, ale już taka wtedy czerwona lampka i już wtedy dużo rozmawiam z klientem i doprecyzowujemy, mówimy, co było źle, wszystko i tak dalej. W wersji tyle, ile mam pomysłów. O, to też ciekawa koncepcja. No widzicie, to też można by się zastanowić, która oferta atrakcyjniejsza, bo może dla kogoś, mimo że adwokat bierze troszkę więcej, to może się bardziej komuś tam to kalkulować nawet i opłacać niż moja opcja. Ale to też fajnie pokazuje, że są różne te opcje i różnie można się dogadać, nie? Także tak to wygląda. No, tu za dużo różowego dałem chyba. A przecież klientka mówiła, że nie znosi różowego. A tu, kurde, może ja bym, bo to jest, wiecie, dla cukierni, to zdradzę, bezglutenowa cukiernia i taka, która może być też dobra dla wegan. I takie różne ciekawe torty robi pani, na przykład takie, które są, takie, które wyglądają na przykład jak pingwiny z Madagaskaru. Fajnie, nie? Jak się pani... Agnieszka zgodzi, to może wam coś więcej zdradzę. No, a co miałem powiedzieć, że rozmyślam sobie, czy nie zrobić, czy nie rozwiązać tak, że po prostu informować klienta, że zapytać się, czy zgadza się pan, pani na wspominanie o projekcie w trakcie realizacji, na przykład na streamie YouTube'owym. I to mogła być ciekawa praca. Ja wiem, że ludzie są raczej tacy skryci w tym temacie, bo się boją, że coś zobaczy, coś ukradnie, zobaczy, się dowie coś, albo wystalkuje, nie wiem, co tam można sobie wymyślić, ale to może nie być takie głupie, no bo mógłbym pokazywać na przykład, jak pracuję na żywo, już się w ogóle nad tym zastanawiam. To mogłoby być ciekawe doświadczenie i dla mnie, i dla oglądających, zobaczyć, jak powstaje jakiś projekt na żywo, nie? No ale to takie krępujące, bo może na przykład mi pójść bardzo szybko i wtedy siedział sobie 2 godziny i tyle pieniędzy wziął, nie? Albo w drugą stronę, może iść bardzo, bardzo wolno i ciężko i się zakałapućkam, nie ma koncepcji, nie ma weny i co? I wtedy też łyso, nie? No bo siedzę, nic nie wychodzi i... No, ja wiem, że właśnie też to trochę słabo to widzę. To znaczy, wiesz, no adwokat, ja bym się pierw zapytał, czy po prostu, czy ktoś dopuszcza taką możliwość, bo może dla klienta by to też było ciekawe, sobie sam mógłby wtedy zobaczyć, jak ja pracuję nad jego projektem, nie? A ludzie tutaj mają różne podejście, jak się okazuje. Niektórzy klienci na przykład nie mają oporów, żeby wklejać swoje projekty na Facebooka. Takie proponowane, że robię na przykład komuś 3 propozycje czegoś tam, czy to logo, czy jakieś grafiki i oni to wklejają wszystko na Facebooka i pytają się swoich, powiedzmy tam, czytelników, czy widzów, które byście wybrali. Nie? To też takie podejście, które kiedyś pewnie byłoby nie do pomyślenia i też trudne do zrealizowania przed tym, jak powstały te słynne, popularne media społecznościowe typu Facebook czy coś. Teraz jakiś nowy regulamin Facebooka jest do zatwierdzenia i niektórzy ostrzegają, że zastanów się, czy na pewno chcesz się zgodzić na takie coś. To ciekawe. A dzisiaj była audycja lewym okiem po angielsku, z tego co wiem, prawda? Bo włączyłem sobie, ktoś gadał po angielsku, wyłączyłem sobie, bo nic nie rozumiałem. Także tak to wygląda. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o donaty dzisiejsze chyba. Bo mam tylko od Unique Orgazma i od Chomika i to by było na tyle. Ale dobra, i tak się cieszę, nie? Trzeba to trochę rozreklamować, popromować i zrobić z takim streamem, żeby było widać na ekranie od razu te wpłaty i żeby Iwona czytała komentarze, to będzie dobrze. A jutro, z tego co wiem, wróci potrzeba. Znaczy dzisiaj, już w czwartek. Już powinien być. No mam nadzieję, że już będzie tutaj na nogach i w piątek już powinien się pojawić. Muszę z nim tam obgadać parę spraw tutaj technicznych też. W ogóle jak pisaliście na kontakt Nocne Radio, to nie doszło, bo zapomnieliśmy w ogóle, że się zaparkowanie domeny zmieniło. I skrzynki nie działała. Nie działała nasza skrzynka kontakt. Niestety. W ogóle tu nie widzę tej skrzynki na tym. Na... Nie, w kontakcie jest chyba. No jest. Nie, no jest, oczywiście, że jest. No to jak pisaliście, to nic nie miało prawa dojść, niestety. Tak, więc widzicie. No ciężko jest ogarnąć czasami te wszystkie rzeczy. Ile tip and donation kradnie z takiego donata? No niestety sporo. Też mnie to martwi. Ale nie da się niestety ominąć. Jak przez PayPala to nic. To jest fajne. I tu właśnie uspokajam Chomika, bo nic nie ukradnie. Bo typ płatności PayPal. A z kolei z SMS-a od Orgazma sobie weźmie 40% chyba, czy jakoś tak, czy 40 parę. Już nie pamiętam, gdzie tu jest ustawienia konta. Można sobie niby zmienić hasło, strona napiwków. No, niby dają tą całą... Ja w ogóle żałuję, że takiego serwisu nie zrobiłem właśnie do pobierania opłat. To jest dobry biznes, nie? Sobie nic nie trzeba robić, a się dużo zarabia. Można zarobić, a się nie narobić. No nie wiem, gdzie to było. Ustawienia metod na piwku. No i tu jest SMS Plus i SMS i z tego właśnie najwięcej. 55% z SMS-a trafia do ciebie. Z SMS Plus, a ze zwykłego SMS-a 51% trafia do ciebie. Z PayPala nic nie pobiera. Są jeszcze przelewy bankowe online i Blik, płatności online i Blik. Bitcoin, też ciekawe. Safe Card i Sofort. Nie wiem, co to jest, nie znam się. Tak więc różne są tutaj metody i sposoby. No, zobaczymy, jak to będzie hulało. Im więcej się będzie tutaj się działo w tym słoiku, właśnie to jest dobry symbol, nie? Dla donatów. Słoik. Słoik dla słoików. Nie będzie seksu. Nie będzie seksu. Właśnie, czasami się wydaje, że ci patostreamerzy mają takie słodkie życie, nic się nie robią, kupa hajsów pada, ale można sobie to życie też przegrać i trochę duszę swoją tak jakby zaprzedać. Tak trochę było z Rafatusem i Marlenką, słynni patostreamerzy. Marlenka w ogóle nie wiadomo, co się z nią dzieje, gdzieś chyba zginęła i nie wiadomo, czy samobójstwa nie popełniła, takie chodzą słuchy. I tak, live jest. Powinno być zresztą tutaj napisane w opisie i w ogóle od pewnego czasu się nie pojawia opis, nie wiem czemu, coś spieprzyłem. Jest puste pole w playerze, muszę potestować. No i widzicie, dziewczyna się ruchała na żywo przy ludziach. No właśnie, jest pusto w opisie, nie? No ale to też jest zawsze sygnał, że coś jest na żywo, jak jest pusto w opisie. Tak, nagrywam. I no, i widzicie, dziewczyna się ruchała, wszyscy to oglądali na tym show-upie. Ona z tego raczej nic nie miała. I najgorsze jest to, że ona sobie już chce, żeby wróciła. O, to ciekawe. A tak się zarzekał, że koniec, ale może jej on się teraz boi, że będzie na niego. W ogóle jego ojciec, to znaczy Rafatusa, zginął też w dziwnych okolicznościach, bo jak był u Rafatusa w odwiedzinach. I Rafatus tam fajnie tak, kurwa, no zginął, no kurwa, zły jestem i roztrzęsiony, kurwa. A tam 5 zł. Dziwny świat, nie? I no, do czego zmierzam, że taka Marlenka, to ona teraz ciężko jej będzie znaleźć jakąś pracę normalną, no bo tak, zatrudni się w jakimś sklepie, czy nie wiem, w McDonaldzie, czy gdziekolwiek, może, nie wiem, może nawet jako sekretarka, czy coś, nie wiem, nie znam dziewczyny, nie wiem, jakie ma możliwości, no ale zaraz wywęszą to fani, trolle i tak dla beki, dla zabawy powysyłają pracodawcy tam szefowi linki do filmów, gdzie ona uprawia seks sobie na żywo, nie? Za dukaty. Na szołapie się wykupuje takie kredyty. To się nazywają żetony. Żetony i tymi żetonami się rzuca w tych ludzi i mówi się tam, co mają robić, nie? Jak mu tam obciągniesz, to dam ci 100 zł. To strasznie upadlające takie w sumie, nie? To już jest smutne wręcz. No, także... Dziwny jest ten świat, można powiedzieć. Dziwny jest ten świat. No coś nie mogę się skupić na tym, żeby się wziąć do roboty, więc chyba zaraz będę kończył powoli, bo muszę się wziąć do pracy tak zwyczajnie, a ja tu gadam z wami. No jeszcze na pewno do pierwszej tu sobie posiedzę. O, 12:44, magiczna godzina. No, a teraz czasy ostateczne albo będą o opętaniach, albo jeszcze inne mam tematy, jakby kandydatury. W ogóle się dzisiaj znowu nie wyśpię. Ostatnio śpię w dzień. Pracuję w nocy. Jakiś taki blady siedzę. No. Także.
1: do dupy, do dupy. Może mi ktoś też donate'a przesłać na zwykłe konto bankowe, tak po prostu, to sobie coś kupię do żarcia na przykład. Zawsze się ustala cele, prawda? Jak się zbiera tam te donate'y, to trzeba ustawić cel i niektórzy tam zbieram na PlayStation czy coś. Nie, źle bym się czuł teraz z kobietą. Człowieku, jak się jest takim zdołowanym, finansowo do bani jest też, to co, jak ja mam z kobietą egzystować? Kobieta wymaga, żeby ją gdzieś zabrać, żeby jej dać hajs czy coś. Po prostu mnie nie stać na kobietę. I też nie wiem, czy to dla mnie taka atrakcja. Już trochę, już stary jestem, mnie to już tak nie ciągnie. Chyba że milionerka jakaś na przykład. Kobieta przede wszystkim wymaga miłości i czasu. Tak tu profesor pięknie pisze. Poeta, nasz romantyk. No jest info od potrzeby, mówiłem trochę wcześniej, jak jeszcze cię nie było. Jest takie, że już dzisiaj, czyli w czwartek, powinien być dostępny. I może się zjawi. Są jakieś donaty? Co chwilę będę teraz patrzył, czy są donaty. W słoiku się nie wizualizuje nic. Do bani ten słoik, to jest zakłamany słoik. Twoje napiwki. No nie ma już nowych. No trudno. Ale wszystko to dosyć fajnie zorganizowane. Fajny tutaj panel. Paniel. Uprawnienia. A co w uprawnieniach? System uprawnień. Możesz uprawnić innego użytkownika do moderowania twoich napiwków. Moderowanie? To można odrzucić? Napiwek? Nie chcę od ciebie. Do widzenia. No, jakiś inny użytkownik chyba tego typu donation musi być. Możesz uprawnić maksymalnie 3 moderatorów. Więcej na temat moderacji znajdziesz tutaj. Statystyki, konto VIP. A co daje konto VIP? Aktywuj konto VIP, aby trollować. Aktywuj konto VIP, aby trollować i pokazywać na streamie swoje indywidualne wiadomości. 20 zł za 30 dni. No, może trochę się zawiodłem, bo słabe są możliwości, żeby sobie to ładnie wizualnie wszystko zrobić na ekranie. Mało czcionek do wyboru. Można tylko kolorki sobie tam pozmieniać. Za bardzo formatowania tekstu nie ma. Takie, wiecie, bardzo proste, nie? Tyle hajsu zarabiają, a nie zrobią jakoś fajnie. Profesor się deklaruje, że moderatorem może być, tak? I będzie mi kapał, żeby mnie roztrwonił na głupoty. Jaki dobroczyńca. Sam, to ja ci mogę nakapać, jak chcesz, na głowę.
0: Zaraz nakapię.
1: Będzie mi kapał. Co za ludzie, będą mi tu kapać. No, także, o, jest... Czemu slajdera nie ma na stronie? Zepsułem w ogóle stronę. Zepsułem. No, tak więc, jak macie jakieś inne ciekawe tematy, które mogłyby się pojawić w czasach ostatecznych, teraz, najnowszych, to podsyłajcie propozycje. To może jeszcze zmienię. A, bo się kaszuje pewnie. To podsyłajcie, to coś pomyślimy. Bo nie wiem, bo o opętaniach w sumie trochę już było, nie? Więc tak się jeszcze zastanawiam, czy o tym na pewno zrobić. O, Kuba się pojawił. Hej, hej, hej. No gejowsko zabrzmiało, że będziesz mi kapał. Ale popatrz, zabrzmiało gejowsko i od razu Kuba wyskoczył, jak pajac z pudełka. Po prostu... Wiecie, on jest wrażliwy tak, na takie tematy właśnie. Gender, gejowskie tam mniejszości. Tylko coś wspomnicie właśnie, że gejowsko to Kuba zaraz się pojawia i hej, hej, hej! O czym rozmawiacie? Tak więc no... Ciekawe, czy ktoś jest online, czy ludzie się schodzą po tych powiadomieniach. O, już 21 osób. A zauważyliście, jaki fajny samolocik wkleił w tytule Luźnych Gatek ktoś? Chyba Etam. No, samolocik jest. I się dziwiłem, co to za samolocik, jak on to zrobił. A to jest po prostu znak, czcionka, która tak się renderuje dziwnie tutaj, a tam w panelu ją widać jako ten samolocik, taki wiecie, ASCII, tak, po prostu czcionka. No, z ciekawych newsów to Claude zadeklarował, że zaprzestaje nadawania na żywo w Radio Cenzura, tak więc konkurencja się sypie troszkę. No bo już nie wytrzymał trollowania, zamęczyli chłopaka po prostu. Różnymi podpierdolkami, różnymi tam, jak to się mówi? Maskaradami, maskarada. No była jakaś sprawa, ktoś napisał jakiś fejkowy news na Facebooku i że Claude zastrzelił pieska małej dziewczynki, coś takiego. I wiecie co? Znowu idiokracja, bo ludzie w to masowo uwierzyli. W sensie takim, że... O, wódz jeszcze się pojawił, proszę bardzo. Schodzą się ludzie, schodzą. W sensie takim, że... oczywiście pozdróweczka. Fajna była audycja z wódzem, bardzo mi się podobała. Ktoś tam marudził, że wódz za bardzo śmieszkował i że sobie tam drwił ze spisków, a mi się bardzo fajnie słuchało jakoś. To jest najlepiej, jak właśnie jeden jest za spiskami, a drugi nawet trochę śmieszkuje i nie dowierza, ale rozbawił mnie głos wódza, bo tak on tak o tych spiskach tak po cichu, a może to te smugi, to nie wiem, może to jednak spisek faktycznie i takim głosem tajemniczym. No pewnie był cicho, bo tam ktoś jeszcze w domu jest i nie można było krzyczeć. No ale to pasuje. Okazało się, że taki właśnie, ja chyba zacznę tak czasy ostateczne też mówić w ten sposób właśnie takim głosem. Jak wam się wydaje, czy to może zły czuwa faktycznie? Także pasuje. No, kurde, stresuję się. Myślę właśnie, jak tu zebrać więcej donatów. Jak tu zebrać więcej donatów i jak tu wyciągnąć od was kasiorę. O, ochrona danych osobowych. To mija termin. No właśnie, który dzisiaj jest? 26. No to minął mi już termin wpłaty właśnie do ING Banku Zaległości. No widzicie, jak to jest. Ciągle, w ogóle świat jest okrutny jakiś. Tak sobie patrzę na różnych survivalowców, którzy gdzieś lądują. Jak on się nazywa? Ed Stafford. To jest taki alternatywny Bear Grylls i on jest hardkorowy, ponieważ jego spuszczają w różne takie nieprzyjazne miejsca, jak jakaś bezludna wyspa, afrykański burz czy inne, na Golasa w ogóle. On nawet bez majtek jest, on musi sobie zrobić dopiero te majtki, buty i o wszystko zadbać, o wodę, o jedzenie. No oczywiście ja wiem, że to trochę jest pewnie podpierdolka, bo kamerzysta z nim jest przecież i ekipa, w razie czego go tam uratują i tak dalej. W ogóle wszyscy, to jest ciekawe, że wszyscy się zawsze zachwycają takim Bearem Gryllsem albo Edem Staffordem. I jaki on jest dzielny, jak on sobie radzi, a co z tym kamerzystą, który za nim biega, nie? On też tam przecież musi sobie radzić, wspinać się, jest narażony na jakieś niebezpieczeństwa. No ale kto to doceni? No i fajne, i co, jakie przemyślenia, że żeby przeżyć w takim miejscu, to trzeba nieustannie zabijać w ogóle inne stworzenia, wypijać ich krew, żeby się tam, bo nie ma wody. I to taka okrutna ta przyroda jest, nie? Tak biegasz i zabijasz, żeby w ogóle przeżyć kolejny dzień, nie? Musisz zabierać innym coś, podbierać. Cała natura polega na tym, że łazisz, zabijasz i kradniesz innym stworzeniom coś. Ten sobie tam się namęczył, zniósł sobie jajka. Hemoroid się wylał ci się? Ojej. Współczujemy ci. No i ten, i widzisz, gdyby ci się wylał ten hemoroid w tym, no, gdzieś na odludziu, to mógłbyś umrzeć od razu. W ogóle, jak wam się zrobią nawet jakieś pęcherze i nie możecie chodzić, bo macie nogi poranione, to już jesteście w bardzo dużym niebezpieczeństwie. Dostaniecie biegunki, bo się strujecie czymś, na przykład... No, Kuba, to jakieś obrzydliwości. Obrzydliwa kuchnia z Kubą. No i co można... no i tak, no i dostaniecie takiej biegunki i się osracie i się odwodnicie i umrzecie. Co za piękna śmierć, nie? Umarł śmiercią komiczną, bo się zesrał się. No i... Straszna ta natura jest. Trzeba łazić, zabijać, kraść i uważać, żeby się nie zesrać. Bo można umrzeć z odwodnienia. Słonej wody się dowiedziałem. No to już od dawna wiedziałem, że nie można pić, ale nie byłem pewien, czy można tą słoną wodę odsolić. I można, po prostu trzeba ją destylować, czyli zamienić w parę wodną, a potem skroplić za pomocą ochłodzenia najlepiej, wtedy to szybciej. No i ta sól gdzieś tam się osadza, gdzieś tam zostaje i macie wodę odsoloną. To czemu ci marynarze mieli taki problem z tym, żeby sobie tą wodę pitną, jak można, nie można było sobie wydestylować tej wody z oceanu słonej? O co chodzi? No. Czy hemoroid ma jakiś związek z chemtrailsami? Z hemoroidsami? No ma, bo chcą właśnie nas trują, żebyśmy dostawali różnych nowotworów, hemoroidów i oni wtedy zarabiają na lekach, tak? Ale jak miałbym jakoś tą dyskusję podsumować, to chyba się jednak skłaniam ku antyspiskowcom, czyli w tym przypadku ku zdaniu Wudza, bo też tak sądzę, że tej wielkości spisek na taką skalę nie miałby absolutnie żadnych, miałby zerowe szanse, że to wszystko się nie posypie, że masa ludzi uczestniczących w tym spisku się nie zbuntuje, nie zacznie mówić o tym na lewo i prawo. Po prostu to się kupy nie trzyma, że jakieś globalne ludobójstwo na taką skalę i co, i nadal to pozostaje w kręgach foliarskich ta informacja tylko, tak? To dziwne bardzo jest. Witam kochanego sponsora.
2: Witam serdecznie, kłaniam się szanowanie.
1: Strasznie cicho jesteś.
2: Prowokowałeś teraz tym tematem o piciu z solonej wody. Dzwonię z pracy, więc jak zawsze hałasy będą, ale dobra. Chodzi o to, że Bear Grylls kiedyś pokazywał też, jak można pić słoną wodę, nie narażając swojego zdrowia czy życia na szwank. Mianowicie pije się ją po prostu przez dupę.
1: Tak?
2: Autentyk. Tak. Wkładał sobie rurkę na oceanie czy tam na morzu, rurkę do tyłka i nalał sobie do dupy wody solonej, tłumacząc, że po prostu jelito jest takim filtrem, który wchłonie wodę, a wszystkie te zanieczyszczenia plus solę zostaną wewnątrz światła i tak dalej.
1: Dobre. No, czyli już wiemy, że ta dupa jest bardziej przydatna niż nam się wydaje i Pan Bóg stworzył z rozmysłem tą dupę, żebyśmy przez tą dupę mogli się napić słonej wody w razie czego.
2: Dokładnie. Jestem też ciekaw, jak jest z przyjmowaniem pokarmów jakichś takich niebezpiecznych przez dupę. Czy jest to możliwe, nie? Że na przykład masz kawałek takiego nieświeżego królika, którego sobie tam upolowałeś w buszu 3 dni wcześniej, on już się trochę nadpsuł. No i szkoda wyrzucić, bo przymierasz głodem i czy można sobie też włożyć jego mięso właśnie do odbytniczo i jakoś tam się wchłoną te wartościowe substancje, a toksyny pozostaną wydalone.
0: Ciekawe, może by się można w ogóle przestawić na taki sposób konsumpcji, że wszystko se wkładasz do dupy, tylko wtedy dupa będzie rozpruta szybko. Zniszczy się dupa.
2: Co dokąd, bo przerwałem?
0: No mówię, że dupa będzie rozpruta i zniszczy się ta dupa szybko, jak będziemy wszystko tak wchłaniać przez dupę, nie? Ale wiem na przykład, że alkoholicy, słuchaj, często to już tacy, wiesz, którzy mają jakiś problem z piciem takim doustnym, bo się coś tam właśnie trują za bardzo czy coś, bo już potrzebują tyle tego alkoholu, że im to jakoś nie wchodzi, to oni się, żeby się szybciej w ogóle jakoś nabombić, to nalewają sobie spiryt do miski i siadają w tym, czyli też wchłaniają przez dupę ten alkohol, nie?
2: Tak, też słyszałem takie opowieści, że nawet nie tylko, że siadają na spirytusie, ale że sobie na przykład ktoś wlewał jakieś piwo do tyłka, co tam koledzy z pracy kiedyś poruszyli taki ważny temat i rozważaliśmy takie możliwości przyjmowania właśnie alkoholu. No bardzo ciekawa tematyka, w ogóle jak to kiedyś ktoś pięknie mówił, że wszystko właśnie się na tym świecie kręci wokół dupy, prawda? Tak to
0: jeszcze
2: wygląda,
0: jeszcze no? Był pokazany taki dziwny jakiś sposób dla taki tips alkoholowy w którymś tam filmie Smarzowskiego pod upadłym aniołem, czy pod nocnym aniołem, tak?
2: Pod mocnym aniołem.
0: No, to tam był jakiś typ, który sobie do gumiaków wlewał alkohol i chodził tak.
2: Przez stopy wchłaniał, tak?
0: Przez stopy chyba, no.
2: Aha. Pewnie też się da, no. Jakby nie patrzeć, oddychamy przez skórę, więc pewnie da się też w ten sposób przyjmować alkohol. Co chciałem powiedzieć? No, w ogóle pomysł z tym tip abonation to jest super, świetna sprawa. Mam nadzieję, że faktycznie da się namówić na to, żeby ta Iwona to czytała. Zastanawiam się tylko, jak ty chcesz na YouTubie rozkręcić jakiś tam interes, bo no, żeby coś pokazywać na YouTubie, to musi to przyciągać widowni. Teraz się zastanawiam, bo skoro ty się nie pokazujesz w kamerce, to co będzie wyświetlało się widzom podczas takiego streama?
0: No, są koncepcje takie, jak uzbieram na kamerkę, to mam taki program, też dostałem w prezencie od Remola, pozdrówka, że mogę zrobić wirtualnego bohatera, takiego 3D, który się rusza, tak, takiego awatara w 3D, który się rusza na podstawie obrazu z kamery, czyli ja obracam głową, to on obraca głową, nie? I to może być jakiś tam święty Mikołaj, jakiś zajączek, co tam sobie, wiesz, wybiorę, albo mogę ewentualnie sam zrobić sobie takiego bohatera w 3D, co zamierzam zrobić. Albo też jest taka koncepcja, że po prostu jakieś mogę grać w grę albo coś. Wiesz, powiem ludziom wprost, słuchajcie, no jak wam tak bardzo zależy, żeby sobie patrzeć, jak ktoś wpierdala bigos i zaglądać mu do gęby i to was kręci, to spierdalajcie, no, jak tylko to was interesuje. Ze mną możecie sobie pogadać o różnych, o problemach swoich, o kulturze, o polityce, o religii, o różnych tematach i jeśli dla kogoś to jest interesujące, to zapraszam na swój kanał, a jak nie, to wypierdalać idiokraci, patrzeć jak sobie ktoś wpierdala pod Wawelską i już.
2: Albo wiesz co, jeszcze może to być też forma takich luźniejszych korepetycji Photoshopa, bo kiedy mówię, że udzielasz takich prywatnych korepetycji, można to pokazywać przecież również publicznie na YouTube właśnie za donaty.
0: Dobry pomysł w sumie. No, no, no.
2: Jak najbardziej. No i jeżeli to będzie w takiej luźnej formie, że nie będzie taka sama sucha nauka, tylko właśnie tu jakiś żarcik, coś o dupie, coś o Kononowiczu i pomiędzy tym jakiś tam element edukacyjny, no to myślę, że świetna sprawa.
1: No, to takie faktycznie, takie bardziej na luzie, no bo taką zaawansowaną wiedzę sprzedawać za 5 zł to trochę słabo. Tak.
2: Nie no, mówimy tu o podstawach, bo...
1: Wiadomo, pokażę wam, jak narysować sobie... kółko. Teraz jak zrobić, żeby czerwone kółko zamienić na zielone kółko? No, to już przechodzimy na zaawansowany tryb. Proszę bardzo. Zobaczymy, zobaczymy. No, pomysł jest fajny.
2: Dobra, będę uciekał, bo jestem w pracy i tak jedną ręką teraz pracuję, a drugą dzierżę, w drugiej dzierżę smartfona.
1: Jedną ręką pracujesz? To co ty za pracę wykonujesz? Na szałapie?
2: No dzisiaj jestem akurat w zastępstwie za koleżankę właśnie na szałapie. Tutaj pasuję.
1: No to pracuj tam ręką.
2: Jest masakra. Dzisiaj jestem na stanowisku to akurat takim zastępstwie i faktycznie tutaj mogę wykonywać tą czynność jedną ręką, ale jest to bardzo niewygodne. Także myślę, że nie będę sobie tu utrudniał. Super ogólnie pomysł tym tipa donation. Trzymam kciuki, żeby dużo, dużo osób chętnie właśnie coś tam wysyłało, żeby potrolować trochę, popatrzywać pod kloda może się. Super.
1: Widzę, że to cię kręci. I już tak. Się deklarowałeś, że do trollowania też się tu rwiesz. Proszę bardzo. Zły wilk czuwa.
2: Nawet dałem się skusić na to, żeby do Daniela Magikala tam parę razy wysłać SMS-a z jakimś gocha 3 złote. To przyciąga ludzi. Coś takiego. Jeżeli to oczywiście czytamy. Aha, w takich no. najmniej oczekiwanych momentach właśnie poruszać ważny temat, tutaj roztrząsać taki ważny film o powiedzmy Wołyń i nagle wjeżdża do to jest jakiś pocisk na blachę na przykład.
1: Nagle wjeżdża Stefan Bandera z komentarzem.
2: Proszę?
1: No i nagle wjeżdża podczas tej audycji o Wołyniu ten Stepan Bandera z komentarzem jakimś.
2: No, super sprawa, dobra, ja to propcuję, podoba mi się. Szkoda, że tak późno, ale lepiej późno niż wcale.
1: Wszystko
2: dobra, pozdrawiam
1: nami.
2: Ciebie, pozdrawiam słuchaczy i ja się zwijam, wracam do pracy, na odsłuch przechodzę i tak, super.
1: Pozdróweczka i dziękóweczka i
2: cześć,
1: do usłyszoneczka.
2: Do usłyszenia.
1: To był Unique Orgasm, jeden z zacnych sponsorów. No słuchajcie, na podium jest jeszcze trzecie miejsce, na razie dwie osoby, a tu jeszcze jest... I się pojawił kolejny. No to mamy zapełnione podium. No jak mogło zabraknąć tutaj profesora Leniucha oczywiście. I dostałem na chleb, ale z całym szacunkiem chleb troszkę jest droższy, ale jestem chamem. Ale nie, bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. Także mamy pierwszych trzech sponsorów tutaj tip and donation'owych, że tak powiem pięknie poetycko. Chomik, Unique Orgasm i profesor Leniuch. No, więcej już nie będzie, to ja sobie idę, do widzenia. Nie, no jeszcze chwilę posiedzę. Ile chleb kosztuje? No właśnie, drogo. Wszystko jest tak piekielnie drogie, że ja w ogóle nie wiem. No, za 2 złote może kupisz, ale jakiś taki najtańszy, taki... No taki w miarę przyzwoity chleb to właśnie 5 zł, 4 zł. Bardzo tanie i dobre chleby kupuję sobie w Lidlu zawsze, ale jak idę tutaj do zwykłego takiego marketiku, to tam już po 5 zł, po coś, a w Lidlu na przykład za 2,5 mogę kupić całkiem fajny chleb. Znaczy on jest smaczny, ja przypuszczam, że on jest taki, wiecie, z tych takich kul z Chin przywożonych, zamrożonych, ale jest dobry. Ale w ogóle wpadłem na pomysła rewelacyjnego, i mam nadzieję, że was tym zarażę. No mrożone gówno, ale dobre, bo on jest taki chrupiący, puszysty, fajny, cieplutki. Często to ja lubię. No co? I tani, no. No ja wiem, że to są serio kule z Chin, no, mrożone, ale pewnie, że można zadzwonić. Dzwońcie. No i co? I przedstawię swojego pomysła. Zrobimy zestawienie cen
0: najpopularniejszych produktów, takich, które są, no, tych samych, tak, że na przykład fasolka w puszce Heinza, w Irlandii 25 centów, a w Polsce 5 zł, nie? Na przykład. Możemy takie zestawienie zrobić. I no, ile kosztuje butelka coli, gdzie i za granicą, i w Polsce, i w różnych krajach też. I myślę, że to by było bardzo ciekawe i dla nas, i zobaczylibyśmy na przykład, że wiele produktów za granicą, czy to w Anglii, czy w Irlandii, czy w USA, może być tańszych tam, w ogóle dosłownie tańszych, nie relatywnie tańszych, tylko po prostu tańszych niż w Polsce. I co by to miało oznaczać? Że co? Że jesteśmy znowu ruchani w dupę. Witam cię, profesorze, kochany sponsorze.
3: Cześć, Krawcze, cześć. Witam was, słuchacze, kochani. Słuchaj, taka ciekawostka. Byłem kiedyś w takim sklepie tutaj u nas w Sligo. To jest sklep taki, w którym można kupować, że tak powiem, hurtem bardzo dużej ilości, tanio przeróżnych rzeczy. Tam jest wszystko, od papierów toaletowych przez oleje, ryże, no nie wiadomo co. I jakież było moje zdziwienie, jak zobaczyłem, że faktycznie takie bułki, czy jakieś bagietki, czy jakieś takie, te jak one się nazywają, te kurwa, zapomniałem jak się nazywają te ciastka takie z tym, z kremem w środku.
0: Kremówki papieskie.
3: No nie, no coś innego. Ej, to wszystko było made in China. Wszystko było zamrożone do rozmrożenia i upieczenia, czy jakoś tam innego przygotowania przed spożyciem. Wszystko jak jedno było made in China.
0: Ale czy to też można by się zastanowić, bo to tak brzmi nieciekawie, ale czy to faktycznie tak jest tych mrożonek, to jest złe, nie? Ja wiem na przykład, że jak się mięso jakieś gwałtownie zamrozi, na przykład w jakimś ciepłym helem, coś takiego, wiesz, albo na przykład jak mamuty zamarzły tak, te mamuty nagle, bo było jakieś oziębienie nagłe, to wiesz, to mięso to jest największy rarytas potem, takie właśnie, które uległo nagłemu zamrożeniu, nie?
3: No tak, kwestia jest tego, że to jest raczej z gównianych składników przygotowane wszystko.
0: No bardziej
3: jak,
0: to,
3: jak popatrzysz w listę składników, to tam to się idzie dopiero za głowę złapać.
0: Gips, no właśnie, słyszałem, że w tych chlebach jest gips.
3: Powiem uczciwie, że mam w planie zrobić vloga o tym, troszkę połazić po sklepach tutaj. Także może się wybiorę też tam do sklepu i wam nagram, z jakich, jakie produkty są, co są spożywcze. My myślimy, że to jest pieczone na miejscu, to wszystko z Chin przyjeżdża i to naprawdę ma gówniane strasznie składy. Trzeba patrzeć, co się je.
0: A chciałem właśnie ciebie między innymi namówić do tego, żebyś się wcielił trochę w takiego reportera tutaj Nocnego Radia i zdobył trochę cen po prostu. Tak centralnie w sklepie, wiesz, pospisywał, jakie są ceny, właśnie jakieś tam puszki z pomidorami, fasolki, chleba, coli i tak dalej, byśmy sobie porównali z cenami z Polski.
3: Jasne, nie ma najmniejszego problemu, ja będę robił, jak już poskładam tego vloga z Malagi, to biorę się za nagrywanie tutaj bardziej lokalne i już jestem umówiony z polskim sklepem, który mamy w Sligo, że będę mógł tam przyjść z kamerą, ponagrywać właśnie, także na pewno zobaczycie, a przy okazji zrobię też troszkę właśnie o cenach, jakie są w jakich sklepach polskich, tam litewskich, normalnie to w irlandzkich takich prowadzonych, czy w sieciówkach, także nie ma problemu. Nawet fajne wyzwanie.
0: Fajne i ciekawe to będzie. Sam jestem ciekawy, wiesz, jak z tymi cenami jest. Mówi się, że na przykład artykuły takie chemiczne w Niemczech są tańsze, ale to właśnie relatywnie tańsze, czyli po prostu dostajemy lepszej jakości produkt, jest go tam więcej i do zarobków relatywne też. Ale ja myślę, że wiele produktów będzie po prostu tańszych, bo faktycznie ta fasolka, pamiętam, że w Irlandii to było takie jedzenie dla biedoty, dla emigranta, który dopiero co przyjechał. I ona, ile tam taka fasolka w Tesco kosztowała w irlandzkim? Jest właśnie coś koło 25 centów, nie?
3: Pewnie jakaś takiej, taka byle jakiej jakości będzie kosztowała. Myślę już teraz z pół euraka, bo troszkę jednak te ceny poszły do góry, ale taka dobra, poczekaj. Madzia, ile my płacimy za taką fasolkę dobrą do Irish Breakfast?
4: Taka lepsza, 80-90 centów.
3: Madzia mówi, że taka lepsza 80-90 centów kosztuje.
0: Kurs euro 4,2 razy...
3: No to będziesz miał 3 z haczykiem.
1: 3 z haczykiem. No, no to a u nas 5 coś, tak? No to kurde.
3: No ale to Maria tak się pyta, czy za puszkę fasolki ty mówisz?
1: Tak, to no by... ostatnio se to... patrzę i myślę, abym se fasolkę zjadł, takie może se zrobię, fasolkę se podgrzeję. Patrzę, a tu wiesz, 5 coś, nie? Chyba 5,5 złotego, no. Dramat.
3: To nie, to już jest dramat, nie? Pytałeś o takie pomidory w puszce, to dzisiaj akurat robiliśmy z Madziuchą zakupy w Tesco, takie co nam przywożą, także jutro przyjadą zakupy, to kupowaliśmy euro 40 za 4 razy po 400 gram pomidorów takich w puszkach.
1: Ile?
3: Euro 40 chyba, z tego co kojarzę. Zaraz ci zobaczę, bo mam paragon, że tak powiem, na... W sumie to wiecie co? Mam paragon przecież.

0: makaron, te takie muszelki, nie wiem czy wiecie o jaki chodzi, no to on jest za euro 69, pół kilo dobrej jakości makaronu Roma, który bardzo lubimy.
1: Zapiszę sobie. Makaron, muszelki dobrej jakości, to nawet nie muszą być takie, no lepiej by było, gdyby była konkretna marka, bo wtedy mielibyśmy, wiesz...
0: Roma. Ale... To jest Roma marka, ona jest bardzo popularna w Irlandii.
1: Roma, dobra. I mówisz, że ile?
0: Euro 69. Patrzę, Tesco Italian Chopped Tomatoes 4x400 gram, euro 49, czyli się nie pomyliłem za wiele. Co my tam ciekawego jeszcze mamy, żeby was nie zanudzić? Kilogram ryżu basmati, euro 15. Kalafior, euro 29. Płyn do mycia szyb, 33 centy za pół litra.
1: Ile za kalafiora?
0: Kalafior, euro 29. 5-pak gum do rzucia Extra Spearmint euro 99. Na przykład polski sok Daftona 330 ml euro 5 centów. Ciekawe po ile jest w Polsce.
1: Ile euro? Jeszcze raz.
0: Ten sok?
1: No.
0: Euro i 5 centów. 1,05.
1: No widzisz, kurczę. To coś mi wychodzi, że u nas będzie wszystko drożej, zaraz się okaże.
0: Mleko almondo z tych, z, jak to, co to są? Z migdałów prażonych, niesłodzone firmy Alpro, kosztuje 2,49 za litr. No, może Madzia mówi, że można jeszcze tańsze za euro 80 kupić tutaj. Też takie dobre.
1: To też jest sztuka umieć robić zakupy, zauważyłem, nie? Już tak od wielu lat w sumie już trochę mam wprawę, bo jestem kawalerem, sam muszę robić, nie robi mi ani żona, ani mama, więc to też jest sztuka zrobić, żeby nie wydać kupy kasy i nie kupić w sumie nic, bo czasami tak jest, że wydasz kupę siana, a w zasadzie nic nie kupiłeś, nie? Konkretnego.
0: No jest tak. Powiem ci tak, na przykład my z Madziuszką dzisiaj kupiliśmy bardzo dużo wołowiny, bo my bardzo lubimy wołowinę, staramy się unikać wieprzowiny, to wołowinę kupiliśmy, kilogram mięsa mielonego wołowego za 3 euro, Madzia? 3 euro, a taki ten, jak to się nazywa, ta polędwica taka wołowa, co idzie na pieczeń, to kosztowała 5 za kilogram. Czyli około 20 zł kilo wołowiny takiej na pieczeń, a w mielonym no to wyjdzie 3 euro, to nie wiem ile tam macie, z 12 zeta. Za wołowinę i to taką bez tłuszczu. Znaczy z bardzo małą ilością tłuszczu.
1: No ja ostatnio na jedne takie zakupy, które muszą mi starczyć tak na 3 dni, to wydaje tak 40 zł, więc tak skromnie trochę staram się.
0: 40 zeta. No pytanie jest teraz tak, ile na to 40 zł pracujesz też i no i co za to masz? Czy sobie pozwalasz na wszystko, czy nie? My tak na przykład ostatnio lubimy sobie kupować, jak się nazywa, Madzia, te pasztety tej firmy? Możesz zobaczyć? No, są zarąbiste. Co jest za firma? Pasztet dworski i takie jakieś właśnie pasztety firmy Profi. One mają nawet całkiem fajny skład. One kosztują chyba euro 50 za słoiczek w Polsce. Ile? Euro 70 za słoiczek. Ale są bardzo dobre, bardzo, bardzo. A nie wiem, ostatnio nie robię, bo jak narobiłem, to musieliśmy później zamrażać, a też mi się nie opłaca robić tak dosłownie na kęsa, bo to więcej czasu człowiek zmarnuje i spędzi w tej kuchni, także nie robię tego.
1: Oby donaty leciały, uciekam, kimać, pozdro. Od chomika. Dzięki, chomik, dzięki. I teraz widzicie, teraz się zmienią audycje w takie odczytywanie donatów, a ja będę jadł kiełbasę i pił piwo. To mi się podoba taka praca.
0: No widzisz, tyle zwlekałeś. Ale nie jest zbyt intuicyjna. Nie jest zbyt intuicyjna ta strona Tip Donation, muszę przyznać.
1: Tak? Miałeś kłopocik z ogarnięciem?
0: To znaczy, to nie tyle kłopocik, co nie skumałem troszkę o co chodzi z tym PayPalem, bo w pewnym momencie, nie wiem, coś wyskoczyła, jakaś dziwna informacja, dałem, że cofnij, za chwilę mi wyskoczył komunikat.

0: unikać, że smutno, że wycofałeś się, po czym jak zacząłem jeszcze raz, to takie trochę głupkowate, no ale ogarnięte już.
1: No od chomika hojny tutaj, hojny, żebym się nie przejęzyczył, hojny. No fajnie, fajnie, a to mi się zaczyna podobać to nadawanie w radio.
0: To tak, to ja jutro nadaję. Nie no, jutro jest maks, nie, ja na piątek nagram audycję, bo mam troszkę rzeczy do opowiedzenia, a poza tym też troszkę mnie nie było, także coś się tam uzbierało. Nie wiem, bo ludzie mnie troszkę ten zdemotywowali, bo już nie chcą o tym druku 3D słuchać, no to no co ja wam poradzę. No,
1: no to jest fajna wiedza, tylko że no z racji tego, że słuchaczy nie mamy zbyt wielu, radio dosyć hermetyczne, to wiesz, to tak faktycznie ciężko znaleźć wielu odbiorców, tak samo jak z tymi audycjami po angielsku, nie?
0: No, dzisiejsza audycja już jest wrzucona tak tego Błażeja, ona jest po angielsku z tego, co się orientuje, no bo on tam rozmawiał z chłopakami z Nikaragui.
1: A te audycje o druku 3D wrzuciłeś też na YouTube'a na przykład?
0: One są i na YouTubie, ale nie na moim kanale vlogowym, tylko na kanale podcast profesora Leniucha, tam też są.
1: I tam zdobyłeś jakąś tam oglądalność? Ciekawą?
0: Wiesz co, ja to bardzo, bardzo mało reklamuję. Ja szczerze ten kanał prowadzę bardziej jako alternatywną kopię, ale ostatnio wpadłem na pomysł, że będę tam prowadził audycję na żywo. Haha.
1: Proszę.
0: Taki mi naszedł mnie taka myśl, żeby sobie tam prowadzić audycję na żywo z wykorzystaniem tamtejszego czata. Już wam nawet wrzucę tutaj, a miejcie. Zwłaszcza dlatego, że jakoś łatwiej mi jest prowadzić przez YouTube'a niż przez ten program, co jest do nadawania, bo nie mogę w tym programie zwykłym, co jest do nadawania radia, ani mieć żadnego podkładu, ani nic, także a tam spokojnie z OBS-a wszystko idzie i przy okazji się samo wszystko zapisuje. W ogóle tak myślę troszkę, żeby przenieść ten podcast na troszkę w stronę YouTube'a też, bo tam wszystko się samo później zrobi, nie trzeba się z tym tyle babrać.
1: To prawda.
0: To strasznie dużo czasu, ludzie sobie nie zdają sprawy, ile to później czasu, te publikowanie, bla, bla, bla. Audycja 20 minut i 2 godziny publikacji.
1: Adwokat ma tu jakieś opinie o moim nadawaniu, ale nie odczytam, bo to nie jest donate. Jak chcesz, żebym odczytał twoje poglądy, to wyślij 2 złote.
0: No. Adwokat coś tu widzę... Bardzo, bardzo się dopytuje ostatnio, kiedy dzieci, także no nie wiem, jeszcze jest czas.
1: No, latka lecą, ty też już nie jesteś chyba taki super najmłodszy.
0: No, 34 lata, to ja już jestem prawie dziadziu, nie?
1: No, nie powiedziałbym, tak, ale jesteś w każdym razie młodszy ode mnie, więc masz się słuchać, gówniarzu.
0: Dobrze. I co jeszcze?
1: Dobrze, papo.
0: Faktycznie, bo was tu jest trochę już tak po 40, tam to już chyba pod 50, także my to jeszcze zaniżamy ten...
1: Mężczyźni mają trochę lepiej, nie? Bo kobiety to tak troszeczkę mają już problem, już tak się, wiesz, troszeczkę zaczynają bać po tej 40 na przykład, nie? A facet to może i później sporo jeszcze spłodzić. Tylko że nasienie jest ponoć gorszej jakości wtedy.
0: I nie wiem, jak jest z jakością nasienia. Mój ojciec został ojcem mojej nowej, młodej siostry 2 lata. Teraz będzie mała miała 2 lata, a ojciec miał ile? 50 na karku? Także spokojnie można.
1: Adwokat tu poprawia, że chyba po 30 już się kobiety zastanawiają. O kurde, tak?
0: Nie, no, adwokat, też nie pójdź z tematem, tak kiedyś było. My mamy koleżankę, co sporo później... Zresztą, poczekajcie.
1: No, ale to, że się zastanawiają, to jeszcze nie znaczy, że jakiś problem musi być od razu, tylko to już taki czas, że już kobitki tak powoli już myślą, że kurczę, że najwyższy czas, bo to może być potem troszeczkę kłopocik jakiś. Także tak, ale ci, którzy są bezdzietni, pozdrawiam też wszystkich bezdzietnych. Co to, jakiś mus, że trzeba się rozmnożyć? To tak nas nauczają od małego i wmawiają nam, że jak się nie rozmnożysz, to w ogóle twoja misja na tej ziemi to jest w ogóle... Nie masz żadnego celu, jesteś nikim, bo się nie rozmnożyłeś. Ja tak nie uważam.
0: Nie każdy musi być i poczuwać się do tego, żeby się płodzić jak króliczki.
1: To nawet nie chodzi o płodzenie jak króliczki, tylko wiesz, tylko że to po prostu nie każdy, to jest, wiesz, kurczę, nie każdy to go ciągnie w ogóle do tego i po co ma się potem urodzić dziecko, które nie będzie tak bardzo kochane, wiesz, czy coś. Lepiej niech płodzą dzieci ci, którzy faktycznie czują taką potrzebę, chcieliby mieć to dziecko, czują, że będą je bardzo kochać, a nie, że potem będziesz zły i nieszczęśliwy, że masz to dziecko, bo to dziecko to wyczuje na pewno, tak jak zwierzę zawsze wyczuje, że jest, wiesz, niekochane, niechciane, to dziecko też będzie jakoś tam to czuło, nie?
0: No tak, i to wiesz, odpowiedzialność też jest, gdzie ktoś tak wydaje, o i co zrób dziecko, ale dziecko to jest zajebista odpowiedzialność, tu się nie ma co oszukiwać, to są też dziesiątki, jak nie setki nieprzespanych nocy, te wszystkie choroby gówniaka, także muszę przyznać, to jest ogromne poświęcenie, też poświęcenie ze strony i kobiety, to tak jest, wiesz, wszyscy tylko a idźcie, róbcie te dzieci, bez przesady, to do tego trzeba, musi nadejść dobry moment, także i ludzie muszą naprawdę, tak jak mówisz, czuć, że tego chcą i będą odpowiedzialni za to, a nie... Ja autentycznie znam ludzi, co robili dzieci, bo rodzice chcieli, nie? No bo jak to tak? Babcia chce, rodzice chcą, no to chodź, zrobimy. Jakaś bzdura w ogóle. No,
1: u kobiety się pewnie aktywuje instynkt macierzyński od razu, jak ma to dziecko i to nawet jak wcześniej nie za bardzo chciała, to wiesz, to chemia i biologia trochę tutaj idą z odsieczą, ale to też może różnie być, może to nie wystarczyć właśnie ale i też i rodzina zawsze coś wspomoże, właśnie jak już jest to dziecko, bo o ile nie każdy ma chęć i w ogóle i tak czuje się, wiesz, upoważniony i ma chęć i nie jest mu wstyd prosić o pomoc, jak na przykład, wiesz, na życie i innych, to w przypadku jak poprosicie innych z rodziny o pomoc na dziecko, na wózek, na coś, to w ogóle nie ma żadnego wstydu i rodzina zawsze bardzo chętnie wspomoże, nie? W takich przypadkach, więc tu się tak od finansowej strony nie trzeba się aż tak strasznie martwić. No i 500+ zaraz dostaniecie, jak dwójka będzie, to zawsze coś też.
0: Nie wiem, czy nie jest tak, że gdzieś, że ostatnio słuchałem w którymś z tych podcastów wolnościowych, że chyba chcą zmniejszyć, czy to ci opozycja teraźniejsza, czyli PO chyba mówi, że od pierwszego już dziecka, także ja w ogóle nie rozumiem tej dyskryminacji, że to od drugiego czy tam któregoś dziecka. Dlaczego? No to pierwsze jakieś gorsze czy co? Chociaż chyba tam jest jakiś wyjątek, że jeżeli tam dziecko, że jakie są jakieś ciężkie warunki, to jak się nie spełnia jakieś tam, znaczy spełnia jakieś tam wymagania, to można i od pierwszego. Także to powinno być w ogóle od pierwszego dziecka, a nie od drugiego i to jeszcze się tam spowiadać trzeba.
1: Mam cię tu zapytać o coś, ale nie wiem, czy życzysz sobie. Masz tam wgląd na czata?
0: Czekaj. Mam ten. Poczekajcie. Albo, moment. Madzia! Musimy Madzia. Później porozmawiać.
1: Madzia, chcesz dziecko? Tak, to robimy na antenie. Słuchajcie, zaraz będzie profesor Leniuch robił dziecko na żywo, na antenie, tylko u nas, w Nocnym Radio.
0: Tak, no, opowiadaj takich pierdół. A później będą, wpłaciłem 5 zł, czemu nie robił dziecka? Tak.
1: Albo nas zrobisz w bambuko i będzie w prezerwatywie, a my będziemy myśleli, że bez i będziemy się cieszyli, a tu a kuku.
0: Ty właśnie, ja taki pobudzony tą twoją wiadomością, co mówiłeś o tej jakiejś tam dziewczynie, co tam się bzykała z tym kretynem na wizji, że będzie miała lipę, no to faktycznie taka osoba to już autentycznie tylko będzie mogła poszukać pracy albo za granicą, albo jakaś, nie wiem, wyjechać w pizdu na drugi koniec z Polski, jeszcze się przefarbować, z makijaż jeszcze zmienić jakieś imię, nazwisko i całą resztę. Co za dramat, że ci ludzie są głupi. Bez urazy, no ale to debile są po prostu.
1: Dramat, dramat. Też zaskakuje mnie często, jak ci streamerzy się niechętnie dzielą z innymi. Wiesz, tyle hajsu zbierają, potrafią zebrać po, na przykład po 3 koła na jedno posiedzenie za picie piwa i za bekanie i jechanie po innych, a wiesz, a nie odpalą tam tych, z którymi coś robią w ogóle jakiejś konkretnej sumki, tylko tam im dadzą tam 20 zł czy coś w ogóle, czy flaszkę postawią, tacy skąpi są trochę, widać.
0: No, co ja ci powiem, to jaki człowiek jest, wychodzi też często przy tym w momencie, kiedy ma dużo pieniędzy. Tak, taka jest poniekąd moja opinia, bo zauważyłem, że ludzie się bardzo zmieniają pod wpływem pieniędzy, a zwłaszcza tacy, co mieli mega, mega lipę, byli biedni i nagle zaczyna im ten hajs dobrze płynąć, to czasem wychodzą z nich takie właśnie, już jest północ, więc mogę powiedzieć niecenzuralne słowo, ale nie będę ci psuł audycji, to ma iść później do archiwum.
1: To jest patostream, więc powinieneś wręcz.
0: A ty to gdzieś jeszcze streamujesz oprócz radia?
1: Nie, w sumie dzisiaj nie jeszcze.
0: A, no
1: ale będę, chyba czasy ostateczne już będą też na YouTubie, zobaczymy, czy ktoś z YouTube'a przyjdzie. Trzeba się przypomnieć, bo ludzie często na YouTubie nie wiedzą w ogóle, wiesz, tak trochę dla nich, jak nie ma czegoś na YouTubie, to w ogóle zdechło i nie ma nic, nie? Więc trzeba się trochę przypomnieć, że jest nadawane.
0: A ty co myślisz o tym, żeby publikować, robić audycje właśnie takie moje podcastowe na YouTubie i tam tylko je publikować?
1: Mógłbyś w sumie i mógłbyś wklejać tutaj od razu iframe'a z YouTube'em i byłoby też do odsłuchania, nie?
0: No, kurczę, muszę o tym pomyśleć, bo autentycznie brakuje mi czasu. Już mi ta moja doba schodzi do tego, że faktycznie kiedyś zapomnę chcieć mieć dzieci, bo tyle obowiązków, tych wszystkich zainteresowań, trochę vloga, trochę podcastu, jakieś tam inne rzeczy, ogarnianie tej domowych i faktycznie człowiek już się łapie na tym, że nie ma czasu na nic więcej, a doby nie rozciągnę już niestety.
1: Adwokat pisze, że jemu się z posiadaniem dzieci odmieniło o 180 stopni. No tak czasami bywa. Nawet już o tym kiedyś gadałem w audycji, że wiele osób tak ma właśnie, że po narodzinach dziecka mi się w ogóle w głowie coś zmienia.
0: Muszę przyznać, że jest coś takiego, zauważyłem to u mojego ojczulka, że strasznie odjechał na punkcie właśnie siostry, która mi się urodziła. Ja tak w ogóle się śmieję, że to jest 50, to jest wiek, kiedy facet dojrzewa do dziecka, bo jaki on jest w niej zakochany, to jest masakra, nie? To jest aż miło patrzeć po prostu.
1: No ale potem przyjdziesz z dzieckiem do szkoły, a inne dzieciaki, z dziadkiem przyszedłeś.
0: Wiesz, nie ma się co przejmować jakimiś innymi gówniakami, to jest, wiesz, twoje życie, a nie przejmowanie się opinią ludzi takich, wiesz, to randomowych, którzy nic w twoim życiu nie znaczą, nie?
1: Adwokat pisze, że jemu się odmieniło o 180 stopni, ale to może w drugą stronę, że bardzo chciał, a teraz już nie chce.
0: No, szkoda, że nie może Daniel zadzwonić, ale u niego tam pewnie właśnie śpi dzieciak. Zresztą nie tak dawno narodzony.
1: No.
0: Furiat pisze, że on dzieci tam chce, ale najpierw to musi ogarnąć siebie i odpowiednią kobietę znaleźć, także.
1: Ale no, będzie ciekawe, ciężko, ciekawe. Bo lekkoduch jest straszny.
0: No, a powiedz mi, co ty chcesz... wow, przepraszam, coś mi zaleciało. A co ty chcesz zmieniać w piątkowej audycji? Nie wygłupiaj się, to jest bez urazy najlepsza twoja audycja. Ja strasznie lubię czasy ostateczne. No
1: fajnie, miło, ale co, że co, ja coś zmieniać chcę?
0: No nie, tak jakoś coś powiedziałeś, że będziesz tam coś zmieniał. Znaczy wiem, że mówiłeś, że takim innym głosem będziesz mówił, czy ten, no to spoko, tylko pytanie, czy będziesz chciał zmieniać w ogóle formułę, czy coś?
1: Nie, chyba nie.
0: Tylko żeby się też, bo jakby się faktycznie zaczął streamować, to gdzieś tam na jakichś tych, nie wiem jak to się już zapomniałem nazwy tego serwisu, to żeby cię nie zachęcili jakimiś tam donate'ami na psucie tego, bo to jest naprawdę fajna audycja. Nie wiem, spoilera nie było chyba w tą sobotę, a jakoś tak mi się podobają te twoje wywody nocą z piątku na sobotę. Zresztą jak ostatnio zadzwoniłem, też fajnie było pogadać.
1: Dobry czas ogólnie, wieczorowa pora, tematy takie właśnie wieczorowe, nocne, w sam raz na noc i trochę sobie tak jak przy ognisku siedzimy, nie?
0: No, szkoda też, że nikt więcej nie chce zadzwonić. No ludzie, zadzwońcie. W ogóle Krawcze, miałem się spytać, dlaczego, miałem powiedzieć, dlaczego my w nocnym radiu nie mamy tego numeru telefonu na Skype'a? Przecież to chyba nie jest jakiś wydatek, który by zabił to radio. Jak to wygląda? Orientujesz się?
1: No, wiesz, no pomyślimy, ale czy nie jest wydatek? No, trochę jest. Przy tej skali sponsoringu, jaka jest obecnie, to jednak jest to jakiś wydatek, ja tak myślę.
0: A sobie. Ile to kosztuje? Bo nie mam bladego pojęcia.
1: 3 dychy na miesiąc, nie?
0: 30 zeta. Mhm. No to ludzie, no to jeżeli chcecie dzwonić, no bo nie wiem, bo faktycznie jak tam jak są ludzie, którzy by zadzwonili chętnie, tak jak do konkurencyjnych audycji dzwonią telefonem tylko właśnie na tego Skype'a, to może by się ludzie rozszaleli, no bo fakt jest taki, że jest jakiś odpływ ludzi z tych wszystkich Facebooków, Skype'ów i likwidują konta i może dlatego też mało ludzi dzwoni, nie wiem.
1: Nie
0: tak
1: wiem,
0: tylko
1: ja myślę,
0: strzelam.
1: Że mało dzwoni, bo ludzie wolą sobie po prostu posłuchać, nie? I no. Może czasami jak tak słucham sobie, wiesz, jak dzwonią tam do innych audycji i bekają, pierdzą i często jak tam jaja se robią, to może i dobrze, że nie dzwonią. Bo też jak ktoś nie ma na przykład coś do powiedzenia, wolałby sobie posłuchać, to dobrze, że nie dzwoni. Lepsze to niż dzwonienie na siłę też, nie?
0: No, mnie striggerowałeś, tak mówisz, że jak nie będzie nikt dzwonił, to kończysz nadawać, to zadzwoniłem. Proszę bardzo, jest z nami i Daniel.
1: Witamy, witamy, trolu.
2: Dobry wieczór.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, no pewnie dobry wieczór, ale dzień dobry też może być.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, słuchajcie, coś tak trochę tnie jak gdyby. To może po mojej stronie wina. Pomyślałem sobie, że gdzieś się skitraszę i zadzwonię.
0: Wow.
2: Może nie będę musiał uciekać jakoś nagle. Mhm. Temat bliski, wdzięczny. Bliski mi poruszyliście i w ten sposób postanowiłem, że zadzwonię.
0: To jak tam ta twoja pociecha?
2: to jest taki kosmos, ale z istnieniem wszystkich zjawisk kosmicznych, czyli i czarnych dziur, i słońca, i wszystkiego, co tworzy taką skrajną dynamikę.
0: A czy to jest prawda, że już kolejne dziecko jest łatwiejsze, łatwiej mieć niż to pierwsze? Gdzieś ostatnio się spotkałem z taką opinią, że przy pierwszym jest kiepsko. O, to agent mówił tam gdzieś na początku swojego podcastu ostatniego, że z pierwszym dzieckiem to jest okropnie, ale przy drugim i kolejnych to już jest z górki.
2: To chyba jak ze wszystkim. Jak się uczysz jeździć samochodem, to z osobówki, jak przysiądziesz się na ciężarowy, czy jakiś traktor, czy cokolwiek, to pewnie też będziesz czuł, że tak powiem, już łatwość jakąś odczujesz w przechodzeniu na niby coś nowego, ale już jednak w ramach standardu jakiegoś. Słuchajcie, no drugie dziecko to już jest taka oczywistość. Pierwsze to jest zjawisko, to jest jakaś metafizyka, a drugie to już jakaś taka mechanika bardziej tu się wkrada, więc tak chyba to się dzieje.
0: To ty masz dwójeczkę czy trójeczkę? Bo tak.
2: Dwójkę. O, drugi ma 3 miesiące, słuchajcie, i to jest genialnie, no co będę mówił.
0: No to fajnie, a dużo nie śpisz?
2: Nie, ja akurat sporo sypiam. Mam alergię w tej chwili dość taką intensywną i żona mi pozwala wysypiać się. W sensie, że tam 7 godzin sypiam, nieraz 8.
1: A to fajnie, bo jak ty jesteś już zadowolony na takim wczesnym etapie, kiedy dziecko jest raczej takim, no powiem tak brzydko, że po prostu
2: robaki.
1: Mało z tego masz, wiesz, płacze i sra pod siebie, a ty już się nie czujesz z tym źle, to co to dopiero będzie, jak będzie trochę starsze i będziesz mógł sobie z nim gdzieś pójść, nie wiem, na ryby i nauczyć czegoś i tak dalej, no to już w ogóle będziesz w niebo wzięty, nie?
0: Włączę mu pierwszy raz noc na radio.
2: Nigdy im tego nie pokażę, słuchajcie.
1: nie powiem nawet, że tam dzwoniłem.
2: Uznam to za moją terapię wewnętrzną i potraktuję to jako zło konieczne. Nie, słuchajcie, to jest trochę mit. 3-miesięczny człowiek już się komunikuje z otoczeniem. To nie jest robak, to nie jest coś, tylko to jest człowiek, który podejmuje interakcje i to jest właściwie genialne, jeśli się ma do czynienia troszeczkę z programowaniem i zagadnieniami związanymi z tym jakby działaniem. To znaczy, ja to trochę tak nieraz postrzegam, bo wiecie, istnieje coś takiego jak dążenie do stworzenia sztucznej inteligencji i powołania do istnienia sztucznego bytu. I mając własne dzieci, no bo to trzeba mieć własne, nie sąsiadów, tego się nie zaobserwuje, jak się będzie gdzieś w gości na chwilę tylko, to człowiek ma okazję obserwować, jak tak naprawdę taka inteligentny byt uczy się, słuchajcie, uczy się rzeczywistości. 3 miesiące, kiedy pokazujesz dzieciakowi jakieś tam kształty, jakieś, nie wiem, zabawki, jakieś książeczki takie dla takich najmłodszych i łączysz to z dźwiękami, czyli tworzysz już jakąś kombinację i widzisz, jak on ze wszystkich sił, jakie tam jest w stanie wykalkulować sobie, próbuje zrozumieć, co ty do niego tam mówisz, czy próbujesz mu przekazać. On się na tym koncentruje, a potem próbuje to powtórzyć. No to nie wiem, przynajmniej w tym swoim własnym odczuciu pozostajesz przekonany, że to nie jest żaden robak, że nie tylko sra pod siebie. No. My też sramy pod siebie, Krawcze. Tylko się ogarniamy z tym bardziej oczywiście.
1: Nie? No to ja nie chcę cię martwić, ja tam nie sram pod siebie.
2: No, nad siebie nie strasz z tego, co jestem w stanie sobie wyobrazić, więc raczej pod siebie to robisz.
0: Ja jedna rzecz, która mnie zawsze tak trochę zniechęca do dzieci, to jest, są dzieci tam znajomych, czy w ogóle tam jakieś napotkane gdzieś na osiedlach się bawiące. Ile to robi wokół siebie huku, jak to się drze. To jest po prostu jakaś masakra. Ja czasem się zastanawiam, dlaczego ludzie sobie to robią. No ale Madzia mi zawsze mówi, że to ze swoim nie jest. Tak źle nie jest później. Tak.
2: A, i ma rację, inaczej
0: się na to patrzy. No kobiety z reguły mają rację nad durnymi chłopami.
2: No, bo to, co na czacie poruszałem, bo kobiety chcą mieć dzieci. No.
1: Ale faceci też inaczej patrzą na swoje dzieci zupełnie. Wiele razy takich przykładów widziałem, że twoje dziecko cię nie denerwuje tak jak inne, bo nie oszukujmy się, inne Krawcze, dzieci nas drażnią, nas denerwują, bo są po prostu głupie, często agresywne dla innych dzieciaków, są bardzo wyrachowane, ciągle coś chcą, tak? Daj. To nas drażni, ale w przypadku własnego dzieciaka zupełnie inaczej się na to patrzy. Tak podobno jest i takie przykłady znam, nie?
0: Ja ostatnio poczekaj chwileczkę, coś powiem tylko adwokacie. Ostatnio tak wymyśliłem, bo z racji tego, że my z Madzią sprzedaliśmy samochody, nie mamy samochodu, mamy wolny parking przed domem, to z jakiegoś dziwnego powodu dzieci sąsiadów stwierdziły, że no, skoro to jest jedyne wolne miejsce na tym osiedlu poza zieleńcami, no to będą mi tu przechodzić. I tak mnie to dzieci denerwowały, że aż się cieszę, jak pada i muszą siedzieć w domach autentycznie. Stwierdziłem ostatnio, że kupię jakieś 2 trupy, jakieś tam te, jak to się nazywa, jakieś samochody stare, byle tylko postawić na tych miejscach, żeby nie musieć tego słuchać. Bo to też jest trochę upierdliwe, jak chcesz sobie nadawać jakąś audycję, czy coś robisz, a tu się dzieci drą za oknem i to jeszcze nie twoje.
2: No słuchajcie, z dziećmi jest naprawdę tak, że jak już się ma takiego trzyletnie dziecko, to chyba ciężko tak polecić komuś posiadanie dzieci. Jak się ma trzyletnie dziecko, powiedzieć: słuchaj stary, w ogóle rób dzieci, super, nie? To jest remedium na połowę twoich utrapień w życiu. Bo tak jak trochę czytamy, właściwie mówiąc czytamy, to bardziej mam na myśli to, że moja żona czyta i doczytuje o tym, jak się po prostu dzieci rozwijają, to one są tak skonstruowane, znaczy my jesteśmy tak skonstruowani, przecież każdy z nas był dzieckiem, to trochę popadam w jakiś tutaj w dziwną rzecz popadam, izoluję się od tej sytuacji. Słuchajcie, że dzieci muszą, żeby się nauczyć, w ogóle ich system, tak podchodząc do tego trochę w taki technologiczny sposób, że system człowieka, żeby się nauczyć, nie wiem jak to określić, otoczenia, środowiska, w jakim ma później funkcjonować, musi zaliczać wszystkie skrajności. No i dziecko niestety zalicza te skrajności, a ty jesteś tym, który musi to znosić, musi to jakoś przekierowywać, tłumić. No jest kupa roboty z tym tak naprawdę, nie? I nie ma się co tutaj czarować. Dzieci to jest wielka próba stresu, jeśli chodzi o ludzkie możliwości. I to chyba trzeba przejść. A wydaje mi się, że im dziecko bardziej próbuje, tym będzie bogatsze w doświadczenia i będzie samodzielniejsze, więc przekornie. Im trudniejsze dziecko, tym jest szansa, że z niego wyjdzie taki bardziej ogarnięty człowiek.
0: No, ja się zastanawiam troszkę z innej beczki, bo jestem, muszę przyznać, hipochondrykiem. Wiecznie sobie wyszukuję jakieś dziwne bolączki, ale mam też jakąś dziwną manię wiecznego mycia rąk i się zastanawiam, jak będę miał tak kiedyś dzieciaka, nieważne czy córa czy syn, ważne, żeby było zdrowe. Jak ja zniosę to, że dzieci wszystko z ziemi tam gdzieś, wiesz, dotykają, biorą to do buzi, przecież nie będę mógł na to patrzeć. A to ciekawe zagadnienie u mnie będzie, jak ja to zniosę, bo autentycznie czasem sam się łapię, że już za często te łapy myję i pucuję w kółko.
2: Słuchajcie, zanim się pierwszy syn urodził, to moją taką fobią było to, że mój świat nagle pogrąży się w kupie. W kupie. Po prostu podstawowa kwestia. Kupa. Ona będzie wszędzie. I to, co mówisz, profesor, to właściwie podzielam twoje lęki. Tylko, że ja już jestem tam gdzieś etap po tym wszystkim. Bo to, co Krawiec też mówił, że te obce dzieci często są gorsze i tak dalej. Słuchajcie, no, nasze dzieci są emanacją nas. My je uczymy, to one się na nas wzorują, to one próbują nas naśladować, więc nawet jeśli popełnią błędy i my rozumiemy to zjawisko, że one popełniają błędy, które od nas skopiowały, to my nie jesteśmy na nie za to źli, no bo byśmy musieli być wobec siebie źli, jakoś na nas.
0: No, ma to sens.
2: I słuchaj, jeśli ty będziesz te ręce płucował, no to twoje dzieci też będą te ręce płucowały. No.
0: A nie, ja nie chciałbym ich zarazić moim psychicznym.
2: Przestań płucować ręce.
0: Tym. Nie, wiesz co, to jest jakaś choroba, ale ja jestem jej w pełni świadomy. Ta choroba polega, wzięła się stąd. Ja nie miałem tego w Polsce. Jak się przeniosłem te 12, już przeszło lat temu, do Irlandii, to... Kurczę, jak zobaczyłem, wiesz, troszkę te standardy higieny i inne, że tu ludzie potrafią, wiesz, wyjść z toalety, gdzieś tam nie myć rąk, dotykają pieniędzy wszystkich, kosza na śmieci, wszystkiego po kolei, po czym jedzą, podają ci te ręce. Stąd się wzięła u mnie ta fobia na mycie tych rąk, bo wiem, że no, jest inaczej z tym niż w Polsce. Może Krawiec o tym będzie chciał coś powiedzieć.
2: Może Krawiec mieszka. Ma trudne ręce.
0: Nie, on też tutaj mieszkał, może też to zauważył.
1: Specjalista od brudu.
0: No, że nie, oni mają coś takiego, nie mówię tylko o Irlandczykach, w ogóle dużo ludzi, nawet i naszych rodaków, którzy przyjechali, to też jakoś też tak jak to powiedzieć? Zabrakło im polskiego słowa. No przestali.
2: Zaadaptowali się po prostu.
0: No, przestali, wiesz, i ludzie potrafią autentycznie tutaj. Nieraz to obserwuję, jak ktoś, wiesz, podjeżdża pod sklep, wiesz, dotyka tej kierownicy, tych wszystkich klamek, idzie do sklepu na deli, kupuje jakąś tam kanapkę czy coś, po czym idzie do kasy, płaci, dotyka tych pieniędzy, wchodzi do auta i je to tymi brudnymi rękami. Ja mam odruch wymiotny, autentycznie, nie? I tak, człowiek, ja ludzi znam, którzy potrafią kosz na śmieci umyć i tymi rękami brudnymi jeszcze ze kanapki zrobić.
2: No ale jak umyją kosz, to znaczy, że jest czysty kosz i ich ręce.
0: Nie, tak, kosz już jest czysty, ale po tym, co w nim było, to wiesz. I oni potrafią takimi rękami jeść, ale dlatego ja mam takie poniekąd obrzydzenie i cały czas łażę z tym takim żelem, takim dezynfekującym i tam co jakiś czas, co sobie o nim przypomnę, to tak profilaktycznie te łapy czyszczę.
1: A mi ostatnio mięso spadło na podłogę, taką brudną, to pozbierałem i zjadłem, bo mi szkoda było wyrzucać. Wymyłem pod kranem, co będę wywalał.
0: No to właśnie, to w sumie chociaż tyle, że wymyłeś, mogłeś jeszcze wrzucić na jakąś patelnię tak profilaktycznie, żeby dobić resztki, co zostały po umyciu.
2: I laserem strzelić jeszcze.
0: I laserem strzelić.
2: Chociażby takim, wiesz, wskaźnika laserowego.
0: Ale wiecie, ja sobie zdaję sprawę z mojej choroby, także...
2: Nie, ja myślę, że my trochę przesadzamy i właściwie cywilizacyjnie chyba to, co mówisz, profesor, to trochę nas upośledziło cywilizacyjnie, że staramy się być tacy czyści i są chyba jakieś takie zdroworozsądkowe bariery tego.
0: Wiesz co, ja nie miałem tego w Polsce, bo ja rozumiem, że ludzie różnie tam, wiesz, po prostu tutaj jakoś zacząłem na to zwracać uwagę, może też dlatego, że moją pierwszą pracą była tutaj praca na kuchni, taki pomagier zwany kitchen porterem i powiem szczerze, dopiero zdałem sobie sprawę, jak nawet w renomowanych knajpach czy tam restauracjach jaki syf potrafi być na kuchniach, jaki... Wy sobie nie zdajecie sprawy, a nie chcę też Krawcowi tej przynudzać w audycji, ale kurczę, naprawdę, jeżeli możecie, to polecam sieciówki typu naprawdę jakieś tam prędzej McDonalda niż jakąś restaurację, gdzie nie widzicie kuchni autentycznie, bo kiedyś mieliśmy taką... Krawiec, mogę? Dwie minuty? Minutę.
1: Pewnie, śmiało.
0: Pociągnąć historię. Jak pracowałem w restauracji, ta restauracja i tak już padła, to była taka sytuacja, że gdzieś tam wylał zlew autentycznie na podłogę w kuchni i wiesz, ludzie po tym, wiecie, ludzie po tym łazili, no syf niemiłosierny, gdzieś tam zostały rzucone te ścierki takie, wiesz, żeby tą wodę jakoś tam ogarnąć, nie? I no przysięgam, rozwaliła mnie sytuacja, jak talerz ten szef kuchni potrzebował wziąć i talerz wyczyścić dobrze przed wydaniem i taką brudną ścierę z podłogi wziął, przeciągnął po tym talerzu, położył na to jedzenie i wydał autentycznie. Od tej pory coś we mnie pękło, nie? Tak samo jak kucharze wychodzą gdzieś na zewnątrz, na fajkę, jak mają chwilę luzu, w koszach na śmieci tam gdzieś idą, koszty czy coś, otwierają te wszystkie klamki, fajkę zapalą, jeszcze sobie dupą usiądą gdzieś na schodach, po czym przychodzą i ci robią jedzenie. To masakra jakaś, nie? Autentycznie. No,
1: kosza na pizzę od razu
0: pracowałem dla odmiany w KFC też. To powiem wam, że tak rygorystycznych tych kontroli to masakra, nie? Tam może w każdej chwili wparować ci kontrol, gość się tylko, czy tam kobieta legitymuje, wchodzi, sprawdza czystość, no takiego ciśnienia na czystość i świeżość tych wszystkich kurczaków, to ja nie widziałem w restauracjach, zwłaszcza no, tak jak tutaj ten pseudo sanepid irlandzki, dostajesz powiadomienie dwa tygodnie wcześniej, że przyjadą i kiedy, także.
1: O, myślę, że polityka ogólnie McDonalda jest taka, to nawet nie chodzi o jakieś tam kontrole, oni po prostu mają takie założenie, że tam ma być bardzo czysto i z podłogi można jeść.
0: No wiesz, bo też ludzie wiedzą, że jak się tam zatrują czy coś, że jak to było z tą kobietą, że się gdzieś tam jakimś kubkiem herbaty oblała, to nie wiesz, że herbata jest wrząca. I jeszcze odszkodowanie jakieś milionowe, to jest jakaś paranoja, nie? Oni już zrobią wszystko, bylebyś się tam nie zatruł i nie poparzył i przypadkiem, nie wiem, cokolwiek, żeby się nie stało, przepraszają, że żyją autentycznie, nie?
2: Słuchajcie, temat dzieci mi się wydaje trochę atrakcyjniejszy i przyznam, że z mojego egoistycznego punktu widzenia dużo ciekawsze.
0: Dobra, to kontynuujmy dzieci.
1: Pójdźmy może na kompromis. Dzieci, McDonald's, Happy Meal. Co myślisz o Happy Meal?
0: Nie, to raczej unikać. Nie karmić tym ścierwem dzieci raczej.
2: Wiecie, no już, co? No? Już się na czacie się już tam po raz kolejny chwaliłem tym, że no, mam dostęp do pierwszorzędnej żywności, jeśli chodzi o produkty mleczne, i uznaję, że to naprawdę jest sukces, jak ktoś może coś takiego sobie zorganizować w życiu w dzisiejszych czasach, żeby móc swojej rodzinie zapewnić dzieciom, bo wiecie, jakby jak już człowiek ma 40 lat, to myślę, że już ma w dupie trochę to, co je. No, to ma wpływ na pewno na jego zdrowie i samopoczucie, ale słuchajcie, no perspektywa się zmienia. No, będę trochę może jak stary pierdziel tutaj wracał ciągle do tego tematu, bo no perspektywa, jak się już ma rodzinę i dzieci, no zmienia się. Może dlatego trochę jestem inny ostatnimi czasy na czacie i no pewne moje jesteś. Tutaj komentarze i to, co krawiec skutecznie podbija, kiedy dzwonię albo coś się pisze.
0: Czyli przy drugim dziecku człowiek staje się trolem.
2: Nie, to nie jest tak. Utwierdza się w pewnej linii, której się podjął. Poza tym drugie dziecko, przyznam szczerze, że fizycznie jest już takim znaczącym wysiłkiem, bo o ile przy pierwszym to mama może, że tak powiem, wypełnić sama jakby rolę, tak już jest dwójka dzieci, to ojciec jest już niezbędny, nie? Że już musi się pojawić, bo trzeba się drugim dzieckiem zająć, więc logistycznie angaż jest już tutaj obu stron na 100%, więc mi w tej chwili w życiu pozostaje pracować, ogarniać właśnie kwestie domowe tutaj, więc jest tak dość szczelnie czas wypełniony. Czasu na jakieś oglądanie filmów czy pierdzenie w kanapę, no nie ma. Jak się śpi w ciągu dnia, to ze zmęczenia i tyle. Ale to jest przyjemne, więc to nie jest tak, że to jest jakiś dramat w życiu, bo tak jesteśmy skonstruowani. Ja mam takie wrażenie, patrząc tak po sobie, że organizm ma jakieś nadwyżki i on tym całkiem sprytnie zarządza. Więc jeśli mamy podjąć trud w ramach jakiejś słusznej, według niego oczywiście tutaj, aktywności, to on tak to przekieruje, że my będziemy robić 300% normy, jeszcze będziemy się idiotycznie uśmiechać przy tym.
0: No to muszę uwierzyć na słowo.
2: Ale słuchajcie, no to tak działa trochę. Jeśli człowiek w życiu podejmuje decyzje zgodne z jego biologią, z jego naturą, no bo jakaś natura jest nam dana i my tego nie zmienimy sobie, marząc o tym przed zaśnięciem, to ten organizm będzie nas w tym wspierał i tyle, nie?
0: To pewnie
2: więc
0: da.
2: Nie ma się co bać, słuchajcie, wyzwań, bo mówicie, niektórzy takiego argumentu używają. Znaczy, ja pozwalam sobie dzisiaj tak o tym mówić, bo sam mam no już ponad 4 dychy i uważam, że to jest za dużo jak na takie małe dzieci. Powinienem mieć 30 lat, żeby mieć
0: Nie przesadzaj, no mój ojciec jest od ciebie starszy o kilkanaście lat i on jest zachwycony, a jeszcze bo śmieszni to...
2: Poczekaj, ale twój ojciec ma ciebie, nie wiem czy ty to...
0: No ale ja przecież ja nie siedzę, ja nie bawię dziecka.
2: No tak, ale wiesz, co innego mieć jedno dziecko nawet wcześniej, a co innego później sobie pozwolić na jakiś dodatkowy bonusik od życia, nie?
0: No to powiem ci, że ten bonusik bardzo mnie u niego cieszy, bo wyzdrowiał z automatu. Może nie tyle, że wyzdrowiał, co zauważyłem, że jakoś bolączki mu wszelkie przeszły. Jak miałem takie sytuacje, że dzwonił, że trzeba iść do lekarza, bo tu go boli, tam go boli. Tak się mu dziecko urodziło, to mu wszystko przeszło w pakiecie.
2: No statystycznie podobno ludzie, nie wiem, czy to mężczyzn się tyczy, żyją dłużej, jeśli mają dzieci później.
0: Tak? No. To ja sobie zrobię na 60.
2: Tylko mnie martwi jedna rzecz, że ja mogę nie dożyć 40 moich synów, nie? Czy tam 30 nawet.
0: To będziesz miał 70-80 lat spokojnie, jak ty tak zdrowo żyjesz, to raczej dociągniesz.
2: Zdrowo, niezdrowo. Są rzeczy, które stresy jakieś, które nie wynikają i nie są zależne od tego, czy jesz tam zdrowo, czy nie. Ja mam dość słaby... Ja jestem dość słaby psychicznie, że tak powiem. I pewne rzeczy, pewne aspekty życia mnie na tyle przytłaczają, że potrafi się rozchorować w wyniku jakichś tam problemów różnych. Przynajmniej mieć objawy choroby jakieś. Więc nie wiem, czy ja jakiegoś wylewu czy innego gówna nie dostanę, wiesz.
0: No to oby nie.
2: No oby nie, oczywiście, że tak. Ja tu nie chcę prowokować niczego. Ale ten, ale tak sobie myślę, bo słuchajcie, mam znajomego, który wpadł, jak miał, nie wiem, 19 lat. On jest w moim wieku, jest w tej chwili mniej więcej, tam rok młodszy. Ma dorosłą córę, słuchajcie. I wydaje mi się, że to jest na swój sposób piękne, że masz... bo wiecie, więzi krwi na tym świecie są nie do złamania, że tak powiem. Można się wyprzeć swojej rodziny, swoich bliskich, swoich dzieci, ale to jest po prostu jak pieczęć.
0: Nie wiem,
2: przyjaciel... Do czego, o co mi chodzi, bo to jest takie coś, czego się nam nie wpaja, przestało się nam to wpajać. Więzi krwi, więzi rodzinne, to jakby próbuje się zdewaluować. To nie ma być wartość w świecie przyszłości, w nowoczesnym świecie. Rodzina nie ma stanowić żadnej wartości, to ma być jakiś zużyty element cywilizacyjny.
1: No ale te plany tak naprawdę... chyba spaliły na panewce, bo ja widzę, że te więzi cały czas działają i są bardzo mocne.
2: No ja mam nadzieję, słuchaj, tylko jakby gdzieś tam mam wrażenie, że taki program jest wtłaczany nam. Ale nie wiem, ja się nie uważam za w pełni zdrowego psychicznie, bo jednak jestem tworem tej cywilizacji i część życia niestety trochę marnowałem, gapiąc się w różne twory, które niczemu nie służą, no, oglądając gówno, słuchając gówna i karmiąc się gównem.
0: Ale więc... weź pod uwagę, że teraz jesteś chociaż tego świadomy, już nie robisz, a ci, co z tobą gówno oglądali, dalej je oglądają i dalej sobie tym łeb trują, także w pewnym momencie te ścieżki się rozeszły i jesteś świadomy i teraz już dobierasz sobie to, czym się karmisz.
1: A sam powiedziałeś, że wraz z pojawieniem się dziecka tego gówna to już w ogóle jest bardzo dużo.
2: Znaczy jakby człowiek zaczyna... Znaczy ja to też łączę z wiekiem, słuchajcie. No, nie bez powodu 40 rok życia jest przez wielu traktowany jako przełom w życiu. Wolniewicz, pan profesor, który już nie żyje, on taką krzywą sobie wykreślił, która gdzieś ten 40 rok życia traktowała jako taki punkt maksimum tej krzywej, gdzie człowiek zmierzając do tego punktu patrzy w górę, a już po tym przekroczeniu jakby krytycznego punktu zaczyna patrzeć w dół, czyli jakby te wszystkie jego życiowy horyzont już poniżej się znajduje. No, jakby nie fantazjuje, to jego wszelkie pomysły, poglądy zaczynają dążyć ku ziemi, czyli ku takim realizacjom, które mają pełną gwarancję, że się spełnią, a nie są czystymi fantazjami. I chyba my nie uciekniemy od tego. Ten schemat, to tak działa. Ludzie przed 30 realizują pomysły szalone, a po 40 mało kto się podejmuje takich działań. Więc ja myślę, że no, niestety uczestniczę, tak jak kobiety mają słynną swoją menopauzę, która burzy ich system, tak ten wiek 40 lat chyba dla facetów może też być takim przełomem, kiedy dokonuje się jakaś rewolucja w myśleniu. Znaczy nie tyle rewolucja, a może jakaś dewolucja, czyli cofamy się, czyli ograniczamy swój potencjał do rzeczy, które według nas mają rację bytu, a nie są już próbą zrealizowania szalonych pomysłów. I w pewnym sensie ja już mogę być dla części z was, którzy mnie słuchają, jakimś początkiem spierniczenia tutaj, tworzącego się próchna. Ale z mojego punktu widzenia to niesie z sobą nowe wartości i ja próbuję się skupiać na rzeczach ważnych w moim życiu. I skoro się, no, mi się zbiegło, że ta 40 się łączy z tym, że mam dzieci. I dla mnie... Nie wiem, jak to jest jakaś kumulacja. Nie mam jeszcze może pełnego rozeznania w tej sytuacji. Miotam się i dzwonię do radia, żeby pobełkotać sobie o tym. Ale jest to dla mnie ważny moment w życiu, niewątpliwie. Najważniejszy jak do tej pory, tak sobie myślę, nie? Bo uczestniczę w przekazaniu tej takiej pałeczki sztafety, wiecie, że jestem bieg i ja coś trzymam i zaraz ktoś ode mnie to przechwyci. I ci dwaj mali ludzie, oni chyba powolutku te ręce wyciągają w kierunku tej pałeczki. I to mi się genialne wydaje. I właściwie ja z punktu widzenia siebie myślę sobie tak, kurwa, przecież ja nic nie dokonam w życiu genialnego. Ja już się z tym pogodziłem, no, 40 lat. No.
0: Zajechało optymizmem.
2: Ale nie, słuchajcie, bo optymistyczne jest to, że ja trochę w inny tok myślenia wchodzę, że dokonywanie czegoś nie musi się przecież odbywać w obrębie jednego życia. Jeśli, słuchajcie, no, w nas się zabija poczucie jak gdyby pewnej ciągłości rodzinnej. Kiedyś to się bardziej kultywowało, a dzisiaj nie wiem, czy wy wiecie, kim byli wasi pradziadkowie na przykład.
0: Nie mam bladego pojęcia, kim byli pradziadkowie.
2: No właśnie, a słuchajcie,
0: a
2: pewne sukcesy mogą się śmiało odbywać na przestrzeni pokoleń i nie musimy być aż tak egoistyczni, że to my musimy być prezesami czegoś. Więc ja mój sukces upatruję w przyszłych pokoleniach. Może dla niektórych to się wyda próbą, że tak powiem, wytłumaczenia sobie jakiejś niedołężności swojej. Nie wiem. Ja jakoś z tym nie mam problemu. Wiem, że uczestniczę w czymś istotnym z mojego punktu widzenia. Mam taki pomysł, żeby właśnie też trochę w swoje korzenie zajrzeć i dotrzeć do tego, kim byli moi pradziadkowie i jeszcze dalej.
1: To taki kolejny jakby syndrom zramolenia troszeczkę. Że zaczynasz się interesować właśnie, kim był pradziad, i zaczynasz albumy stare przeglądać.
2: Wiesz co, to nie chodzi o to, żeby się tak jak trochę etam zatopić w tym, że kolekcjonujesz i się skupiasz na... Nie, chodzi o to, żeby tylko podłapać pewną nutę z tego wszystkiego i nie wiem, jakiś kształt nadać pomysłowi na to, czy zaczerpnąć coś, podkręcić to i puścić dalej, wiesz. To nie chodzi o jakieś egzaltowanie się czy tym, co było i kim tam oni nie byli, bo ja nie mam jakichś takich postaci, jakby to powiedzieć, charyzmatycznych. Nie mam postaci w historii mojej rodziny, którymi mógłbym tu jakoś ponad przeciętność się wybić. Wiecie, w życiu chyba nie chodzi o to, żeby być bohaterem. Być takim porządnym człowiekiem i to już jest powód do tego, żeby chodzić wyprostowanym.
0: No, tak. Bardzo ładnie powiedziane, muszę przyznać. U mnie w rodzinie się trochę o tyle zmieniło, że mi tam, ja mam w Polsce i mamę i siostrę, to u mnie znowu się rodzina, że tak powiem, cofnęła z powrotem na wieś do domku, bo kiedyś był taki boom, że się przenosili wszyscy tam ze wsi do miast, a teraz u mnie w rodzinie nastały powroty i już wiem, że od zeszłego roku jakoś mama już wróciła z powrotem tam do domu jednorodzinnego i chyba i coraz więcej ludzi widzę się wyprowadza z miast. To tyle, co mogę powiedzieć odnośnie mojej rodziny w Polsce.
2: No to słuchaj, fajny kierunek. Ja tylko pochwalę, że tak powiem, no, cokolwiek to może nieść.
0: Ja mieszkam na dużej wiosce, czyli w Irlandii, także miasto mi tu nie grozi. Chociażbym to mieszkał w najbardziej rozbudowanym mieście, to i nadal jakoś wieś pozostaje.
2: No ja chcę się też na wieś wyprowadzić, więc...
0: To ty nie mieszkasz na wiosce? Ja nie wiem, mam cały czas błędne przekonanie, że ty mieszkasz gdzieś na wiosce, właśnie w jakimś domku rodzinnym.
1: Też byłem przekonany, że adwokat z wiśniakiem. Po głosie, nie, mieszkam... po sposobie wypowiadania się, po poglądach.
2: Tak, no. Zawsze właściwie zasypiam owinięty flagą biało-czerwoną. Lekko podpite, słuchajcie, z nieobstrzyżonymi paznokciami. Nie, prawda jest taka, że ja póki co jeszcze mieszkam w miasteczku, już niedużym, bo zdegradowałem się z Trójmiasta na mieścinę poniżej 20 tysięcy i chcę jeszcze niżej zejść, czyli to tak trochę brzmi jak sport ekstremalny. schodzenie poniżej poziomu.
0: Czyli Bieszczady jednak.
2: Nie, Mazury, tu jest. Mam wrażenie, ty... bliższa mi, że tak powiem, natura. W górach, żeby wrócić, żeby iść w góry, to chyba trzeba się narodzić w tych górach.
0: U mnie właśnie z dziada, pradziada, prapradziada wszyscy mieszkali w górach, to się im włączyła przeprowadzka do Tarnowa, a teraz wyprowadzka z powrotem, także...
2: Nie, ja myślę, ja uważam, że w ogóle ludzie rozsądni będą się na wieś wyprowadzali. Będą starali się przynajmniej, ja nie mówię, że to musi się im udać, ale będą mieli ten odruch, żeby uciekać z miast. Dla mnie miasta to jest pułapka.
1: Też bym tak chciał się gdzieś wyprowadzić. Nawet ostatnio gadałem z kimś, z kolegą tutaj z radia też o tym, taką wizję sobie wyobrażaliśmy sobie, że fajnie by było mieszkać w takiej społeczności a la przystanek Alaska czy tam coś, nie?
0: Sobie a myślałem, że bijesz do naszej piątkowej audycji.
1: Też coś było w tym temacie?
0: Nie, w piątkowej audycji to mówiłem, że powinien się wynieść za granicę jak coś. Chociaż tam to nie jest też tak, bo ktoś tam powiedział, że jak będziesz jeszcze tyle nadawał w komentarzach, że jak będziesz tyle nadawał, to on zadzwoni i powie, jak jest w Polsce, że to w Polsce jest tam dobrze. Ja nie wiem, no ja nie mieszkam w Polsce, nie wypowiadam się na temat warunków życia w Polsce. Przedstawiam to, co mam tutaj.
2: Krawczyk.
0: Że często słucham tego, co wy mówicie, co Etam opowiada na temat życia w Polsce, no to faktycznie można wysnuć taki wniosek, że najłatwiej to nie jest.
2: Krawczyk, kup, poszukaj sobie ogłoszeń ziemi, domów, takich rejonów mniej zaludnionych, typu Mazury, Polesie, czy...
1: Zasponsorujesz mi, rozumiem, tak?
2: No nie, no to ty musisz sobie zbudować swoją rzeczywistość, albo przynajmniej uruchom te donaty w jakimś większym zakresie, czy pracuj na to. No każdy, wiesz, ma swoją orkę, że tak powiem, ale słuchaj, są domy na wsiach. Ja kiedyś sobie żartowałem na czacie, no prawdopodobnie tego nie czytałeś, ale wyszukałem nawet jakieś ogłoszenie, że możesz kupić dom z ziemią za 50 tysięcy.
0: Co to za dom?
2: No to stary dom, ale możesz w nim rozpalić...
0: Kompletnego remontu pewnie, nie?
2: Stary, no prawdopodobnie jak będzie padało i będzie zima, to tam nie zmokniesz i nie zmarzniesz, jak napalisz w domu. A do 50 tysięcy myślę, że można sobie uzbierać, czy... Oczywiście no, wymaga to niewątpliwie jakiejś spiny dupy, no ale coś za coś. A ja bym tak zrobił, gdybym nie miał swojej sytuacji takiej, jaką mam w tej chwili, czyli rodziny, to bym chyba uciekł z miasta. Bo kiedyś w ogóle jeszcze, jak mi się tak klarownie nie zaczęło układać, to rozważałem sobie taki pomysł, żeby nawet jak tam trochę, że na działkach można kupić sobie jakiś taki domek kontenerowy i w czymś takim zamieszkać. I to jest jakiś już pretekst, żeby człowiek znalazł się w innej rzeczywistości i wtedy się uruchomi inne myślenie o życiu. Bo dopóki my siedzimy sobie w takim ciepłym bloku, to będziemy się męczyć w ramach, wiecie, wyciskania resztek sił na te wszystkie opłaty, które są stosunkowo duże, no bo jak się mieszka na własnym.
0: Właśnie to mnie nie, ja tego nie ogarniam. Znaczy ja rozumiem, że to są jakieś opłaty tam w bloku, jakieś opłaty administracyjne, no ale ja nie rozumiem, tak jak kupujesz chałupę czy tam jakieś mieszkanie za sto kilkadziesiąt tysięcy złotych, po czym ty jeszcze masz walić co miesiąc jeszcze do tego część, to jest jakaś paranoja, to autentycznie lepiej od razu kupić sobie dom i cię to dużo, dużo taniej wyjdzie. A tutaj Galaxian na czacie, przepraszam, bo już słyszałem, adwokacie, że zaczynasz mówić, wrzucił link do kanału na YouTubie gościa, który kupił dom na wsi za grosze, wyremontował i cały proces pokazał w filmach. Także kto zainteresowany.
2: No ja mam takiego znajomego, który jest programistą i właśnie zamieszkał na Mazurach. Kupił starą chatę, nie wiem ile to mogło mieć lat, z 50 ten dom. I sobie tam zamieszkał z żoną i z dzieckiem i chyba mają już drugie dziecko. Znaczy to jest znajome w sensie, że miałem okazję tam 3 razy się z nim spotkać i pogadać i jakiś baner mu tam zrobiłem po znajomości. I jeśli ktoś nie jest zobligowany do jeżdżenia do pracy gdzieś tam w dużym mieście, a robi wszystko elektronicznie, Ja bym wypierdalał na wieś, słuchajcie, kurwa. Krawcze, mógłbyś robić później jakieś nocne radio kampy, czy jak to tam byś sobie nazwał? Byś, kurwa, miał pole, gdzie by namioty ludzie stawiali, by ci płacili, wiesz, na miejscu donate. Wiesz, jak już byś chciał żyć jak freak i organizować wokół siebie jakąś społeczność i żyć tym w życiu, nie rodziną. No bo rodzina to nie jest przymus oczywiście. Ja tak dzwonię i nawijam o tej rodzinie, bo mam wielką radochę z tego wszystkiego w tej chwili. Ale jeśli nie masz takiej potrzeby, to może warto pójść w innym kierunku, ale coś zmienić, wiesz, bo kiszenie się w mieście na jakimś wynajmowanym mieszkaniu to jest dużo obciążenie w sumie tak naprawdę dla człowieka. Nie?

0: ruchomościami sobie.
1: To poczekaj, bo to, ale to nie jest takie jeszcze wyabstrahowane, no bo masz fach w ręku, albo daj się komuś zarządzać, po prostu, kto lepiej będzie, wiesz, kontakt z klientem utrzymywał, albo jedź za granicę na 2 lata i wrócisz.
0: Jezu, nie mam pieniędzy, jak mam za granicę wyjechać? No na razie nie mam możliwości, żeby cokolwiek zrobić, kurwa, no.
1: Do Kuby jedź.
2: Dobra, tak... już o tym rozmawialiśmy w piątek, to nie ma co chłopa cisnąć, niech tam...
1: Nie, jasne, nie, oczywiście, to jest trochę nadużycie z mojej strony tutaj, gościnności twojej krawcze. Nie, oczywiście, no trudne to jest. Ale nie będziesz żył, podejrzewam, 5 lat, tylko jeszcze spokojnie z 30 lat pożyjesz, więc to chyba trzeba tak rozpatrywać.
0: No, jakiś jako dalekosiężny plan, to wiadomo, że jest to ciekawa perspektywa i dobry plan, ale na razie na pewno nic z tym nie zrobię. Nic,
2: no jakby nie patrzeć, to my akurat tutaj w trójkę, jakby co siedzimy, czy Krawiec, czy właśnie ty, Danielu, to my akurat mamy ten fajny zawód takiego trochę freelancera, że siedzimy i pracujemy z domów, także nas nie trzymają tak granice i można się faktycznie wynieść.
0: Daniel, się rozłączyłeś? Nie, jesteś. A, coś tu się przerwało. Jesteś?
2: Jest, tylko pewnie poszedł coś, chyba się napić. Ja chyba też na chwilę będę musiał zmykać, bo mi normalnie w gardle zasło.
0: Nie no, to już kończymy, ja się muszę za robotę brać. Miałem pracować i tak będę musiał do rana siedzieć, kurde.
2: No, ja już najwięcej roboty, co miałem zrobić, to odwaliłem. Już idę spać, rano się wezmę za resztę, także to jest też taka wada pracy, wiesz, ty możesz potwierdzić, czy ty potwierdzisz, Krawczak, już Daniela nie ma, że no bycie szefem samego siebie to jest często największa walka, to jest z tym, żeby samemu się mobilizować i kurczę, nie zawalać terminów.
0: Terminy. Jak? Wszyscy o tych terminach cały czas gadają. Ja nic innego, wiesz, nie słyszę tylko od ludzi, że terminy. Ja polecam tych, dla których terminy to jest najważniejsza rzecz na świecie, to są inni graficy. Ja czuję się trochę takim grafikiem, wiesz, mam te 20 lat doświadczenia w branży, robię naprawdę fajne rzeczy. I jak ktoś chce najszybszego grafika i najtańszego, to może niekoniecznie ja będę tutaj dobry, który zawsze powtarzam, że można coś robić szybko, tanio i dobrze, ale zazwyczaj można sobie z tych dwóch rzeczy wybrać dwie, nie? Więc no tak, ja robię tak dobrze i tanio, a niekoniecznie szybko. Ale tu widzę, tak, oczywiście, muszę się poprawić pod tym względem, tak. Tylko troszkę mnie też drażni, że ciągle ja nic innego nie słyszę, tylko wiesz, właśnie terminy i czy będzie na jutro, czy na pojutrze.
2: Nie, ja troszkę w złym kontekście może źle się wyraziłem, że my jako osoby, co pracujemy, że nie mamy nad sobą szefa, mamy problem z tym, żeby jednak pilnować w tym kontekście. No, może źle się wyraziłem.
0: O. Nie, no luz, ja tylko mu mówię tak bardziej, wiesz, do ewentualnych innych, jak ktoś tam słucha i myśli sobie, na przykład dam coś Krawcowi, tylko czy on to zrobi na jutro, na 15, czy na 16, to niekoniecznie do mnie, proszę, bo faktycznie nawalam z terminami czasami i tak, owszem. Przyznaję się.
2: Też zawsze warto wiedzieć, że jeżeli się mówi, tam zleca pracę grafikowi, komuś, czy fotografowi, czy komuś, to robi coś kreatywnego, to nie wymagajcie, że zrobi to na godziny, no bo nie dasz rady kreatywnie pracować na godziny. Nie zawsze się ma do tego dzień, nie zawsze się ma do tego ten feeling, który ci pozwoli kreatywnie pracować. No.
0: Owszem, a u mnie to zazwyczaj chodzi o to, że za dużo biorę do zrobienia różnych rzeczy, żeby jakoś, wiesz, egzystować i nie wyrabiam się po prostu, nie? Bo potem mnie wszyscy gonią, czy już zrobione, już i ci, i z lewej, i z prawej, i wiesz, i z góry, i z dołu. I no, i się nie wyrabiam, ale muszę coś z tym zrobić faktycznie. Nie no, moja wina, moja bardzo wielka wina, ale też myślę, żeby teraz bardziej może robić jakieś może coś na własną rękę, na stoki, grafiki, projekty koszulek, bo ja się trochę nie nadaję też do współpracy z klientami, wiesz, trochę tak zauważam. Już może jestem tym zmęczony, bo to już tyle lat trwa, już mam trochę dosyć, to tak jak no każdy po prostu po jakimś tam długim czasie wykonywania danego zawodu już tym żyga trochę, nie?
2: Coś jest.

0: coś jestem.
1: I już po prostu nie trawię tej roboty. Muszę sobie tu coś pozmieniać bardziej na własną rękę.
0: Ty mówisz, że ty 20 lat robisz już w tym, to autentycznie muszę powiedzieć, zazdroszczę kreatywności, bo 20 lat robić kreatywnie na terminy, to ja bym nie dał rady. Ja bym nie dał 20 dni, a co dopiero lat. Ja właśnie, muszę mieć feeling do tego, żeby coś stworzyć.
1: Kiedyś się bardziej chciało, kiedyś się bardziej pilnowałem, chociaż też nauczyłem się bardziej szanować klientów, bo kiedyś to potrafiłem klienta zwyzywać na przykład po prostu, bo jak coś mu tam się nie podobało, to zwyzywać i przegonić.
0: Pamiętam, jak opowiadałeś jakąś historię, że tam klient ogarniał marketing, kumpel ogarniał marketing, a coś tam zjechał klienta jak burą sukę.
1: To było chamskie dobre. Było.
0: To co, nie chcę być tym, jak to się mówi, co kończy audycja, ale co, kończymy Krawcze.
1: Tak, kończymy. Dzięki, że byłeś, dzięki, że zadzwoniłeś, fajnie się gadało.
0: No, dobrej nocy, trzymajcie się słuchacze, zapraszam tam też do słuchania, jak będę w piąteczek nadawał i słuchajcie tej Krawca, tip and donation, coś tam, pewnie wam Krawiec wrzuci jeszcze linka, także dobrej nocy.
1: Cześć, cześć. Link się pojawił na stronie głównej, jest już banerek, który wykonałem właśnie przed chwilą tutaj, jak chłopaki na chwilę przejęli antenę, no ja szybko machnąłem tutaj taki symboliczny. Roboczy w sumie, bo chyba jakiś ładniejszy zrobię. Banerek, no ale jest, można sobie kliknąć. Wesprzyj swoje kochane radyjko SMS-em. O, klikamy. Tu jest. Przekierowuję na stronę. No. Jak ktoś chce, to może mi zrobić jeszcze miłą niespodziankę. Jak będę sobie spał, jak pato streamer, a tam będzie coś wpadnie, to w ogóle rewelacja. No, postaram się częściej. Jestem zadowolony. Parę donacików wpadło. Wielkie dzięki dla wszystkich sponsorów, czyli dla Chomika, Profesora i Unique Orgazma. No, zwłaszcza dla Chomika. I to chyba tyle było. W ogóle nawet nie słyszę podkładu. No, z wami się spotkam już jutro w sumie, bo to dzisiaj już jest czwartek, a jutro piątek. No, sorry, że znowu trochę się skupiam. Niestety tak jest, że trzeba za coś żyć i zawsze jak mam jakieś kłopoty finansowe, a teraz właśnie mam bardzo, bardzo duże, to niestety trochę częściej wspominam o tych całych donate'ach i tak dalej, i sponsorowaniu. No, także dział wspieraj, znacie. I tyle. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Cześć.

Dzień dobry, wieczór się bardzo z wami wszystkimi przed wam tutaj, że tak pięknie, poetycko powiem. Luźne gadki, rozpaczliwa próba wyjęcia kija z dupy. Taki tytuł się pojawił. Natknąłem się na taki obrazek po prostu. Nie jest mojego autorstwa, ja go tylko w artystyczny, twórczy, piękny, kreatywny sposób naniosłem na ceglaną ścianę. W zasadzie ściana ceglana też nie jest moja. No ale tak dzisiaj czasami graficy pracują. Tu coś z kubną, tam coś z kubną. O, jak ten lis! O! No. Także tak się dzisiaj pracuje.

Kasia. Kasia, cześć Kasia. Kasia pisze, haha, tak napisała Kasia, haha napisała. Do you need a hand? Tak, przypomina mi się film Komando Ninja, gdzie jeden bohater komandos stracił rękę, a drugi przyszedł mu pomóc i tak jak w amerykańskich filmach zażartował właśnie, czy potrzebujesz pomocnej dłoni temu koledze z oderwaną ręką. No, ale Komando Ninja jest to film szczególny, można powiedzieć, trochę jak Kung Fury. Zobaczcie, jeśli jeszcze nie widzieliście, bo bardzo fajne kino, zabawne, to są w zasadzie komedie, bo te filmy są prześmieszne, ponieważ drwią sobie z pewnego takiego charakterystycznego stylu robienia filmów w latach 80. i 90. Nawiązują do różnych szlagierów. No nie, Kazimierz Walizka się rozpakował. Rozpakował się. A wysyłasz tą walizkę, nalepiasz tam naklejkę Madagaskar, a dostajesz ciągle zwrot. Przychodzi z powrotem ta walizka. Że tak powiem. No. Dzisiaj puszczę wam na pewno fajną pioseneczkę. Mam tu przygotowany utworek autorstwa Martina Lechowicza. Nowa ballada o kiju. To może już nawet teraz posłuchajmy, może to pomoże nam wyciągnąć trochę tego kijaszka z dupy.

0: Tak, to jest na tym świecie. Właśnie, ogółem.
1: A gdyby mnie premier zaprosił na piknik i tak by mnie prosił i płakał i szlochał, skrytykuj mnie proszę i błędy mi wytknij, bo coś mi się zdaje, że nikt mnie nie kocha.

I wyciągamy kijaszka, proszę Państwa, wyciągamy kijaszka z dupy. Piękne staropolskie słowo dupa, prawda? Tak samo jak kurwa. O tym też możemy porozmawiać.

0: kiwi dupie, kiwi dupie. A, już koniec piosenki, dobra. To był Martin Lechowicz, Ballada o kiju. Więcej Martina Lechowicza sobie możecie zobaczyć, usłyszeć, a być może uda wam się nawet dotknąć kiedyś, ale już nie na kanale Martin Lechowicz. No. A czy w ogóle jest taka nutka? Ja też chcę mieć taką nutkę. Przecież ja też, żem, kurde, pięknie śpiewał. To co? To ja nie będę miał nutki, kurwa! No. No, także. Dzisiaj nie wpuszczam w ogóle z kijem w dupie. Będę sprawdzał, czy ktoś nie ma ukrytego przypadkiem. Bo ktoś może nie mieć takiego aż wielkiego kija w dupie, że aż mu wystaje, tylko może mieć takiego bardzo, ale jednak krótkiego kijaszka w dupie. No. A ja chciałem powiedzieć, że ostatnio bardzo dużo pracuję z kurwami. Bardzo dużo ostatnio pracuję z kurwami. Można powiedzieć, że codziennie muszę manipulować tymi kurwami. Naginać muszę też te kurwy, bo się czasem mnie nie słuchają trochę. I niektóre kurwy muszę całkiem kasować. Mam oczywiście na myśli krzywe kurwes. Bo jestem, jakby nie było, grafikiem komputerowym. I teraz jeszcze nawet można powiedzieć, że graficy więcej niż kiedyś pracują z kurwami. Etam mógłby wam coś też powiedzieć, chociaż on akurat nie pracuje z kurwami. On wszystko pikselowo robi raczej. Więc nie pracuje tak dużo z krzywymi. No, to właściwie tak powinienem mówić, praca z krzywymi. No, ale ja mówię z kurwami, no bo kurwa to jest krzywa. Kurwus kurwum est, jak mawiali starożytni Rosjanie. Cześć Łukasz, witam Łukasza, witam też Misia o małym rozumku, Kazimierza Waliskę, Kasię wspaniałą i Wojciecha. No, a audycja... Luźne gadki, słuchają ojcowie, słuchają matki, a ja sobie tutaj przełączam, sprawdzam, filuję, lukam, to jest takie piękne polskie słowo, lukam sobie, na przykład na to, co znaczy słowo kurwa, najczęściej używany polski wulgaryzm. No, nie da się ukryć, nie wiem, czy pamiętacie taki filmik, mem, z gościem, nie wiem, jakiś informatyk na obczyźnie i coś doradzał chyba przez telefon koledze, używając języka ponglish. No i to było coś w stylu you must turn on computer, kurwa, you know? Yes. Kurwa, I don't know, do you have... Installed Windows, kurwa? Okej. Check this system, kurwa, operation, kurwa. No, jakoś coś w tym stylu to było, nie pamiętam dokładnie. Czy prowadzący beknął? Nie, to chyba, że 3 lata temu, ale wiem, że niektórzy mają zapisane. Pamiętają. Beknąłeś, pamiętamy.
1: No, beknąłeś.
2: Absolutnie.
1: No, tak.
3: No, mam nadzieję, że was sprawiedliwość dopadnie.
0: No, także uważajcie, żeby nie bekać w radio. Chyba, że to jest literówka i miało być, czy prowadzący baknął też. Tak mogło być, no ale widzę, że jest ewidentnie E. To chyba nie chodzi o to, że baknął. Bo gdyby chciał napisać Wentrotomi, że baknął, to by napisał baknął, a że napisał beknął, widać, oznaczało to beknięcie. ewidentnie oznaczało to beknięcie. Myślę, że beknięcie tutaj miał na myśli, konkretnie beknięcie. Nie wiem, czy jakieś tam wielkie beknięcie, czy tak się tylko odbiło, czy takie beknięcie wyćwiczone, wytrenowane, ostentacyjne beknięcie, chamskie beknięcie, beknięcie z pełną premedytacją.
4: Czy wiesz może, kim był Chinggis Khan?
5: No on był tym, karateką chyba jakimś.
6: Nie wiem, pozbawił Chiny komuny, nie mam pojęcia, naprawdę.
4: A czy były jakieś filmy z nim?
5: No było, chyba Wejście Smoka. To z nim? Tak, to z nim.
7: Panie Fredku, jak pan mnie weźmiesz na wódkę, to ja pani Halineczce nic nie powiem. Ale jak pan mnie nie weźmiesz, to ja wszystko pani Halineczce powiem. I to, że żeś pan z Badurą na cmentarzu pił i na grobie se potem leżał.
0: No właśnie. Przypominam, że audycja jest też interaktywna i ja się tu wygłupiam swoją drogą, ale wy też możecie zadzwonić i na przykład opowiedzieć, co wam się przytrafiło ciekawego. Bo jak nikt nie zadzwoni i niczego nam tu nie opowie, żadnej historyjki, żadnego swojego przemyślenia, to, no, ja przepraszam bardzo, ale to by mogło oznaczać nawet, że... No, zaryzykuję taką opinię, przepraszam, jeśli ktoś się może poczuć urażony, ale że w nocnym radio nie ma ciekawych ludzi.
8: Kobieta pracująca, o. 10 zł. Jak miło, że audycja w dzień zaś lżej będzie czas w tyrze lecieć. Czuję, jak mi się kij już zluzował. Pozdrawiam.
0: No proszę. Czyli jednak wyciąganie kijaszka działa. Kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boi. To Irena Kwiatkowska grała taką kobietę pracującą, która żadnej pracy się nie boi i ona była, to w 40-latku była, tak? Raz ona naprawiała pralki, raz za ladą była, raz taksówką być może jeździła, nie pamiętam już dokładnie, ale w każdym razie przeróżne prace wykonywała. Dzięki bardzo za tego donate. Tak. Bardzo dobrze się kijaszek zluzował. Mi się niestety trochę wsadził kijaszek, bo to jest czasami tak, że nie panujemy nad tym kijaszkiem. On sam gdzieś tam się pojawia w tej dupie, przepraszam za przeproszeniem. Dupa. Różne rzeczy mogą być w dupie. Nie wiem, czy słyszeliście o kwiatach w dupie. To ktoś tak melo recytował jakoś pięknie, bo Polska to także kwiaty w dupie. To chyba było w Ojczyźnie Robotów Kazika, tak? Kazik i Przyjaciele. Chociaż może niekoniecznie Kazik i Przyjaciele, bo Kazik i Przyjaciele to raczej coś innego. No. Bo o to właśnie chodzi, żeby też komuś czas w pracy minął jakoś przyjemniej, weselej. Weselej, przyjaźniej. Muszę jakoś tęczę narysować tu w nocnym radio. Przerabiam logo, zmieniam brand. Będzie tęcza. Koniec z tym seledynowym, zimnym, chłodnym, bezdusznym. Co prawda jest ten różowy, ale to jest taki chłod, to jest najchłodniejsza czerwień, najchłodniejsza odmiana czerwieni, różowy. Tam jest dodane niebieskiego, się robi taki różowo-fioletowy i się to się oziębia, te kolory. To mówię jako fachowiec od kolorków, czyli grafik. I od pracy z kurwami, jak już mówiłem, bo bardzo dużo pracuję z kurwami. Dzisiaj dużo się programów graficznych używa, gdzie są krzywe. Tak, więc z tymi kurwami praktycznie codziennie mam do czynienia. No, Flash trochę psuje mi te kurwy, można powiedzieć, bo Flash, te wierzchołki tam się mieszają, same uzupełniają, to się taki robi niepoprawny obiekt z tymi kurwami, bo ja mam właśnie obiekt i w tym obiekcie mam te kurwy, że tak powiem. No, czyli krzywe po prostu. Praca z krzywymi, tam trzeba tak naciągać. No, są dwa rodzaje grafiki komputerowej. Jest taka pikselowa i gdzie są krzywe. I te krzywe mają jakby nieskończoną dokładność. Tak więc moje kurwy mają nieskończoną... No, wszystkich kurwy, nie tylko moje, no. Mają nieskończoną dokładność, jakby. No. Jak już mówiłem, czasem muszę skasować jakąś kurwę. No coś tam źle narysuję, krzywo to muszę, to już wolę skasować, niż ją naginać. Niż pracować dalej z tymi kurwami, to czasem wolę skasować. I nowe kurwy tworzę. Po prostu daję nowy projekt, tam rozmiar i tak dalej i od nowa jakby pracuję z kurwami. No, to a propos moich doświadczeń w pracy. To już wiecie, czym się zajmuję. No, także ja mówię kurwy. Wiem, że krzywe to po polsku mówimy, chociaż niewiele terminów w sumie takich informatycznych jakiś się jakby przyjęło w polskiej formie, nie? No, nie mówimy na joystick, nie wiem, manipulator ręczny, czy jak to tam było, manetka, nie mówimy na, no ale na myszkę mówimy myszka, no. Ale monitor to już w ogóle nie jest chyba polskie słowo, nie? Ale klawiatura, w sumie nie, przesadzam w sumie, no. Jednak używamy polskich. Może mniej z tego, co na ekranie, no bo nie mówimy kursor, a nie wodzik. Tu mi się przypomina ilustracja taka. Piotr Kakiet rysował, to był bardzo świetny rysownik. On rysował na przykład do takiego miesięcznika komputer i myślę, że bardzo mocno wartość tego pisma podnosiły liczne, bo tam było sporo różnych rysuneczków, ale takich rysuneczków, wiecie, jak są dzisiaj satyryczne, nie? Różne rysunki na portalach, to tam były takie, tylko że informatyczne. Żarty często. No i na przykład sekretarka stoi nad panem prezesem, patrzy się tam mu w ekran i mówi, panie prezesie, wodzik panu stanął. Czyli ten kursor mu się zatrzymał. Nie wiem, coś się z komputerem stało. Także, panie prezesie, wodzik panu stanął. No, możemy też sobie o tym pogadać, o na przykład najśmieszniejszych polskich różnych odpowiednikach informatycznych różnych słów, czy nazw urządzeń elektronicznych. No, w sumie wszyscy jakby nie było, mówimy komputer, a nie mózg elektronowy, nie? Dzień dobry, poproszę mózg elektronowy marki Toshiba. No, niestety już pana, mamy tylko mózgi elektronowe Sony. Jest też tutaj taki całkiem niezły mózg elektronowy, proszę pana, Apple'a, on jest trochę droższy, ale to są bardzo dobre mózgi elektronowe, powiem panu. To są bardzo dobre mózgi elektronowe. Taki mózg elektronowy to panu spokojnie wiele lat wytrzyma, to jest zakup na lata, więc nie wiem, czy ma już pan w domu jakiś mózg elektronowy? Tak, mam, że ma dwa mózgi nawet elektronowe. No, to zresztą, no, to za długie jest, to jest niepraktyczne po prostu, nie? Więc musi być krótkie słowo zawsze. Krótkie, wpadające w ucho, dobrze brzmiące też. Czasem niektóre, jak już ostatnio gadaliśmy też o tym, że nazwy niektórych filmów, gdyby je przetłumaczyć dosłownie i bardzo poprawnie, to by brzmiały po prostu, że tak powiem, no, niech będzie, że kiepsko. No i, widzicie, staram się mniej przeklinać ostatnio w radio. W ogóle jestem strasznie kulturalny, kurwa. No więc tak, wracając do tematu. No, to może macie jakieś swoje tutaj anegdotki, czy pamiętacie jakieś śmieszne nazwy, nie wiem, dyskietka. Takie w sumie bardzo przyjemne słowo, dyskietka. Lepiej niż byśmy mówili dysk. Chociaż, no, dysk też się często mówi dysk, ale tak dyskietka chyba częściej. No. Zauważcie, że niektórzy mówią smartfon, a niektórzy po prostu telefon. Smartfon, a to jakoś tak chyba żadna z tych opcji nie jest jakoś obowiązująca, jakoś powszechnie, różnie ludzie mówią, daj fona, masz fona, daj telefon, a weź tu smartfona przynieś, no różnie chyba. Więc tutaj się żadna z form nie przyjęła jakoś szczególnie, wyprzedzając konkurenta, nie zdystansowała konkurenta. Tak patrzę, co tu mam na stole jeszcze, mikser, w mikser się skończy. No, także mikser no to ewidentnie nie jest polskie słowo, ale się spolszczyło, bo powinno się raczej przez X pisać, nie? A my przez KS, mikser. Mikser. Niektórzy mają mikser kuchenny, prawda? Niektórzy mają mikser elektroniczny, prawda? No, a niektórzy jeszcze mają różne te miksery. Ktoś może, nie wiem, dźwięki miksować w jakiś sposób. No, ale to już ma zwykle inną nazwę. jakiś voice performer, deck do skreczowania, to już inne rzeczy. No też deck, nie? A, nie wiem, czy ktoś mówi adapter na takie, wiecie, deki, gdzie się skreczuje. Coś takiego. To ktoś, czasem można niepoprawnie używać i przyjdzie jakiś na przykład dziadek i powie, ale masz adapter, fajny. Bo ktoś, kto się nie do końca zna, powie, to jest taki mikser do miksowania dźwięku. A ktoś bardziej poprawnie powie deck, na przykład. Nie wiem, deck, ale z ciebie deck. Jel, dekiel. Ale z ciebie dekiel. A ja chciałem z tego oto miejsca, w szczególności, naprawdę bardzo serdecznie pozdrowić Tomka od Pomidorów. Pozdrowienia, Tomku. I Martina, Słowaka, też pozdrawiamy. A wy słuchacie Nocnego Radia, Luźne Gadki, rozpaczliwa próba wyjęcia kija z dupy i na razie słuchacze siedzą tacy i słuchaczki oczywiście siedzą tak jak trusie trochę, jak mysze pod miotłą. Boją się zadzwonić, jeszcze się zbłaźnie, cholera jasna. A może właśnie ktoś, kto jeszcze nigdy nie dzwonił, teraz tak się waha. Zadzwonię. Nie, jednak. Nie. Może by jednak zadzwonię, cholera jasna. Zadzwoń. Nie, jednak nie zadzwonię chyba. A może jednak bym powinienem. Muszę jednak. Zadzwonię, a niech to. Niech tam zadzwonię. Chociaż z drugiej strony. I tak się waha na przykład ktoś, nie? Też może tak być. Tym, którzy już dużo dzwonili, to się wydaje, że to jest takie proste, że to jest takie hop-siup. A to niekoniecznie tak jest. Ktoś może przeżywać strasznie to. Mieć straszną tremę, nawet może popuścić trochę z tej tremy. Naprawdę, są takie przypadki. Mi wielu dzwoniących mówiło, że popuściło z wrażenia, jak mnie usłyszeli. Na żywo w radio. Aż popuścili. Naprawdę wielu mi to mówiło. Słuchaczy, słuchaczek. Nie, no dobra. Skłamałem trochę, że mi tak mówili. Tak naprawdę nie wiem, czy są takie osoby, które z wrażenia popuściły, jak zadzwoniły do Nocnego Radia. Nie wiem po prostu tego, więc jak nie wiem, to nie mówię, tak? Nie chcę po prostu, bo potem będzie, że o, tu krawiec rozpowiada jakieś tu, tego, że całe te. No, kolejny temat, który gdzieś tam mi ciąży, to jest powrót właśnie Onucowskiego i Onucańskiego i w pięknej tego, w pięknej kondycji jakby powracają, bo sobie obaj zrobili zęby. Gdzieś tam jeździli sobie, robili zęby i są z nowymi zębami teraz. Roześmiani, rozwrzeszczani i pałający nienawiścią właściwie chyba do wszystkich oprócz Rosji, tak mi się wydaje. Do wszystkich oprócz Rosji. Różnych innych nienawidzą z różną siłą, ale oczywiście Rosja to z kolei w drugą stronę tam jest bardzo poważana i bardzo ceniona za wszystko i bardzo sławiona. Sława matuszce Rosji. No, także dużo się tam, trochę se posłuchałem. No, i od razu też nienawidzę wszystkich i obwiniam wszystkich dookoła o swoje też właśnie problemy. Jak coś mi nie wychodzi, to ja zaraz wiem, czy ja to wina. Wiem, czy ja to wina, to, że mi tak nie wychodzi i że tak jest, jak jest. To jest wina. Już nie powiem kogo. Już nie powiem, już wy wiecie, o kogo chodzi. Oni, to ich wina. No. Także, no, wspierajcie. Nie wiem, kto chce, nie chce wspiera. Ja absolutnie, to absolutnie. Nie wspieram faszyzmu raczej. Nie, może jestem dziwny, ale tak jakoś mi się by słabo widziało, gdyby na przykład ktoś mi strzelał w tył głowy za to, że nie chce do wojska pójść, albo... jakaś kryształowa noc 2.0, jakaś tam. czy przypadkowo, ale to nie my, to ktoś nas, to prowokacja taka, że żeśmy wymordowali, to my, że niby my wymordowali tych wszystkich, co teraz piszą tam w gazetach, co, o, to nie my. Też mogłoby tak być, że po cichutku można kogoś, jeśli nie w majestacie prawa, to po cichutku można na przykład pozbyć się Żydów, pedałów, Ukraińców, lewaków, różnych obywateli o różnych korzeniach niewłaściwych, niemieckich, izraelskich, francuskich, angielskich, amerykańskich, no i Eskimosów nawet też. I to różnych Eskimosów, takich, siakich, wszystkich. Żeby została tylko polska tkanka narodowa, kurwa! To jest trochę niebezpieczne, bo takie treści są mieszane z muzyką disco polo, z fajnymi żartami, bo ciężko odmówić panom poczucia humoru. Są bardzo dowcipni i też potrafią prowadzić audycje, już mają doświadczenie w tym. No i ludzie, niektórzy, dla niektórych ludzi to są mesjaszami. I cóż, mnie to trochę niepokoi, jak takie zjawisko się popularyzuje w Polsce. Trochę. A to, że czasem ktoś ma rację w czymś, to jeszcze nie znaczy, że ogólnie całokształt i ogólne wrażenie jest raczej dla mnie niepozytywne. Po prostu, nie wiem, tak zwyczajnie nie ufam do końca ludziom, którzy potrafią tylko budować na, nie wiem, na nienawiści, na podziałach, na oskarżaniu innych o wszystko, o różne rzeczy, na twierdzeniu, że wszystko jest wszyscy kłamią dookoła, tylko my mówimy prawdę, to jest sekta, nie? Trochę. Za bardzo sekciarskie dla mnie też. No, już nie mówiąc o tym, że jakoś dla mnie na przykład Rosja to nie jest moja druga matuszka, na przykład, tak? Nie czuję tak nic takiego, absolutnie. Że to jest moja druga matuszka. Nas i przytuli do cytuszka nasza Rosja matuszka, która tak teraz krwawi. Z dupy, chciałoby się rzec. Z dupy krwawi, tak? Z dupy krwawi. To oznaka choroby, krwawienie z dupy. Można na różne sposoby krwawić. Dobra, zostawmy krwawe tematy. Się za krwawo zrobiło. To co, nikt nie jest chętny na pogawędkę?

0: No, ten news mnie zaciekawił. Wygląda na to, że obywatele się często coraz bardziej nerwowi robią. No bo tu mamy atak na policjantów. Takie coś się nie zdarza zbyt często. Atak na policjantów. Chociażby z tego powodu, że jest to zagrożone wysoką karą. Do 10 lat więzienia. Co ciekawe, od roku do 10 lat. Więc, ale no... Może nie jest to, nie powinno to specjalnie dziwić, bo policjanta też można zaatakować na różne sposoby. Można na przykład powiedzieć, ty, w tej głupiej czapce, i mu czapkę, pach, i mu spadnie czapeczka. No to już jest traktowane jako atak na policjanta, no bo w sumie jest, nie? To jest bardzo takie poniżające, jak ktoś wam zrzuci czapeczkę z głowy. To jest, dla Polaka są różne takie zwyczaje, na przykład u muzułmanów pokazanie swojej stópki od podeszwy, tak, z strony, że podeszwę pokazujesz gołej stópki i robisz palcami, to jest bardzo duża zniewaga, tak słyszałem. Już mówiłem o tym w radio. Bardzo ważne. Żeby to zrozumieć. A dla policjanta to jest największa zniewaga, zrzucenie mu czapeczki. Więc trzeba mieć to na względzie, to już jest atak. No i tutaj atak, szukają sprawców. Ja myślę, że alkohol często tutaj znosi hamulce, bo jednak jest coś takiego jak respekt przed mundurem i to niezależnie od tego, czy ktoś lubi policję, czy HWDP, no to jednak zawsze to, ten mundur działa, czy to wojskowy, czy policyjny, na obywatela. No po to został zrobiony. On ma swoją wagę. Mundur ma swoje szczególne cechy jako ubiór, na przykład to, że masa ludzi nosi taki sam lub podobny mundur. Jak to, że ten mundur coś oznacza. Oznacza, że właśnie państwo wkroczyło na... Że państwo starszy szeregowy i starsza szeregowa, państwo wkroczyli. Stanęli ci na drodze, migają groźnie światełka, oświetlając wspaniale na filmowo ich z boku, tak od tyłu, że jest tak fajnie. Takie oświetlenie kontrowe to się chyba nazywa, nie wiem, na terminach to się tak dobrze nie znam, fotograficznych, czy tam jakichś oświetleniowych. No i to już jest coś, nie? I jeszcze ma spluwę przy pasku, której ty nie masz, bo ci nie wolno. Tobie nie wolno, jemu wolno mieć spluwę. I stoi taki w mundurze, tutaj mundur, spluwa. Czapeczka, której, broń Boże, nie możesz zrzucić. To jest atak na funkcjonariusza. Różne przyrządy ma. Ma latareczkę. Ma kajdaneczki. Ma tu kluczyki. Tu ma breloczek. Tu ma gazik. Wszystko ma poukładane w przegródkach. Pięknie. I on jest dumny z tego, że on ma to poukładane w przegródkach. To, że on ma to tak poukładane w przegródkach. To też o czym świadczy. Świadczy, że jest to strażnik porządku. Musi mieć porządek w swoich przegródkach, jeśli ma czynić porządek dookoła siebie. I stoi taki naprzeciwko ciebie i mówi: dzień dobry, starszy szeregowy Stanisław Pierdziwos. Nie, albo musi mówić to zdecydowanym właśnie głosem, musi mieć charyzma w tym głosie, a nie takie coś właśnie. Tylko musi to charyzmatycznie powiedzieć. Dzień dobry, starszy aspirant taki i owaki. Proszę stanąć z boku, proszę rozszerzyć nogi, proszę odpowiedzieć na pytania. Informuję pana, że w tym momencie jest pan zatrzymany.
1: Zatrzymany pod pretekstem, można powiedzieć. Jest pan zatrzymany pod pretekstem. Nie, różnie się wysławiają policjanci i policjantki. Wiesz. Moim zdaniem się powinien w sposób bardzo oficjalny wysławiać zawsze, bez jakiegoś spoufalania, ale i grzecznie. Oficjalnie, ale i grzecznie. I to jest taka rola jego. Od tego oni są. Od tego są oni. No, a wcześniej też mówiłem, że nie dziwi mnie wzrost agresji u ludzi, no bo jest to logiczne, że jak się ciężko żyje, to ludzie wkurwieni są. A jak Polak zły, to Polak potrafi też się komuś w ryj dać, może dać. No. Swoją drogą też zdziwiło mnie trochę to, co wyczytałem w artykule z panem Koterskim, twórcą między innymi Dnia Świra, kultowego. No, też w tym artykule było, w tym wywiadzie właściwie było wspomniane, że w różnych plebiscytach Dzień Świra zostaje uznany za najlepszy polski film czasami, więc to już o czym świadczy, nie? I nie spodziewałem się zupełnie, że tam takim piekłem była praca przy tym filmie, bo tak strasznie to podkreślane, że reżyser owładnięty wizją swoją terroryzuje tam wszystkich, nie? Tak ponoć było, że nagrywanie ujęć jak u Kubricka po 150 razy, nie? Oddawanie moczu, po raz 90 nagrywamy to oddawanie moczu. Panie Marku, no już 90 raz, 95 właściwie ja kręcę, jak pan oddaje mocz. Proszę to robić z uczuciem, proszę pana, niech te kropelki latają, proszę pana. No coś w tym stylu, nie? W ogóle ciężko i tak... Słuchajcie, no było tam napisane, że Marek Kondrat osiwiał przez ten film trochę, aż tak go tam cisnął reżyser. No więc, no ale jak się tworzy wielkie dzieło, to trzeba cierpieć, tak? No ale wiecie, w zasadzie film lekki, wesoły, to ja bym sobie wyobrażałem sobie, że tam jest dużo śmiechu, zabawy. Popatrzcie, są takie bloopery, to się nazywa, tak? Albo bloopery, nie wiem, czy przez jedno o, czy przez dwa o. Bloopers. Takie właśnie... filmiki z planu, gdzie aktorzy się mylą, gdzie coś muszą poprawić i ja widzę, że na zagranicznych filmach to raczej tak się bawią na tym planie. Ja wiem, że to jest tylko jakiś mały wycinek, że to można się umówić, a teraz się cieszymy i tak dalej, ale tych fajnych, wesołych scenek z planu jest tyle, że coś w tym musi być, że tam jednak jest trochę większy luz, nie? Nawet jak kręcą film za 100 tysięcy, za 100 milionów dolarów rumuńskich transferowych film, no to też jakoś jest trochę tego miejsca na śmiechy, na zabawy. No, zależy pewnie z jakim reżyserem. Każdy reżyser może mieć swój własny styl pracy, swoje własne podejście, zasady, których stara się przestrzegać, a któryś tam może być całkiem wyluzowany i traktować to trochę jako też zabawę, między innymi. Nie tylko projekt komercyjny. A przyznam wam się, że lubię nawet audycje w dzień. No, też tutaj kobieta pracująca stwierdziła, że to jest dobry pomysł właśnie sobie pracować i słuchać nocnego radyjka. No, ale tego typu audycje muszą koniecznie mieć jakichś dzwoniących. Nie może być tak, że tylko ja gadam. Taka audycja dzienna to powinny być też telefony zdecydowanie, bo to tak ożywia audycję. Ja co bym tu nie mówił, jakbym nie pajacował, jakie by tematy były, czy interesujące, czy nie, no to jest, wiecie, to są luźne gadki, no więc sobie gadam, ale też trochę czekam, aż żeby ktoś zadzwonił. Nie wiem, czy się Gumball nie obraził przypadkiem za takie trochę faktycznie nieeleganckie z mojej strony zrzucenie go z anteny. No, trochę się usprawiedliwiam jednak, bo bardzo długo był Gumball i dużo miał czasu, dużo powiedział. Ja po prostu nie do końca skumałem, że on jeszcze miał jakąś tam historyjkę, anegdotkę, coś chciał dokończyć i to takie było trochę nie w porządku, że tam mu się wciąłem. Ale też powoli już audycja dobiegała końcowi. Jeszcze tam na pół godzinki się umówiliśmy max, no to też z myślą o tym, tak, żeby ktoś inny sobie zadzwonił. No tak to jest z audycjami. Czasami w nocnym radiu jest dużo telefonów, a czasami akurat nikomu się nie chce specjalnie. Tu zawsze statystyka i dane statystyczne dużo mówią. No jeśli akurat teraz są tylko 24 Kasia, osoby...
2: 20 zł. Ja też lubię audycję w dzień.
1: O. I Kasia też lubi. No, widać, że kobiety pracujące. Nie wiem, czy Kasia też jest kobietą pracującą. Pewnie tak, skoro ma 20 zł na donate. To pewnie coś robi. Nie tak jak ja. Także, widzicie, to jest taki krąg życia pieniędzy. Te pieniądze przepływają. Właśnie wy zarabiacie, chowacie, gromadzicie, a potem krawculkowi. Pyk, i one płyną. Krawculka. Taki krąg pieniężny. Tak jest. Dziękuję, Kasiu. Dziękuję bardzo. No, myślę, że audycje w dzień to jest fajna sprawa. Nawet jak nikt nie zadzwoni, to mi też się jakoś tak luźniej gada. Nie czuję się jakiś taki lekko zobowiązany, żeby coś tam o czymś konkretniejszym pogadać jak w piątek, tylko jest jeszcze bardziej luźno. No. Jest tak luźno, że ty uważaj, się za bardzo wyluzujesz, to jeszcze popuścisz. No, tak ktoś by mógł, kto mnie nie lubi, tak powiedzieć. Ty, już tak nie luzuj, bo popuścisz. No. Ale ja czasami lubię sobie tak wyluzować i w bardzo luźnej formule poprowadzić audycję i wam różne wesołe newsy, na przykład przeczytać, że rabin gwałcił kobiety. Nie, to nie jest wesołe. Gwałcenie nie jest wesołe. No, ale może interesujące, bo o takich rzeczach wśród rabinów to się nie mówi, a tam jest duży problem i to jeszcze inny. Ale to taki temat mało dzienny w sumie, nie? To tak jakoś dobrze poukładać, że tematy trochę bardziej takie optymistyczne, luźniejsze, weselsze też trochę są właśnie w dzień, a tematy poważniejsze, mroczniejsze, bardziej drastyczne wieczorem i w nocy. W nocy to już w ogóle hardcore. W nocy to takie już w ogóle zostawiamy najbardziej drastyczne, straszne rzeczy, przejmujące, dramatyczne i smutne. Nie, tak. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Gala High League 3. High League to jest kolejna gala, która od jakiegoś tam już czasu sobie funkcjonuje. Te różne gale starają się tak nakierować może na konkretniejszą trochę grupę docelową, nie? Tak się to wszystko, można powiedzieć, krystalizuje. No, jedna gala będzie bardziej pato, druga bardziej taka pro, różnie to tam bywa. No, w każdym razie ta gala została przerwana, bo się na trybunach zaczęli bić kibice, bodajże Lecha. A nie, przepraszam, nie wiem, czy... Chyba nie wiem, czy to był akurat Lech. Gdzieś tam się wdarli kibice... Może kibice dwóch drużyn, w każdym razie się tak wyczytałem, że kibice. No i tam się prali na trybunach i gala została przerwana. No, smutne trochę, nie? Jednak dobrze, kiedy ten sport jakoś ludzi łączy i... Co, może niedługo będzie tak jak z piłką nożną, że czasem na niektóre mecze to wiadomo, że nie pójdzie sobie ojciec z dzieckiem, bo się będzie bał, nie? Bo tam przychodzą sami kibole i gazy i się rzucają tam w siebie czymś, no to na taką imprezę się nie idzie z dzieckiem małym na przykład, nie? Nawet jeśli są te różne sektory, nawet jeśli starają się to jakoś ludzie zorganizować, to mimo wszystko jednak jakiś rodzic może się bać i ma do tego prawo jak najbardziej. Ludzie się zastanawiają, czy Elon Musk nie wariuje już trochę, czy jego ekscentryzm po prostu, nie wiem, nie zaszedł za daleko. Moim zdaniem niekoniecznie. No, nawet jeśli mówi, tak jak teraz, że chce być trochę jak Noe i przenieść życie z Ziemi na Marsa, to co w tym jest takiego strasznego, nie wiem, jakiegoś odjechanego? No jest to całkiem realna wizja. Czemu nie? To, że na przykład teraz jest to problematyczne, to nie znaczy, że za 20 lat dalej będzie bardzo problematyczne, nie? A za 50, a za 100, no nie osiągnie się nic, jak się nie zacznie nad czymś pracować, nie? Więc dobrze, już teraz udoskonalić różne wynalazki, dopracować różne odkrycia, zacząć pracę nad czymś, co jeszcze jest albo w ogóle nie rozpoczęte, albo w powijakach, nie wiem, jakaś terraformacja, urządzenia do terraformowania tego Marsa, jakieś plany nad sztuczną atmosferą, takie rzeczy, nie? Nie znam się zbyt dobrze, ale tak sobie wyobrażam, że ktoś to musi zacząć, ktoś musi rzucić odważny pomysł i no wiadomo, przedsięwzięcie olbrzymie. Nie wiem, czy kolonizacja Marsa w przyszłości nie przysporzy się do powstawania jeszcze nowych konfliktów tutaj na arenie międzynarodowej, nie? Naszej, jeszcze póki co ziemskiej. No bo zaraz się zaczną kłócić wszyscy o tego Marsa, być może. Im bardziej on będzie realny, im większe korzyści będą z kolonizacji tego Marsa, im więcej będzie perspektyw, żeby tam, nie wiem, otwierać rynki może w przyszłości, no to tym więcej będzie zadymy, wiadomo, takie życie, taki świat. Chyba że w międzyczasie też się jakoś udoskonalimy mentalnie, przejdziemy też pewną ewolucję i dokonamy, można powiedzieć, pewnych odkryć związanych z postrzeganiem świata, z podejściem do życia, z ocenianiem takich zjawisk jak wojna, tortury, niewolnictwo, nadmierna konsumpcja, to też taki temat do przerobienia na najbliższy czas, nie? Dla nas ziemian. Nadmierna być może konsumpcja, chociaż są i tacy, w tym momencie jak zwykle wódz Wielki Niepokój oczy otworzył. Czy ja słyszałem nadmierna konsumpcja gdzieś? Nie ma czegoś takiego, i się już zdenerwował tam i biega i zło rzeczy. Nie ma czegoś takiego nadmierna. No niektórzy mają takie podejście, ja się nie śmieję, ja sobie tak trochę parodiuję bardziej, bo to jest też jakiś temat, właśnie konsumpcja, nie? No też temat przeludnienia też czasami dyskusyjny. Niektórzy twierdzą, że mamy aż nadto miejsca na Ziemi, a nie podają to jako argument, który ma w ogóle całą dyskusję zamknąć, najlepiej od razu. No a właśnie ja tak nie uważam, akurat z tym się nie zgadzam. Uważam, że bardzo problematyczne jest przenoszenie wielkich mas ludzkich z miejsca na miejsce i to nie jest żadna gierka komputerowa, gdzie sobie porozstawiasz w wolne miejsca. To jest bardzo problematyczne. Ale z drugiej strony problem przeludnienia to nie jest coś, co się pojawi na pstryknięcie, tylko on będzie się stopniowo pojawiał, a my z drugiej strony stopniowo musimy jakby pracować nad tym, aby możliwości przenoszenia ludzi w razie czego, żeby to było realne, tak, że można jakoś zagospodarować. Przygotowali się do zagospodarowania takiego, nie wiem, awaryjnego zmiany granic, wiecie, no dzisiaj coś takiego jak zmiany granic to jest raczej nierealne i prędzej ktoś będzie bronił swoich granic, tak jak teraz mamy problem wojny na Ukrainie. Ktoś broni swoich granic i raczej na tym etapie jesteśmy. A może, ale to nie zmienia faktu, że kiedyś będziemy na pewno inaczej patrzyli trochę na świat niż dzisiaj. To też się zmieni, nie tylko wynalazki, nie tylko nowe urządzenia elektroniczne i coraz większy ekran w naszym smartfonie, coraz większy ekran. Może dojdziemy do tego, że będziesz nosił wielki taki ekran na plecach, bo jest taka rozdzielczość wspaniała i takie możliwości, że warto nosić na plecach ten ekran ze sobą. Ciekawe, czy kiedyś się pojawi coś takiego jak ciuchy wyświetlające różne obrazy na sobie, jakby tak, że tekstura się zmienia, nie? Na pewno się pojawi. To już teraz są, gdzieś tam można kupić sobie pewnie jakieś podkoszulki, na których coś się zmienia, tak dalej, ale to wszystko jest egzotyka, nie dla masowego odbiorcy. No, a ja mam na myśli coś takiego bardziej na modłę cyberpunkową, że ludzie powszechnie noszą jakieś dziwne właśnie ubrania. Swoją drogą, naprawdę pięknie jest zaprojektowany ten świat w grze Cyberpunk. Stroje, świat, architektura, wszystko to jest moim zdaniem na najwyższym poziomie. Ciężko by to było jakoś lepiej zrobić, fajniej. Wszystko jest naprawdę świetnie zaplanowane. Budynki, wnętrza są po prostu ciekawe, ładne, interesujące. Są różne takie jakby rozwiązania ciekawe, nie? Wiem coś o tym, bo temat projektowania różnych wnętrz też nie jest mi obcy, więc wiem, że to czasami ciężko coś wymyślić, co będzie fajnie wyglądało, nie? Co będzie. To trzeba patrzeć na różne rzeczy, żeby to było w miarę praktyczne i realistyczne, żeby to nie było jakieś pomieszczenie czy budynek z dupy całkiem, nie? Gdzie po prostu nie ma zachowanych pewnych zasad ergonomii nawet, no bo tak niektórzy, co się zupełnie nie znają na wnętrzach, na architekturze, to mogą robić różne dziwne rzeczy, nie wiem, łączyć ze sobą różne w bezsensowny sposób, różne style architektoniczne. Chociaż innym razem to z kolei przyniesie ciekawy efekt, łączenie różnych styli architektonicznych, nie? Z różnych epok całkiem i tworzenie czegoś nowego na tej zasadzie. No. Też przez jakiś czas się zastanawiałem na przykład nad grubością ścian. Jak właściwie grube są ściany? Starałem się obserwować w różnych miejscach, a to nie jest zawsze takie proste, bo są różne takie triki architektoniczne, że nie do końca ta grubość ściany jest wyczuwalna, nie? Czy to są w ogóle dwie warstwy ściany, jakieś ocieplenie w środku. W ogóle no to już wiadomo, że w grze komputerowej to się upraszcza. No ja nie robię w środku ocieplenia i nie ciągnę rur gdzieś wewnątrz ścian, nie? Ale te rury z kolei też muszą się gdzieś tam pojawić i jako element wystroju, tak jakby można powiedzieć, bo tak trochę się patrzy przy projektowaniu plansz, wnętrz, do różnych gier, nie wiem, też dzisiaj i do filmów, bo czasami dzisiaj się robi przecież całe wnętrza komputerowo. No, przy okazji mogę wspomnieć, że w Kung Fury właśnie też całe wnętrza są wyrenderowane często i na green screenie potem nałożone za aktorów. No więc, no, ostatecznie gdzieś tam wykumałem, że te ściany mają różną bardzo grubość. Trzeba to dopasować. Nie ma jakby tak z grubsza jednej obowiązującej, którą mógłbym zastosować. Czasem są dość cienkie te ściany, czasem aż zaskakująco grube, więc może to są faktycznie tak dwie warstwy trochę i tam w środku coś. No oczywiście, że tak, no ale w różnych miejscach też to różnie wygląda. Na przykład też ściana nośna będzie masywniejsza i grubsza niż ścianki działowe, wiadomo. Tylko, że problem jest też taki, że w grach gry się rządzą trochę innymi

napisał, przy takich podróżach największym problemem jest brak grawitacji, który z upływem czasu wpływa na ludzkie zdrowie na poziomie molekularnym. No tak, tak. Pewnie początkowo gdzieś tam się zakładało, że to wyniszczenie organizmu kosmonauty to wynika z tego, że on tam mniej ćwiczy, czy się mniej rusza, coś takiego, ale jest coś takiego, że w ogóle te inne, tak skrajnie różnie inne warunki do życia niż tu na Ziemi, jakoś wpływają w ogóle tak ogólnie na poziomie komórkowym właśnie, nie? Już na przebywających w kosmosie. Nie wiem, zwiększone promieniowanie słoneczne. Nie wiem, z czego to wynika nawet. No, ciekawe, czy na przykład ciągłe oddychanie przez butlę tlenową, to czy to też ma wpływ, nie? Na zdrowie. Wszystko ma wpływ, więc nie ma co się zastanawiać. Pytanie tylko, czy większy, czy mniejszy. No nie wiem, ja nie chciałbym być chyba kosmonautą lub astronautą, jak to woli. Być może kartki będą na węgiel. Węgiel na kartki i kartki na węgiel. Można powiedzieć i tak, i tak. Więc czarne złoto, czarne złoto. Tak się czasami mówi na węgiel, nie? Czarne złoto i dziś nabrało to zupełnie nowego znaczenia, można powiedzieć. No więc cóż, no, człowiek musi kombinować, wymyślać sobie nowe sposoby, żeby zaoszczędzić, żeby żyć trochę bardziej ekonomicznie, no to jest nieuniknione. No chyba, że ktoś w ogóle żyje sobie bardzo dostatnio i się w ogóle nie przejmuje takimi pierdołami. Jest to dla niego najmniejszy problem, tak? Jakieś tam zwiększające się ceny różnych rzeczy. Chociaż to ciężko tak powiedzieć, bo osoby zamożne mają też swoje większe wydatki, tak? No z tej racji, że żyją sobie trochę na wyższym poziomie materialnym. Wiadomo, że o droższy samochód trzeba bardziej zadbać i droższa będzie naprawa pewnie drogiego samochodu, luksusowego, jak się zepsuje. Duży dom też wymaga większych inwestycji. Utrzymanie swojego domu na poziomie jakimś też ciekawym, no to też pewnie kolejna inwestycja. Mam kolegę, który właśnie już jakiś czas temu wynajął swoje jedno z mieszkań Ukraińcom i no wbrew temu, co usłyszałem gdzieś tam na tych kamratach całych, tam już snują takie opowieści, że przyszedł Ukrainiec, coś tam zrobił. A ja tu słyszę z życia bardzo pozytywne opinie, że problemów żadnych nie ma z nimi, nie? Nikt. A już z dwiema osobami co najmniej na ten temat rozmawiałem. No więc ja raczej z kolei mam pozytywne świadectwa. Także co tu jeszcze się działo? O, księża się czują dyskryminowani. To jest dobry temacik. Księża się zawsze czują zaatakowani, dyskryminowani, bo to jest taki trochę zawód. To się wpisuje w zawód polskiego księdza. Wiecznie się czuć dyskryminowanym. A nie podoba się to, że w harcerstwie, w Związku Harcerstwa Polskiego chcą jakby dopuścić taką opcję, że ktoś nie podejmuje tam przysięgi z Bogiem na ustach, tylko bez Boga na ustach. Ma też taką opcję. Może sobie na jakąś tam rotę przysięgać, ją odśpiewać, coś takiego, w której nie ma odwołania do Boga. W przeciwieństwie do innej pieśni patriotycznej, w której jest odwołanie do Boga. No i stworzenie tylko takiej opcji, że wybierz sobie, już wkurwiło księżulków, naszych dobrodziei, uważają, że to jest atak, dyskryminacja. No to jest trochę nie fair takie postępowanie, bo jednak walczymy gdzieś o wolność wyboru chyba, nie wiem, chyba, że są tutaj zwolennicy zamordyzmu i narzucania innym swoich poglądów. Ja raczej jestem za opcją wyboru, niech każdy sobie, ktoś chce, to niech sobie z Bogiem na ustach, a ktoś może niekoniecznie.
bardziej taki świat. No i wkurza mnie,

wkurzają mnie ci księżurkowie. Pod dupami im się po prostu coraz bardziej pali, tym bardziej, że młodzi no, odchodzą od kościoła, a tu jeszcze dać do wyboru. Tak więc nie podoba się. No ale z drugiej strony kościół katolicki pada też ofiarą dyskryminowania, a właściwie ataków, bo tak trzeba to nazwać. Wyobraźcie sobie, że co najmniej 50 osób zginęło w kościele w stanie Ondo w południowo-zachodniej Nigerii. Napastnicy zaatakowali wiernych w czasie niedzielnej mszy. Wcześniej informowano o 20 ofiarach śmiertelnych. No a teraz już co najmniej 50, czyli jakaś masakra katolików, tak? No tak, czytam tutaj, że uzbrojeni mężczyźni weszli do kościoła podczas mszy. No, księdza powalili, kilku uczestników i podłożyli ładunki wybuchowe, czyli atak terrorystyczny, można powiedzieć. To nie jest jakiś atak taki, że wpadają z maczetami, tylko jak ktoś już ma ładunki wybuchowe przygotowane i chce zniszczyć jakiś budynek, to już nie jest masakra, to już nie jest morderstwo, tylko to jest atak terrorystyczny. Coś, co powinno się mieć w tej skali jakby największą siłę, znaczenie, bo może wiecie, nie wiem, amerykańska walka z terroryzmem stępiła trochę nasze jakby poczucie, ile to słowo znaczy, atak terrorystyczny, no bo śmiejemy się, że USA walczy z terroryzmem i zajmuje sobie jakieś tam se tworzy takie pseudokolonie swoje, nie? Na świecie cały czas ingeruje w ustroje, zmienia rządy sobie takie i na surowce ma chrapkę. Tak niektórzy są przekonani, że to jest zjawisko bardzo no, ważne, o którym trzeba koniecznie rozmawiać. Są i tacy. Ja troszkę mniej jakby tutaj... Znaczy trochę inaczej do tego podchodzę, okej. Ale to nieważne. Ważne, że cały czas na świecie dzieją się takie rzeczy. No, w USA kolejne strzelaniny i pamiętacie, jak mówiłem, że coś moim zdaniem za dużo trochę tych strzelanin w tak małym przedziale czasu, nie? I znowu strzelanina. Tym razem przed klubem nocnym zginęły 3 osoby. Tyle samo osób trafiło tyle samo osób straciło życie w związku z wydarzeniami w Filadelfii. No dobra, no nie ma co się tu w szczegóły nawet specjalnie zagłębiać, bo co nas to interesuje, czy 14 osób zostało rannych, czy 15, czy zginęły 3 osoby, czy 4, to nie jest aż takie w sumie ważne. Znaczy, w pewnym sensie jest, ale tak od strony samego omawiania samego wydarzenia, to nie wiem, czy akurat jest... No i znowu kolejne strzelaniny, tak jakby może faktycznie ktoś się szykował do tego, żeby opinię publiczną wpłynąć, zrobić jakieś referendum, zmienić prawo w USA dotyczące posiadania broni. No o tym już sporo rozmawialiśmy, więc nie wiem, czy jest sens nawet taką akurat dyskusję ciągnąć. Ale kolejny jakiś sygnał, że coś za dużo tych strzelanin, co nagle wszyscy... No też pojawiły się takie głosy u nas też, że to na zasadzie naśladownictwa trochę, nie? Że inni naśladują. Jest to jak najbardziej sensowne, nie? Też może tak być. I jeszcze kolejny wypadek znowu z USA, tym razem dwulatek zastrzelił ojca na Florydzie. Matka oskarżona o zabójstwo, to jakaś dziwna sprawa. No, po domu się pamiętają karabiny maszynowe, tak? Bo to w ogóle z jakiegoś karabinu chyba zastrzelił, czekajcie, sprawdzam jeszcze, jakiej broni. Z broni palnej jest ogólnie, nie wiem, z Magnum 44. Masakra, nie? I ten ojciec sobie coś tam grał na konsoli czy coś, a drugie dziecko, takie nieświadome pewnie, nie? Zobaczyło, że tu się strzelają, tu karabiny. To jest taki poziom dziecka często jeszcze, takiego maluszka. On jeszcze wielu rzeczy nie kuma, nie?
No i strzelił, to wypadek można powiedzieć. No ale znowu ofiary, znowu broń palna. Niezależnie od tego, czy jest to jakaś operacja pod fałszywą flagą kierowana przez rząd, gdzie są statyści, aktorzy, dezinformacja w mediach, czy po prostu tak się zdarzyło, mogło też się równie dobrze tak po prostu zdarzyć, no to media, rząd mogą wykorzystać pewien wiatr, który dmie w żagle, nie? I płynąć na tej fali, na fali też pewnego społecznego zniechęcenia, może tą bronią i tak dalej, bo widzę, że są jakieś manifestacje takie pacyfistyczne w USA, też widzę tutaj ludzi na zdjęciach z transparentami pod Białym Domem stoją, mają przekreślone karabiny i jest tych ludzi, tu jakaś tutaj grupka większa, pewnie. No, też no, tutaj jest to normalne chyba, nie, że pacyfistów jest sporo. Może nawet u nas też są pacyfiści, i powiedzą, że ja bym wolał świat bez broni. Dobra, jest to może trochę takie idealistyczne, a nie pragmatyczne. Ale tak uważam.

o tym, że Rosjanie okradają się podobno już sami siebie, nie? Po prostu pojawiają się różne nieuczciwości, różne hachmenty przy okazji dzielenia tych łupów. One są zbierane do różnych magazynów, chowane w różnych miejscach i potem jest, w jakiś sposób są dystrybuowane. Czyli co? Oni to tak kradną bardziej na kupę, tak? Kradną na kupę i potem się dzielą łupami, tak jak zbóje na jakimś filmie. Mają tam górę, tutaj jakaś skrzynia ze złotem, tu jakiś miecz, tu tutaj złote monety luzem, tu naszyjniki, tu drogie kamienie. Tylko to jest taka inna górka trochę. To są telewizory, komputery, wszystko na kupę. I potem dzielą sobie na podstawie zasług na przykład. Kto zamordował najwięcej ludzi, to dostaje największy telewizor. Kto trochę mniej, a kto w ogóle się gdzieś krył, nie chciał walczyć, to dostanie tylko jakiś tam telefonik malutki. Może tak jest. Na to wychodzi.

0: No, sporo jest niestety nieuczciwości na tym świecie i różnych oszustów. Było już wspominane w Nocnym Radio, w innej audycji, o tym właśnie, że bardzo niektórzy mogą popłynąć i stracić nawet prawie że 1 000 000 złotych, jak jeden Amerykanin, który się kręcił po polskich nocnych klubach. No potem się okazało, że te kluby to jest ich cała sieć i właściwie pod jednym zarządem. Różnie się nazywają, różnie wyglądają, ale jest to no, wszystko robione w tym samym trochę stylu i z takim samym zamiarem. W tych klubach jest bardzo dużo kamer. Te kamery potrafią czasem nieraz nawet zgrać, jak ktoś wpisuje jakiś pin na komórce. No, no widać, gdzie palcem uderzył. Jak masz wyższą rozdzielczość, zrobisz sobie stopklatkę, tam przejedziesz klatka po klatce, to można ten pin w sumie nagrać, jak ktoś wstukuje, nie? Łatwo. I też kelnerki są odpowiednio przeszkolone, że mają oszukiwać ludzi, dawać im do picia też różne podejrzane substancje z dodatkiem czegoś tam, alkohol z czymś tam wywołującym stany psychodeliczne wręcz, bo ludzie no, nie kumają już, gdzie są, z kim rozmawiają. No i wyobraźcie sobie, widzisz jakąś tam, nie wiem, wróżkę piękną z Krainy Czarów i ona ci mówi: witaj, podróżniku. Potrzebny mi twój pin do komórki, tylko tak uratujemy świat. A ty taki w ogóle jakiś zdragowany, coś tam ci dodali, jakieś piguły srogie, nie? Tak, wróżko, mój pin to 1, 4, 2, 9. A ona: dziękuję ci, to teraz udam się. Twoje pieniądze uratują krainę Nibylandię. Ja mu truwa, no, a na drugi dzień ty tak się budzisz i co się stało się? Co się stało się? Gdzie moje pieniądze? No i temu Amerykaninowi akurat kilkanaście kart różnych opróżnili i się zebrał prawie 1 000 000 złotych. No, bardzo kosztowna wycieczka do lokalu. A zbóje, jak to zbóje, może jeszcze byli na tyle bezczelni, że na końcu przyszli rachuneczek, jeszcze mu rachuneczek dali. Ogołocili go na prawie 1 000 000. I jeszcze na koniec, to jeszcze pan musi tu zapłacić za szampana. No cóż, no każdy grosz się liczy, nie? Grosz do grosza i będzie kokosza. No nie wiem, ja bym tępił, niszczył, bo to rozpierdala wszystko. No i co, jak wszędzie będą złodzieje, wszędzie będą oszuści, to co, to będziemy się bali już wszystkiego, nie, świata. I słusznie będziemy się bali, bo wszędzie będą cię oszukiwali. Trzeba walczyć. Taki klub to powinno być przyjemne miejsce dla kawalera, dla, nie wiem, dla kogoś, kto, no bo tak raczej też bym był za tym, żeby ktoś, kto jest żonaty, się nie pałętał chyba po takich klubach. Chociaż może, nie wiem, raz czy dwa razy z ciekawości. Może tak, nie? Ale tak, żeby nie chodzić, no to wiadomo, coś już tam nie halo, nie? Jak za dużo mąż na przykład chodzi po takich klubach, okej. Okay. Ale to każdy wedle uznania. A może on i ona pójdą razem do takiego klubu. Też mogą być takie przypadki, nie wiem. No i co? I to niech to będzie przynajmniej miłe miejsce jakieś, gdzie zobaczysz sobie piękną kobietę tańczącą na przykład. Jakiś taki klub go-go, to dla mnie nic złego na przykład, nie? No, także niedługo spotka nas dziwna rzeczywistość, takie też ten węgiel na kartki, to potem inne rzeczy na kartki się pojawią, chleb na kartki. Ale może trzeba w tym przypadku, nie wiem, to nie oceniajmy racjonowania towarów pewnych tak z góry, że wszystkich, bo to każdy przypadek może być trochę inny. No ale z grubsza jest w tym coś niepokojącego i nigdy to nie jest oznaka, że jest wszystko pięknie, ładnie i że jest zdrowe państwo, że masz coś na kartki raczej. To raczej jest oznaka pewnych problemów, kłopotów, ale te kłopoty mogą być różne i różnymi rzeczami spowodowane. To może być nasza wina bardziej, a może być wina bardziej czegoś innego. W tym przypadku nie oceniam. Musiałbym się zagłębić dokładnie w sytuację kryzysu z cenami węgla, prądu, oleju, masła, chleba. Tak można by długo teraz wymieniać, tak całą półkę, wszystko. Ale na szczęście jabłka staniały o 20 groszy. Być może, nie wiem, coś takiego było, że jeden towar gdzieś tam staniał. Ale może to były ziemniaki. coraz więcej Polaków zalega z czynszem. I jest to problem, no, bardzo duży problem dla osoby wynajmującej, bo bardzo często taki niepłacący nie będzie chciał się zwyczajnie wynieść. I wiadomo, różni są ludzie, w każdym narodzie są różni, może to nawet nie będzie Polak, tylko Ukrainiec tym razem, bo tam też się zdarzają wielkie odkrycie, tutaj ludzie nieuczciwi też się zdarzą. No, i wśród Polaków też. No, a często są to po prostu ludzie, którzy są mocno zdesperowani, na przykład, być może, nie? I nie bardzo mają gdzie pójść. No i idą w zaparte. No, bronią się w sposób nieuczciwy, oczywiście, w sposób, no, już taki haniebny trochę, bo ten, kto ci wynajmuje, wcale nie musi być też bogaty. Może ma swoje problemy, może też ma problem, żeby wyżywić swoją rodzinę nawet. Mimo, że ci wynajmuje to mieszkanie, to oprócz tego ma jakieś inne małe mieszkanko albo domek skromny i prowadzi swoje życie. To nie musi być od razu jakiś bogacz. I jak mówi stare polskie piękne przysłowie, na biednego nie trafiło.
1: Na biednego nie trafiło.
0: PiS obiecywał, że na jesień wrócą ceny węgla ekogroszku do poprzednich, pisze Furiat. Właśnie, tak miała być luźna audycja, ale z tej racji, że dzisiaj nikt do mnie nie dzwoni, no to przelatuję przez różne newsy, które sobie zapisuję do folderka. Ja nie wiem jak wy, nie wiem jak inni nadający, ja trzymam sobie swoje różne, no, takie wiadomości, newsy, ciekawostki, ciekawe strony, które mi wpadły w oko w folderkach i ciągle zakładam nowe te foldery z kolejnymi numerami, aby mieć to posegregowane. Nie tworzę, powiedzmy, tam folderów z datami, tylko sobie zwiększam tam numerek foldera o jeden i wiem, że to są te najnowsze jakieś rzeczy z tych, co mam. No, to jest na przykład folderek z numerem 193. I on dotyczy w sumie jednej audycji luźnych gatek. Dużo linków, miniaturki kolejne pojawiające się. Jest tu trochę takiego zarządzania tym wszystkim, tymi informacjami różnymi, nie? Różne screeny, które czasem wy podsyłacie też coś, jakieś obrazki, wszystko to mam w różnych tutaj folderkach i jest ich bardzo, bardzo dużo przeróżnych. No bo wiecie, wszystkim trzeba sobie posegregować wszystko, dżingle, muzykę, tematy, materiały różne. Każdy projekt w zasadzie powinien mieć swój folder, ale to się robi problematyczne w sytuacji, kiedy korzystacie ze jeśli coś korzysta ze wspólnych źródeł i na przykład teksty i jakieś inne, nie wiem, strona internetowa, plansze. Trzeba by tu trochę wszystko ładnie od nowa trochę poukładać na ekranach naszych, bo trochę się zrobił groch z kapustą, więc to już moja rola, żeby się tym zająć. No, więc trochę się boję sytuacji, która się pojawi na zimę, nie? Gdzie ceny będą jeszcze wyższe, gdzie już wszystko będzie tak mocno drogie, grzanie, prąd, gaz. Wiadomo, że tego więcej zimą idzie. No, prądu też, myślę, bo to jednak jest różnica, jak się bardzo wcześnie robi ciemno i bardzo późno jasno. Czy jakoś tak? Więc więcej można świecić, więcej można grzać. Trzeba nawet. No i trochę się boję tej sytuacji, jako jedna z tych osób, które tak żyją sobie trochę na styk, nie? Więc jest to jakoś tam wyzwanie. No. No dobra, słuchajcie, to ja nie będę przynudzał. Jak nikt mi nie dzwoni, to będzie taka krótsza audycja, a może coś wieczorem się pojawi jeszcze. Może Czektul, Gumball albo Ania zdecydują się wejść na antenę, na przykład. Też coś takiego się może zdarzyć, choć ja na razie nic nie wiem na ten temat. Ale sprawdzajcie, sprawdzajcie. Trochę nam subów ostatnio przybyło i to się bardzo cieszę. Ktoś tu jakąś akcję pewnie zrobił, bo no tak z 20-30 nagle subów się pojawia. No, na pewno coś koło 30, myślę już. Bo już prawie mamy 2900 tutaj subskrypcji. No, jak dojdziemy do 3000, to wiadomo, trzeba to jakoś uczcić i zrobić jakąś audycję, może taką ze wszystkimi nadającymi. Jeszcze luźniejszą. Będziemy tak poluzowywać w nieskończoność, aż się zrobi całkiem luźno. No, taką trochę imprezową, jubileuszową może po prostu. Jubileuszową, drodzy państwo. No i tak więc, jeśli się ktoś waha, jeśli ktoś nie wpadł na to, to zachęcam, żeby tam posubować jeszcze, to na pewno jakaś super audycja będzie mocna,

0: powtórzę się też po raz kolejny, że czasy mamy takie, że czasem tak trochę ciężko wymyślić jakiś luźny temat. Mi przynajmniej, bo widzę, że inni nadający nie mają jakoś wielkich problemów z tym. Mi trochę ciężko jakieś tematy ciekawe wymyślić. Może to takie usprawiedliwianie się trochę i taka auto, jakby to nazwać, sam nie tak sobie wmówiłem trochę, że ciężko o dobre tematy, bo mi się zwyczajnie wygodniej prowadzi luźne audycje, zawsze coś tam skapnie, jakieś donejciki, wiadomo, te. Może mi się po prostu nie chce przygotowywać wartościowszych audycji, ciekawszych, i się usprawiedliwiam, że o, tu ciężko o tematy, to wszystko już było, już 1000 audycji zrobiłem, już mi się nie chce, już jestem stary. Może. Na pewno trzeba mieć na względzie taką ewentualność. Niedługo wszyscy przejdziemy na dietę ziemniaczano-cebulową, prorokuje Łukasz na czacie. No, taki chłop pańszczyźniany to, jak chyba wszyscy wiedzą, no nie za dużo tego mięsa jadł. Od święta być może nawet tylko. Jak miał jeszcze jakiś zakaz, żeby sobie pójść do lasu i upolować coś, jak go nie było stać zwyczajnie. I wpierdalał różne warzywa strączkowe, kasze. Potem ziemniory, jak się pojawiły, to się spodobały polskiemu chłopstwu. No a wcześniej nie mieli takich ziemniorów i różne rzeczy. Były takie okresy głodu w ogóle wśród chłopstwa pańszczyźnianego, że wręcz robili sobie jakiś chleb z kory drzewnej, zdrapujesz korę, mielisz, potem jakieś chlebki, starasz się z tego zrobić. No wiecie, to już taka skrajna bieda i skrajne niedożywienie. No, zależy może jak na jakiego pana się trafiło, jeden ci więcej zostawił, drugi mniej. No ale raczej nie było to takie, wiecie, bogate wyżywienie. Dzisiaj jemy naprawdę, bo tak często marudzimy, że dziś tak podle jemy jako ludzkość. Kupujemy tak wytanione, podłe rzeczy, nie? Sama chemia i tak dalej. Ale tak porównajmy sobie. Chłop, który powiedzmy, no nie za dużo tych witamin różnych je, ma duże niedobory, ma cholernie monotematyczną dietę. Tu z mleka strasznie dużo, te jajka jakieś, no ta kapucha. Nie stać go na jakieś takie różne bardziej wykwintne rzeczy, na mięsiwo dobre, jakieś tam, nie wiem, jakieś masło, coś, wiecie, tylko tak żre tą kapuchę, jaja. I pytanie, że to takie dobre, czy on tak zdrowo żyje. Ja myślę, że nie, że prędzej tym chłopom zęby zaczynały wypadać od takiego jedzenia, nie? Tu w ogóle właśnie jakaś bieda, zostało mu tylko trochę zboża, gdzieś tam w lesie coś. Czytałem, że bardzo popularne było uzupełnianie sobie w ogóle właśnie tej diety owocami, darami mamy natury, nie? No i się łaziło często na różne, na maliny, na grzyby. No bo wiadomo, no taki grzyb, to zawsze się go zbierze trochę, nie? Ale też pewnie było tak, że poszli jedni i wyzbierali zaraz wszystko i drudzy już się nie załapali, nie? I tylko maliny mieli. No więc, no czytałem, że w rezultacie dosyć podle jadł ten chłop pańszczyźniany. Ja kiedyś twierdziłem, że nie tak źle, ponieważ kapucha, różne kasze, to są zdrowe rzeczy. No ale mimo wszystko, no to taka bardzo uboga dieta. Mało wartościowa. Mało też przyjemna, no bo chcielibyście tak wpierdalać cały czas jakiś na przykład albo twaróg se zrobicie, jak macie trochę mleka i tym mlekiem popijecie i sobie jeszcze ser macie, jeszcze kawałek sera z mleka, a na śniadanie zupa mleczna z kawałkami chleba. Chleba se powrzucacie do tego mleka. No to byście nie byli zbyt chyba szczęśliwi, nie? Tak jedząc. A dzisiaj, popatrzcie, tu jak... Mięso jednak drogie, ale każdy, nawet ubogi słuchacz czy słuchaczka, czasem sobie kawałek tego mięska zjecie. Tu jakieś warzywka, tu sobie jakiś makaron ugotujecie z sosem, tu coś, tu zupka, przeróżne rzeczy. Do tego jeszcze jakiś tu suplemencik diety, tu cukierasek. No tak, nawet skromnie żyjąca osoba, myślę, że nadal mimo wszystko, mimo drożyzny, jakoś tam sobie zajada, pchnie je ogółem. No, sami mleczni ludzie, pisze Anna. Wśród tego chłopstwa, tak? Sami mleczni ludzie.
1: najmądrza! Brawo!
2: Śmiechu warte. Ha, ha, ha!
3: Ja nie widzę żadnych szans rozwoju nocnego radia. Żadnych. Już, koniec.
4: Co się stało się? Co się stało się?
3: Ja nie widzę żadnych szans rozwoju nocnego radia. Żadnych. Już, koniec.
5: No, beknąłeś.
6: Absolutnie.
5: No, tak, tak. Nie wstydzę się niczego, co robiłem. O, dobra, za wyjątkiem tego radia trollerskiego, które współzakładałem. No, że to było zakładane.

0: po prostu poszli spad...
1: Nie mówi tak, człowiek.
0: A daj mi powiedzieć,
1: daj
0: kurwa.
1: Daj mi, ja mówię,
0: a
1: ja
0: ty, kurwa, skurwy, ty nie pierdolony.
2: Z niego wyszło już 6 demonów, jeszcze siedzą!
3: Synek! Synek! Bak ja cię pierdolę, to cię krew zaleje!
4: Wiesz co, przestańcie taka ale dziękuję za pieniążki.
5: No, także no, nie było dzisiaj z waszej strony żadnego le, ani nic, całe tej, nikt, że zadzwoni czy coś, ale za pieniążki dziękuję. Dziękuję wam za pieniążki, kochane. No, dziękuję wam za kochane pieniążki, drodzy słuchacze. Ostatnio, nie wiem, czy to ode mnie nie podłapali, ale kogo bym nie słuchał na jakimkolwiek kanale z tych tutaj jakichś pokrewnych, zaprzyjaźnionych, nie wiem. No, gdzie się znamy, tak, między sobą, to różni nadający w różnych innych radiach, że tak powiem, mówią do słuchaczy per kochani. To może to ja podłapałem? Nie. Ja zawsze po prostu, ja to szczerze mówiłem, kochani. A oni tak udają tylko i mówią, kochani. Ode mnie się nauczyli.

0: bo ja jestem trolem z nocnego radia, ale to
1: o, ważne. O, kochany, nocne radio, to nie, to
0: no trudno, ale tam, wiesz, niektórzy się też lubią, nie bój się, to nie tak, że...
1: Może lubią, ale ja tam tych panów nie lubię, no to wiesz, no. No to dobra, są złe wilki, to są złe.
0: Ale ja się lubię i niektórzy się też tam lubią. No nie, to... bo się krawiec tam słucha ciebie i czasami...
1: No to dziękuję, ja nie słucham. Mówię, że ja, nie słucham. Ja nie słucham nocnego radia, nie wiem, co oni robią, nie obchodzi mnie to tak naprawdę.
0: Dobrze, pozdrówka, dobrze. Tak czy inaczej od psycho masz pozdrówki tutaj.
1: Dobrze, dobrze, nocnego radia. Dobrze, trzymaj się.
2: No, tu pozdrawia, a potem dzwoni i przez pół audycji go tam troluje. No może nie troluje, nie wiem, nie słuchałem w sumie jeszcze telefonu psycho do Teorii Chaosu. Muszę sobie posłuchać, zaraz sobie posłucham. No, coś sobie zjem, coś se posłucham, coś se podumam. Podumam sobie nad sensem istnienia. O. Wy też tam do pracy, do roboty się brać, bo każdy ma swoje obowiązki. Wy tam na przykład coś klepiecie w klawisze, albo przestawiacie skrzynki, albo gdzieś jedziecie, albo coś wkładacie, albo coś wyjmujecie. No właśnie. Tak się dzielą ludzie właśnie w tych zawodach, na takich, co coś wkładają i na tych, co coś wyciągają. I takie pytanie może, kolejny temacik na audycję. Czy wy więcej wkładacie, czy wyciągacie? Bardzo chciałem usłyszeć właśnie kogoś, kto by się pochwalił, czy wkłada, gdyby powiedział od razu, jak wkłada, gdzie wkłada, komu, w co, gdzie, jak. Różnie to może być. Czy więcej wyciąga? Otóż wiadomo, że żeby wyjąć, trzeba najpierw włożyć. To powie każdy, kto się zna na pieniądzu. Trzeba najpierw włożyć, żeby wyjąć. Nie da się wyjąć, chyba że wyjmiemy to, co ktoś inny włożył. Ale to się taki ktoś się nazywa oszust albo złodziej na przykład. Więc różnie to jest z tym wkładaniem i wyciąganiem. No słuchajcie, naprawdę to już 10 razy groziłem, że se pójdę, jak nikt nie zadzwoni. Więc po raz 11 uprzedzam, że jak nie będzie żadnych telefonów, to rozważę, czy nie zakończyć przedwcześnie audycji.
3: Panie, że Etam się dołączył, bo naprawdę lubię tego faceta. Ten facet ma tak w nocnym radiu i byłem parę razy i musiałem zwalić się, oporę zrobić. Musiałem
4: dobra, zrobić. Dobra, rybka, przestań.
3: Musiałem zrobić oporę.
4: Przestań.
3: Tam, ale Etama podziwia, bo to jest gościa, który wytrzymuje tych jełopów, potrzebę i krawca.
4: No mam nadzieję, że was sprawiedliwość dopadnie.
2: No właśnie. A to wszystko jest...
5: Śmiechu warte. Ha, ha, ha.
2: No właśnie, wszystko jest śmiechu warte. Można też mieć takie podejście do życia, że właściwie tak z grubsza to wszystko jest śmiechu warte. I to są osoby na pewno takie, które nie mają wspomnianego kijaszka w dupie. Są też, w drugą stronę są i tacy, którzy powiedzą, że nic, absolutnie nic. I chciałbym, żeby to wybrzmiało. Nic na tym świecie nie jest śmiechu warte. A są też tacy bardziej umiarkowani ludzie, którzy powiedzą, że niektóre rzeczy są śmiechu warte, niektóre rzeczy nie są śmiechu warte. Co mnie to obchodzi? No, przerywnik muzyczny to już był wcześniej. Nie mam przygotowanego za bardzo innego. Mam tu jedną taką niewiadomą. To Kasia podesłała linka z jakąś piosenką, która może się spodobać. No, nie, no to jak Kasia wysłała, to posłuchajmy. To ufam, że jest to coś ładnego.

0: jesteśmy ty.
1: No, całkiem zgrabna nuta i przede wszystkim niegłupi tekst, nie? Samo to, że tu na czacie Van Dust się zastanawia właśnie, co autorka miała na myśli, zakładając, że to autorka pisała tekst. Na pewno ona śpiewa, ale czy ona pisała tekst? No to... No bo Van Dust twierdzi, że skąd ona wie, jaki jest sens istnienia? Dlaczego, skąd wie, że życie odbiega od sensu istnienia, skoro nie jest, każdy może sobie właściwie samemu zdefiniować, no to już bardziej według mnie, każdy może sam sobie zdefiniować sens życia. Nie ma jednego obowiązującego ogólnie nas wszystkich. To by było nie do zniesienia. No. A formacja, zespół nazywa się Shata QS. Nie znałem tego. No, w każdym razie coś wartościowego i napisane jest ze 432 Hz. Do dziś nie mam przekonania, czy ma to jakieś faktyczne odbicie, nie wiem, w jakości dźwięku, w tym jak go odbieramy, czy też nie jest tak, że stało się to modne pisanie sobie, że masz 432 Hz i właściwie nic z tego za bardzo nie wynika. Tak, też może być. Pamiętajcie, że jak podsyłacie mi jakieś fajne muzyczki na przykład, na przerwę muzyczną, to zwróćcie uwagę, czy nie są one przypadkiem z oficjalnego profilu jakiegoś zespołu, bo to wtedy jest dużo większe ryzyko, że audycja zostanie przyblokowana, że nie będzie się nawet dało wykasować tego utworu, bo też tak czasami bywa. Czasami się da, czasami się nie da. Bo można audycję w razie czego jeszcze spróbować wykastrować po prostu z tej treści, która uniemożliwia jakby publikację tego nagrania. Bo właściciel kanału, bo ktoś tam się nie zgadza po prostu na taki układ, że prawa majątkowe do zarabiania na tej audycji zostają przeniesione. No, z polskimi zespołami też częściej będzie problem niż z zagranicznymi. Pewnym takim wyznacznikiem tego, czy można sobie utworek wziąć i puścić u siebie, jest to, czy to już ktoś zrobił po prostu. Czy na jakichś dziwnie brzmiących kanałach, nie? Jakiś kanał z dziśka albo coś tam, nie wiem, moje playlisty, czy to już gdzieś jest po prostu. Bo jeśli jest już u kogoś, to znaczy, że komuś nie zablokowało tego nagrania. I najprawdopodobniej skończy się po prostu na Content ID. No dziś też są chyba jest bardziej liberalne prawo dotyczące tego publikowania, tego co inni robią, bo no tyle jest tych kanałów, komentery, gdzie no, po prostu komentuje się to, co się u innych dzieje, puszcza się jakieś fragmenty. No i chyba ludzie nie mają z tym problemów, a nawet się na tym wybijają i zaczynają się tylko tym zajmować, jak Wardęga. No zajął się tylko plotkowaniem, co u kogo, kto, jak pani z Magla. Po prostu, nie? Więc jak dla mnie to stracił, bo dawne jego pranki nawet ceniłem sobie. No, ściganie się z policjantami, tam uciekanie. Ktoś może powiedzieć, że zły przykład daje. No to bardziej tu chodziło o pokazanie, czy policja jest efektywna, czy jest wysportowana, czy nie. No, czy będzie im się chciało w ogóle go gonić. No i niektórym się chciało, a niektórym nie. Jak to w życiu. Modne stało się też robienie takich krótkich przerywników, jakby takich jingli wideo, gdzie puszczamy fragment jakiegoś filmu. Jedna wypowiedź, tak? Tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta i koniec, ciach. Rozmawiają z tobą przykładowo dwie osoby, nie? Jakiś fragmencik po prostu, mówiąc najprościej. Z filmu, często czarno-białego, to w pewnym momencie stało się modne i popularne. Myślę, że jedną z takich prekursorek takich osób w programie, których to było używane często i jakby była to pewna nowość, to jest takie show Elvira, Mistress of the Dark. No, to taka też oryginalna postać, ponieważ Elvira była taka, no, taka gotycka mocno, nie? No, była czarownicą. czarownica, zawsze ubrana na czarno, specyficzna fryzura, też taka trochę jak, nie wiem, narzeczona Frankensteina, nie? No taka czarownica. Powstało parę gierek z nią, to była taka ciekawa popkulturowa postać i ona w swoich programach, gdzie mówiła o różnych rzeczach, dość krótko, w sumie to był taki niedługi program, nie? Ona coś tam się podzieliła jakąś anegdotką, coś powiedziała, jakieś swoje zdanie wyraziła i co chwilę były takie przerywniki właśnie ze starych horrorów. Bardzo ciekawa formuła. No i dziś to widzę, że co drugi zaczął to robić. Puszczać u siebie jakieś przerywniczki z blog, a to z blog ekipy, jak to robi ten drewniak w historii bez cenzury, nie? Czy inne tego typu przypadki? No, spoko. Jak dla mnie jak najbardziej okej, okay. Zawsze lubiłem takie wstawki, no ale wiadomo, co za dużo, to i świnia nie chce, więc może się to znudzić po prostu, jak wszyscy zaczną robić takie przerywniczki. To już ciężko się będzie opędzić od tych ciągłych przerywniczków, nie? Po prostu się ludziom przeje, no dajcie spokój, tu reklamy przerywniczki, tu przerywniczki banerki, a tu przerywniczki wideo fragmenty, nie? I jeszcze może, jeszcze jakieś przerywniczki. Daj dzwoneczka, daj suba, przebij piąteczkę i ściągnij kutasika na komóreczkę. No więc można się troszkę już zniechęcić. Co za dużo, to niezdrowo.

0: No, ale taki świat dzisiejszy. Trochę dajemy na to wszystko przyzwolenie, bo nas kuszą i ciągle jest taki nieformalny układ, ale ogólnie panujący, że obejrzyj reklamę, kliknij w przycisk, zainteresuj się, zasubskrybuj, to coś dostaniesz, to dostaniesz cukieraska, dostaniesz na przykład wstęp, znaczy możliwość komentowania na czacie, jak dasz subskrypcję. Bo też wielu tak robi, zakłada jest to też jakieś rozwiązanie, bo jak ktoś ma bardzo popularny kanał, gdzie masa luda jest, no to ten czat to on już tak przelatuje, że się nic nie da odczytać, więc traci swój w ogóle sens. Staje się śmietnikiem, do którego ludzie wrzucają łapki, serduszka i głupie teksty. Więc można to zwolnić trochę, tego czata, umożliwić, sprawić, żeby on zaczął w ogóle pełnić swoją pierwotną funkcję, żeby tam się dało coś napisać w ogóle, nie? Przynajmniej. Właśnie poprzez to, że włączamy ten czat tylko dla subskrybentów kanału. Sam się teraz nad tym zaczynam zastanawiać. Niby czemu nie miałbym oczekiwać, że ktoś przynajmniej zasubskrybuje kanał, skoro chce sobie tu pogadać i skoro spędza czas na czacie, tam sobie dowcipkuje albo się z kimś sprzecza, no to czemu nie miałby... Czemu nie na to nasze forum, do tej naszej salki... salki katechetycznej może. Albo takiej salki, nie wiem, jak się nazywają te sale Świadków Jehowy. Ostatnio Ewa Lipka dużo się nagadała tam, a to mnie nawet rozbawiło, bo ona rozmawiała z jakimś z jakąś bardzo religijną osobą, z jakimś tam Włodkiem, Mietkiem, bardzo takim wierzącym. Też tam padł temat Świadków Jehowy. Nie wiem, czy zarówno Ewa, jak i ten pan może mają świadkowanie już za sobą, albo Ewa ma za sobą bardziej, a tamten to świadek, tak nie do końca wychwyciłem. No i Ewa taka wkurzona była ewidentnie i tak fajnie dogadywała cały czas temu jakiemuś tam religijnemu panu, a on taki cierpliwy i powiadam ci, Ewo, że owoc zjedzony z drzewa pańskiego, a Ewa tam, weź mi tu nie pitol, już się niedobrze robi od tego twojego pitolenia, weź już, będziesz mnie tu... tego, no i taka zabawna rozmowa była nawet. No, czasami takie osoby, które mają świętą misję, nie, i chcą nas gdzieś tam lepić, nawracać, to potrafią zirytować, no. Może właśnie Ewa się wkurzyła, że ją nagabuje ciągle jakiś najlepszy przyjaciel Pana Jezusa. Jeśli dobrze zrozumiałem, to ten człowiek, ten pan, z którym rozmawiała, to on się uważa za anioła, czyli taki odjechany chrześcijanin trochę, bo on dosłownie chyba uważał, że jest aniołem tu na ziemi, że ma jakąś misję, że stał się tym aniołem, no coś takiego. Nie wiem, czy to była przenośnia jakaś, czy na serio, no wiecie, po osobach naprawdę tak mocno wierzących, wręcz fanatycznych, to się można różnych rzeczy spodziewać. Van Dust pisze. Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś na czacie dowcipkował. Aż tak źle z nami, że nie przypominasz sobie, że jakiegoś takiego przypadku, że ktoś sobie zażartował. No tak, no. W sumie nocne radio jest... Nie chciałbym, żeby nocne radio zostało uznane za medium niepoważne. No dobra, skoro nadal nie ma chętnych, mimo że przybyło już trochę luda, to nadal nikt się nie kwapi, żeby dzisiaj ze mną pogadać na antenie. No, bywają i takie dni i takie audycje. No ale to będziemy się w takim razie powolutku żegnali. Może będą zawiedzeni nieco ci, którzy jeszcze muszą popracować. To jeszcze może by sobie posłuchali. Ale no co, nie macie jak innych kanałów jakichś, że można sobie przełączyć i też coś będzie luźnego. Są jeszcze chyba jakieś takie media, gdzie nie ma kija w tyłku, co? Gdzie ludzie gadają ze sobą, gdzie można zadzwonić, opowiedzieć coś, co się przytrafiło, albo się podzielić jakimś spostrzeżeniem. Tak po prostu, nie? Do prowadzącego. I on powie, cześć, co tam słychać? To są takie media jeszcze? A może nie ma już? Może tylko nocne radio zostało. Śmiałem się kiedyś, że Martin tak w jednej audycji powiedział coś właśnie, ale to odnośnie siebie, tak? Że są jeszcze jakieś inne takie media oprócz tu mojego, gdzie można tak sobie zadzwonić, jak człowiek z człowiekiem pogadać? Chyba nie ma. No, oczywiście nie wiedział nieszczęśnik, że jest coś takiego jak nocne radio. Nie wiedział nieszczęsny. Ale są. Ale okazuje się, że nie ma zbyt wiele, bo no wiecie, są też takie kanały, radia, jak my to nazywamy. Jednak ja wolę jakoś, mimo że to nie jest takie stricte radio, że to ma pewne cechy tylko radia i tak dalej, to jednak to jest pewne, to coś mówi, tak? To coś mówi o tym, gdzie się znalazłeś. Nie jest to wesoły, zwariowany, odlotowy, cool kanałek, tylko jest to trochę radio też. Furiat pisze, nie kończ proszę. Czyli co? Czyli niektórym się dobrze słucha luźnych gadek. No ale faktycznie jest to jakiś problem, że nie ma takich mediów za dużo. Czy chociażby to nie jest świetnym powodem, dla którego warto by jednak tworzyć takie medium? Żeby sobie było jedno z niewielu jeszcze, takie, gdzie każdy może zadzwonić, kto ma tylko ochotę, pogadać, o czym ma właściwie ochotę, bo są też takie, gdzie zadzwonisz i na przykład cię zrugają, że mówisz nie na temat, że dzisiaj jest temat na przykład wpływ promieniowania elektromagnetycznego na silnik elektryczny od Tesli 2400XD GTX. No, to taki już hermetyczny bardziej temat dla fascynatów. No i będzie źle przyjęte, jak na przykład zadzwonisz i powiesz, a ja se dzisiaj szłem i tak se idę i tak se patrzę, słuchaj, ale słuchaj. No, to już trochę inna opowieść, prawda? Więc cieszcie się i radujcie, ludu nocnikowy, iż macie taki skarb, jakim jest nocne radio, prawda? No. To tak trochę w kontrze może do tych, którzy twierdzą, że to nie powinno takie być. Albo, że kiedyś było lepsze. No, pewnie było kiedyś lepsze. A teraz jest gorsze na przykład. I co w związku z tym? Nie wiem. Co z tym robimy? Co z tym robimy? Maharadża napisał, nie kończ, Furiat za chwilę dojdzie. No. Właśnie, to tak trochę zabrzmiało. Nie kończ jeszcze, Krawcze, nie kończ! Nie kończ już, jeszcze chwilę. No, nie no, jeszcze chwilę siedzę, tylko myślę, o czym tu z wami pogadać, jaki kolejny temat wam zaproponować, bo już dzisiaj zaproponowałem ich trochę. Myślę, że tak z 10 przynajmniej. Ale widać, żaden się nie przyjął szczególnie, nie zainteresował. Pewnie gdyby jakiś jajcarski temat się pojawił nagle, nie wiem, jak strzelam jakieś tam łoniaki Etama, to tak przez was uwielbiane i cenione i uważane za afrodyzjak w pewnych kręgach, to zaraz by się towarzystwo ożywiło i może nawet tu by zaczęli coś więcej pisać, dzwonić tu w ogóle. Jedni drugich by nawet informowali. Ty słuchaj, w NR jest o łoniakach Etama, dawaj, włączaj, kurde. No i to by jakoś rozweseliło was, a tak to sobie gdzieś tam coś każdy dłubie, sobie jeden się położył na wyżę i nie robi nic, drugi wręcz przeciwnie, robi bardzo dużo, pracuje ciężko, powoli się szykuje do skończenia pracy, patrzy już zniecierpliwiony na zegarek, ta osoba zerka, no już niedługo. Ale w tle jeszcze tam słychać, przepraszam bardzo, dlaczego nie zostało zrobione to? No kurwa, no właśnie, jeszcze trzeba coś zrobić, jeszcze pracować i trzeba jeszcze zapierdalać i trzeba zapierdalać, bo żeby do czegoś dojść, trzeba zapierdalać. jak to mawiają w kontestacji. I mają trochę racji. Ciężko się nie zgodzić. O wiele efektywniejsze, bardziej prawdopodobne jest. No, to po prostu działa, tak? Jak się zapierdala, to tak, to się zarobi. Jak się mało zapierdala, jak ja, to się mało zarobi. Jak się średnio zapierdala, to się średnio zarobi. No, bywa też czasami tak, że ktoś bardzo dużo zapierdala i średnio zarobi. Albo nawet mało zarobi. Już nie mówiąc o przypadkach, że się bardzo mało zapierdala i się bardzo dużo zarobi. Ale to tak bardziej wśród posłów, wśród gangsterów, nie wiem, wśród kleru ewentualnie. Niektórzy mają bardzo nietypowe prace takie, które mogłyby nas zaskoczyć, że to takie przynosi benefity. Na przykład ktoś zorganizuje zbiórkę, wyżebra na 1 000 000 zupek i za połowę tego kupi sobie coś. Sprzeda te 500 000 zupek z 1 000 000 wyżebranych zupek i przy okazji, bo on ma koszty swoje i ma swoje potrzeby też. Na przykład. Albo ktoś na przykład...
1: Michał Cieślak, 50 zł. Od dziś mam wolne jako były minister, dlatego ponadawaj jeszcze trochę, ja mam czas. A i na pocztę nie chodź, zwłaszcza w Pacanowie.
0: Jest tu ostrzeżenie od Michał Cieślak. Czy to jest może Cieślak z blok ekipy?
2: Co jest, kurwa, nazwaczy?
0: Nie wiem, czy kojarzycie postać Cieślaka. To jest piękne nazwisko, bo Cieślak, słuchajcie, Tesla, to jest, jak już kiedyś z potrzebą mówiliśmy, informowaliśmy was, to jest właśnie Cieślak po polsku. Michał Cieślak, czyli Nikola. Tylko że Nikola to jest Mikołaj. Nikola Tesla to jest Mikołaj Cieślak, a tu jest Michał Cieślak. To bardziej ten chyba z blok ekipy niż słynny wynalazca, konstruktor, geniusz. Ale i tak, widzicie, tutaj się spisał, bo aż 50 zł. Od dziś mam wolne jako były minister. Były minister. Dlatego ponadawaj jeszcze trochę, ja mam czas. Dobrze, panie ministrze, wiem, że pana czas jest drogi, ale pan pisze teraz, że pan masz czas. Dużo czasu. No, no właśnie, bo słuchajcie, jak był ministrem, no to się obłowił, nie powiem, że się nakradł, bo nie znam pana tutaj Michała od tej strony, nie wiem czy tego, ale tu chyba w Pacanowie urzędował, bo tak tu ostrzega przed pocztą w Pacanowie, że w tym słynnym Pacanowie, gdzie kozy kują, proszę państwa, no, czyli mamy słuchacza z Pacanowa. To naprawdę coś. Widać, że krawiec z nory wylazł i neta nie czyta, pisze B52. Mikołaj Cieślak. Polski artysta kabaretowy. Mikołaj Cieślak. Może jest jakiś jeszcze właśnie poseł Cieślak. Nie wiem. W każdym razie dzięki.
2: To jest kurwa rozbaczy.
0: No. No ja mam zawsze wolne. No ja mam zawsze wolne. Mam niestety, no mam pewne obowiązki swoje

to aż słyszę, jak, jakby te flaszeczki śpiewały do mnie. Takimi pięknymi głosami tam. I ręcami swymi pięknymi syrenimi, tak, chodź do nas, a ja niczym Odys między tymi pułkami idę i niewzruszony patrzę się przed siebie bo ja nie wiem, może sobie zatkam uszy zatyczkami i na oczy taka przepaska jeszcze. W sumie już rozkład sklepu znam, to jakoś tam nie widząc, nie słysząc zrobię te zakupy, nie? Tylko obawiam się, że bym przyszedł do domu, by się okazało, że nie jest to do końca to, co chciałem kupić. Właśnie, zrobiłbym taką akcję, żeby na produktach spożywczych były brailem. Jak niewidomi robią zakupy? No, ciężko im zrobić zakupy, nie mogą. Jedyne, co zostaje, to pójść do takiego sklepu, gdzie nie ma samoobsługi, gdzie jest pani sprzedawczyni lub pan sprzedawca. I poprosić, no bo... A mogliby zrobić taką akcję, że gdzieś tam na każdym opakowaniu byłoby bardzo takie malutkie, ale jednak wyczuwalne coś brailem napisane, co to jest za produkt. I wtedy osoba niewidoma mogłaby robić zakupy w takiej Biedronce czy w Tesco, no bo tak to skąd biedak ma wiedzieć, czego pudełko, jakie pudełko, jakiego produktu trzyma akurat w rękach. No ale widzicie, tutaj producenci nie zrobią czegoś takiego, bo im się to nie kalkuluje. Musieliby wydać na jakąś linię produkcyjną, musieliby linię produkcyjną lekko zmodyfikować i dorobić tam jakiś stempel, nie, który wybija po prostu na opakowaniu. Może to nawet nie na etapie linii produkcyjnej, w sensie, że pakowanie już, tylko trzeba by te arkusze, z których składa się pudełka takim stemplem, trzeba by w nim wytłoczyć po prostu pewne wypukłości. Więc to bardziej na etapie produkcji opakowania. No ale wiadomo, zawsze jakiś koszt, nie? I nikt się dla tej biednej grupki osób niewidomych nie skusi na taką inwestycję. Chociaż ja uważam, że wizerunkowo byłoby to świetne. Gdyby powiedzmy jedna z sieci obwieściła, że tak po prostu chcemy tu pójść na rękę osobom. W zasadzie byłoby to pójście na rękę, takie normalne, szczere, bo nie zarobiliby na tym za dużo. Pewnie większe byłyby możliwe nawet i większe byłyby inwestycje w zmianę takich opakowań niż zysk z tego. Ale jak to, jaki ładny gest, nie? A ludzie by się też odwdzięczyli, bo by potraktowali taką sieć ciepło i pozytywnie by do tego podeszli, nie? Że ktoś zmienił opakowania i uzupełnił je o taką informację dla osób niewidzących, na przykład, co to za produkt. Pyk, przejeżdżasz palcem i już wiesz, jakie to fajne. Zawsze można po zapachu spróbować, no, ale to ciężko.

0: No. Więc byłaby to fajna pomoc, ładny gest. Kurczę, zgłodniałem. Jeszcze zacząłem teraz mówić o jedzeniu i autentycznie zgłodniałem. Coś by się zjadło. Trzeba się też trochę za robotę wziąć. Chwaliłem się tym, że robota lepiej trochę idzie, że się wkręciłem, ale znowu tak czuję, że trochę jakby mniej efektywnie działam. No to niedobry sygnał, niedobry. Trzeba znów zakasać trochę bardziej rękawki.
1: Pan Bóg twój, 50 zł.
0: No, mam się z wami.
1: Zrób przerwę, idź kup, wróć, napierdol się, nadawaj dalej.
0: To ładny Pan Bóg. To chyba jakiś fałszywy Bóg. To jakiś mroczny Bóg. Albo to jest Pan Bóg. To nie jest Pan Bóg, tylko to jest Pan Bóg. Przez U otwarte i K. Pan Bóg twój. Do czego, bo do czego to on nam...

0: namawia właśnie, do zła namawia. To chyba ten rogaty Pan Bóg. Słuchajcie, to przeróżne osobistości, przeróżne postacie nadprzyrodzone słuchają Nocnego Radia. Były różne szatany, demony, aniołowie, bogowie, Chrystusów to z 10 i Napoleonów 5. Więc, no, Pan Bóg twój namawia, żeby zrobić przerwę, napierdolić się i wrócić do nadawania. Jest to jakaś opcja, chociaż powiem wam, że no nie wiem, nie piję od jakiegoś czasu teraz i jakoś też mam normalną cerę, nic mi się tu nie mam żadnych podrażnień, zaczerwienień. Ewidentnie alkohol mi szkodzi. Ja uczę się jednak patrzeć trochę na te oznaki, które daje nam organizm, bo to trzeba brać pod uwagę. To jest jakiś sygnał alarmowy, że wiedz, że coś się dzieje, jak mawiał ojciec Natanek. No więc trzeba przystopować z alko, jak to się mówi, ale to nie znaczy, że muszę przystopowywać z innymi rzeczami. No. Tak więc siedzę dzisiaj i wyciągam kija z tyłka. Myślałem, że będę miał okazję wyciągnąć komuś kija z tyłka, a sobie tylko wyciągam dzisiaj. Wielkie dzięki w ogóle za tego wspaniałego donata. Się obłowiłem dzisiaj za wszystkie czasy. Kapitan Pijawka jest zadowolony. Oczywiście z nikim się nie podzielę i wszystko przeznaczę na głupoty, obiecuję, ale myślę, że jak ktoś słucha Nocnego Radia, to wie, że tak to działa. No, może założę jeszcze na przykład jakąś fundację. Fundację piwno-orzeszkową. Ania kiedyś proponowała, żeby może z racji tego, że ktoś może zrobić jakiś odpis na Nocne Radio, to żeby może fundację założyć. Nie, nie, nie. Ja trzymam się z daleka od wszelkich fundacji, organizacji, instytutów, urzędów i jeszcze i wszystkiego, co w ogóle pachnie mi państwem. Jestem jak taki szczwany lis, jak borsuk, który tak nosem wywąchuje po prostu. I wyczuwam, że coś na przykład śmierdzi mi państwem i uciekam instynktownie spierdala w ogóle, gdzie pieprz rośnie. Trochę też jestem rozkasłany. Jakaś choroba chyba.
1: Alojzy Topór, 5 zł. Na zapitkę do tej flaszki.
0: Haha, nawet Alojzy Topór, kolejna tajemnicza osoba, Alojzy Topór. Ale jakie to piękne imię dla jakiegoś bohatera, na przykład polskiego fantazy, jakieś polskie fantazy, nie? Ale takie jakieś zabijacko-napadalskie w klimatach jakiegoś Dark Soulsa w ogóle, nie? I tam jest taki właśnie heros słowiański. Alojzy Topór. Tylko on może uratować krainę. Pojawia się taki. Jam jest Alojzy Topór! I taki polski himen wręcz można by powiedzieć. Nawet on się dorzucił na zapitkę do tej flaszki. Czyli jednak ciągniecie mnie ku złemu. Jednak święty Mikołaj być może zostanie przyłapany na grzechu jakimś dzisiaj. To jest niewykluczone, bo namawiają. I namówił. To tak w blok ekipie jest zawsze, nie? Jak tak jeden tam drugiego ziomeczek namawia, żeby może coś tam, jakiś melanżyk, coś, to i w końcu jest. I namówił. No. Nie, zresztą oni tam różne mają pomysły i muszą się przekonywać, bo te ich pomysły, różne plany są najczęściej totalnie absurdalne i głupkowate, więc czasem trzeba trochę ponamawiać. Chyba nawet nie mam jakiejś takiej strasznej ochoty na alkohol. A czemu właściwie chcecie, żebym pił? Bo co? Czy teraz nie jestem fajny? Czy teraz nie jestem wystarczająco fajny? Nie podobam się? To wynocha! Taki, jakby taki jakiś zmanierowany gej prowadził audycję, to mogłoby tak być trochę. bo osoby homoseksualne to tak trochę są takie, nie? Już nawet pomijając, już nie mówiąc o żadnych stereotypach, to są takie trochę, że tak chcą, częściej niż inni będą chcieli być gdzieś tam w centrum zainteresowania, jakąś tam sukienkę założą. Może mają coś z kobiety, po prostu kobieta też lubi, jak się nią interesuje facet, sama się lubi interesować tym, co u innych koleżanek, tak dalej. Kobiety trochę takie są, no. Wiadomo, nie wszystkie, ale częściej będą takie kobiety, że lubią takie społecznościowe rzeczy, nie? Jeden to nazwie plotkowaniem, drugi to nazwie może takim aspektem społecznościowym w naszym życiu codziennym, nie? Kobiety to robiły zanim komputer wynaleziono, to one już były takie społecznościowe. Ciekawe, jak Furiatowi idzie walka z nałogiem. Jak ostatnio dzwonił, to całkiem dobrze brzmiał. Nie jestem pewien, czy czegoś sobie tam nie dziabnął, ale chyba się trzyma. No nie, a to był piątek, tak? Dobrze mówię? No. Możesz napisać, Furiat, jakbyś ocenił swoje postępy.
1: Alojzy Topór, 5 zł. I na apap, jakby cię łeb jutro napierdalał.
0: Alojzy Topór, widzicie, to może być na przykład metalowiec. Z wierzchu twardy, jak skorupa, a w środku miękki i ciepły, że tak powiem, o złotym, miękkim sercu, bo on się martwi o mnie, on chce mi już zawczasu dać na apap, jakby łeb napierdalał, więc gdzieś tam jest w nim ta empatia, to dbanie o krawculka, to gdzieś w nim siedzi i dlatego znowu wysłał donejcika już tym razem na apap. To apap się bierze na kaca? Prędzej chyba aspirynę sobie rozpuścisz, soku z ogórków się napijesz, duże ilości wody będziesz wchłaniał i różne takie, nie? No bo okazuje się, że picie wody na kaca i w ogóle dobrych płynów, nie? Myślę, że takim dobrym płynem właśnie będzie też ten sok z ogórków kiszonych. Bardzo zdrowy, nie? A jeszcze w ogóle na kaca podobno dobrze robiący. Ja tak nie wiem sam, no... Nigdy nie byłem chyba wielkim fanem tego typu wynalazków, chociaż ostatnio miałem jakąś tam okazję, gdzieś tam stał słoik i tak na kaca sobie troszkę się napiłem i stwierdziłem, że coś w tym jest. I to tak nawet nie za dużo, nie? Tylko trochę. Ale czułem, że po prostu mając dobre wyczucie, dobry zmysł, taką intuicję jakby, nie wiem jak to nazwać, intuicję smakową, kulinarną, niektórzy to mają bardziej rozwinięte od innych, nie? To często czujemy, że coś nam dobrze robi już na etapie picia jakiegoś soczku dobrego, zdrowego, nie? Że to już coś nam, że to nam wchodzi, że to jakby nas tak delikutaśnie opromieniała jakaś taka siła, jakby coś się w nas rozpalało odrobineczkę, nie? To są takie subtelne rzeczy, ale czujemy, że to jest ten eliksir, nie? Który dobrze mi robi w tej sytuacji, czegoś mi brakowało w organizmie, może witamin, może czegoś. No, Czektul się pojawił, pan hrabia, spóźniony o półtorej godziny chyba już, ile ja tu siedzę? 2 godziny, jeden przychodzi, hrabia, już nie wolno teraz słuchać, proszę wyjść z sali i przejść następnym razem. Będę jak w szkole wychowywał was. Co to za spóźnianie? Pokazać mi usprawiedliwienie mi proszę przynosić. L4 od lekarza. No i tak se siedzę. Tak se siedzę, wam powiem. Jak se myślę, że... Że właściwie to jak ja się nazywam? A, krawiec jestem. Dzień dobry. A gdzie ja jestem? A, radio nadaje. To dzień dobry, tym bardziej dzień dobry. I co ja tu robię? A, gadać mam coś. No to sobie pogadam. Cześć, dzień dobry, co? Już pogadałem sobie, co? No. No. Tak to jest właśnie. Ale się wyluzowałem. Całego kija wyjąłem dzisiaj z tyłka. Całego. Nie, wiem, że wśród was są tacy, którzy uważają, że tyłek bez kija w środku, to jest jakaś pomyłka, że musi być nawet mały, ale żeby jednak był jakiś kijaszek. Wiem, że są tacy. A ja myślę, że niekoniecznie. Niekoniecznie. Po co? Głupio się czuję z kijem w tyłku. Tak, nie fajnie. Coś no, uwiera, coś nie pasuje ten kij, żeby tak w ten, trzeba wyjąć naprawdę. To nie ma co. No, daj się przekonać jeden z drugim. No, dawaj, no co? Na co się opierasz? No, kiki. No, puti, grubaś, kuti. No, wyjmij tego kija, no wyjmij! Czasem trzeba komuś siłą wziąć i wyjąć tego kija. Bo tak będziesz namawiał, a on, nie, niech to będzie, może na wszelki wypadek. Bo polubił tego kija. Są takie osoby, które po prostu lubią czuć tego kija, że mają. Wtedy czują, że żyją. Ten kij ich napędza. On się czuje taki sztywny, wyprostowany z tym kijem. Dupa spięta, kij w tyłku. Oficerki, on się czuje, że on wtedy kontroluje, że on żyje. Tego napędza, adrenalina. Po prostu do działania. Działanie. Jestem nastawiony na działanie. Jeszcze poprawię sobie tego kija, żeby jeszcze głębiej. Cześć, Etam.
2: No cześć, ja nie wiedziałem, że ty nadajesz o kiju, bo mi coś w tyłek kuje. Nie wiem,
0: Może masz kija mimo wszystko, mimo że jesteś w sumie trochę znany jako taka osoba, która najmniej chyba tego kija ma w tyłku, w nocnym radio, to może jednak masz.
2: Nawet wiersz ułożyłem, ale zapomniałem.
0: A może trzeba umyć pupę i dlatego tam swędzi, nie wiem.
2: Wiesz, to może być dobry pomysł, tylko... Kurde, woda droga. No ale dobra. Dobra, do miski napuszczę i usiądę sobie w misce, to odmoknie może.
0: No.
2: Bo tak czasem może być, wiesz, bo kurde, te papiery teraz takie robią, że to przylgnie, nie? Bo kiedyś to był porządny, taki ścierny papier do tyłka, komunistyczny, twardy. Nie wiem, czy pamiętasz te, co na sznurku się nosiło, na szyi po sześciopaki takie, nie? No, to taki się nie oderwał i tego, a jak jest taki jak chusteczka higieniczna, to przecież ci, co dmuchają w nos, to wiedzą, że czasami się potrafi przylepić, nie? Jak takie coś zostanie, taki odłamek, kurde, to potem może się tam, wiesz, coś zadziać, nie? By trzeba było do tego, co ten irygator ma, jak on się nazywa, jak to się nazywa, lewatywa. Lewatywę zrobić by trzeba było, nie?
0: Lewatywę mózgu można sobie zrobić. Tutaj można właśnie o Martinie przypomnieć, że Martin to jest taka osoba, której humor gdzieś tam zawsze oscylował wokół tej dupy, bo ta dupa zawsze dla takich satyryków, komików, no bo w zasadzie Martin jest trochę takim satyrykiem, komikiem, takim no dzisiejszym podcasterem, nadawaczem, który ma wiele talentów, to przecież śpiewa, dzisiaj puszczałem piosenkę, no ale on zawsze właśnie go bawiła ta dupa trochę chyba i ta dupa jest uniwersalna dla niektórych i jakby dużo się kręci wokół tej dupy. No ty też tam słyniesz z tego trochę, że trochę taki jesteś dupowo-fekalny, że tak brzydko powiem, ale tak trochę tak to wygląda, no bo widzisz...
2: Ja o dwóch dni o dupach myślę. No, wczoraj oglądałem takiego horrora, gdzie była taka Japonka, ale nie zła dupa, naprawdę, jak na Japonkę. Także co mnie tam zakręciło, to nie powiem, ale, bo to był horror, nie, ale no coś tak, coś miała w sobie takiego, że tak powiem. Dosłownie, bo ją zżarł ten wirus później. To o wirusa chodziło w filmie, nie? Taki na czasie, że tak powiem. A u mnie w domu też, kurde, katar w tej chwili właśnie, bo młoda, albo jakaś alergia, albo złapała na tego, bo jak się siedzą ci młodzi teraz po tych spacerniakach, to je deptakach tak zwanych, nie spacerniach, tylko deptakach i chleją po nocach, no i to wiesz, przewieje. Na alkohol dużo nie trzeba, bo alkohol grzeje, a tu cię przewieje, nie? No i świeży teraz i chlipie cały czas. Ja się bronię przed tym, żebym nie złapał, bo to najgorzej, wiesz, jak katar jest taki wiosenny, i to nie wiadomo co, czy to bakteria, czy to tylko alergia, no i kicha ci roznosi, no to teraz, wiesz, o, pies właśnie się patrzy na mnie, bo się boi tego kichania. Że ja tego kichaniu gadam.
0: A powróćmy na chwilę jednak do tego tematu, jakim jest dupa. Bardzo ciekawy temat, słuchajcie. Mówi się na przykład, że każdy ma, że racja jest jak dupa, każdy ma swoją. Może będzie parę innych jeszcze przysłów. Czy pamiętacie jakieś przysłowia, gdzie pojawia się dupa? Czy ty, Etam, kojarzysz jakieś przysłowie, gdzie pojawia się dupa, słowo?
2: Wiesz co? Teraz trochę jestem na spowolnionych obrotach, bo nie zasypiałem na popołudniową drzemkę, chociaż to właściwie jest trochę bez sensu, bo ja tylko wstałem, zszedłem do sklepu i już się od razu położyłem na popołudniową
0: drzemkę. Na dupie, na dupie. No, no tak, każdy tak, ma, ale tak się mówi, że każdy ma swoją, czyli tak jakby to było coś indywidualnego bardzo, a wszyscy mają z grubsza podobne te dupy. Oczywiście zupełnie innej jakości i też wizualnie inne doznania, jak patrzę na ładną dupę, a jeszcze w seksownej bieliźnie. Oczywiście, no, mam taką możliwość tylko wpisując tu www.etam.pl na przykład, bo to jest marka bielizny, jakby ktoś nie wiedział. No więc nie wiem, czy erotyczna jakaś taka też tam jest, czy raczej taka, takie gacie po tacie. No, ale w każdym razie dupa to jest przeciekawy temat dla mnie, uważam, dupa.
2: Myślę, że mnie byś w bieliźnie erotycznej nie chciał zobaczyć za bardzo. Byłoby to, powiedziałbym, nawet nie komiczne, a takie nieco sprośno, jakby to nazwać, kurczę, brakuje mi słowa, okrutne dla wzroku, no po prostu, krótko mówiąc. Robiłbyś wszystko, żeby spojrzeć wszędzie, tylko nie na mnie. A próbowałem tego kiedyś. Kiedyś miałem w życiu epizod, że założyłem damskie majteczki.
0: Aż taką straszną masz dupę? No, no tak, taka, no wyobraźcie, jakaś taka włochata, wielka, wstrętna dupa, to też bym nie chciał oglądać w sumie.
2: To, tak. No włochata to ona jest, ale to nie o to chodzi, tylko po prostu ja się taki nieforemny zrobiłem w pewnym wieku. Kiedyś mogłem mieć wszystko, wrzucać w siebie dosłownie tego i miałem ładną figurę wąską, 68 cm talii, a teraz to wiesz, ten żołąd wybałuszony, no bo to po dwa kebaby się jadło kiedyś, to siłą rzeczy się żołądek rozszerzyło, a to się nie skurczy, nie? Można schudnąć, można nawet tłuszczyk stracić, co nie jest już proste w tym wieku, ale żołądka nie stracicie, tak? I zawsze bebek będzie już taki, no chyba że operacyjnie tam można sobie to przyciąć, tak? Trochę.
0: A propos damskich pup, to mi się przypomina oczywiście słynna scena z Dnia Świra, gdzie Adaś stworzył tak kategorię, dwie damskiej pupy, pupa w gruszkę i w jabłuszko. No to tak się spopularyzowało potem żartowanie w ten sposób troszkę o paniach, czy ma właśnie w dupkę, czy ma w jabłko, czy ma dupkę w jabłko, czy dupkę w gruszkę. No i też pewnie by się tu znaleźli różni miłośnicy różnych kształtów. No... Także jeśli już, to możemy mówić o damskich pupach. O męskich to ja nie chcę. Chyba że się znajdzie jakiś inny prowadzący i zrobi taką audycję o męskich pupach.
2: Albo dziewczyna, która zrobi o...
0: Lepiej
2: właśnie. To było ciekawe, jak dziewczyny na to patrzą. Było coś takiego u Bandy o męskich tyłeczkach. Kelly z koleżankami opowiadała na kanale publicznym telewizji w Chicago. Bo tam taki jest... Tak przynajmniej sądzę z Bandy, bo tam jest dużo prawdziwych informacji, że ona sobie po prostu wykupiła czas antenowy. To na tym polega tam telewizja publiczna miejska, nie, że możesz zapłacić ileś tam dolarów i masz tam 15-20 minut na antenie. No, taka telewizja publiczna jest.
0: No, a Etam, takie pytanie może ci zadam jako redaktor tutaj prowadzący. Jak tam sobie, czy masz jakieś nowe pomysły na oszczędzanie? Tylko żeby już nie było o perlatorze, bo słynny perlator to już znamy, tylko może na coś nowego wpadłeś, na coś, o czym jeszcze nie mówiłeś na antenie. Jakieś nowe sposoby na oszczędny sposób życia. A wiadomo, że jesteś fanem, że jesteś wręcz fanatykiem, można powiedzieć, oszczędnego sposobu życia i wręcz to jest część twojej ideologii życiowej i twoja misja i no.
2: Tak, ciągle ja jestem w trakcie ciągłej optymalizacji kosztów. Wpadłem na wiele pomysłów, nawet na całkowicie darmowe, a nawet na takie życie, gdzie będzie przychód cały czas. Nie trzeba wiele robić, ale oczywiście o tym nie mogę powiedzieć na antenie. Natomiast dla chłopaków, no to taka ekstremalnie tania forma życia to być w miarę atrakcyjnym fizycznie, a przynajmniej dobrym w łóżku i sobie dentystkę przygruchać albo jakąś fryzjerkę psów, one też dobrze zarabiają. No, taką dziewczynę, która ma jakiś swój biznes, nie? i na zasadzie piosenki Frączewskiego, że będziesz musiała mała na mnie zarobić, żeby mnie mieć, nie? No, nie pamiętam tytułu tej piosenki. Nie wiem, czy masz ze mną mała. A, tak był taki tytuł.
0: Tutaj KG Bierut przyszedł i akurat wpadł na temat, przypuszczalnie jak o dupie gadamy. Można też gadać o dupie Maryny na przykład. To ja mam taki styl nadawania o dupie Maryny. Etam ma taki styl nadawania o dupie Maryny. Ewa Lipka ma taki styl nadawania o dupie Maryny.
2: Ewa ma bardzo... To my tacy, my do Ewy nawet...
0: Nie,
2: do...
0: no tak, to tak. To trochę przesadziłem. Ewę by to nawet mogło zdenerwować, bo ona jednak ma pewną misję, pewne swoje tam zadania. Tu dzwoni, tu rozmawia, tu coś tam wyjaśnia, więc tak przesadziłem, że też o dupie Maryny.
2: Z dupy. My nawet, Ewie, do czubka włosów łonowych nie dorastamy, także...
0: Mogę też przypomnieć audycję Kloda, tak, tego Kloda, tego dobrze wychowanego Kloda, tego Kloda, który nie znosi wulgaryzmów. No to miał audycję swoją, gdzie miał nazwę, którą sam sobie wymyślił, piękną, z dupy do ust się nazywała audycja.
2: A pamiętam, było coś takiego, ja nie wiedziałem, że to jest Kloda nawet, ta audycja, a słuchałem jej parę razy. Wiesz... Tak co odnośnie dup, to wczoraj spotkałem jedną taką właśnie, mówiąc dupa, tutaj myślę kobieta, która mi się podobała i tak podszedłem do niej, spotkałem ją w sklepie, bo pracuję w sklepie i tak nagle sobie uświadomiłem jedną rzecz, jaka kobieta po 40 jest już stara.
0: O Jezu, bo takie, wiesz co, ja tam... Taki temat, wiesz,
2: bardzo ważne.
0: Mogłoby być przykro tutaj paniom słuchaczkom, które na przykład już są po 40.
2: Spokojnie, ja jestem szczery, wiesz o tym, nie? Aż do bólu.
0: Słuchaj, ja nie wiem, no są też naprawdę piękne 40-latki, które się dobrze trzymają, które są, jak to można powiedzieć, seksowne. No, ale to tak po prostu brzydko zabrzmiało, wiesz. Myślę, że równie przykrym takim... spostrzeżeniem jakimś czy czyimś tam zdaniem było jakby jakaś pani zadzwoniła i powiedziała, ale dzisiaj widziałem 40-letniego faceta i taki, i owaki i by zaczęła opisywać na przykład jego urodę, to by z kolei wielu panom było przykro, więc będę namawiał, żeby jednak takich tematów na antenie Nocnego Radia nie poruszać.
2: Nawet jak jesteśmy brzydcy, to my się ładnie zawsze starzejemy. To jest taka wręcz zasada. Popatrzcie sobie na najmłodsze zdjęcia Billa Gatesa, jeszcze jak w garażu pracował podobno, a zobaczcie go sobie teraz. Jaki to był E.T., a jaki teraz jest w miarę przystojny gość, chociaż ja go nie lubię, ale tak, no, po prostu my tak mamy, no, taka jest prawda. No.
0: A co myślisz, Etamie, o wyciąganiu kija z dupy, bo właściwie taki jest dzisiaj temat audycji?
2: Znaczy, to trzeba po prostu nazwać po imieniu, że bo kij z dupy tak bardzo ogólnie, ja w wielu kontekstach to słyszałem, że na przykład ktoś o kimś powiedział dowcip, a ten ktoś się obraził, nie, albo na przykład na jakiś temat nie chciał mówić, bo nie wypada, albo jest taka mądrość etapu, że nie wolno o tym mówić. Ja mówię o wszystkim otwarcie, ja mam swoje poglądy, co nie znaczy, że na przykład jeżeli spotkam taką osobę, powiedzmy, o dzisiaj na przykład się zastanawiałem, jakbym spotkał transseksualną kobietę, nie mężczyznę, bo to zawsze się kojarzy facet w obcasach, nie? Ja bym się spotkałbym kobietę, która ma odwrotnie, że chce jak facet, nie? A są też takie, wiem, że są też takie.
0: Nawet ale co kiedyś chce?
2: Na programie w Discovery oglądałem babkę, która domagała się od swojej firmy ubezpieczeniowej, żeby jej zasponsorowała penisa, to znaczy mieli jej z części przedramienia wyciąć kawałek mięśnia i zrobić takiego penisa naturalnego, nie? Czy jakoś tam ukształtować, to nie wiem, coś w tym rodzaju. No takie wydaje to się dziwne, nie? Bo zawsze
0: i znowu, znowu wracasz do tematu penisów, wagin, urody męskiej, jajec, włosów i takie tematy, a ja, widzisz, tak trochę staram się można powiedzieć, zawrócić kijem w Wisłę, oczekując od Etama, że ze mną bardziej przejdzie na ten temat, co zaproponowałem, właśnie na temat dystansu, jaki ludzie mają wobec siebie. Znowu idzie w te jakieś tam tematy. No, a potem B52 pisze na czacie, ale spermiarstwo. I ma trochę rację, że tak to się zaczyna robić w tej audycji, więc już nie gadamy o tych rzeczach.
2: Dla bomby spuszczać, że tak mu powiem, nieładnie. Niech wyjmie kija z tyłka i bombę spuści do kibelka na półeczkę i zobaczy, czy jest dobrej konsystencji. Natomiast chodzi, dobra, idziemy. Chodzi o to, że my mamy często niestety w sobie, i to większość ludzi, tą właśnie taką przykrą dla mnie sprawę, że nie potrafimy słuchać po prostu, co kto ma do powiedzenia, nie bez względu na to, czy to jest coś dobrego, czy to jest złego, nie? Ty ostatnio się zdziwiłeś, że ja rozmawiałem z Zenkiem. Nie będę wnikał tej szczegóły, dlaczego o tym mówię, ale ty wiesz, o co chodzi, tak? Ja dalej z Zenkiem mogę konwertować sobie, ty konwersję prowadzić.
0: Ja nie wiem, o co chodzi i nie wiem, czy chcę wiedzieć koniecznie.
2: Ja, ale w każdym bądź razie ja co chcę przez to powiedzieć? Każdą rzecz, nawet taką, która trochę mnie tam zdenerwowała, bo to jest rzadkie, że mnie trochę zdenerwowało, można jakoś wytłumaczyć. Ja sobie wytłumaczyłem to tym, że ktoś ma pełne prawo mieć opinię na mój temat, jaki chce, i nie mi oceniać, jaka ta opinia jest, tak? Co najwyżej mogę mieć problem do formy tego, w jaki sposób zechciał mi to zwerbalizować.
0: Zakomunikować, tak.
2: No tak, no, dokładnie. Tak.
0: Są tacy, którzy ci czasem coś zakomunikują, tak, że za każdym razem ci pójdzie to w pięty, na przykład każdy ich komunikat. Mają taki styl bycia. Dobra, wiesz, to są takie tematy...
2: Ale z drugiej strony jest jedno ale, właśnie. Żeby takiego czegoś, nie robić dramatu jakiegoś wielkiego, tylko żeby przyjąć to jako nauczkę pewnego rodzaju i się na to uodpornić. I ja sobie to cenię w tej chwili z perspektywy kilku tam tygodni, dlatego że ja wziąłem piękną lekcję, że teraz jestem o wiele bardziej odporny, skóra mi jeszcze bardziej zgrubiała. I tyle. I po prostu, jeżeli ktoś, chociaż oczywiście wolę, żeby mi ktoś wywalił, zadzwonił jakiś tam właśnie B52 i walnął bombą na antenie, bo to wtedy jest takie bardziej, wiesz, bezpośrednie. I
0: no, tak.
2: O sobie, że się nie boi, tak? Że się nie boi, no. Tylko, bo pisać jest prosto, tak? Napisać jest prosto, bo to można usiąść, przemyśleć, i tego, natomiast jak się rozmawia z człowiekiem w czasie rzeczywistym, no to dobrze świadczy o tym nawet, który przyjdzie tutaj nabluzgać komuś. Nie tak kiedyś, pamiętasz, Janko Muzykant to chyba był, tak? Janko Muzykant.
0: Właśnie też o nim pomyślałem, bo właśnie Etam słusznie zauważył, że jak macie coś do niego i powiecie to na antenie, to ma też zupełnie inną siłę, to jest inna jakość i bywało, że jakieś tam przytyki do Etama, a nawet taki wkurw na Etama, a nawet rozczarowanie Etamem, a nawet obiekcje do Etama, to wypowiedziane na antenie, no chociażby wspomniany Janko Muzykant, no to potem żyło swoim własnym życiem przez chwilę jako coś, jako takie wydarzenie, więc to inna siła trochę, a na czacie to każdy może sobie napisać i zwyzywać i to jest też czasem źle odebrane, niekoniecznie właściwie. Przykład. Ktoś coś pisał pół żartem i tak zgryźliwie, ale jednak z jakąś tam dozą sympatii, wiecie, tak sobie dowcipkował na czyjś temat, a zostało to odebrane o wiele bardziej tak hardkorowo, nie? I że ale tu dojebał, nie? Że tak za ostro zostało odebrane coś, bo to są tylko literki. A na czacie, na głosowym, na kanale głosowym są inne możliwości, inne narzędzia.
2: Ja kilka dni temu oglądałem, tak odnośnie kika w dupie to, oglądałem taki program, który wydaje się był bardzo świeży i prowadzony przez taką dosyć, no przynajmniej z elokwencji wypowiedzi to świadczy, przez taką dosyć zorientowaną osobę, aczkolwiek nie potrafię sobie w tej chwili tytułu przypomnieć ani kanału. Bardzo długi program na temat tego, że smartfony, to już jest ostatnie lata, czyli pewnie w Polsce z 5, tak? smartfonów i zastąpi to coś w rodzaju okularów z rozszerzoną rzeczywistością, gdzie będziemy mieli po prostu możliwość jak gdyby tej interakcji, takiej jak na Facebooku, gdzie można na przykład zdjęcie podpisać klikając w czyjąś twarz, coś w tym rodzaju, tylko to będzie się odbywało poprzez taki tracking w czasie rzeczywistym. Takie okulary podobno są już opracowywane i to ma zastąpić. Smartfona już nie kupisz po prostu. Będą takie okulary albo nic, albo stara komórka, nie? I ma to być właśnie w ten sposób zrobione, żebyśmy mogli widzieć tak, jak to było. No to było dobrze w tym Nowy Wspaniały Świat, w tym serialu pokazane, gdzie mieli szkła kontaktowe takie. A to będzie takie po prostu mniej może fantastyczne, a takie bardziej realistyczne. I tutaj na przykład może być ciekawie, bo może być na przykład oznaczenie, że dana osoba będzie miała nad głową, jakbyś na nią patrzył, łapkę w górę, dana osoba będzie miała łapkę w dół, albo jedno i druga i ilość tych łapek, nie? A może być takie oznaczenie, jak ktoś to schakuje, że będzie z takim kikiem w dupie właśnie chodziło, bo ja mam wrażenie, że więcej jak połowa, pewnie to będzie bliżej koło 80-90% ludzi, to taki kijaszek właśnie ma, nie? I ten kijaszek to nie jest ich wina, tylko to jest wina presji, jaka jest wywierana na ludzi w różny sposób. Internet, media, gazeta, radio tam.
0: No, a tutaj ciekawe rzeczy na czacie, ciekawe w odróżnieniu do tego, co Etam gada sobie tam, nie wiem, ja nie słucham. Kasia najprawdopodobniej zadzwoni i to zaraz po Etamie, jak tylko skończymy z tym nudziarzem, to zaraz będzie, słuchajcie, Kasia na antenie. Bardzo się cieszę.
2: A ja bym chciał, żeby ona zadzwoniła teraz, a nie tam po.
0: A ja właśnie bym bardzo chciał, żeby zadzwoniła zaraz po tobie.
2: Bo ty chcesz mieć dziewczynę na wyłączność, widzisz? Podziel się z wygłodniałym facetem. Ty jeszcze masz dekadę więcej niż ja na te figle, a ja mam już 50 lat za dwa miesiące, kurde, jak to szybko ten czas leci.
0: No, chyba żartujesz, że się podzielę. Widzicie, no, naiwny człowiek, jednak Etam ma w sobie tą naiwność, on jest trochę jak Kubuś Puchatek, liczy, że ja się tu podzielę takim telefonem. No cóż, no to w takim razie będziemy wietrzyli antenę, dziękuję ci za super interesujący telefon, Etamie.
2: No dobra, trudno, trzeba kobiecie trzeba ustąpić w tramwaju. No chyba, że sama się tego domaga, to wtedy
0: a nie. Jak się Kasia będzie sama domagała, to jest trochę jak sadomaso. Jak Kasia będzie się sama domagała Etama na antenie, to ja go chętnie dołączę. Ale wiecie, są różne zboczenia. Może Kasia być taką trochę etamofilką na przykład. Ja nie wiem, to nie mówię. Zobaczymy, no. A na razie tutaj przewietrzymy antenkę. Bo może Kasia się wstydzi, na przykład jest bardzo wstydliwa i się wstydzi.
2: Nie przewiesz, bo kurde, mi zniknął ekran z komórki. Coś nie tak klikłem w moim pierwszorzędnym ludzi. A w ogóle to ludzie, jeszcze jedna reklama. Pędźcie do MediaMarku, bo kurde, nie wiem, co się dzieje. Nokia, taka zajebista firma, zajebisty telefon, za 300 jest.
0: No, to właśnie znów wraca do tych nudnych tematów, co tam wyszperał najtańszego. W sumie o to też wcześniej pytałem. No, ale to właśnie, no, to trzymaj się. Tam je, o, przepraszam bardzo, poczekaj jeszcze, tu donajcik. Może coś do ciebie, czekaj.
2: Na pewno.
0: Pan Bóg twój znów się objawił i powiada on, po flaszkę miałeś iść, Krawcze, powiadam ci, a nie poszedłeś. Wiedz, że jam Pan Bóg twój, który cię po flaszkę wysłał. Przychodzisz bez flaszki. Nie, dobra. Dobra, zobaczymy, co tam się będzie działo na antenie. Może Etam się też jeszcze będzie chciał dzisiaj pojawić. Bo Kasia, tak ją namawiam tutaj i już czekam, bo już prawie miała dzwonić. Pisze, Etam jest w wieku mojego taty. No to widzisz, możesz sobie wyobrazić, że to jest twój tata i mu na przykład naurągać coś. Powiedzieć, ty taki, ty tu wziąłbyś się do roboty, a on ci powie, nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem, kurde.
2: No to niestety ma jeden problem, że taki w stosunku do nas. Znaczy, jeżeli jej tata jest w moim wieku, czy odwrotnie, bo tutaj można mówić równorzędnie, to to ona prawdopodobnie jest w wieku mojej córki, więc jest za młoda dla nas. No, także.
0: Chciałem tak trochę zanęcić, to znaczy liczyłem na to, że być może skuszę etamem na antenie Kasię, żeby zadzwoniła, że tak jej pomajtam tym etamem, że tak jej pokażę kawałek tego etama tylko i ona gdzieś tam nabierze ochoty i zadzwoni, jak on jest na antenie, ale chyba nie zanęciła. To nie jest ta przynęta. Etam nie działa na Kasie. Więc.
2: Problem. W naszym wieku kobieta się bierze, a nie pyta się, czy chce być wzięta. Jestem 3 kliknięcia od podłączenia Kasi. Czy tego chce, czy nie chce, więc nie ma problemu, żeby Kasię podłączyć. No, ale jej, jak to mówi, kocham Jolę, kocham Asię. Włączę Kasię, jeśli da się, nie? Patrz, jak mi się ładnie.
0: Wąska, za moich czasów to koledzy o niektórych paniach mówili na przykład, że tak brzydko, wulgarnie, ja tego nie powtarzałem po nich i karciłem ich nawet za to, że tak brzydko mówią, że wąska w pasie, nieźle pcha się. Takie powiedzonko było, ale to brzydkie. Ja zawsze mówiłem palcem, właśnie, im groziłem.
2: No. Mi się nie podobają takie bardzo wąskie w pasie dziewczyny. Kiedyś widziałem taką Ukrainkę, czy co się na Barbie zrobiła i ona miała 49 cm w pasie. Ja miałem tyle w ręce w pewnym momencie. No to wydaje sobie spokój, kurczę. Ja jeszcze sobie zdjęcie na tych takich jachtach robiła. Buzia jak Barbie. Normalnie wyglądała, jakby była plastikowa. Znaczy ja w ogóle na początku nie wierzyłem w to, że to jest realna kobieta, dopóki nie zobaczyłem filmiku, nie? No ale dobra, uwolnijmy się ode mnie. Ja nie będę wyciągał słuchawki z ucha, jakbyś chciał mnie podłączać jeszcze i tego.
0: Dobra, to trzymaj się tam, hej, hej, hej. Dobra, no. Nie zadziałała przynęta etamowa na Kasie. Bo ja to, wiecie, czasami to liczę na przykład, że komuś będzie raźniej trochę, nie? Ale na kogoś może to działać inaczej, że się jeszcze dwa razy bardziej stresuje i ma tremę na przykład. Też jest tak, jak się kogoś tak zapowiada pół godziny, że przed wami tu Kasia wspaniała, niepowtarzalna, jedyna w swoim rodzaju, to ona się coraz bardziej opiera, bo ma coraz większą tremę. No, jak taka wspaniała, to co ja powiem na antenie potem dzień dobry i już będzie wstyd. No, tak więc można kogoś onieśmielić też takimi głupimi tekstami, jak moje. No. A ja bym jednak zachęcał Kasię, żeby tak po prostu zadzwoniła, chyba że na przykład nie ma ochoty zwyczajnie, coś sobie tam robi, gotuje, czy gra na fortepianie, prawda?
1: Pan Bóg twój, 10 zł. No idź po tą wódę.
0: Odejdź, kusicielu. Powiadam ci, odejdź i nie kuś mnie do złego. Albowiem wola ma granitowa nieugięta. Nie pójdę po wódę, nie! Nie! Walczę ze sobą, słuchajcie. Niczym Schwarzenegger w Predatorze po prostu. Niczym Schwarzenegger w Predatorze 8 walczę ze sobą. Żeby nie pójść po tą wódę, ale nie pójdę jednak. Do złego namawia. Wołajcie egzorcystę. Rozszyfrowaliśmy gagatka. To jest, jak mówię, to jest demon jakiś. Diabeł, kusiciel, Belial, Behemot. Trzeci. We własnej osobie. Sam on. Zresztą wiecie, jak pójdę po wódę, to może kogoś spotkam i już nie wrócę. Też jest taka ewentualność. Ale w sumie to jakoś mi się ostatnio nie chce pić na powietrzu. Wolę z wami jak już, ale dzisiaj nie mam ochoty po prostu. A wyznaję taką zasadę, żeby jakoś unikać tego. Jak się nie mam ochoty, to nie piję, nie? I już. Bo ktoś inny powie, a napij się jednak, z nami się, z kolegami się nie napijesz? No. Pij co masz. No ja mam akurat kawę, sobie kawę piję. Ach. tak naprawdę zdrowo jest pić wodę. Wszelkie inne płyny to tam, wiecie, no, organizm musi tam oddzielić ziarno od plew, tą wodę jakoś tam oczyszczają, co, nerki? Nie znam się. Ja się na niczym nie znam właściwie. Nie przeszkadza mi to jednak prowadzić liczne audycje na różne tematy. Co? To, że, to się na, że się na niczym nie znam, to co, mi w czymś przeszkadza? Właśnie tak trzeba do życia podchodzić. Najwięcej wygrywają ci, co nawet tacy są bezczelni lekko, nie? I przyjdzie, no nie wiem, przykładowo jakiś grafik, coś tam na bas grał kredkami świecowymi, jak 5-letnie dziecko, ale on jest w siebie w pytę zadowolony i w ogóle master, nie? I mów do mnie mistrzu. No, jest głęboko przeświadczony o swojej doskonałości, swoich... Albo tylko tak gra. Ale nawet jeśli tylko tak gra, to i tak wygrywa często. Wygrywa, bo się rozpycha. I wszystkich innych rucha. I wszystko w dupie ma. No. Tak to czasem też się zdarza. A są też tacy, co są bardzo skromni. Na spotkaniu rekrutacyjnym to tak ręce na jajeczka położą, głowę lekko spuszczą. Rumieńce na twarzy takie z przejęcia i skromnie powie, zgodnie z prawdą, że tak właściwie to ja nic nie potrafię, proszę pana.
3: No to po co pan tu przyszedł?
0: No, ogłoszenie było to. No, przypomina mi się scenka z Deadpoola 2, nie? Gdzie była rekrutacja na tych różnych superbohaterów i tam przychodzą jakiś tam Shatterstar ze świata Mojo w ogóle, kosmita, co ma super tam moce, super zręczny, strzela laserami z oczu i gwiazdkami z dupy. Jakiś inny tam siłacz, kto tam jeszcze był? Była ta, no, czasem pokazywana jako dziewczyna chyba Deadpoola. No ta, co ma szczęście straszne. Nie Destiny, nie... Może Bierut coś podpowie, chociaż tak dawno nie gadaliśmy, że ja nie pamiętam, czy on bardziej Marvel, czy DC. Marvel. A no i to jest Marvel. Może on bardziej DC, już zapomniałem nawet. W każdym razie... W każdym razie fajna moc, mieć niesamowite szczęście. Ktoś do ciebie chce strzelić, akurat zatnie mu się zamek w pistolecie. Czy tam inna część. Masz gdzieś spaść, to spadniesz na coś miękkiego zawsze. Chwycisz za wajchę od automatu do gry, wygrasz główną nagrodę, nie? No, to jest bardzo ciekawa postać. Tylko zapomniałem, jak się nazywa, a wiedziałem, no. Na spotkaniu też zjawił się właśnie Peter. Zwykły taki koleżka z wąsem, Peter, Piotruś przyszedł, w kuteczce takiej, jak nie wiem, jak ma tata, co odwiózł właśnie dzieci do szkoły. Flanelowa koszula i taki Peter przyszedł na to spotkanie. No i pytają się go, masz jakieś moce? A on, nie mam żadnych. Ale było ogłoszenie, pomyślałem, wpadnę, nie? A Deadpool na to, jesteś przyjęty. I potem taki widok, to na trailerze fajnie pokazali, jak ten Peter w spadochronie, gdzieś w ogóle w takich okularkach, gdzieś frunie w przestworzach, nie? Zrzucają go na spadochronie. Tak więc wzięli sobie do grupy. No ale jak w grupie, wiadomo, że jak Deadpool, to wszystko musi być śmiechowe i bez sensu i sam Deadpool jest mega absurdalny czasami. Więc myślę, że na takim spotkaniu, na takim werbunku to różne się rzeczy mogą zdarzyć. U Deadpoola akurat. No. A Ania chyba mówiła, że z tych superbohaterskich to sobie tak tego Deadpoola obejrzała. No i chyba się nawet spodobał. Właśnie w tą niedzielę nagrywamy razem. O, od razu mogę zareklamować. Tak, w tą niedzielę Ania i Krawiec z kolei. Taka konfiguracja. No i tak zastanawiamy się, o czym poprowadzić. Ania coś o filmach proponowała, żeby może na filmowo. Napiszcie, może macie jakieś pomysły. co moglibyśmy wziąć na warsztat albo na tapetę. Jakiś mądrzejszy temat od tematu wyjmowania kijaszka może. KG Bierut pisze, mutanci należą do Marvela. Domino. A, Domino, dobra, no. Okej, okay. Domino. Właśnie, Domino. Nie wiem, czemu Murzynkę wzięli. No, chyba była biała w oryginale, ta Domino. No, w każdym razie uważam, że to jest postać z potencjałem, o której można by zrobić kilka ciekawych opowieści, co najmniej. Takich, wiecie, wartościowych, nie? Takich wartościowszych, gdzie jest jakaś ciekawa historia i jakieś rozkminy na temat tego, jak na przykład się żyje człowiekowi, który ma cały czas nieustanne szczęście i właściwie nie może zrezygnować z tego szczęścia. Wszystko, co go spotyka, jest przewspaniałe, super, zbiegi okoliczności. Myślę, że mogłaby być dobra historia, nie? Jak na przykład ta Domino przeżywałaby kryzys z tym związany, no bo to taka klątwa trochę w pewnym momencie, mieć cały czas szczęście, nie? Potrzebujemy może w życiu też takich chwil, gdzie nam się po prostu wszystko bardziej losowo układa, bardziej może w związku z tym, jakie decyzje podjęliśmy, czy sobie na coś zapracowaliśmy. A tu taka osoba, która ma zawsze mega farta we wszystkim. No, jak dla mnie, ciekawy temat i może kolejny materiał na atrakcyjną, ciekawą, fajną, głębszą taką trochę postać, którą można by rozwijać w uniwersum. No ale to w Deadpoolu się w ogóle pojawiają tacy trochę zapomniani bohaterowie, tacy trochę pominięci, nie? To jest taka trochę cyrkowa grupa, nie? I też różne dziwne postacie, zapomniane. Myślę, że Domino jest trochę taką postacią niewykorzystaną z kolei, nie? O Kolosusie też już od dawna nikt nie pamięta, o takich bohaterach jak Kolosus, z którego zrobiono takiego śmiesznego Ruska znowu, nie? Trochę jak w kreskówkach starych, tam X-Meni i tak dalej. Z takim Ruskiem po prostu śmiesznym, wielkim, metalowym. I gada z ruskim akcentem.
1: Pan Bóg twój, 10 zł. Mam dziś ochotę napić się z kimś wody przez Skype'a.
0: Drogi Pambuku, to może być właśnie znak, że może za daleko to poszło, może zbyt, powiem tak, jestem wróżbita wielki, nie zaglądaj do butelki, tak ci powiem, może taką radę dam, jako mistrz Yoda tutaj. Do butelki zbyt często ty zaglądasz. Butelka ciemną stronę tylko ci przyniesie. Ty napić się ze swoim mistrzem musisz.
3: I wyciąga taki mały Yoda, taką wielką, wielką flachę. 5-litrowego Smirnowa.
0: No nie piję dzisiaj. W piątek, gdybyś Pan Buku zaproponował, to bym był otwarty na pewno o wiele bardziej i tak o wiele większe szanse, żebyś skusił. Zresztą, z tym piciem jest tak, że jak już pić razem, to przynajmniej tak, żeby kontakt głosowy był. A wtedy różnie wychodzą te rozmowy, że tak powiem, z osobami, które są bardziej lub mniej pod wpływem. To zależy oczywiście od dawki, no. Ale jak już ktoś już jest mocno zrobiony, to się staje taki czasami mało medialny, rzekłbym, tak delikatnie mówiąc. Więc trochę tam kontrolujcie się i proszę mi nie dzwonić, jak ktoś już jest, nie wiem, po pół litra czy coś, bo to się nie sprawdzi, to tylko ja potrafię, tak. Niektórzy uważają, a krawiec dał radę, to ja też dam radę, po pół litra jeszcze gadać w miarę składnie, trzeźwo i coś mieć do powiedzenia. Spróbował i niestety poległ. Ja tu jestem niezniszczalny, nie? Niezniszczalny. Niezniszczalni dwa. Ale to ma swoją klątwę taką właśnie, że teraz nie mogę pić. No. Że oszczędzam organizm, muszę się trochę zregenerować.
3: czwarta rewolucja przemysłowa po wielkim resecie. Komputer rządzi światem w oparciu wyłącznie o kalkulację i logikę. Ludzie, emocje karane są śmiercią. W celu utrzymania kontroli każdy podlega inwigilacji. Tak napisał Mirosław na naszym czacie. I tu jeszcze donejcik. No nie daje mi spokoju.
1: Ale ja właśnie w piątek Pan Bóg. Nie mogę, dlatego chcę dzisiaj.
3: No to nie wiem, ktoś inny musi się chętny znaleźć, żeby się napić z tobą. Słuchaj, czy jest taka opcja, że nie masz się z kim napić? Czy jest taka opcja, że zbyt często pijesz? Ja nie mówię, że tak jest, ja tylko tak sobie gdybam. To jedno i drugie by było złe, więc ćwicz się i zrób sobie takie wyzwanie i nie pij dzisiaj, no. A tymczasem na antenie jest Kasia jednak. Jest Kasia, cześć Kasiu.
4: Tak, jestem, tylko chwileczkę proszę poczekajcie. Słucham. Tak.
5: Nie mogę, no bo musimy rano do szkoły.
4: Wiem, dobrze. Idź tam, tata ci robi obiad.
3: Ale fajnie, super.
4: Tak,
3: słuchaj, słuchaj, super, bo usłyszeliśmy chyba najmłodszego słuchacza lub słuchaczkę Nocnego Radia Wszechczasów przez chwilę, to wiesz.
4: Nie słucha ze mną. Ja uważam, że to są chyba jednak nieodpowiednie treści dla niej.
3: Nie, no Nocne Radio jest dla dzieci przecież. Była próba stworzenia Ener Kids, to Gumball próbował i próbuje cały czas. Ener
4: no,
3: Kids.
4: To trochę mu nie wychodzi. On, Gumball tworzy kontest sam dla siebie.
3: W ten sposób. No.
4: To ja to tak widzę, bo Gumball gada tylko o grach chyba. I o anime, czy co tam on to ogląda, czyta, nie wiem.
3: A który z nadających w Nocnym Radio najbardziej ci się podoba?
4: Ania.
3: Ania, no... Dlatego tak, powiedziałem prowadzący.
4: Ja jestem fanką Ani.
3: Fanka Ani z kolei. No, Ania ma już swoje fanki. Ja, tak.
4: Tak. Ja Anię dopinguję za odwagę. I zazdroszczę tej odwagi trochę, więc też dzwonię poniekąd. Ania mnie tak motywuje.
3: No. No, Ania ma już co najmniej kilka fanek, mi się tu przewinęło, tak sądząc po wpisach, także dziewuchy razem, girl power w Nocnym Radio po prostu i tak dalej.
4: Tak, oczywiście, że tak. Ja i tak większość audycji ostatnio słucham wszystko na online, na odsłuchu w dzień w pracy. Także bardzo się cieszę, że drugi dzień z rzędu tu jest audycja tak za dnia, kiedy ja pracuję i mogę sobie posłuchać was.
3: No, coś robiąc. Ja to zawsze coś robię. Też sobie jakieś graficzki na przykład projektuję i też sobie słucham kogoś tam, jak tak w luźny sposób mówi, bo to nie trzeba się bardzo koncentrować. Można, nie ma dramatu, jak pójdziesz na chwilę gdzieś i nie słyszałaś części audycji, bo się zmienił szybko temacik. Wiesz, do czego zmierzam, nie? No.
4: A co ty? Ja mam tutaj słuchawki na Bluetootha cały dzień z Nocnym Radiem, w pracy, przy obiedzie, w domku, jak sprzątam. Tak sobie radzę.
3: To jest chyba coś najmilszego, co można usłyszeć, co może usłyszeć nadający, nie? Że komuś jest przyjemnie spędzić sobie nawet pół dnia razem tutaj i to jest bardzo przyjemne dla mnie. Bardzo się cieszę.
4: Tak, ja lubię sobie wyszukiwać jakieś właśnie starsze audycje. Najlepiej takie, co mają 6 godzin, 5, żeby mi na cały dzień w pracy starczyło, bo ja tak pracuję 4-5 godzin. Więc tyle mi wystarcza, o godzinie sobie rano zapodam, potem jeszcze pod szkołą czekam na młodą, to sobie też coś tam jeszcze posłucham i tak akurat skończę audycję i wracamy do domu, więc już mam tam czas dla niej.
3: Czyli Nocne Radio to taka papka, której musi nam wystarczyć. To takie,
4: nie,
3: taki chleb.
4: Właśnie,
3: nie, ja się śmieję, ja się śmieję, ale to tak śmiesznie jest. Troszkę zabrzmiało, że... Musi wystarczyć mi, nie?
4: To wesoła dziewczyna.
3: No, musi mi wystarczyć tego Nocnego Radia do wieczora. Tu sobie wydzieliłem, mam tu godzinkę schowaną, a tu mam jeszcze 2 godzinki w chlebaku. Musi mi wystarczyć.
4: Tak. A jeszcze chciałam powiedzieć, Etam to tak trochę mi przysłodził, że jestem w wieku jego Karoliny, ale mój tata wcześniej zaczynał niż Etam, więc nie, ja już jestem dużo starsza od Karoliny.
3: coś pomiędzy tutaj, jedno, bo tu mamy różne, różne w sumie wiekowo.
4: Tak pomiędzy, widzisz, ja jestem tak pomiędzy tobą a Karoliną.
3: A, w ten sposób. O.
4: Tak.
3: To tak. Najlepszy wiek, myślę, że to najlepszy wiek może być dla wielu osób, bo wtedy zarówno masz jakieś możliwości, żeby coś w życiu zdziałać już, bo albo się na coś tam zapracowało, to czasami nie, ale może się udało. Już dzieci jak są, to często już są takie trochę bardziej samodzielne na przykład. Różnie też. No, generalnie tak, dobry wiek. Już... No.

0: Potrzeba to był taką osobą w nocnym radiu, która najbardziej jakoś tam mnie poruszała.
1: O.
0: W tą negatywną stronę,
1: aha.
0: Tak? Tak sobie wzięłam za punkt honoru, że co jest z tym potrzebą, że mnie tak wkurza.
1: Ale to,
0: tak, i wiem, o co chodzi po prostu, bo ja jestem trochę tak jak ty, a potrzeba to jest trochę tak jak mój stary. I żebym za bardzo nie odpływała, to mój stary mnie tak do ziemi sprowadza. I właśnie potrzeba tak sprowadza do ziemi ciebie, żebyś nie odfruwał za daleko w tych swoich rozmyślaniach.
1: Czy ja wiem? Ja nigdy się potrzeby...
0: Taki głos rozsądku. Taki głos rozsądku.
1: No, głos rozsądku jak najbardziej. No, ale
0: tak,
1: jeśli... Ja,
0: to
1: jeśli...
0: nie chodzi, że to jest taki głos rozsądku, tylko chodzi o to...
1: No
0: o
1: to w pozytywnym,
0: ja
1: no to...
0: Wie, aha, tak cało... Taki przemądrzały.
1: A, że przemądrzały. To tak niektórzy twierdzą, że taki przemądrzały.
0: No, niestety, ale tak to się odbiera, jak się słucha i się go nie zna, ale jak tak się posłuchałam trochę nocnego Marka, trochę tam przekonałam się do niego i już taką większą wyrozumiałość mam.
1: Jak potrzeba jest przemądrzały, to jaki jest Zenuś na przykład?
0: A, nie skomentuję.
1: Jest przemądrzały do kwadratu. No, ale ja myślę, że by się więcej osób przemądrzałych znalazło. Też, czy zgodzisz się, że na przykład, że przemądrzały można być też trochę na różne sposoby na przykład? I są też różne inne może cechy, które komuś tam nie odpowiadają w jakimś nadającym. Innych mogę ja drażnić na przykład, że taki pajacowaty, taki coś pierdoli, bez sensu, tu nie sprawdził. Taki błazen w sumie, taki trochę menel. No dobra, jeśli chodzi o pato, to takie niech będzie, że pato plus taki, no krawiec, no dobra.
0: Ja sobie wypraszam, bo ja tam żadnych pato nie słucham. To już zaniżasz sam siebie. Nie, ja tu przyszłam w sumie, nie wiem, w zeszłym roku do was i tak zaczęłam sobie odsłuchiwać i jakoś nie myślę, żeby to było pato. Jest wesoło, jest sympatycznie, jest luźno, nie ma kija w dupie i jest fajnie i mi się to podoba. I właśnie nie ma tego sekciarstwa, bo jak tak się wchodzi na inne kanały, takie już jakieś typowo tematyczne, to tam się robi takie sekciarstwo. A tu jest właśnie tak, że może zadzwonić każdy, każdy może sobie pogadać, na jaki temat tam chce i zazwyczaj spotka się z wyrozumiałością i jakoś tam go nie zmięczują.
1: No.
0: Się niektórzy uruchomią i muszą zadzwonić i wyżyć się, ale... No, to trzeba im wybaczyć.
1: No, może czasami ktoś kogoś kopnie w kostkę, może czasami ktoś kogoś popchnie, ale oczu sobie nie wydubujemy i nie odgryzamy nosa na przykład.
0: Tak,
1: staramy się. A tu takie pytanie do Kasi właśnie, czy Etam się dopytuje, czy zadzwonisz do niego, do pogadanek kiedyś?
0: A tak, słyszałam, że tam Etam ma jakiś swój kanał, ale nie byłam tam i nie wiem. Ja już wam mówiłam, że ja to tylko z nocnym radiem spędzam czas.
1: Wspaniała, wierna słuchaczka. Jak już zostanę prezydentem Polski, to zrobię z ciebie, i tu możesz sobie wybrać sama, ministrą jakąś.
0: Nie, to jak już zostaniesz prezydentem, to daj mi tylko jakiś kawałek lasu w Bieszczadach i już będę happy.
1: No. Czy Bieszczady, czyli chciałabyś na odludziu zupełnym mieć taką swoją fortecę fajną jakąś i willę piękną.
0: Nie willę.
1: Każdy by chyba chciał tak, bo to jest takie już najlepsze, co można mieć, bo nie każdy sobie...
0: Święty spokój.
1: Każdy by chciał mieć jakby... I żeby to jeszcze w miarę blisko miasta było, że jak cię znajdzie akurat ochota, to masz piękną drogę i sobie drogim, luksusowym samochodem możesz w te pół godzinki dojechać, czy w 15 minut do miasta.
0: Ja to bym... Nawet 2 godzinki, jakbym jechała raz w tygodniu po zakupy, to by było spoko. Przeżyłabym to.
1: No to wtedy takie... od ludzi już pełną gębą, bo im dalej gdzieś tam od cywilizacji, nie, tym
0: tak. No. Żeby tylko zasięg był, żeby można było słuchać nocnego radia.
1: I że byłoby na, żeby było nas stać na wszelkie takie na potrzeby różne, żeby sobie w luksusie tam jeszcze mieszkać, mieć jakieś zapasy fajne, mieć telewizję, ale... internet, wszystko co trzeba, nie? Piękną łazienkę, jakąś tam z jacuzzi, bajery.
0: Ale szmery. Ty masz wymagania krawcze. No. Ja tam mówię o zwykłej chatce w lesie, żeby tylko w bieżąc

0: Swoboda była. Ja już nie mam takich wymagań, wiesz? Nie. Nie, ja idę tak ku prostocie bardziej.
1: Bardzo
0: Jak,
1: dobrze.
0: tak, nie mam takich materialistycznych zapędów. Raczej tak, jedyne co tak właśnie mi się marzy, to święty spokój
1: Ale
0: w
1: troszkę,
0: Bieszczadach.
1: tak. Ale troszkę też mówisz ten kierunek minimalizm, minimalizowanie swoich potrzeb, odejście trochę od konsumpcjonizmu,
0: A to definitywnie, tak.
1: odzwyczajenie się być może też oddawania sobie samemu nagród co chwilę, nie? I tak dalej.
0: Wow,
1: To dobry kierunek.
0: to opowiadasz, jak to? Trzeba się wynagradzać.
1: Ale nie cały czas i nie, wiesz, to tak za zawsze,
0: Ale
1: no.
0: wiesz, ale tak, jeżeli idziesz do minimalizmu i w tym kierunku podążasz, to nawet jak siebie nagradzasz, to twoje nagrody też będą bardziej minimalistyczne.
1: A, w ten sposób.
0: Wiesz, że nie kupisz sobie nowego auta co rok, czy co pół roku nie zmienisz komórki, tylko wystarczy ci 2 gramy ziółka raz na tydzień, nie?
1: Albo flaszka z kolegami pod śmietnikiem.
0: Albo flaszka. Albo, żeby być flaszka z kolegami pod śmietnikiem też.
1: Albo ci wystarczy szmata na podłodze, na podwórku, jeśli poduszka i
0: Tak.
1: koc, i koc, i flaszka pod kocem. Też można dojść do takiego etapu pewnie. No, ale chyba dobrze sobie zmienić. Ja znam co najmniej z kilka pewnie osób, które sobie zminimalizowały w ten sposób jakieś tam pragnienia, wielkie potrzeby życiowe, a faktycznie nagradzają się, bo no, tak jak mówisz, można się nagradzać też na różne sposoby. Jeden będzie się nagradzał tak, że będzie sobie dużo, nie wiem, fajny sposób jakiś, że dużo uprawia sportów różnych i funduje sobie jakieś sporty ekstremalne, nie wiem, i na lotni już latał, i ze spadochronem skakał. Żyje
0: Tak.
1: w ruchu i wydaje na to sporo pieniędzy, i to jest takie fajne wynagradzanie się. A już wynagradzanie siebie, nie wiem, kupowanie sobie ciągle nowego sprzętu, to już tak się gorzej kojarzy. Ciągle sobie gadżety kupujesz, nie? Na przykład co chwilę drogie. No to nie wiem, nie wiem, czy to równie dobre, nie?
0: Ja nie wiem, bo to w ogóle to nie ze mną po drodze, bo ja to nie jestem gadżeciara. Telefon zmieniam. Ten telefon, co mam, już mam 2 lata, a poprzedni miałam 3, więc nie zmieniam telefonów. Jak już się zepsuje, strzaska, połamie, no to wtedy to już muszę.
1: W tych Bieszczadach to można by sobie jeszcze wykopać jakąś piwnicę i coś tam hodować.
0: A oczywiście, że wszystko można.
1: Wszystko można, a nawet jak coś jest zabronione, to co? To znaczy, że co? Że nie wolno od razu?
0: Dokładnie. Wszystko jest dla ludzi, ja tam uważam. No, nie ma co narzekać. Nie ma co narzekać i nie ma się co chwalić też, co kto co robi, bo wiadomo,
1: Czasem
0: że życzliwych ludzi nie brakuje.
1: tak. Pewnie, że tak, no. Ja czasami się trochę może tutaj zapominam, ale w gruncie rzeczy ja myślę też, że trzeba się też nie bać czasem mówić o pewnych rzeczach, bo jak się będziemy bali mówić o pewnych rzeczach w nieskończoność, to nigdy nigdzie nie zajdziemy, wiesz, w różnych tematach, nie? Jakaś legalizacja, czy no, jakieś normalne spojrzenie na to wszystko. Coś się zmieniło w Polsce pod tym względem też. Ja myślę, że coraz lepszy jest, co le lepszy czas nastaje, powolutku, powolutku, ale gdzieś tam się ludzie po prostu do pewnych rzeczy przyzwyczajają. I też głupio na przykład w nieskończoność zabraniać mieszkańcom swojego kraju czegoś, co mieszkańcy innego kraju mają na co dzień i sobie to kupują w sklepie, bo władza się robi wtedy niepoważna trochę. Nie uważasz?
0: Tak, uważam, ale jednak to naszej władzy w Polsce nie przeszkadza bycie niepoważnym. Oni nie mają z tym problemu.
1: Dokładnie.
0: Oni nie mają z tym problemu, więc ja myślę, że trzeba ich wszystkich tam zamknąć na jakimś głosowaniu, a potem spalić. I by było najlepiej.
1: O, tu kamratka zadzwoniła normalnie. Siostra kamratka będzie palić,
0: Nie.
1: zamykać. No.
0: Nie, siostra kamratka, po prostu oni sami stamtąd nie odejdą. Oni tam będą siedzieć, aż pomrą, niestety. No, a dopóki oni nie zrobią miejsca, żeby tam ktoś młody przyszedł, to się nic tam nie zmieni.
1: Spoko,
0: Jak
1: ja
0: już.
1: myślę, ja też tak trochę myślę, też się radykalizuję. Niektórzy się po prostu mogą też, mają prawo zradykalizować ze względu na to, co się dzieje dookoła
0: No
1: nas.
0: dokładnie, no niestety ludzie widzą, co się dzieje, a A ci, co nie widzą, to dostają 500 plusy i inne rzeczy, więc...
1: A tobie jak się właściwie żyje, Kasiu, na tym, w tym kraju Bożym? Nie, ty powiedziałaś, że z Irlandii.
0: Tak, ale z północnej. No,
1: z północnej Irlandii. No.
0: Tak, a dobrze mi się super żyje. Ja to sobie, no tak jak ci mówiłam, pracuję 4-5 godzin dziennie, zależy jak młoda ma, ile ma lekcji. Zazwyczaj ona jest tam do trzeciej czy do czwartej w szkole, jak ma tam jakieś kluby po lekcjach. A więc ja sobie w tym czasie pracuję, a potem już zajmuję się dzieckiem. Prowadzę taki sobie swój biznesik mały.
1: A zdradzisz może, zdradzisz chociaż może z czym związany biznesik, lekko?
0: No jasne. Ja mam firmę taką sprzątającą. Mam dziewczyny 3 i sama też sobie dorabiam i też sprzątam z nimi. Więc ja mam taką pracę pod siebie. Ile godzin mi pasuje, to sobie pracuję. Jak mi nie pasuje, to nie pracuję. I nikt mi nie marudzi, nie narzeka, nie muszę chodzić do nikogo, prosić się o urlop, że ktoś mi pozwoli jechać, czy nie pozwoli. Nie mam z tym problemu. Sama sobie jestem szefem i dobrze mi z tym bardzo.
1: No, właśnie, niektórzy mogliby ci powiedzieć w tym momencie, a czemu się nie rozwijasz, czemu nie...
0: Ale widzisz, no, ja się rozwijam tak. I ja się zaczęłam rozwijać już 2 lata przed COVID-em, więc jak przyszedł COVID, to ja już miałam 3 dziewczyny, które pracowały tak praktycznie na pełen etat, a jak COVID wszystko zatrzymał, to zostałam sama z jedną dziewczyną i tak miałyśmy tylko kilka tam godzin w tygodniu. Wszystko stało. Także...
1: Nie, no bo teraz... tak, no bo firma chyba zawsze była mała, bo mówisz też, tak, że i sama często się angażujesz i wykonujesz tam pracę, sprzątasz jak trzeba, więc to no i 3 panie, to też nie, to nie jest dużo. No taka mała, malutka firemka, ale właśnie zaznaczyłaś, że jesteś takim no swoim własnym kapitanem, można powiedzieć. Sama o wielu rzeczach decydujesz, sama kierujesz tą łajbą. Pewnie też ponosisz konsekwencje swoich czynów, ale niektórzy lubią być za siebie odpowiedzialni i tak dalej, i tak dalej. Możesz sobie też trochę prowadzić nienormowane godziny pracy. Czujesz się bardziej wolna, czyli to się do tego sprowadza. Parę groszy może mniej względem tego, jakbyś, nie wiem, parła do przodu, zakładała filię, zaraz pracowała tam jakoś, może i franczyzę jeszcze dawać swojej firmy sprzątającej. Ty te nie idziesz w tym kierunku, ale za to masz różne inne przyjemności.
0: Nie, no tak powiem tak szczerze, że ja szłam w tym kierunku, tylko lockdowny mnie zatrzymały, bo podchodzili klienci, pozamykali się w domach i w tych czasach po-covidowych buduję wszystko od początku. Od nowa zbieram bazę klientów, od nowa szukam ludzi do pracy, więc rozwój mojej firmy zatrzymał COVID tak naprawdę, a nie brak moich chęci. Rozumiem. Chociaż też ci powiem, że ja to tak jak ty z tym rozwojem tego nocnego rady, ja wolę, żeby to się działo powoli samo, a nie żeby nagle mi przyszło 20 nowych klientów, a nie ma ludzi do pracy. Więc ja wolę, żeby to się działo pomalutku, organicznie, tak jak ty z nocnym radiem.
1: Aha. No, bo to zawsze trzeba sobie teraz zadać pytanie, czy nie będzie ci brakowało, jak się rozwiniesz już, tej wolności, bo może się ona skończyć, będziesz już musiała zarządzać czymś większym, a więcej na głowie, więcej stresu, wiesz, jak to jest, nie? No to trzeba się zastanowić.
0: Ja wiem, jak to jest, bo ja uciekłam z Polski, wiesz, z nerwicą, z depresją i z tym wszystkim i wyjechałam tutaj, żeby zmienić otoczenie i trochę przewietrzyć głowę. I spodobało mi się to życie tutaj właśnie bez stresu, bez tego pędu szczurów, w którym byłam. I jestem teraz szczęśliwsza. Prostsze życie, prosta praca. Jak kończę moją pracę tam o 15, to jeszcze godzinkę wieczorem poświęcam na to, żeby tam zrobić papiery, do klientów zadzwonić, napisać, jakiś tam kontakt z nimi utrzymywać. I tyle, i koniec. I się nie stresuję, nie wydzwaniają do mnie z korpo po nocach z jakimiś tam problemami czy takimi innymi rzeczami. Nikt mi nie wisi nad głową, nie wymaga. Więc tak, ja myślę, że takie prostsze życie bardziej mi służy. I dla mojej głowy, i dla zdrowia, więc...
1: Jak mieszkałem w Irlandii, to też kojarzyła mi się ona z takim właśnie miejscem, które jest trochę spokojniejsze od Polski. Trochę wolniej płynie życie, trochę więcej widoków takich spokojnych. Idziecie sobie, trawka, murek jakiś piękny z kamieni zrobiony, tu pałacyk, znaczy tu jakiś taki starodawny zameczek czy wieża obronna, domki, z których każdy tak wygląda tak samo, jest spójność, jakaś harmonia w tym wszystkim. Ludzie się częściej uśmiechają, mniej histerycznie podchodzą do różnych spraw. Rzadko kiedy zobaczycie kogoś, kto się drze na kogoś na przykład, wykrzykuje coś do kogoś, macha mu przed nosem rękami i tak dalej, i tak dalej. No i niektórzy tego nie lubią, jak się mówi, że jednak inna mentalność jest w różnych krajach. A ja akurat uważam, że może tak być. No ty też to jakby zauważasz.
0: Tak, ja też tak to widzę. Ja pamiętam, jak tu przyjechałam i zaczęłam moją pierwszą pracę i chodziłam co rano do pracy i ludzie się do mnie uśmiechali, mówili mi dzień dobry na ulicy. Ja nie wiedziałam, co się dzieje w ogóle. O co chodzi? Czemu oni do mnie gadają? A teraz się przyzwyczaiłam i teraz to widzę i w nich jest taka większa wyrozumiałość dla drugiego człowieka.
1: No.
0: Nie koncentrują się tak sami na sobie, bo on się śpieszy, bo on już musi być w pracy, tylko on jest wyrozumiały i zrozumie, że ta pani w kolejce też robi swoje zakupy, też musiała wyjść z domu, też gdzieś jedzie. Jakaś taka większa wyrozumiałość w nich jest do drugiego człowieka. A jednak w Polsce to widzę, że każdy tak się skupia bardziej na sobie i tylko żeby jemu było dobrze. To ja może trochę uogólniam, ale
1: nie,
0: po prostu taki ogólny odbiór społeczeństwa, no to niestety tak to widzę. Bo nie mogę tego powiedzieć, bo ja pochodzę w ogóle z takiej małej wsi, więc u mnie na wsi tak nie ma. Też są życzliwi ludzie, ale potem mieszkałam w Krakowie. W Krakowie też inaczej. Kraków to już w ogóle jest specyficzne miasto, więc tam też trochę inaczej to wygląda. No ale tak niestety ogólnie to myślę, że tutaj są jednak bardziej życzliwi ludzie i tacy spokojniejsi i bardziej wyrozumiali.
1: Pewnie do większych miast częściej żyją w dużych miastach ludzie, którzy będą nastawieni na sukces, na zdobywanie, na rywalizację też. Z tej racji, że pracują, że są aktywni, mają też więcej stresu, problemów różnych. Ktoś, kto żyje w małym miasteczku, na przykład teraz jak ja, ma tego mniej. Tu widać, ludzie są też spokojniejsi niż we Wrocławiu, który jest obok zaraz, nie? No, ale są też pewne takie jakby indywidualne cechy danej nacji, narodu. No to w Irlandii faktycznie spokojniej, mniej osób ma psy w ogóle. Inne zwyczaje trochę, na przykład nie wynajmiecie sobie tak łatwo mieszkania, jak macie jakieś psy czy koty. Inne podejście trochę do różnych spraw. Także moglibyśmy w tym momencie zaproponować wszystkim, których męczy na przykład klimat troszkę w Polsce, że tu jest zbyt dużo jakichś emocji niezdrowych, coś, to wyjechać na przykład do Czech czy do Irlandii sobie i zobaczyć, jak tam wam się żyje, nie?
0: Tak, mi to pomogło, naprawdę. Już, chociaż nie powiem, bo już są plany i planujemy, żeby właśnie wracać i już coś tam robimy w tym kierunku, żeby jakieś zaplecze finansowe sobie przygotować. Aczkolwiek po tym, co teraz się dzieje w Polsce, to nie wiem właśnie, czy wrócimy do Polski, w te Bieszczady, czy na przykład do Czech.
1: No, może tak, te Czechy, no, więcej tam wolno obywatelom, że tak powiem też.
0: Tak.
1: I też jak prowadzisz działalność, to zapłacisz kilka razy mniej za różne tam ubezpieczenia i tak dalej niż w Polsce.
0: Właśnie widzisz. I powiem ci, że na przykład w Polsce nie wiem, czy bym się porwała z tym, żeby sobie taką własną działalność założyć, bo mojego Tomka mama prowadzi swoją działalność i ona pracuje tylko na to, żeby ten ZUS zapłacić. Ona z tego nic nie ma. Tyra na ZUS i na nic więcej.
1: No właśnie, to jest bardzo smutne. Przedsiębiorca, widać, nadal jest tu osobą niemile widzianą, ten prywaciarz, co się nakradł. Może Żyd w ogóle to jest.
0: Tak, a tutaj jednak, tu jest nam bardzo, ja też nie mieszkam tutaj w jakimś dużym city, bo mieszkamy pod Belfastem, na takim mniejszym miasteczku, ale też bardzo dużo tutaj widzę dziewczyn, które mają takie swoje small biznesy, czy tam jakieś kosmetyczki, czy fryzjerki, czy jakieś masażystki. Dużo jest osób, które sobie właśnie prowadzą taki swój mały biznes, nikt się ich nie czepia, nikt im nie przeszkadza w tym, nikt ich nie dręczy. No jest łatwiej, spokojniej, naprawdę jakoś nie niszczą cię za to, że chcesz coś więcej, coś sam zrobić, a nie siedzieć na etacie od 6 rano do, nie wiem, nawet tam, do której się na etacie siedzi, nie mam pojęcia.
1: No różnie, tak najwcześniej to urzędnicy chyba przychodzą jacyś i piekarze, i śmieciarze, to ci najwcześniej zaczynają, jedni o 5, o 6, ale też często...
0: Urzędnicy w Polsce zaczynają rano pracę, naprawdę?
1: Tak, znaczy zależy gdzie, na przykład w różnych urzędach to różnie, ale no faktycznie tak, na przykład zaczynają o 7 i wychodzą o 15 sobie, nie?
0: No...
1: I to jest w sumie dobra pora, bo ludzie, którzy chcą coś załatwić, no to mogą pójść właśnie bardzo wcześnie rano sobie przed pracą, zdążą. No. Także jest to praktyczne być może, ale to różnie z tymi urzędami. No mi się przyjemnie mieszkało w Irlandii. To w ogóle klimat też odpowiadał, bo w tym Dublinie gdzieś tam... od wody wilgoć szła, odpowiadała mi ta wilgoć nawet, mimo że była taka kłopotliwa, no bo trzeba sobie suszyć z rana, było ciuchy na przykład.
0: Ale też zimą ta wilgoć tak przeszywa, bo jak przyjdzie mróz i te wilgotne powietrze, to ten mróz aż tak przeszywa cię do szpiku kości, bo w Polsce jak przyjdzie mróz, to jest tak sucho od razu w powietrzu, a tu jest jednak ta wilgoć i tak przeszywa, ale i tak się ostatnimi laty poprawiła ta pogoda tutaj u nas. I nie leje już tak non-stop, bo jak pamiętam, jak tu przyjechałam, no to przyszedł styczeń, to do marca to były tylko wichury i ulewy. A teraz nie ma tak, żeby lało 2 tygodnie non-stop. Już tak zmienił się ten klimat i taka bliżej Polski jest ta pogoda tutaj, aczkolwiek nie ma takich upałów w lato. To jest tam, zdarzy się taki tydzień, że jest tak ciepło po 20 parę stopni, no ale nie ma już takich upałów.
1: No, a teraz... Kasia, jak słyszycie, zmienia sobie miejsce zamieszkania. I co ona wybierze? Wpisujcie jedyneczkę, jak wybierze Czechy.
0: A nie, to nie tak szybko, wiesz. My tu musimy zaplecze finansowe, bo my to planujemy do Polski zjechać taką emeryturę, żeby nie tyrać. Więc my tu budujemy zaplecze sobie. Także jak już wrócimy do tej Polski, mam nadzieję, który mamy rok? Jest, no tak myślę 3-4 lata może nam się uda. Zależy też, jak będzie sytuacja w Polsce, bo to też nic na siłę, bo jak będzie jeszcze gorzej, to w ogóle już nawet nie ma co myśleć o powrocie, bo ja to pierdzielę taki kraj. Niestety.
1: No właśnie, i chyba normalne miejsce do mieszkania, kraj poważny, jak to się mówi, ostatnio się pojawił, taki podział na kraje poważne i niepoważne, i Polska jak zwykle jest mega niepoważny kraj. No właśnie, to jest taki kraj, w którym można sobie ułożyć plan na życie, ale taki, co ma właśnie 3 lata, 4 lata, 5 lat, no a w Polsce to można układać plany na 20 lat, nie? Że będziesz spłacał mieszkanie 50 lat w ogóle, nie? Ale w ogóle na świecie się ponoć pokiełbasiło właśnie z tym i już tak coraz więcej ludziów ogólnie na świecie ma ten problem, że no, mieszkanie własne staje się coraz bardziej odległą perspektywą i tak dalej. No, nie jest dobrze, ale zawsze taki plan właśnie 3-letni. No.
0: Przepraszam.
1: Śmiało.
0: My wynajmujemy tu mieszkanie. My postanowiliśmy, faktem my kupiliśmy dom, ale ten dom wynajmujemy, taki biznes nasz, więc my to wynajmujemy. Ale dla siebie domu nie kupiliśmy, tu mieszkamy na wynajmowanym, bo jest plan o stanie, jak sobie... tak policzyć, ile by wyszła tam spłata kredytu i tych opłat i tego wszystkiego przy kupnie własnego domu, to nam wychodzi taniej wynajmować sobie tu ten jednak domek. A mamy fajny domek z dużym ogrodem, z garażem, więc nam super pasuje. Już mieszkamy tutaj 10 lat, nawet ponad w tym domu. I jakoś tam nam nie ciągnie, żeby dla siebie coś kupić. Zwłaszcza, że nie wiemy, czy tu zostaniemy, czy wyjedziemy gdzieś, więc jakoś tak nie chcemy sobie takiej kuli u nogi robić. Raczej tak, taki wolne duchy my jesteśmy. Tak.
1: A,
0: na
1: tak.
0: Kociołapę, konkubent, konkubina, wiecie, takie sprawy, nie? No, bo dziecko to... 8 lat, a tutaj ślubu nie ma.
1: A może nie musi być. Jeśli ktoś... Ja myślę, że ślub jest dla tych, którzy bardzo czują, że im to jest potrzebne do szczęścia. To dla nich jest.
0: Tak, ja też tak myślę. Ja w ogóle bardzo tak poważnie podchodzę do sakramentów i właśnie dlatego, na przykład moja córka teraz, jej klasa ma pierwszą komunię świętą w weekend i moja córka nie idzie do pierwszej komunii, bo ja uważam, że te dzieci są za małe, żeby podjąć decyzję na całe życie i przyjąć taki sakrament, który jest nieodwracalny, bo ona może, bo ona za chwilę może mieć 15 lat czy 20 i zmieni zdanie i stwierdzi, że ona jednak chce przyjąć te wszystkie sakramenty, ale zrobi to wtedy świadomie, a nie, że ja jej każę iść i ten sakrament przyjąć.
1: Ja się znowu zaśmiałem, bo to tak znowu zabawnie nieco zabrzmiało, bo Kasia mówi, ja mam bardzo, bardzo poważny stosunek do sakramentów, no to my sobie zaraz myślimy, to jakaś moherowa tutaj, że wszystko tam...
0: całkiem w drugą stronę.
1: A tu całkiem w drugą stronę, że właśnie z tej racji, że na poważnie podchodzi do tego, to dochodzi do wniosku, że, że dziecko jest za małe i że tego nie rozumie za bardzo, nie ma sensu. Trzeba być może zaczekać, aż ktoś sam podejmie ważną życiową decyzję.
0: Tak, i ja właśnie tak uważam. Ja już całkowicie odeszłam od kościoła, bo wierzyć to dalej wierzę, ale do kościoła jestem bardzo antyklerykalna. Dlatego chyba mi się tak miło was słucha czasami.
1: No w każdym razie mnie. Mamy faktycznie wspólne różne upodobania.
0: Tak, ale no i jakoś tak nie po drodze mi jest. Nie mogę do kościoła chodzić, aczkolwiek teraz muszę iść, bo młoda chce iść do kościoła i być ze swoją klasą, tam śpiewać z nimi, z dziećmi. Ale nie będzie szła do pierwszej komunii, po prostu chce być z dziećmi, żeby nie czuła się wykluczona od klasy, więc chcąc nie chcąc muszę tam iść, ale też nie mogę jej zabraniać, to jest nie wiem, nawet nie umiem tego wytłumaczyć, ale to tak jakby mi ktoś teraz stał nade mną i mi mówił, ty musisz chodzić do tego kościółka co niedzielę, no to bez sensu co to jest w ogóle, to się nijak ma do wiary.
1: No. Czyli bardziej, żeby to była konkretna jakaś wiara, coś sensownego niż rytuał, niż wyuczyć dziecko rytuału jakiegoś w najgorszym wypadku, tak. bo różnie to może być, no może się skończy faktycznie na tym, że prezenty i z klasą i tak dalej, a może szanujmy innych ludzi i ich jakby też charaktery, ktoś jest bardziej wrażliwy na takie rzeczy jak religia, na rzeczy nadprzyrodzone, bardziej to chłonie, to jest jego bajka, jak to się mówi, man, no i więc słuchajcie, a w ogóle zapraszam was na audycję. Czekaj chwileczkę, Kasiu. Zapraszam was na audycję w sobotę. Gumball będzie o 21. Nie wiem jeszcze do końca, co to za audycja, ale coś się będzie działo. Czyli sobota, 21. Słuchajcie Nocnego Radia. No, Kasiu, słucham ciebie.
0: Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że ja w tym byłam. Ja chodziłam do szkoły katolickiej, mieszkałam w szkole z internatem. Popierdalałam do kościółka w niedzielę i w trakcie tygodnia przed szkołą, przed lekcjami. Także ja w tym przesiąkłam, ja w tym żyłam, ale teraz z perspektywy czasu widzę, że to mnie doprowadziło do mojej depresji i tych wszystkich innych moich schorzeń na głowie. I dużo czasu mi to zajęło, żeby się poogarniać i postawić do pionu i wyjść z tego marazmu. Niestety, bo jednak tak teraz widzę, że no szczęścia i radości to mi ta religia nie przyniosła, nic a nic.
1: Miałabyś ochotę pogawędzić chwilę z Etamem, bo on tu prosi, mówi, że to bardzo ważne, że chciałby dołączyć do rozmowy. Pewnie do ciebie ma jakąś sprawę. Masz jeszcze chwilkę?
0: Nie mam nic przeciwko, proszę bardzo.
1: Dobra, to w takim razie łączamy Etama. Ja tak się pytam, bo sam też w ogóle staram się ostatnio nie odbierać na przykład kilku osób na raz. Czasem, ale to tak jak jest...
0: Też, że nie, postaram się nie odbierać Etama.
1: Ostatnio staram się nie odbierać Etama, tak?
0: Ale nikt inny nie dzwoni, nie? To kogo mam odbierać?
1: Tak, ktoś przyjmuje schedę po Jacku Blasze, który zawsze dzwonił, jak nikt nie dzwonił. Czy jest Etam? Etam, chyba się nie udało ciebie dołączyć ręcznie, bo ty masz tą przeglądarkową, tą syfiastą wersję Skype'a. Przepraszam, najlepszą. Sam musisz zadzwonić Etamie, to spróbuję wtedy ciebie tu klepnąć, dołączyć. A na antenie jest Kasia, jest Krawiec. I tak powolutku się zbliżamy do końca. Ostatnie chwile.
0: Sekundkę, tak? Rozmawiam.
1: Rozmawiasz?
0: Nocnym radiem.
1: No, a co myślałaś?
0: A nie, to ja tu z moim Tomkiem rozmawiam. Przyszedł sprawdzić, czy jestem okej.
1: Okay.
0: Nic mi się nie stało.
1: To pozdrawiamy Tomka serdecznie.
0: Nie, bo ja jestem na słuchawkach. Kot, uważaj.
1: No, to możesz mu przekazać, ale tymczasem też dołączył Etam, jest Etam, cześć Etam.
2: Jeszcze sekundka, bo muszę trzeba potrząsnąć dużym, żeby przestał dzwonić. Ja mam taką radę, myślę, że dobrą, według mnie dobrą radę odnośnie tego przenoszenia się do Polski. To słuchaj, ty tak bardzo z tym uważaj, bo tak jak mówisz o tym wynajmie, o tym, że nie jesteś przywiązana do miejsca, to jest właśnie to, co to się nazywa coś tam jagiellońskie, jakaś grupa jagiellońska, co chcą do Polski właśnie wprowadzić. Ku zresztą ucieszę w większości społeczeństwa, to zrobią, jak sądzę. Czyli, że w Polsce będzie dominujący, będzie wynajem, na który trzeba będzie harować, po prostu być przywiązany. I to wynajem od korporacji, tak zwany wynajem korporacyjny. Natomiast o co chodzi w twoim przypadku, żebyś sobie zostawiła ścieżkę ucieczki z powrotem, czyli że jakbyś się przeprowadzała, żebyś miała łatwą ścieżkę powrotu z powrotem do Irlandii. Bo ja twierdzę, że człowiek przypadkowy, tak ja tym bardziej jak ty tutaj kadę mieszkasz, rzucony z Irlandii, tam Czech, czy tam jakiegoś takiego właśnie bardziej wolnościowego, jeśli chodzi o małe, o small biznesy krajów, wrzucony w ten kociołek, który jest tutaj, to po prostu jest kandydat, pierwszy kandydat na to, żeby sobie styczek założyć po prostu. Tutaj to jest głównym zadaniem firmy małej, to chyba nie jest dla nikogo tajemnicą, kto prowadzi, jest wypełnianie dokumentów, tłumaczenie się, bieganie do ZUS-u i tego typu rzeczy. Oczywiście.
0: Tak, ale przepraszam, przerwę ci, ja tam, bo się ty się rozpędzisz i nie zakończysz tej wypowiedzi, a ja tylko chciałam powiedzieć, że źle mnie zrozumieliście, tak, jest plan, że my wrócimy 3-4 lata, zależy jak będzie sytuacja, ale my tam wracamy na emeryturę, a nie do pracy. Także ja się nie będę martwiła tam żadnymi urzędami i innymi ZUS-ami, czy tam czymkolwiek, bo my tam chcemy wrócić już sobie nic nie robić.
1: No, także...
0: Znaczy, w takim sensie także, zawodowym. Tak. Takim, o, no. Zawodowym.
2: Ja to
1: także, tak, także, no właśnie źle zrozumiałeś się tam, bo nawet to zostało wyjaśnione. Ja też na początku źle zrozumiałem, ale potem to zostało wyjaśnione. Niedokładnie słuchasz audycji, no ale to może akurat robiłeś kupę.
0: O, oh my God.
2: Nie, po prostu... Po prostu nawet jeżeli to będzie tego typu, właśnie dlatego mówię o tym powrocie, bo jak wiadomo, między Irlandią a Polską jest zawarte, zresztą nie tylko między Irlandią a Polską, są zawarte pewne umowy odnośnie przekonwertowania emerytury. Można to zrobić z Polski do Irlandii, można to zrobić z Irlandii do Polski.
0: Ja myślę, że my nie mamy co liczyć na jakiekolwiek emerytury. Jeżeli ktoś jeszcze liczy na jakąkolwiek emeryturę, to już powinien przestać się łudzić i powinien sobie sam zacząć kombinować, z czego będzie żył na starość, a nie liczyć na jakąkolwiek emeryturę od jakiegokolwiek państwa, rządu i nierządu.
1: No, zdecydowanie.
0: Takie mam przekonanie.
1: Też tak myślę.
0: Ale ja odkąd zaczęłam pracę, jak miałam taką pierwszą pracę na umowę, to zaraz po maturze zaczęłam i ja już wtedy wiedziałam, że to jest bez sensu i że tej emerytury nie będzie. To po prostu to nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji.
2: Znaczy
0: oni już sprzedali, zniszczyli wszystko, zadłużyli wszystko i jak ktoś jeszcze liczy na jakiekolwiek pieniądze od rządu na starość, to...
2: To znaczy, może tak, ja też tak, mi się też tak kiedyś wydawało, ostatnio zmieniłem zdanie na ten temat, otóż ja myślę, że jednak emerytury będą, chyba że to troszeczkę
0: tak,
2: dalej.
0: Tak, ja tam tylko, przepraszam, że ci przerwę znowu, ale ty już jesteś po 50, wiesz, i tak, ty może jeszcze jakąś dostaniesz, ale ja czy Karolina twoja wątpię w to.
2: No, znaczy, wiesz, ja też myślę, że nie dostanę, bo ja nie będę miał wysługi lat, jeżeli takowa będzie obowiązywała, ale jestem spokojny z tego względu, że u nas system emerytalny...
1: Kurde. Cześć Dariuszu, witam cię przeserdecznie, tyle że zrobiłem trochę gafę, bo akurat pisałem coś do kogoś na Skype'ie i działa tak, że jak ktoś dzwoni, to jakby wcisnąłem przycisk, który potwierdza rozmowę i odłączyłem jakby się od rozmowy Kasi z Etamem. Jesteś sam na antenie ze mną, więc musisz jeszcze raz zadzwonić, to cię dołączę do rozmowy ewentualnie.
3: No nie wiem. No dobra, no, dobra.
1: To hej.
0: W niektórych miastach się zaprowadzą.
2: Okay. Znaczy, którzy z Państwa w tym właściwie to jest. Jest właściwie, funkcjonuje, tylko to funkcjonuje na razie na zasadzie, nie wiem dlaczego mam cały czas tutaj połączenia, chyba do Ciebie się próbuję łączyć.
1: Już tłumaczę. Dzwonił Dariusz i akurat coś pisałem, wcisnąłem przycisk zatwierdzający jakby stworzenie nowej rozmowy. No, być może jest to spacja na przykład. No i przez chwilę nie było Was w ogóle na antenie, rozmawialiście jakby sami ze sobą, nie? Mogę Cię dołączyć, Dariuszu, ale już dosłownie na chwilę, ponieważ miałem kończyć już powoli audycję, już się szykowałem do tego, ale jak masz ochotę jeszcze coś na przykład do Kasi byś miał, masz coś do Kasi?
0: A ja mam do Dariusza.
1: Masz do Dariusza? O!
0: Tak, ja bardzo lubię słuchać Dariusza i to jest jedna z moich ulubionych postaci właśnie też.
1: To zróbmy tak, to żeby nie było chaosu na antenie, to pożegnamy się z Etamem w takim razie i jeszcze na chwilkę odbierzemy Dariusza, żeby mógł z Kasią porozmawiać, momencik.
2: Tak jak tylko jeszcze na koniec Kasi, tak jak w zakazanych piosenkach był taki jeden, ostrożnie, tylko ostrożnie. Dobra, na razie.
1: Dobra.
0: Na razie.
1: Piękne to było. Przemowa na koniec, morał Chimena. No dobra, to spróbujemy dołączyć Dariusza, bo nie odzwania. Napisałem mu, żeby zadzwonił jeszcze raz, ale chyba ja muszę odzwonić.
0: Dobrze, bo ja też muszę już uciekać, bo tutaj chodzą za mną pielgrzymki. Bo ja uciekłam do garażu, żeby w spokoju móc porozmawiać, a tutaj pielgrzymki za mną chodzą.
1: No widzisz. No dobra, dobra, dzwoni Dariusz, spróbujemy połączyć. Halo. Halo, jest chyba Dariusz. Cześć, Dariusz.
3: Dzień dobry.
0: Cześć.
3: Bardzo mi miło, że tak tutaj zostałem zaprezentowany.
0: I już uśmiech, i już na wesoło.
3: Tak. O, czy lubi Kasia CBD? Chciałem zapytać.
0: Nie, ja lubię THC.
3: A, ale ja polecam CBD lepsze.
1: Co, jak lepsze?
0: Nie. Ja też. Nie, ja to muszę wziąć.
3: Tylko strasznie drogo. Strasznie drogo. Tak, 150 zł CBD. No właśnie.
0: U nas też jest drogo bardzo. CBD wychodzi. Ja jednak tam wolę THC i tego buszka sobie wziąć jednak lepiej. Lepiej mi to działa.
3: On to tak trzeba robić.
1: Czyli tak. Kasia lubi klasykę po prostu.
0: Tak, dokładnie.
1: Ja też bardziej klasyka. Powiem szczerze, a Dariusz eksperymentator, jakieś CBD, ale on to ma pewnie jakieś CBD z domieszką LSD na przykład.
3: Tak, ja mogę się czytać nawet. Gdzie to? Co tam pisze na słoiczku? 11,22. Hemp oil full spectrum, premium hemp extract, CBD 3000 mg. I jeszcze tutaj władzyć na słońce i że omega 3 i 6 oraz hemp extract, hemp seed oil, cannabinoid THC 0,2.
0: To malutko,
3: No tak.
1: A może byś chciała, Kasia, o coś zapytać? Dariusza, masz tutaj taką gwiazdę, którą znasz, znasz go z anteny.
0: Widzę, że tak, mam taką okazję i aż mnie zastało i teraz zgubiłam wszystkie myśli, nawet nie wiem, o co zapytać.
3: A bo ja czekałem chyba z godzinę, zanim tutaj myślałem, żeby zadzwonić, bo myślałem przerywać, że tak tutaj ładnie brzmiało, fajnie, na radyjku.
1: Widzisz, Kasiu, jak to jest... dorwałaś mędrca, który zna każdą odpowiedź na każde kosmiczne pytanie, ma kosmiczne odpowiedzi, mistrza Jodę masz we własnej osobie i zapomniałaś, o co zapytać, to iż...
0: Ja nawet jestem w takim szoku, że dostąpiłam tego zaszczytu porozmawiać z Dariuszem, że nie wiem, o co zapytać po prostu. Wszystko mi się ulotniło w głowy. Tak, nie wiem, Dariusz, gdzie ty imprezujesz w ten weekend? Albo lepiej w następny weekend, gdzie imprezujesz, bo ja będę w Polsce.
3: O, świetnie, to zapraszam do Lubuskiego, bo jadę tam z Warszawy właśnie 500 km, żeby podlecić pacjenta swojego. Ale RSO.
0: Widzisz, ja będę akurat u potrzeby i będę potem koło Krawca.
3: O, to blisko właśnie tam Góra Ślęża, to blisko Mniędzy. To możemy się spotkać na Górze Ślęży.
0: A spoko, ja lubię chodzić po górkach, to może być Ślęża.
1: Miejsce mocy, wrócicie stamtąd odmienieni z pradawną słowiańską mocą dziadów w czakrach naładowanych.
0: Tak, pełni energii.
3: No tak. No to ja mogę wziąć jeszcze swoje kryształy mocy właśnie. Kryształ górski i ametyst. I ten diament.
0: A inne kryształki też masz?
3: No tak, fluorenica 60. Bardzo dobre.
1: Słuchajcie, ja to myślę, że Kasia i Dariusz teraz się faktycznie zbiorą i jeszcze dobiorą kilka osób do grupy, spotkają się na tym świętym miejscu mocy i połączą swoje siły. To będą po prostu osoby, każdy coś tam ma dla jednego, jeden ma jakieś tam serce, drugi coś, będą tak, serce, miłość, kosmos! Połączą się te moce i coś powstanie z tego, nie wiem co.
3: Dziecko Krawca.
1: Dziecko.
3: Antychryst
1: jakiś może powstanie z tego.
3: Na górze się.
0: Dobre. Dobra, chłopaki, ja pomykam. Miło mi było cię poznać, Dariuszu. Znaczy poznać. Usłyszeć tak.
3: A przecież porozmawiać. Przecież dzwoniłem tam w audycji o sałatkach.
0: A mnie nie było na audycji o sałatkach.
3: A myślałem, że to ty prowadziłaś.
0: Ania prowadziła audycję o sałatkach, Dariuszu.
3: Ania, Kasia, to jeden ten. Nie ma różnicy.
0: Same fajne dziewczyny, nie?
3: No dokładnie. Ja teraz poszedłem w Julki, już trzecia w tym miesiącu.
0: Dobra, to ja pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się.
1: Trzymaj się. Dzięki za telefonik. No i dzwoń częściej do Krawculka. Wspaniałego, kochanego.
0: No, jak a będziesz robił...
3: Kasia...
1: Co?
3: Kasia od pierników, tak?
1: Co? Aha, no temu się myli tam wszystko. No, to co? Jeszcze Kasia coś mówiła, jak jej tak brutalnie przerwał Dariusz.
0: Tak, ja chciałam się w ogóle pożegnać. Tak ładnie. Także do usłyszenia i jak będzie więcej audycji w dzień, to pewnie będę częściej dzwonić.
1: Goodbye, my love, goodbye. To zaśpiewam.
3: Poczekaj, bo chciałem zapytać, czy może byś była w Warszawie w tym czasie, bo może nie polecę ratować życia tam do Lubuskiego, tylko zostanę w Warszawie.
0: Nie, ja nie będę w Warszawie, ja będę w Łodzi, a potem będę w Wrocławiu, rodziców moich.
3: No to możemy spotkać się w Pabianicach.
0: Tylko Pabianicach.
3: Powiedziałem, że będzie się śmiała.
0: No dobra, to trzymajcie się, chłopaki.
1: Nara, nara, trzymaj się, papatki. Pa. Cześć, bye, bye. Adios, adios, goodbye. Żegnaj, Pamelo, żegnaj. A na antenie jeszcze Dariusz wspaniały jest, póki co.
3: Jest wspaniały krawiec.
1: Wszyscy tu są wspaniali. Wszyscy tu nie ma ani jednego niewspaniałego wśród w ogóle w społeczności nawet no, z tego radia. Zapamiętajcie sobie to. No.
3: Jak D'Artagnan prowadzi Dariusz z Krawcem trzech muszkieterów, że tam brakuje tylko.
1: No, dla każdego to będą inni trochę trzej muszkieterowi, każdy ma swoje sympatie. Dzisiaj się trafiła taka kobieta o takich upodobaniach, nietypowych, że na przykład bardzo lubi Dariusza. No.
3: Co lubi?
1: Dariusze lubi. Jedna lubi Dariusze, drugą kręcą Krawce, a trzecia gustuje w Etamach na przykład, nie? Różnie to bywa.
3: No, w Etamach gustują Ukrainki.
1: W Etamach na pewno gustują te, które lubią Włochatych.
3: Szczególnie tak. I takich, co robią... sushi z pykolem i z chrzanem, z tym musztardowym, z musztardą. A czym mnie słychać?
1: Słychać, tylko ja nic nie mówię, bo już tak, jak mówię, powoli się... Powoli zmierzam ku zakończeniu audycji, to może miałbyś jeszcze na koniec jakiś temacik, albo chciałbyś się odnieść do tego, co było wcześniej?
3: No właśnie, no tak byłem zapatrzony w pojmanie, że po prostu nie słyszałem. Coś się tutaj mówi i nie.
1: Musisz trochę staranniej w radio mówić, nie, radia się nie prowadzi, chyba że jesteś kapitanem Tomkiem, to sobie możesz tam... Ale ty nie jesteś kapitanem Tomkiem, jednak ta twoja taka, sposób twój mówienia, to czasami bym to trochę doszlifował, bo to jest takie, wiesz... To tak, wiesz, ktoś nic nie zrozumie z tego po prostu.
3: No bo ja jestem fanem Kacera Donalda.
1: Chyba Beavisa i Buttheada chyba.
3: Był mi wtedy...
1: Yeah, that was cool.
3: Dokładnie, tak. I świat według Kiepski. Ale już nie żyją. Szkoda.
1: No niektórzy jeszcze tam żyją.
3: Ale co to za życie?
1: Ale co to za życie właśnie, no takie kiepskie.
3: Kiepskie. Właśnie.
4: O. Sam Bóg twój.
3: No i chciałem zapytać...
4: Dariusz, donate'a wyślij, co tak na krzyżu
3: jest, słuchasz? Zestaw na ten... Na audycję piątkową. Jutro.
1: No, zobaczymy. Jutro audycja piątkowa, w sobotę Gumball, a w niedzielę Ania i Krawiec. Także, a na ekranie donate, Dariusz, donate'a wyślij, co tak na krzywy ryj słuchasz. Tak ktoś napisał, to nie ja mówię. Zaraz będzie znowu, że Krawiec żebrał i wyżebrał. Ostatnio jakoś taki Janko, muzykanta, podpuściłem, tak trochę go tutaj wyprosiłem. Wiecie, ja nie chcę też za bardzo się tu prosić, bo co, ja jestem jakiś knur, żebym się prosił? No, od prosiaka. Ale nie, cieszę się, dziękuję bardzo i tak dalej, i całe te. No, także Dariuszu, może będzie jakieś spotkanie, może się spotkają osoby mocy z Nocnego Radia różne, połączą swoje siły i przywołają wielkiego Cthulhu jakiegoś, albo coś.
3: Kakę demona.
1: Albo kapitana planetę. To był całkiem fajny taki superbohater, ten kapitan planeta. Nie wiem, czy pamiętasz taką bajkę w ogóle?
3: Jasne, pamiętam. Jak przed mgłę. No. Ale kasztaniaki najlepsze.
4: S-A-T-A-N-C-H-R.
1: Kasztaniaki? Jakie kasztaniaki? Kasztanami się... Przepraszam.
3: Od szatanika. A, chyba trochę inny roślin. To kasztaniaki to taka dobranocka.
1: Bo przepraszam, bo już myślałem, że może się kasztanami własnymi bawisz, bawiłeś jako dziecko. No wiecie, również sami to dziecko nie ma zabawek, to się bawi tam kasztanem swoim. Dobra, zostawmy takie tematy, bo się etamizuje nieco audycja. Satan Christ, no to też nie pierwszy i pewnie być może nie ostatni raz się tu widzimy. No, znany sponsor. Dopiero dołączyłem do audycji, ale jak już kończysz, Krawcze, to łap tu donejcika od szatanika. Taki bardzo sympatyczny szatan. Mówi się, że szatan jest niesympatyczny. A patrzcie, jaki sympatyczny. Dzięki bardzo za donejcika. No, tak to widzisz, jest, Dariuszu. Muszę
3: pożyczyć. Jak skupiają, to może jeszcze się zastanowię, czy przejdę na antenie tam, w ciągu 3 minut.
1: No w każdym razie Kapitan Planeta, można by to jakoś też na nowo zrobić. To była taka bajka o dzieciakach, które dostały od Gai. Gaia tam się pojawia jako taka kobieta, no takie uosobienie sił natury, ale takie no bajkowe, no, to bajka dla nastolatków była. I daje im jakieś pierścienie i każdy pierścień ma inną moc. Moc ognia, moc tam wody, wiatru, coś. I co ciekawe, serca też. Taki jakiś jeden z tych chłopców miał moc serca. Że potrafił na przykład wpływać na zwierzęta, że one robiły to, co chce. Coś takiego. I jak łączyli te swoje moce, to powstawał taki Heros, się tworzył, materializował Kapitan Planeta. No, całkiem fajny bohater, różne moce miał i jakbyś, a świat tych złych trochę, to jest taka ekobajka, być może jedna z niewielu tak bardzo ekobajek, bo tam wszyscy ci źli, różni bad bossowie, którzy tym planetarianom przeszkadzają, to są właściwie tacy trochę bilowo-gatesowaci, jacyś truciciele, tu jakiś handlarz bronią. Jest pokazany ten świat dorosłych, być może właśnie taki rzeczywisty mocno świat w formie bajkowej, nie? Nie mamy już tu jakichś tam wyobrażonych smoków, tylko jest konkretny jakiś truciciel. No.
3: No ja dzisiaj, jeśli chodzi o świat bajek, no to oglądałem z polecenia kolegi właśnie Looney Tunes o Hitlerze właśnie tam chyba z tych wczesnych lat Looney Tunes właśnie. I to jest taki trochę precedens taki, że Amerykanie nagrywali bajki o II wojnie i pierwszej światowej w swoich tych wytwórniach tam Warner Brothers czy tam innych, a sami wywoływali te wojny. I tam po prostu się cieszą, że wygrali te wojny w tych bajkach. No takie trochę specyficzne dosyć.
1: Im bardziej cywilizacja turańska, tym więcej tam się właśnie tworzy różnych bajek dla dzieci o takim zabarwieniu wojskowym czy politycznym. W Rosji wypuszczono oczywiście taką bajkę, która pokazywała dzieciom, o co chodzi w wojnie na Ukrainie, więc możecie się domyślać, jaki przekaz był, tak? A chociaż nie, to było tak nawet chytrze, sprytnie zrobione, bo były pokazane dzieci w klasie, że tam mały Wania nie lubi, znaczy ma złego kolegę Wołodię, ale trzyma z tym Wanią Sasza, a Sasza z kolei, wiecie jak to się dla dzieciom pokazuje, no. Zresztą Ukraińcy potem odpowiedzieli swoją własną taką już troszkę wyszydzającą tą propagandę bajką, że taka trochę przeróbka, trochę pokazane jak to od ich strony, od strony zaatakowanych Ukraińców wszystko wygląda. I no, taka ciekawostka a propos bajek, ale faktycznie Dariusz tu wspomniał o zbanowanych kreskówkach, tak to się dzisiaj nazywa, Banned Tunes, można sobie pod tym hasłem znaleźć na YouTubie. To są bajki, które były taką propagandą, Kaczor Donald na wojnie, Kaczor Daffy na wojnie, jakieś inne wojenne bajki, gdzie się pojawiają kruki zamiast nazistów, a inne ptaki są innymi narodami, przeróżne produkcje, bardzo często czarno-białe jeszcze.
3: No i właśnie po takich produkcjach w kinach w Stanach Zjednoczonych w tamtych czasach wielu właśnie Amerykanów zdecydowało się na ochotnika do armii przyjąć przecież. Tak właśnie działa, że no, kreskówki są dla dzieci, żeby je tam, nie wiem, uspać, a dorosłych, żeby szli na wojnę. To jest w ogóle taka parodia chyba.
1: No, dzisiaj ludzie sami bardzo często robią coś, co można uznać za kreskówkę, za bajkę, no bo bardzo popularne jest używanie na przykład tych kulek wymalowanych we flagi, to znaczy każda kulka to jest po prostu flaga i to są tacy no, bohaterowie, takie kulki w barwach narodowych, nie, danego kraju i są różne z nimi scenki, dialogi. Ostatnio widziałem taki, że ukraińska kulka rozmawia z tą rosyjską, tam się wykłócają, ta ruska kulka grozi tej ukraińskiej, przychodzi kulka Polak i kulka po Polak mówi: twój ojciec był kurwą, twoja siostra była kurwą, twój brat był kurwą. I tam mu złożeczy oczywiście głosem Jabłonowskiego, nie? tak nawrzeszczała po polsku ta kulka polska na ruską. No taka, taki filmik przykładowo.
3: Aha. No to właśnie nie mówię, że te kulki są uznane za rasistowskie, pewnie.
1: Za rasistowskie te kulki, tak?
3: No jak to można, flagę, nie wiem, Polski, czy tam, nie wiem, Wielkiej Brytanii, czy Niemiec, kulkę tam, że grubasy, nie?
1: Ale no, też tak. Można by w dobie politycznej poprawności się pokusić o taki zarzut. No ale jakby nie było, wszystkie kulki są jednakowe. Właściwie mamy fajni bohaterowie w ogóle wymyśleni. To się pojawiło, jeśli dobrze zapamiętałem, na Czanach. Znaczy na, nie wiem, na Forczanie, no przepraszam, na Forczanie, czy na... gdzieś na Reddicie też kontynuowane. Pewnie i tu, no jak już coś się popularyzuje. Takie właśnie robienie memów z tymi kulkami, flagami, bo to jest coś najprostszego, co można zrobić. To każdy może zrobić. Ktoś pozbawiony talentu może coś z tego fajnego poskładać. Jakieś dymki podrabiać. Świetne, bardzo pomysłowe, praktyczne, wesołe narzędzie. No wesołe, nie wesołe, bo tym być może się też komentuje trochę poważniejsze sprawy, jak wojna na przykład, nie?
3: No, APP została ogłoszona najbardziej rasistowskim memem i nikt nie może się do niej przypieprzyć, bo to tylko jest jedna zwykła żaba, nie?
1: No. Też tam jakieś były akcje z tymi kulkami, jakieś kontrowersje, czy były jakieś niespodziewane sytuacje. Towarzyszą temu różne takie, wiecie, memiczne jakieś tam sytuacje a la dramy, czy jakieś nieporozumienia. No, więc to też świadczy często o sile danej marki, czy pomysłu, czy wokół tego coś się dzieje w ogóle. Czy jak się nie dzieje, to zwykle coś zdycha śmiercią naturalną, powolutku. Tak to jest na tym świecie. To co, Dariuszu?
3: No. Chciałem się pochwalić, że ostatnio poznałem takie bardzo dobre właśnie jednorazowe papierosy, gdzie masz tam 700 buchów, nie? I piszą na ich stronie te papierosy elektroniczne, te są w 100% zdrowe, nie?
1: No, teraz mają być obłożone pewnie wyższą akcyzą. No, nie widać, żeby było, żeby e-papierosy jakoś przekonały, nie wiem, rządy do tego, że może warto to wspierać, bo to jakieś mniejsze zło, mniej szkodliwe. Chociaż też czasem gdzieś tam mi mignęły kiedyś zarzuty, nie wiem, chyba wyssane z dupy, że jeszcze bardziej są szkodliwe e-papierosy niż zwykłe. Zawsze się znajdą takie skrajne opinie, najczęściej nieprawdziwe, wynikające z jakiegoś nieporozumienia, plotki, czy z bardzo spiskowego w ogóle postrzegania wszystkiego, że o, wprowadzili e-papierosy, żeby jeszcze gorzej było, depopulacja, one są tak niezdrowe, że ci płuca więdną od razu, tam jest chemia, no to jakieś takie, wiecie, rzeczy, nie? Nie wiem, ja myślę cały czas nad papierosem, do dzisiaj nie używam, znaczy kiedyś używałem, ale miałem takiego jeszcze, nie wiem, który mnie jakoś nie zadowolił, bo był taki długopisowaty, może ja muszę mieć taki większy, gdzie można większego bucha wziąć, nie, czy coś.
3: Nie polecam e-papierosów, po prostu kupuj sobie jednorazówki, 30 zł płacisz za 700 buchów, to starczy na 2 dni i jakby gdzieś paczki szlugów do przodu jesteś, znaczy jedną paczkę do szlugów.
1: Aha, czyli to są takie e-papierosy jednorazówki, czy o co chodzi właśnie?
3: No, jednorazówki kupuję, tylko takie właśnie, tam masz 700 buchów albo 6000 buchów, ale to na necie musisz kupić.
1: I co, i mówisz, że cenowo...
3: Żałka się nie psuje w ogóle.
1: Ale to jak to oceniasz, że to cenowo wychodzi lepiej, czy po prostu tobie to bardziej odpowiada tak po prostu? Czy cenowo też, jakby, jak to wygląda?
3: Z tymi... Cenowo wiadomo lepiej, papieros normalnie, ale to jest takiej jakości, że nie szkodzi ci w ogóle, a te papierosy to sprawiają, że niszczy się tętnica biodrowa i ludzie dostają osteoporozy, no, albo umierają.
1: To jest taka
3: choroba papierosów, która nazywa się Ewali, to właśnie niszczą się płuca, całe białe są. Tak jak masz papierosy, nie, to płuca od smoły są czarne, to po papierosach tych zwykłych, niejednorazowych, to są białe, nie.
1: No widzicie, czyli Dariusz jednak tu ostrzega przed jakimiś niebezpieczeństwami. Zweryfikujcie sobie, no, macie rzucone hasła. Ludziom się czasami dzisiaj często po prostu nie chce. wziąć, skopiować, czy zapamiętać słowo, sobie wpisać w wyszukiwarce, znaleźć, zweryfikować informacje, które się usłyszało w radio. Zweryfikujcie, no kurde, nawet jeśli to jest przesadzone na przykład, albo w ogóle Dariusz się z czymś pomylił, to jest świetna okazja, bo rzucił hasło i rzucił temat i po prostu przedstawił swoje poglądy też, jakby nie było na ten temat, bo ma prawo na przykład uznaniowo coś osądzić po swojemu, bo są też czasami lekko uznaniowe sprawy, no ludzie, no po prostu... Ja...

0: nie wiem, to banan może być rakotwórczy.
1: Tak się zastanawiam, czy w jakimś e-papierosie na przykład się tam, nie wiem, jak masz go bardzo długo, to tam się nie robią jakieś grzyby, coś, potem to wdychasz. Nie wiem, może to trzeba, wypadałoby coś tam wymienić w nim, nie? Na przykład raz na jakiś czas. Różne takie są rzeczy. Ty wspomniałeś dzisiaj o jednorazowych. Czy mógłbyś rzucić jakieś słowo klucz, na przykład, czy dwa słowa klucz, które można sobie wpisać i znajdziesz to, nie wiem, marka,
0: oczywiście, że nazwa. Mówię, Aroma King, najlepsze jednorazowe polskie e-papierosy, takie, które mają tam 700 buchów, albo nawet na stronie można kupić, co mają po 6000 buchów, dostarczy na cały tydzień, nie?
1: Drama King? Drama King?
0: Aroma King.
1: Aroma King. King, nie no, śmieję się.
0: Ja nie polecam właśnie Drama Oksy, King, nie polecam, bo niedobre, bardzo złe i niedobre. No i mogę jeszcze polecić, mogę polecić plastry, zestaw turystyczny, zestawię plaster do cięcia, 17 sztuk, 3 rodzaje, 5 rozmiarów, viscoplast. Jeszcze nie używałem, ale ładnie wyglądają.
1: No, czyli widzicie, polskie marki się pojawiają też, więc warto popromować może polskie produkty trochę i pokupować, jak wychodzi i taniej, i lepiej, i zdrowiej, tak mówi Dariusz, zachęca, to ja może sam się skuszę nawet.
0: No, to zobacz sobie, Aroma King, albo nie wiem, tam teraz tu już wysyp tych jednorazówek jest, nawet dzisiaj kupiłem sobie w Carrefourze Oksy, ale jest niedobry, ale tam jeszcze inne mają marki, które zapomniałem, jak mają nazwę, bo poszukam, może gdzieś znajdę, tutaj miałem jeszcze gdzieś w szufladzie.
1: No, wiesz, jak już się ma nazwę mniej więcej produktu, jakąś markę, to zawsze znajdziesz coś sobie w internecie i możesz trafić już na informacje, które uzupełnią szybko twoją wiedzę, jak to się fachowo to nazywa, jakie są alternatywne nazwy dla tego produktu. No i takie tam rzeczy. W ogóle można by kiedyś zrobić też audycję o tym, jak wyszukiwać dziś, w dzisiejszych czasach informacje w internecie, bo to też jest jakaś sztuka i umiejętność i pewne skille. Znaleźć coś szybko, znaleźć coś efektywnie, nauczyć się zawężać te poszukiwania, jakby stosować w odpowiedni sposób słowa kluczowe i tak dalej, nie? Też jakiś temat może.
0: No tak, najważniejsze jest, żeby na przykład jak chce się znaleźć dwuczłonowe hasło w Google, to trzeba sobie dać tam te nawiasy takie, te, jak to się nazywa? nie kursywy. No to mogą być nawiasy też.
1: Nawiasy, to ja nawet nie wiem chyba o takich jakichś. Kiedyś, wiesz, jak dawno temu używałem przeglądarek, ale tych wczesnych, Alta Vista na przykład, to tam były takie możliwości, że można było na przykład zrobić, że coś bez czegoś, minus.
0: No ja dzięki Google się dorobiłem praktycznie, bo właśnie dzięki Google tam po wpisaniu indeks, serwer, właśnie nie powiem co, będziecie mi tutaj biznes niszczyć. Wystarczy tam wpisać jeszcze dwa hasła i wyskakują serwery, na których są otwarte portfele Bitcoin i na tym można dobrze zarobić.
1: Oj, to jakieś straszne tutaj darknetowe rzeczy, to nie możemy pozwolić. To przykład trollingu, darknety. Wiedz, że coś się dzieje. Jeśli po darknetach ci chodzi, to wiedz, że coś się dzieje. Także Dariusz jednak diabelski, słuchajcie, się okazał. Będziemy kończyli, Dariuszu, ja już tak, wiesz, tu zmierzam ku końcowi. Także dzięki ci za telefon, za pogaduchy, no i do następnego razu.
0: No dzięki, do zobaczenia.
1: Cześć.

No, powoli się tu żegnam, zamykam już niektóre rzeczy, ale też niektóre otwieram, dlatego to tyle trwa. Myślałem, że będzie miło, jak jeszcze na końcu... Co to za... Tu się gówno...

0: jakieś kurde gówno, panie, kurde, panie Fertku, no. No tak, tak, panie Fertku, no normalnie, bez ochyby, no powiem, panie Fertku, że to jakieś gówno jest. Panie, pan jesteś grubas pornograficzny. Pan, tak brzydko powiem, przepraszam, w dupie pan byłeś i kurde, gówno pan żeś widział. Dobra, jednak nie będę puszczał, bo mi się tutaj okienko źle zamknęło, już mi się nie chce. Następnym razem coś puszczę. O, patrzcie, to ładne. O. Psychodela, psychodela, tylko ją kocham, tylko ją wspieram, że jak tam w Kalibrze śpiewali, coś tam było, psychodela, moja pani, taki był utwór, psychodela się nazywał, nie? Może zrobimy kiedyś jakąś psychodeliczną audycję, kurde, logo, luźne gadki zniknęło i mam tylko takie malutkie, o. Takie malutkie tylko mam, malutka, biedna audycja, najgorsza, porzucona, niekochana. I tylko takie malutkie mam. Zmalało wszystko, się skurczyło już, nie ma to. Sobie położę w rogu. To w prawym dolnym, żeby nikt nie zauważył przypadkiem. No. Nie, dla równowagi kompozycyjnie musi być jakby przed dupą, a po dupie musi być logo NR. Tu na środku dupa dzisiaj, z której ktoś rozpaczliwie stara się wydobyć kijaszka. Bo ma kija w dupie. Zauważył to w końcu, stara się wyjąć rozpaczliwie. Rozpaczliwie. Tak. Rozpaczliwa próba wyjęcia. Przepraszam, ja przepraszam bardzo, ale no tak ktoś powiedział. Kija z nie powiem czego. I właśnie, no dziś rozmowy niedokończone. Witamy Państwa serdecznie. Dziś naszym gościem jest profesor Doświadczalski. Pan profesor ma duże doświadczenie w wyjmowaniu kijaszka z dupy.
1: Otóż, drodzy Państwo, powiem tak. Ja, drodzy Państwo, jeśli chodzi o wyjmowanie kijaszka, konkretnie właśnie tak jak ojciec powiedział, nie wiadomo skąd.
0: No, jest taki pan profesor, nie? Ten profesor Nowak tak jakoś mówi w taki sposób, taki jakiś... No, nie ma przyjemnego tego tembru głosu, jakoś tak, no nie moja bajka, man. Ale niektórzy go tam lubią za jakieś poglądy. Chyba takie judeosceptyczne poglądy, na przykład. Hej, krawczyniu, marketing, krzyczy tutaj Tomisiu i chyba mi klaska, czyli brawo, świetny marketing, krawcze. No, albo coś, ale obawiam się, że to może coś innego miał na myśli. Puść kato... Katotonikę, czy kafofonikę, czy kartofonikę? Chyba paktofonikę. Już. Moc serca miały troskliwe misie, informuje Etam. No właśnie, a ja się już z wami żegnam. Pamiętajcie, w sobotę o 21 jest gambol z czymś tam, nie wiem z czym. W piątek jestem ja z piątkową audycją luźną. W niedzielę z kolei z Anią z Trójmiasta coś poprowadzimy wam. Także zostańcie, słuchajcie radyjka najlepszego na świecie i trzymajcie się. Hej, hej.

0: Dobry wieczór. Witam serdecznie w audycji Spoiler. Spoilerów nie było już od dłuższego czasu. Ostatni to bodaj odcinek o Barei. Tak, a dzisiaj postanowiłem zrecenzować serial Mesjasz od Netflixa. Właściwie serial ma już 2 lata, więc jest to recenzja mocno spóźniona. Czy w ogóle ktoś recenzuje stare filmy w polskim internecie? Jest zdecydowanie taki trend, aby recenzować głównie nowości. No a ja zawsze trochę pod prąd i biorę się za recenzowanie staroci. Zresztą nie pierwszy raz. No, audycja Spoiler w założeniu jest ogólnie o kinematografii, a nie o nowościach i ciekawostkach ze świata filmowego. Buszując po YouTubie widziałem, że jest kilka recenzji. No, zdarzały się nawet takie minutowe, które właściwie można by przyrównać do takiego opisu, jaki jest często pod filmem gdzieś w sieci. Kilkuzdaniowy opis filmu i tak wyglądają niektóre te recenzje. No, a u nas czasami po kilka godzin, nie? No to jest różnica. O, Bartłomiej Rybka się pojawił. W końcu się spotykamy, młody Skywalkerze. Jest też Łukacjusz, który pisze o Jezusku będzie. No właśnie nie wiadomo do końca, czy o Jezusku. Bo to, czy właśnie główny bohater serialu Mesjasz jest Jezusem lub jakąś jego, nie wiem, reinkarnacją, czy nie, to już zostawiam wam do oceny. I właściwie to ludzie są tu podzieleni. Serial nas raz stara się przekonać, że mamy do czynienia z oszustem, szarlatanem, potem się okazuje, że niekoniecznie, a potem ten Mesjasz, ten wybraniec, ten niby rzekomy Jezus, który pojawia się we współczesności w XXI wieku, zaskakuje nas kompletnie czymś i właściwie tracimy orientację. Serial niestety został anulowany, nie będzie drugiego sezonu i moim zdaniem bardzo dobrze. Oglądałem dzisiaj wywiad z twórcą i z odtwórcą głównej roli, któremu dano może 2 zdania się wypowiedzieć. No i w zamierzeniu serial miał raczej skłaniać do pewnych przemyśleń, do zastanowienia, czy to może być faktycznie Jezus, czy a może jest, a może nie jest. I to jest dobre podejście. Mamy tutaj do czynienia trochę z takim zabiegiem, może jak w filmie Kajpax, który to też podzielił widzów i niektórzy uważali, że Prot był faktycznie przybyszem z kosmosu, a niektórzy, dla niektórych oczywiste wydawało się wręcz, że nie. I to mnie zaskoczyło. Pamiętam, jak rozmawiałem z Michałem, z Klodem o tym i właśnie zaskoczyło mnie to, że on był tak bardzo przekonany, że to był kosmita. Ale wracamy do serialu Mesjasz. Kolejna, moim zdaniem, bardzo udana produkcja Netflixa. Ile to już dobrych seriali zafundował nam Netflix? Seriale Netflix. No, z moich ulubionych to na pewno Black Mirror, Outlander, kobiecie, która się przenosi do dawnej Szkocji, przenosi się w czasie. Stranger Things do dzisiaj nie obejrzałem, sobie zostawiam na inny czas. No, Rick i Morty. Właściwie to nie rozumiem do końca tak krytycznych ocen, bo wielu recenzentów, wielu krytyków filmowych nie zostawia suchej nitki na tym Netflixie, tak jakby Netflix produkował gnioty. Czy Mr. Robot to jest gniot? Nie, moim zdaniem najlepszy film o hakerach, jaki powstał. Czy Rick i Morty to jest gniot? Nie, jedna z najlepszych kreskówek dla dorosłych, jakie powstały i tak dalej. I myślę, że podobnie jest trochę z Mesjaszem, który zebrał właściwie kiepskie oceny. Gdzieś sobie tutaj zapisałem i zaraz je przytoczę. To są oceny na takich popularnych serwisach właśnie, na których się ocenia filmy. Rotten Tomatoes 6 na 10. No to raczej Transformery pewnie mają 9 na 10, nie? Jak to zwykle bywa. Mediacritic 7,4 na 10. IMDb 7,7 na 10. No to raczej nie wiem jak wy, ale mi się kojarzy ocena pozytywna, że mamy do czynienia z dobrą produkcją, to tak 8 na 10. W świecie gier chyba jest trochę podobnie. Jak widzimy, że jakaś gra ma ocenę 7 na 10, to już się kojarzy, że to jest taka jakaś, no, jak błędy ma, nie? Tak ryzyko brać tą grę. Swoją drogą kupiłem sobie klucz za 10 zł, się wykosztowałem do Hotline Miami na popularnym serwisie z kluczami i pierwszy raz zdarzyło mi się, że mi Steam po prostu wyświetlił komunikat, że już tą grę posiadam, bo posiadam drugą część Hotline Miami, Wrong Number. I złożyłem reklamację. Ciekawe, że bardzo miłego maila szybko dostałem, że będzie sprawa zbadana, poprosili o screeny. Taki bardzo uprzejmy list przyszedł. A Rybka się przejechał na Jezusie ostatnio. Przejeżdża się, czyli Jezus zawodzi, tak? Ale Rybka widać też, że nie głupi facet, bo też książkę czytał Kajpax, tak, tak. Trzy części wyszły, tak? Jeśli dobrze pamiętam, to jest trylogia. Mr. Robot nie jest od Netflixa, pisze Dobrodziej. Bartłomiej, no z takimi sprawami to na priwa, nie? Ale to się tam nie przejmuj, nawet jak się nie wyrobisz, to zwykle tam dłużej jeszcze to trwa trochę, nie? Można sobie wykupić jeszcze po czasie. No ale to zgłoś się, to spróbujemy coś zrobić. Nie wiem, czy pomogę, nie wiem, czy tam będę w stanie, ale postaram się. No, a to dziwne, bo wyświetliłem popularne seriale od Netflixa i wyświetla mi się też Mr. Robot, że to Netflix. No, to ciekawe, to sprawdźmy. Mr. Robot, może na Filmwebie będzie informacja. To znaczy, no bo Netflix wykupuje jakieś produkcje i pod swoim szyldem je wyświetla, a ma też produkcje oryginalne, jak oni to nazywają, tak? Czyli takie autorskie, że to są ich. Jakoś tak to jest podzielone, prawda? No, na Filmwebie nie widzę tutaj wzmianki o tym, że jest to Netflix, ale Punisher jest od Netflixa, zgadza się? Właśnie serialowy. Też najlepszy Punisher zdecydowanie. Co ciekawe, te seriale Netflixowe wydają się niekoniecznie wysokobudżetowe. Tam nie ma wielkiej ilości efektów zwykle, czegoś, co by sugerowało, że to jest produkcja kosztowna. Podobnie jest z Mesjaszem. też nie ma spektakularnych efektów specjalnych. No, są... Na pewno trochę pieniędzy trzeba było wydać na organizowanie planu zdjęciowego w różnych miejscach, no bo tam mamy właśnie Syrię, mamy Tel Awiw, Waszyngton, no to jest dużo różnych miejsc i przypuszczam, że zorganizowanie zdjęć w takich miejscach niekoniecznie jest tanie, no bo to nie chodzi o to, żeby kupić bilet, polecieć samolotem z ekipą, no ale to trzeba przewieźć sprzęt, poinstalować na miejscu różne szyny na kamery, tych aktorów wszystkich poprzewozić, nie, zapewnić noclegi, no to jest jakiś koszt. Nie znam się dokładnie, ale domyślam się, że to tutaj może trochę kosztować. Taka różnorodność miejsc.
1: Mesjasz, 10 zł. A może oszust? A może Mesjasz? A może oszust?
0: A może raz tak. No właśnie tak to trochę wygląda. Dzięki Mesjaszu, chociaż przypuszczam, że ty akurat jesteś tak bez urazy, ale fałszywym Mesjaszem. Nie gniewaj się, żem niewierny Tomasz. Ale tutaj, no niestety, nie pójdę za tobą. Nie rzucę wszystkiego. Nie zostawię. Bartłomiej, no nie chcę o tym na antenie rozmawiać teraz, wiesz, o sprawach związanych z tym, co mówisz. To trochę nie na audycji. Jak mówię, odezwij się do mnie na priwa, to pogadamy. Bo dzisiaj rozmawiamy sobie o serialu Mesjasz. Wszystko się rozpoczyna w Damaszku, czyli w stolicy Syrii, no gdzie trwa, jak wiemy, wojna domowa. Właściwie to tak do końca nie wiadomo, w którym mamy rok, w którym roku się rozgrywa akcja, bo jest alternatywny prezydent USA, alternatywny papież w Watykanie, więc no tak cholera wie. No ale XXI wiek, współczesność, mamy Facebooki, komórki, wszystkie dobrodziejstwa cywilizacji, różne gadżety i pojawia się nagle ktoś, kto wygląda jak Jezus, mówi jak Jezus, zachowuje się jak Jezus, to może to jest Jezus, nie? Cholera wie. I właściwie przez cały serial towarzyszą nam te wątpliwości. Czy to Jezus, czy nie Jezus? I to już jest ciekawy eksperyment. Coś, nad czym można się zastanowić, nad tym naszym wahaniem. Bo czy to jest takie ważne? Właściwie, czy to jest prawdziwy Jezus? Czy ktoś, kto podaje się za Niego? Czy nieważniejsze jest to, co mówi Jego uczynki? My się cały czas zastanawiamy, czy to jest prawdziwy Jezus. Tak jakby, no, to tak jakbyśmy mieli spodnie, super dokładną podróbkę Lewisów, która by zupełnie niczym się nie różniła od oryginalnych Lewisów. I byśmy się ciągle zastanawiali, czy włożyć te spodnie, czy nie włożyć, bo nie chcemy jakichś podróbek, ale a to by była kopia, po prostu wszystko się zgadza, też są mocne, dobre, dobrej jakości, dobry materiał, identyczny z oryginalnym, ale my się cały czas zastanawiamy, czy to są oryginalne Lewisy lub Levi'sy, jak kto woli. No i... I czy to jest takie istotne? W ogóle serial wywołał oczywiście kontrowersje i w świecie islamu, i w świecie Żydów, chociaż niektórzy twierdzą, że najbardziej... Znaczy, zaskakujące jest to, jak różne są opinie o serialu pod tym kątem, że kogo serial znieważa. No bo tak, niektórzy twierdzą, że przejechano się po chrześcijaństwie, a inni z kolei mówią, że to bardzo chrześcijański film. Świat islamu jest też bardzo niepocieszony, bo tam są takie sytuacje, że... Znaczy, słuchajcie, w ogóle ten nowy Jezus, współczesny Jezus... pojawia się w świecie islamu i mówi o Allahu. Jest jakby muzułmaninem. Oczywiście szybko się okazuje, że nie zachowuje się jak typowy muzułmanin, a wręcz budzi kontrowersje. I to kolejny ciekawy zabieg. Znaczy, jakie to są kontrowersje? Kiedy już... W tej Syrii trwa wojna między rebeliantami a siłami rządowymi prezydenta. No i następuje tam atak na jakichś biedaków, którzy sobie tam siedzą. Może to są ci rebelianci. Ja tak się dokładnie nie znam na sytuacji politycznej, ale przyjeżdżają czołgi, jest jakiś atak. No i ten i nadciąga wielka burza piaskowa, która przegania najeźdźców. No i wszyscy są przekonani, że to ten Mesjasz uczynił cud i pogonił ciemiężyciela, nie? No właśnie, Mesjasz, prorok, Syn Boży, to są w zasadzie różne rzeczy i w różnych kulturach, w różnych religiach się różnie podchodzi. No, jakby ktoś nie wiedział, Jezus też jest uznawany za proroka przez islam. I to w islamie, zarówno w judaizmie, w islamie, jak i w chrześcijaństwie, tych proroków było wielu. Chrześcijanie chyba tak najmniej... najmniejszą ilość tych proroków akceptują, uznają. W judaizmie nie wiem, w islamie jest ich masa. I co ciekawe, Jezus jest bardzo wysoko tam w hierarchii, jest właściwie zaraz po Mahomecie. Ale też różnie się podchodzi do tego właśnie określenia Mesjasz, prorok, Syn Boży. Mesjasz, no to u nas jest tłumaczone często jako namaszczony, to znaczy zamiennie się tego używa, nie? Po hebrajsku Meszijach, po arabsku Al-Mesih. Samego Jezusa się różnie też w zasadzie nazywa. Jezus to jest imię greckie. W islamie to jest Isa. Żyd powie Joshua. No i zamieszanie jest troszeczkę, prawda? Ciąg Bolunga chyba się zalicza do tych widzów, których serial znudził. Tak, są też takie opinie, że właśnie, że serial jest nudny. Mnie absolutnie nie zanudził. Może dlatego, że lubię takie, no, tego typu filmy, gdzie jest duża niepewność, gdzie jest dużo ciekawych rozmów, gdzie obserwujemy reakcje ludzi na różne wydarzenia. No, ale nie każdy to lubi. Niektórzy przyzwyczaili się, że musi być trochę akcji, trochę... że film musi być efektowny. Ten film nie jest efektowny. Jest co najwyżej intrygujący, ciekawy, zmuszający do myślenia. Przypuszczam, że bardziej się spodoba ludziom, którzy są zainteresowani postacią Jezusa, chrześcijaństwem, tego typu rzeczami. To będzie bardziej strawny, ciekawy, intrygujący. Może też i kontrowersyjny. No, bo jak mówię, są bardzo różne opinie. To jest chyba najciekawsze w tym serialu, że są tak różne opinie na jego temat i być może po tym, jak kto reaguje na taki serial jak Mesjasz, to można coś powiedzieć o człowieku. Michał pisze, że był zauroczony pierwszym sezonem Outlandera, a potem było coraz gorzej. Zgodzę się, tak. Wiele seriali cierpi na taką bolączkę, że bardzo mają świetne wejście, nie? Po prostu nie możemy się oderwać, a potem tak stopniowo już brakuje zaskoczenia, nowości, są ciągnięte jakieś niezbyt ciekawe intrygi, przedłuża się wszystko. Wikingowie się na przykład strasznie popsuli, moim zdaniem. I właściwie teraz już oglądam te jakieś tam dalsze sezony, to już tak bez zaciekawienia nawet oglądałem większego, a pierwsze no to z zapartym tchem. Serial Mesjasz wciągnąłem w jedną noc, cały sezon i dla mnie jest bomba. Dla mnie jest bomba. No i tak, serialowego tego Mesjasza, tak go nazwijmy, on właściwie się sam nigdy nie nazywa ani Jezusem, on nie mówi ja jestem Jezus, ja jestem Mesjasz. On przemawia tylko, mówi pewne prawdy, pewne mądrości, nakłania ludzi do czegoś, ma swoje cele, ale właściwie to ludzie go nazywają tym Mesjaszem. Przez większość filmu właściwie większość ludzi go nazywa cudotwórcą. Nie odważają się może nazywać go Jezusem. No, niektórzy mówią wprost, albo padają takie pytania po prostu, czy to jest Jezus powrócił, czy to on. Ale no, różnie go nazywają Mesjaszem, cudotwórcą, Zbawicielem. On dokonuje też cudów, ale to są cuda, na które możemy różnie spojrzeć, czy one są prawdziwe, czy nie. No, staram się nie zdradzać zbyt wiele z tego serialu, tak aby zostawić wam coś do oglądania. No, ale tutaj zdradzę, że no, nie trudno się domyślić, że pojawią się momenty, kiedy będziemy całkowicie przekonani, że jest to oszust, bo był badany psychiatrycznie, ma syndrom Mesjasza, był wychowywany przez świetnego iluzjonistę magika i tak dalej. I poznajemy jego prawdziwe imię, które wcześniej nie pada. Okazuje się, że to był no, zwykły chłopak, który miał podobno zapędy do mitomaństwa. Wręcz, nie wiem, można przypuszczać, że cierpiał na jakiś syndrom Delbruka i był mitomanem. Ale czy to wszystko ma znaczenie? Czy to wszystko ma znaczenie? A może to postać Jezusa wniknęła, może o czymś nie wiemy, może ten chłopak miał, jako młody chłopak miał wypadek i wszedł w niego Jezus, przejął jego ciało w jakiś sposób, no też można sobie coś takiego wyobrazić. A może po prostu, może on nie kłamał, może to, że spotkał lwa na pustyni, co jako jest taka retrospekcja, gdzie opowiada nauczycielce, że musiał tam zaopiekować się kozą i lew zaatakował. Może to nie było kłamstwo tak naprawdę. To różnie, są wątpliwości, tak? A poza tym no, to, że był synem magika. No, cuda, których dokonuje, właściwie ciężko uznać za sztuczki iluzjonistyczne. Co prawda są tacy iluzjoniści, Chris Angel i różni tam, którzy kopiowali nawet cuda Jezusa i tam kopiowali chleby, chodzili po wodzie, ale to są właściwie sztuczki iluzjonistyczne, które wymagają pewnych przygotowań, trzeba coś skonstruować, jakieś platformy, jakieś lustra, a tutaj właściwie nie było takiej możliwości w wielu przypadkach, aby to mogła być sztuczka iluzjonistyczna, szczególnie kiedy uzdrawia. A może chłopiec, którego uzdrowił, to była też sztuczka i się dogadał i było to przygotowane i temu chłopcu zapłacił. I właściwie ciągle są tego typu sytuacje, że nie do końca wiemy, czy o co tu chodzi, czy szarlatan, czy prawdziwy Jezus. I ciągle o tym rozmyślanie. I to, że tak podchodzimy do tego filmu, to też jest ciekawe zjawisko, bo gdyby prawdziwy Jezus się pojawił, byłoby dokładnie to samo. Załóżmy, że naprawdę się pojawił we współczesności taki ktoś, kto twierdzi, że jest właśnie tym Jezusem, który powrócił. Nigdy nie bylibyśmy pewni, zawsze moglibyśmy się wykłócać o to, i ludzie byliby, tak jak w tym serialu, bardzo podzieleni, bo ten Mesjasz zbiera sobie popleczników, gromadzi wokół siebie ludzi, ale też ma wrogów. Bardzo charyzmatyczny aktor wcielił się w rolę tego Mesjasza. Mehdi Dehbi. Tak śmiesznie się nazywa trochę, nie? Mehdi Dehbi. Słyszałem, że czytano po prostu, że to H jest nieme i Mehdi Dehbi. No. Ubi-dubi, Mehdi Dehbi. Upu-cupu. 35-latek. Bardzo charyzmatyczny aktor. I świetnie, moim zdaniem jeden z lepszych Jezusów w kinematografii. Bardzo różnych tych Jezusów widzieliśmy, prawda? Od takich bardzo klasycznych i nieco teatralnych, sztucznych, nie? Którzy tam przemawiają w sposób wręcz taki biblijny, tym archaicznym językiem i właściwie nie ma w nich człowieka, jest jakaś postać posągowa, bardziej taka teatralna, posągowa, taki sztuczny Jezus. Poprzez Jezusa, który jest bardzo, bardzo ludzki, do tego stopnia, że jest przedstawiony jako ten, który też się boi, jest w nim bardzo dużo człowieka po prostu, on cierpi, boi się i tak dalej. Maharadża ma tutaj zagwozdkę i pytanie takie, które, no, na które ja chyba nie jestem aż takim mędrcem, żeby odpowiedzieć. To trzeba by tutaj jakichś mędrców zapytać, nie wiem, rabinów, mułów. Czy prawdziwemu Jezusowi udałoby się dokonać cudu i doprowadziłby mieszkanie Etama do czystości? Etam musiałby chcieć. To mu tu pisze o stajni Etamiasza. No nie wiem, czy by się taki Herkules znalazł, ale to zobaczylibyście moje mieszkanie. To dopiero syzyfowa praca i to dopiero Herkulesa trzeba. A pozwólcie, że zastanowię się nad tym przez sekundę, i w tym czasie łyknę sobie napoju bogów, którym to napojem dla mnie jest Black, zielony, mojito lub mojito, jak to

filmie obserwujemy reakcje różnych grup religijnych, różnych wyznań, ludzi z przeróżnych środowisk, bo w pewnym momencie Mesjaszem zaczynają się interesować wszyscy. On się, no, dzięki komunikacji sprawnej, dzięki internetowi, Facebookowi, on się staje szybko popularny. No, filmy, seriale Netflixa w ogóle, jak dla mnie, właśnie to jest ich cechą charakterystyczną, że są bardzo współczesne. Mamy zawsze te różne serwisy społecznościowe i nie ma, zauważcie, takich udawanych, fejkowych serwisów, nie? Tylko jest normalnie Facebook, YouTube, no pewnie się jakoś dogadali, żeby to reklamować. Łe? Mojito? Co, nie lubisz? O, to dla mnie nie jesteś w ogóle człowiekiem nawet. Nawet zwierzęciem, nawet... Nie zasługujesz, żeby istnieć, jak ty nie lubisz. To nie podałbym ci ręki, naplułbym pod nogi twe i nie pozwoliłbym ci iść za mną. Zaprawdę, powiadam ci, boś niegodzien. Jeśli twe kubki smakowe nie przyjmują takiego boskiego smaku, jak zielony black, pyszny. Ja uwielbiam. I niedrogi. Ja jestem pewien, że Jezus, gdyby wrócił, to by pił właśnie zielone bleki. Jakby je rozmnożył, to ja bym poszedł za nim od razu. No i tak, i obserwujemy reakcje różnych właśnie religii, różnych ludzi. Interesują się i Żydzi w Izraelu tym Jezusem, no bo Jezus prowadzi tych Arabów na granicę z Izraelem, co wywołuje oczywiście skandal od razu. No, potem się przenosi do Jordanii, potem w Teksasie go widzimy. Towarzyszą mu różne zagadkowe sytuacje, które zadziwiają ludzi. No, nie ma ich tak dużo. Jezus też tak nie chodził i cały czas nie czarował, nie cudował. Tylko no, to raz na jakiś czas. Ten Jezus potrafi nas też zaskoczyć. Ale powiedziałem o tym, że według mnie jest to naprawdę taki bardzo świetnie zagrany Jezus. Dlaczego tak uważam? Bo jest bardzo biblijny. Jest bardzo mesjanistyczny. Wygląda na introwertyka i myślę, że taki Mesjasz musi być mocno introwertyczny. No bo wyobraźmy sobie takiego Mesjasza ekstrawertyka, który, no co, to ma iść tam gdzieś, ej, chcecie ze mną pogadać? Słuchajcie, ja bym se pogadał tutaj. Co, nie chcecie? Nie, no kurde, to ja bym se pogadał, nie, ale kurde, coś bym se porobił. Chodźcie do mnie, zrobię wam ten, no, jakieś kazanko, nie? Napijemy się wina trochę? Chodźcie, a wy chcecie coś powiedzieć? Nie, tak się nie zachowuje prorok, Mesjasz, Zbawiciel, Syn Boży. No, mamy jeszcze Syna Bożego właśnie. W chrześcijaństwie to jest Syn Boży, w islamie prorok. W islamie Jezus jest prorokiem. Drugim co do ważności po Mahomecie, jak już mówiłem. Więc bardzo jest szanowany. Tak samo Matka Boska, jego mama też jest bardzo szanowana. Nawet prorok Mahomet, jak jego ludzie niszczyli różne figury heretyckie obcych bóstw, bożków, no to... To podobno Mahomet osłonił swoim płaszczem własnym posąg Maryi Dziewicy i powiedział, że mają oszczędzić. Taka sytuacja. No i właściwie różne są domysły co do tego, kim naprawdę jest ten Mesjasz. Mamy tutaj izraelskie służby specjalne, Shin Bet, które się interesują, na spółkę z CIA, no bo wiadomo, że Amerykanie i Izrael współpracują mocno. Mamy islamistów różnych, w tym też takich bojowników, nie, którzy się lubią wysadzać, rozerwać się lubią. Mamy chrześcijan pokazanych też, i to różnych chrześcijan, nie? Chrześcijan takich, owakich, w tym tych właśnie słynnych amerykańskich chrześcijan, którzy przychodzą na różne zloty, gdzie telewizyjny kaznodzieja robi show, krzyczy, zbiera pieniądze. Też mamy i takich. Mamy chrześcijan w Teksasie, w małym kościółku. Poznajemy pastora właśnie też, który prowadzi taki mały kościółek, traci wiarę.
I na jego drodze staje właśnie też ten Mesjasz. No i islamiści, niektórzy, dla niektórych on jest heretykiem, bo nie cytuje dokładnie islamu. Wzbudza kontrowersję tym, że no, jeden raz, kiedy się wkurzył Jezus, zauważcie, to też jest bardzo, bardzo biblijne. Jezus się rzadko wkurzał, nie? On miał takie wkurzenia, że się wkurza raz na całą opowieść. Się raz wkurza i wkurza go coś takiego, co też się dziwimy trochę. No akurat tym się tak wkurzył, nie? No to tutaj się wkurzył tym, że nie ma kobiet wśród tych, którzy poszli na początku samym za nim. Taka większa grupa poszła za nim. Po tym, jak on dokonał pierwszego cudu, czyli ocalił przed atakiem tych sił rządowych, czołgów, rzekomo wywołując tą burzę piaskową, no to on się strasznie wkurza, że nie ma kobiet i wręcz tak odpycha nogą jednego typa, który się śmiał. No kobieta? No gdzie? No nie żartuj. Baba tu, u nas, z nami, kobieta. No i to się wtedy strasznie zbulwersował. To też nawiązuje do postaci Jezusa, bo Jezus, co też było w tamtych czasach dziwne i szokujące, to on do kobiet był bardzo taki dobrze nastawiony. Do kobiet, do dzieci. Tutaj też widać, on tak rzadko kiedy się uśmiecha, gra tego aktora jest świetna, bo to nie jest Jezus, który się tam szczerzy, który będzie z tobą gawędził na różne tematy, to jest Jezus, który się rzadko odzywa, ale jak już coś powie, to powie, nie? To jest Jezus, który jest właśnie, no, siada i medytuje, patrzy się w niebo, rozmawia z Ojcem. To jest Jezus, który się często powołuje na tego Ojca, na tego Boga Ojca i pytany o to, jakie są jego plany, odpowie oczywiście, że pójdzie tam, gdzie Bóg mu każe, gdzie mu Ojciec każe, nie? Jest bardzo biblijny Jezus. Może najbardziej, znaczy, nie wiem, czy najbardziej, ale no taki jeden z bardziej biblijnych Jezusów, charyzmatycznych i jezusowatych, bo tak powiem brzydko trochę. Jest bardzo jezusowaty, tak się czuje od niego tą jezusowatość, którą bym określił jako połączenie pewnych cech. On jest nieagresywny, nie dąży do wojny, do agresji, ale jednocześnie bije od niego wielka siła i to jest ktoś taki, komu, kto ma, jak spojrzy na ciebie, to po prostu się odsuwasz, onieśmielony, wiecie, po prostu siła od niego bije. Bije od niego, jest teoretycznie słaby, w ogóle nieskory do agresji, wiadomo, że nikomu nie da w mordę, ale bije od niego wielka siła. No i to też jest fajne zobaczyć takiego Jezusa, jaki mógłby być naprawdę. No, Jezusów to w ogóle, to jest ciekawa postać od tej strony, że wersji różnych Jezusa to mieliśmy tysiące, setki. Różne kung fu Jezusy, Jezusy łowców wampirów, Jezusy wesołki, Jezus kumpel, Jezus mściwiec, Jezus hippies, Jezus superstar, wszelkie możliwe Jezusy, nie? A ten jest właśnie taki, no ja to tak odebrałem, to jest taki Jezus jak bardzo prawdziwy, bardzo autentyczny, bardzo zgodny jakby z Biblią. No i jak mówię, bardzo charyzmatyczny aktor, który miał niełatwe zadanie, ponieważ sami twórcy przyznają, że ta postać miała być zagadką. To jest właśnie cel tego filmu. Postać miała być zagadką, więc tym bardziej się cieszę, że anulowano kolejne sezony, ponieważ chyba bym nie chciał, aby to zostało wyjaśnione, kim on naprawdę jest. Bo no tu zdradzę, że pozostajemy zagadka pozostaje niewyjaśniona. No chyba, że ktoś uważa inaczej i się utwierdził w swoim zdaniu, że to jest Mesjasz albo może nie. Ale ja w każdym razie jestem nadal zdezorientowany. A co by było, gdyby się okazało w następnych odcinkach, że to jest na przykład antychryst? Czyli ktoś, kto ma niby przypominać Jezusa mocno, albo się podszywać wręcz pod niego.
Cholera wie. W islamie spodziewają się Dajjala, al-Dajjal, czyli to jest właśnie taki w islamie odpowiednik antychrysta. On też ma czynić cuda, leczyć i tak dalej, ale ma, nie ma być dobry ostatecznie, tylko ma sprowadzić zło. Ten netflixowy, współczesny Jezus, Mesjasz, no rzekomy Mesjasz, to też wywołuje wielkie napięcia społeczne, różne konflikty dyplomatyczne. Dochodzi nawet do sytuacji, że rozmawia z prezydentem Stanów Zjednoczonych i ten prezydent też jest zdezorientowany. I no, bez wątpienia, no, kurczę, no, mamy dwie opcje. Albo jest to naprawdę niesamowity manipulator, który dodatkowo współpracuje z różnymi znanymi buntownikami. Tam się pojawia też postać takiego anarchisty, buntownika, hakera dawnego, z którym on ma rzekomo współpracować. Pojawiają się różne ważne osobistości. No, są też reporterzy, którzy starają się wyjaśnić, kim jest ten człowiek naprawdę. Agenci CIA, agenci Tel Awiwu, no i wszyscy chcą się dowiedzieć, kim jest naprawdę ten człowiek. Większość tam nie dowierza właściwie z tych, którzy się interesują tą postacią, może oprócz pastora, no ale żona pastora też w pewnym momencie jest przekonana, że jest to oszust. Jest tam bardzo dużo sytuacji takich, które sprawiają, że no jak to się mówi, na dwoje babka wróżyła i cholera wie, nie? Ale zastanówmy się, możemy się zastanowić, co by było, gdyby faktycznie się pojawił Jezus we współczesności. No, wydaje mi się, że jeśli miałby pozostać spójny ze swoją dawną ziemską powłoką, to byłby właśnie taki jak w tym serialu. No, nie ma szans, żeby był inny. Gdyby był inny, to by znaczyło, że zmienił mu się, nie wiem, charakter, styl bycia, poglądy. On jest bardzo, bardzo spójny z tym Jezusem biblijnym. Gdyby Jezus faktycznie powrócił do współczesności tu na ziemię, no to postępowałby dokładnie, myślę, tak jak ten Jezus serialowy. Taka sama byłaby też sytuacja z różnymi cudami, no bo właściwie no, też nie mielibyśmy pewności, więc co by się zmieniło? Chyba nic. Chyba nic. Myślę, że reakcja ludzi jest też dobrze oddana. Oczywiście jakieś profile powstają tam facebookowe, każdy chce na tym Jezusie coś zyskać. Jeden ma, tam się pojawia też taki agent Żyd, taki zakapior naprawdę, który jest chamem, burakiem, ma ciemną też przeszłość, nie? I też jest ciekawa postać. No więc oczywiste jest, że mielibyśmy wokół postaci tego prawdziwego Jezusa, przyjmijmy, że faktycznie się pojawił, mielibyśmy dokładnie takie samo zamieszanie, taki sam konflikt różnych interesów, takie same ścieranie się świata religii, wiary i polityki. Właściwie to jest bardzo dobra symulacja tego, co by było, gdyby Zbawiciel wrócił, nie? No, przez Żydów nie jest uważany Jezus za proroka, za Mesjasza, bo nie spełnił swoich, no, tego, co powinien zgodnie z przepowiednią spełnić. Nie został królem Izraela, nie zapewnił ani pokoju na ziemi, ani nie zapewnił pokoju narodowi Izraela. No, chrześcijaństwo tutaj, niektórzy tak twierdzą właśnie Żydzi, że to ta legenda o tym, że on ma powrócić, no tak ja mówię, legenda z pozycji ateisty, ta legenda o tym, że on ma powrócić i dopiero to wszystko zrobi, to jest taka ucieczka trochę przed faktem, że tego nie zrobił i się nie sprawdził jako Zbawiciel. Dlatego go nie uznają. No więc załóżmy, że powrócił. No więc ciekaw jestem waszego zdania. Jak by wyglądało waszym zdaniem przyjście ponowne Jezusa Chrystusa na ziemię?
Możecie dzwonić na Skype'a Nocne Radio, a ja sobie dalej rozmyślam nad serialem. Ciekawe jest to, że od takiego Jezusa zaraz byśmy oczekiwali, mało by nas interesowało to, co miałby do powiedzenia i czy mówi bardzo mądre rzeczy, czy bardzo prawe rzeczy, czy takie, które mogą coś zmienić. Tylko oczekiwalibyśmy sztuczek raczej, nie? Cudów, że kogoś uzdrowi, że rozmnoży, że miałby cały czas udowodnić nam, że ma magiczne moce. Tak by było. Jest to pewne jak amen w pacierzu. Tak dla rozluźnienia może opowiem, dzisiaj widziałem fajnego mema. Różnica między wierzącym a ateistą nie jest duża. Na świecie jest około 4000 religii. Wierzący uważa, że 3999 pozostałych oprócz tej, którą on sam wyznaje, to są religie fałszywe, a ateista całe 4000, czyli plus jeden uważa za fałszywe. No więc nieduża różnica, nie? 3099 i 4000. A nie wiem, czy więcej nie ma tych religii, faktycznie. Mogę też wam pokazać, jak Jezus, mało, że jest chyba najbardziej różnorako pokazywaną postacią w historii, bo zwykle, no to wiecie, jakiś tam Conan, czy Superman, czy ktokolwiek inny, to się zawsze pokazuje go tak samo, czy jakąś postać historyczną, no to zawsze jest to tak mniej więcej na tym samym schemacie. Nie odbiega się zwykle od pewnego archetypu tej postaci, od pewnego sposobu jej przedstawiania, czy to będzie Sherlock Holmes, czy ktokolwiek tam, czy jakaś prawdziwa postać. A Jezus występuje mało, że w tak różnych rolach, tak różne ma charaktery, tak różną budowę ciała, wygląd i tak dalej. No, to jeszcze w różnych krajach. Pokażę wam Jezusa, jak się w Afryce na przykład pokazuje. To widzicie tutaj Jezus afrykański. Czy murzyn z dreadami, no. No właśnie, Rybka pisze tutaj, że samych odłamów chrześcijaństwa w USA jest ponad 1600. No więc też mi ta liczba 4000 się wydaje zaniżona mocno. No, tutaj widzicie Jezusa afrykańskiego. Tutaj Jezusa Hindusa. No to też no, to wygląda jak Hindus, nie? Też się go pewnie inaczej jakoś nazywa. Tutaj Jezus Azjata. Piękny, taki azjatycki Jezus. Skośnooki. A tu Jezus Indianin. No, ciężko, żeby... To już chyba najmniej jezusowaty Jezus Indianin, bo nie ma brody, która jest atrybutem Jezusa prawie zawsze. Ale Indianie nie mają brud, nie mają wąsów, brud, nie golą się, więc no, ciężko by było go z brodą pokazać. To by był coś śmiesznie by wyglądał. No więc może mieć długie włosy, też, jak to zwykle. Chociaż, zaraz, czy ten Azjata, no te ma długie włosy, tak. Hinduski też. Indianin, dla Indianina długie włosy też są mało charakterystyczne, bo często widzimy Indianina z długimi włosami. A Polak Jezus, no to oczywiście musi być jasnowłosy, no ciemny blondyn zwykle. To ja tak trochę wyglądam. Też mam w sumie często, jak się nie golę jakiś czas, to mam brodę, długie włosy, ciemny blond i to tak wyglądam jak Jezus. Może cholera jestem, a nie wiem. No w każdym razie nasz też Jezus ze Świebodzina to wygląda jak Aragorn z kolei. To tak się mówi żartobliwie, że to pomnik króla Aragorna. No, a ten Jezus Netflixowy wygląda bardzo tak realistycznie. Tak mógłby wyglądać niby Jezus. To znaczy, no, też jest popularny taki wizerunek Jezusa, jak wyglądał najprawdopodobniej, naprawdę. I ma krótkie włosy. Ma krótkie włosy, co wydaje się sensowne, ponieważ Biblia
raczej, z tego co pamiętam, no, jest taka wskazówka, że mężczyźnie nie przystoi, czyż sama natura nie pokazuje, że nie powinien mężczyzna mieć długich włosów, co jest takie dziwne trochę, bo nie wiem, jak mamy to rozumieć. No, lew ma wielką grzywę, nie? No, więc... Ale myślę, że długie włosy są niepraktyczne i popatrzcie, jak muzułmanie dzisiaj wyglądają, nie? Którzy żyją w różnych ciepłych miejscach. Mają krótkie włosy, często są starannie ogoleni. A... Nie wiem, jeśli Jezus być może bardziej na modłę taką żydowską. Martin dzisiaj, słuchałem trochę jego audycji, przypominam, w środę o 23:00 spotkanie z Martinem w Spelunie, to słuchałem dzisiaj sobie jego audycji i... Ciężko dziś ślinę przełykasz, krawiec, więc chyba gruba nalewka idzie, hihi. Nie piję teraz alko za bardzo. Od czasu do czasu może piwo. Nie wiem, może po prostu tak dzisiaj mam, że ślinianki pracują mocniej. Co chciałem powiedzieć, że Martin się dzisiaj zastanawiał, bo powiedział, że sobie chce zrobić wąsa antyhitlerowskiego, czyli tak, że po środku nie ma nic, a tam po bokach wąsy. Tam, gdzie Hitler miał, to on by nie miał. A potem się zastanawiał, jaka to by była fryzura antyhitlerowska. I nie doszedł do odpowiedzi na to pytanie ważne, filozoficzne. A ja chyba znam odpowiedź. Byłaby to taka fryzura, jaką noszą często ortodoksyjni Żydzi, którzy znaleźli sobie w różnych pismach taką wskazówkę, że nie wolno golić włosów po bokach. I dlaczego Żyd ma dużo tych włosów po bokach do tego stopnia, że zaczyna sobie je zawijać w pejsy? Właśnie, żeby z racji tego, że jest ortodoksyjnym Żydem, dobrze tam jest traktowane przestrzeganie różnych bożych zaleceń na wyrost. Wiecie, o co chodzi, że przestrzegasz je, mało że ich przestrzegasz, to jeszcze na wyrost po prostu z

tych włosów po bokach i zaczyna je sobie zawijać w pejsy. No to jest odwrotna fryzura do hitlerowskiej, jakby to Martina interesowało. A taki Jezus to raczej byłby właśnie krótko ostrzyżony. Martin wspomniany kiedyś znalazł taką informację w Biblii, że Jezus był bardzo przeciętny, że nie był ani bardzo przystojny, ani brzydki, był bardzo przeciętnej urody, co sugerowałoby, że no nie był taki, jak tu widzimy, no tu raczej widzimy, no nie jestem ekspertem od męskiej urody, ale raczej widzimy przystojnego aktora, tak? A Jezus byłby bardziej taki przeciętny, może by jak Martin bardziej wyglądał. Zresztą powiem wam, że to krążące po sieci, ten obrazek pokazujący, jak prawdopodobnie wyglądał taki prawdziwy Jezus, jak mógłby wyglądać, no to tak trochę przypominał tego Martina. Też taka bardziej okrągła twarz, nie? Nie taka smukła. No halby może miał, jako że był Żydem. Taki krępy, raczej niski, no bo ludzie ogólnie wtedy byli niscy. Powiem wam, że ten Jezus serialowy, on też jest bardzo niski. To się rzuca w oczy, że on jest bardzo niski. Ale trochę odbiega od pewnego stereotypu, bo Jezusa często się pokazuje jako człowieka o takiej solidnej budowie ciała, nie? Może tak się to kojarzy, bo cieśla, bo no, człowiek pracy, no to tak ciężko, żeby był taki chuderlawy trochę, no taki drobny, żeby był, nie? Raczej ma łapę, ma jakąś tam budowę, no i raczej tak sobie go wyobrażamy, a ten raczej taki właśnie drobny się wydaje. Chociaż jak tam jest scena, że gdzieś tam go bez koszulki raz widać, to nagle znowu trochę zaskoczenie, bo widać, że pewna muskulatura jest. Więc to jest taka postać, która budzi często zaskoczenie. Nie wiadomo właściwie, czy on jest dobry, czy ma coś, czy to jakiś łobuz trochę przypadkiem nie jest. Czy te cuda robi, czy nie robi, czy to, co mówi, ma sens, czy nie ma. Zastanawiamy się, jest bardzo wieloznaczny ten Jezus cały. I to jest w nim fajne, bo Jezus biblijny też trochę taki jest. To nie jest ktoś, kogo zaraz tam lubimy, sztaman, dusza towarzystwa, fajny i taki jednoznacznie, nie wiem, taki, jak to było w dogmie, ten Chrystek, nie? Kumpel Chrystek, oh yeah. Nie, to nie jest taka postać. To jest postać, która często mówi niewygodne rzeczy, beszta tych swoich uczniów o różne rzeczy, jak oni się pytają go, to on się tak irytuje trochę jakby, nie? I czyż nie mówiłem wam, że to i tamto. I ten Jezus znowu też taki jest. Więc jak mówię, jest świetnie postać skonstruowana, taka, że właściwie no, ten Jezus taki powinien być, jakby się tu zjawił. No dobra, nie wiem, czy nie dzwonicie, bo tak wspaniale i ciekawie tu opowiadam, czy nie macie nic do powiedzenia. Ostatnio się musiałem prosić się, trochę rozdzwoniliście, ale dzisiaj to nie będę tak długo prosił. Najwyżej zakończę szybko audycję. Jeszcze coś tam się podzielę jakimiś wrażeniami i kończymy. No, jak nie chcecie gadać, co? Focha walnęliście? Nie chcecie o Jezusie rozmawiać? Szatany? Zaprawdę powiadam, jeśli nie zadzwonisz teraz ty, do ciebie mówię, tak, właśnie do ciebie, to wypluję cię z radia mego.

0: Jezus był androidem obcej cywilizacji. No, wiedziałem, że mogę liczyć na ciekawe wasze głosy. No, to tak liczyłem trochę po cichu, że może zadzwoni właśnie Adam Protestant i ze mną porozmawia, bo obok Jamci to taka druga, nasza dyżurna tutaj postać radiowa, z którą można sobie porozmawiać na takie tematy. Witam cię, Adamie.
1: No, cześć wam.
0: Cześć, cześć.
1: Mówisz, masz, dzwonię.
0: No, fajnie. I co powiesz?

0: O
1: To
0: tych.
1: prawda, że tam Izajasz opisuje Jezusa, że był mało urodziwy i że tak nie było na czym oka zawiesić, ale Jezus pochodził z rodu Dawida. To znaczy Maria, jego matka, była z rodu Dawida i Józef, jego ojciec, też był z rodu Dawida. A Dawid miał rude włosy i niebieskie oczy. Więc jest duża szansa, że Jezus nie miał takiej semickiej urody, tylko mógł przypominać nawet nas, Słowian.
0: O Jezu, tak? Aż tak? Ale to co, chyba nie miał, to nie był taki Jezus, jak się u nas na obrazkach pokazuje, ciemny blondyn o takiej jakiejś słowiańskiej twarzy. Tak, tak, taki był.
1: Nie wiem, jak wyglądał, nie? Ale jest duża szansa, że nie miał takiej semickiej urody, nie? Że nie był brunetem, że może był blondynem, szatynem, nie? A może rudowłosym. Nie wiem.
0: Rudy Jezus. Słyszałem, różne dziwne teorie krążą. Na przykład, że Jezus był albinosem. Tak miałoby niby wynikać z całunu turyńskiego, który no, już dzisiaj raczej podejrzewamy, że to falsyfikat, tak? Bo badano ten całun i się okazało, że to faktycznie Da Vinci zrobił sobie, tak? Lubił takie psikusy robić, zrobił. Może to by wynikało, że albinos. A widziałeś w ogóle serial Mesjasz Netflixowy?
1: Nie.
0: A będziesz chciał się z nim zapoznać, czy raczej cię nie ciekawią takie rzeczy z góry?
1: Nie. Z tego, co mówisz, to ten Mesjasz Netflixowy przypomina Antychrysta.
0: I z tego powodu już nie chcesz się z tym zapoznawać w ogóle?
1: Nie, ja już od dawna nie oglądam telewizji, nie.
0: Aha, ale filmów też żadnych? Tak się całkiem odciąłeś i od telewizji, od filmów jakichkolwiek?
1: Od sportu, to mnie nudzi po prostu.
0: Tylko Bóg.
1: No nie, nocne radio jeszcze.
0: No ale może by ci się spodobał, bo sam byś mógł sobie, wiesz, po swojemu zinterpretować, czy to antychryst, czy nie antychryst, bo czemu antychryst, skoro no tak po mojemu mówi, zachowuje się, przekazuje prawdy i ma takie plany, ma taką ufność w Bogu też cały czas. On często powtarza, że pójdzie tam, gdzie mu każe ojciec, wiesz, to Jezus taki był, bardzo zawierzał w wolę Bożą, w plan Boży. No to co w nim jest antychrystowego takiego? To jaki musiałby być Jezus, jaki musiałby tu powrócić, żebyś go nie uznał za antychrysta?
1: Jezus powróci jako król królów, pan panów. Już nie będzie tak jak baranek, tak jak ty sobie teraz go wyobrażasz, nie? Przyjdzie sądzić świat, sądzić narody. Znaczy to ten Jezus taki dobrotliwy już nie wróci. Tak opisuje Księga Objawienia, nie? I tak będzie.
0: Ciężko mi sobie to wyobrazić i poukładać jakoś w głowie, bo jak ma powrócić od razu jako król, jako, wiesz, królem się zostaje jakby, nie? I prowadzi do tego nawet jakaś krótka, ale jednak droga. To co on, żeby pojawić się jako król, to musiałby, nie wiem, zniszczyć od razu parę miast, objawić się na niebie z lewitacją, przemówić głosem, który usłyszy cały świat, jakimś takim tubalnym, telepatycznym, no to może by go wszyscy uznali za króla, chyba że sam siebie będzie tylko uznawał on za króla, a inni pomyślą, że to jakaś inwazja z kosmosu czy coś. Nie wiem, nie potrafię sobie tego wyobrazić.
1: Będzie znacznie gorzej. Przyjdzie w wielkim trzęsieniu ziemi. Największą górą na ziemi będzie góra Syjon i on tam stanie, nie? Jak po prostu zegnie się każde kolano. Każdy będzie wiedział, że to jest Jezus. Nie będzie wątpliwości.
0: No, ciężkie to do wyobrażenia. No, w sumie tak, masz rację, że jest zapowiadane, że powróci w innej roli. Trochę. A pamiętasz, co tam było konkretnie napisane? Bo to mówisz o Księdze Apokalipsy, tak? O objawieniu świętego Jana, tak?
1: Tak.
0: No i co tam było tak konkretniej trochę napisane, że on powróci i coś tam, jakiś dokładniejszy opis?
1: Tam jest temat wielkiego ucisku. Wielki ucisk dotyczy Żydów. Antychryst będzie panował 3,5 roku i 7 lat i 3,5 roku i 3,5 roku, nie? I po 3,5 roku Żydzi się zorientują, że Antychryst nie jest Mesjaszem. Odwrócą się od niego, nie? I po prostu Antychryst zbierze armię ze wschodu ludzi i z północy, czyli powiedzmy Rosja, Chiny i kraje arabskie i ruszy na Izrael. I zginie około 2/3 Izraelitów, tylko 1/3 ocaleje. Ale nie ocali ich Jezus. W tym momencie po prostu Izrael się zwróci do Jezusa, zaczną wołać do Niego, do tego, którego przebodli i Jezus ich uratuje. W Dolinie Megiddo, czyli w Izraelu, jest tam taka Dolina Megiddo słynna, tam zawsze wojny się toczyły, bo to jest równina. Tam po prostu wojska Antychrysta polegną. Tam jest opis, że będzie krwi aż po pęcinę końskie, nie? W tej dolinie.
0: No bo rozumiem, że ty wierzysz, że spełnią się te przepowiednie, że Jezus miał właśnie zostać królem, ale on miał zostać królem Izraela i przynieść pokój światu i narodowi Izraela też. No to jak całemu światu, to i Izraelowi też powinno być to tożsame. Znaczy, no jedno się zawiera w drugim. No, ale ma przynieść pokój całej ziemi, ale już po osądzeniu, tak? Czy po tym, jak pierw trzęsienie ziemi i w ogóle jakieś straszne rzeczy, a potem dopiero pokój, czy jak to?
1: Tak, najpierw pokona Antychrysta, jego wojska, później będzie sądził narody. Ten sąd nad narodami, to znaczy jedne narody się zakwalifikują do królestwa tysiąclecia, inne nie. Przy czym nie będzie tak, że na przykład cały naród polski się zakwalifikuje i wchodzi do tego królestwa, nie? Powiedzmy, może być tak, że 20% tylko Polaków wejdzie, nie? A niektóre narody nie wejdą w ogóle. Na pewno wejdą Cyganie, Romowie, tylko że też nie w całości, nie? I na pewno wejdą Egipcjanie.
0: A czemu tak? Na pewno Romowie?
1: Bo tak jest zapisane.
0: Że Romowie wejdą? Okay.
1: Tak, to Romowie to są Elamici. To są biblijni Elamici, nie? Bóg ich rozproszył. Romowie są w tej chwili na całym świecie i nikt nie wie, skąd się oni wzięli, nie? Ani sami Romowie nie wiedzą. Oni są Elamitami. Jahwe ich rozproszył, dlatego że brali udział w zburzeniu świątyni Salomona, nie? No. I po prostu jest napisane, że Elamici wchodzą do tego królestwa.
0: Knurestwa, do tego knurestwa.
1: No właśnie. Sorry za moją wymowę, ale mam trudności, nie? Jestem po przejściach.
0: Spoko.
1: Przejmujcie się, Mojżesz tak samo miał trudności z wymową i zobaczcie, nie? No, albo i jakie radio, taki ewangelista, no.
0: No. Mojżesz, no ciekawe, jakie trudności miał Mojżesz. Czy seplenił, czy nie wymawiał R, czy się jąkał? No tego nie wiem. Jak Michnik może. Witam, fa, faraa, o nie, będzie za mnie przepraszał mój brat. No i właśnie i brat za niego przemawiał, nie?
1: No. Coś takiego.
0: Bóg to sobie wybiera tych proroków, nie? Ale też kiedyś Martin to po swojemu tłumaczył. Sorry, że tak się do Martina odwołuje, ale on ma ciekawe te różne interpretacje, że Bóg chce pokazać, że to on jest jakby tutaj najważniejszy i tak trochę... Bóg to jest taki troll trochę, bo wiesz, ciężko nie nazwać trollem. Sorry, że tak mówię, ale tak by wynikało, no Bóg... Skoro wybiera sobie takiego Mojżesza Jąkałę jako swojego posła, proroka, to taki troll trochę, nie?
1: Tak, Bóg wybiera to, co słabe i niby takie dla świata nic niewartościowe i przez, powiedzmy, takiego człowieka czyni rzeczy wielkie, żeby nie było wątpliwości, nie? No, załóżmy, jeśli Bóg zechce, żeby YouTube był pełen Ewangelii, to wybierze do tego celu jakieś gówno radyjko, na przykład nocne radio. Nic nieznaczące. Nie wybierze jakiegoś radia, który ma ogromne zasięgi.
0: My już tu mieliśmy swojego Zbawiciela, ale on się nazywa Antychrystosem, ale twierdzi, że właśnie przyszedł zamiast Jezusa, bo no Jezus nie przychodzi, to ja przyszłem. No mówię oczywiście o Kunradzie 44. Nie wiem, czy pamiętasz taką postać.
1: Tak, ja znam.
0: Ale nawet nie pytam, czy widzisz w nim coś mesjańskiego i nawet się nie pytam, no, się domyślam, że raczej nie. No ciekawe rzeczy. Ja bym cię zachęcał, żebyś jednak sobie pooglądał. To są ciekawe, wiesz, no skoro Jezus jest twoim idolem, to powinno cię niby interesować, jak się go przedstawia we współczesnej popkulturze i różne ciekawsze przypadki przedstawiania go, nie? No ale jak nie będę cię też za ucho ciągnął. Ale że ci Romowie, to mnie zaskoczyłeś, no Romowie, to jak tu, kurczę, no dobra, no. Jak, raczej mi się nie kojarzą z tymi najuczciwszymi, najbardziej pracowitymi, wierzącymi i tak dalej, a tu mają zapewnione. I to czemu oni tak dostali, że to cholera, że ja się Romem nie urodziłem. Ja miałbym zagwarantowane miejsce w niebie, robiłbym co chcę, mógłbym kraść, kłamać, oszukiwać, a miejsce w niebie jest.
1: Bóg patrzy na serce, nie patrzy, wiesz, tak jak my. I on inaczej ocenia, nie? Zobacz, że Romowie są też trochę przymuszeni do takiego stylu życia, nie? Nikt ich tam, wiesz, no każdy ich tak wyrzuca trochę, nie? Tak odsuwa, o Rom, nie? Nie daje Romom szansy. A tak naprawdę jest dużo chrześcijan wśród Romów.
0: Tak? No to ciekawe też. Mają jakiś swój własny kościół romski?
1: Nie, to oni chodzą tam, gdzie my, nie? Aha.
0: Tylko, że z tej tacy to tam znikają pieniążki, a nie wpadają. Nie, to taki żarcik. No.
1: Nie, raczej się nie zdarza.
0: No nie wiem. No ale ufajmy, że jest w tym jakiś zamysł Boży. No tak właściwie to Jezus nie jest jedyną osobą, która dostąpiła w niebo wstąpienia żywcem. Jeszcze był ten Henoch, nie? Henoch i jeszcze tam ktoś był.
1: Eliasz.
0: I Eliasz, o właśnie. Czyli mamy trzy osoby, które dostąpiły w niebo wstąpienia. Niektórzy też twierdzą, że Matka Boska została żywcem do nieba zabrana. No, to też się spotkałem.
1: No nie, to jest niebiblijne. Z Matką Boską to jest ciekawy temat. Znaczy z Matką Jezusa. Jak Jezus zaczął swoją służbę, zaczął głosić Ewangelię, to matka Maria z braćmi Jezusa przyszli w to miejsce, gdzie Jezus zaczął głosić i chcieli go zgarnąć na chatę, bo myśleli, że zwariował. Czyli jego rodzina, matka plus jego bracia, nie wierzyli, że Jezus jest Bogiem. I jak podczytasz później pierwszy cud, którego Jezus dokonał w Kanie Galilejskiej, zamieniał wodę w wino, nie? I przypatrzysz się rozmowie Jezusa i jego matce, to ta matka nalegała, żeby Jezus zrobił cud, bo ona jeszcze nie wierzyła, nie była osobą wierzącą. Jezus mówi, co ja mam z tą kobietą? To nie jest nasza sprawa, zostaw to. A Maria na to, dawajcie tutaj stąd, gdzie zobaczymy, co potrafi, nie? No tak nie było, nie użyła tych słów, nie? I to Jezus zamienił tą wodę w wino po to, żeby matce udowodnić, że jest Bogiem. I dopiero jest napisane, że po tym cudzie wielu uwierzyło. I najprawdopodobniej od tego momentu dopiero jego matka własna zaczęła wierzyć, że jej syn jest Bogiem.
0: Ja bym sobie wyobrażał takiego Jezusa, który powróci. No, jeśli by nie do końca się sprawdziło, że powróci z mieczem, jako król, Jezus, król, tak dalej, bo wiesz, ta wizja to tak jest współczesnym chrześcijanom wielu obca trochę, nie? Jakoś tak się nie mówi o tym Jezusie, który powraca jako wojownik, sędzia. To jest, nie jest takie częste chyba, nie? Przyzwyczailiśmy się do myślenia właśnie takiego, że mógłby tu powrócić jako i znowu głosić pewne rzeczy, znów się jakby piąć stopniowo, zdobywać wokół siebie wyznawców, gromadzić ludzi, tak bardziej taka wizja, jak jest właśnie w tym serialu, chyba jest bardziej popularna. No ale tak to jest z tym chrześcijaństwem, że niektórzy nie podchodzą za bardzo biblijnie, tylko tak jak sobie tam wyobrażą, nie? Albo jak im się klei w głowie, żeby było. No, ale co chciałem powiedzieć, że wyobrażałbym sobie cuda Jezusa jako bardziej takie że po prostu jakby Bóg steruje wszystkim przez tego Jezusa, że Jezus tylko prosi tego Boga, żeby coś się działo. To chyba się zgodzisz, że to bardziej tak jest, nie? Że te cuda pochodzą bardziej od Boga niż od Jezusa. On jest jakby tylko manifestacją tych cudów, narzędzie w rękach Boga trochę, nie? I widziałbym te cuda, wiesz, tak jest trochę w tym serialu przedstawione, że to jest jakby Bóg był reżyserem życia, że sprawia, że pewne wydarzenia się dzieją, że ewentualnie ten Jezus wie o różnych osobach, jakieś fakty z życia tych osób. Nie takie cuda, że wiesz, jeden chlebek, a to dwa chlebki, trzy chlebki. Wiesz, tak mi się to trochę kojarzy. Ja, mało, jakby to powiedzieć, mało epickie to jest i takie bardziej się z iluzjonizmem kojarzy. Takie cuda, że tam tu winko, tu woda, tu chlebki. No to tak, wiesz.
1: Bóg jest jednością w trzech osobach. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. To jest Bóg. W trzech osobach to jest jedność. Ale w momencie, kiedy Jezus przyszedł na świat w ciele, był człowiekiem i był podległy Bogu Ojcu na tej zasadzie. I to się wszystko może mieszać człowiekowi, nie? Ale teraz jest w niebie, siedzi po prawicy Ojca. To jest jedność. To jest po prostu dla człowieka niepojęte. Ja to przyjmuję przez wiarę. Po prostu jest tak napisane i ja to wierzę, że tak jest. Ale sam tego nie ogarniam po prostu. Jak to tak może być? No. Ale ja nie potrafię tego zrozumieć, ani wytłumaczyć.
0: No, właściwie to takie cuda, które zahaczają o manipulację rzeczywistością, wiesz, że pewne się rzeczy dzieją, pewne zbiegi okoliczności, zawsze mi się wydawały bardziej takie boskie i bardziej uniwersalne, bardziej, no takie, wiesz, powerne. No bo takie cuda typu rozmnożenie chlebów czy coś, to można sobie wyobrazić, że to jest dosyć prosta do zrobienia sztuczka. Bierzesz jakiś tam kosz, kopiesz dziurę, wrzucasz te chleby tam, wiesz, przez dziurę wyciągasz. To takie, wiesz, to są takie cuda, no uzdrowienie czy wskrzeszenie, no to już co innego trochę. Ale też egzorcyzmy, też można różnie do tego zupełnie podchodzić. No, ja bym widział raczej takie cuda, które zahaczają o manipulację biegiem wydarzeń. Bóg się staje reżyserem rzeczywistości, nie? I sprawia, że na twojej drodze ktoś staje, tak dalej. No to są takie bardziej cuda poważne, że tak powiem, dla mnie przynajmniej. Zbiegi okoliczności.
1: W tej chwili, inaczej powiem, w czasach Abrahama, powiedzmy po potopie, Bóg, aniołowie się częściej ukazywali ludziom, tak bezpośrednio, nie? Ale później, jak dał Bóg ludziom Słowo Boże, Pismo, to się zaczął ukazywać coraz mniej. I tych cudów było coraz mniej, mniej, mniej, mniej. A w tej chwili mamy Słowo Boże i to nam ma wystarczyć.
0: No, szkoda trochę. Łatwiej mieli ci, co zobaczyli, jak oślica przemawia ludzkim głosem, jak się anioł ukazuje, albo jak twój znajomy nagle wstaje z grobu. To mieli łatwiej zdecydowanie, żeby uwierzyć. I to jest trochę niesprawiedliwe, cholercia, bo wiesz, każdy ma prawo być trochę niewiernym Tomaszem i o wiele łatwiej ma ten, kto będzie mógł ty wsadzić palec w te rany i się przekonać o czymś, albo zobaczyć jakiś mega cud. No stary, jakby mi zwierzę przemówiło ludzkim głosem, to nagle bym, wiesz, się stał chyba religijny bardzo, bo bym zobaczył, że są na tym świecie, panie Fertku, takie rzeczy, co się fizjologom nie śniły faktycznie.
1: Znowu się mylisz. Zobacz, że dużo ludzi widziało cuda, które czynił Jezus, nie? I wszyscy się od Niego odwrócili. Nawet apostołowie. Mimo, że chodzili przez tam 3 lata, 3,5 roku żyli z Jezusem, nie? Widzieli te cuda.
0: Tak? No dobra. No. Ja bym, jakbym zobaczył mega cud, to bym był wierzący pewnie. Bym się przekonał od razu, nie? Stary, no zobaczyłbym, że ktoś chodzi po wodzie. Zaraz bym tam bieg patrzył, czy jakiś tam pali nie ma powbijanych. Jakbym zobaczył, że nie ma, to bym obmacał mu nogi, czy jakieś tam szczudła nie są ukryte, że se wysunął, czy coś. I już bym się przekonał, że kurde, no...
1: Później byś zadzwonił do potrzeby, zapytał się, co jest grane.
0: A potrzeba by mi wytłumaczył. Weź mnie nie wkurwiaj, przecież to jasne, że ja ci zaraz wytłumaczę. Tu przecież to. Nie, myślę, że tak by chyba nie było. Ciężko pewne rzeczy ciężko obalić po prostu, nie? Jak się zobaczy. Chociaż w sumie, wiesz, jak zobaczę, zawsze, masz rację, trochę taka jest sytuacja. Zobaczyłbym, że wskrzesił niby kogoś, nie? I pobiegłbym, zobaczył, no to bym powiedział, a się dogadali, udawał martwego, albo może jakaś śpiączka. Zobaczyłbym, że trędowatego uzdrowił. A to się pokrywa woskiem, tak skórę, takim roztopionym i potem się to zdrapuje i nie ze mną te numery. Zawsze można podważyć, nie? W sumie, faktycznie.
1: Dobra, krawiec, spadam, rozłączaj mnie. Jutro szykuję się na Martina. Powinienem dotrwać do tego.
0: Nie, jutro, tylko pojutrze, w środę o 23.
1: Pojutrze. No dobra.
0: Środa. Dzięki wielkie za telefonik, fajny. Trzymaj się.
1: Ja też dziękuję.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: No widzicie, jak to jest. Dobra, a teraz dzwonimy do Ani, która tu wcześniej dzwoniła, ale ubiegł ją Adam. Teraz dzwonimy do Anny.

0: No, co się dzieje się? O, jest, jest, udało się. Witam, no, witam, halo, halo. Witam, witam, o zdrowie pytam.
1: A, dobrze, dobrze, dzięki. No właśnie tu chciałam się Adama zapytać, może na czacie odpowie, skąd właśnie u niego taka głęboka wiara, czy to od zawsze tak, czy to jakieś wydarzenia go tak natchnęły, nie wiem, jakieś rekolekcje, bo to jest, widać, że takim przekonaniem mówi i no, tak geneza tego jest, ciekawiłaby mnie, także nie wiem, czy przy następnym telefonie jakbyś go mógł podpytać, bo tutaj taki chyba ekspert nocno-radiowy od tłumaczenia tam Biblii.
0: No, zdaniem niektórych będzie to ekspert, zdaniem innego eksperta będzie to, wiesz...
1: No tak, tak.
0: Głupiec, głupiec. No, bo Jamci to ma z kolei inne trochę widzenie, no, no. Ale to miło posłuchać sobie zawsze i jednego, i drugiego, zawsze któryś tutaj nam coś naświetli według swojej wiedzy i można się zastanowić, a muszę cię rozczarować, bo Adam, chyba go pytałem kiedyś o to i wiesz, często dla osób wierzących to są te rzeczy, które zmieniły ich życie nagle, czegoś tam doświadczyli, to są rzeczy osobiste i nie chcą za bardzo o tym mówić. Trochę się może, trochę się może wstydzą, że to zostanie wyśmiane, nie? Że zaraz wszyscy buchaha i takie coś, a dla niego to jest ważne i ja to rozumiem trochę, że mają pewne opory, nie?
1: No ale z tego, co mówił, to zrozumiałam, że dla takich, powiedzmy, osób jak Cykrawiec na przykład, co generalnie nie wierzy, tak, jest ateistą, ale ma dobre serduszko, no to przyjdzie Jezus i wszystko gra i będzie tylko po sercu oceniał. Także myślę, że dobrzy ateiści to są po tej dobrej stronie, tak czy siak.
0: No raczej właśnie chyba nie. Według u protestantów jest tak, że wszyscy jesteśmy uważani za grzesznych i dostajemy zbawienie tylko z łaski. To znaczy, no nikt z nas nie zasługuje na zbawienie. No i dostajemy je tylko tak z racji tego, że się przyznamy do swoich grzechów, że się ukorzymy i Bóg nam z łaski da, czyli no dobra, to możesz ewentualnie wejść, bo nikt nie zasługuje. To wiesz, to pomyliłaś się, za uczynki dobre to bardziej u katolików ewentualnie na przykład, nie? Ale to możesz tu zapytać samego Adama, bo przyłączył się jeszcze raz, więc możecie sobie tu porozmawiać. Cześć Adamie, witam ponownie.
2: No cześć, chętnie odpowiem na pytanie. Nie wstydzę się, nie ma problemu.
0: Aha, no to mów, to fajnie, to mów.
2: W 2015 roku Bóg mnie zbawił. Bóg przyszedł do mnie w duchu osobiście i mnie zbawił. To jest takie przeżycie duchowe, nie? Tego nie da się zważyć, zmierzyć, udowodnić, bo to nie dzieje się w naszym trójwymiarowym świecie, nie? To się dzieje wszystko w duchu.
1: No dobrze, ale... No nie wiem, jak ty to poczułeś? Skąd wiedziałeś, że to się zadziało?
2: Po prostu ogarnia cię taka miłość, wiesz, tak Bóg bierze cię w rękę, nie? Tego przeżycia nie da się pomylić z niczym innym. To się nazywa nowonarodzenie. Jeśli się zapytasz obojętnie jakiego chrześcijanina na świecie, to ci powie to samo, nie?
1: Ale to by pod wpływem właśnie jakichś rekolekcji, jakiegoś właśnie czytania, studiowania Pisma Świętego, czy tak się stało z dnia na dzień?
2: Nie, no ja akurat trochę narozrabiałem, no i wołałem o ratunek, nie? No aha, Bóg po prostu wysłuchał mnie, nie? Ale... To nie ma jakiegoś jednego scenariusza, nie?
1: Okej. Czyli uratowany zostałeś po prostu.
2: Dokładnie.
1: Wyciągnięty powiedzmy z dna, tak?
2: Chyba znacznie gorzej.
1: Okej, no to dzięki za odpowiedź.
0: No taka odpowiedź trochę enigmatyczna, taka wiesz... Że nadal nic nie wiemy, czy to jakiś wypadek samochodowy, czy po prostu silna depresja, czy byłeś bardzo biedny i na samym dnie finansowym i nagle ci się odmieniło, znalazłeś pracę, bo różne świadectwa ludzie opisują, a ty tak bardzo ogólnikowo i tak, że nadal nic nie wiemy. No.
1: No tak, ale wtedy byśmy właśnie wyszli na te prywatne sprawy, tak? I trzeba by już wtedy konkrety.
2: To znaczy, nie chcę wam... Po prostu mógłbym was zniechęcić do chrześcijaństwa, gdybym opowiedział całą tą historię. Wiesz, boję się, że to jeszcze nie ten czas jest, nie? No. Dlatego, że na przykład jak moi sąsiedzi czy moi znajomi patrzą na mnie jako na chrześcijanina, nie? To oni mówią, w życiu tylko nie chrześcijanin, bo ja jestem takim Hiobem, na mnie spadają wszystkie nieszczęścia świata, nie? Także nikt nie chce być chrześcijaninem.
1: Ale powiedz, czy to nie jest czasami tak niestety, że właśnie spotykają jakieś nieszczęścia i wtedy zwracasz się w stronę Boga, wiary, żeby po prostu zwyczajnie nie zwariować i żeby mieć siłę po prostu żyć, bo i to jest trochę takie, wiesz, wieszenie na tym Bogu, żeby, nie wiem, nie iść do psychiatry po psychotropy. Trochę na takie
2: tak, tak, jak idziesz do psychiatry po psychotropy, to nie, to jest fatalna decyzja. Właśnie Jezus mówił, że On przyszedł tutaj do tych ludzi, którzy się czują źle na tym świecie, nie? Do uciśnionych, nie? Mhm. Lepiej zawołać do Jezusa w modlitwie, Panie Boże, swoimi słowami się pomodlić, co ci tam leży na duszy, nie?
1: No tak, tak, tylko że właśnie, no mówię, widziałam sporo osób takich, że właśnie w obliczu jakiejś tragedii wtedy się zwracały, tak, do Boga, do wiary, powiedzmy wcześniej był daleko od Kościoła, i nagle, wiesz, wielki przypływ wiary. I to taki, myślę, że czasami to jest taki mechanizm obronny po prostu, tak? Że nam, wiesz, jakby przez lata jest to oferowane jako jakaś taka forma właśnie radzenia sobie z takimi sytuacjami i po prostu sięgamy po nią.
0: Jak trwoga, to do Boga, takie powiedzonko jest. No i faktycznie w większości przypadków, jak ktoś jest uzależniony mocno od substancji, wali mu się świat, to wtedy. A ja myślę, że to może być takie placebo trochę. Faktycznie, no tak jak mówisz, jesteśmy zaprogramowani przez wiele, wiele lat od małego do tego, że coś takiego może się zdarzyć. I jak mocno się na tym skupimy i sytuacja nas bardzo dopinguje do tego, wszystko sprzyja, okoliczności sprzyjają, że to mózg może płatać figle trochę. Masz jakiś silny zastrzyk endorfin, nagle wiesz, organizm zaczyna szaleć, bo mózg potrafi z naszym ludzkim ciałem robić różne rzeczy. Mówi się o przypływie siły niesamowitej w krytycznej sytuacji. Nie wiem, tam matka ma coś tam, jakąś blachę odgiąć, nie? I dziecko uratować, dostaje nagle siły. No i myślę, że to na podobnej zasadzie trochę. Znaczy, nie chcę tu umniejszać twojemu doświadczeniu duchowemu, Adamie, ale mam też prawo, wiesz, po swojemu jakoś to widzieć, nie?
2: No tak, ale gdyby tak było, to ja bym się zwrócił wtedy do Kościoła katolickiego, bo jako tako, ja, wiesz, ja tam o zielonoświątkowcach nic nie wiedziałem, nie? Mhm. Także wróciłbym jakby do Kościoła, bo byłem ateistą, no ale wychowany w wierze katolickiej, nie? Czyli jeśli to twoja teoria byłaby prawdziwa, to bym się zwrócił do Kościoła katolickiego, a moje życie się kompletnie odmieniło. Potem poznajesz człowieka nawróconego, nie? Może być na przykład pijak, który bije żonę, nie? I nagle on przestaje bić żonę, nie? Mówi o Jezusie, zmienia po prostu, zmienia styl życia, nie? Ja byłem ateistą, tak jak potrzeba.
1: A to jak do tych zielonoświątkowców trafiłeś? Skąd wiedziałeś, że to jest ten odłam, który jest dla ciebie?
2: Czytałem Biblię i słuchałem na przykład wykładów na YouTubie, nie? Uh-huh. No i najpierw zacząłem od adwentystów, później od baptystów, nie? Później zobaczyłem, jak wygląda chrzest wodny, nie? No ale później się dowiedziałem, że po prostu, że to się idzie do lokalnego zboru, nie? A mój najbliższy zbór, co mam 25 kilometrów, jest zielonoświątkowy, nie? Mhm. Uh-huh. I tam idziesz do chrześcijan, bo czy pójdziesz do baptystów, czy do zielonoświątkowców, czy do jakiegoś tam innego zboru chrześcijańskiego, byle byłby biblijny, nie? To nie ma znaczenia. Idziesz do lokalnego zboru, do najbliższego, nie?
0: A jak u ciebie, Aniu jest właśnie z tymi rzeczami związanymi z wiarą, bo sorry, tak pytam, ale wiesz, zainteresowałaś się tym i coś ci, coś ci chodzi po głowie teraz, czy co? Chcesz gdzieś wstąpić? Szukasz no, Boga, czy co?
1: Nie, no ja właśnie miałam taki przypadek u siebie, no trochę tutaj się muszę odsłonić, no miałam taki przypadek u siebie, że właśnie pod wpływem tragedii nagle miałam taki wielki nawrót. Ale to trwało, no nie wiem, krótko tam, z półtora roku to trwało. Ja potem z kolei miałam cała wstecz i no i tak się odwróciłam zupełnie straciłam wiarę. Znaczy na tamto to nie była wiara, bo tamto na przykład, no mówię o sobie, że ja miałam takie coś, że w obliczu właśnie takiej tragedii, której nie byłam w stanie objąć rozumem, chyba po to, żeby nie zwariować właśnie, no chwyciłam się to, co miałam najbliżej, tak? Czyli wiary katolickiej. No ale na długo mi to nie wystarczyło.
0: No to ja podobnie chyba trochę.
2: Nie, to u mnie było coś zupełnie innego.
1: Okej, chyba faktycznie z tego, co mówisz, to było co innego, ale może wracając do tego serialu, to tak się właśnie, jak oglądałam go, to cały czas się zastanawiałam, po której stronie bym była, w sensie, czy poszłabym, tak, za tym Mesjaszem, czy bym jednak cały czas podważała, mimo że to byłaby osoba, która tak żyje tu i teraz. A ty, Krawiec, co byś
0: no, robił? No, to właśnie bardzo ciekawy też taki... ciekawe działanie tego filmu, że zaczynamy się zastanawiać, jak byśmy się sami zachowali w takiej sytuacji. Wchodzimy w ten film, w to, w głowy tych ludzi, robimy sobie symulację taką trochę i myślimy właśnie, jak ja bym się zachowała. No to też na ciekawą rzecz zwróciłaś uwagę. Ja sam nie wiem, też chyba się nad tym zastanawiałem w sumie. Tak, właśnie, co bym zrobił i nie wiem w sumie, co bym zrobił, chyba nie wiem.
1: No, ale sercem byłam z tymi ludźmi właśnie, którzy tam rzucili wszystko, tak? I zanim tam ruszyli, to takie, nie wiem, skojarzenie z jakimiś, nie wiem, świętowaniem hippisów, trochę mi się to tam skojarzyło, tak to trochę było pokazane. No fajnie by mieć taką odwagę właśnie, rzucić wszystko i iść za prorokiem, za Bogiem. No to kuszące. A w ogóle z tym serialem mówiłeś tutaj, że całą noc miałeś obejrzany serial, to kilku osobom polecałam ten serial i dokładnie było to samo, tak, że już nieważne jakie tam plany, po prostu no to co ci scenarzyści to zrobili, to powinno być zakazane, bo to jest tak sprytnie właśnie zrobione, że no musisz ten następny odcinek, musisz i jeden sezon połknięty w jedną noc.
0: No, bardzo wciągający jest. Jeszcze się kończy cliffhangerem, kurczę, tak. I to trochę przerąbane. No, chociaż z drugiej strony nie wiem, czy chciałabyś, żeby była kontynuacja? Chciałabyś się dowiedzieć, żeby ci wyłożono kawę na ławę i dowiedziałabyś się, czy to jest prawdziwy Jezus, czy szarlatan, czy w ogóle jakiś Dżabal, ten, jak on się nazywa, ten, no jak się w islamie antychryst, Dżabal, o, czy to jest Dżabal, czy antychryst.
1: Wiesz co, no oczywiście na początku, jak się skończył ten serial, no to tam, no czekałam to powiedzmy przez kilka miesięcy, ale teraz powiem ci, że chyba masz rację, że to może lepiej, że oni tak to zostawili, no. Zresztą, no nie, już następny sezon to już by chyba ich zjedli totalnie. Pierwszy sezon już takie tam wywołał perturbacje, że ten drugi sezon już to też chyba już mogłoby się jakimiś rozruchami skończyć. Także nie, no to tak jak wiele seriali, dobrze, że się kończą, no to dobry jest ten, wystarczy jeden dobry sezon, po co to psuć następnymi.
0: No, czasem lepiej zostawić takie niedomówienie i zostawić interpretację widzowi. Jeszcze ten Jezus w ostatnim ujęciu, znaczy ten Mesjasz, tak się zagadkowo patrzy do kamery, tak jakby na nas się patrzył i chciał powiedzieć, a ty co myślisz? Tak, hamuwa straszna. To.
1: Tak, no tam pięknie jest, jak już właściwie wydaje ci się, że już na 100% wiesz, że on jest po szóste, Tak, no to wtedy już następna scena dokładnie obraca cię w drugą stronę. Także tutaj to mistrzostwo tutaj z tym serialem zrobili.
0: Tam jest cały czas takie lawirowanie z odcinka na odcinek. Mesjasz oszust, Mesjasz oszust, Mesjasz oszust. Raz w te, raz w te, raz w te, raz w te. No
1: tak.
0: I w rezultacie nic nie wiemy.
1: Tak, tak.
2: Włączyć, pożegnać?
0: Jasne, Adamie. Dzięki za twoje świadectwo, że tak pięknie tu powiem, po biblijnemu.
1: Dzięki, Adam.
2: No ja również. Cześć.
0: Cześć.
1: Cześć. No, to a jeszcze a propos serialowych delicji, czy tam oglądaliście już może ten trailer następnego sezonu Wiedźmina? Jak ci się podobał? Czekasz na święta już?
0: No pewnie, że tak. Miło będzie obejrzeć, ale to już nie są takie emocje jak przy pierwszym sezonie, nie? Na pewno.
1: Nie. Taka starsza Siri.
0: A ty nadal dla ciebie jest to taka wielka przygoda z tym Geraltem? Czy Geralt się nie zaczyna nudzić już trochę, ten Wiedźmin?
1: Nie, absolutnie nie. To jest świetne, bo tutaj jest ta książka, tak, która... Są dobre książki i wiadomo, że no, duża szansa, że ten serial pociągnie to wszystko, nie? W przeciwieństwie do Gry o Tron na przykład, gdzie zabrakło książek i wiesz, i już się pojawił duży problem. Także nie, no teraz to dla mnie święta, to no czekam na Wiedźmina, bo to taki chyba najlepszy prezent będzie. No, to też idealny serial, tak? Dla dziewczyn Geralt, dla facetów Yennefer, także nie, no każdy ma coś dla siebie.
0: A z ciekawych rzeczy to widziałem taki trailer, nie trailer, nie wiem do końca, co to jest. Rick i Morty w wersji live action z aktorami i pojawia się jako Rick Christopher Lloyd, czyli... No wiadomo, od twórca doktora Emmeta Browna z Back to the Future, które początkowo Rick i Morty miało być parodią, po prostu taką krótką powrotu do przyszłości. I to mega, mega, mega fajne, nie? I Christopher Lloyd taki bekający. Morty! Gdzie my jesteśmy? Taki wiesz, właśnie Christopher Lloyd, już taki stary też. Fajnie, to nie wiem, czy planują zrobić z żywymi aktorami Ricka i Mortiego, czy to takie dla fanu, bo ma być na pewno pełnometrażowy Rick i Morty, o tym myślą. No to chyba tak dla fanu zrobili, bo nie sądzę, żeby z żywymi aktorami. Zresztą, czy to by było tak fajne? Ciężko by było zrobić tak barwny ten wszechświat, tyle różnych cywilizacji z żywymi aktorami, albo by to kosztowało 100 bilionów, nie?
1: No, ja też mi się wydaje, że to raczej pewnie był, nie widziałam tego, ale raczej to był taki, no, dla fanów. A jeszcze się chciałam zapytać, tutaj z seriali, jaki przerabialiście, to czy słyszeliście o takim serialu Utopia? Mówiliście coś o nim?
0: Chyba nie. Utopia? Czekaj, sobie sprawdzę.
1: No to 2013-2014 to był taki serial, no, który, że tak powiem, w pandemii. Inaczej się oglądało przed pandemią, a potem się zupełnie inaczej ogląda w pandemii. Także jak mogę tutaj słuchaczom polecić, to Utopia, mega klimatyczny serial.
0: To fajnie, to sobie też zobaczę, bo ty polecasz dobre rzeczy. Mesjasza też ty poleciłaś, prawda?
1: Tak, wczoraj.
0: Od razu się rzuciłem. Jak dzika nutria. No, to sobie Utopię też zobaczę. Chociaż tu czytam, że to jakiś Utopia, to thriller przedstawiający losy młodych fanów trudnego do zdobycia komiksu o tym samym tytule.
1: Nie.
0: To coś
1: nie
0: innego.
1: Tam.
0: No, ale to też serial, innego. To też serial Utopia.
1: Tak. Myślisz Utopia 2013 rok.
0: Jest.
1: No. Tak, tutaj się można tam pomylić, bo ten nowy wskakuje. Szybciej.
0: Utopia 2013. Grupa niezwiązanych ze sobą ludzi wchodzi w posiadanie manuskryptu legendarnej powieści graficznej. No to też mamy jakiś komiks. Tym samym stają się celem mrocznej i morderczej organizacji o nazwie Sieć. No to też chyba nie
1: tak,
0: to.
1: Tak,
0: To?
1: To. Tak, to. No. A sorry, bo tak po prostu nie wiem, kiedy będę mieć okazję znowu zadzwonić.
0: Śmiało.
1: Tak, jadę po kolei. A Ku Jezioru, ten rosyjski serial, omawialiście tutaj? Jadłeś?
0: Ku Jezioru też nie.
1: Po rosyjsku Epidemia? No nie, no to póki trwa pandemia, to wszystkim polecam i Utopię, i to Ku Jezioru. Bo no, naprawdę świetne są te seriale. Tylko no ostrzegam, no to najlepiej zacznijcie też w weekend, bo to też Ku Jezioru to bankowo tam dwa dni i macie obejrzane, nie?
0: No z opisu tu czytam, zapowiada się ciekawie faktycznie. No, czyli rosyjskie kino na propsie. Kino tak. Pandemiczne ostatnio, można by taki gatunek wyodrębnić. Kino, albo też gry The Division, Tom Clancy The Division, to też chodzi o to, że Stany Zjednoczone ogarnęła jakaś wielka pandemia roznoszona początkowo na banknotach. No i jest taki świat, wiesz, anarchiczny, ludzie się tłuką, strzelają. To dużo jest takich dzieł, które niby coś przewidziały właśnie. Ludzie często przytaczają. O, zostało to przepowiedziane. Coś tu.
1: No. A właśnie i ostatnio tam ze dwa razy mówiłeś ty i Etam, że aż nie ma nadziei dla polskiego kina, nie? W koniec. Słuchajcie, mam dla was wieści. Dwa promyczki nadziei widziałam ostatnio.
0: O.
1: Nie uwierzycie. Dwie dobre polskie komedie widziałam ostatnio w kinie. Naprawdę.
0: Jakie?
1: No słuchajcie, Teściowie. Oczywiście, dobra, Dorociński gra jedną z głównych ról, tak, ale nie, no naprawdę świetna jest ta komedia. Tam z Mają Ostaszewską i no... No nie chcę tam za bardzo spoilerować, ale no powiedzmy takie... No, nieudane wesele, tak, powiedzmy, ale naprawdę, tak, wiecie, wyciągają właśnie te wszystkie polskie przywary. No, bardzo, bardzo fajnie, zgrabnie jest to zrobione.
0: No, ale to przepraszam, no. To znowu się wpisuje w ten schemat, którego już mamy tak trochę dość i o tym właśnie gadaliśmy,
1: nie,
0: że,
1: wiesz,
0: to pałowanie się tym, jacy jesteśmy toksyczni, zapijaczeni, nietolerancyjni i antysemiccy jeszcze, co najgorsze, bo to domyślam
1: nie,
0: się,
1: nie.
0: Że o toksycznych teściach jakichś, tak?
1: Nie, to bardziej, że tak powiem, trochę taka walka, może trochę walka klas, może, a no, to jest, no jest to może trochę taka, wiesz, nie wiem, taka psychoanaliza trochę naszego społeczeństwa, ale tak na miękko i z klasą, naprawdę, także nie bać się iść, jest fajna muzyka, nie wiem, jak ktoś zna Baranowskiego, to jest taki młody, fajny pop, polski, to on tam właśnie jest tam w tym, będzie tej kapeli weselnej. No i naprawdę fajne tam covery lecą. No jeszcze jak Johnny'ego Cash'a zrobili, to już mnie w ogóle kupili. Także no w ogóle zachęcam do korzystania z kina teraz, bo wiecie, no nie wiadomo ile to jeszcze potrwa, że będzie można do kina chodzić. A dwa, no mam takie wrażenie, że no już naprawdę coraz mniej ludzi chodzi do kina i nie wiem, za 5-6 lat, no nie wiem, gdzie na te pierwsze randki się będzie chodziło, bo mi się wydaje, że kino to już naprawdę dogorywa, nie?
0: Czyli co, może bardziej trochę jak Dzień Świra, czy inne przygody Adasia Miałczyńskiego, na przykład Dom Wariatów był też taki słodko-gorzki, śmieszno-straszny, on przyjeżdżał do rodziny swojej i miał takich tam rodziców dziwnych trochę, ale to w zasadzie no takie, mówię, i śmieszno, i straszno. No, czyli co? Czyli takie niegłupie polskie kino, tak? Mówisz.
1: Tak, tak. A drugi film, jaki polecam, ale to już naprawdę musicie iść, Najmro. O Zdzisławie Najmrockim. Ja w ogóle o nim nie słyszałam wcześniej, ale właśnie byłam na tym filmie z kumplem, który w ogóle jest twój rocznik. I on mówi, że on pamięta tego Najmrockiego właśnie z tych 997, tego kryminalistę, co tam Peweksę okradał. No i tutaj Dawid Ogrodnik gra główną rolę. No i świetnie, bo pierwszy raz gra taką pozytywną, wesołą, pozytywnym, wesołym filmie. No dobra, jest Więckiewicz. No ale wiadomo, no nie może być polski film bez Więckiewicza albo Dorocińskiego. No i fajnie są te lata 80. pokazane. No tutaj się chwaliłeś, że rodzice polonezem jeździli, no to tym bardziej musisz iść, bo tam dużo polonezów też jest. Także nie, no polecam. I no w ogóle super też muzyka tam jest w tym filmie, bo fajnie są wplecione te wszystkie hity. Maryla Rodowicz, Andrzej Załucha, Krystyna Prońko. Także no takie dwa promyczki polskiego kina są cały czas w tych kinach, głównie w tych kameralnych, ale w tych Heliosach jak najbardziej też, także chodźcie, chodźcie do kina. No, to może się ostatni raz.
0: To się akurat no, ciekawie zapowiada, bo to jest taka podróż w czasie, nie? Właśnie do PRL-u bardzo myślę efektowna wizualnie, bo tu widzę dużo strojów takich z epoki, różne jeansowe kurteczki, wąsy, milicja obywatelska.
1: Tak, tak.
0: No, ze szlugiem tutaj Więckiewicz. No, fajne, fajne.
1: Ale powiem ci, że w ogóle no ciekawa jestem na przykład też twojej opinii, no i tutaj innych, bo naprawdę tam zaszaleli z tym montażem. Bardzo oryginalne tam, jak na polskie kino, zabiegi i no naprawdę super się to oglądało, wszyscy się super tam bawili, no nie było nas za dużo, ale dobrze się bawili ludzie, także Etamowi też polecam, no, no, no i wszystkim.
0: To zachęcające. Na pewno. No to słuchaj, dzięki za polecenie fajnych tytułów. To dużo tutaj ciekawych rzeczy poleciłaś. Pełen tytuł to Najmro kocha, kradnie, szanuje. Gdybyście chcieli zobaczyć. Mówisz, że to w kinach jest dopiero, tak? Do kina trzeba iść?
1: Tak, tak, tak, tak. To jest w kinach teraz.
0: I teściowie też, tak? I teściowie też w kinach.
1: Tak. Mhm. Tak, tak, tak. Nie, no. nie ściągajcie polskich filmów, bo dostaniecie pisemko. Także nie, na to idźcie do kina.
0: No racja. A poza tym tak dobrze dać zarobić. Jak mówisz, że dobre produkcje, to niech sobie twórcy zarobią. Nie ma co okradać. Nie, to tym bardziej.
1: No pewnie.
0: No, niech się rozwija dobre polskie kino.
1: No już nie za dużo jego jest, ale jest. No, no dobra, sobie, to ja zwalniam antenę. Zapraszam do kina i przełączam się na odsyp wtedy.
0: Fajnie. Trzymaj się. Pozdrówka, hej.
1: No, papa, hej.

A wcześniej trochę przyszedł donejcik od Maharadży, z brzegu zresztą, to ważne, na prenumeratę strażnicy i wstąpienie do świątyni Faberlika. Faberlika? No dobra. Dzięki.

Bartłomiej Rybka się tu rozpisuje o tym, jak to chrześcijaństwo nam dało wolność i dzięki chrześcijaństwu w ogóle możemy rozmawiać w ogóle. No nie wiem, nie wiem. To ryzykowne, ryzykowna teza bardzo. Jak dla mnie oczywiście.

zupełnie mi się jakoś nie kojarzy tutaj wolność słowa z chrześcijaństwem, że to chrześcijaństwo nam dało. Im mniej religii w świecie codziennym, w naszej rzeczywistości, tym raczej większa wolność. No chyba, że mamy jakiś ustrój totalitarny, który to blokuje, ale zupełnie mi się tutaj nie kojarzy jakoś. Gdybyś podał konkrety, nie, w jaki to sposób magiczny chrześcijaństwo przyczyniło się do wolności słowa, do wielości poglądów, to właśnie religie pogańskie były bardzo tolerancyjne. Mogłeś sobie porozmawiać z reprezentantem innej religii politeistycznej o tym, jaki jest twój Bóg. Nie było z tym żadnego problemu. On ci opowiedział o swoim Bogu coś. Nikt tam się nie prał za bardzo o religię. To raczej właśnie chrześcijaństwo, islam. To są te religie takie bardzo zaborcze, bo są może dlatego, że są właśnie monoteistyczne i ci bogowie nie znoszą innych bogów i jest to wpisane jakby w samą filozofię tych religii, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym, że inni bogowie to są bożki albo w ogóle demony. Przecież wielu chrześcijan do dzisiaj uważa, że wszelcy inni bogowie, to jeśli mieliby w ogóle istnieć, to są jakieś demony, które się podszywają. Jak Watykan zawsze reagował na herezje, na jakieś nieprawomyślne, wiesz, poglądy, na naukę, która parła do przodu. Religia zabrania wielu rzeczy, już o tym wielokrotnie mówiłem, co było zabraniane przez wieki, nie? No zupełnie mi się nie kojarzy jakoś to. Źle się rozumiemy. Całkowicie źle. No dobra, to może zadzwonisz, Bartłomiej, i wytłumaczysz po prostu, o co ci chodzi. Ciekawe jest też, no, Watykan, jest tam w tym serialu Mesjasz pokazany tylko przez chwilę, kiedy ten Mesjasz staje się już popularny, już cały świat o nim mówi, w wiadomościach o nim mówią, no to Watykan oczywiście udziela ustami rzecznika swojego takiej wypowiedzi łaskawie, że będzie badał sprawę i że trwa śledztwo w tej sprawie. I to jest też spodziewana reakcja stolicy apostolskiej, gdyby się pojawił ktoś, kto podaje się za czy to Zbawiciela, czy Jezusa. No powiedzmy za kogoś, kto pretenduje do tego, aby go uznawać za Jezusa, no to jest to oczywista reakcja, że Watykan, jak to ma w zwyczaju, by badał, zastanawiał się i patrzył, czy można coś na tym ugrać, czy to, czy tamto, czy to jest zgodne z teologią katolicką i tak dalej, i tak dalej. I trwałoby to bardzo długo. Jest to też dosyć dobra symulacja.

0: Rybka nie zadzwoni, bo jest w Tesco.
1: O!
0: O! A miło by było pogadać, bo dawno nie gadaliśmy. No ale to może następnym razem. No to co? Jeszcze ktoś ma ochotę zabrać głos na antenie, coś tu dopowiedzieć, podzielić się swoimi refleksjami albo refluksjami albo haluksami, albo czymkolwiek się podzielić. Nie wiem, teraz dziś czytałem, że właśnie z wtorku na środę ma być burza słoneczna, która zagraża internetowi, elektronice, ale inne serwisy z kolei piszą, że nie ma się czego bać zupełnie i gdzie indziej jeszcze znalazłem informację, że to już było z poniedziałku na wtorek. Coś wiecie na ten temat? No, gdybyśmy się mieli usłyszeć ostatni raz dzisiaj, to wszystkiego dobrego i całe te. No. I dzięki, że jesteście, że byliście w sumie, bo już się żegnamy, że byliście, jacy byliście, ale byliście, no. Już nie będę wybrzydzał, no. I tak mam spoko tutaj społeczność. Jak patrzę na niektóre społeczności, nie wiem, z ciekawości sobie posłuchałem Claude'a i znów się tam żrą ze sobą. Ten cały Juby tam się odżegnał w ogóle od Claude'a, jego radio zrywa współpracę. Nie wiem, po co to ludzie tak... Nie wiem, ciągle coś. Ja jestem bardzo zadowolony tutaj z naszej społeczności. Fajni, kulturalni, weseli ludzie. Coś mają do powiedzenia, zadzwonią, pogadamy sobie normalnie. Jest git. Podoba mi się to. I nawet powiem wam, że ze wszystkich innych społeczności to mi się najbardziej tu podoba. I nie mówię tylko dlatego, że to moje radio. Tak obiektywnie, no, to mi się to podoba tutaj, jak jest.

44 słuchaczy. Magiczna chwila. Jak o tym rozbłysku powiedziałem, to chyba faktycznie coś w tym jest. Żegnamy się. Dobra. Ostatnia audycja. I o Mesjaszu akurat. I o czasach ostatecznych. Przypadek? Nie, kurwa, sądzę. Dobra, więc skoro to jest ostatnia audycja, muszę wam coś powiedzieć. Długo z tym zwlekałem. To ja jestem Mesjaszem. Nie, no serio, naprawdę. Trochę się bałem, że się będziecie śmiali, jak wam powiem, ale no, skoro ostatnia audycja, to muszę powiedzieć. To ja jestem Jezusem, wróciłem, to ja. Hello. Macham wam, to ja. Nie, żartuję. Się obrazi zaraz ktoś, że podaje się za Mesjasza. Nie jestem Mesjaszem. A, i teraz, kurde, wszyscy powiedzą, a, już powiedziałeś, że jesteś. Prowadź nas, prowadź. Gdzieś tam będziecie mnie gonić, zgubię Adidasa mi z nogi, zerwiecie. But, święty but. Już nic nie da, że powiem, że to nie ja. Tak to z ludźmi jest właśnie, jak w żywocie Briana będzie. Już na końcu wkurwiony taki, obszarpany przez was powiem, a odpierdolcie się ode mnie. A wy dalej. O, święty gniew w niego wstąpił. To dowód, że to Mesjasz. I rozerwiecie mnie na strzępy. Mam jego palec, a ja stopę. To święta stopa. Nie, no tak nie będzie chyba. Mika pisze, a ja kiedyś miałam syndrom Mesjasza. To chyba Mesjanki. Chyba nadal trochę mam. O kurde. Jakiegoś tam proroka, ale mam powody. I się śmieję tutaj. Ciekawe, jakie to powody. A ja mam dowód na to, że istnieje Bóg. Wczoraj nie miałem kasy, ale tak biorę stare spodnie, patrzę, a tam 10 zł w kieszeni. E? I co? Głupio wam? Macie dowód. Czarno na biało.

Małym. Czy trzeba więcej dowodów? Mesjasz. Mesjasz nie byłby taki łasy na donaty. Nie bluźnij, kobieto, córo. You stupid women. Jak śmiesz się odzywać, kiedy mężczyzna przemawia. To nie są dla mnie donaty. Ja wam tak powiem, że ja te wszystkie donaty to zbieram i wrzucam do pieca i to przez dym idzie do Ojca Boga. Ja jemu przekazuję. To nie dla mnie. Możecie też wysyłać różne rzeczy niepotrzebne, jakieś swetry, buty, coś. Ja to wszystko przekażę Ojcu. Mam taką specjalną taką maszynę. Wrzucam tam, się pali w środku. No. No ostatnia, no. Zaprawdę powiadam wam. Odchodzę teraz, ale przyjdzie czas, że powrócę. Powrócę. Nie no, słuchajcie, wystarczy poczekać kilkaset miliardów lat, na przykład będzie kataklizm, Ziemia się otworzy, jest duże prawdopodobieństwo, że wszystko się potoczy bardzo podobnie, że cywilizacja się podobnie rozwinie, wynajdą internet, znowu się pojawi taki krawiec, założy jakieś tam radio, jedno, drugie, rozwali, odejdzie, założy nowe i w końcu powstanie znowu nocne radio, znowu się wyczerpią wszystkie tematy, znów będzie się szykowała burza słoneczna, bo ona podobno co 100 lat jest i znowu będzie ta burza i znowu będzie taka audycja i ja znowu będę mówił, to już ostatnia audycja. I takie cykle są.

Krawiec, czy miałeś kiedyś okazję sprawdzać swój iloraz inteligencji? Nie, no boję się. Jak z chodzeniem do lekarza, boję się. Nie, a tak serio to miałem. Kiedyś mnie matula wysłała do tego, do psychologa na testy takie, bo już była tak zrezygnowana. No nie chce się uczyć, nie chodzi do tej szkoły, nie słucha się. Dziurę ma w ostatnich spodniach, no taki kulfon, coś ciebie wyrośnie, nie? No i zostałem przebadany. Się okazało, to dawno jeszcze byłem dzieciakiem w sumie, chyba jakoś tak. Się okazało, że przeciętny bardzo. I oraz inteligencji, ale bardzo mi zaniżyły braki z wiedzy ogólnej. W ogóle zdziwiłem się. Cały ten test to było jakieś nieporozumienie, bo bardzo dużo pytań. Byłem zasypany pytaniami, jakby taka klasówka, wielki test. Stolice państw, kto wynalazł samolot, kurczę, jakieś matematyczne pytania. To ma być test na inteligencję? Przepraszam, to grałem w gry RPG i tam była osobno wiedza i inteligencja. No a tu wyszli z założenia, że jak masz łeb napchany datami, wiesz, kiedy była jaka wojna i świetny jesteś z geografii, bo się uczyłeś, no to jesteś bardzo inteligentny. Masz wysoki iloraz inteligencji. No ale nadrobiłem trochę, układając jakieś tam układanki i pajacyki, malując ładne drzewo na koniec. No też mówię, no ja znam ten test z tym drzewem, wiem, o co chodzi. To czy jest sens, żebym rysował, jak ja znam ten test? No i narysowałem jakieś takie drzewo. Normalne w sumie. Chyba. Dzisiaj to bym zrobił taką strukturę drzewiastą, bo by mi się nie chciało. Tak bym zrobił taką po prostu strukturę. No, wiecie, po prostu takie rozgałęzienia. Jedna kreska się tam rozgałęzia i to powiedziałbym, no co, jest drzewo. Struktura drzewiasta, proszę bardzo. A ta pani, co badała, by powiedziała, o, to ma zadatki na jakiegoś tutaj matematyka albo informatyka. Układałeś słonika? Nie, miałem taką układankę rękę. Trzeba było ułożyć. Dłoń. Z puzli. Coś tam jeszcze były jakieś manualne. No w tych manualnych to podobno pobiłem rekord, jeśli chodzi o szybkość, bo tak od razu patrzę na te, to taka bardzo, bardzo prosta układanka. No to tam parę sekund jest, nie? A pani chyba mamy rekord. No i tym sobie trochę nadrobiłem. Gdyby nie to, że mam takie sprawne paluszki, to by się okazało, że debil. 50 IQ. Ale że się ma małpią zręczność, to się nadrobiło. Chłe. Papierosy mnie się skończyli. Cholera jasna. Jest jeszcze ktoś, kogo, co do którego rodzice mieli, czy jest jakaś osoba, co do której rodzice mieli przypuszczenia, że iż jest to być może debil, czyli osoba upośledzona w stopniu lekkim?

W sumie ciężko było nie zawalić tego testu z wiedzy ogólnej, jak się człowiek nic nie uczył, nie? I wszystko tylko tak ewentualnie, co tam gdzieś zerżnął, przepraszam za wyrażenie, zerżnął od osoby siedzącej obok, albo co usłyszał jednym uchem i zapisał, a potem od razu wyleciało. Albo inne takie. O, Gumball pisze, ja. No, nas z Gumballem strasznie dużo łączy. Mamy jakieś takie podobne życiowe doświadczenia często. To jest ciekawe. Nadawaj, krawiec, całą noc, bo mam nocną chandrę. No, to Bartłomiej, jak sobie życzysz, Bartłomiej, to będę cię pocieszał i rozweselał całą noc. Tak, oczywiście. Tak, oczywiście. Aha, ehe. Uchu, tak, już, to dobra, to ja się dzisiaj nie wyśpię i zawalę wszystko, co tam mam zrobić, nie ogolę się, bo planowałem w sumie, ale to się nie ogolę, będę cię pocieszał całą noc, dobrze. Może prościej będzie uśpić Bartłomieja, żeby zasnął, to już nie będzie się domagał wtedy całonocnego nadawania. Luli, luli, la... Nie, to nie jest kołysanka, przepraszam. To jest kolęda, nie kołysanka. Ach, śpi Bartłomieju. A jak zasnąć nie możesz, to się nawąchaj kleju. Słaba kołysanka. Cała noc to 200 zł, pisze kustosz. A ile to kustoszy? Bo ja w takiej walucie tylko rozumiem. To ile to jest kustoszy? Czekajcie. Ile kosztuje kustosz? 200, 350? 57 kustoszy. No, to dobra. Dobra cena. Dobra cena. Zaraz się okaże, że wszyscy tutaj, jak tu jesteśmy, byliśmy uważani za niedorozwiniętych, lekko. Może tak być. Jakimś magicznym sposobem nas tu przyciągało. Na zasadzie, że podobne przyciąga podobne. Zaczęło się od jednego takiego lekko upośledzonego na antenie, który właśnie wypowiada te słowa. No i zaczęło to przyciągać właśnie takich różnych podobnych. Może tak być. No. Może to hasło Nocne Radio to są ludzie nienormalni. To też nie jest przypadek. To gdzieś tam nawet podświadomie to hasło ktoś ułożył. To chyba ja. No i tak to jest właśnie na tym świecie i całe te

No dobra, kończymy audycję w takim razie. Dzięki bardzo za słuchanie. Dzięki bardzo. I zapraszam was na środę, na 23. Wtedy się pojawię. No, raczej jutro się nie pojawię. Może Gumball jutro wpadnie, coś ponadaje. Ja nie mogę tak dzień w dzień nadawać. To jest zbyt wyczerpujące. Poza tym musi wpaść do głowy jakiś może temacik. A może na spontanie. Ostatnio dużo na spontanie nadaję, mój drogi panie, na steropianie. Spontan. To jest dobre. No i tyle chyba. A, jeszcze jedna ważna rzecz. Miałem właśnie powiedzieć o tym, że żebyście się nie przejmowali brakiem aktualizacji chwilowym na stronie Nocne Radio. To wynikło trochę z pewnych tutaj nieporozumień tam z dostępami, z hasłami, wiecie, takie techniczne sprawy, nie chcę was zanudzać i już trwają tutaj prace naprawcze. Wielkie pozdrowionka dla Glena, dzięki któremu mamy ten mechanizm w ogóle, który automatycznie konwertuje audycje z YouTube'a na stronę, pojawiają się automatycznie całkowicie na stronie, więc musicie poczekać kilka dni, myślę, i będzie aktualizacja. No, nie chodzi tutaj o to, że coś po odejściu potrzeby się stało takiego, jakieś tu kwestie, nie wiem, personalne czy coś, tam ktoś się na kogoś obraził, po prostu techniczne różne sprawy. I tak przypadkowo jest ostatnia, najnowsza audycja właśnie pożegnalna potrzeby. Pojawią się nowsze audycje już niebawem, tak więc chwila cierpliwości. Zastanawiałem się nad tym, czy trzymać w ogóle to archiwum, czy nie pójść tą drogą, jak na przykład Radio Kontestacja, które no zlikwidowało swoje potężne archiwum w pewnym momencie. Ucięło to wszystko i są tylko rzeczy aktualne z YouTube'a, o wiele prostsza strona. No trochę kusi, bo no wiecie, to jest jednak też koszt za hosting troszkę. Ale cóż, no, niech sobie będzie. Szkoda by było to tracić i jest to, no, trochę mało komentarzy, to takie niezachęcające, ale muszę zerknąć jeszcze w statystyki, ile osób tam odsłuchuje tych MP3-ek. To miałem takie plany i to wcale nie jest wykluczone, że za jakiś czas tak się jednak stanie, że strona Nocne Radio będzie bardziej taką stroną demówką, gdzie będą, powiedzmy, na front wystawione co ciekawsze audycje, jakieś tam archiwum też z wybranymi pozycjami i tyle. I zmieniłoby się hosting na o wiele tańszy, nie? Tam o 3 razy tańszy i by stykło. Ale póki co myślę, że jeszcze nie tak zaraz ten ambaras i sobie będzie. Bo to też już abstrahując od popularności strony, to raz, że byłaby popularniejsza, gdybym się w końcu za nią wziął i coś tam powstawiał, w końcu o tą strefę premium zadbał, żeby nie było tak łyso przed patronami na przykład, nie? Których zostało 9 wspaniałych. No ale myślę, że jakby się coś nowego pojawiło w strefie premium, jakby trochę to poreklamować, to by może wrócili. Na razie nie mają za bardzo może jakiejś wielkiej potrzeby. No i no też bardzo dziękuję za tym, którzy zostali, ale też tym, którzy byli wcześniej, no wiadomo. Trzeba się wziąć może za tą stronę, coś tu poprawić, ulepszyć.

Kiedy pan potrzeba wraca z wakacji? Pan potrzeba nie jest na wakacjach, tylko no już nie jest tutaj kapitanem drugim nocnego radia. Wycofał się jakby, bo ma inne plany, inne różne pasje i nocne radio było jakąś przygodą, jakimś fajnym przedsięwzięciem, ale trzeba iść do przodu, nie? A nocne radio, no to nie oszukujmy się, jest trochę i pozostanie pewnie hermetycznym bardzo medium, takim bardzo małym, kameralnym i to niekoniecznie dla potrzeby jest wielce atrakcyjna perspektywa, nie? Zawsze miał dużo obowiązków tu związanych z radiem. No widzicie, teraz tutaj coś się dzieje, to ja muszę się zajmować tym, pisać tu maile, kontaktować się z Glennem, opłacać serwer, tam na Patronite'a zaglądać, przelewać wszystko. No wcześniej to te różne rzeczy to potrzeba robił, miał dużo obowiązków z radiem związanych, też nadawanie przede wszystkim, nie? Co jakiś czas trzeba się pojawić na antenie, coś przygotować ludziom. Ostatnio nie próżnował, no i tak, wiecie, dużo, dużo roboty, a nie ma w tym zbyt dużych perspektyw jakby, nie? No więc potrzebę, jak ktoś ma ochotę potrzebę posłuchać, to w piątek będzie już prawdopodobnie, jeśli się nic nie zmieni, na kanale Pula Kości, gra RPG, nie? Będą kolejne przygody różne, ciekawe, RPGowe na żywo. Więc koniecznie sobie wpiszcie na YouTubie Pula Kości i zasubskrybujcie kanał, to dostaniecie, no wiecie, jakieś tam dzwoneczki, suby, wszystko powciskajcie, co się da, jeszcze najlepiej łapki w górę, gdzieś tam jak coś będzie, no to i wam przyjdą, może wam przyjdzie powiadomienie, że jest coś. No, co prawda trochę będzie konkurencja być może teraz, bo piątek to dobry dzień na nadawanie. Krawiec, czy będziesz szukał nowego partnera do radia? To jest kłopotliwa trochę sytuacja, wiesz, bo i trochę inaczej było, kiedy to wszystko raczkowało. No bo umówmy się, z Michałem trochę zrobiliśmy, trochę audycji powstało fajnych, no ale to jeszcze nie było tak, że to, wiesz, dużo pracy w to włożone było, nie? No a teraz po tylu latach jakby inwestowania swojego czasu, wysiłku, wszystkiego i całe te, no to nagle ktoś sobie przychodzi na gotowe, jest drugim współwłaścicielem radia, no to trochę dziwnie, nie? Więc poza tym też wiem, że wcześniej czy później się znowu drogi być może rozejdą i to tak nie wiem, czy chciałbym. Zresztą potrzeba to był człowiek bardzo odpowiedni na to stanowisko, bo człowiek wielu talentów, nie? I nadawał, i od technicznych spraw, i różne sprawy organizacyjne, więc jak znalazł, nie? A czy trafiłby się ktoś taki też? Taka kolejna osoba, która by to wszystko potrafiła? Więc tak się nie palę, nie? Żeby tutaj od razu kogoś brać na współwłaściciela teraz.

Kiedy następna audycja o filozofach? No, mówiłem, że może dzisiaj będzie o tym Platonie, ale jakoś mnie ten temat zmęczył, znudził i tak nie wiem, co z tym zrobić. W rezultacie prawdopodobnie się przerzucę na innego filozofa ciekawszego, bo ten Platon mnie rozczarował po prostu. I nie wiem, czy chcę o nim robić. Aż audycję konkretną, osobną. Bo tak właściwie o tym Platonie to tak ciężko dużo powiedzieć. Ciekawych rzeczy. Zresztą już trochę powiedziałem i to tak... Krawiec, a może wśród słuchaczy jest jakaś osoba z kasą, która chciałaby być partnerem i sponsorem zarazem? No to by pewnie była inna sytuacja, gdyby ktoś jakoś bardzo konkretnie dofinansował, przyszedł tutaj i jakby, no... zapłacił pewne wpisowe, no, że tak powiem, nie, że spoko, ja tutaj przychodzę na gotowy, ale za to mam trochę gotówy, no to pewnie to by była inna sytuacja trochę. Pewnie dałbym się skusić, nie? No, nie zgodzę się, zielony ludziku. Wiem, że raczej nie darzysz wielką sympatią potrzeby, ale się tu nie zgodzę akurat, że jakoś dominował czy coś. To właśnie nie, mi się z nim świetnie zawsze gadało i nie wtryniał się, miał dużo wprawy takiej radiowej, nie było, że tam gdzieś, wiesz, dominuje, że ja muszę czekać pół godziny, zanim coś będę mógł powiedzieć. Absolutnie nigdy nie czułem czegoś takiego, nie? Właśnie duża dynamika, wymiana zdań, więc nie czułem niczego takiego. To są jakieś dziwne tutaj twoje odczucia. Jak wysokie wpisowe miałbyś na myśli? Nie wiem, nie zastanawiałem się w sumie nad tym. No, ktoś musiałby coś zaproponować, no i albo bym się skusił, albo nie. Tylko to są raczej marzenia ściętej głowy. Nie sądzę, żeby się znalazł ktoś taki, bo nocne radio właściwie nie stanowi jakiejś wartości jako inwestycja, nie? To musiałby się znaleźć jakiś ekscentryk. No, ekscentrycy są fajni, to może nawet byłoby spoko, nie? Ktoś, kto nie traktowałby zupełnie tego jako inwestycję, tylko po prostu tak o, nie? Sobie chciałbym być współwłaścicielem radia i sobie w to zainwestuję i nic z tego nie będę miał prawdopodobnie, tylko robotę jeszcze. Jest to takie w sumie fantazjowanie. Czy przekabacał? Wiesz, ja to odbieram inaczej. Nie tyle przekabacał, co po prostu często mówił, moim zdaniem, mądre rzeczy. Trochę mnie przekonał do innego sposobu myślenia o różnych sprawach, żeby trochę bardziej rzeczy sprawdzać pewne, weryfikować, wiesz, nie podchodzić tak emocjonalnie, tylko wiesz, szukać... Sprawdzam, żeby sprawdzać. To się nauczyłem, myślę, sporo. To, czy to się udaje realizować, czy tą wiedzę, te umiejętności jakoś czy wprowadzam to w czyn, to już inna sprawa, ale tak czuję, że się sporo nauczyłem. Jak mówię, no już nie chcę się tu rozwodzić, ale powtarzam, ja jestem bardzo zadowolony ze współpracy, nigdy nie narzekałem za bardzo na potrzeby i będę miło wspominał. Tyle. No co szczepienia? O szczepieniach, no to wiesz... Od początku mówiłem, że mam własne doświadczenia, niezbyt dobre z tym, że nie chcę nikogo do niczego przekonywać. Raczej od początku była taka retoryka. To jest zbyt poważna sprawa i zbyt duża odpowiedzialność, żebym kogoś nakłaniał, czy do szczepienia się, czy do nieszczepienia. Swoje stanowisko chyba od początku miałem takie, że się nie będę szczepił i tyle.
No, a że potrzeba ma trochę inne podejście do tego, to jak najbardziej jego prawo i to nie jest sekta tutaj, absolutnie, wręcz przeciwnie. Staramy się konfrontować różne opinie. No, ale na szczęście są też tutaj takie osoby, które cenią sobie potrzebę.

co myślisz o 500 plus dla ciebie i radia, plus ewentualnie datki na pewne projekty promocyjno-marketingowe, czy jest to kuszące, czy jeszcze nie? Ale co, 500 plus, czyli co, 500 zł miesięcznie? Ktoś by mi dawał, tak? Za bycie wspólnikiem? No nie wiem, to są rzeczy, o których też ciężko na antenie rozmawiać, nie? To bardziej są takie rozmowy już biznesowe jakieś na priwa. Chociaż tutaj właśnie staramy się otwarcie o wszystkim mówić, ale tak raczej trzeba, wiesz, tak na poważnie pogadać, nie? I ktoś konkretnie musiałby zgłosić jakąś ofertę. Jakby, jak komuś coś strzeli do głowy, to proszę bardzo, zapraszam. Kontakt @nocneradio.pl. Sprawdzam teraz maile już regularnie. Znaczy, wcześniej też miałem forwarda, nie, zrobionego, ale okazuje się, że niektóre rzeczy na przykład lądowały w spamie na skrzynce gmailowej, nie wiedzieć czemu. Odkryłem ostatnio. Wchodzę na spam, a tam całkiem ciekawe listy od ludzi. Przepraszam, że nie odpisałem, ale po prostu no, wylądowało to w spamie. To czy miał rację, czy nie miał, to już, wiesz, to można różnie na to patrzeć, zależnie od tego, od wiedzy, od podejścia, od poglądów, to różnie można oceniać. No, ciężko znaleźć kogoś, kto ma zawsze rację we wszystkim, ale myślę, że zachowywał się fair, bo zawsze podkreślał, że proszę bardzo, jestem otwarty na rozmowę, nie? Nie czuło się jakiegoś fanatyzmu wielkiego. No, a to, że czasami irytowało go, że ktoś gada jego zdaniem bzdury, to wiesz, mogło tak być, że to były bzdury, no, dużo, dużo kwitnie różnej szurii, różnych i powielania różnych niesprawdzonych informacji, no i miał prawo się czasami zirytować.

Maczer chyba tutaj proponuje tak, nie wiem, czy dobrze odczytuję, że takie tematy paranormalne proponuje, opuszczone miejsca, materializowanie się złej energii, którą zostawili w patologicznych miejscach, takie jak opuszczone szpitale psychiatryczne. No spoko, może to jest jakiś temat na audycję Czasy Ostateczne. Krawiec, musisz taki temat poruszyć, w którym zainteresujesz większość słuchaczy. No, spoko, jest to pożądane, aby trafić z tematem tak, aby się spodobał wielu ludziom, ale nie czuję też takiej presji, że muszę wszystkich uszczęśliwić nagle, nie? Czymś. Raczej nie w ten sposób działa to radio i nie działało nigdy. Gdyby było takie podejście, to by się to zmieniło w jakieś komercyjne radio być może. Gdzie byłyby różne ciekawostki, śmiesznostki. A tutaj to tak bardziej na fali, nie? Że jak nam się spodoba i na co mamy chętkę, to robimy sobie i się niczym nie przejmujemy. Dobrze mieć jednak takie podejście, bo to nie męczy i nie wysysa energii i nie jesteś od nikogo zależny, nikomu się nie trzeba przypodobywać i można to wszystko robić dla fanu, na luzie, bez spiny. Mówię ci, zrób audycję o tym, co dało światu chrześcijaństwo, pisze Wódz Wielki Niepokój. Jacek próbował zrobić taką audycję. Moim zdaniem akurat ta audycja nie do końca mu jakoś wyszła super. Chyba się zderzył z tym tematem po prostu i nie do końca dał radę i nie wiem, czy to... To jest ciężki temat, bo właściwie to by było na siłę strasznie robione. Może się w środę Martina spytam, to jest jego konik, jego świat, więc jego się mogę zapytać, co twoim zdaniem dało światu chrześcijaństwo. Zapiszę sobie, może to jest właśnie dobre pytanie, bo takie w miarę na luzie. I sądzę, że coś będzie miał do powiedzenia też. Znaczy, nie mówię też, że audycja Jacka była zła, tylko spodziewałbym się... Spodziewałbym się może czegoś trochę większego, czegoś takiego, co zrobi większe wrażenie, nie? Może po prostu miałem zbyt duże oczekiwania co do akurat tej audycji.

Na pewno to jest tak, że jak są jakby w zarządzie radia dwie osoby, z których jedna ma podejście bardziej naukowe, interesuje się nauką, a druga sobie odpływa i więcej szura, robi jakieś audycje dziwne o kosmitach, o jakichś, wiesz, o czarach i tak dalej, no o parapsychologii, no to jest sytuacja dziwna i ciężko, żeby to tak w 100% pięknie działało jako pewien mechanizm, nie? Zawsze będą tarcia, zawsze będzie pewna rozbieżność wizji. Co prawda, no zawsze staraliśmy się, żeby to radio to była taka trochę impreza i żeby tutaj sobie dyskutować na różne rzeczy, ale na dłuższą metę to jest ciężkie i to już nie pierwszy raz mam takie doświadczenia, że to po prostu jest w pewien sposób niewykonalne, no. Każdy z nas chciałby, żeby trochę to radio pod swoją stronę podciągnąć. Jest to normalne zjawisko, nie? Że no tak na dłuższą metę, bo chwilowo można znaleźć w tym zabawę, można machnąć ręką na jedną, na drugie, na trzecie, ale przychodzi taki czas, że różnica poglądów, różny sposób podejścia do różne tematy też, które nas interesują, no to w końcu, wiesz, w końcu może kogoś, czy z jednej, czy z drugiej strony zmęczyć trochę. Mnie ciężko zmęczyć, bo mam ogólnie tak wywalone na wszystko, więc co będzie, to będzie, bardziej na tej zasadzie, nie? Płyniemy sobie na fali, nie mam wielkich oczekiwań co do radia, a drugi kapitan może mieć jednak jakieś oczekiwania. Ja nie mówię, że tak było, nie chcę tu pod siebie wkładać niczego w nic, ani w usta, ani gdzie indziej, ale tak, wiesz, wiecie, trochę sobie zgaduję, nie? I staram się wejść w jego... W jego buty. W jego buty, tak.

Kustoszu, w ogóle myślę, że polecanie jakichś tematów, tak bez urazy i z całym szacunkiem, nie? To do wszystkich mówię, że polecanie jakichś tematów przez was jest spoko. Zawsze gdzieś tam jest jakaś inspiracja, ale to są zawsze takie tematy, które no, was interesują. Bardzo uważacie je, że o, to super temat, fajny. No i może nawet coś takiego będzie, ale to niekoniecznie od razu mi tu rzucacie jako jakiś przepis wspaniały na radio, nie? Raz, o kurwa, robię, teraz już będzie sukces, nie? O, wszystko się zmieni nagle. Mam receptę na sukces, odkryłem, eureka, dzięki za to odkrycie. Moim zdaniem wiele byś nie się dowiedział. Znaczy co, gdybym zrobił research, tak? Co chrześcijaństwo dało. Ale weź pod uwagę, wódzu, że takie tematy pod tytułem co chrześcijaństwo dało światu, to jest ten rodzaj tematów, gdzie można bardzo różnie do tego podchodzić i różnie oceniać te rzeczy, które nam dało, czy rzekomo dało. I to no, bardzo dużo zależy od tego, jakie masz nastawienie też i co jest dla ciebie wartością, jakich źródeł też szukasz, bo dzisiaj łatwo znaleźć źródła, które mogę sobie kupić, na przykład książkę jakiegoś chrześcijanina czy katolika, z której się dowiem, że po prostu bez chrześcijaństwa już dawno by nas nie było. Wszyscy wielcy naukowcy to byli tak naprawdę chrześcijanie. Chrześcijaństwo w ogóle zrobiło nowy standard, wprowadziło w życie. Wcześniej to w ogóle ludzie biegali w szmatach, tacy błotem umorusani, głupi, tacy się ruchali po kątach tylko i robili A dopiero chrześcijaństwo wprowadziło to, światłość zstąpiła z nieba. No są takie książki, no przeglądałem sobie, no, się zastanawiałem, czy sobie dla jaj nie kupić. Więc zależy też, do jakich źródeł sięgasz, bardzo dużo od tego zależy, więc... Durniu to do mnie, tak? To nie chodzi o sukces. Czy to do kogoś innego. Niezależnie, czy to do mnie, czy do kogoś innego, to proszę, tu nie obrażaj pan, nie obrażaj pan. No wiesz, to zwykle jest tak, że ty napiszesz durniu, ktoś to chce przelicytować i napisze coś gorszego, potem ty się wkurzysz i jeszcze coś gorszego i to się do niczego nie prowadzi. Prowadzi tylko do awantury, do banowania, do... No, tak się nie rozmawia raczej. Tak. Właśnie to jest to, że prowadzący musi trochę temat czuć jednak. Robienie czegoś wbrew sobie i tak na siłę... To takie właśnie przysłowiowe wczuwanie się w adwokata diabła, to jest ciężkie i to można na chwilę zrobić, nie? Albo na potrzeby bycia redaktorem, żeby podpytać kogoś coś, ale tak całą audycję przygotowywać i nie być sobą i się nagle starać, nie wiem, myśleć inaczej, wszystko tutaj inne podejście i na siłę będę szukał jakiś tu... Nie jestem wielkim fanem ani chrześcijaństwa, ani żadnych religii w sumie. Tak naprawdę nawet jak filozofów sobie teraz czytam, to też widzę, że niekoniecznie jest to coś, co nagle odmieni myślenie, że to jakaś taka rewolucja się nagle w głowie wielka dzieje. No owszem, są ciekawe przemyślenia, ciekawe różne wizje, ale to nie jest coś takiego wielkiego, nie?

Ale kustoszu, przecież zawsze tu są czerpane inspiracje od słuchaczy. Co, nie jest tak? Nie wiem, jak długo słuchasz Nocnego Radia, ale to raczej tak to właśnie wygląda tutaj. Dużo jest inspiracji, dużo jest komentowane z tego, co piszecie, czy mówicie, i to potem jest rozwijane w jakiś temat. To na tym to polega, więc chill out. W Łudzu. Raczej nie powtarzamy tutaj, że przekleństwem jest chrześcijaństwo. Raczej, jeśli już, to staramy się przedstawić, powiedzmy, je może w nie aż tak korzystnym i w korzystnym świetle za wszelką cenę, jak to robią może inni w innych mediach. Po prostu mamy... No ja mam na przykład swoje spojrzenie na to i nie jestem jakimś wielkim fanem chrześcijaństwa. Ani tym bardziej katolicyzmu, ani tym bardziej instytucji, korporacji Watykan. I nie wiem, dla mnie mam swoje zdanie na temat Kościoła i jego wkładu w naszą cywilizację. I... I tyle. A są takie okresy, gdzie mnie bierze trochę na usprawiedliwianie tego chrześcijaństwa, na szukanie w nim dobrych stron, to też się pojawiało przecież na audycjach. To nie jest tak, że tego w ogóle nie ma, tylko może nie ma tego aż tak dużo. I nie jest to tak wyraźne, przez niektórych zostało zapomniane, bo więcej jest tych treści, które raczej krytykują. To jest krytyka, to nie jest, wiesz, demonizowanie, to nie jest, zwykle są fakty, nie? Czy mówimy o pontyfikatach papieży, czy o jakichś historycznych wydarzeniach, czy o, nie wiem, o czymkolwiek, o reformacji, o spojrzeniu na Boga, o różnych... nieścisłościach, znaczy o braku spójności jakimś w Biblii, czy o dziwnych rzeczach, które tam są, zawsze są tylko to są konkrety po prostu, no. Tak, po prostu to są konkrety, to są konkretne zarzuty, konkretne informacje, a nie, że jest złe, bo złe, nie? Więc spoko. Poza tym też zawsze każdy może zadzwonić. Zauważcie, że staram się z szacunkiem rozmawiać. Jak zadzwoni osoba wierząca, to staram się już przynajmniej od pewnego czasu nie zaczepiać, nie obrażać, nie wyszydzać od razu, nie? Nie zadawać takich pytań jakichś takich, które by sprawiły, że rozmówca się poczuje jakoś tutaj kiepsko strasznie, nie? Ośmieszony na przykład, czy wykaże się jakimś totalnym brakiem szacunku dla jego wiary. No na razie nie narzekają ludzie, nie? Dzwoni cały czas Adam na luzaku i rozmawiamy sobie kulturalnie, dzwoni Jamci to. Nawet, słuchajcie, no wczoraj to zębami zgrzytałem po prostu, jak Etam zaczął gadać po raz enty o tym księdzu, co taki równiacha jest, taki poczciwina i to fajny taki w ogóle kościół, jakby tak kościółek, co to szkodzi komuś, ten kościółek. To po prostu ja zębami zgrzytam, nie, wtedy, ale siedzę cicho, bo nie chcę się tam krzyczeć na niego, czy go tam obrazić, tylko tak słucham, ale zębami zgrzytam, nie. To wymaga trochę cierpliwości czasami. Ale zawsze każdy może zadzwonić i się wypowiedzieć. Ile było rozmów, gdzie ludzie opowiadali o swoich jakichś doświadczeniach. Dzwoni osoba, która opowiada, że egzorcyzmy tam widziała i też jest wierząca. Dzwoni ktoś, kto mówi, że jest dla niego to ważne i co. Jest jakieś obrażanie, wyszydzanie, szmacenie? Nie ma. Więc chyba wszystko okej jest, nie? Czy ja muszę zaraz na siłę robić audycję, że... że chrześcijaństwo jest super fajne i że dużo wniosło. Co mnie to tak nawet nie, jakoś specjalnie nie interesuje, szukanie dobrych stron i wyławianie tych rodzynków z tego zgniłego ciasta.
wyławianie tych pysznych rodzyneczków, się delektowanie nimi, no bo to nie moja bajka, nie? To też napiszcie do kogoś, kto od lat prowadzi jakiś kanał alternatywny, szurski i tam opowiada o alternatywnej historii świata ukrywanej, o spiskach, o rządzie światowym, to napiszcie mu, żeby tak dla odmiany zrobił co chujowego i co kłamliwego i co niedorzecznego jest w spiskach. No wiadomo, że to tak nie interesuje tą osobę za bardzo. Ja i tak się staram naginać i być plastyczny w miarę. Stąd też takie przekonanie, że krawiec to chorągiewka, że zmienia poglądy. W dużej mierze, bo nie mówię, że tak czasami nie jest, nie? Że zmieniam poglądy albo zdanie na jakiś temat. Tak, zdarza się, może nawet częściej niż u innych, ale może właśnie ta próba brania się za tematy, które nie są do końca po drodze, sprawia, że jest taka, a nie inna opinia. Więc już wystarczy może, nie? Już niekoniecznie muszę jeszcze bardziej w tą stronę iść.

Zresztą taka audycja musiałaby bardziej się skupiać na polityce, na rzeczach bardziej konkretnych, bo jak będziemy na kwestie związane, nie wiem, z mentalnością ludzi, z świadomością, duchowością, to zawsze jest to bardzo względne takie i w tym przypadku jeszcze ciężej jakoś to uogólnić, wrzucić do jednego worka chrześcijan, bo ci chrześcijanie bardzo różni bywają, nie? Różnie też podchodzą do samej wiary pod względem teologicznym, pod względem w ogóle wyznawanych różnych prawd, dogmatów, interpretacji Biblii, więc to była dziwna audycja. Zupełnie nie, jakoś ten temat mnie już nie interesuje pod tym kątem, ale niewykluczone, że się pojawi, no.

myślę, że się znajdą ciekawsze tematy. Już może nawet dość trochę o tym chrześcijaństwie. Może więcej o islamie, o judaizmie, jeśli już. Zresztą ludzie marudzą czasami, że coś się uczepił tego chrześcijaństwa, a Żydów to się boisz, tak? Czy muzułmanów dotknąć, bo ci łeb zetną. Często jest taki zarzut. No to skoro tak, to tym bardziej trzeba właśnie więcej o innych religiach. O buddyzmie chętnie bym coś się sam dowiedział i wam przekazał. Czy może o jakichś egzotycznych wierzeniach? To by było ciekawsze chyba. Ile już gadaliśmy o tym chrześcijaństwie? Ile gadaliśmy o tym? O katolicyzmie, o kościele, o chrześcijaństwie. Wywiad z protestantem był przecież też, z pastorem protestanckim w Spelunie. I setki godzin rozmów o tym już były. O Biblii, o Bogu, o Jezusie. Dzisiaj znowu. I co, jeszcze dalej to ciągnąć? Już wystarczy może, nie? Żebyśmy się nie zwymiotowali może z przesytu. No właśnie, a też tak jak Anna pisze, czemu nocne radio nie może być tak po prostu antyklerykalne czy antyreligijne? Nie, oczywiście jakoś tam do... nie jakoś wielce antyklerykalne i antyreligijne, tylko tak po prostu, no, ktoś tu przyjdzie i będzie czuł, że raczej taki jest z grubsza profil. I jednocześnie oczywiście osoby wierzące, czy to chrześcijanin, czy ktokolwiek inny, może sobie spokojnie pogadać i to jest chyba dobre. Ciężko od tego uciec. Ja myślę, że tak po prostu jest, że nocne radio jest w gruncie rzeczy antyklerykalne i troszkę antyreligijne, takie religiosceptyczne. Nie mówię, że całkowicie, w dużej mierze jesteśmy różni tutaj. Są osoby, które są bardzo wierzące, jak Furiat na przykład, jest bardzo wierzący człowiek. No i co? Cały czas jest z nami, nie? Jakieś takie mocniejsze antychrześcijańskie czy antyklerykalne zabawy, które w życiu uskuteczniałem, raczej nie kończyły się dobrze. Kończyły się tym, że się ludzie obrażali, że się pokończyły jakieś znajomości, że ktoś mnie po prostu wyrzucił i w zasadzie ja to rozumiem. Jeśli w chrześcijańskim radio zaczynam pluć na chrześcijaństwo, bo się zapędziłem trochę, to... Nie wiem, to jest to zrozumiałe, że ktoś się czuje bardzo niekomfortowo z tym i że się czuje, że, no nie wiem, przyszedłem w gości, nie? Przyszedłem gdzieś na Wigilię i nasrałem na stół. No to i się dziwię, że mnie wyprosili, nie? No nie dziwię się teraz już i nie mam pretensji. I to jest w sumie normalne. Trzeba trochę znać umiar po prostu też. No właśnie, też prosiłbym was, żeby audycja z Martinem nie zmieniła się w jakieś spotkanie mające na celu wypunktować mu w czym on się myli i dlaczego to, w co wierzy, jest głupie i dlaczego jest ciemniakiem, nie? I o ilu rzeczach nie wie, bo to przecież Biblię źle interpretuje. No tutaj tak trochę apeluję może konkretnie do Jamcito na przykład, który no, znany jest z tego, gadaliśmy ostatnio nawet o tym, znany jest ze swojego trochę innego podejścia do chrześcijaństwa i na pewno... Chętnie by z tym Martinem, ja w ogóle no, chętnie bym z nim pogadał, nie wiem, o produkcji gier, o książkach, które napisał, o przebojach, które nagrał, o kontestacji, którą współtworzył, o libertarianizmie, o różnych ciekawych rzeczach. Wiele jest ciekawych rzeczy, o których można pogadać, a jak zejdziemy na religię, zwłaszcza na początku czy w środku audycji, to mamy zagwarantowane, że potem będą jakieś
utarczki, że on się poczuje kiepsko, bo będzie tak pod gradobiciem pytań, to tak niekoniecznie o to chodzi, żeby mu tu coś tu zaraz udowadniać, nie? I nie mam takiej potrzeby i raczej bym unikał jednak chyba tych rozmów o religii. Chyba, że chodzi o takie rzeczy, które są neutralne albo takie bezinwazyjne. No, mogę się zapytać, nie wiem, kim jest dla niego Jezus i co religia zmieniła w jego życiu, ale nie, że zaraz 2 minuty audycji przedstawię gościa i zadzwoni ktoś, a jak ty pogodzisz w tym swoim małym, zakutym łebku ty taki i owaki, głupku ty ciemniaku, to, że jest tu napisane, a tu masz co innego i wiesz, i od razu tak nie wiem, będę chyba dziękował za taką rozmowę, bo nie chcę z tego zrobić jakichś zawodów, nie? Kto ma większego pindolka i kto tu ma rację i dlaczego. I zaraz ci pokażemy, jak bardzo się mylisz. To bez sensu jest zupełnie. Chodzi o to, żeby było w miarę fajnie tutaj. Żeby była fajna atmosfera, nie wiem, trochę się pośmiać, trochę się dowiedzieć o tym, co fajnego robił w życiu, gdzie był, jakie miejsca zwiedził, a zwiedził ich trochę. A nie, żeby zaraz zeszło znowu na te rozmowy, a czy Jezus to, czy Jezus tamto. Po prostu będę unikał raczej, nie? Rozmowa o religii jest z góry bez sensu. Każdy interpretuje po swojemu wiarę z racji wiary. Jest to wiara bez logicznej intencji. No, co prawda Martin stara się właśnie znaleźć w tym jakąś logikę, a nawet nawiązywać do nauki, udowadniać, łączyć pewne rzeczy religijne w sensie no, wzięte z Biblii, z Pisma Świętego, łączyć to jakoś z nauką, udowadniać ludziom, że to nie są takie znowu głupie rzeczy, że to ma sens i to jest jego styl, ale to już było dużo takich audycji, znajdziecie pewnie setki audycji, w których on to robi i nie wiem, czy jest akurat w tym przypadku sens to jakoś tu przenosić na spelunę, nie? Neutralna religia to McDonald's. To się nie da jeść, pisze Zielony Ludzik. No w sumie...

Mika pisze, że ją boli chyba to, że w tym radiu się obraża i przeklina na Kościół, Boga. No, bywało tak. A teraz raczej jestem ostrożniejszy, jeśli chodzi o samego Boga, bo tu można różnie podchodzić, nie? Do tego tematu i może nie warto się tak nastawiać anty, jakoś bojowo, agresywnie. No, ale od krytyki, i to nawet takiej mocnej, a nawet agresywnej krytyki Kościoła, chyba nie uciekniemy, wiesz, Mika, bo po prostu za dużo się złego dzieje w tej instytucji, nie? I to wszystko

0: sztuczne i to można, nie wiem, jakąś bardzo prostą babinkę, nie? Starać się jeszcze przekonywać, że wszystko jest okej. Najlepiej taką, co ma demencję starczą, już zaawansowaną, to może ją przekonamy, że wszystko jest okej. Ja wiem, że boli, ale to twój ból, wiesz, nie jest może spowodowany tym, że my mówimy pewne rzeczy, tylko że jest reakcja na to wszystko, co się dzieje, no, o czym już nawet nie chcę gadać, to wiesz. Jak jesteś świadomą osobą, to doskonale widzisz, a no chyba, że uznajesz, że to wszystko lewaki wymyślili, kłamią, chcą zniszczyć, atakują i wymyślają niestworzone rzeczy, a Kościół tak naprawdę jest kryształowy, czysty. No może gdzieś tam ktoś, gdzieś, kiedyś, ale nie wiem, jak się każdy, kto się zainteresuje, czy to aferami finansowymi, czy seksualnymi, czy... czy polityką, to jak Kościół w politykę wnika, to finansowaniem Kościoła, wszystkim, co tylko... wiesz, jak się... nie wiem, wszystko, gdzie nie przytkniesz ucha, gdzie nie spojrzysz, to jest źle. Tak jakby, nie? Więc ciężko mieć tutaj jakiś pozytywny stosunek. Trzeba być, wydaje mi się, bardzo zaślepionym i bezkrytycznym, żeby mieć teraz, w dzisiejszych czasach, dobry stosunek, ale to się nie ma co tutaj zaperzać, ani przejmować, ani, wiesz, irytować, czy ubolewać. No, ubolewać można, bo to wiesz, ale... wydaje mi się, że jest, że krytyka, no, mówi się tak, że prawdziwa cnota krytyki się nie boi, to raz, że krytyka może pomóc coś naprawić i zwrócić uwagę na problemy. No, nie ma nic gorszego niż niemówienie o tym, że jest syf, brud i degrengolada, nie? Kiła i mogiła. No to i mówienie, o, jak pachnie tutaj, czuję fiołki chyba, czy to fiołki? Nie, to śmierdzące skarpety i spleśniały ser i kupsztal śmierdzący, wstrętny, a nie fiołki. No i nie ma co zaklinać rzeczywistości, no. Więc... nie, chyba mówię rzeczy oczywiste. Czy kultura prasłowian była lepsza? Ciężko stwierdzić, bo nie za wiele o niej wiemy i to, co dzisiaj nam się przekazuje, to jest właściwie takie wyobrażenie bardziej o wierzeniach naszych praprzodków, bo mało się zachowało. Słowianie w ogóle nie robili archiwów, nie zapisywali swojej historii, albo to zostało w jakiś sposób zniszczone, popalone, nie, ale raczej po prostu nie mieli takiej potrzeby, no, żeby coś tam zachowywać dla potomności. Więc mało wiemy, nie? Dużo się domyślamy i sobie budujemy jakiś wyidealizowany wizerunek tych prasłowian, że oni jakieś babeczki fajne na bosaczka sobie z wiankami na głowach biegały, śpiewały, a ludzie byli prawi, sprawiedliwi, chodzili na łowy, a w wolnych chwilach śpiewali pieśni dla światowida i swarożyca. Cześć, Etam.
1: Cześć, cześć. No już miałem dzisiaj nie zadzwonić, bo mówię, omawiasz jakiś film historyczny o Jezusie i zdradzę zakończenie, nie?
0: No to znaczy, taki, wiesz, niehistoryczny. No nie, tam nie jest żaden film historyczny, tylko już, jest tak, fabularny serial Netflixowy o Mesjaszu, który się pojawia we współczesności.
1: Wiem, ale ostatnio się zapędziłem, nie wiem, czy czytałeś komentarze tam, a przynajmniej jeden komentarz, że zaspoilerowałem, ale ja po prostu to zrobiłem zupełnie odruchowo, po prostu nie myślałem o tym. Co zresztą jest po linii jednego takiego pomysłu na kanał, no jakby to nazwać, kanał, który byłby kanałem właśnie spoilerowym, a polegałby na tym, i myślę, że on byłby popularny w dzisiejszych czasach, szczególnie kiedy ludzie mają jakieś takie ograniczenia, żeby tam do kin chodzić czy coś, chodzić bezczelnie na pierwszy seans i opowiadać całą treść filmu od razu po przyjściu. Niewątpliwie nie jest to żadne złamanie praw autorskich, bo opowiadać przecież mogę, tak? Dałbym, uwaga, spoiler. co to,
0: ale
1: co
0: to, to,
1: o czym myślisz?
0: No ty to masz pomysły,

0: Nie wiem, jak to by miało wyglądać, to tak byś opowiadał film. I wtedy ten lokaj, co potem się zabójcą okazuje na końcu, nie? To on przychodzi, bierze ten nóż, a ten nóż to dostał, to on, wiecie, później się okazuje, że on ten nóż to dostał od tego drugiego, co tam przychodzi. I tak byś cały film opowiadał, to super, super, to super rozrywka, naprawdę.
1: Znaczy nie, oprócz tego jeszcze tam jakieś swoje interpretacje i tak dalej bym dokładał, ale treść filmu od A do Z byłaby oczywiście jasna. No taki byłby zresztą... O, chyba muszę wyłączyć. Nie, córka sama wyłączy. Dobra. Się tutaj gotują różne rzeczy na garach. No, a co do kościoła tam mówisz, no to ciekaw jestem, jak by wyglądał kościół katolicki bez części urzędniczej, czyli wspólnota taka wiernych, ale gromadząca się spontanicznie. W niedzielę w wyznaczonym jakimś miejscu na osiedlu kapłanem byłby po prostu nie jakiś wyświęcony ksiądz, a jakiś taki dobrodziej, najbardziej, że tak powiem, może sędziwy człowiek, który ma jakieś doświadczenie, czyli taki starszy wśród tej grupy, tak jak to miało miejsce w jaskiniach, jakichś tam ukrytych miejscach na początku, jeszcze za Rzymian, tak? Bo trzeba pamiętać o tym, że to jest tak mniej więcej jak obywatele i Sejm, to tak tutaj jest instytucja i wierni, nie?
0: Ale,
1: ja tak na to patrzę.
0: Ale ty masz odkrycia też, tam kurczę, że ja nie wiedziałem, wiesz, ja to myślałem, że są od dawna takie wspólnoty, na przykład Martin Lechowicz się spotyka ze znajomymi i sobie tam studiują Biblię, się modlą i że to nie jest nic nadzwyczajnego, ale oświeciłeś mnie, że Kościół katolicki bez instytucji, księży, Watykanu, który nadal byłby kościołem katolickim, tak byśmy to sobie nazywali, o dziwo, by się ludzie spotykali. To bardzo odkrywcze. No, myślałem, że się już tak spotykają. Wielu jest takich chrześcijan niezrzeszonych.
1: Popatrz. Gdybym ja to wiedział, to bym dzisiaj inaczej z nim rozmawiał. No ale... Znaczy chodzi mi o Martina Lechowicza.
0: A jak z nim rozmawiałeś?
1: No jak? No, w radiu. Enklawa, a co?
0: Dzwoniłeś tam?
1: No, dzwoniłem. Tłumaczyłem, jak zrobić, żeby ksiądz był gruby, bo tam tematem, w temacie audycji, jak pozbyć się Facebooka, czy jak zwalczyć Facebooka, to było chyba jak być grubym księdzem i jeszcze coś trzecie było. Już nie
0: pamiętam. Jak zapuścić wąsy jeszcze było.
1: Aha, tak. No właśnie wtedy mnie zerwało, bo już miałem przejść do najciekawszych rzeczy związanych z zarostem, a mi się internet urwał i niestety. Ale widziałem aplauz na wśród słuchaczy Martina, także może będę częściej tam dzwonił, tym bardziej, że godziny są, nie są tak do końca, nie pokrywają się z dzisiejszym dniem tutaj u ciebie, także... Także może tam trochę mądrości, bo nowych wiernych, że tak powiem. No trzeba szerzyć swoje mądrości, tak? Przynajmniej próbować. Kto nie próbuje, ten mądrym nie będzie, czy tam nie je, tak? To jakoś tak to było.
0: Kto nie jest mądry, ten nie je. To piękne przysłowie. To sam wymyśliłeś, a twoje przysłowie autorskie. To kto nie jest mądry, ten nie je. No dobre.
1: No, kto nie pisze wierszy, ten poetą nie zostanie też. Nie? To jest bardzo, bardzo logiczne stwierdzenie. No, ciekaw jestem tego filmu, obejrzę go sobie być może. Zobaczymy, czy Chomiks oferuje go w swoim pakiecie. Ja akurat nie przepadam za takimi mesjańskimi filmami, w ogóle takimi historycznymi za bardzo nie przepadam. Wolę takie bardziej współczesne. W ogóle ostatnio...
0: To nie jest tutaj, film, to nie jest po raz drugi ci... Mówię, że to nie jest film historyczny.
1: Tak, ale o Mesjaszu, tak? Współczesnym Mesjaszu.
0: No, więc ciężko powiedzieć, że historyczny, tak? Jak się we współczesności w XXI wieku pojawia ktoś, kto się uważa za Mesjasza.
1: No, mieliśmy tutaj takiego jednego w radiu nawet, także jesteśmy przyzwyczajeni, że tak powiem. Ale na pewno skorzystam, cofnę sobie później, odtworzę, bo tam słuchaczka polecała jakieś filmy takie właśnie dystopijne. Czekam cały czas właśnie na to kino rosyjskie, na My. Nie wiem, kiedy on ma wyjść w ogóle, bo tam w trailerze chyba nawet nie jest napisane. No ale w każdym razie bardzo, bardzo mocno ostatnio właśnie oglądam takie różne dystopie, apo, dużo zresztą tych filmów powychodziło. Nawet jest taki Covid, już nie będę mówił przez K, żeby nie, YouTube nie banował, 21, nie? No, ale że tak powiem, tutaj też słuchaczom podpowiem, jak się walczyć z Facebookiem. No, po prostu nie brać z nim żadnego romansu, nie korzystać. To jest najlepsza forma walki z takimi rzeczami, jeżeli chcecie z takim czymś walczyć. Jak to lubisz, jest od drugiej strony.
0: Jak lubisz kino rosyjskie, a wiem, że lubisz, to Anna dzisiaj polecała Ku jezioru. To jest taki pandemiczny film, nie? Mamy tutaj właśnie straszliwą... A czemu nie mówić pandemia, czy tylko pandemia? Ja jestem za równouprawnieniem. Pandemia, mamy taką straszliwą panią demię i koniec cywilizacji i grupa ludzi wściekle walczy o przetrwanie, zaciekle. No i rosyjskie kino to ci się pewnie spodoba. No,
1: nazwa pandemia akurat to jest od pierwotnego kontynentu. Od Pangei, czyli takiego globalnego kontynentu, który potem się rozdzielił na Gondwanę i na coś jeszcze, już nie pamiętam w tej chwili dokładnie, czyli Pan, czyli coś tak jak Pan American, tak? Że przenosisz. Tylko problem jest w tym, że aktualnie ani wcześniej, czyli 2 lata temu, nie mieliśmy ani przez moment do czynienia z pandemią. To jest wielka pomyłka. Wyszedł Pan czy Pani, już teraz nie pamiętam, WHO i powiedziała, że sytuacja wygląda jak gdyby była pandemia i od tej pory to wszystkie media powtarzają. Natomiast nigdy nie zostało to ogłoszone, nie? Chyba, że potem po cichu i ja o tym nie wiem, nie? No, także nie, absolutnie nie. Zresztą tutaj właśnie brakuje mi tutaj głosu potrzeby, bo on by się fajnie zaraz pewnie wtrącił tutaj i zaczął, że tak powiem...
0: I fajnie by cię zjebał, no.
1: Tak, ale
0: przypuszczam,
1: nie, no,
0: za różne
1: najlepszym
0: rzeczy, nieścisłości takim jakieś.
1: Najlepszym takim popkulturowym materiałem, czyli takim filmowym materiałem, gdzie jest bardzo dokładnie wyjaśniona ta stara, poczciwa definicja pandemii, czyli pomoru, to jest Dystant według Stephena Kinga, ale nie ten serial, który wyszedł ostatnio, tylko z 92 roku film, 6-godzinny, taki bardzo, bardzo długi film kinowy. Tam jest to wszystko bardzo dobrze wyjaśnione i myślę, że tego trzeba się trzymać, a nie jakichś tam wymysłów, tak, różnego rodzaju. Oczywiście problem występuje na całym świecie, przynajmniej tak nam mówią mapy, bo tak sprawdzić do końca to też tego nie jesteśmy w stanie. Potrwa jeszcze przez pewien czas, jak sądzę. Zresztą trzeba by było też dojść do tego, jak szukamy jakiegoś wyjaśnienia, no to przede wszystkim trzeba szukać źródła. Co było źródłem, no bo wiadomo, bajka o czerwonym kapturku, który złapał nietoperza i zrobił babci zupę, jak mówiłem, to jest taka jak o świętym Mikołaju mniej więcej. A ja w to po prostu nie wierzę. Ja myślę, że mamy do czynienia z sensoryczną, selektywną bronią biologiczną, działający na konkretną haplogrupę krwi, a czy to jest prawda, czy nie, no to może się kiedyś okaże. Nie sądzę zresztą, żeby się okazało, ale miejmy nadzieję, że jakieś śledztwo w tej sprawie zostanie przeprowadzone. No w każdym razie Wuhan sobie bardzo ładnie poradziło. Zamknęli wszystkich na 19 dni i po sprawie, nie?
0: Etam, mógłbym cię zostawić na sekundkę, byś coś tutaj opowiedział słuchaczom, słuchaczkom, a ja bym na moment, na minutkę się oddalił.
1: Zaskoczyłeś mnie tym, bo mam taką pustkę w głowie, ale idź.
0: To improwizuj, bądź sobą i tu wymyśl jakiś ciekawy temacik na chwilę, dobra? Ja wracam dosłownie za 2 minuty, dzięki.
1: Dobra, no tak, także słuchacze, to jest ten moment, w którym akurat wystrzelałem się z wszystkiego, co mogłem, ale nawet... Nie mając tematu, mamy temat o tym, że nie mamy tematu. Co zrobić w takiej sytuacji, kiedy zostajecie z respondentami po drugiej stronie, a sami już właściwie nie macie nic do powiedzenia? Otóż możecie opowiedzieć, jak wam minął dzień. Mój dzisiejszy dzień był dosyć wyjątkowy, jak na moją osobę, bo różnił się od dni codziennych tym, że nasz piesek, a właściwie pies mojej córy, którego adoptowała już będzie za chwilę rok, w listopadzie, No, miał, krótko mówiąc, biegunkę, nie wiem po czym, prawdopodobnie po kotlecie schabowym, którego wczoraj mu dałem wieczorem, na zimno, no ale obfitował w wyjścia w tej i nazad po prostu przeze mnie, przez co strasznie się zmęczyłem i poszedłem spać, jak tylko psu minęło. A więc, no nie ma właściwie nic ciekawego do opowiadania. Pamiętajcie o tym, żeby zwierzęta karmić tak, żeby nie było takich sytuacji, bo jeżeli macie zwierzaka, a przypadkiem na przykład jesteście związani z pracą i on musi zostać na te 8 godzin, szczerze mówiąc uznaję to za troszeczkę bez sensu, posiadanie zwierzęcia wyprowadzalnego i chodzenie do pracy, to jest dla mnie nie do pomyślenia. Sam czasami słyszę wycie psa pod którymś z drzwi sąsiadów i widać i słychać, że tak powiem, nausznie, że ten psiak jest zostawiony sam sobie. No to jest troszeczkę takie, no, z jednej strony to jest dobre, bo to zwierzę ma dom, tak? Jednak czworonogi, szczególnie psowate, to jest rasa, która została udomowiona, ale ona była udomowiona w konkretnym celu. Celem było pilnowanie domostwa, czy jak w przypadku Yorków, wyłapywanie gryzoni. Koty są o tyle wygodne, że załatwiają się w domu, co zresztą ma i plusy, i minusy, bo trzeba przywyknąć do zapachu. Ci, którzy mają, a są tutaj na pewno jacyś kociarze, to z pewnością wiedzą, o czym mówię. Aczkolwiek słyszałem o psie, który potrafił wskoczyć na deskę klozetową i się tam załatwić, także wszystko jest możliwe. To jest pewnie tylko kwestia tresury, ewentualnie indywidualnych uwarunkowań takiego gatunkowego. Tego, przeczytam, co tutaj pisać do mnie. Etam, opowiadasz coś o Indianach?
0: Nie, przepraszam, że się śmieję, ale tutaj takie pytanie ci Kustosz zadał wspaniałe, że czy się bawiłeś w kowbojów i Indian, czy wolałeś być Indianinem, czy kowbojem podczas zabaw? To świetne.
1: To znaczy, powiem tak, oczywiście w zerówce, bo ja do przedszkola nie chodziłem, to w zerówce często bawiliśmy się w dwie zabawy. To właśnie byli Indianie kowboje. Aha, jeszcze był Zorro, bo wtedy leciał ten stary taki Zorro czarno-biały. To też było popularne. W czterech pancernych i psa, no i w kowboje i Indian, bo za komuny były popularne bardzo pióropusze. Już kowbojskie takie elementy typu czapka czy pistolet raczej nie. Natomiast pióropusze można było dostać dosłownie wszędzie. W jakichś kioskach ruchu, w jakichś sklepach zabawkarskich. Zresztą na jedno miasto przypadały najczęściej dwa sklepy, takie miasto jak Szczecin. W Szczecinie to był Puchatek i Krasnal. Puchatek zresztą występuje w grze Franco. No i po prostu w tych zabawkarskich sklepach, aha, jeszcze był trzeci, tylko zapomniałem jego nazwy. No w każdym razie było ich niewiele, tak? Nie tak jak teraz, że idziemy do marketu i mamy stoisko z zabawkami, tak? Najczęściej jednej firmy jakiejś chińskiej i wszystko na jedno kopyto. Kiedyś było inaczej i rzeczywiście te pióropusze można było kupić. Jak były takie dni, gdzie się przebieraliśmy, ty pewnie pamiętasz, może młodsi słuchacze nie pamiętają, ale były takie dni, gdzie się przebieraliśmy za różne postaci. No,
0: bal maskowy w szkole, tak?
1: Znaczy, bal to może źle powiedziane, bo to nie było tak stricte, że bal, tylko po prostu siedziało się normalnie. U mnie tak było przynajmniej, że były lekcje i przez te wszystkie lekcje siedziało się w tych przebraniach, a balu jako takiego nie było. Po prostu się przebieraliśmy.
0: Ale to ja nie miałem tak, że się siedziało w ławkach na lekcji i się przebieraliśmy. To ciekawe. To bardzo wygodne, bo nauczycielka się pytała, tam ile jest 5 razy 7, a ty mogłeś odpowiedzieć, ja nie rozumieć języka blada twarzy. Już.
1: No nie, no ja akurat byłem pytany zazwyczaj 500 razy 700, takie rzeczy. A dzisiaj opowiadałem o tym chyba właśnie u Martina. Nie, opowiadałem to dzisiaj na infolinii mojego operatora GSM, bo z panią się rozgadałem na dobre półtorej godziny. Tak, zdarza mi się coś takiego. Natomiast chyba ty byłeś już w tym roczniku, gdzie to zmutowało. To znaczy pierwszy pomysł był taki, że po prostu przebieramy się i przychodzimy na kolorowo, w cudzysłowie jeszcze tak bardziej kolorowo, bez fartuszków, tylko i tarczyk, tylko właśnie w jakichś kolorowych strojach ze swoich ulubionych postaci. A później być może ktoś wpadł na pomysł, żeby były bale, właśnie takie maskowe czy ten. To ja już, jak która była w szkole, to już takie coś było. Także nie, ja jeszcze byłem w czasach, kiedy tych takich bali typowych nie było. Owszem, przeżywałem bale dziecięce, ale to było raz w roku w okolicach świąt, tak zwane zakładowe bale świętego Mikołaja. I tam wszystkie dzieci na jakiejś takiej sali wynajętej lub po prostu w zakładzie pracy, jeżeli była taka sala jakaś konferencyjna, to gromadziły się grupy, rodzice siedzieli sobie tam, palili, co ciekawe, palili papierosy, alkoholu nie było, ale papierochy się paliło, a dzieci się bawiły, dzisiaj nie do pomyślenia zupełnie, w tym dymie papierosowym się, unoszącym się nad ziemią, bawiły się i krzyczały, zamiast błąkać się po kraju, przyjdź tu do nas, Mikołaju. I zazwyczaj jakiś taki lipny z gumką od majtek Mikołaj przychodził, bo po prostu widać było, że ta broda jest przyczepiona, nie?
0: Zapity pedofil taki, z brodą opuszczoną. Nie no, a za kogo się przybierałeś? Mówisz, za Indianina, tak?
1: To znaczy, ja osobiście skłamię, jeśli powiem, że pamiętam, bo po prostu nie pamiętam. Bardzo dużo osób przebierało się w takie niby kombinezony kosmiczne, czy to był pewnie buty relax, plus jakieś takie kółka na szyi symulujące taką przegródkę między kombinezonem a kaskiem kosmonauty, bo wtedy wśród dzieci był popularny serial Kosmos 1999. On wtedy leciał w telewizji polskiej i wszyscy się bawili właśnie w ten taki Kosmos 1999. Każdy chciał być oczywiście kapitanem statku, tego orła całego i w ogóle taki był fan akurat wtedy na to.
0: No, czyli mody były różne, bo faktycznie ja pamiętam, że raczej właśnie ja się za Zorro przebierałem, pamiętam raz, za Zorro się przebrałem, za kowboja też. To tak raczej nie przykładałem dużej wagi, potem co roku używałem tego samego kostiumu. Był też jeden jakiś taki chłopak z innej klasy, co wzbudził straszne kontrowersje, bo się przebrał, nie wiem, za Alfonsa, czy za takiego jakiegoś Jolero, po prostu przyszedł normalnie w takiej koszuli czarnej z kołnierzem, jakiś złoty łańcuch i strasznie to nauczycieli oburzyło, że to takie dziecko, inni tam za księżniczki, a ten za jakiegoś to Alfonsa. I strasznie o tym rozmawiali.
1: Przypomniałeś mi kolegę ze Szwecji, który przyjechał do szóstej klasy, z emigracji wrócili. Dorobili się, wrócili, przyszedł z Walkmanem. Wszystkie dzieci mówią, że inwalida, nie? Że po prostu ma aparacik słuchowy. Autentycznie wszyscy myśleli, że aparacik słuchowy przyniósł. No cóż, no my byliśmy bardzo, bardzo zacofani. Pamiętam czasy, kiedy na przerwach, długich przerwach, ponieważ ja byłem w samym centrum Szczecina w szkole, no to mieliśmy dookoła Peweksy jakieś komisy, gdzie były takie towary przywożone z zachodu, i się na długiej przerwie biegło do tych sklepów i patrzyło się z buźką przy szybie na czekolady, nie? I się marzyło o tym, że sobie może kiedyś taką kupimy. Na przykład teraz te trójkątne takie czekolady, one się nazywają tam trefle, trable, nie pamiętam. Taki, wiesz, w kształcie trójkąta kartonik, nie? To było marzenie po prostu taką czekoladę zjeść. Oczywiście nikogo nie było na to stać, bo to kosztowało $5, nie? Także no, fajne czasy, kurde. Człowiek przylepiony
0: świetnie,
1: z buźką do szyby.
0: Świetne, to w ogóle nie jest żałosne i upokarzające. Świetne czasy. Lizał sobie człowiek szybę i marzył, że kiedyś prawdziwą gumę do żucia będzie miał amerykańską. No, świetne czasy.
1: Ja nawet miałem szczególny rodzaj traumy, bo dostałem od mojej cioci, bo ja miałem bardzo dużą rodzinę, która w tej emigracji przedwojennej wyjechała do Stanów, i dostałem dwa razy po $0.50. Tak słynna półdolarówka z Kennedy'im srebrna. No i miałem dolara, tak? No i z tym dolarem zadowolony poszedłem sobie do jednego z właśnie ze sklepów walutowych, do Baltony konkretnie. Nawet wiem, jeszcze pamiętam do tej pory, w którym to było lokalu i na jakiej ulicy. I poprosiłem o czekoladę, a pani mi powiedziała z zalady, chłopczyku, a masz legitymację marynarza? Baltona. Nie wiem, czy wiesz i czy słuchacze sobie zdają sprawę. Mogła sprzedawać tylko marynarzom na książeczkę marynarską, czyli trzeba było udowodnić, że pracujesz jako marynarz i wtedy mogłeś tam kupić. W Peweksie mógł kupić każdy, a tutaj mógł kupić tylko marynarz.
0: Też no świetny wynalazek. Świetny wynalazek komunizmu. Sklep dla górnika, sklep dla polityka, bo były też takie z zasłonami, że tam nie wiadomo, co było w środku, ale tam tylko mogli jacyś dygnitarze wchodzić. Sklep dla marynarza, kurwa, sklep dla śmieciarza, sklep dla kurwa... Takiego, sklep dla piekarza, no nie wiem, to dziwne historie.
1: Ale to był pierwszy raz, wiesz, w życiu, kiedy wyszedłem wkurwiony autentycznie, taki, nie wiem, czy ja czasami tam parę takich na kanie rzuciłem wtedy, jako chyba dwunastolatek, bo zdałem sobie wtedy sprawę, że ta pani mogła mi po prostu sprzedać tę czekoladę, przecież nikt jej nie rozliczał z tego, że pokazałem, tym bardziej, że wtedy kamer żadnych nie było w sklepach ani niczego takiego. Mogłem po prostu ją sprzedać, tą czekoladę. Przecież dostałaby tego dolara, bo ta czekolada kosztowała chyba dolara, bo 80 centów, już nie pamiętam. Taka najtańsza jakaś taka w stylu czekolada z suszonymi owocami, o taka ciut lepsza, tak? Milki albo czegoś takiego. No i po prostu tego nie zrobiła, bo nie. Tak samo pamiętam, miałem taką przygodę, że wszedłem do salonu gier. Starsi słuchacze pamiętają na pewno, że za komuny alkohol był sprzedawany dopiero po godzinie 13. Wiadomo dlaczego, żeby robotnicy na przerwach nie poszli sobie kupić i się nie upili w pracy. A gwarantuję wam, że jak ja w pierwszej pracy chodziłem niedługo po komunie, to o 10, czy znaczy o 10 nie przychodziłem, ale raz czy dwa byłem, to potrafili być monterzy na próci już od początku dnia, nie? A salony gier obsługiwały w czasie chyba do 15 tylko osoby pełnoletnie. No i ja wszedłem do salonu, wrzuciłem do gry Kung Fu, pamiętam, do dzisiaj 20-złotówkę, a facet mi powiedział, nie wrzucaj. Się aż przestraszyłem, czemu wrzuciłeś, nie? I wygonił mnie. No bo byłem dzieciakiem i tak. No, chodziło o to, żeby dzieciaki nie uciekały ze szkoły. Znaczy, no, teoretycznie idea była słuszna, tak, ale... Ale dlaczego kurczę mi dwie dychy ukradł, nie?
0: Fajne były te budy na powietrzu z automatami arcade'owymi. Bardzo miło wspominam, bo to było ciekawe doświadczenie. No, masz, wiesz, wiaterek we włosach, czuć gdzieś smażoną rybkę, ludzie sobie chodzą, słoneczko i masz te gry arcade'owe, które no, często wyprzedzały jakością te, które znaliśmy z 8-bitowców, to były wypasione gry takie wtedy na poziomie Amigi, kiedy jeszcze nie było Amigi. One robiły wrażenie wielkie, tam były świetne dźwięki, grafika, wszystko i no, miło wspominam te czasy, jak byłem jeszcze bardzo małym dzieciakiem, jak jeździłem gdzieś na wakacje nad morze na przykład.
1: No ja do Międzyzdrojów jeździłem głównie po to, żeby nie zobaczyć morze, tylko po to, żeby sobie pójść na ryneczek do salonu gier. Tam jeszcze był taki w miarę cywilizowany ten salon gier, ale te szczecińskie to były takie, że starsi i silniejsi okradali z pieniędzy. Nie? No tutaj na przykład ode mnie, tutaj gdzie mieszkam 500 metrów, stała taka buda, właśnie taka cyrkowa, jak cyrkowa, właśnie na gumowych, oponowych kołach i tam w środku się wchodziło. Był taki pan kasjer rozmieniacz na 20-złotówki i ten, jak tylko wszedłem, to od razu mnie gościu zgarnął za jeden z automatów i tłukł mną o ścianę, nie? Po prostu aż mu dałem pieniądze. Tak go zrobiłem w konia, bo miałem 540 zł ze sobą, dałem mu 20 zł. Nie? Dzisiaj bym postąpił inaczej. Dzisiaj po prostu poszedłbym do patrolu milicji.
0: Zabiłbym.
1: Nie, połamałbym. Nie, oczywiście nie miałbym żadnych szans, nie? Ale poszedłbym do patrolu milicji, bo powinien ten człowiek, który tam siedział, powinien zareagować, bo on to widział. I po prostu przeprowadziłby milicję. Faceta by aresztowali, nie? Ale mogę się zemścić, bo on jest żulem teraz na naszej pętli tramwajowej tutaj na Pomorzanach, także w każdym razie kiedyś opowiadałem, że parę razy myślałem, że do niego podejdę.
0: Zemści się.
1: No, zemścić po latach.
0: A? Weź tam do niego, idź i powiedz, a pamiętasz jak 30 lat temu zabrałeś mi 20 zł, co miałem na grę Kung Fu Master? i go jeb, tak żeby mu perełki wyleciały.
1: No, dzisiaj bym pewnie tą budę spalił w ogóle, nie, ale to jest inna sprawa. Nie powiedziałem tego. No. W każdym razie, no niestety, ale tak to wyglądało i bardzo często właśnie starsi tam, nawet nieraz było tak, że czekali, aż rzucisz monetę i cię odepchnęli, jak był chłop głowy większy od ciebie, dwa razy szerszy, to co zrobiłeś, nic nie zrobiłeś. A ci, którzy tam byli właścicielami, jak mówię, ci rozmieniacze tak zwani, no to nie reagowali zupełnie, nie? Pamiętam taki automat do gier, ale nie do gry komputerowej, a analogowej. To było takie, wyglądało to jak bilard, taki przykryty, stół przykryty szybą. Wrzucało się monetę i takie ramię wędrowało i można było luksusowe towary, takie jak czekolada, czy oczywiście zachodnia czekolada, jakiś KitKat, czy Coca-Cola w puszce, sobie wylosować tą łapą. I ona była tak zrobiona, ja pamiętam, że straciłem na tym chyba z 500, to było bardzo dużo pieniędzy w tamtych czasach. Bo się uparłem, że coś wylosuje. Ona była tak zrobiona, że nie, że spuszczała się, zaciskała i się podnosiła. Nie. Ona się podnosiła, a jednocześnie się zaciskała. Także ona po prostu, nawet jeżeli złapałeś, to upuszczała to. No, takie tak, były tam tak, różne oszustwa.
0: Bo te łapki się strasznie słabo zaciskały, nie? I po prostu one były takie luźne. To z tego chyba powodu ciężko było cokolwiek złapać. No, a kusiły te towary, bo faktycznie, pamiętam, były to towary no takie unikalne, nie? Ale to w ogóle jest dziwne, jakie wrażenie na nas robiła puszka czerwona puszka Coca-Coli, nie? Że to było coś takiego wow, nie? Dziś mamy to wszechobecne i na nikim nie robi to najmniejszego wrażenia, a wtedy to no to było coś. To było coś, co samą tą czerwienią po prostu, bo za PRL-u było ciężko o dobre barwniki, o dobry plastik i wszystko się wydawało przy tych zagranicznych towarach takie liche, takie wytanione, takie jakbyście dzisiaj z jakiejś, nie wiem, zapyziałej jakiejś, nie wiem, kurwa, Rumunii najgorsze śmieci dostali, nie? Z odrzutu. No to po prostu taka różnica była, nie wiem.
1: No ja pamiętam nawet takie najbardziej ekstremalne rzeczy, to czekoladopodobną. To znaczy, to była taka czekolada, którą jak się wzięło do ręki, to się rozpuszczała od razu, praktycznie od ciepła dłoni. Była owinięta w oryginalną obwolutę czekolady Gryf, bo tutaj była fabryka Gryf w Szczecinie czekolady, oczywiście wykupiona, wrogie przejęcie i tak dalej, z tego co wiem. A natomiast jak to zrobili? W środek wsadzili wyrób czekoladopodobny i była przybita taka urzędowa, nierówno zresztą, nierówno przybita urzędowa pieczątka. Ktoś ją po prostu przybił na tą czekoladę z napisem wyrób czekoladopodobny, etykieta zastępcza. Nie? A jak się odwróciło, czy otworzyło, to z drugiej strony był normalny nadruk oryginalnej czekolady Gryf. Nie? Podobnie tak. Kupiłem kasetę kiedyś magnetofonową w sklepie, co ciekawe, z artykułami chemicznymi. I zresztą śmierdziała jak artykuł chemiczny, słynna śmierdząca kaseta Supertonu Wiskordu szczecińskiego CRO2 chromowa. I była jako wyrób niepełnowartościowy. Nie wiem, dlaczego było to tak sprzedawane, bo była to kaseta C60, czyli 30 minut na jednej i na drugiej stronie. I była ta obwoluta też odwrócona na lewą stronę. Też była pieczątka i było wyrób niepełnowartościowy.
0: Wiesz, kurczę, wynalazek komunizmu. Wyrób niepełnowartościowy. Słynna, śmierdząca kaseta magnetofonowa.
1: Naprawdę śmierdziały.
0: Z etykietą zastępczą. Czyli legendarny produkt, za który dzisiaj można by niezłą kasę pewnie zgarnąć, nie? Jakiś legendarny produkt niepełnowartościowy, śmierdząca kaseta, jakaś tam, nie wiem, jaka to firma, jakiś tam, jak ty mówisz?
1: Superton Wiskord, firmy Wiskord.
0: Wiskord?
1: Obecnie,
0: no proszę.
1: Tak, Wiskord. Tak. Obecnie Wiskord, zakład z najwyższą budowlą w Szczecinie, 300-metrowym kominem, grozi zawaleniem. Także jeszcze do niedawna tam grupa ASG robiła sobie spotkania. Można było się postrzelać, a teraz tam nie wpuszczają podobno. W ogóle ciekawa sprawa, bo ta fabryka po odrobinie, znaczy myślę, że na zachodzie, tak jak gdzieś tam we Francji czy w Anglii, to by się ci, jak oni się nazywają, skłoderzy czy skłoterzy, by tam zrobili sobie normalnie lokal, bo tam są normalne lokale. Tam trzeba wyczyścić, wstawić okna. Tam spokojnie miasteczko by mogło powstać, nie? Pewnie czeka na jakiegoś inwestora wyznaczonego, któremu pozwoli się za złotówkę to kupić. Tak mi się coś wydaje. I tu jest bardzo dużo takich budynków, które niszczeją. No dosłownie wygląda to tak jak na ulicy Kolumba, która jest taka długa ulica wzdłuż Odry. Budynki, kamienice, które stoją z jednej strony mają tą ulicę, a z drugiej strony ich elewacja wpada prosto w Odrę. Po prostu nie ma nawet brzegu, tylko taka, jakby to nazwać, Wenecja, szczecińska Wenecja. I tam są takie fabryki powojenne, czy przedwojenne, które widać, że nie były nigdy remontowane, bo widać jeszcze ślady po kulach, gdzie po prostu chyba się Niemcy bronili, tam Rosjanie strzelali. Normalnie są otwory po pociskach, widać, że tam seria była przeciągnięta, nie? I to stoi tak tam, niby tam wynajmują jakimś firemkom, niektóre są w ogóle niedostępne, pewnie grozi zawaleniem. Tam naprawdę można byłoby kupę mieszkań porobić. Nie wiem, no, albo brakuje gospodarza, albo rzeczywiście ktoś to trzyma na jakąś taką okazję, żeby inwestorowi wskazanemu to oddać. Nie mam pojęcia. Takie mam w każdym razie tutaj podejrzenia.
0: Mi się kojarzą z PRL-em też towary, które były po prostu... Na przykład taki He-Man słynny, szary, to podróba była zabawek amerykańskich. I fajnie pokazać na tym przykładzie różnicę, znaczy można pokazać, jaką przewagę ma kapitalizm w stosunku do komunizmu na przykładzie zabawek. Ten podrabiany He-Man, już abstrahując od tego, że był po prostu ukradziony, skopiowany, podróbka po prostu, to on był z takiego ohydnego, szarego plastiku śmierdzącego, krzywo odlany, widać było łączenia, tak po prostu jakieś matryce mieli tam stare do odlewania tego, zużyte. Kolorową miał tylko główkę, miałeś tylko dwie figurki do wyboru, He-Man i Szkieletor, z czego się nie różniły w ogóle od siebie, tylko ta główka się różniła. Było to brzydkie, śmierdzące, szpetne, a amerykańskie odpowiedniki miałeś 100 różnych tych figurek, jakieś pałace można było dokupywać, wszystko z dobrego plastiku, fajnego, tak jak, nie wiem, z takiego jak klocki Lego, nie, błyszczącego, fajnego, książeczka do tego dołączona, której nie było oczywiście w polskim He-Manie podrabianym. I to tak fajnie można pokazać właśnie różnicę. Tu mamy kapitalizm, a tu mamy komunizm.
1: A, to na pewno pamiętasz, jeszcze bym przypomniałeś jeden dowcip właśnie na temat zabawek komunistycznych. Takie zabawki w kiosku ruchu można było kupić. Dzisiaj to są dla zwierząt podobne zabawki. Na przykład słonik, albo piesek, albo kotek z gumy, która była w środku pusta. Jak się naciskało, to w dupce to miało taką dziurkę i piszczało. Robiło takie... Jak się naciskało. Pamiętasz takie zabawki?
0: No były takie różne.
1: Piszczące? No to był kiedyś taki dowcip właśnie za komuny, jak to ojciec chciał kupić dziecku jakąś zabaweczkę, no i chciał liska kupić, no i pani mu zamiast liska dała pieska, nie? Znaczy etykietka była taka tam przyklejona, naklejeczka, że to jest piesek, a on mówi, że nie, że on prosi liska, a pani właśnie tak się patrzy jak na głupiego, mówi, przecież dziecko i tak nie umie czytać. Słynne kolejki za rzeczami, za tak zwanymi odrzutami z eksportu. Pewnie pamiętasz tą frazę. Odrzut z eksportu, a ludzie, czyli coś, co nie przeszło, że tak powiem, przez jakieś tam normy zachodnie, a do nas wrzucali na sklep normalnie i można było kupić i kolejka się ustawia. Odrzuty z eksportu, jeszcze jako luksusowy towar to było sprzedawane.
0: Toksyczne, jakieś toksyczne zabawki dla dwulatka do gryzienia, się rzucamy, nie? Ale czemu właściwie, tak nie wiem do końca, czemu nam zeszło na wspominanie PRL-u? No, z tobą tak często jest tam, że na wspomnienia schodzi, że kiedyś to było, nie? Wspominamy cały ten szajs. Te gówniane różne rzeczy ohydne, obrzydliwe, śmierdzące. Tak nie wiem, skąd ta nostalgia w sumie w nas. Znaczy we mnie nie ma jakiejś wielkiej, ale w tobie.
1: Fajnie, byliśmy młodzi. Komputer to miała tylko elita, a nie jakieś tam hołota. Nie? To były fajne czasy.
0: To nie są fajne czasy, bo jak komputer ma tylko Elita, to nic na tym komputerze nie zrobisz i nie masz żadnych programów, żadnych gier, nie masz internetu też, jak komputer ma tylko Elita. Wolę dzisiejsze komputery, na których mogę wszystko zrobić. Mam centrum multimedialne, rozrywkowe, mam filmy, gry, wszystko, a nie, że sobie siedzę i się pół dnia głowię, jak tu grać w grę jedną, co mam, jakąś głupią.
1: No ale spowszedniało, słuchaj, na pewno słyszałeś, jak tam sobie netowe rzeczy odtwarzasz w ciągu dnia, o tej słynnej reklamie, która od kilku dni bombarduje całe Niemcy, bo to VRD chyba leci, jak sobie poradzić na wypadek lockdownu elektrycznego. Jest pokazana starsza pani, która jest ubrana no tak w takie grube jakby ciuchy, niby że jest zima za oknem, i zapala takie te świeczki, to takie podgrzewaczki do herbaty, wiesz, takie malutkie świeczuszki, zapala sobie, kładzie doniczkę i robi sobie piecyk z tego, rozstawia pełno świeczek, bo nie ma prądu. I tu jest ciekawy motyw, bo Niemcy nie zauważyli chyba tego. Jest dzwonek do drzwi. Nie ma prądu, jest dzwonek do drzwi. Przychodzą do nich sąsiedzi. Dwie panie i murzyn, co ciekawe. No i siadają i tak razem siedzą i się ogrzewają. Takie przygotowanie. To jest reklama, która ma przygotować na ewentualny lockdown energetyczny Niemców, nie? I to jest w tej chwili, wpisz sobie to w YouTubie. Dzisiaj to któryś z YouTuberów omawiał, ja nie wiem, czy przypadkiem nie Ator nawet, nie pamiętam już w tej chwili, bo tyle tego się człowiek ogląda, jak ma dużo czasu. No w każdym razie, wiesz, ja to traktuję całkiem poważnie, bo Niemcy dali ostrzeżenie w 2020 roku, w 19 roku na jesieni, żeby gromadzić zapasy. Jak się okazało, później zaczęło tam brakować papieru toaletowego, jakiejś tam takiej żywności tańszej i tak dalej, bo tam to miało miejsce u nas. U nas jednak jakoś te dostawy, ten łańcuch dostaw był cały czas, a tam w tych krajach, myślę, że to też jest kwestia pieniędzy, że jednak ludzie tam po prostu mogą sobie pozwolić na to, żeby duży zapas kupić i zniknęło to ze sklepów. A u nas się na bieżąco jednak kupuje bardziej, nie?
0: U nas to wystarczyło, że Biedronkę zamknęli i w Dino się od razu kolejka jakaś mega zrobiła, jakiej jeszcze nigdy nie było, nie? Ciągnąca się aż do garmażerki. A wystarczyło, że po prostu Biedrę remontują. A co dopiero by było, jakby się jakieś problemy pojawiły, jakiś kryzys. Ale to, że kolejka, to nic, po prostu towarów brak na półkach. Wiesz? Mimo, że tu jest cała masa innych sklepów. Okazuje się, że to Dino to chyba popularne jest całkiem, skoro towarów na półkach nie ma nagle, nie? Tylko dlatego, że Biedronka, która jest 50 metrów dalej, ma remont.
1: No ludzie dzisiaj bardzo mocno zdziwaczeli, bo nawet koło mnie Biedronka, teraz to już jest Poczta Biedronka, także w niedzielę jest również otwarta. Ja tłumaczyłem właśnie córze dwa dni temu, słuchaj, dla mnie to jest jakiś nonsens. Za moich młodych lat, 30 słynne, gdzie 30, 21 słynnych postulatów z porozumień sierpniowych 80 mówiło wyraźnie koniec wolnych, czy tych pracujących sobót, nie? Że jedna była wynegocjowana, że jedna w miesiącu sobota była pracująca. I po co? Sklepy powinny być w soboty, w niedzielę zamknięte. Po jaką cholerę mają być otwarte?
0: No jak po jaką cholerę? Jak ktoś chce kupić coś, to co jak po jaką cholerę? Bo ty nie chcesz, to mają być zamknięte, nie?
1: Słuchaj, byłyby normalnie... Znaczy ja w ogóle bym coś innego zrobił. W ogóle coś innego bym zrobił. Ja bym z tych hal wypieprzył zachodnie korporacje. Bym zostawił te hale dla rolników i tam by były targowiska normalne.
0: Precz ze zgniłym... A ty jesteś komuch jakiś, precz ze zgniłym Zachodem, wyganiamy, zamykamy drzwi nasze, polskie.
1: Nie. To ma swoje podłoże. To znaczy idź z miernikiem, zróbmy taką zbiórkę tutaj na miernik dla ciebie, ten za 999 zł i po chamsku wchodź do sklepów, rób pomiary azotanów w produktach i wołaj sanepid od razu, żeby zamykał, bo będzie musiał zamknąć taki sanepid. taki nie sklep, mam, gdzie nie we wszystkich towarach.
0: Nie mam mentalności konfidenta za bardzo i też... Ja wiem, że jest problem z tymi normami, że u nas są inne normy, takie, które sprawiają, że jemy bardziej szkodliwe rzeczy niż niektórzy inni w innych krajach ludzie. No, ale nie czuję się za bardzo łazić gdzieś z miernikiem, co ja jestem jakiś bustowski.
1: Znaczy wiesz, no trzeba w końcu z tym zrobić porządek, bo jak nie, to za myślę 2-3 lata będziesz jadł schabowe z drukarki 3D, nie? Także to, bo to już szły reklamy gdzieś, nie wiem, gdzieś widziałem, że proponowali. A w ogóle jest taka teoria, która mówi, że nawet film oglądałem pełnometrażowy ostatnio, chyba Netflixa, gdzie już Francja, no to takie bardziej postępowe kraje, tak, już w tej chwili są modne farmy koników polnych, różnego rodzaju robaków zawierających białko, gdzie będą mielone i będziesz dostało taki sześcian galaretki takiej białkowej, nie, batoniki białkowe.
0: To jest nieunikniona przyszłość i od tego nie uciekniemy. No, nie ma czarów. Jak zdewastujemy środowisko bardzo i rozregulujemy to wszystko, że po prostu tak się to skończy. No. Już tak trochę jest, że jemy byle co w sumie. Jemy trochę taką chemiczną żywność z różnymi dziwnymi dodatkami. Ale cóż, no, co począć?
1: No nie wiem, ja w każdym razie planuję na przyszły rok zakup takiego miernika i będę zawsze przy zakupie mięsa wtykał w to mięso ten miernik przy kasjerce i patrzył, czy normy rosyjskie i japońskie, czyli te najbardziej rygorystyczne, nie są przekroczone. Jeżeli nie, to nie będę tego po prostu kupował. No, chyba że we wszystkim będzie przekroczone, wtedy wybiorę te najmniej przekroczone. Nie? No cóż, trzeba jakoś sobie radzić. A najlepszym sposobem jest nie jeść, tak jak z tym Facebookiem, nie korzystać. No, ale tak całkiem nie możemy nie jeść. Czasami trzeba jednak coś tam sobie przetrącić, wiesz, no. No jesteśmy w troszeczkę w takim klinczu, że tak powiem, jeżeli chodzi o handel. Cały handel w zasadzie ten taki główny, no bo gdzie się teraz idzie, no idzie się do centrum handlowego, jest przechwycony przez zachodnie korporacje i to jest niestety problem, bo ja nie jestem absolutnie zwolennikiem jakiegoś takiego nacjonalizmu natomiast prawdą jest niestety, że jeżeli 99% handlu jest w rękach naszych sąsiadów, czy tam kogoś, no to z jednej strony to jest dobre, bo w razie czego to mamy za darmo magazyny z żywnością, tak? Pójdziemy, weźmiemy, wybijemy szybę i będziemy mieć co chcemy sobie, po prostu weźmiemy. Nikt nie będzie w stanie tego obronić.
0: Stary, ale
1: z drugiej strony to no... pieniądz jest wyprowadzany poza gospodarkę, która była karmnikiem Europy kiedyś, tak?
0: Przypuszczam, że jakbyś nagle tutaj wygonił, jak ty to mówisz, zachodnie korporacje, to byśmy się po prostu nie wyżywili. Mielibyśmy znowu sytuację, wiesz, niedoborów, nie? Jak w systemie słusznie minionym. No to jest to niewykonalne. A poza tym, jaką masz gwarancję, że polskie jakieś korporacje ci nagle zrobią lepiej niż te zagraniczne? Co one są jakieś z innej gliny ulepione? Czy co? Jakieś czary tutaj działają? Bo Polacy to słyną z tego, że nigdy nikogo nie oszukają. Że prędzej sobie Polak sam odejmie od ust, niż rodaka oszuka w jakikolwiek sposób, nie? No to jakieś dziwne rzeczy tutaj opowiadasz. To tak znowu takie rewelacje, jak ty byś nagle zrównał ceny kasjerek w Biedronce z pensjami kasjerów gdzieś wiesz, w Stanach Zjednoczonych, nie? No to są jakieś...
1: Nie w Stanach Zjednoczonych. Nie, no jak jest Carrefour, to be careful, nie? Czyli po prostu zwróć uwagę na to, że na przykład taki Amazon, tak? Rozdzielnia, czy tam hurtownia, ta logistyczna cała ta, tak? Gdzie rozkładają te towary. 20 kilometrów stąd w markach te same pensje, czy w markach, w euro, a w Polsce w złotówkach, tak? I jeszcze jakie bezczelne reklamy. Nawet zarobisz u nas 8 tysięcy netto za 3 miesiące, nie? No. zajebiste reklamy. Autentyczne takie reklamy wisiały i to jedna wisiała, nie taka tam w tramwaju. Nie, powiesili taką reklamę na wieżowcu w centrum Szczecina, gdzie zasłonili ludziom okna i po prostu cały wieżowiec, taka reklama Amazona, że u nas zarobisz tam 8600 chyba to było. Ja nie wiem, czy to nie było brutto za 3 miesiące.
0: Ty byś no, zbyt, okazja, zbyt często się garniesz, co w ogóle mnie strasznie dziwi, jako że kiedyś byłeś związany z Korwinem, to, że ty, a ty się ciągle garniesz do tego, żeby robić znowu jakąś gospodarkę centralnie sterowaną, żeby odgórnie wymuszać coś, jakieś, że ten ma zarabiać więcej, tu po temu zabrać, tu zakazać. No jak to? Przecież to wiemy już, że to nie działa za bardzo, nie? Nawet sami ja tego na własnej skórze tego doświadczyliśmy, że to nie działa.
1: Jakieś ja tego nie mówię, ja odgórne. Tylko chcę zrobić jedną regulację. Ja tylko jestem zwolennikiem no, kilku, trzech, czterech regulacji dodatkowych, skoro jest ich i tak setki. Pierwsza to jest taka, że pensja ma być taka sama jak w kraju pochodzenia danej firmy, a jak nie, to do widzenia, nie? To jest jedna regulacja. Druga regulacja jest taka, że czterozmianowy, sześciogodzinny dzień pracy, a to jest druga, tak? A trzecia to jest, że wolna środa jeszcze, żeby była. I
0: jeszcze
1: tyle.
0: Wolna środa. To, ale ty wiesz, że jak nagle zrobisz jakieś wysokie pensje dla, nie wiem, dla kasjerki, która będzie zarabiała więcej niż wszyscy inni, to stworzy się jakaś chora, dziwna sytuacja i nie wiem, i będziemy też drożej płacili pewnie za towary w tym sklepie, albo nikt nie będzie chciał tu otwierać tych sklepów wielkopowierzchniowych, bo pomyślisz, że to jakiś zwariowany kraj i mu się nie opłaca też. I
1: wracamy do PRL-u. Jakie były ceny w PRL-u? Regulowana, umowna i detaliczna. Państwo ustala ceny detaliczne na produkty. Koniec.
0: I to by się podoba ustalanie odgórne cen, tak? Przez państwo.
1: Znaczy to i tak wszystkim regulują w tej chwili, ręcznie sterują. To co ci szkodzi, żeby sposterowali to, co będzie niekorzystne.
0: No pierdziele, to dobrze, towarzyszu Etam. No wspaniały wniosek racjonalizatorski, a aż mi laczki spadły. Ustalajmy ceny, niech państwo ustala nam ceny odgórnie. Dajmy, żeby wszyscy porówno mieli, to podoba ci się takie coś na przykład, czy nie?
1: Żeby wszyscy mieli porówno, znaczy to będzie bardzo problematyczne, bo jak wszyscy będą mieć porówno, będzie musiał chodzić ktoś, kto będzie sprawdzał, czy ktoś nie ma więcej lub mniej i równać. I wtedy jest problem, bo rozrzutkę robi się na wszystkich, to ci, co w geodezji, to wiedzą, o czym mówię. No i to jest dosyć problematyczne. Nie da się zrobić, żeby wszyscy mieli porówno, ale żeby wszyscy byli w pewnych widełkach, to się już da zrobić, tak? Znaczy, że nie mieli więcej niż i mniej niż, nie? No, taki nowoczesny socjalizm, że tak powiem, etamizm nazwijmy to, żeby to było tak, wiesz, mojego imienia, nie?
0: No. Ty jesteś bardziej chyba czerwony niż nasz Błażej komunista w ogóle.
1: Nie, ja nie jestem czerwony, ja jestem seledynowy. To jest
0: a zabrałbyś tym, co się nakradli, tym takiemu rolnikowi, co ma jakieś tam dwa domy, magazyny, krów dużo, to byś mu to zabrał, bo on ma za dużo, czy nie?
1: Chyba, że nabył to w drodze nieuczciwego przetargu na magazyny i trzodę chlewną po byłych PGR-ach, bo były takie osoby. Ja znam nawet osobiście osoby, które takie rzeczy nabyły za symboliczne pieniądze i dziś mają z tego niezły hajs, tak? Nic kompletnie właściwie nie robiąc. Natomiast wiesz, no...
0: Czyli zabrałbyś tym, co się nakradli. Dobrze powiedziałem. Tym, co się nakradli, to byś pozabierał. Ty normalnie jesteś, kurczę, jak z innej epoki trochę, jak za czasów Związku Radzieckiego, rewolucji.
1: Nie, ale zaraz. Usystematyzujmy słowo nakradli. Jeżeli ktoś się nakradł, oczywiście, to oczywiście należy zabrać i tyle. No, jeżeli była kradzież, tak? No to tutaj chyba jest pełna zgodność, tak? No nie zgadzamy się z kradzieżą. Tak? Znaczy, poza tym, że biblijna kradzież żywności nie jest kradzieżą, jeżeli ktoś jest głodny, ma prawo ukraść. Ale to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast w takim przypadku, oczywiście, że tak. Zresztą większe afery gospodarcze w PRL-u kończyły się karą główną. Także to nie było tak, że to wsadzali do więzień. Nie, jak afera parówkowa, to wszyscy dostali KS-a i tyle. Także Że musimy troszeczkę, wiesz, no...
0: No w sumie trzeba... bym karał, te też bym karał srogo różnych cwaniaczków i oszustów, to się może zgodzimy, że są za łagodne te kary, chociaż nie wiem, czy takie łagodne, no taka Biedronka to ciągle dostaje, tu 2 miliony kary, tu coś, a potem, kurczę, my sobie nie zdajemy sprawy, ale może oni sobie potem doliczają co do marży i my płacimy drożej za niektóre rzeczy, bo dostali tu 2 miliony, tu 5 milionów, tu milion, no i sobie tak. No wiadomo, że zawsze my koniec końców ucierpimy na tym, nie?
1: Prawdą jest, że duży kapitał zachodni, bo to trzeba tak nazwać, bo to nie możesz nazywać, znaczy my używamy tych nazw potocznych, typu tam jakiś tam jeden market, drugi market, nazwa konkretna, natomiast jak sobie popatrzymy w strukturę własnościową, to się okazuje, że to jest jakaś wielki jakiś fundusz, znaczy to należy do jednego jak gdyby właściciela, tak? Jakiejś grupy kapitałowej, tak to się ładnie teraz nazywa. I teraz prawdą jest to, że często jest w ten sposób, że oni płacą jakieś tam podatki, tak? Znaczy ja jestem przeciwnikiem w ogóle podatków, w ogóle ja bym zlikwidował podatki, ale płacą jakiś podatek, tak? Do tak zwanego skarbu państwa, tych państwa w Warszawie. Oni sobie tam to biorą, już potem jakoś rozdzielą. Ale dostają jednocześnie za to, że wchodzą na polski rynek jakieś subwencje od rządu. Nie? No i okazuje się, że często te subwencje są większe niż podatki, które oni płacą. No to jest kompletny bezsens, tak?
0: Ale to polscy przedsiębiorcy też, często zwykli polscy przedsiębiorcy robią takie machloje, wykazują nieuczciwie, że są na minusie, potem dostają jakieś właśnie subwencje. No, czytałem o wielu takich przypadkach, że strasznie kombinują ludzie, ale to jest podyktowane tym, że po prostu ciężko się w Polsce prowadzi działalność, że straszliwe zdzierstwo, te ciągle jakieś haracze nam nowe wymyślają i ludzie się tak bronią trochę, nie, oszukując, żeby pozostać na powierzchni, bo tutaj w ogóle ciężko być tak uczciwym, bo nawet starasz się wszystko mieć pięknie, ładnie, a tu nagle ci coś znajdą jeszcze te urzędasy, nie? Że czegoś tu jeszcze nie dopełniłeś i specjaliści w ogóle już od prawa i księgowi się gubią, wiesz, w zasadach, które tu panują, nie? To jest strasznie ciężko tutaj coś robić czasami niektórym.
1: Kiedyś, gdy miałem jeszcze prawo gospodarcze, to wykładowca albo asystent, bo w tej chwili nie pamiętam, czy to było na ćwiczeniach, czy na wykładach, mówił nam, że każdy z was, a to były lata 90., każdy z was popełnia 10 przestępstw dziennie, nawet o tym nie wiedząc. Po prostu prawo w Polsce, a właściwie ilość tych praw, prawa gospodarcze, inne tam prawo o policji, jeszcze tam jakieś tam cywilne, karne, tych wykroczeń, jest tak rozbudowane, że nie sposób jest żyć zgodnie z wszystkimi zasadami. Po prostu nawet nie masz świadomości i popełniasz wiele wykroczeń, tak?
0: Tak, i to jest moim zdaniem strasznie deprawujące, bo ktoś sobie nagle zdaje sprawę, że co to za różnica, czy ja będę robił wszystko uczciwie, czy nieuczciwie, jak i tak mnie w końcu capną i mogą capnąć, i tak ryzykuję, i tak ryzykuję. No to będę pracował na czarno, kantował, podpisywał nie takie umowy jak trzeba, machloje robił na dokumentach różne tam, się nie znam, ale wiesz o co chodzi, że no i skoro i tak ryzykuję, to już będę ryzykował na całego i przynajmniej coś z tego miał, nie?
1: Wiem, bo dzwoniłem do... Znaczy ja akurat kiedyś byłem przedsiębiorcą prawie 15 lat, drobnym. Dzisiaj pewnie bym już nie dał rady, bo tak jak zacząłem rozmawiać z panią księgową, która proponowała mi, że będzie się zajmowała za tam niewielką opłatą do 20 faktur rozliczaniem tej działalności, którą bym ewentualnie podjął, to mówi, że no niestety, no ale w tej chwili po prostu to jednoosobowa działalność to jest najgorsza możliwa forma. Najbardziej się jest, ci mali są najbardziej próci, tak, ale 15 lat jakoś tam byłem i ja na przykład nigdy nie miałem możliwości, nawet możliwości w ogóle, nie pomyślałem o tym, płaciłem, byłem na najwyższym VAT-ie, 22%, potem 23% jeszcze się załapałem. Przypominam, 23% ustawa, która została przyjęta na 2 lata. Miał automatycznie zniknąć, a to było już ponad dekadę temu. Zniknął? Nie zniknął. Mamy najlepszy dowód, że raz wprowadzonego podatku nie obniżymy nigdy. nie zlikwidujemy nigdy, a to trzeba zlikwidować wszystko. Wyobraźcie sobie, likwidujemy VAT, likwidujemy wszystkie podatki pośrednie, likwidujemy akcyzy, likwidujemy wszystko dosłownie. Rząd zbiera się, Sejm likwidujemy też, Senat wystarczy 100 senatorów i prezes jakiejś takiej rady ministrów z kilkoma ministrami, tam powiedzmy z 10 niech by było, okej, najbardziej podstawowych i raz w roku zbieramy się, mówimy budżet taki i taki jest potrzebny na przyszły rok, dodrukowujemy pieniądze, jest tylko podatek emisyjny. Bardzo prosta rzecz. I tyle. Człowiek, który ma numer PESEL, no przecież każdy z nas jak małpan ma swój numer PESEL, tak? No to jest firma. Każdy człowiek jest traktowany jako firma. Jeżeli coś chce zrobić, to może to robię.

0: Także tak to mniej więcej chyba wygląda, z tego co pamiętam. A nawet trzech chyba już słyszałem. Znaczy, chodzi mi o strefę budżetową, tak? Urzędnik to może być nauczyciel, może być lekarz, może być strażak, może być policjant i tak dalej. No, to mam na myśli z budżetówką, nie?
1: No, no niestety, dobra, no, tam
0: wygląda
1: kończymy.
0: To kiepsko, nie?
1: Kończymy, kończymy. Już tak przedłużyłem, nie. Strasznie audycję, zmęczony jestem trochę, tak więc...
0: Dobra, to tak jeszcze na koniec, taki jak teraz, bo teraz słyszałem znowu o tej mapce, że tam ma być jakaś mapka.
1: Jaka mapka?
0: Strefy czerwone, zielone i żółte, to ja tam bym dorzucił panu ministrowi, żeby podpowiedział swojemu pryncypałowi, panu Morawieckiemu, cała Polska w szarej strefie.
1: No, jaki piękny morał. Koniec podsumowania. No,
0: skoro już się bawimy w kolory, to bawmy się w pełną paletę, tak? Szary też jest kolorem. Odcień czerni i bieli. No. I no, taka Polska rozwijałaby się pięknie. Wystarczy postawić wielki mur na granicy, żebyśmy widzieli go z kosmosu. Od razu każdy z kosmosu widzi, gdzie Polska jest. No. Dobra, krawiec. Wszystkiego dobrego.
1: Dobra, tobie
0: dużych,
1: też.
0: No. Dużych wpłat, bogactwa. Jak to mówi góral taki, którego słucham? Niech ci się darzy, o. Niech ci się darzy.
1: Mhm. Dobra, dzięki. Heja. To prawo naturalne, do którego się tak wiele osób dziś odwołuje, o którym pisze Remigiusz, no to jest właśnie efekt... opresyjnego państwa, prawa niestabilnego, jakiegoś niejednoznacznego, które się dodatkowo cały czas zmienia, zdzierstwa, tego, że ludzie się czują pokrzywdzeni, po prostu nie czują się jak u siebie w domu, czują się, nie czują, że władza jest dla nich, że jest po to, żeby im poukładać trochę życie, żeby nam jakoś nas wspomóc, wyregulować pewne rzeczy, żeby wszystko sprawnie działało, tylko czujemy, że władza jest po to, żeby nas doić, tak? Żeby jednym zabrać, drugim dać. No i różne rzeczy, ludzie się kiepsko czują. Chodzę po Środzie Śląskiej i widzę, no naprawdę, coraz więcej lokali do wynajęcia. Mało tego, te lokale, które już dawno widziałem, że są do wynajęcia, widzę, że ich nikt nie wynajmuje. To znaczy stoją po prostu odłogiem, nie ma chętnych, ludzie, nie ma ludzi z pieniędzmi widać, którzy by chcieli tam jakiś interes założyć. Jest to kiepska sytuacja i stąd odwołanie się do tego prawa naturalnego, różnie rozumianego też, bo to różnie, to prawo naturalne nie ma jednej definicji, ale z grubsza jest to prawo, które wydaje nam się naturalne, wydaje nam się zdrowe, oparte na zdrowych, takich ludzkich, proludzkich zasadach, nie? Kiedyś nagrywałem coś o tym prawie naturalnym, którym się niektórzy właśnie teraz interesują, do niego się odwołują. To jest taki świat, w którym nie jesteśmy zasypywani stertą dokumentów, w którym nie musimy mieć jakiegoś numerka takiego, owakiego, 100 tysięcy różnych dokumentów, numerków, jak w jakimś obozie koncentracyjnym. To jest świat, w którym czujemy się ludźmi bardziej i liczymy na to, że różne prawa będą jakby tak no, zdroworozsądkowe, proludzkie, a nie jakieś upokarzające nas, ciemiężyciele. No też oczywiście, że jestem za takim światem. A jak władza przegina, rząd przegina, to się zaczyna kombinować. No, nikt nie chce się poczuć jak ostatnia szmata, frajer, który robi dla innych, nic z tego nie ma, płaci za coś, czego nie dostaje. Mówię na przykład o służbie zdrowia, nie? I wszystko stoi na głowie. Masz system edukacji, który kosztuje więcej. Ktoś to liczył. Gdyby, nie wiem, założyć prywatne szkoły, mniej by to w sumie kosztowało. Nie wiem, czy państwo, czy samych obywateli, no niby ta edukacja jest darmowa, z grubsza, no płaci się na różne rzeczy, ale tak z grubsza, no nie są to koszty takie, jakby się dziecko zapisało do prywatnej szkoły. Ale można by to wszystko jakoś inaczej zrobić, zoptymalizować, dać temu wszystkiemu jakąś taką wolność,

nie? Żeby może ten wolny rynek spowodował, że ceny bardzo spadną. Nie wiem, nie wiem, nie znam się, ale czuję, że to jest dobra droga. Że nie jest dobre to, co jest. No, czasami się pewne rzeczy trochę czuję, a nie do końca się muszę tutaj orientować, znać cały system, jak on działa od podszewki, ale czuję, że dałoby się to zrobić lepiej. No. Skąd? To niekoniecznie musi być faktycznie tak, że tą Polską rządzą Żydzi. Ja widzę teraz, to znowu temat wraca, taki ten Irokes Sława, nie? Nie wiem, może niektórzy z was tutaj lubią takich youtuberów, takich ludzi. Dla mnie to jest pajac, showman, który bardzo taki no, wyrachowany gość, który patrzy na lajki, na odsłony, na tym COVID-zie sobie robi popularność i nie zależy mu tak naprawdę na robieniu czegoś w dobrej sprawie, tylko po prostu no złapał falę, nie? I sobie męczy ludzi i robi z siebie debila, a wydaje mu się, że jest jakąś gwiazdą. No to on też, słucham go i zapowiada, że nagra odcinek o tym, że cały polski rząd jest zażydzony i w ogóle. To jest takie łapanie się czegokolwiek, co jakiś ci szurski temat wpadnie do głowy, już będziesz. To są populiści. Ci ludzie mówią to, co ludzie chcą usłyszeć. Nawet nie sprawdzą, wezmą jakieś banieluki na warsztat, poprzeglądają sobie szurskie kanały, strony i napiszą, zrobią odcinek, teorię o tym, że cały polski rząd jest zażydzony, przejęty, sami agenci. To niekoniecznie tak. To, że to są ludzie źli, głupi, to nie znaczy, że to nie są Polacy. Jak to potrzeba, fajnie powiedział, nie potrzebujemy żadnych tutaj masonów, iluminatów, Żydów, bo sami sobie świetnie dajemy radę z robieniem syfu tutaj w tej Polsce. Takie przeświadczenie w ogóle, że Polacy to są jacyś mega uczciwi i gdyby tak Polakom dać rządzić, a nie tym, tamtym, niech każdy sobie tu wstawi, co chce. Ruscy, Niemcy, Żydzi, iluminaci, masoni. No, spoko, ja też dopuszczam różne teorie tutaj, że jest może jakaś nadinterpretacja, nadreprezentacja pewnych nacji w naszym rządzie. To są jeszcze jakieś pozostałości, często po komunie, nie? Czasami. Ale trzeba to wszystko do tego jakoś podchodzić, nie wiem, z głową, sprawdzić to trochę. Ja jak nagrywałem o tym audycję, to starałem się to w miarę jakoś weryfikować, sprawdzać. Przynajmniej trochę, nie? A nie się rzucać na jakiś temat. Każdy sobie rzepkę skrobie, żeby przeżyć, a tu potrzebne jest pospolite ruszenie. O tak, no, masz rację, Kustosz. Brakuje takiego zjednoczenia. Trochę. No i jest takie zjawisko, nie? Że u nas każdy dba o swoje poletko trochę, nie? Moja chata z kraja. Syf właśnie może wynikać z wpływów zewnętrznych i w jakiejś mierze bez wątpienia wynika, tylko my się możemy spierać teraz o skalę tego wpływu. Myślę, że może ona być całkiem spora. No. Na naszych rządzących, nawet jeśli to Polacy są, nawet jeśli to jest Polak, to często obce wywiady mogą już mieć na niego 100 tysięcy haków różnych, nie? Kto wie, czy Kaczyńskiego, czy ta teoria o tym, że Kaczyński się załapał na akcję Hyacinth i że zrobiono jakąś prowokację, że go sfotografowano później z jakimś młodym chłopcem czy coś takiego. Kto wie, kto zagwarantuje, że to nie jest prawda i dlaczego by to nie miała być prawda? Co takiego jest w tym człowieku, co sprawia, że nie dopuszczamy takiej myśli do siebie? Czy może być spokojnie homoseksualistą. Jak najbardziej, no. Czemu nie? Jarosław. Lech miał żonę, tak? Marię Kaczyńską. No ale Jarosław może być spokojnie homoseksualistą i mógł się dać... Przecież to jest właściwie taki podły człowiek i mógł się
to nawet nie trzeba być jakoś specjalnie jakimś podłym człowiekiem, czy złym, czy zdeprawowanym, żeby się dać wkręcić w jakąś taką sytuację. No tak się mogło zdarzyć po prostu. Skoro wielu się udało wkręcić, to co, on jest jakiś kryształowy, że on jest odporny na wszelkie prowokacje, na wszelkie... A będąc osobą już dawno temu znaczącą, na pewno się za niego zabrali. I co? I potem mają na niego takie haki. Może do dzisiaj go nimi ktoś szantażuje tymi hakami. I on dlatego jest taki wiecznie wkurwiony, zrezygnowany, płacze i chodzi po cmentarzach, nie? Bo jest brzydki i kurdupel. No ale co to ma to za znaczenie, że jest... No tym bardziej, że jest brzydki i kurdupel, to mógł się połasić, że w końcu mu coś tam skapło, że miał okazję, nie? Sobie pomacać jakiegoś chłoptasia, co mu podrzucili. No poczuł się po prostu jak w niebie. Już, nie? Nie wiem. System Pegasus, ten do szpiegowania, do inwigilowania. Przecież to o tym już wielokrotnie mówiliśmy, że to jest tak skonstruowane, że prawdopodobnie, z dużym bardzo prawdopodobieństwem, no ja czytałem, że tak to działa, że to wszystko, co jest zbierane, różne haki, idą do centrali w Izraelu. Jest to system izraelski i różne haki idą do centrali. To pomyślcie, ile oni mogą mieć haków na naszych rządzących. Ten się skurwił, ten zdradza żonę, ten łapówę wziął, ten pedofil, ten coś. I jak ci ludzie mają rządzić... Jak się mają potem nie wysługiwać obcym różnym siłom i godnościom osobistą, no jak się mają różnym siłom nie wysługiwać potem obcym, skoro są na nich takie haki, nie? Mi się to wydaje dość prawdopodobne, że tak właśnie jest. Zdziwiłbym się raczej, gdyby tak nie było. I ciągle jakieś afery, a to afera podkarpacka, a to jakaś, ja nie wiem, ci księża, wiecie, poznikały w ogóle większość akt dotyczących współpracy księży i to, że wielu z nich było właśnie TW, że współpracowali z systemem, to poznikały te rzeczy. Były te akta spalone, no po prostu użyli swoich wpływów do tego, żeby to wszystko wyczyścić, nie? Muszą się i lekarstwem na tą sytuację byłoby, gdyby się zmienili rządzący. Gdybyśmy nie musieli już oglądać tych samych ryjów, tych staruszków, których obserwujemy od dziesięcioleci czasami. Tylko po prostu ich wywalić, zrobić jakąś czystkę. Ale tego się nie da zrobić, chyba że faktycznie byłaby jakaś rewolucja. Stąd moje takie ciche jakieś marzenie, takie trochę no zwariowane marzenie i być może by to nawet więcej szkody jednak przyniosło. No ci jacyś faszyści czy narodowcy, którzy dochodzą, bo to jest jedyne rozwiązanie. Po prostu wziąć za ryj, wziąć za wszasz i wykopać tych ludzi. Nie przejmować się, że to źle, że nie wolno, że demokracja, tylko zrobić taką czystkę. Po prostu wziąć ich za nogi, za wszasz, wypierdolić od koryta, wczepiony pazurami w to koryto, to go, nie wiem, tam jakimś łomem podważyć mu te pazury, wziąć go gdzieś tam w kałuże, wyrzucić, nie wracaj. I takie coś mogą zrobić tylko tacy wariaci, jak narodowcy, nie? Tylko, że narodowcy są bardzo z PiS-em teraz. Znowu, oni dostają po kilka milionów, jak się nazywa ten przywódca narodowców teraz, taki, co starła się nim ta powstanka? Na B chyba jakiś, zaraz sprawdzę. Co ją tam zakrzykiwał, ona go tam zwyzywała, ty głupi chłopie, co ty wiesz tam, nie? No jest jakiś taki szef narodowców, który dostaje po kilka baniek od rządu. Nie wiadomo w ogóle z jakiej paki, nie? No i ci narodowcy są potem z rządem. Bąkiewicz. Robert Bąkiewicz. Jest jakiś taki szef narodowców. Bąkiewicz. Czy poseł, znaczy czy Bąkiewicz może siąść obok posła Wiatra? To jest pytanie zasadnicze. Chyba nie.
Nie wiem nawet za bardzo, kto to jest, no jakiś taki szef narodowców. No i czytam tu, że nienawidzi demokracji, uznaje to za najgorszy możliwy system, demokrację. Chce budować mur na granicy z Białorusią i jest obrońcą życia, jakżeby inaczej, obrońca życia. Tak, tylko że właśnie ci, co są tymi radykalnymi obrońcami życia, to się tak martwią tylko o to życie napoczęte, a o to życie, które już jest tutaj, ma jakiś problem z różnymi rzeczami, ze zdrowiem, ze służbą zdrowia, z opieką. Takie życie już dojrzałe, życie to ich rzadko kiedy obchodzi, tylko to życie napoczęte. No bo to są ludzie wyrachowani, chcą coś ugrać, chcą pokazać siebie jako właśnie obrońcy życia. Ja jestem obrońcą życia. Ja jestem wspaniały. Głosujcie na mnie, wybierzcie mnie, wspierajcie mnie. Ale jeszcze pieniądze mi dajcie na walkę o obronę życia. Robert Bąkiewicz.

0: Jakąś straż narodową stworzył i ma takie postulaty, że podniesienie siły ducha oraz sprawności fizycznej społeczeństwa polskiego. No tak, to jest najważniejsze, sprawność fizyczna. To wszyscy, czy to naziści, czy faszyści, zawsze to samo, zawsze będą sprawność fizyczną. Ale no to nie ma, jak już dojdą do władzy, to będziesz musiał iść i podnosić swoją sprawność, a jak nie, to pałą w łeb. Nie będziesz chciał podnosić sprawności fizycznej. I zawsze to pierdolenie o zdrowym narodzie, silnym, białym, muskularnym, kurwa. Zawsze ta sama bajka powtarzana. Zapewnienie Polakom możliwości bezpiecznego i godnego demonstrowania. Demonstrowania przywiązania do kultury i tradycji Polski. Nie, że ogólnie, żeby była wolność słowa, żeby można było demonstrować i się nie przejmować, że policja cię gazem zacznie psikać. Jak to teraz było, właśnie niektórzy chcieli pod siedzibę PiS pójść podczas tych marszów poparcia dla Unii Europejskiej, nie? Tego manifestowania przywiązania do Unii. No, mówiłem, że Polacy są wielkimi euroentuzjastami i okazało się, że faktycznie tłumy przyszły na te marsze. Ogromne tłumy, faktycznie. No i tu nie chodzi o to, żeby ogólnie można było demonstrować jemu, tylko żeby można było demonstrować przywiązanie do kultury i tradycji Polski. I oczywiście przez środowiska patriotyczne i katolickie. Nie, że każdy, tylko środowiska katolickie i patriotyczne. Dbanie o wartości cywilizacji łacińskiej, a w szczególności wiarę katolicką. Tak, bo za mało jest tego dbania o wiarę katolicką, nie? Za mało jest uprzywilejowany Kościół katolicki w Polsce. To trzeba prowadzić badania też nad dyskryminacją chrześcijan w Polsce, jak to z tego Funduszu Sprawiedliwości szły dziesiątki czy setki, dziesiątki milionów na takie właśnie cele, żeby sprawdzać, czy chrześcijanie są, a mówiąc chrześcijanie w Polsce, mamy oczywiście na myśli katolików zawsze, nie? Bo są jacyś inni chrześcijanie? Chyba nie, nie? A marihuana jest z konopi? No chyba nie. Są jacyś inni chrześcijanie? No, chyba nie. No i żeby jeszcze bardziej im dogodzić, bo to, że dostają setki milionów, taki Rydzyk na różne inicjatywy, to, że jest wszędzie kapelan, to, że lekcji etyki uczą księża, to, że na jakiejś infolinii zakładanej przez rząd dzwoni dzieciak, a tam ksiądz egzorcysta odbiera, to, że oni są wszechobecni, na wszelkich uroczystościach, wszystko święcą, to, że tak z ludzi zdzierają, za pogrzeb biorą po kilka tysiaków, to, że wszystko się kręci wokół kościoła i zawsze jak wejdziesz na jakiś portal, to co drugi news, to ksiądz taki i owaki powiedział, że kościół jest atakowany i w ogóle włączysz telewizor, a tam ksiądz coś pierdoli. I to niedługo by wymieniać uprzywilejowanie jakieś dziwne tych księży ciągłe, że tu zwolnieni, tu nie płacą, tu dostają ziemię za złotówkę. I to nie, to wszystko jest mało. Trzeba im jeszcze zrobić laskę, obowiązkowo, żeby każdy musiał robić mu laskę i żeby po prostu wypędzić z kraju wszystkich niekatolików najlepiej, nie? Ja pierdolę, po prostu to jest już taka szopka. Są tak nienapasieni ci ludzie, tak po prostu roszczeniowi, że nawet jak już wszystko, jak już nam zabiorą guzik od koszuli, to będą dalej kwiczeć i płakać. Nędza, w parafii nędza. Jeszcze ten, to jeszcze tu guzik proszę nam oddać, o ten ostatni od koszuli, bo nędza oddać, right? No, teraz dobrze, no i kopa w dupę na koniec, ej, spierdajdy. Super jest kościółek. I nie piszcie mi tego czegoś takiego, że ataki wściekłe, że znowu ten kościół biedny atakujesz. Jaki biedny? Pod jakim względem on jest biedny? W finansowym? Czy jest jakoś dyskryminowany? Nie wiem, sądzi się ludzi ciągle o to, że znieważyli, obrazili. To powinno się zlikwidować. W ogóle to... No... to prawo o obrazie uczuć, co to jest, to każdy może sobie cały czas krzyknąć, że ktoś mnie uraził. Ktoś mnie uraził, bo zaraz będzie, że on mnie uraził, bo w domu krzyża nie ma. No, i bo to zawsze, dasz im palec, to chcą dwa, dasz im dwa, to chcą całą rękę, dasz im rękę, to jeszcze nogę daj. A jak już im wszystko oddasz, to ci zetną łeb i powiedzą, tak trzeba było, to dla jego dobra. Nienawidzę tych ludzi po prostu, nienawidzę. Kler, do katolików spoko, no mam trochę żal, że tak bronicie i wspieracie i utrzymujecie tą parszywą instytucję, o to tylko. Ale jako ludzi was szanuję, macie prawo do swoich poglądów, macie prawo nawet bronić w sumie tych ludzi, róbcie sobie to jak chcecie. Mówię o hierarchii, o instytucji, nie, głównie. I są tacy zdrajcy trochę, jak Michnik, który tu czytam, jak się rozwodzi o tym, że ilość zasług Jana Pawła II przewyższa jego winy i podlizuje się temu kościołowi, ten Michnik. Ale i tak go wyklną, bo nie powiedział, że jakie winy w ogóle. Przecież to wstrętne, wściekłe ataki, nie? Szkoda gadać. Nie podlizuj się tak, Michnik, i tak już nic nie ugrasz raczej. Kościół nie może po prostu za dużo dostać. Im odpierdoliło klechom od tych przywilejów, od tego, że ich wszyscy zaczęli traktować jak półbogów na ziemi, od tego, że byli poza wszelką krytyką, poza wszelką kontrolą. Nadal jest tak, że finanse Kościoła to właściwie jest jak To jest tajne, to nie wolno się mieszać. Ta komisja badająca pedofilię w Polsce, czy tam przypadki pedofilii, nie wiem jak to się tam konkretnie nazywa, komisja tam do spraw badania wiadomo czego, no to poprosiła instytucję Kościoła o akta księży, żeby zapoznać się z jakimiś wewnętrznymi, tak zwanymi wewnętrznymi procesami, czy tam, no, są sędziami we własnej sprawie, nie? I kolega ich przychodzi i oni się pytają, no było coś? No nie było. Proszę księdza. Aha, to a proszę księdza, no skoro ksiądz mówi proszę księdza, że nic nie było, proszę księdza, no to ksiądz, proszę księdza, ma rację, proszę księdza chyba, no pozostaje nam zaufać, ale wie ksiądz, proszę księdza, żeby tak się nie czepiali już, proszę księdza, to uciszmy może całą sprawę, już tam ksiądz, proszę księdza, sobie tam zostanie przeniesiony, tak? No, super być sędzią we własnej sprawie, może my też zrobimy tutaj, nie? Będziemy sami siebie tutaj oceniać, ja będę sam siebie oceniał, no czy ja robię słabe audycje? No ja uważam, że nie. I taki jest mój wyrok, że bardzo dobre są. Bardzo dobre. Wspaniałe. A jakie mądre. No, aż się wzruszyłem sam sobą. Przepraszam, ale jestem taki wspaniały. No, ja siebie oceniam, że jestem w ogóle kryształowy całkowicie. I wezmę sobie klakierów paru tutaj, takich, nie wiem, co kadzili mi wezmę i powiem, no i co myślicie, czy ja jestem wspaniały? No, tak. Będę, tak też zrobię, no super, super pomysł. No i nie chcieli dać żadnych dokumentów, nie, to są nasze wewnętrzne sprawy. Jakie to, kto inny, jaka inna instytucja, jaka inna korporacja, firma, nawet rząd, czy ma takie przywileje, że se nagle mówi, że polskie prawo go nie interesuje, bo on jest pod prawem boskim jedynie. On podlega jedynie prawu boskiemu. Se wymyślił, nie? Nie. Nie damy. To trzeba wziąć za ryj, wziąć, nie wiem, jednego do ciupy, drugiego, dawaj, maciuro, kopa tam w dupę, na taczce gdzieś tam wywieźć, wrzucić do gnoju, do rowu, skopać, obić mordę, jak nie da, to powtórzyć już. A nie się tak cackać wiecznie. I wieczne debaty. No to, czy Kościół już dostał tyle ziemi, że równowartość województwa mazowieckiego, to czy on dostał właśnie dużo, czy tak średnio? Porozmawiajmy o tym. Właśnie robimy tutaj taką konferencję, będziemy o tym rozmawiać. Osoby zaproszone, ksiądz Teofil, tutaj właśnie redaktor miesięcznika katolickiego Wolna Niedziela, ksiądz tutaj, kolejny ksiądz Pafnucy, tutaj redaktor portalu Jezus i tacy zaproszeni, nie? I będą rozmawiać. No, ja uważam, że to jest i tak mało wszystko. To jest kropla w morzu. Czy ksiądz się zgodzi?
1: No, pozostaje mi się zgodzić. Trudno się w tej sytuacji, że tak powiem, nie zgodzić. Proszę pana redaktora.
2: No, a tak, bo właśnie ja chciałem zauważyć, że to wszystko to jest nic. To wszystko to jest nic. Kościół doznał takich krzywd, że też to się po prostu, przepraszam, się wzruszyłem.
1: No, no właśnie.
0: I sobie będą debatować, nie?
2: A ludzie są często tak głupi, że tego tak nie widzą za bardzo, że to jest taka szopka, nie? To wszystko, że to jest cyrk jakiś.
0: Tylko tak patrzą i słuchają, te gęby szczerbate rozdziawiają, gapią się.
1: No, ty widziałeś, patrz, o.
0: I słuchają, wsłuchani, nie? To jest, nie wiem, jakaś choroba umysłowa, jakieś upośledzenie takie już na tle religijnym. Ja uważam, że różne takie opętania tak dalej, to może być, to są często jakieś choroby na tle religijnym, no. Walczył w człowieku taka, nie wiem, takie rozdwojenie jaźni jakby, nie? Się pojawia. Walczył tak ze sobą, żeby tam się gdzieś tam nie dotknąć, tam gdzieś w kroku się nie dotknąć. Walczył 10 lat, no to w końcu mu odpierdoliło, no. I pojawił mu się w głowie jakiś szatan wyobrażony, nie? I łazi tam. A potem zbierają się ci różni bajkopisarze i tak, ja mi znajomy mówił, że ponoć gwoździe wypluwała.
1: Tak, a ja słyszałem, że po ścianach też biegała. No.
0: A to po prostu komuś odpierdoliło, szamotał się, dostał trochę większej siły, ale co, opowiadają bajki potem. I księża egzorcyści, towar eksportowy polski, najlepszy, ksiądz egzorcysta. I potem się z nas śmieją, słuchajcie, pokazują w amerykańskiej telewizji i boki zrywają, po prostu klepią się po brzuchu ze śmiechu, pokazują jakiś miesięcznik egzorcysta from Poland, nie? I łzy jak grochy im ciekną, śmieją się, nie? To chcemy być pośmiewiskiem takim? Kraj, w którym wydają miesięcznik egzorcysta i się z nas śmieją, no. Czy chcemy tak, żeby tak tacy być? No ja nie chcę, wolałbym raczej, nie wiem, żeby nas szanowano, bo fajne jakieś technologie wymyślamy, nie wiem, zadziwiają się, że gospodarka fajnie działa, nie wiem, fajne miejsce, żeby tu przyjechać, a nie, że miesięcznik egzorcysta. Jak to musi śmiesznie wyglądać, nie? Tak sobie opowiadają, ty wiesz, oni tam wszyscy tego Jana Pawełka, bo Polakom się wydaje, że tak wszędzie na całym świecie tego Wojtyłę tak po prostu wielbią, nie? To wcale tak nie jest, to w Polsce tak go wielbią, albo jacyś, nie wiem, może jacyś Meksykanie, kurwa, czy coś. Dobra, sorry, bo się wkurzyłem po prostu. No mnie to po prostu do furii doprowadza ta sytuacja. Nie mam nic przeciwko chrześcijanom. Są często fajni ludzie. No, dopóki to nie przybiera takiej formy, jak ta korporacja Watykan, nie? Antyludzka, jakaś w ogóle zdegenerowana kompletnie. Właściwie to teraz co drugi dzień widzę jakiś pedofilski skandal. I nie wiem, to co się we Francji stało, nie? Kilkadziesiąt tysięcy przypadków. I mówienie, że to jest jakiś... Tak jak w innych grupach zawodowych. Nie tak jak w innych. Bo gdyby było tak jak w innych, to w ogóle nie ma o czym mówić. Ktoś, kto jest tak zaślepiony, że nie widzi tego, że jest problem. Jakiś większy zdecydowanie. I że... Mówi się tak średnio, tak ci, co trochę znają temat, mówią, że tak... że tak co dziesiąty ksiądz jest pedofilem. Tak się... Znaczy, to ciężko tutaj tak uogólniać, bo w różnych krajach to różnie wygląda, nie? To zależy od tego, jakie warunki się stworzy tym księżom, jak oni się czują bezkarni, nie? I jakie mają możliwości. Ale no... U nas myślę, że to, co... Nawet ten... To, że co drugi dzień widzimy, słyszymy o jakimś nowym przypadku, to jest nadal wierzchołek góry lodowej, nie? Bo księża się u nas czują strasznie bezkarni. Wiedzą, że nawet jak już im się wszystko zawali, że jak u nich znajdą coś, że... Słuchajcie, teraz czytam o przypadku, jakiś klecha wziął 16-latka na jakiś obóz niby, przyjeżdżają tam, a tam się okazuje, że tam nie ma żadnego obozu, są sami, on i ten klecha. I go tam gdzieś zaciągnął do jakichś tam znajomych, ten mały uciekał, jacyś ludzie go uratowali. Nie wiem, strasznie to wszystko jest popieprzone. Jeśli już coś miałoby tutaj pomóc, to jakiś reset taki, ten, nie wiem, zresetować ten kościół, ale kompletnie go zresetować, zupełnie na innych zasadach, nie? I gdyby taki katabas miał żonę, ona by go trochę przypilnowała, nie czułby też takiej potrzeby, żeby gdzieś tam w inny sposób się zaspokajać, nie? Byłoby normalnie. I nie wiem, czy to jest takie niewykonalne. Ja wiem, że Kościół się boi o to, że będzie dziedziczenie dóbr jakiś, nie? I że straci. To co, to pieniądz ma wszystko przysłonić, czyli liczy się tylko pieniądz, tak? Nie ma wartości wyższych, nawet życie dziecka, bo życie dziecka jest po prostu spierdzielone po takim czymś, już całkowicie, tak jakby w połowie umarło czasami, nie? Po takich doświadczeniach. Jak jakiś obleśny dziad je zgwałci. Jak są jeszcze małym dzieciakiem. No to, ale nie, pieniądz ważniejszy, nie? Ważniejsze są dobra, żeby tam nie stracić jakiejś kamienicy czy coś. No i Kościół jest największym posiadaczem ziemskim i największym biurem nieruchomości. No i o to tu chodzi. I się strasznie boją, że jakiś klecha coś będzie miał i że to gdzieś ktoś to odziedziczy. Te pieniążki się trzęsą, im się te rączki. To komu oni służą? Bożkowi Mamonowi, tak? To jest ich Bóg. Bożek Mamon. Skoro pieniądz jest ponad wszystkim, to jest jakieś demoniczne przywiązanie do pieniądza, nie wiem, rozsądny człowiek, nawet jak jest jakiś, nie wiem, pazerny na kasę, jakiś dobry człowiek, to spotykamy ludzi, którzy są, nie wiem, skąpi są tam, liczy krupą, kurczę, dusi groszem, strasznie kochają pieniążki, robią jakieś tam, rozwijają się, ale nigdy nie będzie dla nich ten pieniądz ważniejszy niż jakieś tam dobro dziecka. Dobro dziecka to jest coś takiego, co każdego normalnego człowieka potrafi, nie wiem, zbuntować, potrafi znaleźć sobie jakieś siły, żeby się rzucić gdzieś do rzeki, pod lód, nie? To już jest taka sytuacja, no, że człowiek się nagle zmienia, nie? Nawet jak jest jakimś sukinsynem, to będzie ratował to dziecko, będzie je bronił. To jest jakiś naturalny w nas instynkt. A tutaj nie. A tutaj kamienica ważniejsza, nie? Czy coś tam. A przecież to by się i tak dało załatwić. Mogliby podpisywać jakieś umowy specjalne, że nie, że są, że nie wiem, jakieś nawet prawo nowe ustalić na potrzeby tej sytuacji, że nie dziedziczy nikt. To co, Kościół się boi, że się nie...